0: Radio Kujawy 99 i 4 FM. Czas na wiadomości.
1: Syreny alarmowe zawyszone.

0: Ponad 2 miliony złotych trafi do klubów sportowych z Kujaw i Pomorza. Pieniądze otrzymają 92 organizacje, które szkolą dzieci i młodzież. Wsparcie ma pomóc młodym zawodnikom rozwijać sportowe pasje, trenować pod okiem specjalistów i przygotowywać się do najważniejszych zawodów.
1: To jest działanie, które robimy już od wielu lat. Tutaj mogą się o nie ubiegać kluby sportowe, które dostają punkty w systemie sportów młodzieżowych. Województwo kujawsko-pomorskie jest na 7 pozycji, jeżeli chodzi o kraj. W 4 kategoriach są przyznawane punkty: młodzieżowcy, juniorzy, juniorzy starsi i młodziki. Więc te pieniądze są bardzo istotne na szkolenia, bo żeby mówić o zawodowstwie, żeby wybrzmiewał Mazurek Dąbrowskiego, to niezwykle potrzebne są właśnie szkolenia dzieci i młodzieży. I te pieniądze właśnie na to są przeznaczane.
0: Środki mogą zostać przeznaczone m.in. na wynagrodzenia trenerów, wynajem obiektów, zakup sprzętu, transport oraz udział zawodników w zgrupowaniach i zawodach.
1: Katalog, jeżeli chodzi o to, na co można wydać te środki, jest bardzo, bardzo duży, bo to mogą być różnego rodzaju zakwaterowania na szkoleniach, mogą to być środki przeznaczone na wyżywienie, na transport, na administrację, więc one cieszą się dużym powodzeniem, a ja zachęcam i mówię o tym, że samorząd województwa wspiera i przyznaje takie dotacje, bo moim marzeniem jest to, żeby dogonić kiedyś Pomorskie i żeby stanąć na, żeby nasze województwo było na 6 pozycji w kraju, ale to dużo pracy, zarówno przed nami, samorządowcami, jak i, a przede wszystkim przed trenerami, przed sportowcami.
0: Wsparcie trafi także do klubów z Włocławka. Dotacje otrzymają m.in. Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie, Akademia Mieszanych Sztuk Walki Włocławek, Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Junak Włocławek, Włocławski Klub Bokserski Start oraz Włocławska Szkoła Walki. Od października ubiegłego roku w Polsce działa system kaucyjny. Przy zakupie wybranych napojów w określonych opakowaniach doliczana jest dodatkowa opłata, którą można odzyskać po zwrocie butelki lub puszki. System miał zachęcić mieszkańców do segregowania odpadów i zwiększyć poziom recyklingu. W praktyce jednak nie wszyscy są z niego zadowoleni. Coraz częściej pojawiają się skargi dotyczące problemów ze zwrotem opakowań. Najwięcej uwag dotyczy automatów kaucyjnych, które zdarzają się zacinać lub ulegać awariom. Klienci wskazują również na sytuacje, w których sklepy odmawiają ręcznego przyjęcia opakowań albo rozliczenia kaucji, gdy urządzenie nie działa.
2: Czy korzysta pan z nowego systemu kaucyjnego?
3: Owszem, nie.
2: A czemu nie?
3: Bo to śmieciarze zrobili. Dlaczego? Dobrze, panie, przyjdzie się z butelką i trzeba stać Bóg wie ile. Albo jeszcze tych właśnie... Widzi pan, czy jak chodzicie, ile teraz się narobiło tych zbieraczy? Ja nie zabraniam ich, bo niech sobie ten, tylko później przy zdawaniu. Przy zdawaniu jest tragedia. Bo to przyjeżdżają z wózkami, z workami, jak nazbierają i... Lepiej nie mówić, wie pan.
2: A czy cokolwiek by pana zmotywowało, żeby dołączyć do tego systemu, żeby go używać?
3: Proszę?
2: Czy cokolwiek by pana zmotywowało, żeby go używać, tego systemu?
3: Nie, no ja nie wyrzucam, żebym zaśmiecał.

0: No na razie to tak odkładam, wie pan, ja dużo napoi nie kupuję, żebym tam pił i tak dalej. Ja sztucznych takiej chemii to nie używam, także nie zaśmiecam. Nie, nie.
1: Nie, ani razu jeszcze nie korzystałem.
2: A czemu nie?
1: No jestem tradycjonalista, mi to akurat. Zresztą tam, gdzie mieszkam, to nawet nie ma tam takiej możliwości.
3: Tak, korzystam.
2: A jakie były pani motywacje, żeby z niego korzystać?
3: No chyba ten grosik, tam te parę grosików, co jest, to jednak mi do czegoś tam pomogło, nie? No tym bardziej, że w sklepie jest to osobno liczone, nie? Więc myślę, że tym się motywowałam.
2: Czy pani sądzi, że powinno być więcej niż 50 groszy?
3: Tak, sądzę, że więcej za samo to, że trzeba nad tym popracować, po prostu to odłożyć, przechować odpowiednio, zawieźć. Myślę, że to powinno się ograniczyć do wyższej sumy.
2: Czy korzystanie z tego systemu zmieniło pani jakieś nawyki codzienne?
3: No, tylko to, że muszę tą butelkę gdzieś schować i ją zabezpieczyć, żeby nie zamokła i nie zgniotła się, nic więcej.
2: A czy cokolwiek by pani zmieniła w tym systemie?
3: No, nie wiem, chyba tylko tą wyższą stawkę. A nieraz się też blokują te automaty do tych butelek i jest tak trudno prosić kogoś z obsługi, żeby przyszedł i to załatwił. Tylko to.
4: Recykling był, będzie i jest potrzebny, żeby te plastik jest możliwość jego przerobienia. W związku z tym bardzo dobrze, że jest recykling i myślę, że to ludzi zmobilizuje w jakiś sposób, dlatego że to będzie jest popłatne. No i dobrze, to się dzieje dawno już praktycznie w wielu krajach bogatych i u nas to nastąpiło i to jest po prostu normalne. No przynajmniej tak mi się wydaje.
2: Czy powinno być więcej niż 50 groszy?
4: Że pana to już jest kwestia ceny, to już to ktoś to ustali. Firma, dana firma i tak dalej. No, nie, chyba nie jest to źle 50 groszy. No, nie wiem. Myślę, że i koszta trzeba, wiadomo, obcinać i tak dalej. Także no, chyba okej.
2: A jak często pan korzysta z tego systemu i czy zmienił on pana nawyki?
4: Proszę pana, u nas w domu, akurat mieszkam tutaj tam pod lasem na Szczygle i zawsze był worek na plastik i na ciuchy i tak dalej. To już od nas już jest, że tak powiem, od pewnego czasu. A w tej chwili też zbieramy worek i na przykład do Dino i tak dalej. Co jakiś czas tam wybieramy się z tymi butelkami.
2: Korzysta pani z systemu Kałystyniego?
5: Nie.
2: A czemu nie?
5: Jakoś się nie do tej pory mi się nie udało. Po prostu nie chciało mi się.
2: Nie ma żadnych motywacji do tego?
5: Nie. Nic mnie nie motywuje.
2: Czy korzysta pani z systemu kaucyjnego?
6: Czasami.
2: A są jakieś motywacje do tego?
6: No, jednak nie ma co marnować pieniędzy i wyrzucać ich do kosza, tak? Myślę, że i tak jest w miarę w porządku, tylko za małe są pojemności niektórych tych automatów i często po prostu nie ma miejsca i trzeba jeździć po różnych sklepach.
7: Niestety korzystam.
2: A czy są jakieś z nimi problemy?
7: Ogromne. Niestety bywa tak, że butelkomaty są przepełnione. One się przepełniają bardzo szybko. No, same to, że trzeba chodzić z tym, jest bardzo uciążliwe. Ogrom problemów.
2: Jak byś ten system zmienił na bardziej wygodny?
7: Trudne pytanie, aczkolwiek z tego co widziałem, chyba Norwegia czy Szwecja bardzo dobrze sobie z tym poradziły. Że tam nie trzeba wcale wkładać pojedynczo butelek, tylko od razu wrzucasz, tam jest automatycznie to zgniatane oraz przeliczane. Aczkolwiek no, nie wiem, czy to już jest czas na to, jeszcze jest czas na to, żeby wprowadzać takie rzeczy.
8: Na pewno zwiększyć dostępność do automatów kaucyjnych, bo niejednokrotnie jest trudno dostać się w obrębie swojego zamieszkania do takiego automatu. Jednak odległość sprawia, że trzeba gdzieś dojeżdżać i ta kwestia butelek zabierania ze sobą.
2: Czy chciałby pan widzieć więcej butelkomatów?
8: Tak, chciałbym więcej wiedzieć, żeby właśnie usprawnić kwestię tych kaucji, żeby odzyskiwanie pieniędzy było jeszcze prostsze.
9: Opinie mieszkańców są podzielone. Część osób uważa, że system kaucyjny jest potrzebny i pomaga w dbaniu o środowisko. Inni zwracają uwagę na problemy techniczne i niedogodności podczas zwrotu opakowań. Kolejny sukces sportowców Wektry. Lekkoatletyczny klub sportowy ma znakomite pokolenie zawodników na czele z Klaudią Kazimierską. Wrocławianka do swojej kolekcji medali dołożyła dwa złote krążki zdobyte podczas Mistrzostw Polski w Białymstoku.
10: Tym razem się znów udało. Złoty medal w biegu na 800 metrów, rekord Mistrzostw Polski. W niedzielę kolejny rekord mistrzostw Polski na 1500 metrów i złoty medal. No oczywiście

0: Klaudia ostatnie miesiące przygotowała się u siebie w Oregonie, bezpośrednio po Mistrzostwach Świata w hali wyjechała do siebie do Oregonu, potem wróciła tylko na krótko do Europy. To był jeden start na Memoriale Szewińskiej w Bydgoszczy, gdzie wygrała ze znakomitym wynikiem 3:59,99.
1: Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się także młodzi włocławscy młociarze trenujący pod okiem Dariusza Wierzbickiego.
0: Aneta Orzechowska zajęła szóste miejsce w finale rzutu młotem kobiet i młodzi zawodnicy Wiktor Złotowski i Bartek Sobiecki zajęli miejsca w pierwszej właściwie w finale.
2: Przygotowujemy się już do kolejnych zawodów. Klaudia przygotowuje się do kolejnych zawodów, tym razem poza granicami Polski. Co to będą za zawody? Kiedy się odbędą?
0: Klaudia bezpośrednio z Białegostoku wróciła do siebie, do Eugene. Przygotowuje się tam już do Mistrzostw Europy w Birmingham. Jest jedną z kandydatek do medalu. No, mamy nadzieję, że taki medal będzie tym razem dla Klaudii możliwe zdobycia.
2: Powiedzmy jeszcze na koniec dwa słowa o samym szkoleniu w Wektrze. Zawodnicy odnoszą sukcesy. Mamy doświadczonych trenerów i także zawodników, którzy nie tylko są z Włocławka, chociażby Wiktor Złotowski przyjechał trenować tutaj spoza naszego miasta.
0: Tak, Wiktor Złotowski wybrał celowo trenera Dariusza Wierzbickiego, żeby dalej mógł kontynuować rozwój swojej kariery sportowej pod okiem fachowca. To samo zrobiła Aneta Orzechowska. W tym roku mamy już kilka medali Mistrzostw Polski. Na Olimpiadzie Młodzieży srebrny medal zdobył Ignacy Machciński, reprezentował później Polskę na Mistrzostwach Europy U18 w Rieti. W tej chwili na Mistrzostwach Świata w Oregonie jest Zuzanna Szymańska, która będzie biegała 3000 metrów z przeszkodami. Dwa medale na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski zdobyła Aneta Orzechowska w złoto w rzucie młotem i Szymon Wiktor Złotowski również srebrny w rzucie młotem. Na Mistrzostwach Polski U20 srebro zdobyła Zuza Szymańska i brązowy medal na 800 metrów Oliwia Cieślak. Także tych medali już kilka mamy. No krótko mówiąc, Wektra się rozwija.
1: Zawodnikom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Włocławscy sportowcy od lat są znakomitą wizytówką miasta. Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa organizuje spotkania z mieszkańcami poszczególnych bloków, którymi administruje. Na ostatnim z nich pojawili się mieszkańcy bloku przy Placu Wolności. Wśród poruszanych tematów jeden z nich dotyczył plagi prosaków w budynku. Problem pojawił się kilka miesięcy temu.
3: Tam moja mama mieszka, ja tam mam mieszkanie, tam moja mama w tym mieszkaniu mieszka. Na klatce w mieszkaniu są prusaki. Ja ostatnio byłem ze dwa tygodnie temu, mamy to na klatce je deptałem. I musiałem powyrzucać pralkę, część, nie pralkę, przepraszam, lodówkę musiałem wyrzucić, bo to z tyłu za lodówką, bo konsultowałem się z fachowcem od tych robali. On powiedział, że one idą tam, gdzie jest ciepło. Więc mówi, trzeba przeglądać wszystkie, mówi, takie, no nie wiem, no jak to powiedzieć, lodówki, pralki, żeby to zobaczyć, czy z tyłu nie ma. No tego było full. Ja to wyrzuciłem, bo to przecież nie szło się z tym w ogóle uporać.
2: Czy rozmawiał pan na ten temat z sąsiadami? W ogóle powiedzmy, czy ten problem dotyczy tylko pojedynczych bloków?
3: Bloku, nawet do 10 piętra, bo mama moja tam jak jeździ windą, no to rozmawia z sąsiadami, ze wszystkim. We wszystkich mieszkaniach są. Każdy się jakoś broni jak może, jakieś tam przykleja taśmy, nie taśmy, żeby to się łapały, no bo to jest niesamowite.
2: Czy wcześniej problem z prosakami, z karoluchami, z ewentualnie jakimiś innymi insektami w bloku się pojawiał, czy pojawił się jakoś niedawno, ewentualnie co może być przyczyną nagłego pojawienia się owadów?
3: Nie mam pojęcia, od czego to było, no to jakiś czas już musi być, no bo to się rozprzestrzeniły, ale nie wiem, bo tam jest na pierwszym piętrze szmatek, tam zwożą te ciuchy, to wszystko. Nie wiadomo, czy to nie jest od tego, że to stąd się wzięło.
1: Problem może dotyczyć nie tylko wspomnianego bloku i nie tylko prosaków. W internecie często publikowane są filmy i zdjęcia przedstawiające wielkie szczury biegające pośród.
4: Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa administruje budynkami w najstarszej części miasta, więc to jest problem, który występuje od czasu do czasu w różnych częściach Śródmieścia. Zresztą nie tylko Śródmieścia, bo i inne części miasta też mają z tym problem. To nie jest problem tylko z robakami, ale to jest problem również i z innymi zwierzątkami biegającymi po naszym mieście. No oczywiście każdy taki sygnał, który jest nam zgłaszany, natychmiast reagujemy i zlecamy odpowiedniej firmie

0: odpowiednie działania i to jest robione na bieżąco i tak samo i w tym przypadku będzie to zrobione. Jeżeli chodzi o robaki, to rzeczywiście może to dotyczyć jednego budynku i tutaj reagujemy. Jeżeli chodzi o inne zwierzęta biegające, to my i tak jakby reagujemy szybciej i trochę inaczej niż powinniśmy. To znaczy podejmujemy dużo częstsze działania niż wynika to z potrzeb i niż wynika to z przepisów. Niemniej jednak musimy pamiętać o tym, że każda taka nieruchomość, którą my administrujemy, oczywiście reagujemy. Niemniej jednak, jeżeli ktoś z nieruchomości obok, kto będzie miał podobny problem, nie zareaguje, to za chwilę te wszystkie żyjątka z jednego miejsca przeniosą się w drugie, tam gdzie tych żyjątek nie ma. No i taka jest przyroda i najlepiej jest, jeżeli wszyscy administratorzy by reagowali w podobny sposób.
1: Wiadomo, że ważne jest to, aby każdy z mieszkańców też dbał o tą czystość i nie wyrzucał chociażby odpadków za okno, które wabią różnego rodzaju właśnie zwierzątka. Natomiast zatrzymajmy się jeszcze na chwilkę przy tych prosekach, karolukach. Kiedy Spółdzielnia Mieszkaniowa Włocławska podejmie działania, czy już te działania zostały podjęte?
0: Oczywiście, jeżeli chodzi o takie sygnały, to my reagujemy natychmiast. To znaczy w momencie, kiedy pozyskamy informację o tym, że jest problem od mieszkańca, bo przypomnę, że są jeszcze administratorzy, którzy w budynkach również przebywają bardzo często, ale najczęściej takie sygnały pochodzą od mieszkańców, to poza harmonogramem, który mamy opracowany, reagujemy natychmiast, czyli albo tego samego, albo następnego dnia w miejscu, gdzie wystąpi problem, przeprowadzamy po prostu dezynsekcję.
2: Skuteczne pozbycie się prosaków w bloku wymaga skoordynowanej dezynsekcji całego pionu lub budynku oraz uszczelnienia mieszkań, ponieważ owady te łatwo przemieszczają się między lokalami przez kanały wentylacyjne i instalacje. Samodzielne stosowanie popularnych sprayów dostępnych w marketach jest nieskuteczne. Preparaty te nie niszczą gniazd, a jedynie wypłaszają insekty do sąsiednich mieszkań. Do tematu będziemy wracać. Telenowela związana z budową zielonych terenów śródmieścia we Włocławku powoli dobiega końca. Prace miały zostać zakończone w marcu, jednak termin był kilkukrotnie przesuwany. Najpierw z powodu zimy, później na kwiecień, następnie maj, a ostatecznie na czerwiec. Pod koniec tego miesiąca wykonawca inwestycji, firma Balzola, zgłosił gotowość do odbiorów. Miejski Zarząd Drogi Zieleni przystąpił więc do odbiorów.
3: Zacznę od tego, że umowa na tą inwestycję została podpisana 8 października między Miejskim Zarządem Drogi Zieleni a firmą Balzola. Wykonawca, za chwilę o tych usterkach coś powiem, natomiast co ważne, przy całej inwestycji my jako zamawiający zawarliśmy też porozumienie z zewnętrznym inspektorem nadzoru, inżynierem kontraktu, który był jakby najbliżej tej całej inwestycji. To nie oznacza, że nasi pracownicy tam nie działali w terenie, natomiast on był najbliżej wykonawcy. Co do też uwag, spostrzeżeń, na bieżąco przysyłał raporty, to też wynika z prawa budowlanego. Jeśli chodzi o samą procedurę odbiorową, rozpoczęła się 10 lipca. Zakończyła się 24 lipca. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z usterek, wad czy też niedociągnięć ze strony wykonawcy. Może tak bardzo krótko ogólnie wymienię to chociażby z branży związanej z zielenią. Wadliwe wykonanie pewnych rzeczy z zakresu roślinności. Kolejna sprawa to jest m.in. brak oznakowania poziomego na części ulic wchodzących w zakres inwestycji. Ponadto także niewłaściwe wykonanie nawierzchni. Chociażby także zastoiska wody, które pojawiły się na wybranych ulicach. O tym wykonawca wie, ma tego świadomość. To nie jest tak, że on udaje, że tego faktu nie ma. My jako zamawiający też to widzimy. No i cała procedura, tak jak mówię, zakończyła się 24 lipca. Obecnie jesteśmy na etapie procedowania, czy też przygotowania już ostatecznej treści porozumienia, czy też protokołu końcowego, dwustronnego. Tylko żeby do tego doszło, musi być zgoda właśnie tego zewnętrznego inspektora, który pracuje nad treścią tego porozumienia. Te rozmowy się toczą od kilku dni, między innymi dzisiaj. Balzola stoi na stanowisku, że oni swoje wykonali, widzą te usterki, natomiast są skłonni już gotowi do podpisywania tego porozumienia z listą usterek, które mają wykonać. Inżynier kontraktu również nad tym pracuje. Możliwe, że to porozumienie zostanie podpisane nawet jutro, może w piątek, także kwestia kilku dni.
2: Co z karami umownymi? Przez cały czas realizacji inwestycji zewnętrzny inspektor nadzoru nie rekomendował ich naliczania.
3: Nie znalazł powodów, jak to nazwał ze strony wykonawcy, zawinionego działania, które skłaniałyby nas do naliczania tychże kar.
1: Czy zielone tereny są już oddane do użytku, czy jeszcze ta procedura trwa, jeszcze będzie, kiedy ewentualnie zostaną już oddane faktycznie?
3: No, jedno prawo, a drugie życie. Na pewno mieszkańcy już korzystają, chodzą po tych ulicach, czy nawet parkują. Natomiast tak jak mówię,

0: Mówię, cały czas czekamy na treść porozumienia ostatecznego. Tak jak mówię, to jest kwestia dni, może nawet godzin. Jest wola ze strony wykonawcy, by dojść do porozumienia. Czekamy już, mówię, na ostateczne rozwiązanie tej kwestii i tak jak mówię, działamy.
1: Zapytaliśmy Wrocławian, czy zielone tereny Śródmieścia przypadły im do gustu.
2: No nie jestem jako mieszkaniec tutaj zadowolony, tym bardziej, że według niektórych miejsc to woda musi płynąć pod górę. Poza tym ja chciałbym. O właśnie. Chciałbym, żebyście Państwo nagrali, jak przechodzi osoba niepełnosprawna przez przejście dla pieszych. Chciałbym, żebyście Państwo nagrali to przejście, o tutaj, i przeprowadzili, jak to wygląda. Dziękuję. Bo właśnie to mnie najbardziej denerwuje.
3: Czy sądzi pan, że jak się skończą te wszystkie budowy, to rzeczywiście lepiej będzie tutaj się jeździło?
4: No, wolniej to na pewno. No i to na dłuższe lata to chyba będzie dobre to, bo to dosyć masywnie tu robią. Dokładnie tak widzę, tak.
3: Czy napotkał pan jakieś problemy przechodząc tędy?
4: No tak za bardzo to tam usterka u mnie też tam jest przy furtce, ale powiedzieli, że zrobią to. Takie niektóre, no to oni dopiero jeszcze usuwają.
3: Czy uważa pan, że rzeczywiście te przedbudowy były potrzebne?
4: No, mogłyby, bez tego też by można, ale jest bardziej ładniej. A tak to trzeba iść do przodu, nie do tyłu.
3: Patrząc na drogi, niektórzy narzekają na odstępy między kostkami. Czy zauważyła pani to?
5: To dobrze, że pan powiedział. No, będzie się można przewrócić rzeczywiście i będzie źle. Bo tutaj są te kostki, bardzo duże odstępy są, więc no myślę, że nie będzie dobrze. Czy, dla starszych ludzi zwłaszcza, nie?
3: Czy rzeczywiście trzeba było te tereny przebudować?
5: Ja myślę, że tu na pewno, ale jeszcze bardziej tam 3 maja do bulwarów. To bezwzględnie, bo tam jednak jest taka ulica, bulwary, stary rynek, to taka no, jakby wizytówka miasta. No każdy to zresztą mówi, nie? Że i tam najbardziej uważam.
3: Czy są...
5: No to ja wiem, było ładnie i teraz może będzie ładniej, no zobaczymy jeszcze.
3: Jak ocenia pan przebieg remontów?
6: No, przebieg fatalnie, bardzo wolno, nieskładnie, niezgrabnie, jakoś tak bez pojęcia.
3: Czy sądzi pan, że lepiej będzie się jeździło, gdy te wszystkie budowy się skończą?
6: No nie, nie, lepiej na pewno się nie będzie jeździło, tym bardziej może dla kogoś, kto przyjedzie raz na 5 lat do Wrocławka, przejdzie się szlakiem, może będzie fajnie, natomiast dla mnie jako przedsiębiorcy, no same negatywy niestety. Miejsc parkingowych brak dla klientów, niestety nie ma. Bardzo głośno, huczy, także niestety ja jestem bardzo pesymistyczny co do tego remontu.
3: Niektóre osoby narzekają na odstępy między kostkami. Czy pan to zauważył?
6: Tak, oczywiście. Trudno w tym chodzić ani w miękkich, ani w twardych butach, a już nie mówiąc o tym, że mama z chodzikiem po tym nie przejdzie niestety. Obchodzimy bardzo, żeby nie przejść po tej kostce. A nie tylko mama, bo myślę, że dużo ludzi chodzi o kulach, dużo ludzi chodzi o przy wózkach, wózki dziecięce i tak dalej. No jest to faktycznie problem.
3: Czy uważa pan, że rzeczywiście te przebudowy były ważne, były potrzebne?
6: Znaczy były potrzebne na pewno, bo dbamy o miasto i na pewno przebudowy były potrzebne, ale myślę, że no, nie w takim zakresie, jak tutaj jest to zrobione i no, chyba według mnie nie tak to miało wyglądać.
7: Ja mieszkam 8 lat, lepiej jest jak było, nie? No to całkiem, nie? Dzieci mają do zabawy, no każdy.
3: Jak ocenia pani przebieg remontów?
8: Dobrze. Uważam, że jest w porządku. No trochę długo trwało, ale w końcu jest ładnie, pięknie.
3: Tam, gdzie już renowacja została skończona, czy lepiej się obecnie jeździ lub chodzi po tych terenach?
8: Tak, oczywiście. Oczywiście, że tak lepiej, na pewno. Tak.
3: Jak ocenia pan przebieg remontów na zielonych terenach?
9: No tutaj trochę się poprawiło. Jest lepiej, jak było.
3: Mówią na to zielone tereny. Czy rzeczywiście jest zielono?
9: No nie za bardzo zielono. Więcej brukowo, betonowo, to tak.
3: Tam, gdzie renowacja została skończona, czy lepiej się teraz jeździ lub chodzi po tych terenach?
9: A skąd? Tam po tych chodziach na przejście, przez to przejście można. Dziury, ta kostka.

0: to jest okropna. To nie można było takiej równy zrobić.
1: No miała to zielone tereny, czy rzeczywiście można tak mówić?
2: Są zielone, one są betonowe.
1: A tam, gdzie remonty już się skończyły, czy rzeczywiście lepiej się jeździ, czy chodzi?
2: Jeśli chodzi o Jagiellońską, jest fajnie, dzieciaki mają plac zabaw, mają gdzie się bawić, także jest to na plus.
1: Jak ocenia pani remont w tych okolicach, na zielonych terenach?
3: Tak sobie.
1: A co się pani nie podoba?
3: Za mało zieleni.
1: Nazywają to zielone tereny, a tak zielone nie jest?
3: Nie, nie jest tak zielono. Za dużo betonu, za dużo kostki.
1: Państwo oceniacie przebieg remontów na zielonych terenach?
4: Nie ma tu zielonych, jak dla mnie. Beznadziejnie.
1: Mówią to zielone tereny, a czy można tak mówić?
5: Nie, to nie można powiedzieć.
4: No się zgadzamy, że dwa drzewa i koniec.
1: Czy są jakieś inne problemy?
5: No wie pan, no, trochę takie...
4: Nie dociągnieś to, to na pewno by się wiele znalazło.
1: Czy jedzie lub idzie po tych terenach?
5: Znaczy, no idzie się... No, tak, no lepiej się idzie. Idzie, a jedzie to nie wiem, bo nie jechałem już.
6: Opinie wrocławian są podzielone. Część mieszkańców uważa, że przestrzeń jest estetyczna i pełna zieleni. Inni zwracają uwagę, że poruszanie się po zielonych terenach jest utrudnione ze względu na sposób ułożenia kostki brukowej. Wskazują też, że zieleni jest za mało. Choć do rozpoczęcia roku szkolnego pozostało jeszcze kilka tygodni, wiele rodziców już kompletuje szkolne wyprawki. Według najnowszych danych ZUS wypłacił rodzinom ponad 348 milionów złotych z programu Dobry Start, z czego niemal 22 miliony złotych trafiło do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.
7: Program Dobry Start to jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną. Rodzice mogą przeznaczyć świadczenie na zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych czy innego wyposażenia niezbędnego do nauki. Świadczenie przysługuje raz w roku na każde uczące się dziecko do ukończenia 20 roku życia, natomiast w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia 24 roku życia. Co ważne, świadczenie 300+ nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek ani na studentów.
6: Wnioski o świadczenie Dobry Start można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez aplikację MZUS, platformę EZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatia.
7: Nabór wniosków potrwa do 30 listopada. Przed wysłaniem formularza warto dokładnie sprawdzić wpisane dane, w szczególności numer PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły, a także numer rachunku bankowego. Nie warto zwlekać ze złożeniem wniosku. Jeśli formularz wpłynie do ZUS-u do końca sierpnia, pieniądze trafią na konto rodziców do końca września.
6: Prawo do świadczenia 300+ mogą uzyskać również obcokrajowcy, którzy mieszkają z dziećmi w Polsce.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Wrocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Anna Muszyńska-Krajewska, ginekolog położnik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Pani doktor, w pewnym okresie życia kobiety pojawia się jakby trudniejszy czas nazywany menopauzą. Zacznijmy od tego, czym jest menopauza? Co dzieje się w ciele kobiety? Jakie zmiany wówczas zachodzą?
1: Takie ścisłe określenie dotyczące tego słowa menopauza to tak naprawdę jest ostatnia miesiączka w życiu kobiety, ale w takim szerszym kontekście oznacza taki naturalny okres w życiu kobiety, kiedy następuje wykasanie czynności jajników. Te jajniki mają nie tylko funkcję hormonalną, ale również funkcję rozrodczą, a więc zanika możliwość do produkcji komórek jajowych i uwalniania komórek jajowych, w związku z czym następuje już taki okres, gdzie nie można zajść w ciążę. Natomiast jajnik to również fabryka hormonów, jak wiemy.
0: Właśnie.
1: Natomiast należy podkreślić, że ta funkcja hormonalna nie zanika, ona się po prostu zmienia. Diametralnie się zmienia, bo w okresie płodności dominują hormony estrogeny, progesteron, które mają receptory w zasadzie w całym organizmie kobiety. Stąd jeśli jajnik się przekształca, zmienia się ta fabryka, to te zmiany przekształcenia skutkują różnymi czasami złymi dolegliwościami, które są dość uciążliwe.
0: O czym powiemy?
1: Jajnik po prostu produkuje więcej androgenów w stosunku do tych hormonów estrogenowych.
0: Czyli takich męskich.
1: Męskich, tak. W związku z czym na przykład kobiety skarżą się na nadmierne owłosienie, drażliwość, skłonność do agresji. To jest takie dość charakterystyczne dla hormonów męskich, prawda? Natomiast jajnik jeszcze po okresie menopauzy, on produkuje hormony właśnie, tak jak już powiedziałam, androstendion i testosteron, przy czym część z tych hormonów jest przekształcona w tkankach obwodowych, na przykład tkance tłuszczowej, do hormonów o charakterze estrogenowym.
0: Więc tkanka tłuszczowa pełni pozytywną
1: rolę. Tak, właśnie
0: rolę.
1: Chciałam powiedzieć, że tej tkanki tłuszczowej...
0: Warto przytyć, drogie panie.
1: Chociaż kobiety właśnie często przychodzą do gabinetu i właśnie głównym powodem jest: pani doktor, no nagle przybyło mi 10 kilo. No ale niestety też menopauza wiąże się z tymi przemianami metabolicznymi, tak? Czyli tutaj przeważają procesy lipogenezy nad lipolizą, więc troszeczkę następuje inny rozkład tej tkanki tłuszczowej i większa skłonność do gromadzenia tej tkanki
0: ale
1: tłuszczowej.
0: Ale nie wszystkie panie tyją w tym czasie.
1: Nie wszystkie panie, ale myślę, że wymaga to o wiele większego nakładu sił, aby utrzymać masę ciała niż w młodości, tak? Gdzie ten metabolizm funkcjonuje o wiele inaczej. Jeśli chodzi o jeszcze to słowo menopauza, no to meno od miesiąca, czyli właściwie odnosi się do tego regularnego cyklu miesiączkowego, kiedy zaczyna się ten okres menopauzy, miesiączki po prostu przestają być regularne. To jest taki pierwszy sygnał. A pauza, no to oczywiście nie trzeba tłumaczyć, czyli przerwa. Natomiast kiedyś na przykład funkcjonowały takie określenia jak

0: piekło kobiet, czy powiedzmy jeszcze inne gorsze określenia. Dopiero w XIX wieku wprowadzono to określenie menopauza, żeby troszeczkę tutaj złagodzić ten wydźwięk tego słowa. Ale na przykład w Chinach, jakby tłumacząc to słowo, mówi się o drugiej wiośnie, a więc
1: O,
0: no
1: to
0: myślę, że
1: jest
0: dobry temat właśnie na
1: tak.
0: początek wiosny,
1: Druga
0: związany właśnie
1: wiosna,
0: z
1: druga młodość,
0: druga
1: może
0: młodość, tak.
1: tak do
0: No,
1: tego podejdźmy.
0: kobiety, prawda, mają w zasadzie dzieci, są już w jakimś sensie samodzielne, więc kobiety mogą się właśnie troszkę skupić
1: Na
0: bardziej na
1: sobie.
0: sobie, zadbać o siebie, o swoje ciało, swój umysł, właściwie
1: Poświęcić sobie czas po prostu,
0: słuchać
1: tak?
0: się w te sygnały, które wysyła nam organizm. Wiadomo, że one czasem nie są przyjemne, ale myślę, że można sobie z tym również
1: No
0: poradzić.
1: właśnie, jakie sygnały wysyła ciało w tym trudnym czasie? Jakaś drażliwość,
0: Tak,
1: tak?
0: pierwszym
1: Czucie.
0: objawem no, to jest takie, że miesiączka przestaje być regularna, ale zanim nastąpi ta menopauza, czyli ostatnia miesiączka, bo jeszcze nie doprecyzowałam, że jest to ostatnie krwawienie, po którym następuje minimum 12 miesięcy przerwy. W zasadzie już później nie powinno występować żadne krwawienie, no ale wiadomo, czasem
1: Może się
0: może
1: pojawić
0: się
1: jeszcze.
0: pojawić, wtedy zawsze trzeba zgłosić się do lekarza i zdiagnozować, na jakim podłożu jest to krwawienie, bo jajnik też nie wygasa tak od zaraz, tak, że nagle było super, wszystko fajnie, jeden dzień i mamy, nagle wszystko się kończy, więc jest to proces, prawda? I ten proces jest troszkę burzliwy, gdzie następują wahania hormonalne, zaburzenia regularności cyklu miesiączkowego. I tak jak mówiliśmy, receptory dla hormonów kobiecych są w zasadzie w całym organizmie, a więc na przykład w mózgu, tak jak pani redaktor wspomniała, no, ta drażliwość, skłonność do depresji wynika z
1: Tak.
0: tego, że po prostu nie ma już takiego poziomu estrogenu, który zapewnia taką stabilność emocjonalną. Stąd jeszcze ta przewaga hormonów o charakterze androgennym sprzyja właśnie takim wybuchom złości, drażliwości, no tym wszystkim takim zachowaniom, które nie do końca są oceniane
1: Uderzenia
0: pozytywnie.
1: gorąca,
0: Uderzenia gorąca,
1: potliwość,
0: tak,
1: tak?
0: ale to są raczej takie zmiany naczynioruchowe związane z zaburzeniami termoregulacji. To troszeczkę inne tutaj są mechanizmy. Następują na przykład wyrzuty hormonu FSH, ponieważ przysadka dostaje sygnał z jajnika, że no jest mało tych estrogenów, więc ona chce szybko te jajniki pobudzić i wyrzuca duże ilości FSH, w związku z czym kobieta reaguje takim wybuchem, uderzeniem gorąca. No może się zdarzyć właśnie też taki objaw naczynioruchowy, nagle takie poczerwienienie na twarzy, czasem kobiety właśnie to zgłaszają, tak? Idąc dalej, no pogarsza się oczywiście jakość skóry, więc dlatego o tą skórę też trzeba mocniej zadbać niż w młodszym wieku. W kościach zmienia się gospodarka wapniem, bo estrogeny bardzo tutaj mocno wpływają na gospodarkę wapniowo-fosforanową. W związku z tym następuje utrata gęstości mineralnej kości i w konsekwencji może to doprowadzić do osteoporozy. Więc warto też oczywiście już na każdym etapie życia pracować na to, aby mieć taką odpowiednią bazę do tego, żeby nie doprowadzać do osteoporozy, a sprzyja temu oczywiście uprawianie sportu, zażywanie witaminy D3. Więc tak naprawdę na to, jak będziemy się czuć w okresie menopauzy,
1: Pracujemy.
0: pracujemy na to całe życie, prawda? Co jeszcze jest istotne? Tutaj, jeśli chodzi o nabłonek pochwy cewki moczowej, no, pojawia się tak zwana atrofia urogenitalna. Jest to takie bardzo przykre są to dolegliwości, które związane są z suchością pochwy, skłonnością do infekcji, ponieważ ten nabłonek jest mniej odporny na zaburzenia równowagi bakteryjnej. Przeważają bakterie, na przykład gram dodatnie, a nie połeczki kwasu mlekowego, w związku z czym no, ta skłonność do infekcji jest większa.
1: I co wówczas robić?
0: Co wówczas robić? To już myślę, że bardziej skupimy się
1: Indywidualnie.
0: na tym, jak będziemy rozmawiać o leczeniu tych, bo oczywiście no, uzupełniamy również miejscowo tutaj hormony, co pewnie będziemy jeszcze tutaj poruszać w programie. Natomiast no, jeszcze chciałam podkreślić, że też warto dbać o nawilżenie, tak? Tutaj stosować takie preparaty nawilżające, nie tylko hormonalne. Więc no, jest tutaj dużo możliwości, prawda?
1: Czasami dochodzi do przedwczesnej menopauzy. Dlaczego tak się dzieje? Kiedy tak się dzieje?
0: Tak, właściwie można powiedzieć, że przeciętny wiek menopauzy w naszym kraju to jest 51 rok życia.

0: Ale jeżeli nastąpi ta menopauza, czyli właściwie nazywamy to przedwczesnym wygasaniem czynności jajników, przed 40 rokiem życia, to my mówimy wtedy o przedwczesnej, tak, menopauzie. Właściwie tak 70% przyczyn nie jest do końca poznana, ale są czynniki takie, które mogą do tego doprowadzić. Na przykład czynniki genetyczne, na przykład zespół łamliwego chromosomu, w niektórych zespołach genetycznych, takich jak zespół Turnera. Są to czynniki immunologiczne, na przykład niektóre choroby tak, na podłożu autoimmunologicznym, takich jak choroba Hashimoto, czy celiakia, czy cukrzyca typu pierwszego, mogą sprzyjać przedwczesnej menopauzie, bo co to oznacza, że jest czynnik autoimmunologiczny? Po prostu nasz organizm produkuje przeciwciała przeciwko komórkom jajnikowym i przedwcześnie niszczy te komórki, w związku z tym ta żywotność jajnika spada. Ale na przykład czynniki środowiskowe, palenie papierosów, okazuje się, że palenie papierosów przyspiesza wiek menopauzy o 2-3 lata, a może
1: Cieszę się, że
0: też
1: nigdy nie paliłam.
0: dokładnie. Ale może również doprowadzić do tej przedwczesnej menopauzy, czyli przed 40 rokiem życia. Czasami są sytuacje, gdzie kobieta musi przejść leczenie onkologiczne. Wtedy wiadomo, że duża część komórek jest niszczona i wtedy no, ten potencjał jajnikowy znacznie tutaj jest ograniczony. W związku z tym no, trzeba pamiętać, no, istnieje teraz krioprecypitacja, czyli zamrożenie komórek jajowych, żeby na przykład przed leczeniem zamrozić. Głównie chodzi
1: Tak.
0: oczywiście o płodność, natomiast my nie jesteśmy w stanie do końca zabezpieczyć tej czynności hormonalnej, chociaż istnieją na przykład teraz metody, gdzie, to taka troszkę może dygresja, ale warto myślę powiedzieć, gdzie pobiera się fragment komórki, pobiera się fragment jajnika, tak? Zamraża się, nie komórki, tylko fragment jajnika, i potem wszczepia się już po zakończonym leczeniu z powrotem. I ten mały fragmencik jajnika również podejmuje funkcję
1: Funkcję.
0: hormonalną, więc jest to
1: Fantastycznie, że.
0: naprawdę świetna metoda, zwłaszcza dla młodych dziewczyn, które no, czasem muszą się zmierzyć z takim problemem. Ale też niektóre leki, tak, radioterapia mogą przyspieszyć menopauzę. Na przykład choroby wirusowe też
1: Również, tak?
0: również, które mogą doprowadzić właśnie do uszkadzania jajnika, na przykład świnka. Dlatego warto przemyśleć, czy na przykład nie warto się zaszczepić, jeśli ktoś wcześniej nie chorował na świnkę. Także no, jest tutaj wiele czynników, które do tej przedwczesnej menopauzy mogą doprowadzić. Część z nich jest oczywiście do uniknięcia, tak?
1: A jakie skutki dla zdrowia i fizycznego, i psychicznego niesie taka przedwczesna menopauza?
0: No myślę, że tutaj oczywiście te wszystkie procesy, które zachodzą, o których wstępnie troszkę
1: Mówiłyśmy.
0: powiedziałyśmy, tak, że nie ma tej stymulacji estrogenowej w tkankach, w związku z czym no, dochodzi do utraty masy kostnej, do no, też takiego przedwczesnego starzenia się organizmu. Przecież estrogeny również mają funkcję
1: Funkcje ochronne
0: ochronną,
1: dla
0: jeśli dla
1: serca.
0: serca, dla tak, układu tutaj krwionośnego, tak? Więc no, jest to też istotne, aby uświadomić kobiety, że no, nie możemy je tak zostawić z tą przedwczesną menopauzą same sobie i powinny się udać do lekarza, bo to trzeba leczyć. Oczywiście czasami jest troszeczkę taki opór, prawda? Nie wiem, czy tutaj pani redaktor się też spotkała, rozmawiając z kobietami, że one się boją tej hormonalnej terapii, jeśli
1: Tak,
0: chodzi
1: bo
0: o przede wszystkim hormony płciowe, bo na przykład jeśli ktoś ma niedoczynność tarczycy,
1: również zażywa
0: to zażywa i
1: hormony.
0: w ogóle nie ma z tym żadnego problemu,
1: Tak,
0: prawda?
1: a jeśli chodzi o kwestie właśnie związane z menopauzą i z
0: Tak, to
1: hormonalną terapią
0: troszeczkę jest taki
1: zastępczą, są
0: strach.
1: takie mity, są obawy, że będzie to skutkowało rozwojem jakiejś choroby
0: Oczywiście.
1: onkologicznej, guzem w
0: Tak,
1: piersi,
0: no myślę,
1: prawda? Czy...
0: że jest to troszkę pokłosie takiego badania, które kiedyś zostało no, opublikowane i które troszeczkę zrobiło tutaj złego, jak to się nazywa, no, złej prasy, tak, tym hormonom. Natomiast no myślę, że wszystko należy robić pod kontrolą lekarza i lekarz oczywiście nie chce zaszkodzić, tylko chce pomóc i
1: Oczywiście.
0: powinien przeprowadzić badania, które będą odpowiednio kwalifikowały kobietę, czy ona może
1: To znaczy
0: zażywać
1: oznaczyć poziom
0: terapię.
1: hormonów, czy
0: Znaczy,
1: jakie badania przeprowadzić?
0: tak, poziom hormonów oznaczamy w zasadzie pomocniczo po to, aby rozpoznać, czy jeśli już rozmawiamy o tej przedwczesnej menopauzie, no to samo zatrzymanie miesiączki przed 40 rokiem życia wcale nie musi

0: oznaczać tej przedwczesnej menopauzy. Trzeba zróżnicować to z innymi, tak, chorobami czy innymi sytuacjami, gdzie na przykład silny stres również może doprowadzić do zatrzymania tej miesiączki, prawda? Więc te badania hormonalne, czyli FSH, estradiol czy AMH, to są takie trzy kluczowe hormony, które oznaczamy, żeby po prostu dokonać tego rozpoznania. Estradiol, no wiadomo, jest hormonem produkowanym w jajniku. FSH jest tym hormonem przysadki, który, gdy jajnik przestaje produkować estradiol, to znacząco wzrasta i wysyła te sygnały. A AMH de facto mówi o tym zapasie, potencjale rozrodczym, tym zapasie komórek jajowych. Tak? Jeżeli to AMH jest na niskim poziomie, to znaczy, że ten potencjał przede wszystkim rozrodczy, czyli ten potencjał
1: jest bardzo niski.
0: Produkcji komórki jajowej jest bardzo niski. To też pośrednio świadczy o tym właśnie, że ta funkcja jajników wygasła, tak? Że to już jest w jakimś sensie nieodwracalny proces. Więc te hormony tak naprawdę nie służą nam po to, żebym ja wiedziała, jak leczyć pacjenta, tylko tak naprawdę, żeby wiedzieć, co się dzieje i jakie tutaj postawić rozpoznanie. Natomiast o przygotowaniu do hormonalnej terapii zastępczej to bardziej tutaj miałam na myśli, żeby oznaczyć funkcję wątroby, czyli czy wiadomo, hormony są metabolizowane w wątrobie.
1: Czy no pacjentka... ale mogą być też przezskórnie podawane, wówczas ta wątroba jest chyba chroniona w pewnym sensie.
0: To jest nie do końca prawda. Tak? To jest troszeczkę tylko ominięcie tego efektu pierwszego przejścia, czyli... po prostu i tak hormony dostają się z krążenia do wątroby. One muszą zostać zmetabolizowane, więc owszem, tutaj nie ma tego efektu pierwszego przejścia, jak już mówiłam, więc troszeczkę będzie ochroniona ta wątroba, owszem, ale to nie jest tak do końca, że wcale nie będzie zaangażowana w proces przemiany hormonalnej czy metabolizmu, tak? Więc no, warto oznaczyć poziom transaminaz, czyli aspartu, alatu, bilirubiny. Na przykład u kobiet, które są po cholecystektomii, też trzeba tutaj ze znaczną ostrożnością
1: czyli
0: stosować.
1: Po usunięciu pęcherzyka żółciowego,
0: po usunięcia,
1: tak?
0: Czyli z wywiadzie, które mają kamicę żółciową, tak?
1: Więc w takich sytuacjach raczej...
0: W takich sytuacjach nie jest to bezwzględnie przeciwwskazane, ale można po prostu dobrać mniej taką, może bardziej łagodniejszą formę hormonalnej terapii zastępczej, bo są różne formy. Należy również oznaczyć profil lipidowy, poziom glukozy. No przede wszystkim myślę, że o tym strachu decyduje takie poczucie, że hormony mogą wywoływać zakrzepicę. I jest to w jakimś sensie prawda, że tutaj zwiększa się ryzyko zmian zatorowo-zakrzepowych, szczególnie jeśli na przykład taka terapia hormonalna zostanie wdrożona zbyt późno. Czyli na przykład jeżeli minie powyżej 5 lat od ostatniej miesiączki, od menopauzy, raczej nie powinniśmy już włączać tej hormonalnej terapii.
1: Aha, więc takie są widełki czasowe. Właśnie o to miałam zapytać.
0: Ale jeśli kobieta, powiedzmy, zaczęła stosować terapię hormonalną, powiedzmy po roku od tej menopauzy, a to jest najlepszy właśnie czas, żeby ją wdrożyć, od roku do 2 lat, to wtedy ona sobie może ją kontynuować jeszcze długo i wcale nie ma... Takich widełek. Kiedyś próbowano ocenić wiek, do którego roku życia kobieta może stosować tą hormonalną terapię zastępczą, ale w zasadzie wciąż nie ma takiej ścisłej granicy, więc ciągle ona się przesuwa w górę. Więc jeśli kobieta bada się regularnie, czuje się świetnie, my jej chcemy zabrać to paliwo, to ona czasem się na to nie godzi i my musimy tutaj spowodować, żeby to wszystko było bezpieczne. I mam takie pacjentki, które już zbliżają się do 70 i one sobie taką małą dawkę hormonów aplikują i na przykład próba odstawienia skutkuje
1: objawami,
0: pojawieniem się
1: przykrymi.
0: Objawu. Oczywiście wiadomo, żebyśmy przeczekali ten okres.
1: Ale po co się męczyć, skoro
0: więc
1: może
0: tak
1: być
0: naprawdę
1: przyjemniej.
0: Nie wiem, czy jest to takie wybitnie konieczne, jeśli nie ma chorób towarzyszących, jeśli ona się czuje świetnie
1: funkcjonuje.
0: A
1: choroby towarzyszące jakie?
0: No przede wszystkim nadciśnienie, choroby serca, tak, cukrzyca typu drugiego, hiperlipidemia. Należy też przeprowadzić wywiad pod kątem, jeżeli w rodzinie występowała właśnie zakrzepica, to trzeba tutaj być bardzo ostrożnym, ale mamy też szereg badań, które mogą nam ocenić w jakimś sensie układ krzepnięcia i w pewnym momencie tak wykryć, czy tutaj można stosować tą terapię, czy nie. Oczywiście należy to zrobić na początku, przed wdrożeniem terapii, ale również w trakcie, jak kobieta przychodzi, kontroluje, to nie tylko to jest to badanie takie ginekologiczne,

0: ginekologiczne, czy no oczywiście badanie piersi, bo tutaj pani redaktor wspomniała o tym zwiększonym
1: Tak.
0: ryzyko. No niestety receptory hormonalne są również w piersiach, istnieją nowotwory hormonozależne, więc no jest troszkę zwiększone ryzyko tego raka piersi, ale te kobiety, które decydują się na hormonoterapię, również częściej zgłaszają się do lekarza, one bardziej dbają o siebie, w związku z tym nawet gdyby ten nowotwór
1: To
0: wystąpił, to on
1: zostanie w porę
0: tak, to on zostaje w porę
1: zdiagnozowany.
0: zdiagnozowany i wtedy te możliwości leczenia też są inne, oczywiście i możliwości wyleczenia, tak, są diametralnie inne niż u kobiet, które praktycznie no, rzadko się badają, tak. Więc wszystko, no, wszystko można, tylko trzeba to robić z głową. Co jest ważne? No, ważne jest też, tak jak powiedziałam po kolei, badanie krwi, badanie ginekologiczne, USG, żeby ocenić przede wszystkim, jaka jest szerokość śluzówki, dlatego że stosując terapię hormonalną, no, musimy zadbać o macicę. Dlaczego? Dlatego, że niekontrolowane podawanie estrogenów skutkowałoby przerostem błony śluzowej macicy i konsekwencji doprowadziłoby do rozwoju nowotworu endometrium. Oczywiście nie jest to proces jakiś krótki, ale no, latami moglibyśmy suplementować sam estrogen u kobiety z zachowaną macicą, moglibyśmy doprowadzić do rozwoju nowotworu macicy. Natomiast dlatego ta kombinowana terapia jest tak potrzebna u kobiet z macicą, ponieważ jest ważny progesteron, który stabilizuje poziom estrogenu i zapobiega przerostowi śluzówki. Więc tak naprawdę on nie jest jakoś istotnie potrzebny, żeby kobieta się lepiej czuła, ale żeby zabezpieczyć właśnie macicę. Natomiast jeżeli kobieta nie ma macicy, albo na przykład ma założoną wkładkę z lewonorgestrelem, która już zabezpiecza tą macicę, to wtedy na przykład możemy podawać hormony w formie przezskórnej, nie tylko jako plastry, które są w zasadzie dwuskładnikowe, częściej stosowane, ale też są i tylko z samym estrogenem, ale również w formie żelu. Żelu czy sprayu, tak? To też jest bardzo wygodna forma.
1: No tak. Czy jeszcze w jakiś sposób panie mogą sobie pomóc? Jakaś dieta, ruch,
0: Oczywiście, no,
1: tak?
0: ruch,
1: Aktywność.
0: aktywność fizyczna znacznie podnosi tutaj poziom endorfin, dotlenia
1: Dokładnie.
0: mózg, tak, dotlenia skórę, tkanki, no, czujemy się lepiej, organizm lepiej funkcjonuje. Jeżeli chodzi o dietę, no to przede wszystkim tutaj wraz z tutaj wejściem w ten wiek menopauzy wzrasta insulinooporność, w związku z czym musimy bardziej się przyjrzeć, jakie ilości węglowodanów przyjmujemy. Myślę, że warto omówić taką kwestię z dietetykiem, który nam doradzi, jaka jest dieta dla nas najlepsza, no bo też musimy nie zapominać o kościach, więc też tą odpowiednią ilość wapnia wprowadzać, czyli nabiał. Nie można rezygnować też z tłuszczy, bo witaminy rozpuszczalne w
1: Tłuszcze.
0: tłuszczach są bardzo istotne w okresie menopauzy, tak? Przecież hormony, przecież jeśli pani redaktor mówi tu o na przykład terapii przezskórnej, one muszą zostać przetransportowane przez tłuszcz, tak? Przez tkankę tłuszczową, wchłaniają się przez tkankę tłuszczową, nie przez tkankę mięśniową, tylko przez właśnie, więc ta warstwa tłuszczu też jest ważna. Czyli na przykład ważne też jest, w jakim miejscu nakleimy plaster.
1: No tak.
0: Musi być troszeczkę warstwy tej tkanki
1: Okolice
0: tłuszczowej.
1: pośladka, prawda?
0: Najlepiej chyba podbrzusze,
1: Pod
0: myślę, bo
1: brzusze.
0: tam jest taki troszeczkę tej tkanki
1: Tłuszczyku.
0: takiej luźnej więcej, ale również tutaj tylna część ramienia nie naklejamy na piersiach, tak? Więc
1: Zdecydowanie.
0: tutaj odradzamy, żeby to robić, czy jakiekolwiek aplikacja hormonów przez piersi jest niedozwolona, tak? Także dieta, ruch, no, trzeba się też zadbać o ilość snu, bo kobiety często właśnie zgłaszają, że mają
1: Właśnie.
0: problemy ze
1: Sen
0: snem.
1: to jeden z leków. No tak,
0: Prawda? No i tutaj
1: zgłaszają.
0: czasami musimy wspomagać lekami, które troszeczkę pomagają w utrzymaniu dobrej jakości snu. Czasem musimy też skorzystać z porady psychiatry, który na przykład doradzi, jakie leki zmniejszają takie stany depresyjne i też przez to poprawiają sen. Więc to jest taka, można powiedzieć, terapia interdyscyplinarna, nie tylko ginekolog,
1: Właśnie.
0: ale lekarze różnych,
1: I dietetyk, i psychiatra,
0: tak,
1: i
0: lekarze
1: jakiś
0: czy fizjoterapeuci również tutaj,
1: również.
0: no przecież pierwszym objawem takim w okresie premenopauzy, na przykład są bóle stawów, drobnych stawów, dłoni, stóp. Mogą być na przykład pierwszym objawem, że zaczyna się ten okres premenopauzy.

0: menopauzalne, tak? Bo tutaj też
1: Czyli ten
0: metabolizm,
1: wstępny
0: tak,
1: okres, który poprzedza
0: poprzedza
1: menopauzę.
0: menopauzę. On trwa od 2 do 8 lat, więc to też jest kwestia bardzo indywidualna. Ale właśnie pojawiają się takie drobne symptomy subtelne, które no, mówią, że tutaj już ten obrót estrogenów w tkankach jest zmniejszony, w związku z czym pojawiają się różne dolegliwości.
1: A fitoestrogeny, pani doktor?
0: Fitoestrogeny mają swoje zastosowanie, natomiast no tutaj oczywiście my lekarze bardziej kładziemy nacisk jednak na tą terapię hormonalną, dlatego że ona jest po prostu najskuteczniejsza. Jeszcze może w tej kwestii terapii miejscowej. Właśnie ta atrofia urogenitalna, o której wcześniej mówiłam, no jest bardzo uciążliwa, no bo powoduje tą suchość pochwy, bolesne stosunki,
1: właśnie, i co
0: częste
1: robić?
0: infekcje. Na przykład terapia miejscowa estrogenowa, nie tylko za pomocą beta-estradiolu możemy, ale na przykład estriol, który mniej wchłania się do krążenia. On działa praktycznie miejscowo w tkankach i no, po prostu znacząco poprawia to nawilżenie.
1: Często należy go stosować?
0: Taka terapia inicjująca to jest około 7 dni, a potem wystarczy 2 razy w tygodniu zaaplikować sobie czy globulkę, czy krem dopochwowy i ten efekt naprawdę będzie świetny. Można uzupełnić to globulkami lub kremem z kwasem hialuronowym, który tak jak krem na twarz, tak, to tutaj stosujemy również taki troszeczkę kosmetyk dla błon śluzowych, można powiedzieć.
1: Czy to są preparaty wydawane na receptę, czy można kupić bez
0: Można
1: recepty?
0: kupić bez recepty, więc...
1: Te estrogeny również, tak? W formie...
0: Nie, estrogeny zawsze, terapia hormonalna jest na receptę, więc tutaj warto, aby lekarz doradził, jakie są formy i jak stosować. Natomiast, mówię, oczywiście stosowanie takie ogólnoustrojowe, czyli czy zarówno w formie tabletek, czy plastrów, no to już troszeczkę jest mocniejszy taki pełniejszy wpływ, natomiast ta terapia miejscowa działa wyłącznie tam, gdzie powinna, czyli miejscowo, tak. No są jeszcze leki, które w zasadzie mówiłam wcześniej, że są pewne wskazania do na przykład stosowania takiej terapii dwuskładnikowej, na przykład lek Tibolon, który jest...
1: Ale może nazw nie będziemy
0: Nie, to nie
1: mówić.
0: Jest nazwa, to jest nazwa taka międzynarodowa, więc możemy powiedzieć. On jest przekształcany do zarówno estrogenów, jak i troszeczkę hormonu, który ma działanie progesteronowe, jak i androgenne. A co ten hormon androgenny nam daje w tym leku? Daje nam to, że troszeczkę wzrasta libido, poprawia się napęd, jest kobieta mniej zmęczona, więc też można sięgnąć po innego rodzaju leki. One są w zasadzie w pierwszej kolejności zarezerwowane do leczenia osteoporozy czy osteopenii. Natomiast no, również mają świetne działanie, jeśli chodzi o terapię hormonalną zastępczą, tak, bo o tym mówimy.
1: Dziękuję pani pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była dr Anna Muszyńska-Krajewska, ginekolog położnik. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu

0: Dusze europejskie na infrastrukturę, klimat i środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Baskmania.

0: Ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
0: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Ponad 2 miliony złotych trafi do klubów sportowych z Kujaw i Pomorza. Pieniądze otrzymają 92 organizacje, które szkolą dzieci i młodzież. Wsparcie ma pomóc młodym zawodnikom rozwijać sportowe pasje, trenować pod okiem specjalistów i przygotowywać się do najważniejszych zawodów.
1: To jest działanie, które robimy już od wielu lat. Tutaj mogą się o nie ubiegać kluby sportowe, które dostają punkty w systemie sportów młodzieżowych. Województwo kujawsko-pomorskie jest na 7 pozycji, jeżeli chodzi o kraj. W 4 kategoriach są przyznawane punkty: młodzieżowcy, juniorzy, juniorzy starsi i młodziki. Więc te pieniądze są bardzo istotne na szkolenia, bo żeby mówić o zawodostwie, żeby wybrzmiewał Mazurek Dąbrowskiego, to niezwykle potrzebne są właśnie szkolenia dzieci i młodzieży. I te pieniądze właśnie na to są przeznaczane.
0: Środki mogą zostać przeznaczone m.in. na wynagrodzenia trenerów, wynajem obiektów, zakup sprzętu, transport oraz udział zawodników w zgrupowaniach i zawodach.
1: Katalog, jeżeli chodzi o to, na co można wydać te środki, jest bardzo, bardzo duży, bo to mogą być różnego rodzaju zakwaterowania na szkoleniach. Mogą to być środki przeznaczone na wyżywienie, na transport, na administrację, więc one cieszą się dużym powodzeniem. A ja zachęcam i mówię o tym, że samorząd województwa wspiera i przyznaje takie dotacje, bo moim marzeniem jest to, żeby dogonić kiedyś Pomorskie i żeby stanąć żeby nasze województwo było na szóstej pozycji w kraju, ale to dużo pracy, zarówno przed nami, samorządowcami, a przede wszystkim przed trenerami, przed sportowcami.
0: Wsparcie trafi także do klubów z Włocławka. Dotacje otrzymają m.in. Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie, Akademia Mieszanych Sztuk Walki Włocławek, Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Junak Włocławek, Włocławski Klub Bokserski Start oraz Włocławska Szkoła Walki. Od października ubiegłego roku w Polsce działa system kaucyjny. Przy zakupie wybranych napojów w określonych opakowaniach doliczana jest dodatkowa opłata, którą można odzyskać po zwrocie butelki lub puszki. System miał zachęcić mieszkańców do segregowania odpadów i zwiększyć poziom recyklingu. W praktyce jednak nie wszyscy są z niego zadowoleni. Coraz częściej pojawiają się skargi dotyczące problemów ze zwrotem opakowań. Najwięcej uwag dotyczy automatów kaucyjnych, które zdarzają się zacinać lub ulegać awariom. Klienci wskazują również na sytuacje, w których sklepy odmawiają ręcznego przyjęcia opakowań albo rozliczenia kaucji, gdy urządzenie nie działa.
2: Czy korzysta pan z nowego systemu kaucyjnego?
3: Owszem, nie.
2: A czemu nie?
3: Bo to śmieciarze zrobili. Dlaczego? Dobrze, panie, przyjdzie się z butelką i trzeba stać, Bóg wie ile. Albo jeszcze tych właśnie... Widzi pan, czy jak chodzicie, ile teraz się narobiło tych zbieraczy? Ja nie zabraniam ich, bo niech sobie ten, tylko później przy zdawaniu. Przy zdawaniu jest tragedia. Bo to przyjeżdżają z wózkami, z workami, jak nazbierają i... Lepiej nie mówić, wie pan.
2: A czy cokolwiek by pana zmotywowało, żeby dołączyć do tego systemu, żeby go używać?
3: Proszę?
2: Czy cokolwiek by pana zmotywowało, żeby go używać, tego systemu?
3: Nie, no ja nie wyrzucam, żebym zaśmiecał. No na razie to tak odkładam, wie pan. Ja dużo napoi nie kupuję, żebym tam pił i tak dalej. Ja sztucznych takiej chemii to nie używam, także nie zaśmiecam. Nie.

0: Nie, ani razu jeszcze nie korzystałem.
1: A czemu nie?
0: No, jestem tradycjonalistą i to akurat. Zresztą tam, gdzie mieszkam, to nawet nie ma tam takiej możliwości.
2: Tak, korzystam.
1: A jakie były pani motywacje, żeby z niego korzystać?
2: No, chyba ten grosik, tam te parę grosików, co jest, to jednak mi do czegoś tam pomogło, nie? No, tym bardziej, że w sklepie jest to osobno liczone, nie? Więc myślę, że tym się motywowałam.
1: Czy pani sądzi, że powinno być więcej niż 50 groszy?
2: Tak, sądzę, że więcej. Za samo to, że trzeba nad tym popracować, po prostu to odłożyć, przechować odpowiednio, zawieść. Myślę, że to powinno się ograniczyć do wyższej sumy.
1: Czy korzystanie z tego systemu zmieniło pani jakieś nawyki codzienne?
2: No, tylko to, że muszę tą butelkę gdzieś schować i ją zabezpieczyć, żeby nie zamokła i nie zgniotła się, nic więcej.
1: A czy cokolwiek by pani zmieniła w tym systemie?
2: No, nie wiem. Chyba tylko tą wyższą stawkę. A nieraz się też blokują te automaty do tych butelek i jest tak trudno prosić kogoś z obsługi, żeby przyszedł i to załatwił. Tylko to.
3: Recykling był, będzie i jest potrzebny, żeby te plastik jest możliwość jego przerobienia. W związku z tym bardzo dobrze, że jest recykling i myślę, że to ludzi zmobilizuje w jakiś sposób, dlatego że to będzie jest popłatne. No i dobrze, to się dzieje dawno już. Praktycznie w wielu krajach bogatych i u nas to nastąpiło i to jest po prostu normalne, no przynajmniej tak mi się wydaje.
1: Czy powinno być więcej niż 50 groszy?
3: Proszę pana, to już jest kwestia ceny, to już to ktoś to ustali, firma, dana firma i tak dalej. No, nie, chyba nie jest najlepiej 50 groszy, no nie wiem. Myślę, że i koszta trzeba, wiadomo, obcinać i tak dalej, także no chyba okej. Okay.
1: A jak często pan korzysta z tego systemu i czy zmienił on pana nawyki?
3: Proszę pana, u nas w domu, akurat mieszkam tutaj tam pod lasem na Szczygle i zawsze był worek na plastik i na ciuchy i tak dalej, to już od nas już jest, że tak powiem, od pewnego czasu. A w tej chwili też zbieramy worek i na przykład do Dino i tak dalej, co jakiś czas tam wybieramy się z tymi butelkami.
1: Korzysta pani z systemu kaucyjnego?
4: Nie.
1: A czemu nie?
4: Jakoś nie, tej pory mi się nie udało. Po prostu nie chciało mi się.
1: Nie ma żadnych motywacji do tego?
4: Nie. Nic mnie nie motywuje.
1: Czy korzysta pani z systemu kaucyjnego?
5: Czasami.
1: A są jakieś motywacje do tego?
5: No, jednak nie ma co marnować pieniędzy i wyrzucać ich do kosza, tak? Myślę, że i tak jest w miarę w porządku, tylko za małe są pojemności niektórych tych automatów i często po prostu nie ma miejsca i trzeba jeździć po różnych sklepach.
6: Niestety korzystam.
1: A czy są jakieś z nimi problemy?
6: Ogromne. Niestety bywa tak, że butelkomaty są przepełnione. One się przepełniają bardzo szybko. No, same to, że trzeba chodzić z tym, jest bardzo uciążliwe. Ogrom problemów.
1: Jak byś ten system zmienił na bardziej wygodny?
6: Trudne pytanie, aczkolwiek z tego co widziałem, chyba Norwegia czy Szwecja bardzo dobrze sobie z tym poradziły. Że tam nie trzeba wcale wkładać pojedynczo butelek, tylko od razu wrzucasz, tam jest automatycznie to zgniatane oraz przeliczane. Aczkolwiek no, nie wiem, czy to już jest czas na to, czy jeszcze jest czas na to, żeby wprowadzać takie rzeczy.
7: Na pewno zwiększyć dostępność do automatów kaucyjnych, bo niejednokrotnie jest trudno dostać się w obrębie swojego zamieszkania do takiego automatu. Jednak odległość sprawia, że trzeba gdzieś dojeżdżać i ta kwestia butelek zabierania ze sobą.
1: Czy chciałby pan widzieć więcej butelkomatów?
7: Tak, chciałbym więcej wiedzieć, żeby właśnie usprawnić kwestię tych kaucji, żeby odzyskiwanie pieniędzy było jeszcze prostsze.
8: Opinie mieszkańców są podzielone. Część osób uważa, że system kaucyjny jest potrzebny i pomaga w dbaniu o środowisko. Inni zwracają uwagę na problemy techniczne i niedogodności podczas zwrotu opakowań. Kolejny sukces sportowców Wektry. Lekkoatletyczny klub sportowy ma znakomite pokolenie zawodników na czele z Klaudią Kazimierską. Wrocławianka do swojej kolekcji medali dołożyła 2 złote krążki zdobyte podczas Mistrzostw Polski w Białymstoku.
9: Tym razem się znów udało. Złoty medal w biegu na 800 metrów, rekord Mistrzostw Polski. W niedzielę kolejny rekord Mistrzostw Polski na 1500 metrów i złoty medal. No oczywiście Klaudia ostatnie miesiące przygotowała się u siebie w Oregonie. Bezpośrednio po Mistrzostwach Świata w hali wyjechała do siebie, do Oregonu.

0: Potem wróciła tylko na krótko do Europy. To był jeden start na Memoriale Szewińskiej w Bydgoszczy, gdzie wygrała ze znakomitym wynikiem 3:59.99.
1: Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się także młodzi włocławscy młociarze tronujący pod okiem Dariusza Wierzbickiego.
0: Aneta Orzechowska zajęła 6. miejsce w finale rzutu młotem kobiet i młodzi zawodnicy Wiktor Złotowski i Bartek Sobiecki zajęli miejsca w właściwie w finale.
2: Przygotowujemy się już do kolejnych zawodów. Klaudia przygotowuje się do kolejnych zawodów, tym razem poza granicami Polski. Co to będą za zawody? Kiedy się odbędą?
0: Klaudia bezpośrednio z Białegostoku wróciła do siebie, do Eugene. Przygotowuje się tam już do Mistrzostw Europy w Birmingham. Jest jedną z kandydatek do medalu. No, mamy nadzieję, że taki medal będzie tym razem dla Klaudii możliwe zdobycia.
2: Powiedzmy jeszcze na koniec dwa słowa o samym szkoleniu w Wektrze. Zawodnicy odnoszą sukcesy, mamy doświadczonych trenerów i także zawodników, którzy nie tylko są z Włocławka, chociażby Wiktor Złotowski przyjechał trenować tutaj spoza naszego miasta.
0: Tak, Wiktor Złotowski wybrał celowo trenera Dariusza Wierzbickiego, żeby dalej mógł kontynuować rozwój tej swojej kariery sportowej pod okiem fachowca. To samo zrobiła Aneta Orzechowska. W tym roku mamy już kilka medali Mistrzostw Polski. Na Olimpiadzie Młodzieży srebrny medal zdobył Ignacy Makciński, reprezentował później Polskę na Mistrzostwach Europy U18 w Rieti. W tej chwili na Mistrzostwach Świata w Oregonie jest Zuzanna Szymańska, która będzie biegała 3000 metrów z przeszkodami. Dwa medale na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski zdobyła Aneta Orzechowska w złoto w rzucie młotem i Wiktor Złotowski również srebrny w rzucie młotem. Na Mistrzostwach Polski U20 srebro zdobyła Zuza Szymańska i brązowy medal na 800 metrów Oliwia Cieślak. Także tych medali już kilka mamy. No krótko mówiąc, Wektra się rozwija.
1: Zawodnikom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Włocławscy sportowcy od lat są znakomitą wizytówką miasta. Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa organizuje spotkania z mieszkańcami poszczególnych bloków, którymi administruje. Na ostatnim z nich pojawili się mieszkańcy bloku przy Placu Wolności. Wśród poruszanych tematów jeden z nich dotyczył plagi prosaków w budynku. Problem pojawił się kilka miesięcy temu.
3: Tam moja mama mieszka, ja tam mam mieszkanie, tam moja mama w tym mieszkaniu mieszka. Na klatce w mieszkaniu są prusaki. Ja ostatnio byłem ze 2 tygodnie temu, mamy to na klatce je deptałem. I musiałem powyrzucać pralkę, lodówkę musiałem wrzucić, bo to z tyłu za lodówką, bo konsultowałem się z fachowcem od tych robali. On powiedział, że one idą tam, gdzie jest ciepło. Więc mówi, trzeba przeglądać wszystkie, mówi, takie, no nie wiem, no jak to powiedzieć, lodówki, pralki, żeby to zobaczyć, czy z tyłu nie ma. No tego było full. Ja to wyrzuciłem, bo to przecież nie szło się z tym w ogóle uporać.
2: Czy rozmawiał pan na ten temat z sąsiadami? W ogóle powiedzmy, czy ten problem dotyczy tylko pojedynczych bloków?
3: Nawet do 10 piętra, bo mama moja tam jak jeździ windą, no to rozmawia z sąsiadami, ze wszystkich. We wszystkich mieszkaniach są. Każdy się jakoś broni, jak może, jakieś tam przykleja taśmy, nie taśmy, żeby to się łapały, no bo to jest niesamowite.
2: Czy wcześniej problem z prosakami, z karoluchami, z ewentualnie jakimiś innymi insektami w bloku się pojawiał, czy pojawił się jakoś niedawno, ewentualnie co może być przyczyną nagłego pojawienia się owadów?
3: Nie mam pojęcia, od czego to było, no to jakiś czas już musi być, no bo to one się rozprzestrzeniły, ale nie wiem, bo tam jest na pierwszym piętrze szmatek, tam zwożą te ciuchy, to wszystko. Nie wiadomo, czy to nie jest od tego, że to stąd się wzięło.
1: Problem może dotyczyć nie tylko wspomnianego bloku i nie tylko prosaków. W internecie często publikowane są filmy i zdjęcia przedstawiające wielkie szczury biegające pośród miejsc.
4: Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa administruje budynkami w najstarszej części miasta, więc to jest problem, który występuje od czasu do czasu w różnych częściach Śródmieścia. Zresztą nie tylko Śródmieścia, bo i inne części miasta też mają z tym problem. To nie jest problem tylko z robakami, ale to jest problem również i z innymi zwierzątkami biegającymi po naszym mieście. No oczywiście każdy taki sygnał, który jest nam zgłaszany, natychmiast reagujemy i zlecamy odpowiedniej firmie odpowiednie działania i to jest robione na bieżąco i tak samo i w tym przypadku będzie to zrobione. Jeżeli chodzi o robaki, to rzeczywiście może to dotyczyć jednego budynku i tutaj reagujemy. Jeżeli

0: chodzi o inne zwierzęta biegające, to my i tak jakby reagujemy szybciej i trochę inaczej niż powinniśmy. To znaczy podejmujemy dużo częstsze działania niż wynika to z potrzeb i niż wynika to z przepisów. Niemniej jednak musimy pamiętać o tym, że każda taka nieruchomość, którą my administrujemy, oczywiście reagujemy. Niemniej jednak, jeżeli ktoś z nieruchomości obok, kto będzie miał podobny problem, nie zareaguje, to za chwilę te wszystkie żyjątka z jednego miejsca przeniosą się w drugie, tam gdzie tych żyjątek nie ma. No i taka jest przyroda i najlepiej jest, jeżeli wszyscy administratorzy by reagowali w podobny sposób.
1: Wiadomo, że ważne jest to, aby każdy z mieszkańców też dbał o tą czystość i nie wyrzucał chociażby odpadków za okno, które wabią różnego rodzaju właśnie zwierzątka. Natomiast zatrzymajmy się jeszcze na chwilkę przy tych prosekach, karalukach. Kiedy Spółdzielnia Mieszkaniowa Włocławska podejmie działania, czy już te działania zostały podjęte?
0: Oczywiście, jeżeli chodzi o takie sygnały, to my reagujemy natychmiast. To znaczy w momencie, kiedy pozyskamy informację o tym, że jest problem od mieszkańca, bo przypomnę, że są jeszcze administratorzy, którzy w budynkach również przebywają bardzo często, ale najczęściej takie sygnały pochodzą od mieszkańców, to poza harmonogramem, który mamy opracowany, reagujemy natychmiast, czyli albo tego samego, albo następnego dnia w miejscu, gdzie wystąpi problem, przeprowadzamy po prostu dezynsekcję.
2: Skuteczne pozbycie się prosaków w bloku wymaga skoordynowanej dezynsekcji całego pionu lub budynku oraz uszczelnienia mieszkań, ponieważ owady te łatwo przemieszczają się między lokalami przez kanały wentylacyjne i instalacje. Samodzielne stosowanie popularnych sprayów dostępnych w marketach jest nieskuteczne. Preparaty te nie niszczą gniazd, a jedynie wypłaszają insekty do sąsiednich mieszkań. Do tematu będziemy wracać. Telenowela związana z budową zielonych terenów śródmieścia we Włocławku powoli dobiega końca. Prace miały zostać zakończone w marcu, jednak termin był kilkukrotnie przesuwany. Najpierw z powodu zimy, później na kwiecień, następnie maj, a ostatecznie na czerwiec. Pod koniec tego miesiąca wykonawca inwestycji, firma Balzola, zgłosił gotowość do odbiorów. Miejski Zarząd Drogi Zieleni przystąpił więc do odbiorów.
3: Zacznę od tego, że umowa na tą inwestycję została podpisana 8 października między Miejskim Zarządem Drogi Zieleni a firmą Balzola. Wykonawca, za chwilę o tych usterkach coś powiem, natomiast co ważne, przy całej inwestycji my jako zamawiający zawarliśmy też porozumienie z zewnętrznym inspektorem nadzoru, inżynierem kontraktu, który był jakby najbliżej tej całej inwestycji. To nie oznacza, że nasi pracownicy tam nie działali w terenie, natomiast on był najbliżej wykonawcy, co do też uwag, spostrzeżeń, na bieżąco przysyłał raporty, to też wynika z prawa budowlanego. Jeśli chodzi o samą procedurę odbiorową, rozpoczęła się 10 lipca, zakończyła się 24 lipca. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z usterek, wad czy też niedociągnięć ze strony wykonawcy. Może tak bardzo krótko ogólnie wymienię to chociażby z branży związanej z zielenią. Wadliwe wykonanie pewnych rzeczy z zakresu roślinności. Kolejna sprawa to jest między innymi brak oznakowania poziomego na części ulic wchodzących w zakres inwestycji. Ponadto także niewłaściwe wykonanie nawierzchni. Chociażby także zastoiska wody, które pojawiły się na wybranych ulicach. O tym wykonawca wie, ma tego świadomość. To nie jest tak, że on udaje, że tego faktu nie ma. My jako zamawiający też to widzimy. No i cała procedura, tak jak mówię, zakończyła się 24 lipca. Obecnie jesteśmy na etapie procedowania, czy też przygotowania już ostatecznej treści porozumienia, czy też protokołu końcowego, dwustronnego. Tylko żeby do tego doszło, musi być zgoda właśnie tego zewnętrznego inspektora, który pracuje nad treścią tego porozumienia. Te rozmowy się toczą od kilku dni, między innymi dzisiaj. Balzola stoi na stanowisku, że oni swoje wykonali, widzą te usterki, natomiast są skłonni już gotowi do podpisywania tego porozumienia z listą usterek, które mają wykonać. Inżynier kontraktu również nad tym pracuje. Możliwe, że to porozumienie zostanie podpisane nawet jutro, może w piątek, także kwestia kilku dni.
2: Co z karami umownymi? Przez cały czas realizacji inwestycji zewnętrzny inspektor nadzoru nie rekomendował ich naliczania.
3: Nie znalazł powodów, jak to nazwał ze strony wykonawcy, zawinionego działania, które skłaniałyby nas do naliczania tychże kar.
1: Czy zielone tereny są już oddane do użytku, czy jeszcze ta procedura trwa, jeszcze będzie, kiedy ewentualnie zostaną już oddane faktycznie?
3: No jedno prawo, a drugie życie. Na pewno mieszkańcy już korzystają, chodzą po tych ulicach, czy nawet parkują. Natomiast tak jak mówię, cały czas czekamy na treść porozumienia ostatecznego. Tak jak mówię, to jest kwestia dni, może nawet godzin. Jest wola ze strony wykonawcy, by dojść do porozumienia. Czekamy już, mówię, na

0: ostateczne rozwiązanie tej kwestii i tak jak mówię, działamy.
1: Zapytaliśmy Włocławian, czy zielone tereny Śródmieścia przypadły im do gustu.
2: No nie jestem jako mieszkaniec tutaj zadowolony, tym bardziej, że według niektórych miejsc to woda musi płynąć pod górę. Poza tym ja chciałbym... O właśnie. Chciałbym, żebyście Państwo nagrali, jak przechodzi osoba niepełnosprawna przez przejście dla pieszych. Chciałbym, żebyście Państwo nagrali to przejście, o tutaj, i przeprowadzili, jak to wygląda. Dziękuję, bo właśnie to mnie najbardziej denerwuje.
3: Czy sądzi Pan, że jak się skończą te wszystkie budowy, to rzeczywiście lepiej będzie tutaj się jeździło?
4: No, wolniej to na pewno. No i to na dłuższe lata to chyba będzie dobre to, bo to dosyć masywnie tu robią. Dokładnie tak widzę, tak.
3: Czy napotkał Pan jakieś problemy przechodząc tędy?
4: No tak za bardzo, to tam usterka u mnie też tam jest przy furtce, ale powiedzieli, że zrobią to. Takie niektóre, no to oni dopiero jeszcze usuwają.
3: Czy uważa Pan, że rzeczywiście te przebudowy były potrzebne?
4: No, mogłyby, bez tego też by można, ale jest bardziej ładniej. A tak to trzeba iść do przodu, nie do tyłu.
3: Patrząc na drogi, niektórzy narzekają na odstępy między kostkami. Czy zauważyła Pani to?
5: To dobrze, że Pan powiedział. No, będzie się można przewrócić rzeczywiście i będzie źle. Bo tutaj są te kostki, bardzo duże odstępy są, więc no, myślę, że nie będzie dobrze. Dla starszych ludzi zwłaszcza, nie?
3: Czy rzeczywiście trzeba było te tereny przebudować?
5: Ja myślę, że tu na pewno, ale jeszcze bardziej tam 3 maja do bulwarów. To bezwzględnie, bo tam jednak jest taka ulica, bulwary, stary rynek, to taka no, jakby wizytówka miasta. No każdy to zresztą mówi, nie? Że i tam najbardziej uważam.
3: Czy są...
5: No to ja wiem, było ładnie i teraz może będzie ładnie, no zobaczymy jeszcze.
3: Jak ocenia Pan przebieg remontów?
6: No, przebieg fatalnie, bardzo wolno, nieskładnie, niezgrabnie, jakoś tak bez pojęcia.
3: Czy sądzi Pan, że lepiej będzie się jeździło, gdy te wszystkie budowy się skończą?
6: No nie, nie, lepiej na pewno się nie będzie jeździło, tym bardziej może dla kogoś, kto przyjedzie raz na przykład do Włocławka, przejdzie się szlakiem, może będzie fajnie, natomiast dla mnie jako przedsiębiorcy, no same negatywy niestety. Miejsc parkingowych brak dla klientów, niestety nie ma. Bardzo głośno, huczy, także niestety ja jestem bardzo pesymistyczny co do tego remontu.
3: Niektóre osoby narzekają na odstępy między kostkami. Czy Pan to zauważył?
6: Tak, oczywiście. Trudno w tym chodzić ani w miękkich, ani w twardych butach, a już nie mówiąc o tym, że mama z chodzikiem po tym nie przejdzie niestety. Obchodzimy bardzo, żeby nie przejść po tej kostce. A nie tylko mama, bo myślę, że dużo ludzi chodzi o kulach, dużo ludzi chodzi o przy wózkach, wózki dziecięce i tak dalej. No jest to faktycznie problem.
3: Czy uważa Pan, że rzeczywiście te przebudowy były ważne, były potrzebne?
6: Znaczy były potrzebne na pewno, bo dbamy o miasto i na pewno przebudowy były potrzebne, ale myślę, że no, nie w takim zakresie, jak tutaj jest to zrobione i no, chyba według mnie nie tak to miało wyglądać.
7: Ja mieszkam 8 lat, lepiej jest jak było, nie? No to całkiem, nie? Dzieci mają do zabawy, no każdy.
3: Jak ocenia Pani przebieg remontów?
8: Dobrze. Uważam, że jest w porządku. No trochę długo trwało, ale w końcu jest ładnie, pięknie.
3: Tam, gdzie już renowacja została skończona, czy lepiej się obecnie jeździ lub chodzi po tych terenach?
8: Tak, oczywiście. Oczywiście, że tak lepiej, na pewno. Tak.
3: Jak ocenia Pan przebieg remontów na zielonych terenach?
9: No tutaj trochę się poprawiło. Jest lepiej, jak było.
3: Mówią na to zielone tereny. Czy rzeczywiście zielono?
9: No nie za bardzo zielono. Więcej brukowo, betonowo, to tak.
3: Tam, gdzie renowacja została skończona, czy lepiej się teraz jeździ lub chodzi po tych terenach?
9: A skąd? Tam po tych chodziach na przejście, przez to przejście można. Dziury, ta kocka to jest okropna. To nie można było taki równy zrobić.
3: Mówiła to zielone tereny, czy rzeczywiście można tak mówić?
10: Są zielone, one są betonowe.
3: A tam, gdzie remonty już...

0: skończy, czy rzeczywiście lepiej się jeździ, czy chodzi?
1: Jeśli chodzi o Jagiellońską, jest fajnie. Dzieciaki mają plac zabaw, mają gdzie się bawić, także jest to na plus.
0: Jak ocenia pani remont w tych okolicach, na zielonych terenach?
2: Tak sobie.
0: A co się pani nie podoba?
2: Za mało zieleni.
0: Nazywają to zielone tereny, a tak zielone nie jest.
2: Nie, nie jest tak zielono. Za dużo betonu, za dużo kostki.
0: Państwo oceniacie przebieg remontów na zielonych terenach?
3: Nie ma tu zielonych jak dla mnie. Beznadziejnie.
0: Mówią na to zielone tereny, a czy można tak mówić?
4: Nie, to nie można powiedzieć,
3: właśnie
4: że to nic.
3: sprawdzamy, że dwa drzewa i koniec.
0: Czy są jakieś inne problemy?
4: No wie pan, no trochę takie.
3: Nie dociągnie się, to na pewno by się wiele znalazło.
0: Czy jedzie lub idzie po tych terenach?
4: Znaczy, no idzie się. No tak, no lepiej się idzie. Idzie, a jedzie to nie wiem, bo nie jechałem już.
5: Opinie wrocławian są podzielone. Część mieszkańców uważa, że przestrzeń jest estetyczna i pełna zieleni. Inni zwracają uwagę, że poruszanie się po zielonych terenach jest utrudnione ze względu na sposób ułożenia kostki brukowej. Wskazują też, że zieleni jest za mało. Choć do rozpoczęcia roku szkolnego pozostało jeszcze kilka tygodni, wiele rodziców już kompletuje szkolne wyprawki. Według najnowszych danych ZUS wypłacił rodzinom ponad 348 milionów złotych z programu Dobry Start, z czego niemal 22 miliony złotych trafiło do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.
6: Program Dobry Start to jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną. Rodzice mogą przeznaczyć świadczenie na zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych czy innego wyposażenia niezbędnego do nauki. Świadczenie przysługuje raz w roku na każde uczące się dziecko do ukończenia 20 roku życia, natomiast w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia 24 roku życia. Co ważne, świadczenie 300+ nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek ani na studentów.
5: Wnioski o świadczenie Dobry Start można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez aplikację ZUS, platformę e-ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatia.
6: Nabór wniosków potrwa do 30 listopada. Przed wysłaniem formularza warto dokładnie sprawdzić wpisane dane, w szczególności numer PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły, a także numer rachunku bankowego. Nie warto zwlekać ze złożeniem wniosku. Jeśli formularz wpłynie do ZUS-u do końca sierpnia, pieniądze trafią na konto rodziców do końca września.
5: Prawo do świadczenia 300+ mogą uzyskać również obcokrajowcy, którzy mieszkają z dziećmi w Polsce.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Anna Muszyńska-Krajewska, ginekolog, położnik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Pani doktor, w pewnym okresie życia kobiety pojawia się jakby trudniejszy czas nazywany menopauzą. Zacznijmy od tego, czym jest menopauza? Co dzieje się w ciele kobiety? Jakie zmiany wówczas zachodzą?
1: Takie ścisłe określenie dotyczące tego słowa menopauza to tak naprawdę jest ostatnia miesiączka w życiu kobiety, ale w takim szerszym kontekście oznacza taki naturalny okres w życiu kobiety, kiedy następuje wykasanie czynności jajników. Te jajniki mają nie tylko funkcję hormonalną, ale również funkcję rozrodczą, a więc zanika możliwość do produkcji komórek jajowych i uwalniania komórek jajowych, w związku z czym następuje już taki okres, gdzie nie można zajść w ciążę. Natomiast jajnik to również fabryka hormonów, jak wiemy.
0: Właśnie.
1: Natomiast należy podkreślić, że ta funkcja hormonalna nie zanika, ona się po prostu zmienia. Diametralnie się zmienia, bo w okresie płodności dominują hormony estrogeny, progesteron, które mają receptory w zasadzie w całym organizmie kobiety. Stąd jeśli jajnik się przekształca, zmienia się ta fabryka, to te zmiany, przekształcenia skutkują różnymi, czasami złymi dolegliwościami, które są dość uciążliwe. O czym powiemy. Jajnik po prostu produkuje więcej androgenów w stosunku do tych hormonów estrogenowych.
0: Czyli takich męskich.
1: Męskich, tak. W związku z czym na przykład kobiety skarżą się na nadmierne owłosienie, drażliwość, skłonność do agresji. To jest takie dość charakterystyczne dla hormonów męskich, prawda? Natomiast jajnik jeszcze po okresie menopauzy, on produkuje hormony właśnie, tak jak już powiedziałam, androstendion i testosteron, przy czym część z tych hormonów jest przekształcana w tkankach obwodowych, na przykład tkance tłuszczowej, do hormonów o charakterze estrogenowym.
0: Więc tkanka tłuszczowa pełni pozytywną
1: rolę.
0: Tak, właśnie
1: chciałam powiedzieć, że tej tkanki tłuszczowej...
0: Warto przytyć, drogie panie.
1: Chociaż kobiety je właśnie często przychodzą do gabinetu i właśnie głównym powodem jest: pani doktor, nagle przybyło mi 10 kilo, no ale niestety też menopauza wiąże się z tymi przemianami metabolicznymi, tak? Czyli tutaj przeważają procesy lipogenezy nad lipolizą, więc troszeczkę następuje inny rozkład tej tkanki tłuszczowej i większa skłonność do gromadzenia tej tkanki
0: ale
1: tłuszczowej.
0: Ale nie wszystkie panie tyją w tym czasie.
1: Nie wszystkie panie, ale myślę, że wymaga to o wiele większego nakładu sił, aby utrzymać masę ciała niż w młodości, tak? Gdzie ten metabolizm funkcjonuje o wiele inaczej. Jeśli chodzi o jeszcze to słowo menopauza, no to meno od miesiąca, czyli właściwie odnosi się do tego regularnego cyklu miesiączkowego, kiedy zaczyna się ten okres menopauzy, miesiączki po prostu przestają być regularne, to jest taki pierwszy sygnał. A pauza, no to oczywiście nie trzeba tłumaczyć, czyli przerwa. Natomiast kiedyś na przykład funkcjonowały takie określenia jak piekło kobiet, czy powiedzmy jeszcze inne gorsze określenia. Dopiero w XIX wieku wprowadzono to określenie menopauza, żeby troszeczkę tutaj złagodzić ten wydźwięk tego słowa. Ale na przykład w Chinach, jakby tłumacząc to słowo, mówi się o drugiej wiośnie. A więc że dobry temat właśnie na początek wiosny.
0: Druga wiosna, druga młodość.
1: Druga młodość, tak.
0: Tak, do tego podejdźmy.
1: Kobiety

0: prawda, mają w zasadzie dzieci, są już w jakimś sensie samodzielne, więc kobiety mogą się właśnie troszkę skupić
1: Na
0: bardziej na
1: sobie.
0: sobie, zadbać o siebie, o swoje ciało, o swój umysł, właściwie
1: Poświęcić sobie czas po prostu,
0: słuchać
1: tak?
0: się w te sygnały, które wysyła nam organizm. Wiadomo, że one czasem nie są przyjemne, ale myślę, że można sobie z tym również
1: No
0: poradzić.
1: właśnie, jakie sygnały wysyła ciało w tym trudnym czasie? Jakaś drażliwość,
0: Tak.
1: tak?
0: Pierwszym
1: Czucie.
0: objawem no, to jest takie, że miesiączka przestaje być regularna, ale zanim nastąpi ta menopauza, czyli ostatnia miesiączka, bo jeszcze nie doprecyzowałam, że jest to ostatnie krwawienie, po którym następuje minimum 12 miesięcy przerwy. W zasadzie już później nie powinno występować żadne krwawienie, no ale wiadomo, czasem
1: Może się
0: może
1: pojawić
0: się
1: jeszcze.
0: pojawić, wtedy zawsze trzeba zgłosić się do lekarza i zdiagnozować, na jakim podłożu jest to krwawienie, bo jajnik też nie wygasa tak od zaraz, tak? Że nagle było super, wszystko fajnie, jeden dzień i mamy nagle wszystko się kończy, więc jest to proces, prawda? I ten proces jest troszkę burzliwy, gdzie następują wahania hormonalne, zaburzenia regularności cyklu miesiączkowego. I tak jak mówiliśmy, receptory dla hormonów kobiecych są w zasadzie w całym organizmie, a więc na przykład w mózgu, tak jak pani redaktor wspomniała, no, ta drażliwość, skłonność do depresji wynika z
1: Tak.
0: tego, że po prostu nie ma już takiego poziomu estrogenu, który zapewnia taką stabilność emocjonalną. Stąd jeszcze ta przewaga hormonów o charakterze androgennym sprzyja właśnie takim wybuchom złości, drażliwości, no tym wszystkim takim zachowaniom, które nie do końca są oceniane
1: Uderzenia
0: pozytywnie.
1: gorąca,
0: Uderzenia gorąca,
1: tkliwość,
0: tak,
1: tak?
0: ale to są raczej takie zmiany naczynioruchowe związane z zaburzeniami termoregulacji. To troszeczkę inne tutaj są mechanizmy. Następują na przykład wyrzuty hormonu FSH, ponieważ przysadka dostaje sygnał z jajnika, że no jest mało tych estrogenów, więc ona chce szybko te jajniki pobudzić i wyrzuca duże ilości FSH, w związku z czym kobieta reaguje takim wybuchem, uderzeniem gorąca. No może się zdarzyć właśnie też taki objaw naczynioruchowy, nagle takie poczerwienienie na twarzy, czasem kobiety właśnie to zgłaszają, tak? Idąc dalej, no pogarsza się oczywiście jakość skóry, więc dlatego o tą skórę też trzeba mocniej zadbać niż w młodszym wieku. W kościach zmienia się gospodarka wapniem, bo estrogeny bardzo tutaj mocno wpływają na gospodarkę wapniowo-fosforanową. W związku z tym następuje utrata gęstości mineralnej kości i w konsekwencji może to doprowadzić do osteoporozy. Więc warto też oczywiście już na każdym etapie życia pracować na to, aby mieć taką odpowiednią bazę do tego, żeby nie doprowadzać do osteoporozy, a sprzyja temu oczywiście uprawianie sportu, zażywanie witaminy D3. Więc tak naprawdę na to, jak będziemy się czuć w okresie menopauzy,
1: Pracujemy.
0: pracujemy na to całe życie, prawda? Co jeszcze jest istotne? Tutaj, jeśli chodzi o nabłonek pochwy cewki moczowej, no, pojawia się tak zwana atrofia urogenitalna. Jest to takie bardzo przykre są to dolegliwości, które związane są z suchością pochwy, skłonnością do infekcji, ponieważ ten nabłonek jest mniej odporny na zaburzenia równowagi bakteryjnej. Przeważają bakterie, na przykład gram dodatni, a nie pałeczki kwasu mlekowego, w związku z czym no, ta skłonność do infekcji jest większa.
1: I co wówczas robić?
0: Co wówczas robić? To już myślę, że bardziej skupimy się
1: Indywidualnie.
0: na tym, jak będziemy rozmawiać o leczeniu tych, bo oczywiście no, uzupełniamy również miejscowo tutaj hormony, co pewnie będziemy jeszcze tutaj poruszać w programie. Natomiast no, jeszcze chciałam podkreślić, że też warto dbać o nawilżenie, tak? Tutaj stosować takie preparaty nawilżające, nie tylko hormonalne. Więc no, jest tutaj dużo możliwości, prawda?
1: Czasami dochodzi do przedwczesnej menopauzy. Dlaczego tak się dzieje? Kiedy tak się dzieje?
0: Tak, właściwie można powiedzieć, że przeciętny wiek menopauzy w naszym kraju to jest 51 rok życia. Ale jeżeli nastąpi ta menopauza, czyli właściwie nazywamy to przedwczesnym wygasaniem czynności jajników, przed 40 rokiem życia, to my mówimy wtedy o przedwczesnej, tak, menopauzie. Właściwie tak 70% przyczyn nie jest do końca poznana, ale są czynniki takie, które mogą do tego doprowadzić. Na przykład czynniki genetyczne, na przykład zespół łamliwego chromosomu, w niektórych zespołach genetycznych, takich jak zespół Turnera, są to czynniki immunologiczne.

0: autoimmunologiczne, na przykład niektóre choroby tak, na podłożu autoimmunologicznym, takich jak choroba Hashimoto, czy celiakia, czy cukrzyca typu pierwszego, mogą sprzyjać przedwczesnej menopauzie, bo co to oznacza, że jest czynnik autoimmunologiczny? Po prostu nasz organizm produkuje przeciwciała przeciwko komórkom jajnikowym i przedwcześnie niszczy te komórki, w związku z tym ta żywotność jajnika spada. Ale na przykład czynniki środowiskowe, palenie papierosów, okazuje się, że palenie papierosów przyspiesza wiek menopauzy o 2-3 lata. A może
1: cieszę
0: też,
1: się, że nigdy nie paliłam.
0: Dokładnie. Ale może również doprowadzić do tej przedwczesnej menopauzy, czyli przed 40 rokiem życia. Czasami są sytuacje, gdzie kobieta musi przejść leczenie onkologiczne. Wtedy wiadomo, że duża część komórek jest niszczona i wtedy no, ten potencjał jajnikowy znacznie tutaj jest ograniczony. W związku z tym no, trzeba pamiętać, no, istnieje teraz krioprecypitacja, czyli zamrożenie komórek jajowych, żeby na przykład przed leczeniem zamrozić. Głównie chodzi oczywiście o płodność, natomiast my nie jesteśmy w stanie do końca zabezpieczyć tej czynności hormonalnej, chociaż istnieją na przykład teraz metody, gdzie, to taka troszkę może dygresja, ale warto myślę powiedzieć, gdzie pobiera się fragment komórki, pobiera się fragment jajnika, tak, zamraża się, nie komórki, tylko fragment jajnika i potem wszczepia się już po zakończonym leczeniu z powrotem i ten mały fragmencik jajnika również podejmuje funkcję hormonalną, więc jest to naprawdę świetna metoda, zwłaszcza dla młodych dziewczyn, które no, czasem muszą się zmierzyć z takim problemem. Ale też niektóre leki, tak, radioterapia mogą przyspieszyć menopauzę, na przykład choroby wirusowe też również, które mogą doprowadzić właśnie do uszkadzania jajnika, na przykład świnka. Dlatego warto przemyśleć, czy na przykład nie warto się zaszczepić, jeśli ktoś wcześniej nie chorował na świnkę. Także no, jest tutaj wiele czynników, które do tej przedwczesnej menopauzy mogą doprowadzić. Część z nich jest oczywiście do uniknięcia, tak?
1: A jakie skutki dla zdrowia i fizycznego, i psychicznego niesie taka przedwczesna menopauza?
0: No myślę, że tutaj oczywiście te wszystkie procesy, które zachodzą, o których wstępnie troszkę powiedziałyśmy, tak, że nie ma tej stymulacji estrogenowej w tkankach, w związku z czym no, dochodzi do utraty masy kostnej, do no, też takiego przedwczesnego starzenia się organizmu. Przecież estrogeny również mają funkcję ochronną
1: dla serca.
0: Dla serca, dla tak, układu tutaj krwionośnego, tak, więc no, jest to też istotne, aby uświadomić kobiety, że no, nie możemy je tak zostawić z tą przedwczesną menopauzą same sobie i powinny się udać do lekarza, bo to trzeba leczyć. Oczywiście czasami jest troszeczkę taki opór, prawda, nie wiem, czy tutaj pani redaktor się też spotkała, rozmawiając z kobietami, że one się boją tej hormonalnej terapii, jeśli
1: tak,
0: chodzi o przede wszystkim hormony płciowe, bo na przykład jeśli ktoś ma niedoczynność tarczycy,
1: również zażywa
0: to
1: hormony.
0: Zażywa i w ogóle nie ma z tym żadnego problemu, prawda?
1: Tak, a jeśli chodzi o kwestie właśnie związane z menopauzą i z hormonalną terapią zastępczą,
0: taki
1: są takie mity, są obawy, że będzie to skutkowało rozwojem jakiejś choroby onkologicznej, guzem w piersi.
0: Tak, no
1: prawda?
0: Myślę, że jest to troszkę pokłosie takiego badania, które kiedyś zostało no, opublikowane i które troszeczkę zrobiło tutaj złego, jak to się nazywa, no, złej prasy, tak, tym hormonom. Natomiast no myślę, że wszystko należy robić pod kontrolą lekarza i lekarz oczywiście nie chce zaszkodzić, tylko chce pomóc i powinien przeprowadzić badania, które będą odpowiednio kwalifikowały kobietę, czy ona może zażywać
1: oznaczyć
0: terapię.
1: Poziom hormonów, czy jakie badania przeprowadzić?
0: Tak, poziom hormonów oznaczamy w zasadzie pomocniczo po to, aby rozpoznać, czy jeśli już rozmawiamy o tej przedwczesnej menopauzie, no to samo zatrzymanie miesiączki przed 40 rokiem życia wcale nie musi oznaczać tej przedwczesnej menopauzy. No, trzeba zróżnicować to z innymi tak, chorobami czy innymi sytuacjami, gdzie na przykład silny stres również może doprowadzić do zatrzymania tej miesiączki, tak. prawda? Tak. Więc te badania hormonalne, czyli FSH, estradiol czy AMH, to są takie trzy kluczowe hormony, które oznaczamy, żeby po prostu dokonać tego rozpoznania. Estradiol, no wiadomo, jest hormonem produkowanym w jajniku. FSH jest tym hormonem

0: przysadki, który, gdy jajnik przestaje produkować salut, to
1: wysyła
0: znacząco
1: ten
0: wzrasta
1: sygnał.
0: i wysyła te sygnały, a AMH de facto mówi o tym zapasie, potencjale rozrodczym, tym zapasie komórek jajowych. Tak? Jeżeli to AMH jest na niskim poziomie, to znaczy, że ten potencjał przede wszystkim rozrodczy, czyli ten potencjał
1: jest bardzo
0: do
1: niski.
0: Produkcji komórki jajowej jest bardzo niski. To też pośrednio świadczy o tym właśnie, że ta funkcja jajników wygasła, tak? Że to już jest w jakimś sensie nieodwracalny proces. Więc te hormony tak naprawdę nie służą nam po to, żebym ja wiedziała, jak leczyć pacjenta, tylko tak naprawdę, żeby wiedzieć, co się dzieje i jakie tutaj postawić rozpoznanie. Natomiast o przygotowaniu do hormonalnej terapii zastępczej to bardziej tutaj miałam na myśli, żeby oznaczyć funkcję wątroby, czyli czy wiadomo, hormony są metabolizowane w wątrobie. Czy
1: no
0: pacjentka...
1: ale mogą być też przezskórnie podawane, wówczas ta wątroba jest chyba chroniona w pewnym sensie.
0: To jest nie do końca prawda.
1: Tak?
0: To jest troszeczkę tylko ominięcie tego efektu pierwszego przejścia, czyli... Po prostu i tak hormony dostają się z krążenia do wątroby. One muszą zostać zmetabolizowane, więc owszem, tutaj nie ma tego efektu pierwszego przejścia, jak już mówiłam, więc troszeczkę będzie ochroniona ta wątroba, owszem, ale to nie jest tak do końca, że wcale nie będzie zaangażowana w proces przemiany hormonalnej czy metabolizmu, tak? Więc no, warto oznaczyć poziom transaminaz, czyli aspatu, alatu, bilirubiny. Na przykład u kobiet, które są po cholecystektomii, też trzeba tutaj ze znaczną ostrożnością
1: czyli
0: stosować.
1: Po usunięciu pęcherzyka żółciowego, tak?
0: Po usunięciu, czyli z wywiadzie, które mają kamicę żółciową, tak?
1: Więc w takich sytuacjach raczej...
0: W takich sytuacjach nie jest to bezwzględnie przeciwwskazane, ale można po prostu dobrać mniej taką, może bardziej łagodniejszą formę hormonalnej terapii zastępczej, bo są różne formy. Należy również oznaczyć profil lipidowy, poziom glukozy. No przede wszystkim myślę, że o tym strachu decyduje takie poczucie, że hormony mogą wywoływać zakrzepicę. I jest to w jakimś sensie prawda, że tutaj zwiększa się ryzyko zmian zatorowo-zakrzepowych, szczególnie jeśli na przykład taka terapia hormonalna zostanie wdrożona zbyt późno. Czyli na przykład jeżeli minie powyżej 5 lat od ostatniej miesiączki, od menopauzy, raczej nie powinniśmy już włączać tej hormonalnej terapii.
1: Więc takie są widełki czasowe. Właśnie o to miałam zapytać.
0: Ale jeśli
1: są...
0: kobieta, powiedzmy, zaczęła stosować terapię hormonalną, powiedzmy po roku od tej menopauzy, a to jest najlepszy właśnie czas, żeby ją wdrożyć, od roku do 2 lat, to wtedy ona sobie może ją kontynuować jeszcze długo i wcale nie ma takich widełek. Kiedyś no, próbowano ocenić wiek, do którego roku życia kobieta może stosować tą hormonalną terapię zastępczą, ale w zasadzie wciąż nie ma takiej ścisłej granicy, więc ciągle ona się przesuwa w górę. Więc jeśli kobieta bada się regularnie, czuje się świetnie, my jej chcemy zabrać to paliwo, to ona czasem się na to nie godzi i my musimy tutaj spowodować, żeby to wszystko było bezpieczne. I mam takie pacjentki, które już zbliżają się do 70 i one sobie taką małą dawkę hormonów aplikują i na przykład próba odstawienia skutkuje
1: objawami
0: pojawieniem się
1: przykrymi.
0: Objawu. Oczywiście wiadomo, żebyśmy przeczekali ten okres.
1: Ale po co się męczyć, skoro
0: więc
1: może
0: tak
1: być
0: naprawdę
1: przyjemniej.
0: Nie wiem, czy jest to takie wybitnie konieczne, jeśli nie ma chorób towarzyszących, jeśli ona się czuje świetnie, świetnie
1: A choroby
0: funkcjonuje.
1: Towarzyszące jakie?
0: No przede wszystkim
1: są
0: nadciśnienie, choroby serca, tak, cukrzyca typu drugiego, hiperlipidemia. Należy też no, przeprowadzić wywiad pod kątem, jeżeli w rodzinie występowała właśnie zakrzepica, to trzeba tutaj być bardzo ostrożnym, ale mamy też szereg badań, które mogą nam ocenić w jakimś sensie układ krzepnięcia i w pewnym momencie tak wykryć, czy tutaj można stosować tą terapię, czy nie. Oczywiście należy to zrobić na początku, przed wdrożeniem terapii, ale również w trakcie, jak kobieta przychodzi, kontroluje, to nie tylko to jest to badanie takie ginekologiczne, czy no oczywiście badanie piersi, bo tutaj pani redaktor wspomniała o tym zwiększonym ryzyko.
1: Tak.
0: No niestety receptory hormonalne są również w piersiach, istnieją nowotwory hormonozależne, więc no jest troszkę zwiększone ryzyko tego raka piersi, ale te kobiety, które decydują się na hormonoterapię, również częściej zgłaszają się do lekarza, one bardziej dbają o siebie, w związku z tym, nawet gdyby ten nowotwór wystąpił,
1: To zostanie w

0: Tak, to on zostaje w porę
1: zdiagnozowany.
0: zdiagnozowany i wtedy te możliwości leczenia też są inne, oczywiście, i możliwości wyleczenia, tak, są diametralnie inne niż u kobiet, które praktycznie no, rzadko się badają, tak. Więc wszystko, no, wszystko można, tylko trzeba to robić z głową. Co jest ważne? No, ważne jest też, tak jak powiedziałam po kolei, badanie krwi, badanie ginekologiczne, USG, żeby ocenić przede wszystkim, jaka jest szerokość śluzówki, dlatego że stosując terapię hormonalną, no, musimy zadbać o macicę. Dlaczego? Dlatego, że niekontrolowane podawanie estrogenów skutkowałoby przerostem błony śluzowej macicy i konsekwencji doprowadziłoby do rozwoju nowotworu endometrium. Oczywiście nie jest to proces jakiś krótki, ale no, latami moglibyśmy suplementować sam estrogen u kobiety z zachowaną macicą, moglibyśmy doprowadzić do rozwoju nowotworu macicy. Natomiast dlatego ta kombinowana terapia jest tak potrzebna u kobiet z macicą, ponieważ jest ważny progesteron, który stabilizuje poziom estrogenu i zapobiega przerostowi śluzówki. Więc tak naprawdę on nie jest jakoś istotnie potrzebny, żeby kobieta się lepiej czuła, ale żeby zabezpieczyć właśnie macicę. Natomiast jeżeli kobieta nie ma macicy, albo na przykład ma założoną wkładkę z lewonorgestrelem, która już zabezpiecza tą macicę, to wtedy na przykład możemy podawać hormony w formie przezskórnej, nie tylko jako plastry, które są w zasadzie dwuskładnikowe, częściej stosowane, ale też są i tylko z samym estrogenem, ale również w formie żelu. Żelu czy sprayu, tak? To też jest bardzo wygodna forma.
1: No tak. Czy jeszcze w jakiś sposób panie mogą sobie pomóc? Jakaś dieta, ruch?
0: Oczywiście, no tak? Ruch,
1: aktywność.
0: Aktywność fizyczna znacznie podnosi tutaj poziom endorfin, dotlenia mózg, tak? Dotlenia skórę, tkanki, no czujemy się lepiej, organizm lepiej funkcjonuje. Jeżeli chodzi o dietę, no to przede wszystkim tutaj wraz z tutaj wejściem w ten wiek menopauzy wzrasta insulinooporność, w związku z czym musimy bardziej się przyjrzeć, jakie ilości węglowodanów przyjmujemy. Myślę, że warto omówić taką kwestię z dietetykiem, który nam doradzi, jaka jest dieta dla nas najlepsza, no bo też musimy nie zapominać o kościach, więc też tę odpowiednią ilość wapnia wprowadzać, czyli nabiał. Nie można rezygnować też z tłuszczy, bo witaminy rozpuszczalne w tłuszczach są bardzo istotne w okresie menopauzy, tak? Przecież hormony, jeśli pani redaktor mówi tu o na przykład terapii przezskórnej, one muszą zostać przetransportowane przez tłuszcz, tak? Przez tkankę tłuszczową, wchłaniają się przez tkankę tłuszczową, nie przez tkankę mięśniową, tylko przez właśnie, więc ta warstwa tłuszczu też jest ważna. Czyli na przykład ważne też jest, w jakim miejscu nakleimy plaster. No, tak. Musi być troszeczkę warstwy tej tkanki tłuszczowej.
1: Okolice pośladka, prawda?
0: Najlepiej chyba podbrzusze, myślę, bo tam jest taki, ta troszeczkę tej tkanki
1: tłuszczyku,
0: takiej luźnej więcej, ale również tutaj tylna część ramienia nie naklejamy na piersiach, tak? Więc tutaj odradzamy, żeby to robić, czy jakiekolwiek aplikacja hormonów przez piersi jest niedozwolona, tak? Także dieta, ruch, no trzeba się też zadbać o ilość snu, bo kobiety często właśnie zgłaszają, że mają problemy ze
1: sen
0: snem.
1: Sen to jeden z leków, no tak.
0: Prawda? No i tutaj czasami musimy wspomagać lekami, które troszeczkę pomagają w utrzymaniu dobrej jakości snu. Czasem musimy też skorzystać z porady psychiatry, który na przykład doradzi, jakie leki zmniejszają takie stany depresyjne i też przez to poprawiają sen. Więc to jest taka, można powiedzieć, terapia interdyscyplinarna, nie tylko ginekolog, ale lekarze różnych...
1: I dietetyki, psychiatra.
0: Tak,
1: i
0: lekarze
1: jakiś...
0: i czy fizjoterapeuci również. Tutaj, no przecież pierwszym objawem takim w okresie premenopauzy na przykład są bóle stawów, drobnych stawów, dłoni, stóp. Mogą być na przykład pierwszym objawem, że zaczyna się ten okres premenopauzalny, tak? Bo tutaj też
1: czyli
0: metabolizm...
1: Czyli ten wstępny okres, tak, który poprzedza menopauzę.
0: Poprzedza menopauzę. On trwa od 2 do 8 lat, więc to też jest kwestia bardzo indywidualna. Ale właśnie pojawiają się takie drobne
1: symptomy.
0: Symptomy subtelne, które no, mówią, że tutaj już ten obrót estrogenów w tkankach jest zmniejszony, w związku z czym pojawiają się różne

0: różne dolegliwości.
1: fitoestrogeny, pani doktor?
0: Fitoestrogeny mają swoje zastosowanie, natomiast no tutaj oczywiście my lekarze bardziej kładziemy nacisk jednak na tą terapię hormonalną, dlatego że ona jest po prostu najskuteczniejsza. Jeszcze może w tej kwestii terapii miejscowej. Właśnie ta atrofia urogenitalna, o której wcześniej mówiłam, no jest bardzo uciążliwa, no bo powoduje tą suchość pochwy, bolesne stosunki,
1: właśnie, i co
0: częste
1: robić?
0: infekcje. Na przykład terapia miejscowa estrogenowa. Nie tylko za pomocą beta-estradiolu. Możemy, ale na przykład estriol, który mniej wchłania się do krążenia. On działa praktycznie miejscowo w tkankach i no, po prostu znacząco poprawia to nawilżenie.
1: Często należy go stosować?
0: Taka terapia inicjująca to jest około 7 dni, a potem wystarczy dwa razy w tygodniu zaaplikować sobie czy globulkę, czy krem do pochwowy. I ten efekt naprawdę będzie świetny. Można uzupełnić to globulkami lub kremem z kwasem hialuronowym, który, tak jak krem na twarz, tak, to tutaj stosujemy również taki troszeczkę kosmetyk dla błon śluzowych, można powiedzieć.
1: Czy to są preparaty wydawane na receptę, czy można kupić bez
0: Można
1: recepty?
0: kupić bez recepty, więc...
1: Te estrogeny również, tak? W formie...
0: Nie, estrogeny zawsze, terapia hormonalna jest na receptę, więc tutaj warto, aby lekarz doradził, jakie są formy i jak stosować. Natomiast, mówię, oczywiście stosowanie takie ogólnoustrojowe, czyli czy zarówno w formie tabletek, czy plastrów, no to już troszeczkę jest mocniejszy, taki pełniejszy wpływ, natomiast ta terapia miejscowa działa wyłącznie tam, gdzie powinna, czyli miejscowo, tak. No są jeszcze leki, które w zasadzie mówiłam wcześniej, że są pewne wskazania do na przykład stosowania takiej terapii dwuskładnikowej, na przykład lek Tibolon, który jest...
1: Ale może nazw nie będziemy
0: Nie, to nie jest
1: mówić.
0: Nazwa, to jest nazwa taka międzynarodowa,
1: to może.
0: Więc możemy powiedzieć. On jest przekształcany do zarówno estrogenów, jak i troszeczkę hormonu, który ma działanie progesteronowe, jak i androgenne. A co ten hormon androgenny nam daje w tym leku? Daje nam to, że troszeczkę wzrasta libido, poprawia się napęd, jest kobieta mniej zmęczona, więc też można sięgnąć po innego rodzaju leki. One są w zasadzie w pierwszej kolejności zarezerwowane do leczenia osteoporozy czy osteopenii. Natomiast no, również mają świetne działanie, jeśli chodzi o terapię hormonalną zastępczą, tak, bo o tym mówimy.
1: Dziękuję pani pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była dr Anna Muszyńska-Krajewska, ginekolog, położnik. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona.

0: Ponad 2 miliony złotych trafi do klubów sportowych z Kujaw i Pomorza. Pieniądze otrzymają 92 organizacje, które szkolą dzieci i młodzież. Wsparcie ma pomóc młodym zawodnikom rozwijać sportowe pasje, trenować pod okiem specjalistów i przygotowywać się do najważniejszych zawodów.
1: To jest działanie, które robimy już od wielu lat. Tutaj mogą się o nie ubiegać kluby sportowe, które dostają punkty w systemie sportów młodzieżowych. Województwo kujawsko-pomorskie jest na 7 pozycji, jeżeli chodzi o kraj. W 4 kategoriach są przyznawane punkty: młodzieżowcy, juniorzy, juniorzy starsi i młodziki. Więc te pieniądze są bardzo istotne na szkolenia, bo żeby mówić o zawodostwie, żeby wybrzmiewał Mazurek Dąbrowskiego, to niezwykle potrzebne są właśnie szkolenia dzieci i młodzieży. I te pieniądze właśnie na to są przeznaczane.
0: Środki mogą zostać przeznaczone m.in. na wynagrodzenia trenerów, wynajem obiektów, zakup sprzętu, transport oraz udział zawodników w zgrupowaniach i zawodach.
1: Katalog, jeżeli chodzi o to, na co można wydać te środki, jest bardzo, bardzo duży, bo to mogą być różnego rodzaju zakwaterowania na szkoleniach, mogą to być środki przeznaczone na wyżywienie, na transport, na administrację, więc one cieszą się dużym powodzeniem, a ja zachęcam i mówię o tym, że samorząd województwa wspiera i przyznaje takie dotacje, bo moim marzeniem jest to, żeby dogonić kiedyś Pomorskie i żeby stanąć żeby nasze województwo było na szóstej pozycji w kraju, ale to dużo pracy, zarówno przed nami, samorządowcami, a przede wszystkim przed trenerami, przed sportowcami.
0: Wsparcie trafi także do klubów z Włocławka. Dotacje otrzymają m.in. Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie, Akademia Mieszanych Sztuk Walki Włocławek, Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Junak Włocławek, Włocławski Klub Bokserski Start oraz Włocławska Szkoła Walki. Od października ubiegłego roku w Polsce działa system kaucyjny. Przy zakupie wybranych napojów w określonych opakowaniach doliczana jest dodatkowa opłata, którą można odzyskać po zwrocie butelki lub puszki. System miał zachęcić mieszkańców do segregowania odpadów i zwiększyć poziom recyklingu. W praktyce jednak nie wszyscy są z niego zadowoleni. Coraz częściej pojawiają się skargi dotyczące problemów ze zwrotem opakowań. Najwięcej uwag dotyczy automatów kaucyjnych, które zdarzają się zacinać lub ulegać awariom. Klienci wskazują również na sytuacje, w których sklepy odmawiają ręcznego przyjęcia opakowań albo rozliczenia kaucji, gdy urządzenie nie działa.
2: Czy korzysta pan z nowego systemu kaucyjnego?
3: Owszem, nie.
2: A czemu nie?
3: Bo to śmieciarze zrobili. Dlaczego? Dobrze, panie, przyjdzie się z butelką i trzeba stać, Bóg wie ile. Albo jeszcze tych właśnie... Widzi pan, czy jak chodzicie, ile teraz się narobiło tych zbieraczy? Ja nie zabraniam ich, bo niech sobie ten, tylko później przy zdawaniu. Przy zdawaniu jest tragedia. Bo to przyjeżdżają z wózkami, z workami, jak nazbierają i... Lepiej nie mówić, wie pan.
2: A czy cokolwiek by pana zmotywowało, żeby dołączyć do tego systemu, żeby go używać?
3: Proszę?
2: Czy cokolwiek by pana zmotywowało, żeby go używać, tego systemu?
3: Nie, no ja nie wyrzucam, żebym zaśmiecał. No na razie to tak odkładam, wie pan. Ja dużo napoi nie kupuję, żebym tam pił i tak dalej. Ja sztucznych takiej chemii to nie używam, także nie zaśmiecam. Nie, nie.
4: Nie, ani razu jeszcze nie korzystałem.
2: A czemu nie?
4: No jestem tradycjonalista, mi to akurat, zresztą tam gdzie mieszkam, to nawet nie ma tam takiej możliwości.
5: Tak, korzystam.
2: A jakie były pani motywacje, żeby z niego korzystać?
5: No chyba ten grosik, tam te parę grosików, co jest, to jednak mi do czegoś tam pomogło, nie? No tym bardziej, że w sklepie jest to osobno liczone, nie? Więc myślę, że tym się motywowałam.
2: Czy pani sądzi, że powinno być więcej niż 50 groszy?
5: Tak, sądzę, że więcej. Za samo to, że trzeba nad tym popracować, po prostu to odłożyć, przechować odpowiednio, zawieść. Myślę, że to powinno się ograniczyć do wyższej sumy.
2: Czy korzystanie z tego systemu zmieniło pani jakieś nawyki codzienne?
5: No tylko to, że muszę tą butelkę gdzieś schować i ją zabezpieczyć, żeby nie zamokła i nie zgniotła się, nic więcej.
2: A czy cokolwiek by pani zmieniła w tym systemie?
5: No nie wiem, chyba tylko tą wyższą stawkę. A nieraz się też blokują te automaty do tych butelek i jest tak trudno prosić kogoś z obsługi, żeby przyszedł i to załatwił. Tylko to.
6: Recykling był, będzie i jest potrzebny, żeby te plastiki jest...

0: możliwość jakiegoś przerobienia. W związku z tym bardzo dobrze, że jest racing i myślę, że to ludzi zmobilizuje w jakiś sposób, dlatego że to będzie, jest popłatne. No i dobrze, to się dzieje dawno już praktycznie w wielu krajach bogatych i u nas to nastąpiło i to jest po prostu normalne, no, przynajmniej tak mi się wydaje.
1: Czy powinno być więcej niż 50 groszy?
0: Proszę pana, to już jest kwestia ceny, to już to ktoś to ustali, firma, dana firma i tak dalej. No, nie, chyba nie stać na 50 groszy, no nie wiem. Myślę, że koszta trzeba, wiadomo, obcinać i tak dalej, także no chyba okej.
1: A jak często pan korzysta z tego systemu? Czy zmienił pan pana nawyki?
0: Proszę pana, u nas w domu, akurat mieszkam tutaj tam pod lasem na Szczygle i zawsze był worek na plastik i na ciuchy i tak dalej, to już od nas już jest, że tak powiem, od pewnego czasu, a w tej chwili też zbieramy worek i na przykład do Dino i tak dalej, co jakiś czas tam wybieramy się z tymi butelkami.
1: Korzysta pani z systemu kaucyjnego?
2: Nie.
1: A czemu nie?
2: Jakoś nie, do tej pory mi się nie udało, po prostu nie chciało mi się.
1: Nie ma żadnych motywacji do tego?
2: Nie, nic mnie nie motywuje.
1: Czy korzysta pani z systemu kaucyjnego?
2: Czasami.
1: A są jakieś motywacje do tego?
2: Jednak nie ma co marnować pieniędzy i wyrzucać ich do kosza, tak? Myślę, że i tak jest w miarę w porządku, tylko za małe są pojemności niektórych tych automatów i często po prostu nie ma miejsca i trzeba jeździć po różnych sklepach.
3: Niestety korzystam.
1: A czy są jakieś z nimi problemy?
3: Ogromne. Niestety bywa tak, że butelkomaty są przepełnione. One się przepełniają bardzo szybko. No, same to, że trzeba chodzić z tym, jest bardzo uciążliwe. Ogrom problemów.
1: Jak byś ten system zmienił na bardziej wygodny?
3: Trudne pytanie, aczkolwiek z tego co widziałem, chyba Norwegia czy Szwecja bardzo dobrze sobie z tym poradziły. Że tam nie trzeba wcale wkładać pojedynczo butelek, tylko od razu wrzucasz, tam jest automatycznie to zgniatane oraz przeliczane. Aczkolwiek no, nie wiem, czy to już jest czas na to, czy jeszcze jest czas na to, żeby wprowadzać takie rzeczy.
4: Na pewno zwiększyć dostępność do automatów kaucyjnych, bo niejednokrotnie jest trudno dostać się w obrębie swojego zamieszkania do takiego automatu. Jednak odległość sprawia, że trzeba gdzieś dojeżdżać i ta kwestia butelek zabierania ze sobą.
1: Czy chciałby pan widzieć więcej butelkomatów?
4: Tak, chciałbym więcej wiedzieć, żeby właśnie usprawnić kwestię tych kaucji, żeby odzyskiwanie pieniędzy było jeszcze prostsze.
5: Opinie mieszkańców są podzielone. Część osób uważa, że system kaucyjny jest potrzebny i pomaga w dbaniu o środowisko. Inni zwracają uwagę na problemy techniczne i niedogodności podczas zwrotu opakowań. Kolejny sukces sportowców Wektry. Lekkoatletyczny klub sportowy ma znakomite pokolenie zawodników na czele z Klaudią Kazimierską. Wrocławianka do swojej kolekcji medali dołożyła dwa złote krążki zdobyte podczas Mistrzostw Polski w Białymstoku.
6: Tym razem się znów udało. Złoty medal w biegu na 800 metrów, rekord Mistrzostw Polski. W niedzielę kolejny rekord Mistrzostw Polski na 1500 metrów i złoty medal. No oczywiście Klaudia ostatnie miesiące przygotowała się u siebie w Oregonie. Bezpośrednio po Mistrzostwach Świata w hali wyjechała do siebie, do Oregonu. Potem wróciła tylko na krótko do Europy. To był jeden start na Memoriale Szewińskiej w Bydgoszczy, gdzie wygrała ze znakomitym wynikiem 3:59,99.
5: Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się także młodzi włocławscy młociarze trenujący pod okiem Dariusza Wierzbickiego.
6: Aneta Orzechowska zajęła szóste miejsce w finale rzutu młotem kobiet i młodzi zawodnicy Wiktor Złotowski i Bartek Sobiecki zajęli miejsca w pierwszej właściwie w finale.
5: Przygotowujemy się już do kolejnych zawodów. Klaudia przygotowuje się do kolejnych zawodów, tym razem poza granicami Polski. Co to będą za zawody? Kiedy się odbędą?
6: Klaudia bezpośrednio z Białegostoku wróciła do siebie, do Eugene. Przygotowuje się tam już do Mistrzostw Europy w Birmingham. Jest jedną z kandydatek do medalu. No, mamy nadzieję, że taki medal będzie tym razem dla Klaudii możliwe do zdobycia.
5: Powiedzmy jeszcze na koniec dwa słowa o samym szkoleniu w Wektrze. Zawodnicy odnoszą sukcesy. Mamy doświadczonych trenerów i także zawodników, którzy nie tylko są z Wrocławka, chociażby Wiktor Złotowski przyjechał trenować tutaj spoza naszego miasta.
6: Tak, Wiktor Złotowski wybrał celowo trenera Dariusza Wierzbickiego, żeby dalej mógł kontynuować rozwój tej swojej

0: kariery sportowej pod okiem fachowca. To samo zrobiła Aneta Orzechowska. W tym roku mamy już kilka medali Mistrzostw Polski. Na Olimpiadzie Młodzieży srebrny medal zdobył Ignacy Machciński. Reprezentował później Polskę na igrzyskach, na Mistrzostwach Europy U18 w Rieti. W tej chwili na Mistrzostwach Świata w Oregonie jest Zuzanna Szymańska, która będzie biegała 3000 metrów z przeszkodami. Dwa medale na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski zdobyła Aneta Orzechowska w złoto w rzucie młotem i Szymon Wiktor Złotowski również srebrny w rzucie młotem. Na Mistrzostwach Polski U20 srebro zdobyła Zuza Szymańska i brązowy medal na 800 metrów Oliwia Cieślak. Także tych medali już kilka mamy. No krótko mówiąc, Zetra się rozwija.
1: Zawodnikom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Włocławscy sportowcy od lat są znakomitą wizytówką miasta. Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa organizuje spotkania z mieszkańcami poszczególnych bloków, którymi administruje. Na ostatnim z nich pojawili się mieszkańcy bloku przy Placu Wolności. Wśród poruszanych tematów jeden z nich dotyczył plagi prosaków w budynku. Problem pojawił się kilka miesięcy temu.
2: Tam moja mama mieszka, ja tam mam mieszkanie, tam moja mama w tym mieszkaniu mieszka. Na klatce w mieszkaniu są prusaki. Ja ostatnio byłem ze 2 tygodnie temu, mamy to na klatce je deptałem. I musiałem powyrzucać pralkę, część, nie pralkę, przepraszam, lodówkę musiałem wrzucić, bo to z tyłu za lodówką, bo konsultowałem się z fachowcem od tych robali. On powiedział, że one idą tam, gdzie jest ciepło. Więc mówi, trzeba przeglądać wszystkie, mówi, takie, no nie wiem, no jak to powiedzieć, lodówki, pralki, żeby to zobaczyć, czy z tyłu nie ma. No tego było full. Ja to wyrzuciłem, bo to przecież nie szło się z tym w ogóle uporać.
3: Czy rozmawiał pan na ten temat z sąsiadami? W ogóle powiedzmy, czy ten problem dotyczy tylko pojedynczych bloków?
2: Bloku, nawet do 10 piętra, bo mama moja tam jak jeździ windą, no to rozmawia z sąsiadami, ze wszystkim. We wszystkich mieszkaniach są. Każdy się jakoś broni, jak może, jakieś tam przykleja taśmy, nie taśmy, żeby to się łapały, no bo to jest niesamowite.
3: Czy wcześniej problem z prosakami, z karpoluchami, z ewentualnie jakimiś innymi insektami w bloku się pojawiał, czy pojawił się jakoś niedawno, ewentualnie co może być przyczyną nagłego pojawienia się owadów?
2: Nie mam pojęcia, od czego to było, no to jakiś czas już musi być, no bo to one się rozprzestrzeniły, ale nie wiem, bo tam jest na pierwszym piętrze szmatek, tam zwożą te ciuchy, to wszystko. Nie wiadomo, czy to nie jest od tego, że to stąd się wzięło.
1: Problem może dotyczyć nie tylko wspomnianego bloku i nie tylko prosaków. W internecie często publikowane są filmy i zdjęcia przedstawiające wielkie szczury biegające pośród miejsc.
4: Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa administruje budynkami w najstarszej części miasta, więc to jest problem, który występuje od czasu do czasu w różnych częściach Śródmieścia, zresztą nie tylko Śródmieścia, bo i inne części miasta też mają z tym problem. To nie jest problem tylko z robakami, ale to jest problem również i z innymi zwierzątkami biegającymi po naszym mieście. No oczywiście każdy taki sygnał, który jest nam zgłaszany, natychmiast reagujemy i zlecamy odpowiedniej firmie odpowiednie działania i to jest robione na bieżąco i tak samo i w tym przypadku będzie to zrobione. Jeżeli chodzi o robaki, to rzeczywiście może to dotyczyć jednego budynku i tutaj reagujemy. Jeżeli chodzi o inne zwierzęta biegające, to my i tak jakby reagujemy szybciej i trochę inaczej niż powinniśmy, to znaczy podejmujemy dużo częstsze działania niż wynika to z potrzeb i niż wynika to z przepisów. Niemniej jednak musimy pamiętać o tym, że każda taka nieruchomość, którą my administrujemy, oczywiście reagujemy, niemniej jednak jeżeli ktoś z nieruchomości obok, kto będzie miał podobny problem, nie zareaguje, to za chwilę te wszystkie żyjątka z jednego miejsca przeniosą się w drugie, tam gdzie tych żyjątek nie ma. No i taka jest przyroda i najlepiej jest, jeżeli wszyscy administratorzy by reagowali w podobny sposób.
3: Wiadomo, że ważne jest to, aby każdy z mieszkańców też dbał o tą czystość i nie wyrzucał chociażby odpadków za okno, które wabią różnego rodzaju właśnie zwierzątka. Natomiast zatrzymajmy się jeszcze na chwilkę przy tych Prosekach, Karolukach, kiedy Spółdzielnia Mieszkaniowa Włocławska podejmie działania, czy już te działania zostały podjęte?
4: Oczywiście, jeżeli chodzi o takie sygnały, to my reagujemy natychmiast. To znaczy w momencie, kiedy pozyskamy informację o tym, że jest problem od mieszkańca, bo przypomnę, że są jeszcze administratorzy, którzy

0: W budynkach również przebywają bardzo często, ale najczęściej takie sygnały pochodzą od mieszkańców, to poza harmonogramem, który mamy opracowany, reagujemy natychmiast, czyli albo tego samego, albo następnego dnia w miejscu, gdzie wystąpi problem, przeprowadzamy po prostu dezynsekcję.
1: Skuteczne pozbycie się prusaków w bloku wymaga skoordynowanej dezynsekcji całego pionu lub budynku oraz uszczelnienia mieszkań, ponieważ owady te łatwo przemieszczają się między lokalami przez kanały wentylacyjne i instalacje. Samodzielne stosowanie popularnych sprayów dostępnych w marketach jest nieskuteczne. Preparaty te nie niszczą gniazd, a jedynie wypłaszają insekty do sąsiednich mieszkań. Do tematu będziemy wracać. Telenowela związana z budową zielonych terenów śródmieścia we Wrocławku powoli dobiega końca. Prace miały zostać zakończone w marcu, jednak termin był kilkukrotnie przesuwany. Najpierw z powodu zimy, później na kwiecień, następnie maj, a ostatecznie na czerwiec. Pod koniec tego miesiąca wykonawca inwestycji, firma Balzola, zgłosił gotowość do odbiorów. Miejski Zarząd Drogi Zieleni przystąpił więc do odbiorów.
2: Zacznę od tego, że umowa na tą inwestycję została podpisana 8 października między Miejskim Zarządem Dróg i Zieleni a firmą Balzola. Wykonawca, za chwilę o tych usterkach coś powiem, natomiast co ważne, przy całej inwestycji my jako zamawiający zawarliśmy też porozumienie z zewnętrznym inspektorem nadzoru, inżynierem kontraktu, który był jakby najbliżej tej całej inwestycji. To nie oznacza, że nasi pracownicy tam nie działali w terenie, natomiast on był najbliżej wykonawcy. Co do też uwag, spostrzeżeń, na bieżąco przysyłał raporty, to też wynika z prawa budowlanego. Jeśli chodzi o samą procedurę odbiorową, rozpoczęła się 10 lipca. Zakończyła się 24 lipca. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z usterek, wad czy też niedociągnięć ze strony wykonawcy. Może tak bardzo krótko ogólnie wymienię to chociażby z branży związanej z zielenią. Wadliwe wykonanie pewnych rzeczy z zakresu roślinności. Kolejna sprawa to jest m.in. brak oznakowania poziomego na części ulic wchodzących w zakres inwestycji. Ponadto także niewłaściwe wykonanie nawierzchni. Chociażby także zastoiska wody, które pojawiły się na wybranych ulicach. O tym wykonawca wie, ma tego świadomość. To nie jest tak, że on udaje, że tego faktu nie ma. My jako zamawiający też to widzimy. No i cała procedura, tak jak mówię, zakończyła się 24 lipca. Obecnie jesteśmy na etapie procedowania, czy też przygotowania już ostatecznej treści porozumienia, czy też protokołu końcowego, dwustronnego. Tylko żeby do tego doszło, musi być zgoda właśnie tego zewnętrznego inspektora, który pracuje nad treścią tego porozumienia. Te rozmowy się toczą od kilku dni, między innymi dzisiaj. Balzola stoi na stanowisku, że oni swoje wykonali, widzą te usterki, natomiast są skłonni już gotowi do podpisywania tego porozumienia z listą usterek, które mają wykonać. Inżynier kontraktu również nad tym pracuje. Możliwe, że to porozumienie zostanie podpisane nawet jutro, może w piątek, także kwestia kilku dni.
1: Co z karami umownymi? Przez cały czas realizacji inwestycji zewnętrzny inspektor nadzoru nie rekomendował ich naliczania.
2: Nie znalazł powodów, jak to nazwał ze strony wykonawcy, zawinionego działania, które skłaniałyby nas do naliczania tychże kar.
3: Czy zielone tereny są już oddane do użytku, czy jeszcze ta procedura trwa, jeszcze będzie, kiedy ewentualnie zostaną już oddane faktycznie?
2: No jedno prawo, a drugie życie. Na pewno mieszkańcy już korzystają, chodzą po tych ulicach, czy nawet parkują. Natomiast tak jak mówię, cały czas czekamy na treść porozumienia ostatecznego. Tak jak mówię, to jest kwestia dni, może nawet godzin. Jest wola ze strony wykonawcy, by dojść do porozumienia. Czekamy już, mówię, na ostateczne rozwiązanie tej kwestii i tak jak mówię, działamy.
1: Zapytaliśmy Wrocławian, czy zielone tereny śródmieścia przypadły im do gustu.
4: No nie jestem jako mieszkaniec tutaj zadowolony, tym bardziej, że według niektórych miejsc to woda musi płynąć pod górę. Poza tym ja chciałbym... O właśnie. Chciałbym, żebyście Państwo nagrali, jak przechodzi osoba niepełnosprawna przez przejście dla pieszych. Chciałbym, żebyście Państwo nagrali to przejście, o tutaj, i przeprowadzili, jak to wygląda. Dziękuję, bo właśnie to mnie najbardziej denerwuje.
5: Czy sądzi Pan, że jak się skończą te wszystkie budowy, to rzeczywiście lepiej będzie tutaj się jeździło?
6: No, wolniej, to na pewno. No i to na dłuższe lata to chyba będzie dobre to, bo to dosyć masywnie tu robią. Dokładnie, tak widzę, tak.
5: Czy napotkał Pan jakieś problemy przechodząc tędy?
6: No tak za bardzo, to tam usterka u mnie też tam jest przy furtce, ale powiedzieli, że zrobią to. Takie niektóre, no to oni dopiero jeszcze usuwają.

0: Uważa pan, że rzeczywiście te przebudowy były potrzebne?
1: No, mogłyby bez tego też by można, ale jest bardziej ładniej. A tak to trzeba iść do przodu, nie do tyłu.
0: Patrząc na drogi, niektórzy narzekają na odstępy między kostkami. Czy zauważyła pani to?
2: To dobrze, że pan powiedział. No, będzie się można przewrócić rzeczywiście i będzie źle. Bo tutaj są te kostki, bardzo duże odstępy są, więc no, myślę, że nie będzie dobrze. Dla starszych ludzi zwłaszcza, nie?
0: Czy rzeczywiście trzeba było te tereny przebudować?
2: Ja myślę, że tu na pewno, ale jeszcze bardziej tam 3 maja do bulwarów. To bezwzględnie, bo tam jednak jest taka ulica, bulwary, stary rynek, to taka no, jakby wizytówka miasta. No każdy to zresztą mówi, nie? Że i tam najbardziej uważam.
0: Czy są...
2: No to ja wiem, było ładnie i teraz może będzie ładniej, no zobaczymy jeszcze.
0: Jak ocenia pan przebieg remontów?
3: No przebieg fatalnie, bardzo wolno, nieskładnie, niezgrabnie, jakoś tak bez pojęcia.
0: Czy sądzi pan, że lepiej będzie się jeździło, gdy te wszystkie budowy się skończą?
3: No nie, lepiej na pewno się nie będzie jeździło, tym bardziej może dla kogoś, kto przyjedzie raz na 5 lat do Wrocławka, przejdzie się szlakiem, może będzie fajnie, natomiast dla mnie jako przedsiębiorcy, no same negatywy niestety. Miejsc parkingowych brak dla klientów, niestety nie ma. Bardzo głośno, huczy, także niestety ja jestem bardzo pesymistyczny co do tego remontu.
0: Niektóre osoby narzekają na odstępy między kostkami, czy pan to zauważył?
3: Tak, oczywiście, trudno w tym chodzić ani w miękkich, ani w twardych butach, a już nie mówiąc o tym, że mama z chodzikiem po tym nie przejdzie niestety. Obchodzimy bardzo, żeby nie przejść po tej kostce, a nie tylko mama, bo myślę, że jest dużo ludzi, jeśli chodzi o kulach. Dużo ludzi chodzi o przy wózkach, wózki dziecięce i tak dalej. No jest to faktycznie problem.
0: Czy uważa pan, że rzeczywiście te przebudowy były ważne, były potrzebne?
3: Znaczy były potrzebne na pewno, bo dbamy o miasto i na pewno przebudowy były potrzebne, ale myślę, że no, nie w takim zakresie, jak tutaj jest to zrobione i no, chyba według mnie nie tak to miało wyglądać.
4: Ja mieszkam 8 lat, lepiej jest jak było, nie? No to całkiem, nie? Dzieci mają do zabawy, no każdy.
0: Jak ocenia pani przebieg remontów?
5: Dobrze. Uważam, że jest w porządku. No trochę długo trwało, ale w końcu jest ładnie, pięknie.
0: Tam, gdzie już renowacja została skończona, czy lepiej się obecnie jeździ lub chodzi po tych terenach?
5: Tak, oczywiście, że tak lepiej, na pewno. Tak.
0: Jak ocenia pan przebieg remontów na zielonych terenach?
6: No to trochę się poprawiło. Jest lepiej, jak było.
0: Mówią na to zielone tereny. Czy rzeczywiście zielono?
6: No nie za bardzo zielono. Więcej brukowo, betonowo, to tak.
0: Tam, gdzie renowacja została skończona, czy lepiej się teraz jeździ lub chodzi po tych terenach?
6: A skąd? Tam po tych chodziach na przejście, przez to przejście można. Dziury, ta kostka to jest okropna. To nie można było taki równy zrobić.
0: Mówię na to zielone tereny, czy rzeczywiście można tak mówić?
7: Są zielone, one są betonowe.
0: A tam, gdzie remonty już się skończyły, czy rzeczywiście lepiej się jeździ, czy chodzi?
7: Jeśli chodzi o Jagiellońską, jest fajnie, dzieciaki mają plac zabaw, mają gdzie się bawić, także jest to na plus.
0: Jak ocenia pani remont w tych okolicach, na zielonych terenach?
8: Tak sobie.
0: A co się pani nie podoba?
8: Za mało zieleni.
0: Nazywają to zielone tereny, a tak zielone nie jest?
8: Nie jest tak zielono. Za dużo betonu, za dużo kostki.
0: Państwo oceniacie przebieg remontów na zielonych terenach?
9: Nie ma tu zielonych, jak dla mnie. Beznadziejnie.
0: Mówią o to zielone tereny, a czy można tak mówić?
10: Nie, to nie można powiedzieć.
9: No się zgadzamy, że 2 drzewa i koniec.
0: Czy są jakieś inne problemy?
10: No wie pan, no trochę takie...
9: Nie dociągnieś, to na pewno by się wiele znalazło.
0: Czy jedzie lub idzie po tych terenach?
10: Znaczy, no idzie się... No, tak, no lepiej się idzie. Idzie, a jedzie to nie wiem, bo nie jechałem już.
11: Opinie wrocławian są podzielone. Część mieszkańców uważa, że przestrzeń jest estetyczna i pełna zieleni. Inni zwracają uwagę, że poruszanie się po zielonych terenach jest utrudnione ze względu na sposób ułożenia kostki brukowej. Wskazują też, że zieleni jest za mało. choć do rozpoczęcia roku szkolnego pozostało jeszcze kilka tygodni, wiele rodziców już kompletuje szkolne wyprawki. Według najnowszych danych ZUS wypłacił rodzinom ponad 348 milionów złotych z programu Dobry Start, z czego niemal 22 miliony złotych trafiło do mieszkańców

0: województwa kujawsko-pomorskiego.
1: Program Dobry Start to jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną. Rodzice mogą przeznaczyć świadczenie na zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych czy innego wyposażenia niezbędnego do nauki. Świadczenie przysługuje raz w roku na każde uczące się dziecko do ukończenia 20 roku życia, natomiast w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia 24 roku życia. Co ważne, świadczenie 300+ nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek ani na studentów.
0: Wnioski o świadczenie Dobry Start można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez aplikację MZUS, platformę EZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatia.
1: Nabór wniosków potrwa do 30 listopada. Przed wysłaniem formularza warto dokładnie sprawdzić wpisane dane, w szczególności numer PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły, a także numer rachunku bankowego. Nie warto zwlekać ze złożeniem wniosku. Jeśli formularz wpłynie do ZUS-u do końca sierpnia, pieniądze trafią na konto rodziców do końca września.
0: Prawo do świadczenia 300+ mogą uzyskać również obcokrajowcy, którzy mieszkają z dziećmi w Polsce.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Wrocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Anna Muszyńska-Krajewska, ginekolog, położnik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Pani doktor, w pewnym okresie życia kobiety pojawia się jakby trudniejszy czas nazywany menopauzą. Zacznijmy od tego, czym jest menopauza, co dzieje się w ciele kobiety, jakie zmiany wówczas zachodzą?
1: Takie ścisłe określenie dotyczące tego słowa menopauza to tak naprawdę jest ostatnia miesiączka w życiu kobiety, ale w takim szerszym kontekście oznacza taki naturalny okres w życiu kobiety, kiedy następuje wykasanie czynności jajników. Te jajniki mają nie tylko funkcję hormonalną, ale również funkcję rozrodczą, a więc zanika możliwość do produkcji komórek jajowych i uwalniania komórek jajowych, w związku z czym następuje już taki okres, gdzie nie można zajść w ciążę. Natomiast jajnik to również fabryka hormonów, jak wiemy.
0: Właśnie.
1: Natomiast należy podkreślić, że ta funkcja hormonalna nie zanika, ona się po prostu zmienia. Diametralnie się zmienia, bo w okresie płodności dominują hormony estrogeny, progesteron, które mają receptory w zasadzie w całym organizmie kobiety. Stąd jeśli jajnik się przekształca, zmienia się ta fabryka, to te zmiany, przekształcenia skutkują różnymi, czasami złymi dolegliwościami, które są dość uciążliwe.
0: O czym powiemy?
1: Jajnik po prostu produkuje więcej androgenów w stosunku do tych hormonów estrogenowych.
0: Czyli takich męskich.
1: Męskich, tak. W związku z czym na przykład kobiety skarżą się na nadmierne owłosienie, drażliwość, skłonność do agresji. To jest takie dość charakterystyczne dla hormonów męskich, prawda? Natomiast jajnik jeszcze po okresie menopauzy, on produkuje hormony właśnie, tak jak już powiedziałam, androstendion i testosteron, przy czym część z tych hormonów jest przekształcana w tkankach obwodowych, na przykład tkance tłuszczowej, do hormonów o charakterze estrogenowym.
0: Więc tkanka tłuszczowa pełni pozytywną
1: rolę. Tak, właśnie
0: rolę.
1: Chciałam powiedzieć, że tej tkanki tłuszczowej...
0: Warto przytyć, drogie panie.
1: Chociaż kobiety je właśnie często przychodzą do gabinetu i właśnie głównym powodem jest: pani doktor, no nagle przybyło mi 10 kilo, no ale niestety też menopauza wiąże się z tymi przemianami metabolicznymi, tak? Czyli tutaj przeważają procesy lipogenezy nad lipolizą, więc troszeczkę następuje inny rozkład tej tkanki tłuszczowej i większa skłonność do gromadzenia tej tkanki
0: ale
1: tłuszczowej.
0: Ale nie wszystkie panie tyją w tym czasie.
1: Nie wszystkie panie, ale myślę, że wymaga to o wiele większego nakładu sił, aby utrzymać masę ciała, niż w młodości, tak? Gdzie ten metabolizm funkcjonuje o wiele inaczej. Jeśli chodzi o jeszcze to słowo menopauza, no to meno od miesiąca, czyli właściwie odnosi się do tego regularnego cyklu miesiączkowego, kiedy zaczyna się ten okres menopauzy, miesiączki po prostu przestają być regularne, to jest taki pierwszy sygnał. A pauza, no to oczywiście nie trzeba tłumaczyć, czyli przerwa. Natomiast kiedyś na przykład funkcjonowały takie określenia jak piekło kobiet, czy powiedzmy jeszcze inne gorsze określenia. Dopiero w XIX wieku wprowadzono to określenie menopauza, żeby troszeczkę tutaj złagodzić ten wydźwięk tego słowa. Ale na przykład w Chinach, jakby tłumacząc to słowo, mówi się o drugiej wiośnie. A więc myślę, że dobry temat właśnie na początek wiosny.
0: Druga wiosna, druga młodość.
1: Druga młodość, tak.
0: Tak do tego podejdźmy.
1: Kobiety, prawda, mają w zasadzie dzieci, są już w jakimś sensie samodzielne, więc kobiety mogą się właśnie troszkę skupić bardziej na sobie, zadbać o siebie, o swoje ciało, o swój umysł.
0: Właściwie poświęcić sobie czas po prostu.
1: Słuchać się w te sygnały, które wysyła nam organizm. Wiadomo, że one czasem nie są przyjemne, ale myślę, że można sobie z tym również poradzić.
0: No właśnie, jakie sygnały wysyła ciało w tym trudnym czasie? Jakaś drażliwość, tak?
1: Pierwszym objawem to jest takie, że miesiączka przestaje być regularna, ale zanim nastąpi ta menopauza, czyli ostatnia miesiączka, bo jeszcze nie doprecyzowałam, że jest to ostatnie krwawienie, po którym następuje minimum 12 miesięcy przerwy. W zasadzie już później nie powinno występować żadne krwawienie, no ale wiadomo, czasem
0: może się pojawić,
1: wtedy zawsze trzeba zgłosić się do lekarza i zdiagnozować, na jakim podłożu jest to krwawienie, bo jajnik też nie wygasa tak od zaraz, tak, że nagle było super, wszystko fajnie.

0: jeden dzień i mamy nagle wszystko się kończy, więc jest to proces, prawda? I ten proces jest troszkę burzliwy, gdzie następują wahania hormonalne, zaburzenia regularności cyklu miesiączkowego. I tak jak mówiliśmy, receptory dla hormonów kobiecych są w zasadzie w całym organizmie, a więc na przykład w mózgu, tak jak pani redaktor wspomniała, no, ta drażliwość, skłonność do depresji wynika z
1: Tak.
0: tego, że po prostu nie ma już takiego poziomu estrogenu, który zapewnia taką stabilność emocjonalną. Stąd jeszcze ta przewaga hormonów o charakterze androgennym sprzyja właśnie takim wybuchom złości, drażliwości, no tym wszystkim takim zachowaniom, które nie do końca są oceniane
1: Uderzenia
0: pozytywnie.
1: gorąca,
0: Uderzenia gorąca,
1: potliwość,
0: tak,
1: tak?
0: ale to są raczej takie zmiany naczynioruchowe związane z zaburzeniami termoregulacji. To troszeczkę inne tutaj są mechanizmy. Następują na przykład wyrzuty hormonu FSH, ponieważ przysadka dostaje sygnał z jajnika, że no jest mało tych estrogenów, więc ona chce szybko te jajniki pobudzić i wyrzuca duże ilości FSH, w związku z czym kobieta reaguje takim wybuchem, uderzeniem gorąca. No może się zdarzyć właśnie też taki objaw naczynioruchowy, nagle takie poczerwienienie na twarzy, czasem kobiety właśnie to zgłaszają, tak? Idąc dalej, no pogarsza się oczywiście jakość skóry, więc dlatego o tą skórę też trzeba mocniej zadbać niż w młodszym wieku. W kościach zmienia się gospodarka wapniem, bo estrogeny bardzo tutaj mocno wpływają na gospodarkę wapniowo-fosforanową. W związku z tym następuje utrata gęstości mineralnej kości i w konsekwencji może to doprowadzić do osteoporozy. Więc warto też oczywiście już na każdym etapie życia pracować na to, aby mieć taką odpowiednią bazę do tego, żeby nie doprowadzać do osteoporozy, a sprzyja temu oczywiście uprawianie sportu, zażywanie witaminy D3. Więc tak naprawdę na to, jak będziemy się czuć w okresie menopauzy,
1: Pracujemy.
0: pracujemy na to całe życie, prawda? Co jeszcze jest istotne? Tutaj, jeśli chodzi o nabłonek pochwy cewki moczowej, no, pojawia się tak zwana atrofia urogenitalna. Jest to takie bardzo przykre są to dolegliwości, które związane są z suchością pochwy, skłonnością do infekcji, ponieważ ten nabłonek jest mniej odporny na zaburzenia równowagi bakteryjnej. Przeważają bakterie, na przykład gram dodatnie, a nie pałeczki kwasu mlekowego, w związku z czym no, ta skłonność do infekcji jest większa.
1: I co wówczas robić?
0: Co wówczas robić? To już myślę, że bardziej skupimy się
1: Indywidualnie.
0: na tym, jak będziemy rozmawiać o leczeniu tych, bo oczywiście no, uzupełniamy również miejscowo tutaj hormony, co pewnie będziemy jeszcze tutaj poruszać w programie. Natomiast no, jeszcze chciałam podkreślić, że też warto dbać o nawilżenie, tak? Tutaj stosować takie preparaty nawilżające, nie tylko hormonalne. Więc no, jest tutaj dużo możliwości, prawda?
1: Czasami dochodzi do przedwczesnej menopauzy. Dlaczego tak się dzieje? Kiedy tak się dzieje?
0: Tak, właściwie można powiedzieć, że przeciętny wiek menopauzy w naszym kraju to jest 51 rok życia. Ale jeżeli nastąpi ta menopauza, czyli właściwie nazywamy to przedwczesnym wygasaniem czynności jajników, przed 40 rokiem życia, to my mówimy wtedy o przedwczesnej, tak, menopauzie. Właściwie tak 70% przyczyn nie jest do końca poznana, ale są czynniki takie, które mogą do tego doprowadzić. Na przykład czynniki genetyczne, na przykład zespół łamliwego chromosomu, w niektórych zespołach genetycznych, takich jak zespół Turnera, są to czynniki immunologiczne. Na przykład niektóre choroby tak, na podłożu autoimmunologicznym, takich jak choroba Hashimoto, czy celiakia, czy cukrzyca typu pierwszego, mogą sprzyjać przedwczesnej menopauzie, bo co to oznacza, że jest czynnik autoimmunologiczny? Po prostu nasz organizm produkuje przeciwciała przeciwko komórkom jajnikowym i przedwcześnie niszczy te komórki, w związku z tym ta żywotność jajnika spada. Ale na przykład czynniki środowiskowe, palenie papierosów, okazuje się, że palenie papierosów przyspiesza wiek menopauzy o 2-3 lata, a może
1: Cieszę się, że
0: też
1: nigdy nie paliłam.
0: dokładnie. ale może również doprowadzić do tej przedwczesnej menopauzy, czyli przed 40 rokiem życia. Czasami są sytuacje, gdzie kobieta musi przejść leczenie onkologiczne. Wtedy wiadomo, że duża część komórek jest niszczona i wtedy no, ten potencjał jajnikowy znacznie tutaj jest ograniczony. W związku z tym no, trzeba pamiętać, no, istnieje teraz

0: precypitacja, czyli zamrożenie komórek jajowych, żeby na przykład przed leczeniem zamrozić. Głównie chodzi oczywiście o płodność. Natomiast my nie jesteśmy w stanie do końca zabezpieczyć tej czynności hormonalnej, chociaż istnieją na przykład teraz metody, gdzie, to taka troszkę może dygresja, ale warto myślę powiedzieć, gdzie pobiera się fragment komórki, pobiera się fragment jajnika, tak? Zamraża się, nie komórki, tylko fragment jajnika i potem wszczepia się już po zakończonym leczeniu z powrotem i ten mały fragmencik jajnika również podejmuje funkcję hormonalną, więc jest to naprawdę świetna metoda, zwłaszcza dla młodych dziewczyn, które no, czasem muszą się zmierzyć z takim problemem. Ale też niektóre leki, tak, radioterapia mogą przyspieszyć menopauzę. Na przykład choroby wirusowe też również, które mogą doprowadzić właśnie do uszkadzania jajnika, na przykład świnka. Dlatego warto przemyśleć, czy na przykład nie warto się zaszczepić, jeśli ktoś wcześniej nie chorował na świnkę. Także no, jest tutaj wiele czynników, które do tej przedwczesnej menopauzy mogą doprowadzić. Część z nich jest oczywiście do uniknięcia, tak?
1: A jakie skutki dla zdrowia i fizycznego, i psychicznego niesie taka przedwczesna menopauza?
0: No myślę, że tutaj oczywiście te wszystkie procesy, które zachodzą, o których wstępnie troszkę powiedziałyśmy, tak, że nie ma tej stymulacji estrogenowej w tkankach, w związku z czym no, dochodzi do utraty masy kostnej, do no, też takiego przedwczesnego starzenia się organizmu. Przecież estrogeny również mają funkcję ochronną
1: dla serca.
0: Dla serca, dla tak, układu tutaj krwionośnego, tak, więc no, jest to też istotne, aby uświadomić kobiety, że no, nie możemy je tak zostawić z tą przedwczesną menopauzą same sobie i powinny się udać do lekarza, bo to trzeba leczyć. Oczywiście czasami jest troszeczkę taki opór, prawda, nie wiem, czy tutaj pani redaktor się też spotkała, rozmawiając z kobietami, że one się boją tej hormonalnej terapii, jeśli chodzi o przede wszystkim hormony płciowe, bo na przykład jeśli ktoś ma niedoczynność tarczycy,
1: również zażywa hormony,
0: to zażywa i w ogóle nie ma z tym żadnego problemu, prawda?
1: Tak, a jeśli chodzi o kwestie właśnie związane z menopauzą i z hormonalną terapią zastępczą, są takie mity, są obawy, że będzie to skutkowało rozwojem jakiejś choroby onkologicznej, guzem w piersi.
0: Tak, no
1: prawda?
0: Myślę, że jest to troszkę pokłosie takiego badania, które kiedyś zostało opublikowane i które troszeczkę zrobiło tutaj złej prasy, tak, tym hormonom. Natomiast no myślę, że wszystko należy robić pod kontrolą lekarza i lekarz oczywiście nie chce zaszkodzić, tylko chce pomóc i powinien przeprowadzić badania, które będą odpowiednio kwalifikowały kobietę, czy ona może zażywać
1: oznaczyć
0: terapię.
1: Poziom hormonów, czy jakie badania przeprowadzić?
0: Tak, poziom hormonów oznaczamy w zasadzie pomocniczo po to, aby rozpoznać, czy jeśli już rozmawiamy o tej przedwczesnej menopauzie, no to samo zatrzymanie miesiączki przed 40 rokiem życia wcale nie musi oznaczać tej przedwczesnej menopauzy. Trzeba zróżnicować to z innymi, tak, chorobami czy innymi sytuacjami, gdzie na przykład silny stres również może doprowadzić do zatrzymania tej miesiączki, prawda? Tak. Więc te badania hormonalne, czyli FSH, estradiol czy AMH, to są takie trzy kluczowe hormony, które oznaczamy, żeby po prostu dokonać tego rozpoznania. Estradiol, no wiadomo, jest hormonem produkowanym w jajniku. FSH jest tym hormonem przysadki, który, gdy jajnik przestaje produkować estradiol, to znacząco wzrasta i wysyła te sygnały. A AMH de facto mówi o tym zapasie, potencjale rozrodczym, tym zapasie komórek jajowych. Tak? Jeżeli to AMH jest na niskim poziomie, to znaczy, że ten potencjał przede wszystkim rozrodczy, czyli ten potencjał
1: jest bardzo niski.
0: Produkcji komórki jajowej jest bardzo niski. To też pośrednio świadczy o tym właśnie, że ta funkcja jajników wygasła, tak? Że to już jest w jakimś sensie nieodwracalny proces. Więc te hormony tak naprawdę nie służą nam po to, żebym ja wiedziała, jak leczyć pacjenta, tylko tak naprawdę, żeby wiedzieć, co się dzieje i jakie tutaj postawić rozpoznanie. Natomiast o przygotowaniu do hormonalnej terapii zastępczej to bardziej tutaj miałam na myśli, żeby oznaczyć funkcję wątroby, czyli czy wiadomo, hormony są metabolizowane w wątrobie.
1: Czy pacjentka, ale mogą być też przezskórnie podawane. Wówczas ta wątroba jest chyba chroniona w pewnym
0: To jest
1: sensie.
0: nie do końca prawda.
1: Tak?

0: To jest troszeczkę tylko ominięcie tego efektu pierwszego przejścia, czyli po prostu i tak hormony dostają się z krążenia do wątroby, one muszą zostać zmetabolizowane, więc owszem, tutaj nie ma tego efektu pierwszego przejścia, jak już mówiłam, więc troszeczkę będzie ochroniona ta wątroba, owszem, ale to nie jest tak do końca, że wcale nie będzie zaangażowana w proces przemiany hormonalnej czy metabolizmu, tak? Więc no, warto oznaczyć poziom transaminaz, czyli aspartu, alatu, bilirubiny. Na przykład u kobiet, które są po cholecystektomii, też trzeba tutaj ze znaczną ostrożnością
1: czyli
0: stosować.
1: Po usunięciu pęcherzyka żółciowego,
0: po usunięcia,
1: tak?
0: Czyli z wywiadzie, które mają kamicę żółciową, tak?
1: Więc w takich sytuacjach raczej...
0: W takich sytuacjach nie jest to bezwzględnie przeciwwskazane, ale można po prostu dobrać mniej taką, może bardziej łagodniejszą formę hormonalnej terapii zastępczej, bo są różne formy. Należy również oznaczyć profil lipidowy, poziom glukozy. No przede wszystkim myślę, że o tym strachu decyduje takie poczucie, że hormony mogą wywoływać zakrzepicę. I jest to w jakimś sensie prawda, że tutaj zwiększa się ryzyko zmian zatorowo-zakrzepowych, szczególnie jeśli na przykład taka terapia hormonalna zostanie wdrożona zbyt późno. Czyli na przykład jeżeli minie powyżej 5 lat od ostatniej miesiączki, od menopauzy, raczej nie powinniśmy już włączać tej hormonalnej terapii.
1: Więc takie są widełki czasowe. Właśnie o to miałam zapytać.
0: Ale jeśli kobieta, powiedzmy, zaczęła stosować terapię hormonalną, powiedzmy po roku od tej menopauzy, a to jest najlepszy właśnie czas, żeby ją wdrożyć, od roku do 2 lat, to wtedy ona sobie może ją kontynuować jeszcze długo i wcale nie ma takich widełek. Kiedyś próbowano ocenić wiek, do którego roku życia kobieta może stosować tą hormonalną terapię zastępczą, ale w zasadzie wciąż nie ma takiej ścisłej granicy, więc ciągle ona się przesuwa w górę. Więc jeśli kobieta bada się regularnie, czuje się świetnie, my jej chcemy zabrać to paliwo, to ona czasem się na to nie godzi i my musimy tutaj spowodować, żeby to wszystko było bezpieczne. I mam takie pacjentki, które już zbliżają się do 70 i one sobie taką małą dawkę hormonów aplikują i na przykład próba odstawienia skutkuje
1: objawami,
0: pojawieniem się
1: przykrymi.
0: Objawu. Oczywiście wiadomo, żebyśmy przeczekali ten okres.
1: Ale po co się męczyć, skoro
0: więc
1: może
0: tak
1: być
0: naprawdę
1: przyjemniej.
0: Nie wiem, czy jest to takie wybitnie konieczne, jeśli nie ma chorób towarzyszących, jeśli ona się czuje świetnie
1: A
0: funkcjonuje.
1: A choroby towarzyszące jakie?
0: No przede wszystkim nadciśnienie, choroby serca, tak, cukrzyca typu drugiego, hiperlipidemia. Należy też przeprowadzić wywiad pod kątem, jeżeli w rodzinie występowała właśnie zakrzepica, to trzeba tutaj być bardzo ostrożnym, ale mamy też szereg badań, które mogą nam ocenić w jakimś sensie układ krzepnięcia i w pewnym momencie tak wykryć, czy tutaj można stosować tą terapię, czy nie. Oczywiście należy to zrobić na początku, przed wdrożeniem terapii, ale również w trakcie, jak kobieta przychodzi, kontroluje, to nie tylko to jest to badanie takie ginekologiczne, oczywiście badanie piersi, bo tutaj pani redaktor wspomniała o tym zwiększonym ryzyko.
1: Tak.
0: No niestety receptory hormonalne są również w piersiach, istnieją nowotwory hormonozależne, więc jest troszkę zwiększone ryzyko tego raka piersi, ale te kobiety, które decydują się na hormonalną terapię, również częściej zgłaszają się do lekarza, one bardziej dbają o siebie, w związku z tym nawet gdyby ten nowotwór wystąpił, to on zostaje w porę zdiagnozowany i wtedy te możliwości leczenia też są inne, oczywiście i możliwości wyleczenia, tak, są diametralnie inne niż u kobiet, które praktycznie rzadko się badają, tak. Więc wszystko, wszystko można, tylko trzeba to robić z głową. Co jest ważne, ważne jest też, tak jak powiedziałam po kolei, badanie krwi, badanie ginekologiczne, USG, żeby ocenić przede wszystkim, jaka jest szerokość śluzówki, dlatego że stosując terapię hormonalną, musimy zadbać o macicę. Dlaczego? Dlatego, że niekontrolowane podawanie estrogenów skutkowałoby przerostem błony śluzowej macicy i konsekwencji doprowadziłoby do rozwoju nowotworu endometrium. Oczywiście nie jest to proces jakiś krótki, ale latami moglibyśmy suplementować sam estrogen u kobiety z zachowaną macicą, moglibyśmy doprowadzić do rozwoju nowotworu macicy. Natomiast dlatego ta kombinowana terapia jest tak potrzebna u kobiet z macicą, ponieważ jest ważny progesteron, który

0: stabilizuje poziom estrogenu i zapobiega przerostowi śluzówki. Więc tak naprawdę on nie jest jakoś istotnie potrzebny, żeby kobieta się lepiej czuła, ale żeby zabezpieczyć właśnie macicę. Natomiast jeżeli kobieta nie ma macicy, albo na przykład ma założoną wkładkę z lewonorgestrelem, która już zabezpiecza tą macicę, to wtedy na przykład możemy podawać hormony w formie przezskórnej, nie tylko jako plastry, które są w zasadzie dwuskładnikowe, częściej stosowane, ale też są i tylko z samym estrogenem, ale również w formie żelu. Żelu czy sprayu, tak? To też jest bardzo wygodna forma.
1: No tak. Czy jeszcze w jakiś sposób panie mogą sobie pomóc? Jakaś dieta, ruch?
0: Oczywiście, no
1: tak?
0: Ruch,
1: Aktywność.
0: Aktywność fizyczna znacznie podnosi tutaj poziom endorfin, dotlenia
1: Dokładnie.
0: mózg, tak? Dotlenia skórę, tkanki, no czujemy się lepiej, organizm lepiej funkcjonuje. Jeżeli chodzi o dietę, no to przede wszystkim tutaj wraz z tutaj wejściem w ten wiek menopauzy wzrasta insulinooporność, w związku z czym musimy bardziej się przyjrzeć, jakie ilości węglowodanów przyjmujemy. Myślę, że warto omówić taką kwestię z dietetykiem, który nam doradzi, jaka jest dieta dla nas najlepsza, no bo też możemy, musimy nie zapominać o kościach, więc też tę odpowiednią ilość wapnia wprowadzać, czyli nabiał. Nie można rezygnować też z tłuszczy, bo witaminy rozpuszczalne w tłuszczach są bardzo istotne w okresie menopauzy, tak? Przecież hormony, przecież jeśli pani redaktor mówi tu o na przykład terapii przezskórnej, one muszą zostać przetransportowane przez tłuszcz, tak? Przez tkankę tłuszczową, wchłaniają się przez tkankę tłuszczową, nie przez tkankę mięśniową, tylko przez właśnie, więc ta warstwa tłuszczu też jest ważna. Czyli na przykład ważne też jest, w jakim miejscu nakleimy plaster.
1: No, tak.
0: Musi być troszeczkę warstwy tej tkanki tłuszczowej.
1: Okolice pośladka, prawda?
0: Najlepiej chyba podbrzusze, myślę,
1: podbrzusze.
0: Bo tam jest taki troszeczkę tej tkanki
1: tłuszczyku.
0: Takiej luźnej więcej, ale również tutaj tylna część ramienia nie naklejamy na piersiach, tak? Więc tutaj odradzamy, żeby to robić, czy jakiekolwiek aplikacja hormonów przez piersi jest niedozwolona, tak? Także dieta, ruch, no trzeba się też zadbać o ilość snu, bo kobiety często właśnie zgłaszają, że mają problemy ze
1: sen
0: snem.
1: Sen to jeden z leków. No tak,
0: prawda? No
1: zgłaszają.
0: I tutaj czasami musimy wspomagać lekami, które troszeczkę pomagają w utrzymaniu dobrej jakości snu. Czasem musimy też skorzystać z porady psychiatry, który na przykład doradzi, jakie leki zmniejszają takie stany depresyjne i też przez to poprawiają sen. Więc to jest taka, można powiedzieć, terapia interdyscyplinarna, nie tylko ginekolog, ale lekarze różnych...
1: I dietetyki, psychiatra.
0: Tak,
1: I
0: lekarze
1: jakiś...
0: czy fizjoterapeuci również tutaj. No przecież pierwszym objawem takim w okresie premenopauzy na przykład są bóle stawów, drobnych stawów, dłoni, stóp. Mogą być na przykład pierwszym objawem, że zaczyna się ten okres premenopauzalny, tak? Bo tutaj też
1: czyli
0: metabolizm...
1: Czyli ten wstępny okres,
0: tak,
1: który poprzedza menopauzę.
0: Poprzedza menopauzę. On trwa od 2 do 8 lat, więc to też jest kwestia bardzo indywidualna. Ale właśnie pojawiają się takie drobne
1: symptomy
0: subtelne, które no, mówią, że tutaj już ten obrót estrogenów w tkankach jest zmniejszony, w związku z czym pojawiają się różne dolegliwości.
1: A fitoestrogeny, pani doktor?
0: Fitoestrogeny mają swoje zastosowanie, natomiast no tutaj oczywiście my lekarze bardziej kładziemy nacisk jednak na tą terapię hormonalną, dlatego że ona jest po prostu najskuteczniejsza. Jeszcze może w tej kwestii terapii miejscowej. Właśnie ta atrofia urogenitalna, o której wcześniej mówiłam, no jest bardzo uciążliwa, no bo powoduje tą suchość pochwy, bolesne stosunki, częste
1: robić?
0: Infekcje. Na przykład terapia miejscowa estrogenowa, nie tylko za pomocą beta-estradiolu. Możemy na przykład estriol, który mniej wchłania się do krążenia. On działa praktycznie miejscowo w tkankach i no, po prostu znacząco poprawia to nawilżenie.
1: Często należy go stosować?
0: Taka terapia inicjująca to jest około 7 dni, a potem wystarczy 2 razy w tygodniu zaaplikować sobie czy globulkę, czy krem do pochwowy i ten efekt naprawdę będzie świetny. Można uzupełnić to globulkami lub kremem z kwasem hialuronowym.

0: hialuronowym, który tak jak krem na twarz, tak, to
1: Tak.
0: tutaj stosujemy również taki troszeczkę kosmetyk dla błon śluzowych, można powiedzieć.
1: Czy to są preparaty wydawane na receptę, czy można kupić bez
0: Można kupić
1: recepty?
0: bez recepty, więc
1: Te estrogeny również, tak? W formie.
0: nie, estrogeny zawsze terapia hormonalna jest na receptę, więc tutaj warto, aby lekarz doradził, jakie są formy i jak stosować. Natomiast mówię, oczywiście stosowanie takie ogólnoustrojowe, czyli czy zarówno w formie tabletek czy plastrów, no to już troszeczkę jest mocniejszy, taki pełniejszy wpływ, natomiast ta terapia miejscowa działa wyłącznie tam, gdzie powinna, czyli
1: Miejscowo.
0: miejscowo, tak. No są jeszcze leki, które w zasadzie mówiłam wcześniej, że są pewne przeciwwskazania do na przykład stosowania takiej terapii dwuskładnikowej, na przykład lek Tibolon, który jest,
1: Ale może nazw nie
0: nie,
1: będziemy
0: to nie jest nazwa,
1: mówić.
0: to jest nazwa taka
1: A,
0: międzynarodowa,
1: to może.
0: więc możemy powiedzieć, on jest przekształcany do zarówno estrogenów, jak i troszeczkę hormonu, który ma działanie progesteronowe, jak i androgenne. A co ten hormon androgenny nam daje w tym leku? Daje nam to, że troszeczkę wzrasta libido, poprawia się napęd, jest kobieta mniej zmęczona, więc też można sięgnąć po innego rodzaju leki. One są w zasadzie w pierwszej kolejności zarezerwowane do leczenia osteoporozy czy osteopenii. Natomiast no, również mają świetne działanie, jeśli chodzi o terapię hormonalną zastępczą, tak, bo o tym mówimy.
1: Dziękuję Pani pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była dr Anna Muszyńska-Krajewska, ginekolog, położnik. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe.

Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: 52 organizacje, które szkolą dzieci i młodzież. Wsparcie ma pomóc młodym zawodnikom rozwijać sportowe pasje, trenować pod okiem specjalistów i przygotowywać się do najważniejszych zawodów.
1: To jest działanie, które robimy już od wielu lat. Tutaj mogą się o nie ubiegać kluby sportowe, które dostają punkty w systemie sportów młodzieżowych. Województwo kujawsko-pomorskie jest na 7 pozycji, jeżeli chodzi o kraj. W 4 kategoriach są przyznawane punkty: młodzieżowcy, juniorzy, juniorzy starsi i młodzi. Więc te pieniądze są bardzo istotne na szkolenia, bo żeby mówić o zawodowstwie, żeby wybrzmiewał Mazurek Dąbrowskiego, to niezwykle potrzebne są właśnie szkolenia dzieci i młodzieży. I te pieniądze właśnie na to są przeznaczane.
0: Środki mogą zostać przeznaczone m.in. na wynagrodzenia trenerów, wynajem obiektów, zakup sprzętu, transport oraz udział zawodników w zgrupowaniach i zawodach.
1: Katalog, jeżeli chodzi o to, na co można wydać te środki, jest bardzo, bardzo duży, bo to mogą być różnego rodzaju zakwaterowania na szkoleniach, mogą to być środki przeznaczone na wyżywienie, na transport, na administrację, więc one cieszą się dużym powodzeniem, a ja zachęcam i mówię o tym, że samorząd województwa wspiera i przyznaje takie dotacje, bo moim marzeniem jest to, żeby dogonić kiedyś Pomorskie i żeby stanąć na, żeby nasze województwo było na 6 pozycji w kraju, ale to dużo pracy, zarówno przed nami, samorządowcami, a przede wszystkim przed trenerami, przed sportowcami.
0: Wsparcie trafi także do klubów z Włocławka. Dotacje otrzymają m.in. Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie, Akademia Mieszanych Sztuk Walki Włocławek, Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Junak Włocławek, Włocławski Klub Bokserski Start oraz Włocławska Szkoła Walki. Od października ubiegłego roku w Polsce działa system kaucyjny. Przy zakupie wybranych napojów w określonych opakowaniach doliczana jest dodatkowa opłata, którą można odzyskać po zwrocie butelki lub puszki. System miał zachęcić mieszkańców do segregowania odpadów i zwiększyć poziom recyklingu. W praktyce jednak nie wszyscy są z niego zadowoleni. Coraz częściej pojawiają się skargi dotyczące problemów ze zwrotem opakowań. Najwięcej uwag dotyczy automatów kaucyjnych, które zdarzają się zacinać lub ulegać awariom. Klienci wskazują również na sytuacje, w których sklepy odmawiają ręcznego przyjęcia opakowań albo rozliczenia kaucji, gdy urządzenie nie działa.
2: Czy korzysta pan z nowego systemu kaucyjnego?
3: Owszem, nie.
2: A czemu nie?
3: Bo to śmieciarze zrobili. Dlaczego? Dobrze, panie, przyjdzie się z butelką i trzeba stać Bóg wie ile. Albo jeszcze tych właśnie... Widzi pan, czy jak chodzicie, ile teraz się narobiło tych zbieraczy? Ja nie zabraniam ich, bo niech sobie ten, tylko później przy zdawaniu. Przy zdawaniu jest tragedia. Bo to przyjeżdżają z wózkami, z workami, jak nazbierają i... Lepiej nie mówić, wie pan.
2: A czy cokolwiek by pana zmotywowało, żeby dołączyć do tego systemu, żeby go używać?
3: Proszę?
2: Czy cokolwiek by pana zmotywowało, żeby go używać, tego systemu?
3: Nie, no ja nie wyrzucam, żebym zaśmiecał. No na razie to tak odkładam, wie pan. Ja dużo napoi nie kupuję, żebym tam pił i tak dalej. Ja sztucznych takiej chemii to nie używam, także nie zaśmiecam. Nie, nie.
4: Nie, ani razu jeszcze nie korzystałem.
2: A czemu nie?
4: No ja jestem tradycjonalista, mi to akurat... Zresztą tam, gdzie mieszkam, to nawet nie ma tam takiej możliwości.
5: Tak, korzystam.
2: A jakie były pani motywacje, żeby z niego korzystać?
5: No chyba ten grosik, tam te parę grosików, co jest, to jednak mi to czegoś tam pomogło, nie? No tym bardziej, że w sklepie jest to osobno liczone, nie? Więc myślę, że tym się motywowałam.
2: Czy pani sądzi, że powinno być więcej niż 50 groszy?
5: Tak. Sądzę, że więcej za samo to, że trzeba nad tym popracować, po prostu to odłożyć, przechować odpowiednio, zawieść. Myślę, że to powinno się ograniczyć do wyższej sumy.
2: Czy korzystanie z tego systemu zmieniło pani jakieś nawyki codzienne?
5: No tylko to, że muszę tą butelkę gdzieś schować i ją zabezpieczyć, żeby nie zamokła i nie zgniotła się, nic więcej.
2: A czy cokolwiek by pani zmieniła w tym systemie?
5: No nie wiem, chyba tylko tą wyższą stawkę. A nieraz się też blokują te automaty do tych butelek i jest tak trudno prosić kogoś z obsługi, żeby przyszedł i to załatwił. Tylko to.
6: Recykling był, będzie i jest potrzebny, żeby te plastik jest możliwość jakiego przerobienia. W związku z tym bardzo dobrze, że jest recykling i myślę, że to ludzi zmobilizuje w jakiś sposób, dlatego że to będzie, jest popłatne. No i dobrze, to się dzieje dawno już. Praktycznie w wielu krajach bogatych i u nas to nastąpiło i to jest po prostu normalne, no przynajmniej tak mi się wydaje.
2: Czy powinno być więcej niż 50 groszy?
6: że pana to już jest kwestia.

0: kwestia ceny, to już to ktoś to ustali, firma, dana firma i tak dalej. No, nie, chyba nie stać lepiej 50 groszy, no nie wiem. Myślę, że koszta trzeba, wiadomo, obcinać i tak dalej, także no chyba okej.
1: A jak często pan korzysta z tego systemu i czy zmienił on pana nawyki?
0: Proszę pana, u nas w domu, akurat mieszkam tutaj tam pod lasem na Szczygle i zawsze był worek na plastik i na ciuchy i tak dalej, to już od nas już jest, że tak powiem, od pewnego czasu. A w tej chwili też zbieramy worek i na przykład do Dino i tak dalej, co jakiś czas tam wybieramy się z tymi butelkami.
1: Korzysta pani z systemu kaucyjnego?
2: Nie.
1: A czemu nie?
2: Jakoś nie do tej pory mi się nie udało, po prostu nie chciało mi się.
1: Nie ma żadnych motywacji do tego?
2: Nie. Nic mnie nie motywuje.
1: Czy korzysta pani z systemu kaucyjnego?
3: Czasami.
1: A są jakieś motywacje do tego?
3: No, jednak nie ma co marnować pieniędzy i wyrzucać ich do kosza, tak? Myślę, że i tak jest w miarę w porządku, tylko za małe są pojemności niektórych tych automatów i często po prostu nie ma miejsca i trzeba jeździć po różnych sklepach.
4: Niestety korzystam.
1: A czy są jakieś z nimi problemy?
4: Ogromne. Niestety bywa tak, że butelkomaty są przepełnione. One się przepełniają bardzo szybko. No, same to, że trzeba chodzić z tym, jest bardzo uciążliwe. Ogrom problemów.
1: Jak byś ten system zmienił na bardziej wygodny?
4: Trudne pytanie, aczkolwiek z tego co widziałem, chyba Norwegia czy Szwecja bardzo dobrze sobie z tym poradziły. Że tam nie trzeba wcale wkładać pojedynczo butelek, tylko od razu wrzucasz, tam jest automatycznie to zgniatane oraz przeliczane. Aczkolwiek no, nie wiem, czy to już jest czas na to, czy jeszcze jest czas na to, żeby wprowadzać takie rzeczy.
5: Na pewno zwiększyć dostępność do automatów kaucyjnych, bo niejednokrotnie jest trudno dostać się w obrębie swojego zamieszkania do takiego automatu. Jednak odległość sprawia, że trzeba gdzieś dojeżdżać i ta kwestia butelek zabierania ze sobą.
1: Czy chciałby pan widzieć więcej butelkomatów?
5: Tak, chciałbym więcej wiedzieć, żeby właśnie usprawnić kwestię tych kaucji, żeby odzyskiwanie pieniędzy było jeszcze prostsze.
6: Opinie mieszkańców są podzielone. Część osób uważa, że system kaucyjny jest potrzebny i pomaga w dbaniu o środowisko. Inni zwracają uwagę na problemy techniczne i niedogodności podczas zwrotu opakowań. Kolejny sukces sportowców Wektry. Lekkoatletyczny klub sportowy ma znakomite pokolenie zawodników na czele z Klaudią Kazimierską. Wrocławianka do swojej kolekcji medali dołożyła 2 złote krążki zdobyte podczas Mistrzostw Polski w Białymstoku.
7: Tym razem się znów udało. Złoty medal w biegu na 800 metrów, rekord Mistrzostw Polski. W niedzielę kolejny rekord Mistrzostw Polski na 1500 metrów i złoty medal. No oczywiście Klaudia ostatnie miesiące przygotowała się u siebie w Oregonie. Bezpośrednio po Mistrzostwach Świata w hali wyjechała do siebie, do Oregonu. Potem wróciła tylko na krótko do Europy. To był jeden start na Memoriale Szewińskiej w Bydgoszczy, gdzie wygrała ze znakomitym wynikiem 3:59.99.
6: Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się także młodzi wocławscy młociarze trenujący pod okiem Dariusza Wierzbickiego.
7: Aneta Orzechowska zajęła 6. miejsce w finale rzutu młotem kobiet i młodzi zawodnicy Wiktor Złotowski i Bartek Sobiecki zajęli miejsca w pierwszej właściwie w finale.
6: Przygotowujemy się już do kolejnych zawodów. Klaudia przygotowuje się do kolejnych zawodów, tym razem poza granicami Polski. Co to będą za zawody? Kiedy się odbędą?
7: Klaudia bezpośrednio z Białegostoku wróciła do siebie, do Eugene. Przygotowuje się tam już do Mistrzostw Europy w Birmingham. Jest jedną z kandydatek do medalu. No, mamy nadzieję, że taki medal będzie tym razem dla Klaudii możliwe do zdobycia.
6: Powiedzmy jeszcze na koniec 2 słowa o samym szkoleniu w Wektrze. Zawodnicy odnoszą sukcesy. Mamy doświadczonych trenerów i także zawodników, którzy nie tylko są z Wrocławka, chociażby Wiktor Złotowski przyjechał trenować tutaj spoza naszego miasta.
7: Tak, Wiktor Złotowski wybrał celowo trenera Dariusza Wierzbickiego, żeby dalej mógł kontynuować rozwój tej swojej kariery sportowej pod okiem fachowca. To samo zrobiła Aneta Orzechowska. W tym roku mamy już kilka medali Mistrzostw Polski. Na Olimpiadzie Młodzieży srebrny medal zdobył Ignacy Makciński. Reprezentował później Polskę na Mistrzostwach Europy U18 w Rieti. W tej chwili w

0: na mistrzostwach świata w Oregonie jest Zuzanna Szymańska, która będzie biegała 3000 metrów z przeszkodami. Dwa medale na młodzieżowych mistrzostwach Polski zdobyła Aneta Orzechowska w złoto w rzucie młotem i Szymon Wiktor Złotowski również srebrny w rzucie młotem. Na mistrzostwach Polski U20 srebro zdobyła Zuza Szymańska i brązowy medal na 800 metrów Oliwia Cieślak. Także tych medali już kilka mamy. No krótko mówiąc, Wektra się rozwija.
1: Zawodnikom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Włocławscy sportowcy od lat są znakomitą wizytówką miasta. Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa organizuje spotkania z mieszkańcami poszczególnych bloków, którymi administruje. Na ostatnim z nich pojawili się mieszkańcy bloku przy Placu Wolności. Wśród poruszanych tematów jeden z nich dotyczył plagi prosaków w budynku. Problem pojawił się kilka miesięcy temu.
2: Tam moja mama mieszka, ja tam mam mieszkanie, tam moja mama w tym mieszkaniu mieszka. Na klatce w mieszkaniu są prusaki. Ja ostatnio byłem ze 2 tygodnie temu u mamy, to na klatce je deptałem. I musiałem powyrzucać pralkę, część, nie pralkę, przepraszam, lodówkę musiałem wrzucić, bo to z tyłu za lodówką, bo konsultowałem się z fachowcem od tych robali. On powiedział, że one idą tam, gdzie jest ciepło. Więc mówi, trzeba przeglądać wszystkie, mówi, takie, no nie wiem, no jak to powiedzieć, lodówki, pralki, żeby to zobaczyć, czy z tyłu nie ma. No tego było full. Ja to wyrzuciłem, bo to przecież nie szło się z tym w ogóle uporać.
3: Czy rozmawiał pan na ten temat z sąsiadami? W ogóle powiedzmy, czy ten problem dotyczy tylko pojedynczych bloków?
2: Bloku. Nawet do 10. piętra, bo mama moja tam, jak jeździ windą, no to rozmawia z sąsiadami, ze wszystkich. We wszystkich mieszkaniach są. Każdy się jakoś broni, jak może, jakieś tam przykleja taśmy, nie taśmy, żeby to się łapały, no bo to jest niesamowite.
3: Czy wcześniej problem z prosakami, z karoluchami, z ewentualnie jakimiś innymi insektami w bloku się pojawiał, czy pojawił się jakoś niedawno, ewentualnie co może być przyczyną nagłego pojawienia się owadów?
2: Nie mam pojęcia, od czego to było, no to jakiś czas już musi być, no bo to one się rozprzestrzeniły, ale nie wiem, bo tam jest na pierwszym piętrze szmatek, tam zwożą te ciuchy, to wszystko. Nie wiadomo, czy to nie jest od tego, że to stąd się wzięło.
1: Problem może dotyczyć nie tylko wspomnianego bloku i nie tylko prosaków. W internecie często publikowane są filmy i zdjęcia przedstawiające wielkie szczury biegające pośród mieście.
4: Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa administruje budynkami w najstarszej części miasta, więc to jest problem, który występuje od czasu do czasu w różnych częściach Śródmieścia. Zresztą nie tylko Śródmieścia, bo i inne części miasta też mają z tym problem. To nie jest problem tylko z robakami, ale to jest problem również i z innymi zwierzątkami biegającymi po naszym mieście. No oczywiście każdy taki sygnał, który jest nam zgłaszany, natychmiast reagujemy i zlecamy odpowiedniej firmie odpowiednie działania i to jest robione na bieżąco i tak samo i w tym przypadku będzie to zrobione. Jeżeli chodzi o robaki, to rzeczywiście może to dotyczyć jednego budynku i tutaj reagujemy. Jeżeli chodzi o inne zwierzęta biegające, to my i tak jakby reagujemy szybciej i trochę inaczej niż powinniśmy, to znaczy podejmujemy dużo częstsze działania niż wynika to z potrzeb i niż wynika to z przepisów. Niemniej jednak musimy pamiętać o tym, że każda taka nieruchomość, którą my administrujemy, oczywiście reagujemy, niemniej jednak jeżeli ktoś z nieruchomości obok, kto będzie miał podobny problem, nie zareaguje, to za chwilę te wszystkie żyjątka z jednego miejsca przeniosą się w drugie, tam gdzie tych żyjątek nie ma. No i taka jest przyroda i najlepiej jest, jeżeli wszyscy administratorzy by reagowali w podobny sposób.
3: Wiadomo, że ważne jest to, aby każdy z mieszkańców też dbał o tą czystość i nie wyrzucał chociażby odpadków za okno, które wabią różnego rodzaju właśnie zwierzątka. Natomiast zatrzymajmy się jeszcze na chwilkę przy tych prosakach, karalukach. Kiedy Spółdzielnia Mieszkaniowa Włocławska podejmie działania, czy już te działania zostały podjęte?
4: Oczywiście, jeżeli chodzi o takie sygnały, to my reagujemy natychmiast. To znaczy w momencie, kiedy pozyskamy informację o tym, że jest problem od mieszkańca, bo przypomnę, że są jeszcze administratorzy, którzy w budynkach również przebywają bardzo często, ale najczęściej takie sygnały pochodzą od mieszkańców, to poza harmonogramem, który mamy opracowany, reagujemy natychmiast, czyli albo tego samego, albo następnego dnia w miejscu, gdzie wystąpi problem, przeprowadzamy po prostu dezynsekcję.
1: Skuteczne pozbycie się prusaków w bloku wymaga skoordynowanej dezynfekcji.

0: inspekcji całego pionu lub budynku oraz uszczelnienia mieszkań, ponieważ owady te łatwo przemieszczają się między lokalami przez kanały wentylacyjne i instalacje. Samodzielne stosowanie popularnych sprayów dostępnych w marketach jest nieskuteczne. Preparaty te nie niszczą gniazd, a jedynie wypłaszają insekty do sąsiednich mieszkań. Do tematu będziemy wracać. Telenowela związana z budową zielonych terenów Śródmieścia we Wrocławku powoli dobiega końca. Prace miały zostać zakończone w marcu, jednak termin był kilkukrotnie przesuwany. Najpierw z powodu zimy, później na kwiecień, następnie maj, a ostatecznie na czerwiec. Pod koniec tego miesiąca wykonawca inwestycji, firma Balzola, zgłosił gotowość do odbiorów. Miejski Zarząd Drogi Zieleni przystąpił więc do odbiorów.
1: Zacznę od tego, że umowa na tą inwestycję została podpisana 8 października między Miejskim Zarządem Drogi Zieleni a firmą Balzola. Wykonawca, za chwilę o tych usterkach coś powiem, natomiast co ważne, przy całej inwestycji my jako zamawiający zawarliśmy też porozumienie z zewnętrznym inspektorem nadzoru, inżynierem kontraktu, który był jakby najbliżej tej całej inwestycji. To nie oznacza, że nasi pracownicy tam nie działali w terenie, natomiast on był najbliżej wykonawcy. Co do też uwag, spostrzeżeń, na bieżąco przysyłał raporty, to też wynika z prawa budowlanego. Jeśli chodzi o samą procedurę odbiorową, rozpoczęła się 10 lipca, zakończyła się 24 lipca. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z usterek, wad czy też niedociągnięć ze strony wykonawcy. Może tak bardzo krótko ogólnie wymienię to chociażby z branży związanej z zielenią. Wadliwe wykonanie pewnych rzeczy z zakresu roślinności. Kolejna sprawa to jest m.in. brak oznakowania poziomego na części ulic wchodzących w zakres inwestycji. Ponadto także niewłaściwe wykonanie nawierzchni. Chociażby także zastoiska wody, które pojawiły się na wybranych ulicach. O tym wykonawca wie, ma tego świadomość. To nie jest tak, że on udaje, że tego faktu nie ma. My jako zamawiający też to widzimy. No i cała procedura, tak jak mówię, zakończyła się 24 lipca. Obecnie jesteśmy na etapie procedowania, czy też przygotowania już ostatecznej treści porozumienia, czy też protokołu końcowego, dwustronnego. Tylko żeby do tego doszło, musi być zgoda właśnie tego zewnętrznego inspektora, który pracuje nad treścią tego porozumienia. Te rozmowy się toczą od kilku dni, między innymi dzisiaj. Balzola stoi na stanowisku, że oni swoje wykonali, widzą te usterki, natomiast są skłonni już gotowi do podpisywania tego porozumienia z listą usterek, które mają wykonać. Inżynier kontraktu również nad tym pracuje. Możliwe, że to porozumienie zostanie podpisane nawet jutro, może w piątek, także kwestia kilku dni.
0: Co z karami umownymi? Przez cały czas realizacji inwestycji zewnętrzny inspektor nadzoru nie rekomendował ich naliczania.
1: Nie znalazł powodów, jak to nazwał ze strony wykonawcy, zawinionego działania, które skłaniałyby nas do naliczania tychże kar.
2: Czy zielone tereny są już oddane do użytku, czy jeszcze ta procedura trwa, jeszcze będzie, kiedy ewentualnie zostaną już oddane faktycznie?
1: No jedno prawo, a drugie życie. Na pewno mieszkańcy już korzystają, chodzą po tych ulicach, czy nawet parkują. Natomiast tak jak mówię, cały czas czekamy na treść porozumienia ostatecznego. Tak jak mówię, to jest kwestia dni, może nawet godzin. Jest wola ze strony wykonawcy, by dojść do porozumienia. Czekamy już, mówię, na ostateczne rozwiązanie tej kwestii i tak jak mówię, działamy.
0: Zapytaliśmy wrocławian, czy zielone tereny Śródmieścia przypadły im do gustu.
3: No nie jestem jako mieszkaniec tutaj zadowolony, tym bardziej, że według niektórych miejsc to woda musi płynąć pod górę. Poza tym ja chciałbym... O właśnie. Chciałbym, żebyście Państwo nagrali, jak przechodzi osoba niepełnosprawna przez przejście dla pieszych. Chciałbym, żebyście Państwo nagrali to przejście o tutaj i przeprowadzili, jak to wygląda. Dziękuję, bo właśnie to mnie najbardziej denerwuje.
4: Sądzi Pan, że jak się skończą te wszystkie budowy, to rzeczywiście lepiej będzie tutaj się jeździło?
5: No, wolniej to na pewno. No i to na dłuższe lata to chyba będzie dobre to, bo to dosyć masywnie tu robią. Dokładnie, tak widzę, tak.
4: Czy napotkał Pan jakieś problemy przechodząc tędy?
5: No tak za bardzo, to tam usterka u mnie też tam jest przy furtce, ale powiedzieli, że zrobią to. Takie niektóre, no to oni dopiero jeszcze usuwają.
4: Czy uważa Pan, że rzeczywiście te przebudowy były potrzebne?
5: No, mogłyby, bez tego też by można, ale jest bardziej... ładniej, a tak to trzeba iść do przodu, nie do tyłu.
4: Patrząc na drogi, niektórzy narzekają na odstępy między kostkami. Czy zauważyła pani to?
6: To dobrze.

0: że pan powiedział, no będzie się można przewrócić rzeczywiście i będzie źle. Bo tutaj są te kostki, bardzo duże odstępy są, więc no myślę, że nie będzie dobrze. Czy dla starszych ludzi zwłaszcza, nie?
1: Czy rzeczywiście trzeba było te tereny przebudować?
0: Ja myślę, że tu na pewno, ale jeszcze bardziej tam 3 maja do bulwarów. To bezwzględnie, bo tam jednak jest taka ulica, bulwary, stary rynek, to taka no, jakby wizytówka miasta. No każdy to zresztą mówi, nie? Że i tam najbardziej uważam.
1: Czy są...
0: No to ja wiem, było ładnie i teraz może będzie ładniej, no zobaczymy jeszcze.
1: Jak ocenia pan przebieg remontów?
2: No przebieg fatalnie, bardzo wolno, nieskładnie, niezgrabnie, jakoś tak bez pojęcia.
1: Czy sądzi pan, że lepiej będzie się jeździło, gdy te wszystkie budowy się skończą?
2: No nie, nie, lepiej na pewno się nie będzie jeździło, tym bardziej może dla kogoś, kto przyjedzie raz na 5 lat do Wrocławka, przejdzie się szlakiem, może będzie fajnie, natomiast dla mnie jako przedsiębiorcy, no same negatywy niestety. Miejsc parkingowych brak dla klientów, niestety nie ma. Bardzo głośno, huczy, także niestety ja jestem bardzo pesymistyczny co do tego remontu.
1: Niektóre osoby narzekają na odstępy między kostkami. Czy pan to zauważył?
2: Tak, oczywiście. Trudno w tym chodzić ani w miękkich, ani w twardych butach, a już nie mówiąc o tym, że mama z chodzikiem po tym nie przejdzie niestety. Obchodzimy bardzo, żeby nie przejść po tej kostce. A nie tylko mama, bo myślę, że dużo ludzi, jeśli chodzi o kulach, dużo ludzi chodzi o przy wózkach, wózki dziecięce i tak dalej. No jest to faktycznie problem.
1: Czy uważa pan, że rzeczywiście te przebudowy były ważne, były potrzebne?
2: Znaczy były potrzebne na pewno, bo dbamy o miasto i na pewno przebudowy były potrzebne, ale myślę, że no, nie w takim zakresie, jak tutaj jest to zrobione i no, chyba według mnie nie tak to miało wyglądać.
3: Ja mieszkam 8 lat, lepiej jest jak było, nie? No to całkiem, nie? Dzieci mają do zabawy, no każdy.
1: Ocenia pani przebieg remontów?
4: Dobrze. Uważam, że jest w porządku. No trochę długo trwało, ale w końcu jest ładnie, pięknie.
1: Tam, gdzie już renowacja została skończona, czy lepiej się obecnie jeździ lub chodzi po tych terenach?
4: Tak, oczywiście. Oczywiście, że tak lepiej, na pewno. Tak.
1: Jak ocenia pan przebieg remontów na zielonych terenach?
5: No tutaj trochę się poprawiło. Jest lepiej, jak było.
1: Mówią na to zielone tereny. Czy rzeczywiście jest zielono?
5: No nie za bardzo zielono. Więcej brukowo, betonowo, to tak.
1: Tam, gdzie renowacja została skończona, czy lepiej się teraz jeździ lub chodzi po tych terenach?
5: A skąd? Tam po tych chodziach na przejście, przez to przejście można. Dziury, ta kocka to jest okropna. To nie można było taki równy zrobić.
1: Mówię to zielone tereny, czy rzeczywiście można tak mówić?
6: Są zielone, one są betonowe.
1: A tam, gdzie remonty już się skończyły, czy rzeczywiście lepiej się jeździ, czy chodzi?
6: Jeśli chodzi o Jagiellońską, jest fajnie. Dzieciaki mają plac zabaw, mają gdzie się bawić, także jest to na plus.
1: Jak ocenia pani remont w tych okolicach, na zielonych terenach?
7: Tak sobie.
1: A co się pani nie podoba?
7: Za mało zieleni.
1: Nazywają to zielone tereny, a tak zielone nie jest?
7: Nie, nie jest tak zielono. Za dużo betonu, za dużo kostki.
1: Państwo oceniacie przebieg remontów na zielonych terenach?
8: Nie ma tu zielonych, jak dla mnie. Beznadziejnie.
1: Mówią na to zielone tereny, a czy można tak mówić?
9: Nie, to nie można powiedzieć.
8: Właśnie skłócamy, że 2 drzewa i koniec.
1: Czy są jakieś inne problemy?
9: No wie pan, trochę takie...
8: Nie dociągnieś, to na pewno by się wiele znalazło.
1: Czy jedzie lub idzie po tych terenach?
9: Znaczy, no idzie się... No, tak, no lepiej się idzie. Idzie, a jedzie to nie wiem, bo nie jechałem już.
10: Opinie wrocławian są podzielone. Część mieszkańców uważa, że przestrzeń jest estetyczna i pełna zieleni. Inni zwracają uwagę, że poruszanie się po zielonych terenach jest utrudnione ze względu na sposób ułożenia kostki brukowej. Wskazują też, że zieleni jest za mało. Choć do rozpoczęcia roku szkolnego pozostało jeszcze kilka tygodni, wiele rodziców już kompletuje szkolne wyprawki. Według najnowszych danych ZUS wypłacił rodzinom ponad 348 milionów złotych z programu Dobry Start, z czego niemal 22 miliony złotych trafiło do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.
11: Program Dobry Start to jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną. Rodzice mogą przeznaczyć świadczenie na zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych czy innego wyposażenia niezbędnego do nauki. Świadczenie przysługuje raz w roku na każde uczące się dziecko.

0: do ukończenia 20 roku życia, natomiast w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia 24 roku życia. Co ważne, świadczenie 300+ nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek ani na studentów.
1: Wnioski o świadczenie Dobry Start można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez aplikację MZUS, platformę EZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatia.
0: Nabór wniosków potrwa do 30 listopada. Przed wysłaniem formularza warto dokładnie sprawdzić wpisane dane, w szczególności numer PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły, a także numer rachunku bankowego. Nie warto zwlekać ze złożeniem wniosku. Jeśli formularz wpłynie do ZUS-u do końca sierpnia, pieniądze trafią na konto rodziców do końca września.
1: Prawo do świadczenia 300+ mogą uzyskać również obcokrajowcy, którzy mieszkają z dziećmi w Polsce.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Anna Muszyńska-Krajewska, ginekolog, położnik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Pani doktor, w pewnym okresie życia kobiety pojawia się jakby trudniejszy czas nazywany menopauzą. Zacznijmy od tego, czym jest menopauza? Co dzieje się w ciele kobiety? Jakie zmiany wówczas zachodzą?
1: Takie ścisłe określenie dotyczące tego słowa menopauza to tak naprawdę jest ostatnia miesiączka w życiu kobiety, ale w takim

0: szerszym kontekście oznacza taki naturalny okres w życiu kobiety, kiedy następuje wykasanie czynności jajników. Te jajniki mają nie tylko funkcję hormonalną, ale również funkcję rozrodczą, a więc zanika możliwość do produkcji komórek jajowych i uwalniania komórek jajowych, w związku z czym no, następuje już taki okres, gdzie nie można zajść w ciążę. Natomiast jajnik to również fabryka hormonów, jak
1: no
0: wiemy.
1: Właśnie.
0: Natomiast należy podkreślić, że ta funkcja hormonalna nie zanika, ona się po prostu zmienia. Diametralnie się zmienia, bo w okresie płodności dominują hormony estrogeny, progesteron, które mają receptory w zasadzie w całym organizmie kobiety. Stąd jeśli jajnik się przekształca, zmienia się ta fabryka, to te zmiany, przekształcenia no, skutkują różnymi, czasami złymi dolegliwościami, które są dość uciążliwe. O czym powiemy. Jajnik po prostu produkuje więcej androgenów w stosunku do tych hormonów estrogenowych.
1: Czyli takich męskich.
0: Męskich, tak. W związku z czym na przykład kobiety skarżą się na nadmierne owłosienie, drażliwość, skłonność do agresji. To jest takie dość charakterystyczne dla hormonów męskich, prawda? Natomiast jajnik jeszcze po okresie menopauzy, on produkuje hormony właśnie, tak jak już powiedziałam, androstendion i testosteron, przy czym część z tych hormonów jest przekształcana w tkankach obwodowych, na przykład tkance tłuszczowej, do hormonów o charakterze estrogenowym.
1: Więc tkanka tłuszczowa pełni pozytywną
0: rolę. Tak, właśnie chciałam powiedzieć, że tej tkanki tłuszczowej...
1: Warto przytyć, drogie panie.
0: Chociaż kobiety je właśnie często przychodzą do gabinetu i właśnie głównym powodem jest pani doktor, no nagle przybyło mi 10 kilo, no ale niestety też menopauza wiąże się z tymi przemianami metabolicznymi, tak? Czyli tutaj przeważają procesy lipogenezy nad lipolizą, więc troszeczkę następuje inny rozkład tej tkanki tłuszczowej i większa skłonność do gromadzenia tej tkanki
1: ale
0: tłuszczowej.
1: Ale nie wszystkie panie tyją w tym czasie.
0: Nie wszystkie panie, ale myślę, że wymaga to o wiele większego nakładu sił, aby utrzymać masę ciała, niż w młodości, tak? Gdzie ten metabolizm funkcjonuje no, o wiele inaczej. Jeśli chodzi o jeszcze to słowo menopauza, no to meno od miesiąca, czyli właściwie odnosi się do tego regularnego cyklu miesiączkowego, gdzie kiedy zaczyna się ten okres menopauzy, miesiączki po prostu przestają być regularne, to jest taki pierwszy sygnał. A pauza, no to oczywiście nie trzeba tłumaczyć, czyli przerwa. Natomiast kiedyś na przykład funkcjonowały takie określenia jak piekło kobiet, czy powiedzmy jeszcze inne gorsze określenia. Dopiero w XIX wieku wprowadzono to określenie menopauza, żeby troszeczkę tutaj złagodzić ten wydźwięk tego słowa. Ale na przykład w Chinach, jakby tłumacząc to słowo, mówi się o drugiej wiośnie. A więc myślę, że dobry temat właśnie na początek wiosny.
1: Druga wiosna, druga młodość.
0: Druga młodość, tak.
1: Tak do tego podejdźmy.
0: Kobiety, prawda, mają w zasadzie dzieci, są już w jakimś sensie samodzielne, więc kobiety mogą się właśnie troszkę skupić bardziej na sobie, zadbać o siebie, o swoje ciało, o swój umysł. Właściwie
1: poświęcić sobie czas po prostu.
0: Słuchać się w te sygnały, które wysyła nam organizm. Wiadomo, że one czasem nie są przyjemne, ale myślę, że można sobie z tym również poradzić.
1: No właśnie, jakie sygnały wysyła ciało w tym trudnym czasie? Jakaś drażliwość, tak?
0: Tak. Pierwszym objawem no, to jest takie, że miesiączka przestaje być regularna, ale zanim nastąpi ta menopauza, czyli ostatnia miesiączka, bo jeszcze nie doprecyzowałam, że jest to ostatnie krwawienie, po którym następuje minimum 12 miesięcy przerwy. W zasadzie już później nie powinno występować żadne krwawienie, no ale wiadomo, czasem
1: może się pojawić.
0: Wtedy zawsze trzeba zgłosić się do lekarza i zdiagnozować, na jakim podłożu jest to krwawienie, bo jajnik też nie wygasa tak od zaraz, tak? Że nagle było super, wszystko fajnie, jeden dzień i mamy, nagle wszystko się kończy, więc jest to proces, prawda? I ten proces jest troszkę burzliwy, gdzie następują wahania hormonalne, zaburzenia regularności cyklu miesiączkowego. I tak jak mówiliśmy, receptory dla hormonów kobiecych są w zasadzie w całym organizmie, a więc na przykład w mózgu, tak jak pani redaktor wspomniała, no, ta drażliwość, skłonność do depresji wynika z tego, że po prostu nie ma już takiego poziomu estrogenów, który zapewnia taką stabilność emocjonalną. Stąd jeszcze ta przewaga hormonów o charakterze androgennym sprzyja właśnie takim wybuchom złości, drażliwości.

0: możliwości, no tym wszystkim takim zachowaniom, które nie do końca są oceniane
1: Uderzenia
0: pozytywnie.
1: gorąca,
0: Uderzenia gorąca,
1: tkliwość,
0: tak,
1: tak?
0: ale to są raczej takie zmiany naczynioruchowe związane z zaburzeniami termoregulacji. To troszeczkę inne tutaj są mechanizmy. Następują na przykład wyrzuty hormonu FSH, ponieważ przysadka dostaje sygnał z jajnika, że no jest mało tych estrogenów, więc ona chce szybko te jajniki pobudzić i wyrzuca duże ilości FSH, w związku z czym kobieta reaguje takim wybuchem, uderzeniem gorąca. No może się zdarzyć właśnie też taki objaw naczynioruchowy, nagle takie poczerwienienie na twarzy, czasem kobiety właśnie to zgłaszają, tak? Idąc dalej, no pogarsza się oczywiście jakość skóry, więc dlatego tą skórę też trzeba mocniej zadbać niż w młodszym wieku. W kościach zmienia się gospodarka wapniem, bo estrogeny bardzo tutaj mocno wpływają na gospodarkę wapniowo-fosforanową. W związku z tym następuje utrata gęstości mineralnej kości i w konsekwencji może to doprowadzić do osteoporozy. Więc warto też oczywiście już na każdym etapie życia pracować na to, aby mieć taką odpowiednią bazę do tego, żeby nie doprowadzać do osteoporozy, a sprzyja temu oczywiście uprawianie sportu, zażywanie witaminy D3. Więc tak naprawdę na to, jak będziemy się czuć w okresie menopauzy,
1: Pracujemy.
0: pracujemy na to całe życie, prawda? Co jeszcze jest istotne? Tutaj, jeśli chodzi o nabłonek pochwy cewki moczowej, no, pojawia się tak zwana atrofia urogenitalna. Jest to takie bardzo przykre są to dolegliwości, które związane są z suchością pochwy, skłonnością do infekcji, ponieważ ten nabłonek jest mniej odporny na zaburzenia równowagi bakteryjnej. Przeważają bakterie, na przykład gram dodatni, a nie pałeczki kwasu mlekowego, w związku z czym no, ta skłonność do infekcji jest większa.
1: I co wówczas robić?
0: Co wówczas robić? To już myślę, że bardziej skupimy się
1: Indywidualnie.
0: na tym, jak będziemy rozmawiać o leczeniu tych, bo oczywiście no, uzupełniamy również miejscowo tutaj hormony, co pewnie będziemy jeszcze tutaj poruszać w programie. Natomiast no, jeszcze chciałam podkreślić, że też warto dbać o nawilżenie, tak? Tutaj stosować takie preparaty nawilżające, nie tylko hormonalne. Więc no, jest tutaj dużo możliwości, prawda?
1: Czasami dochodzi do przedwczesnej menopauzy. Dlaczego tak się dzieje? Kiedy tak się dzieje?
0: Tak, właściwie można powiedzieć, że przeciętny wiek menopauzy w naszym kraju to jest 51 rok życia. Ale jeżeli nastąpi ta menopauza, czyli właściwie nazywamy to przedwczesnym wygasaniem czynności jajników, przed 40 rokiem życia, to my mówimy wtedy o przedwczesnej, tak, menopauzie. Właściwie tak 70% przyczyn nie jest do końca poznana, ale są czynniki takie, które mogą do tego doprowadzić. Na przykład czynniki genetyczne, na przykład zespół łamliwego chromosomu, w niektórych zespołach genetycznych, takich jak zespół Turnera. Są to czynniki immunologiczne, na przykład niektóre choroby tak, na podłożu autoimmunologicznym, takich jak choroba Hashimoto, czy celiakia, czy cukrzyca typu pierwszego, mogą sprzyjać przedwczesnej menopauzie, bo co to oznacza, że jest czynnik autoimmunologiczny? Po prostu nasz organizm produkuje przeciwciała przeciwko komórkom jajnikowym i przedwcześnie niszczy te komórki, w związku z tym ta żywotność jajnika spada. Ale na przykład czynniki środowiskowe, palenie papierosów, okazuje się, że palenie papierosów przyspiesza wiek menopauzy o 2-3 lata, a może
1: Cieszę się, że
0: też
1: nigdy nie paliłam.
0: dokładnie. Ale może również doprowadzić do tej przedwczesnej menopauzy, czyli przed 40 rokiem życia. Czasami są sytuacje, gdzie kobieta musi przejść leczenie onkologiczne. Wtedy wiadomo, że duża część komórek jest niszczona i wtedy no, ten potencjał jajnikowy znacznie tutaj jest ograniczony. W związku z tym no, trzeba pamiętać, no, istnieje teraz krioprecypitacja, czyli zamrożenie komórek jajowych, żeby na przykład przed leczeniem zamrozić. Głównie chodzi oczywiście o płodność, natomiast my nie jesteśmy w stanie do końca zabezpieczyć tej czynności hormonalnej, chociaż istnieją na przykład teraz metody, gdzie, to taka troszkę może dygresja, ale warto myślę powiedzieć, gdzie pobiera się fragment komórki, pobiera się fragment jajnika. tak? Zamraża się, nie komórki, tylko fragment jajnika i potem wszczepia się już po zakończonym leczeniu z powrotem. I ten mały fragmencik jajnika również podejmuje funkcję hormonalną.

0: Więc jest to
1: Fantastycznie, że tak.
0: naprawdę świetna, świetna metoda, zwłaszcza dla młodych dziewczyn, które czasem muszą się zmierzyć z takim problemem. Ale też niektóre leki, tak? Radioterapia mogą przyspieszyć menopauzę. Na przykład choroby wirusowe też
1: Również, tak?
0: również, które mogą doprowadzić właśnie do uszkadzania jajnika, na przykład świnka. Dlatego warto przemyśleć, czy na przykład nie warto się zaszczepić, jeśli ktoś wcześniej nie chorował na świnkę. Także jest tutaj wiele czynników, które do tej przedwczesnej menopauzy mogą doprowadzić. Część z nich jest oczywiście do uniknięcia, tak?
1: A jakie skutki dla zdrowia i fizycznego, i psychicznego niesie taka przedwczesna menopauza?
0: Myślę, że tutaj oczywiście te wszystkie procesy, które zachodzą, o których wstępnie troszkę
1: Mówiłyśmy.
0: powiedziałyśmy, tak, że nie ma tej stymulacji estrogenowej w tkankach, w związku z czym dochodzi do utraty masy kostnej, do też takiego przedwczesnego starzenia się organizmu. Przecież estrogeny również mają funkcję
1: Funkcje ochronne
0: ochronną,
1: dla
0: jeśli dla
1: serca.
0: serca, dla tak, układu tutaj krwionośnego, tak? Więc jest to też istotne, aby uświadomić kobiety, że nie możemy je tak zostawić z tą przedwczesną menopauzą same sobie i powinny się udać do lekarza, bo to trzeba leczyć. Oczywiście czasami jest troszeczkę taki opór, prawda? Nie wiem, czy tutaj pani redaktor się też spotkała, rozmawiając z kobietami, że one się boją tej hormonalnej terapii, jeśli
1: Tak,
0: chodzi
1: bo
0: o przede wszystkim hormony płciowe, bo na przykład jeśli ktoś ma niedoczynność tarczycy,
1: również zażywa
0: to zażywa i
1: hormony.
0: w ogóle nie ma z tym żadnego problemu,
1: Tak, a
0: prawda?
1: jeśli chodzi o kwestie właśnie związane z menopauzą i z
0: Tak,
1: hormonalną
0: to
1: terapią
0: troszeczkę jest taki
1: zastępczą, są
0: strach.
1: takie mity, są obawy, że będzie to skutkowało rozwojem jakiejś choroby
0: Oczywiście.
1: onkologicznej, guzem w
0: Tak,
1: piersi,
0: myślę,
1: prawda? Czy...
0: że jest to troszkę pokłosie takiego badania, które kiedyś zostało opublikowane i które troszeczkę zrobiło tutaj złego, jak to się nazywa, złej prasy, tak, tym hormonom. Natomiast myślę, że wszystko należy robić pod kontrolą lekarza i lekarz oczywiście nie chce zaszkodzić, tylko chce pomóc i
1: Oczywiście.
0: powinien przeprowadzić badania, które będą odpowiednio kwalifikowały kobietę, czy ona może
1: To znaczy
0: zażywać
1: oznaczyć poziom
0: terapię.
1: hormonów, czy
0: Znaczy,
1: jakie badania przeprowadzić?
0: tak, poziom hormonów oznaczamy w zasadzie pomocniczo po to, aby rozpoznać, czy jeśli już rozmawiamy o tej przedwczesnej menopauzie, to samo zatrzymanie miesiączki przed 40 rokiem życia wcale nie musi oznaczać tej przedwczesnej menopauzy. Trzeba zróżnicować to z innymi, tak, chorobami czy innymi sytuacjami, gdzie na przykład silny stres również może doprowadzić do zatrzymania tej miesiączki, prawda? Więc te badania hormonalne, czyli FSH, estradiol czy AMH, to są takie trzy kluczowe hormony, które oznaczamy, żeby po prostu dokonać tego rozpoznania. Estradiol, wiadomo, jest hormonem produkowanym w jajniku. FSH jest tym hormonem przysadki, który, gdy jajnik przestaje produkować estradiol, to
1: To wysyła
0: znacząco
1: ten
0: wzrasta i
1: sygnał.
0: wysyła te sygnały. A AMH de facto mówi o tym zapasie, potencjale rozrodczym, tym zapasie komórek jajowych, tak? Jeżeli to AMH jest na niskim poziomie, to znaczy, że ten potencjał przede wszystkim rozrodczy, czyli ten
1: Jest
0: potencjał
1: bardzo
0: do
1: niski.
0: produkcji komórki jajowej jest bardzo niski. To też pośrednio świadczy o tym właśnie, że ta funkcja jajników wygasła, tak? Że to już jest w jakimś sensie nieodwracalny proces. Więc te hormony tak naprawdę nie służą nam po to, żebym ja wiedziała, jak leczyć pacjenta, tylko tak naprawdę, żeby wiedzieć, co się dzieje i jakie tutaj postawić rozpoznanie. Natomiast o przygotowaniu do hormonalnej terapii zastępczej to bardziej tutaj miałam na myśli, żeby oznaczyć funkcję wątroby, czyli czy wiadomo, hormony są metabolizowane w wątrobie. Czy
1: No, ale
0: pacjentka.
1: mogą być też przezskórnie podawane. Wówczas ta wątroba jest chyba chroniona w pewnym
0: To jest
1: sensie.
0: nie do końca prawda.
1: Tak?
0: To jest troszeczkę tylko ominięcie tego efektu pierwszego przejścia, czyli po prostu i tak hormony dostają się z krążenia do wątroby,
1: Wątroby.
0: one muszą zostać
1: Zmetabolizowane.
0: zmetabolizowane, więc owszem, tutaj nie ma tego efektu pierwszego przejścia, jak już mówiłam, więc troszeczkę będzie ochroniona ta wątroba, owszem, ale to nie jest tak do końca, że wcale nie będzie zaangażowana w proces przemiany hormonalnej czy metabolizmu, tak? Więc warto oznaczyć poziom transaminaz, czyli aspartu, alatu, bilirubiny. na przykład u kobiet, które są po cholecystektomii.

0: mi też trzeba tutaj ze znaczną ostrożnością
1: Czyli po
0: stosować.
1: usunięciu pęcherzyka
0: Po
1: żółciowego, tak?
0: usunięcia, czyli z wywiadzie, które mają kamicę żółciową, tak?
1: Więc w takich sytuacjach
0: W takich
1: raczej.
0: sytuacjach nie jest to bezwzględnie przeciwwskazane, ale można po prostu dobrać mniej taką, może bardziej łagodniejszą formę hormonalnej terapii zastępczej, bo są różne formy. Należy również oznaczyć profil lipidowy, poziom glukozy. No przede wszystkim myślę, że o tym strachu decyduje takie poczucie, że hormony mogą wywoływać zakrzepicę. I jest to w jakimś sensie prawda, że tutaj zwiększa się ryzyko zmian zatorowo-zakrzepowych, szczególnie jeśli na przykład taka terapia hormonalna zostanie wdrożona zbyt późno. Czyli na przykład jeżeli minie powyżej 5 lat od ostatniej miesiączki, od menopauzy, raczej nie powinniśmy już włączać tej hormonalnej
1: Aha, więc
0: terapii.
1: takie są widełki czasowe. Właśnie o to miałam zapytać,
0: Ale
1: jakie
0: jeśli
1: są.
0: kobieta, powiedzmy, zaczęła stosować terapię hormonalną, powiedzmy po roku od tej menopauzy, a to jest najlepszy właśnie czas, żeby ją wdrożyć, od roku do 2 lat, to wtedy ona sobie może ją kontynuować jeszcze długo i wcale nie ma takich widełek. Kiedyś no, próbowano ocenić wiek, do którego roku życia kobieta może stosować tą hormonalną terapię zastępczą, ale w zasadzie wciąż nie ma takiej stricte ścisłej tej
1: Ścisłej daty.
0: granicy, więc ciągle ona się przesuwa w górę. Więc jeśli kobieta bada się regularnie, czuje
1: No
0: się
1: właśnie.
0: świetnie, my jej chcemy zabrać to paliwo, to ona czasem się na to nie godzi i my musimy tutaj spowodować, żeby to wszystko było bezpieczne. I mam takie pacjentki, które już
1: W
0: zbliżają
1: jakim
0: się
1: wieku?
0: do 70 i one sobie taką małą dawkę hormonów aplikują i na przykład próba odstawienia skutkuje pojawieniem
1: Objawami
0: się
1: przykrymi.
0: objawu. Oczywiście wiadomo, żebyśmy przeczekali ten okres
1: Ale po co się
0: jesiomiesięcy,
1: męczyć, skoro
0: więc tak
1: może być
0: naprawdę nie wiem,
1: przyjemniej?
0: czy jest to takie wybitnie konieczne, jeśli nie ma chorób towarzyszących, jeśli ona się czuje świetnie,
1: A
0: świetnie
1: choroby
0: funkcjonuje.
1: towarzyszące
0: No, przede
1: jakie są
0: wszystkim
1: przeciwskazane?
0: nadciśnienie, choroby serca, tak, cukrzyca typu drugiego, hiperlipidemia. Należy też no, przeprowadzić wywiad pod kątem, jeżeli w rodzinie występowała właśnie zakrzepica, to trzeba tutaj być bardzo ostrożnym, ale mamy też szereg badań, które mogą nam ocenić w jakimś sensie układ krzepnięcia i w pewnym momencie tak wykryć, czy tutaj można stosować tą terapię, czy nie. Oczywiście należy to zrobić na początku, przed wdrożeniem terapii, ale również w trakcie, jak kobieta przychodzi, kontroluje, to nie tylko to jest to badanie takie ginekologiczne, czy no oczywiście badanie piersi, bo tutaj pani redaktor wspomniała o tym zwiększonym ryzyko. No niestety receptory hormonalne są również w piersiach, istnieją nowotwory hormonozależne, więc no jest troszkę zwiększone ryzyko tego raka piersi, ale te kobiety, które decydują się na hormonalną terapię, również częściej zgłaszają się do lekarza, one bardziej dbają o siebie, w związku z tym nawet gdyby ten nowotwór
1: To
0: wystąpił, to on,
1: zostanie w porę
0: tak, to on zostaje w porę
1: zdiagnozowany.
0: zdiagnozowany i wtedy te możliwości leczenia też są inne oczywiście i możliwości wyleczenia, tak, są diametralnie inne niż u kobiet, które praktycznie no, rzadko się badają, tak. Więc wszystko, no, wszystko można, tylko trzeba to robić z głową. Co jest ważne? No, ważne jest też, tak jak powiedziałam po kolei, badanie krwi, badanie ginekologiczne, USG, żeby ocenić przede wszystkim, jaka jest szerokość śluzówki, dlatego że stosując terapię hormonalną, no, musimy zadbać o macicę. Dlaczego? Dlatego, że niekontrolowane podawanie estrogenów skutkowałoby przerostem błony śluzowej macicy i konsekwencji doprowadziłoby do rozwoju nowotworu endometrium. Oczywiście nie jest to proces jakiś krótki, ale no, latami moglibyśmy suplementować sam estrogen u kobiety z zachowaną macicą, moglibyśmy doprowadzić do rozwoju nowotworu macicy. Natomiast dlatego ta kombinowana terapia jest tak potrzebna u kobiet z macicą, ponieważ jest ważny progesteron, który stabilizuje poziom estrogenu i zapobiega przerostowi śluzówki. Więc tak naprawdę on nie jest jakoś istotnie potrzebny, żeby kobieta się lepiej czuła, ale żeby zabezpieczyć właśnie macicę. Natomiast jeżeli kobieta nie ma macicy, albo na przykład ma założoną wkładkę z lewonorgestrelem, która już zabezpiecza tą macicę, to wtedy na przykład możemy podawać hormony w formie przezskórnej, nie tylko jako plastry, które są w zasadzie dwuskładnikowe, częściej stosowane, ale też są i tylko z samym estrogenem, ale również w formie żelu. Żelu czy sprayu, tak? To też jest bardzo wygodna forma.
1: No tak.

0: Czy jeszcze w jakiś sposób panie mogą sobie pomóc? Jakaś dieta, ruch?
1: Oczywiście, no,
0: Tak,
1: ruch,
0: aktywność.
1: aktywność fizyczna znacznie podnosi tutaj poziom endorfin, dotlenia
0: Miło.
1: mózg, tak, dotlenia skórę, tkanki, no, czujemy się lepiej, organizm lepiej funkcjonuje. Jeżeli chodzi o dietę, no to przede wszystkim tutaj wraz z tutaj wejściem w ten wiek menopauzy wzrasta insulinooporność, w związku z czym musimy bardziej się przyjrzeć, jakie ilości węglowodanów przyjmujemy. Myślę, że warto omówić taką kwestię z dietetykiem, który nam doradzi, jaka jest dieta dla nas najlepsza, no bo też musimy nie zapominać o kościach, więc też tę odpowiednią ilość wapnia wprowadzać, czyli nabiał. Nie można rezygnować też z tłuszczy, bo witaminy rozpuszczalne w
0: Tłuszcze.
1: tłuszczach są bardzo istotne w okresie menopauzy, tak? Przecież jeśli pani redaktor mówi tu o na przykład terapii przezskórnej, one muszą zostać przetransportowane przez tłuszcz, tak? Przez tkankę tłuszczową, wchłaniają się przez tkankę tłuszczową, nie przez tkankę mięśniową, tylko przez właśnie, więc ta warstwa tłuszczu też jest ważna. Czyli na przykład ważne też jest, w jakim miejscu nakleimy plaster.
0: No tak.
1: Musi być troszeczkę warstwy tej tkanki
0: Okolice
1: tłuszczowej.
0: pośladka, prawda?
1: Najlepiej chyba podbrzusze, myślę, bo
0: Podbrzusze.
1: tam jest taki, ta troszeczkę tej
0: W
1: tkanki
0: tłuszczyku.
1: takiej luźnej więcej, ale również tutaj tylna część ramienia, nie naklejamy na piersiach, tak? Więc
0: Zdecydowanie.
1: tutaj odradzamy, żeby to robić, czy jakiekolwiek aplikacja hormonów przez piersi jest niedozwolona, tak? Także dieta, ruch, no, trzeba się też zadbać o ilość snu, bo kobiety często właśnie zgłaszają, że mają
0: Właśnie.
1: problemy ze
0: Sen
1: snem.
0: to jeden z leków. No tak,
1: Prawda? No i tutaj
0: zgłaszają.
1: czasami musimy wspomagać lekami, które troszeczkę pomagają w utrzymaniu dobrej jakości snu. Czasem musimy też skorzystać z porady psychiatry, który na przykład doradzi, jakie leki zmniejszają takie stany depresyjne i też przez to poprawiają sen. Więc to jest taka, można powiedzieć, terapia interdyscyplinarna, nie tylko ginekolog,
0: Właśnie.
1: ale lekarze różnych,
0: I dietetyk, i psychiatra,
1: tak,
0: i
1: lekarze
0: jakiś
1: czy fizjoterapeuci również tutaj,
0: również.
1: no przecież pierwszym objawem takim w okresie premenopauzy na przykład są bóle stawów, drobnych stawów, dłoni, stóp. Mogą być na przykład pierwszym objawem, że zaczyna się ten okres premenopauzalny, tak? Bo tutaj też
0: Czyli ten
1: metabolizm,
0: wstępny
1: tak,
0: okres, który poprzedza
1: poprzedza
0: menopauzę.
1: menopauzę. On trwa od 2 do 8 lat, więc to też jest kwestia bardzo indywidualna. Ale właśnie pojawiają się takie
0: No,
1: drobne
0: symptomy.
1: symptomy subtelne, które no, mówią, że tutaj już ten obrót estrogenów w tkankach jest zmniejszony, w związku z czym pojawiają się różne
0: A
1: dolegliwości.
0: fitoestrogeny, pani doktor?
1: Fitoestrogeny mają swoje zastosowanie, natomiast no tutaj oczywiście my lekarze bardziej kładziemy nacisk jednak na
0: Na.
1: tą terapię hormonalną, dlatego że ona jest po prostu najskuteczniejsza.
0: I
1: Jeszcze może
0: przebadana.
1: w tej kwestii terapii miejscowej. Właśnie ta atrofia urogenitalna, o której wcześniej mówiłam, no jest bardzo uciążliwa, no bo powoduje tą suchość pochwy, bolesne
0: Właśnie, i
1: stosunki,
0: co
1: częste
0: robić?
1: infekcje. Na przykład terapia miejscowa estrogenowa, nie tylko za pomocą beta-estradiolu, możemy, ale na przykład estriol, który mniej wchłania się do krążenia. On działa praktycznie miejscowo w tkankach i no, po prostu znacząco poprawia to nawilżenie.
0: Często należy go stosować?
1: Taka terapia inicjująca to jest około 7 dni, a potem wystarczy 2 razy w tygodniu zaaplikować sobie czy globulkę, czy krem do pochwowy i ten efekt naprawdę będzie świetny. Można uzupełnić to globulkami lub kremem z kwasem hialuronowym, który tak jak krem na twarz, tak, to
0: Tak.
1: tutaj stosujemy również taki troszeczkę kosmetyk dla błon śluzowych, można powiedzieć.
0: Czy to są preparaty wydawane na receptę, czy można kupić bez
1: Można kupić
0: recepty?
1: bez recepty, więc
0: Te estrogeny również, tak? W formie.
1: nie, estrogeny zawsze, terapia hormonalna jest na receptę, więc tutaj warto, aby lekarz doradził, jakie są formy i jak stosować. Natomiast mówię, oczywiście stosowanie takie ogólnoustrojowe, czyli czy zarówno w formie tabletek czy plastrów, no to już troszeczkę jest mocniej.

0: mniejszy, taki pełniejszy wpływ, natomiast ta terapia miejscowa działa wyłącznie tam, gdzie powinna, czyli
1: Miejscowo.
0: miejscowo, tak. No są jeszcze leki, które w zasadzie mówiłam wcześniej, że są pewne przeciwwskazania do na przykład stosowania takiej terapii dwuskładnikowej, na przykład lek Tibolon, który jest.
1: Ale może nazw nie
0: Nie,
1: będziemy
0: to nie jest nazwa,
1: mówić.
0: to jest nazwa taka
1: A,
0: międzynarodowa,
1: to może.
0: więc możemy powiedzieć. On jest przekształcany do zarówno estrogenów, jak i troszeczkę hormonu, który ma działanie progesteronowe, jak i androgenne. A co ten hormon androgenny nam daje w tym leku? Daje nam to, że troszeczkę wzrasta libido, poprawia się napęd, jest kobieta mniej zmęczona, więc też można sięgnąć po innego rodzaju leki. One są w zasadzie w pierwszej kolejności zarezerwowane do leczenia osteoporozy czy osteopenii. Natomiast no, również mają świetne działanie, jeśli chodzi o terapię hormonalną zastępczą, tak, bo o tym mówimy.
1: Dziękuję Pani pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była dr Anna Muszyńska-Krajewska, ginekolog, położnik. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga. Yeah.

0: Ponad 2 miliony złotych trafi do klubów sportowych z Kujaw i Pomorza. Pieniądze otrzymają 92 organizacje, które szkolą dzieci i młodzież. Wsparcie ma pomóc młodym zawodnikom rozwijać sportowe pasje, trenować pod okiem specjalistów i przygotowywać się do najważniejszych zawodów.
1: To jest działanie, które robimy już od wielu lat. Tutaj mogą się o nie ubiegać kluby sportowe, które dostają punkty w systemie sportów młodzieżowych. Województwo kujawsko-pomorskie jest na 7 pozycji, jeżeli chodzi o kraj. W 4 kategoriach są przyznawane punkty: młodzieżowcy, juniorzy, juniorzy starsi i młodziki. Więc te pieniądze są bardzo istotne na szkolenia, bo żeby mówić o zawodostwie, żeby wybrzmiewał Mazurek Dąbrowskiego, to niezwykle potrzebne są właśnie szkolenia dzieci i młodzieży. I te pieniądze właśnie na to są przeznaczane.
0: Środki mogą zostać przeznaczone

0: przyznaję takie dotacje, bo moim marzeniem jest to, żeby dogonić kiedyś Pomorskie i żeby stanąć na, żeby nasze województwo było na szóstej pozycji w kraju, ale to dużo pracy, zarówno przed nami, samorządowcami, jak i, a przede wszystkim przed trenerami, przed sportowcami.
1: Wsparcie trafi także do klubów z Włocławka. Dotacje otrzymają m.in. Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie, Akademia Mieszanych Sztuk Walki Włocławek, Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Junak Włocławek, Włocławski Klub Bokserski Start oraz Włocławska Szkoła Walki. Od października ubiegłego roku w Polsce działa system kaucyjny. Przy zakupie wybranych napojów w określonych opakowaniach doliczana jest dodatkowa opłata, którą można odzyskać po zwrocie butelki lub puszki. System miał zachęcić mieszkańców do segregowania odpadów i zwiększyć poziom recyklingu. W praktyce jednak nie wszyscy są z niego zadowoleni. Coraz częściej pojawiają się skargi dotyczące problemów ze zwrotem opakowań. Najwięcej uwag dotyczy automatów kaucyjnych, które zdarzają się zacinać lub ulegać awariom. Klienci wskazują również na sytuacje, w których sklepy odmawiają ręcznego przyjęcia opakowań albo rozliczenia kaucji, gdy urządzenie nie działa.
2: Czy korzysta pan z nowego systemu kaucyjnego?
3: Owszem, nie.
2: A czemu nie?
3: Bo to śmieciarze zrobili. Dlaczego? No dobrze, panie, przyjdzie się z butelką i trzeba stać, Bóg wie ile. Albo jeszcze tych właśnie... Widzi pan, czy jak chodzicie, ile teraz się narobiło tych zbieraczy? Ja nie zabraniam ich, bo niech sobie ten, tylko później przy zdawaniu. Przy zdawaniu jest tragedia. Bo to przyjeżdżają z wózkami, z workami, jak nazbierają i... Lepiej nie mówić, wie pan.
2: A czy cokolwiek by pana zmotywowało, żeby dołączyć do tego systemu, żeby go używać?
3: Proszę?
2: Czy cokolwiek by pana zmotywowało, żeby go używać, tego systemu?
3: Nie, no ja nie wyrzucam, żebym zaśmiecał. No na razie to tak odkładam, wie pan. Ja dużo napoi nie kupuję, żebym tam pił i tak dalej. Ja sztucznych takiej chemii to nie używam, także nie zaśmiecam. Nie, nie.
4: Nie, ani razu jeszcze nie korzystałem.
2: A czemu nie?
4: No jestem tradycjonalista, mi to akurat, zresztą tam gdzie mieszkam to nawet nie ma tam takiej możliwości.
5: Tak, korzystam.
2: A jakie były pani motywacje, żeby z niego korzystać?
5: No chyba ten grosik, tam te parę grosików co jest, to jednak mi do czegoś tam pomogło, nie? No tym bardziej, że w sklepie jest to osobno liczone, nie? Więc myślę, że tym się motywowałam.
2: Czy pani sądzi, że powinno być więcej niż 50 groszy?
5: Tak, sądzę, że więcej. Za samo to, że trzeba nad tym popracować, po prostu to odłożyć, przechować odpowiednio, zawieść. Myślę, że to powinno się ograniczyć do wyższej sumy.
2: Czy korzystanie z tego systemu zmieni pani jakieś nawyki codzienne?
5: No, tylko to, że muszę tą butelkę gdzieś schować i ją zabezpieczyć, żeby nie zamokła i nie zgniotła się, nic więcej.
2: A czy cokolwiek by pani zmieniła w tym systemie?
5: No nie wiem, chyba tylko tą wyższą stawkę. A nieraz się też blokują te automaty do tych butelek i jest tak trudno prosić kogoś z obsługi, żeby przyszedł i to załatwił. Tylko to.
6: Recykling był, będzie i jest potrzebny, żeby te plastik jest możliwość jego przerobienia. W związku z tym bardzo dobrze, że jest recykling i myślę, że to ludzi zmobilizuje w jakiś sposób, dlatego że to będzie jest popłatne. No i dobrze, to się dzieje dawno już. Praktycznie w wielu krajach bogatych i u nas to nastąpiło i to jest po prostu normalne, no przynajmniej tak mi się wydaje.
2: Czy powinno być więcej niż 50 groszy?
6: Proszę pana, to już jest kwestia ceny, to już to ktoś to ustali, firma, dana firma i tak dalej. No, nie, chyba nie jest najlepiej 50 groszy, no nie wiem. Myślę, że i koszta trzeba wiadomo obcinać i tak dalej, także no chyba okej. Okay.
2: A jak często pan korzysta z tego systemu i czy zmienił on pana nawyki?
6: Proszę pana, u nas w domu akurat mieszkam tutaj tam pod lasem na Szczygle i zawsze był worek na plastik i na ciuchy i tak dalej. To już od nas już jest, że tak powiem, od pewnego czasu. A w tej chwili też zbieramy worek i na przykład do Dino i tak dalej. Co jakiś czas tam wybieramy się z tymi butelkami.
2: Korzysta pani z systemu kaucyjnego?
7: Nie.
2: A czemu nie?
7: Jakoś nie do tej pory mi się nie udało. Po prostu nie chciało mi się.
2: Nie ma żadnych motywacji do tego?
7: Nie. Nic mnie nie motywuje.
2: Czy korzysta pani z systemu kaucyjnego?
7: Czasami.
2: A są jakieś motywacje do tego?
7: No jednak nie ma co marnować pieniędzy i wyrzucać ich do kosza, tak? Myślę, że i tak jest w miarę w porządku, tylko za małe są pojemności niektórych tych automatów i często po prostu nie ma miejsca i trzeba jeździć po różnych sklepach.
8: Niestety korzystam.
2: A czy są jakieś z nimi problemy?
8: Ogromne. Niestety bywa tak, że butelkomaty są przepełnione,

0: one się przepłyniają bardzo szybko. No, same to, że trzeba chodzić z tym, jest bardzo uciążliwe. Ogrom problemów.
1: Jak byś ten system zmienił na bardziej wygodny?
0: Trudne pytanie, aczkolwiek z tego, co widziałem, chyba Norwegia czy Szwecja bardzo dobrze sobie z tym poradziły, że tam nie trzeba wcale wkładać pojedynczo butelek, tylko od razu wrzucasz, tam jest automatycznie to zgniatane oraz przeliczane. Aczkolwiek no, nie wiem, czy to już jest czas na to, czy jeszcze jest czas na to, żeby wprowadzać takie rzeczy.
2: Na pewno zwiększyć dostępność do automatów kaucyjnych, bo niejednokrotnie jest trudno dostać się w obrębie swojego zamieszkania do takiego automatu, jednak odległość sprawia, że trzeba gdzieś dojeżdżać i ta kwestia butelek zabierania ze sobą.
1: Czy chciałby pan widzieć więcej butelkomatów?
2: Tak, chciałbym więcej wiedzieć, żeby właśnie usprawnić kwestię tych kaucji, żeby odzyskiwanie pieniędzy było jeszcze prostsze.
3: Opinie mieszkańców są podzielone. Część osób uważa, że system kaucyjny jest potrzebny i pomaga w dbaniu o środowisko. Inni zwracają uwagę na problemy techniczne i niedogodności podczas zwrotu opakowań. Kolejny sukces sportowców Wektry. Lekkoatletyczny klub sportowy ma znakomite pokolenie zawodników na czele z Klaudią Kazimierską. Wrocławianka do swojej kolekcji medali dołożyła 2 złote krążki zdobyte podczas Mistrzostw Polski w Białymstoku.
4: Tym razem się znów udało. Złoty medal w biegu na 800 metrów, rekord Mistrzostw Polski. W niedzielę kolejny rekord Mistrzostw Polski na 1500 metrów i złoty medal. No oczywiście Klaudia ostatnie miesiące przygotowała się u siebie w Oregonie. Bezpośrednio po Mistrzostwach Świata w hali wyjechała do siebie, do Oregonu. Potem wróciła tylko na krótko do Europy. To był jeden start na Memoriale Szewińskiej w Bydgoszczy, gdzie wygrała ze znakomitym wynikiem 3:59.99.
3: Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się także młodzi wrocławscy młociarze trenujący pod okiem Dariusza Wierzbickiego.
4: Aneta Orzechowska zajęła 6. miejsce w finale rzutu młotem kobiet i młodzi zawodnicy Wiktor Złotowski i Bartek Sobiecki zajęli miejsca w pierwszej właściwie w finale.
5: Przygotowujemy się już do kolejnych zawodów. Klaudia przygotowuje się do kolejnych zawodów, tym razem poza granicami Polski. Co to będą za zawody? Kiedy się odbędą?
4: Klaudia bezpośrednio z Białegostoku wróciła do siebie, do Eugene. Przygotowuje się tam już do Mistrzostw Europy w Birmingham. Jest jedną z kandydatek do medalu. No, mamy nadzieję, że taki medal będzie tym razem dla Klaudii możliwe zdobycia.
5: Powiedzmy jeszcze na koniec 2 słowa o samym szkoleniu w Wektrze. Zawodnicy odnoszą sukcesy. Mamy doświadczonych trenerów i także zawodników, którzy nie tylko są z Wrocławka, chociażby Wiktor Złotowski przyjechał trenować tutaj spoza naszego miasta.
4: Tak, Wiktor Złotowski wybrał celowo trenera Dariusza Wierzbickiego, żeby dalej mógł kontynuować rozwój tej swojej kariery sportowej pod okiem fachowca. To samo zrobiła Aneta Orzechowska. W tym roku mamy już kilka medali Mistrzostw Polski. Na Olimpiadzie Młodzieży srebrny medal zdobył Ignacy Makciński, reprezentował później Polskę na Mistrzostwach Europy U18 w Rieti. W tej chwili na Mistrzostwach Świata w Oregonie jest Zuzanna Szymańska, która będzie biegała 3000 metrów z przeszkodami. 2 medale na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski zdobyła Aneta Orzechowska w złoto w rzucie młotem i Szymon Wiktor Złotowski również srebrny w rzucie młotem. Na Mistrzostwach Polski U20 srebro zdobyła Zuza Szymańska i brązowy medal na 800 metrów Oliwia Cieślak. Także tych medali już kilka mamy. No krótko mówiąc, Wektra się rozwija.
3: Zawodnikom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Wrocławscy sportowcy od lat są znakomitą wizytówką miasta. Wrocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa organizuje spotkania z mieszkańcami poszczególnych bloków, którymi administruje. Na ostatnim z nich pojawili się mieszkańcy bloku przy Placu Wolności. Wśród poruszanych tematów jeden z nich dotyczył plagi prosaków w budynku. Problem pojawił się kilka miesięcy temu.
6: Tam moja mama mieszka, ja tam mam mieszkanie, tam moja mama w tym mieszkaniu mieszka. Na klatce w mieszkaniu są prosaki. Ja ostatnio byłem ze 2 tygodnie temu u mamy, to na klatce je deptałem. I musiałem powyrzucać pralkę, część, nie pralkę, przepraszam, lodówkę musiałem wrzucić, bo to z tyłu.

0: za lodówką, bo konsultowałem się z fachowcem od tych robali. On powiedział, że one idą tam, gdzie jest ciepło. Więc mówi, trzeba przeglądać wszystkie, mówi, takie, no, nie wiem, no, jak to powiedzieć, lodówki, pralki, żeby to zobaczyć, czy z tyłu nie ma. No tego było full. Ja to wyrzuciłem, bo to przecież nie szło się z tym w ogóle uporać.
1: Czy rozmawiał pan na ten temat z sąsiadami? W ogóle powiedzmy, czy ten problem dotyczy tylko
0: Tak, z
1: pojedynczych
0: tego
1: bloków?
0: bloku, nawet do 10. piętra, bo mama moja tam, jak jeździ windą, no to rozmawia z sąsiadami, ze wszystkim. We wszystkich mieszkaniach są. Każdy się jakoś broni, jak może, jakieś tam przykleja taśmy, nie taśmy, żeby to się łapały, no bo to jest niesamowite.
1: Czy wcześniej problem z prostakami, z karoluchami, z ewentualnie jakimiś innymi insektami w bloku się pojawiał, czy pojawił się jakoś niedawno, ewentualnie co może być przyczyną nagłego pojawienia się owadów?
0: Nie mam pojęcia, od czego to było. No to jakiś czas już musi być, no bo to one się rozprzestrzeniły. Ale nie wiem, bo tam jest na pierwszym piętrze szmatek. Tam zwożą te ciuchy, to wszystko. Nie wiadomo, czy to nie jest od tego, że to stąd się wzięło.
2: Problem może dotyczyć nie tylko wspomnianego bloku i nie tylko prosaków. W internecie często publikowane są filmy i zdjęcia przedstawiające wielkie szczury biegające po śródmieściu.
3: Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa administruje budynkami w najstarszej części miasta, więc to jest problem, który występuje od czasu do czasu w różnych częściach Śródmieścia. Zresztą nie tylko Śródmieścia, bo i inne części miasta też mają z tym problem. To nie jest problem tylko z robakami, ale to jest problem również i z innymi zwierzątkami biegającymi po naszym mieście. No oczywiście każdy taki sygnał, który jest nam zgłaszany, natychmiast reagujemy i zlecamy odpowiedniej firmie odpowiednie działania i to jest robione na bieżąco i tak samo i w tym przypadku będzie to zrobione. Jeżeli chodzi o robaki, to rzeczywiście może to dotyczyć jednego budynku i tutaj reagujemy. Jeżeli chodzi o inne zwierzęta biegające, to my i tak jakby reagujemy szybciej i trochę inaczej niż powinniśmy, to znaczy podejmujemy dużo częstsze działania niż wynika to z potrzeb i niż wynika to z przepisów. Niemniej jednak musimy pamiętać o tym, że każda taka nieruchomość, którą my administrujemy, oczywiście reagujemy. Niemniej jednak, jeżeli ktoś z nieruchomości obok, kto będzie miał podobny problem, nie zareaguje, to za chwilę te wszystkie żyjątka z jednego miejsca przeniosą się w drugie, tam gdzie tych żyjątek nie ma. No i taka jest przyroda. I najlepiej jest, jeżeli wszyscy administratorzy by reagowali w podobny sposób.
1: Wiadomo, że ważne jest to, aby każdy z mieszkańców też dbał o tą czystość i nie wyrzucał chociażby odpadków za okno, które wabią różnego rodzaju właśnie zwierzątka. Natomiast zatrzymajmy się jeszcze na chwilkę przy tych prosekach, karalukach. Kiedy Spółdzielnia Mieszkaniowa Włocławska podejmie działania, czy już te działania zostały podjęte?
3: Oczywiście, jeżeli chodzi o takie sygnały, to my reagujemy natychmiast. To znaczy w momencie, kiedy pozyskamy informację o tym, że jest problem od mieszkańca, bo przypomnę, że są jeszcze administratorzy, którzy w budynkach również przebywają bardzo często, ale najczęściej takie sygnały pochodzą od mieszkańców, to poza harmonogramem, który mamy opracowany, reagujemy natychmiast, czyli albo tego samego, albo następnego dnia w miejscu, gdzie wystąpi problem, przeprowadzamy po prostu dezynsekcję.
2: Skuteczne pozbycie się prosaków w bloku wymaga skoordynowanej dezynsekcji całego pionu lub budynku oraz uszczelnienia mieszkań, ponieważ owady te łatwo przemieszczają się między lokalami przez kanały wentylacyjne i instalacje. Samodzielne stosowanie popularnych sprayów dostępnych w marketach jest nieskuteczne. Preparaty te nie niszczą gniazd, a jedynie wypłaszają insekty do sąsiednich mieszkań. Do tematu będziemy wracać. Telenowela związana z budową zielonych terenów śródmieścia we Włocławku powoli dobiega końca. Prace miały zostać zakończone w marcu, jednak termin był kilkukrotnie przesuwany. Najpierw z powodu zimy, później na kwiecień, następnie maj, a ostatecznie na czerwiec. Pod koniec tego miesiąca wykonawca inwestycji, firma Balzola, zgłosił gotowość do odbiorów. Miejski Zarząd Drogi Zieleni przystąpił więc do odbiorów.
4: Zacznę od tego, że umowa na tą inwestycję została podpisana 8 października między Miejskim Zarządem Drogi Zieleni a firmą Balzola. Wykonawca, za chwilę o tych usterkach coś powiem, natomiast co ważne, przy całej inwestycji my jako zamawiający zawarliśmy też porozumienie z zewnętrznym inspektorem nadzoru, inżynierem kontraktu, który był jakby najbliżej tej całej inwestycji. To nie oznacza, że nasi pracownicy tam nie działali w terenie, natomiast on był najbliżej wykonawcy, co do też uwag, spostrzeżeń, na bieżąco przysyłał raporty, to też wynika z prawa budowlanego. Jeśli chodzi o samą procedurę odbiorową, rozpoczęła się 10 lipca, zakończyła się 24 lipca. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z

0: usterek, wad czy też niedociągnięć ze strony wykonawcy. Może tak bardzo krótko ogólnie wymienię to chociażby z branży związanej z zielenią, wadliwe wykonanie pewnych rzeczy z zakresu roślinności. Kolejna sprawa to jest m.in. brak oznakowania poziomego na części ulic wchodzących w zakres inwestycji, ponadto także no, niewłaściwe wykonanie nawierzchni, chociażby także zastoiska wody, które pojawiły się na wybranych ulicach. O tym wykonawca wie, ma tego świadomość, to nie jest tak, że on udaje, że tego faktu nie ma. My jako zamawiający też to widzimy. No i cała procedura, tak jak mówię, zakończyła się 24 lipca. Obecnie jesteśmy na etapie procedowania czy też przygotowania już ostatecznej treści porozumienia, czy też protokołu końcowego, dwustronnego. Tylko żeby do tego doszło, musi być zgoda właśnie tego zewnętrznego inspektora, który pracuje nad treścią tego porozumienia. Te rozmowy się toczą od kilku dni, między innymi dzisiaj. Balzola stoi na stanowisku, że oni swoje wykonali, widzą te usterki, natomiast są skłonni już gotowi do podpisywania tego porozumienia z listą usterek, które mają wykonać. Inżynier kontraktu również nad tym pracuje. Możliwe, że to porozumienie zostanie podpisane nawet jutro, może w piątek, także kwestia kilku dni.
1: Co z karami umownymi? Przez cały czas realizacji inwestycji zewnętrzny inspektor nadzoru nie rekomendował ich naliczania.
0: Nie znalazł powodów, jak to nazwał ze strony wykonawcy, zawinionego działania, które skłaniałyby nas do naliczania tychże kar.
2: Czy zielone tereny są już oddane do użytku, czy jeszcze ta procedura trwa, jeszcze będzie, kiedy ewentualnie zostaną już oddane faktycznie?
0: No, jedno prawo, a drugie życie. Na pewno mieszkańcy już korzystają, chodzą po tych ulicach, czy nawet parkują. Natomiast, tak jak mówię, cały czas czekamy na treść porozumienia ostatecznego. Tak jak mówię, to jest kwestia dni, może nawet godzin. Jest wola ze strony wykonawcy, by dojść do porozumienia. Czekamy już, mówię, na ostateczne rozwiązanie tej kwestii i tak jak mówię, działamy.
1: Zapytaliśmy Wrocławia, czy zielone tereny Śródmieścia przypadły im do gustu.
3: No nie jestem jako mieszkaniec tutaj zadowolony, tym bardziej, że według niektórych miejsc to woda musi płynąć pod górę. Poza tym ja chciałbym... O właśnie. Chciałbym, żebyście Państwo nagrali, jak przechodzi osoba niepełnosprawna przez przejście dla pieszych. Chciałbym, żebyście Państwo nagrali to przejście o tutaj i przeprowadzili, jak to wygląda. Dziękuję, bo właśnie to mnie najbardziej denerwuje.
4: Czy sądzi Pan, że jak się skończą te wszystkie budowy, to rzeczywiście lepiej będzie tutaj się jeździło?
5: No, wolniej to na pewno. No i to na dłuższe lata to chyba będzie dobre to, bo to dosyć masywnie tu robią. Dokładnie, tak widzę, tak.
4: Czy napotkał Pan jakieś problemy przechodząc tędy?
5: No tak za bardzo, to tam usterka u mnie też tam jest przy furtce, ale powiedzieli, że zrobią to. Takie niektóre, no to oni dopiero jeszcze usuwają.
4: Czy uważa Pan, że rzeczywiście te przedbudowy były potrzebne?
5: No, mogłyby, bez tego też by można, ale jest bardziej... ładniej, a tak to trzeba iść do przodu, nie do tyłu.
4: Patrząc na drogi, niektórzy narzekają na odstępy między kostkami. Czy zauważyła Pani to?
6: To dobrze, że Pan powiedział. No, będzie się można przewrócić rzeczywiście i będzie źle. Bo tutaj są te kostki, bardzo duże odstępy są, więc no myślę, że nie będzie dobrze. Dla starszych ludzi zwłaszcza, nie?
4: Czy rzeczywiście trzeba było te tereny przebudować?
6: Ja myślę, że tu na pewno, ale jeszcze bardziej tam 3 maja do bulwarów. To bezwzględnie, bo tam jednak jest taka ulica, bulwary, stary rynek. To taka no, jakby wizytówka miasta. No każdy to zresztą mówi, nie? Że i tam najbardziej uważam.
4: Czy są...
6: No to ja wiem, było ładnie i teraz może będzie ładnie, no zobaczymy jeszcze.
4: Jak ocenia Pan przebieg remontów?
7: No, przebieg fatalnie, bardzo wolno, nieskładnie, niezgrabnie, jakoś tak bez pojęcia.
4: Czy sądzi Pan, że lepiej będzie się jeździło, gdy te wszystkie budowy się skończą?
7: No nie, nie, lepiej na pewno się nie będzie jeździło, tym bardziej może dla kogoś, kto przyjedzie raz na 5 lat do Wrocławka, przejdzie się szlakiem, może będzie fajnie, natomiast dla mnie jako przedsiębiorcy... No, same negatywy niestety. Miejsc parkingowych brak dla klientów, niestety nie ma. Bardzo głośno, huczy. Także

0: Niestety, ja jestem bardzo pesymistyczny co do tego remontu.
1: Niektóre osoby narzekają na odstępy między kostkami. Czy pan to zauważył?
0: Tak, oczywiście, trudno w tym chodzić ani w miękkich, ani w twardych butach, a już nie mówiąc o tym, że mama z chodzikiem po tym nie przejdzie, niestety. Obchodzimy bardzo, żeby nie przejść po tej kostce. A nie tylko mama, bo myślę, że dużo ludzi chodzi o kulach, dużo ludzi chodzi o przy wózkach, wózki dziecięce i tak dalej. No jest to faktycznie problem.
1: Czy uważa pan, że rzeczywiście te przebudowy były ważne, były potrzebne?
0: Znaczy, były potrzebne na pewno, bo dbamy o miasto i na pewno przebudowy były potrzebne, ale myślę, że no, nie w takim zakresie, jak tutaj jest to zrobione i no, chyba według mnie nie tak to miało wyglądać.
2: Ja mieszkam 8 lat, lepiej jest jak było, nie? No to całkiem, nie? Dzieci mają do zabawy, no każdy.
1: Ocenia pani przebieg remontów?
3: Dobrze, uważam, że jest w porządku. No trochę długo trwało, ale w końcu jest ładnie, pięknie.
1: Tam, gdzie już renowacja została skończona, czy lepiej się obecnie jeździ lub chodzi po tych terenach?
3: Tak, oczywiście, oczywiście, że tak lepiej, na pewno.
1: Jak ocenia pan przebieg remontów na zielonych terenach?
4: No to trochę się poprawiło. Jest lepiej, jak było.
1: Mówią na to zielone tereny. Czy rzeczywiście zielono?
4: No nie za bardzo zielono. Więcej brukowo, betonowo, to tak.
1: Tam, gdzie renowacja została skończona, czy lepiej się teraz jeździ lub chodzi po tych terenach?
4: A skąd? Tam po tych chodziach na przejście, przez to przejście można. Dziury, ta kostka to jest okropna. To nie można było taki równy zrobić.
1: Mówią to zielone tereny. Czy rzeczywiście można tak mówić?
5: Są zielone, one są betonowe.
1: A tam, gdzie remonty już się skończyły, czy rzeczywiście lepiej się jeździ, czy chodzi?
5: Jeśli chodzi o Jagiellońską, jest fajnie. Dzieciaki mają plac zabaw, mają gdzie się bawić, także jest to na plus.
1: Jak ocenia pani remont w tych okolicach, na zielonych terenach?
6: Tak sobie.
1: A co się pani nie podoba?
6: Za mało zieleni.
1: Nazywają to zielone tereny, a tak zielone nie jest.
6: Nie, nie jest tak zielono. Za dużo betonu, za dużo kostki.
1: Państwo oceniacie przebieg remontów na zielonych terenach?
7: Nie ma tu zielonych, jak dla mnie. Beznadziejnie.
1: Mówią na to zielone tereny, a czy można tak mówić?
8: Nie, to nie można
7: No
8: powiedzieć,
7: się
8: bo to nic.
7: zgadzamy, że dwa drzewa i koniec.
1: Czy są jakieś inne problemy?
8: No wie pan, no trochę takie.
7: Nie dociągnieś, to tu na pewno by się wiele znalazło.
1: Czy jedzie lub idzie po tych terenach?
8: Znaczy, no idzie się. No, tak, no lepiej się idzie. Idzie, a jedzie to nie wiem, bo nie jechałem już.
9: Opinie wrocławian są podzielone. Część mieszkańców uważa, że przestrzeń jest estetyczna i pełna zieleni. Inni zwracają uwagę, że poruszanie się po zielonych terenach jest utrudnione ze względu na sposób ułożenia kostki brukowej. Wskazują też, że zieleni jest za mało. Choć do rozpoczęcia roku szkolnego pozostało jeszcze kilka tygodni, wiele rodziców już kompletuje szkolne wyprawki. Według najnowszych danych ZUS wypłacił rodzinom ponad 348 milionów złotych z programu Dobry Start, z czego niemal 22 miliony złotych trafiło do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.
10: Program Dobry Start to jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną. Rodzice mogą przeznaczyć świadczenie na zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych czy innego wyposażenia niezbędnego do nauki. Świadczenie przysługuje raz w roku na każde uczące się dziecko do ukończenia 20 roku życia, natomiast w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia 24 roku życia. Co ważne, świadczenie 300+ nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek ani na studentów.
9: Wnioski o świadczenie Dobry Start można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez aplikację ZUS, platformę e-ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatia.
10: Nabór wniosków potrwa do 30 listopada. Przed wysłaniem formularza warto dokładnie sprawdzić wpisane dane, w szczególności numer PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły, a także numer rachunku bankowego. Nie warto zwlekać ze złożeniem wniosku. Jeśli formularz wpłynie do ZUS-u do końca sierpnia, pieniądze trafią na konto rodziców do końca września.
9: Prawo do świadczenia 300+ mogą uzyskać również obcokrajowcy, którzy mieszkają z dziećmi w Polsce.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne

0: i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Wrocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Anna Muszyńska-Krajewska, ginekolog położnik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Pani doktor, w pewnym okresie życia kobiety pojawia się jakby trudniejszy czas nazywany menopauzą. Zacznijmy od tego, czym jest menopauza? Co dzieje się w ciele kobiety? Jakie zmiany wówczas zachodzą?
1: Takie ścisłe określenie dotyczące tego słowa menopauza to tak naprawdę jest ostatnia miesiączka w życiu kobiety, ale w takim szerszym kontekście oznacza taki naturalny okres w życiu kobiety, kiedy następuje wykasanie czynności jajników. Te jajniki mają nie tylko funkcję hormonalną, ale również funkcję rozrodczą, a więc zanika możliwość do produkcji komórek jajowych i uwalniania komórek jajowych, w związku z czym następuje już taki okres, gdzie nie można zajść w ciążę. Natomiast jajnik to również fabryka hormonów, jak wiemy.
0: Właśnie.
1: Natomiast należy podkreślić, że ta funkcja hormonalna nie zanika, ona się po prostu zmienia. Diametralnie się zmienia, bo w okresie płodności dominują hormony estrogeny, progesteron, które mają receptory w zasadzie w całym organizmie kobiety. Stąd jeśli jajnik się przekształca, zmienia się ta fabryka, to te zmiany, przekształcenia skutkują różnymi czasami złymi dolegliwościami, które są dość uciążliwe.
0: O czym powiemy.
1: Jajnik

0: po prostu produkuje więcej androgenów w stosunku do tych hormonów estrogenowych.
1: Czyli takich męskich.
0: Męskich, tak. W związku z czym na przykład kobiety skarżą się na nadmierne owłosienie, drażliwość, skłonność do agresji. To jest takie dość charakterystyczne dla hormonów męskich, prawda? Natomiast jajnik jeszcze po okresie menopauzy, on produkuje hormony właśnie, tak jak już powiedziałam, androstendion i testosteron, przy czym część z tych hormonów jest przekształcana w tkankach obwodowych, na przykład tkance tłuszczowej, do hormonów o charakterze estrogenowym.
1: Więc tkanka tłuszczowa pełni pozytywną
0: rolę.
1: Tak, właśnie
0: chciałam powiedzieć, że tej tkanki
1: warto
0: tłuszczowej...
1: Warto przytyć, drogie panie.
0: Chociaż kobiety je właśnie często przychodzą do gabinetu i właśnie głównym powodem jest: pani doktor, no nagle przybyło mi 10 kilo. No ale niestety też menopauza wiąże się z tymi przemianami metabolicznymi, tak? Czyli tutaj przeważają procesy lipogenezy nad lipolizą, więc troszeczkę następuje inny rozkład tej tkanki tłuszczowej i większa skłonność do gromadzenia tej tkanki
1: Ale
0: tłuszczowej.
1: Nie wszystkie panie tyją w tym czasie.
0: Nie wszystkie panie, ale myślę, że wymaga to o wiele większego nakładu sił, aby utrzymać masę ciała, niż w młodości, tak? Gdzie ten metabolizm funkcjonuje o wiele inaczej. Jeśli chodzi o jeszcze to słowo menopauza, no to meno od miesiąca, czyli właściwie odnosi się do tego regularnego cyklu miesiączkowego, kiedy zaczyna się ten okres menopauzy, miesiączki po prostu przestają być regularne, to jest taki pierwszy sygnał. A pauza, no to oczywiście nie trzeba tłumaczyć, czyli przerwa. Natomiast kiedyś na przykład funkcjonowały takie określenia jak piekło kobiet, czy powiedzmy jeszcze inne gorsze określenia. Dopiero w XIX wieku wprowadzono to określenie menopauza, żeby troszeczkę tutaj złagodzić ten wydźwięk tego słowa. Ale na przykład w Chinach, jakby tłumacząc to słowo, mówi się o drugiej wiośnie. A więc
1: to
0: no myślę,
1: jest...
0: że dobry temat właśnie
1: tak.
0: na początek wiosny.
1: Druga wiosna, druga młodość.
0: Druga
1: może.
0: Młodość, tak.
1: Tak, do
0: no,
1: tego podejdźmy.
0: Kobiety, prawda, mają w zasadzie dzieci, są już w jakimś sensie samodzielne. Więc kobiety mogą się właśnie troszkę skupić bardziej na sobie, zadbać o siebie, o swoje ciało, o swój umysł. Właściwie
1: poświęcić sobie czas po prostu.
0: Słuchać
1: tak?
0: się w te sygnały, które wysyła nam organizm. Wiadomo, że one czasem nie są przyjemne, ale myślę, że można sobie z tym również poradzić.
1: No właśnie, jakie sygnały wysyła ciało w tym trudnym czasie? Jakaś drażliwość, tak?
0: Tak. Pierwszym objawem, no, to jest takie, że miesiączka przestaje być regularna, ale zanim nastąpi ta menopauza, czyli ostatnia miesiączka, bo jeszcze nie doprecyzowałam, że jest to ostatnie krwawienie, po którym następuje minimum 12 miesięcy przerwy. W zasadzie już później nie powinno występować żadne krwawienie, no ale wiadomo, czasem
1: może się pojawić,
0: wtedy zawsze trzeba zgłosić się do lekarza i zdiagnozować, na jakim podłożu jest to krwawienie, bo jajnik też nie wygasa tak od zaraz, tak? Że nagle było super, wszystko fajnie, jeden dzień i mamy, nagle wszystko się kończy, więc jest to proces, prawda? I ten proces jest troszkę burzliwy, gdzie następują wahania hormonalne, zaburzenia regularności cyklu miesiączkowego. I tak jak mówiliśmy, receptory dla hormonów kobiecych są w zasadzie w całym organizmie, a więc na przykład w mózgu, tak jak pani redaktor wspomniała, no, ta drażliwość, skłonność do depresji wynika z tego, że po prostu nie ma już takiego poziomu estrogenu, który zapewnia taką stabilność emocjonalną. Stąd jeszcze ta przewaga hormonów o charakterze androgennym sprzyja właśnie takim wybuchom złości, drażliwości, no tym wszystkim takim zachowaniom, które nie do końca są oceniane pozytywnie.
1: Uderzenia gorąca, tkliwość,
0: tak, ale to są raczej takie zmiany naczyniorachowe związane z zaburzeniami termoregulacji. To troszeczkę inne tutaj są mechanizmy. Następują na przykład wyrzuty hormonu FSH, ponieważ przysadka dostaje sygnał z jajnika, że no jest mało tych estrogenów, więc ona chce szybko te jajniki pobudzić i wyrzuca duże ilości FSH, w związku z czym kobieta reaguje takim wybuchem, uderzeniem gorąca. No może się zdarzyć właśnie też taki objaw naczyniorachowy, nagle takie poczerwienienie na twarzy, czasem kobiety właśnie to zgłaszają, tak? Idąc dalej, no pogarsza się oczywiście jakość skóry, więc dlatego tą skórę też trzeba mocniej zadbać niż w młodszym wieku. W kościach zmienia się gospodarka wapniem, bo estrogeny bardzo tutaj mocno wpływają na gospodarkę wapniowo-fosforanową, w związku z tym następuje utrata gęstości

0: Generalnej kości i w konsekwencji może to doprowadzić do osteoporozy, więc warto też oczywiście już na każdym etapie życia pracować na to, aby mieć taką odpowiednią bazę do tego, żeby nie doprowadzać do osteoporozy, a sprzyja temu oczywiście uprawianie sportu, zażywanie witaminy D3. Więc tak naprawdę na to, jak będziemy się czuć w okresie menopauzy, pracujemy na to całe życie, prawda? Co jeszcze jest istotne? Tutaj jeśli chodzi o nabłonek pochwy cewki moczowej, no, pojawia się tak zwana atrofia urogenitalna. Jest to takie bardzo przykre są to dolegliwości, które związane są z suchością pochwy, skłonnością do infekcji, ponieważ ten nabłonek jest mniej odporny na zaburzenia równowagi bakteryjnej. Przeważają bakterie na przykład gram dodatni, a nie pałeczki kwasu mlekowego, w związku z czym no, ta skłonność do infekcji jest większa.
1: I co wówczas robić?
0: To już myślę, że bardziej skupimy się na tym, jak będziemy rozmawiać o leczeniu tych, bo oczywiście no, uzupełniamy również miejscowo tutaj hormony, co pewnie będziemy jeszcze tutaj poruszać w programie. Natomiast no, jeszcze chciałam podkreślić, że też warto dbać o nawilżenie, tak? Tutaj stosować takie preparaty nawilżające, nie tylko hormonalne. Więc no, jest tutaj dużo możliwości, prawda?
1: Czasami dochodzi do przedwczesnej menopauzy. Dlaczego tak się dzieje? Kiedy tak się dzieje?
0: Tak, właściwie można powiedzieć, że przeciętny wiek menopauzy w naszym kraju to jest 51 rok życia. Ale jeżeli nastąpi ta menopauza, czyli właściwie nazywamy to przedwczesnym wygasaniem czynności jajników, przed 40 rokiem życia, to my mówimy wtedy o przedwczesnej, tak, menopauzie. Właściwie tak 70% przyczyn nie jest do końca poznana, ale są czynniki takie, które mogą do tego doprowadzić. Na przykład czynniki genetyczne, na przykład zespół łamliwego chromosomu, w niektórych zespołach genetycznych, takich jak zespół Turnera. Są to czynniki immunologiczne, na przykład niektóre choroby tak, na podłożu autoimmunologicznym, takich jak choroba Hashimoto, czy celiakia, czy cukrzyca typu pierwszego, mogą sprzyjać przedwczesnej menopauzie, bo co to oznacza, że jest czynnik autoimmunologiczny? Po prostu nasz organizm produkuje przeciwciała przeciwko komórkom jajnikowym i przedwcześnie niszczy te komórki, w związku z tym ta żywotność jajnika spada. Ale na przykład czynniki środowiskowe, palenie papierosów, okazuje się, że palenie papierosów przyspiesza wiek menopauzy o 2-3 lata.
1: A może cieszę się, że nigdy nie paliłam.
0: Dokładnie. Ale może również doprowadzić do tej przedwczesnej menopauzy, czyli przed 40 rokiem życia. Czasami są sytuacje, gdzie kobieta musi przejść leczenie onkologiczne. Wtedy wiadomo, że duża część komórek jest niszczona i wtedy no, ten potencjał jajnikowy znacznie tutaj jest ograniczony. W związku z tym no, trzeba pamiętać, no, istnieje teraz krioprecypitacja, czyli zamrożenie komórek jajowych, żeby na przykład przed leczeniem zamrozić. Głównie chodzi oczywiście o płodność. Natomiast my nie jesteśmy w stanie do końca zabezpieczyć tej czynności hormonalnej, chociaż istnieją na przykład teraz metody, gdzie, to taka troszkę może dygresja, ale warto myślę powiedzieć, gdzie pobiera się fragment komórki, pobiera się fragment jajnika, tak, zamraża się, nie komórki, tylko fragment jajnika i potem wszczepia się już po zakończonym leczeniu z powrotem i ten mały fragmencik jajnika również podejmuje funkcję hormonalną, więc jest to naprawdę świetna metoda, zwłaszcza dla młodych dziewczyn, które no, czasem muszą się zmierzyć z takim problemem. Ale też niektóre leki, tak, radioterapia mogą przyspieszyć menopauzę, na przykład choroby wirusowe też również, które mogą doprowadzić właśnie do uszkadzania jajnika, na przykład świnka. Dlatego warto przemyśleć, czy na przykład nie warto się zaszczepić, jeśli ktoś wcześniej nie chorował na świnkę. Także no, jest tutaj wiele czynników, które do tej przedwczesnej menopauzy mogą doprowadzić. Część z nich jest oczywiście do uniknięcia, tak?
1: A jakie skutki dla zdrowia i fizycznego, i psychicznego niesie taka przedwczesna menopauza?
0: No myślę, że tutaj oczywiście te wszystkie procesy, które zachodzą, o których wstępnie troszkę
1: Mówiłyśmy.
0: powiedziałyśmy, tak, że nie ma tej stymulacji estrogenowej w tkankach, w związku z czym no, dochodzi do utraty masy kostnej, do

0: też takiego przedwczesnego starzenia się organizmu. Przecież estrogeny również mają funkcje ochronne
1: dla serca.
0: Dla serca, dla tak, układu tutaj krwionośnego, tak? Więc no, jest to też istotne, aby uświadomić kobiety, że no, nie możemy je tak zostawić z tą przedwczesną menopauzą same sobie i powinny się udać do lekarza, bo to trzeba leczyć. Oczywiście czasami jest troszeczkę taki opór, prawda? Nie wiem, czy tutaj pani redaktor się też spotkała, rozmawiając z kobietami, że one się boją tej hormonalnej terapii, jeśli
1: tak,
0: chodzi o przede wszystkim hormony płciowe, bo na przykład jeśli ktoś ma niedoczynność tarczycy,
1: również zażywa
0: to
1: hormony.
0: Zażywa i w ogóle nie ma z tym żadnego problemu, prawda?
1: Tak, a jeśli chodzi o kwestie właśnie związane z menopauzą i z hormonalną terapią zastępczą, są takie mity, są obawy, że będzie to skutkowało rozwojem jakiejś choroby onkologicznej, guzem w piersi,
0: tak, no
1: prawda?
0: Myślę, że jest to troszkę pokłosie takiego badania, które kiedyś zostało opublikowane i które troszeczkę zrobiło tutaj złego, jak to się nazywa, złej prasy, tak, tym hormonom. Natomiast no myślę, że wszystko należy robić pod kontrolą lekarza i lekarz oczywiście nie chce zaszkodzić, tylko chce pomóc i powinien przeprowadzić badania, które będą odpowiednio kwalifikowały kobietę, czy ona może zażywać
1: oznaczyć
0: terapię.
1: Poziom hormonów, czy jakie badania przeprowadzić?
0: Tak, poziom hormonów oznaczamy w zasadzie pomocniczo po to, aby rozpoznać, czy jeśli już rozmawiamy o tej przedwczesnej menopauzie, no to samo zatrzymanie miesiączki przed 40 rokiem życia wcale nie musi oznaczać tej przedwczesnej menopauzy. Trzeba zróżnicować to z innymi chorobami czy innymi sytuacjami, gdzie na przykład silny stres również może doprowadzić do zatrzymania tej miesiączki, prawda? Więc te badania hormonalne, czyli FSH, estradiol czy AMH, to są takie trzy kluczowe hormony, które oznaczamy, żeby po prostu dokonać tego rozpoznania. Estradiol, no wiadomo, jest hormonem produkowanym w jajniku. FSH jest tym hormonem przysadki, który, gdy jajnik przestaje produkować estradiol, to znacząco wzrasta i wysyła te sygnały. A AMH de facto mówi o tym zapasie, potencjale rozrodczym, tym zapasie komórek jajowych. Tak? Jeżeli to AMH jest na niskim poziomie, to znaczy, że ten potencjał przede wszystkim rozrodczy, czyli ten potencjał
1: jest bardzo niski.
0: Produkcji komórki jajowej jest bardzo niski. To też pośrednio świadczy o tym właśnie, że ta funkcja jajników wygasła, tak? Że to już jest w jakimś sensie nieodwracalny proces. Więc te hormony tak naprawdę nie służą nam po to, żebym ja wiedziała, jak leczyć pacjenta, tylko tak naprawdę, żeby wiedzieć, co się dzieje i jakie tutaj postawić rozpoznanie. Natomiast o przygotowaniu do hormonalnej terapii zastępczej to bardziej tutaj miałam na myśli, żeby oznaczyć funkcję wątroby, czyli czy wiadomo, hormony są metabolizowane w wątrobie.
1: Czy no pacjentka... ale mogą być też przezskórnie podawane, wówczas ta wątroba jest chyba chroniona w pewnym sensie.
0: To jest nie do końca prawda.
1: Tak?
0: To jest troszeczkę tylko ominięcie tego efektu pierwszego przejścia, czyli po prostu i tak hormony dostają się z krążenia do wątroby. One muszą zostać zmetabolizowane, więc owszem, tutaj nie ma tego efektu pierwszego przejścia, jak już mówiłam, więc troszeczkę będzie ochroniona ta wątroba, owszem, ale to nie jest tak do końca, że wcale nie będzie zaangażowana w proces przemiany hormonalnej czy metabolizmu, tak? Więc no, warto oznaczyć poziom transaminaz, czyli aspatu, alatu, bilirubiny. Na przykład u kobiet, które są po cholecystektomii, też trzeba tutaj ze znaczną ostrożnością
1: czyli
0: stosować.
1: Po usunięciu pęcherzyka żółciowego.
0: Po usunięciu, czyli z wywiadzie, które mają kamicę żółciową, tak?
1: Więc w takich sytuacjach raczej.
0: W takich sytuacjach nie jest to bezwzględnie przeciwwskazane, ale można po prostu dobrać mniej taką, może bardziej łagodniejszą formę hormonalnej terapii zastępczej, bo są różne formy. Należy również oznaczyć profil lipidowy, poziom glukozy. No przede wszystkim myślę, że o tym strachu decyduje takie poczucie, że hormony mogą wywoływać zakrzepicę. I jest to w jakimś sensie prawda, że tutaj zwiększa się ryzyko zmian zatorowo-zakrzepowych, szczególnie jeśli na przykład taka terapia hormonalna zostanie wdrożona zbyt późno. Czyli na przykład jeżeli minie powyżej 5 lat od ostatniej miesiączki, od menopauzy, raczej nie powinniśmy już włączać tej hormonalnej terapii.
1: Więc takie są widełki czasowe. Właśnie o to miałam zapytać.
0: Ale jeśli kobieta, powiedzmy, zaczęła stosować terapię hormonalną,

0: Ale powiedzmy po roku od tej menopauzy, a to jest najlepszy właśnie czas, żeby ją wdrożyć, od roku do 2 lat, to wtedy ona sobie może ją kontynuować jeszcze długo i wcale nie ma takich widełek. Kiedyś próbowano ocenić wiek, do którego roku życia kobieta może stosować tą hormonalną terapię zastępczą, ale w zasadzie wciąż nie ma takiej stricte ścisłej tej
1: Ścisłej daty.
0: granicy, więc ciągle ona się przesuwa w górę. Więc jeśli kobieta bada się regularnie, czuje
1: No
0: się
1: właśnie.
0: świetnie, my jej chcemy zabrać to paliwo, to ona czasem się na to nie godzi i my musimy tutaj spowodować, żeby to wszystko było bezpieczne. I mam takie pacjentki, które już
1: W
0: zbliżają
1: jakim
0: się do
1: wieku?
0: 70 i one sobie taką małą dawkę hormonów aplikują i na przykład próba odstawienia skutkuje pojawieniem
1: Objawami
0: się
1: przykrymi.
0: objawu. Oczywiście wiadomo, żebyśmy przeczekali ten okres
1: Ale
0: ileś
1: po co się
0: miesięcy,
1: męczyć, skoro
0: więc tak
1: może być
0: naprawdę nie
1: przyjemniej?
0: wiem, czy jest to takie wybitnie konieczne, jeśli nie ma chorób towarzyszących, jeśli ona się czuje świetnie,
1: A
0: świetnie
1: choroby
0: funkcjonuje.
1: towarzyszące
0: No przede
1: jakie są
0: wszystkim
1: przeciwskie?
0: nadciśnienie, choroby serca, tak, cukrzyca typu drugiego, hiperlipidemia. Należy też przeprowadzić wywiad pod kątem, jeżeli w rodzinie występowała właśnie zakrzepica, to trzeba tutaj być bardzo ostrożnym, ale mamy też szereg badań, które mogą nam ocenić w jakimś sensie układ krzepnięcia i w pewnym momencie tak wykryć, czy tutaj można stosować tą terapię, czy nie. Oczywiście należy to zrobić na początku, przed wdrożeniem terapii, ale również w trakcie, jak kobieta przychodzi, kontroluje, to nie tylko to jest to badanie takie ginekologiczne, czy oczywiście badanie piersi, bo tutaj pani redaktor wspomniała o tym zwiększonym ryzyko. No niestety receptory hormonalne są również w piersiach, istnieją nowotwory hormonozależne, więc jest troszkę zwiększone ryzyko tego raka piersi, ale te kobiety, które decydują się na hormonalną terapię, również częściej zgłaszają się do lekarza, one bardziej dbają o siebie, w związku z tym nawet gdyby ten nowotwór
1: To
0: wystąpił,
1: zostanie w porę
0: to on zostaje w porę
1: zdiagnozowany.
0: zdiagnozowany i wtedy te możliwości leczenia też są inne oczywiście i możliwości wyleczenia, tak, są diametralnie inne niż u kobiet, które praktycznie rzadko się badają, tak. Więc wszystko można, tylko trzeba to robić z głową. Co jest ważne? Ważne jest też, tak jak powiedziałam po kolei, badanie krwi, badanie ginekologiczne, USG, żeby ocenić przede wszystkim, jaka jest szerokość śluzówki, dlatego że stosując terapię hormonalną, musimy zadbać o macicę. Dlaczego? Dlatego, że niekontrolowane podawanie estrogenów skutkowałoby przerostem błony śluzowej macicy i konsekwencji doprowadziłoby do rozwoju nowotworu endometrium. Oczywiście nie jest to proces jakiś krótki, ale latami moglibyśmy suplementować sam estrogen u kobiety z zachowaną macicą, moglibyśmy doprowadzić do rozwoju nowotworu macicy. Natomiast dlatego ta kombinowana terapia jest tak potrzebna u kobiet z macicą, ponieważ jest ważny progesteron, który stabilizuje poziom estrogenu i zapobiega przerostowi śluzówki. Więc tak naprawdę on nie jest jakoś istotnie potrzebny, żeby kobieta się lepiej czuła, ale żeby zabezpieczyć właśnie macicę. Natomiast jeżeli kobieta nie ma macicy, albo na przykład ma założoną wkładkę z lewonorgestrelem, która już zabezpiecza tą macicę, to wtedy na przykład możemy podawać hormony w formie przezskórnej, nie tylko jako plastry, które są w zasadzie dwuskładnikowe, częściej stosowane, ale też są i tylko z samym estrogenem, ale również w formie żelu. Żelu czy sprayu, tak? To też jest bardzo wygodna forma.
1: No tak. Czy jeszcze w jakiś sposób panie mogą sobie pomóc? Jakaś dieta, ruch,
0: Oczywiście,
1: tak?
0: ruch,
1: Aktywność.
0: aktywność fizyczna znacznie podnosi tutaj poziom endorfin, dotlenia
1: No
0: mózg, tak? Dotlenia skórę, tkanki. No, czujemy się lepiej, organizm lepiej funkcjonuje. Jeżeli chodzi o dietę, to przede wszystkim tutaj wraz z tutaj wejściem w ten wiek menopauzy wzrasta insulinooporność, w związku z czym musimy bardziej się przyjrzeć, jakie ilości węglowodanów przyjmujemy. Myślę, że warto omówić taką kwestię z dietetykiem, który nam doradzi, jaka jest dieta dla nas najlepsza, no bo też musimy nie zapominać o kościach, więc też tę odpowiednią ilość wapnia wprowadzać, czyli nabiał. Nie można rezygnować też z tłuszczy, bo witaminy rozpuszczalne w tłuszczach są bardzo istotne w okresie menopauzy, tak? Przecież hormony, jeśli pani redaktor mówi tu o na przykład terapii przez skórę,

0: One muszą zostać przetransportowane przez tłuszcz, tak? Przez tkankę tłuszczową, wchłaniają się przez tkankę tłuszczową, nie przez tkankę mięśniową, tylko przez właśnie, więc ta warstwa tłuszczu też jest ważna. Czyli na przykład ważne też jest, w jakim miejscu nakleimy plaster. No, tak. Musi być troszeczkę warstwy tej tkanki tłuszczowej.
1: Okolice pośladka, prawda?
0: Najlepiej chyba pod brzusze, myślę, bo tam jest taki, ta troszeczkę tej tkanki
1: tłuszczyku,
0: takiej luźnej więcej, ale również tutaj tylna część ramienia nie naklejamy na piersiach, tak? Więc tutaj odradzamy, żeby to robić, czy jakiekolwiek aplikacja hormonów przez piersi jest niedozwolona, tak? Także dieta, ruch, no, trzeba się też zadbać o ilość snu, bo kobiety często właśnie zgłaszają, że mają problemy ze
1: sen
0: snem.
1: Sen to jeden z leków. No tak,
0: prawda? No
1: zgłaszają.
0: I tutaj czasami musimy wspomagać lekami, które troszeczkę pomagają w utrzymaniu dobrej jakości snu. Czasem musimy też skorzystać z porady psychiatry, który na przykład doradzi, jakie leki zmniejszają takie stany depresyjne i też przez to poprawiają sen. Więc to jest taka, można powiedzieć, terapia interdyscyplinarna, nie tylko ginekolog, ale lekarze różnych...
1: I dietetyki, psychiatra.
0: Tak,
1: i
0: lekarze
1: jakieś...
0: i czy fizjoterapeuci również. Tutaj, no przecież pierwszym objawem takim w okresie premenopauzy na przykład są bóle stawów, drobnych stawów, dłoni, stóp. Mogą być na przykład pierwszym objawem, że zaczyna się ten okres premenopauzalny, tak? Bo tutaj też
1: czyli
0: metabolizm...
1: Czyli ten wstępny okres,
0: tak,
1: który poprzedza menopauzę.
0: Poprzedza menopauzę. Mhm. On trwa od 2 do 8 lat, więc to też jest kwestia bardzo indywidualna. Ale właśnie pojawiają się takie drobne
1: symptomy
0: subtelne, które no, mówią, że tutaj już ten obrót estrogenów w tkankach jest zmniejszony, w związku z czym pojawiają się różne dolegliwości.
1: A fitoestrogeny, pani doktor?
0: Fitoestrogeny mają swoje zastosowanie, natomiast no tutaj oczywiście my lekarze bardziej kładziemy nacisk jednak na tą terapię hormonalną, dlatego że ona jest po prostu najskuteczniejsza. Jeszcze może w tej kwestii terapii miejscowej. Właśnie ta atrofia urogenitalna, o której wcześniej mówiłam, no jest bardzo uciążliwa, no bo powoduje tą suchość pochwy, bolesne stosunki, częste
1: robić?
0: Infekcje. Na przykład terapia miejscowa estrogenowa, nie tylko za pomocą beta-estradiolu możemy, ale na przykład estriol, który mniej wchłania się do krążenia. On działa praktycznie miejscowo w tkankach i no, po prostu znacząco poprawia to nawilżenie.
1: Często należy go stosować?
0: Taka terapia inicjująca to jest około 7 dni, a potem wystarczy 2 razy w tygodniu zaaplikować sobie czy globulkę, czy krem do pochwowy i ten efekt naprawdę będzie świetny. Można uzupełnić to globulkami lub kremem z kwasem hialuronowym, który tak jak krem na twarz, tak, to tutaj stosujemy również taki troszeczkę kosmetyk dla błon śluzowych, można powiedzieć.
1: Czy to są preparaty wydawane na receptę, czy można kupić bez recepty?
0: Można kupić bez recepty, więc...
1: Te estrogeny również, tak? W formie...
0: Nie, estrogeny zawsze, terapia hormonalna jest na receptę, więc tutaj warto, aby lekarz doradził, jakie są formy i jak stosować. Natomiast, mówię, oczywiście stosowanie takie ogólnoustrojowe, czyli czy zarówno w formie tabletek, czy plastrów, no to już troszeczkę jest mocniejszy taki, pełniejszy wpływ, natomiast ta terapia miejscowa działa wyłącznie tam, gdzie powinna, czyli miejscowo, tak. No są jeszcze leki, które w zasadzie mówiłam wcześniej, że są pewne wskazania do na przykład stosowania takiej terapii dwuskładnikowej, na przykład lek Tibolon, który jest...
1: Ale może nazw nie będzie.
0: Nie, to nie jest nazwa, to jest nazwa taka międzynarodowa,
1: to może.
0: Więc możemy powiedzieć. On jest przekształcany do zarówno estrogenów, jak i troszeczkę hormonu, który ma działanie progesteronowe, jak i androgenne. A co ten hormon androgenny nam daje w tym leku? Daje nam to, że troszeczkę wzrasta libido, poprawia się napęd, jest kobieta mniej zmęczona, więc też można sięgnąć po innego rodzaju leki. One są w zasadzie w pierwszej kolejności zarezerwowane do leczenia osteoporozy czy osteopenii. Natomiast no, również mają świetne działanie, jeśli chodzi o terapię hormonalną.

0: emocjonalno-zastępczą, tak, bo o tym mówimy.
1: Dziękuję Pani pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była dr Anna Muszyńska-Krajewska, ginekolog, położnik. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Ponad 2 miliony złotych trafi do klubów sportowych z Kujaw i Pomorza. Pieniądze otrzymają 92 organizacje, które szkolą dzieci i młodzież. Wsparcie ma pomóc młodym zawodnikom rozwijać sportowe pasje, trenować pod okiem specjalistów i przygotowywać się do najważniejszych zawodów.
1: To jest działanie, które robimy już od wielu lat. Tutaj mogą się o nie ubiegać kluby sportowe, które dostają punkty w systemie sportów młodzieżowych. Województwo kujawsko-pomorskie jest na 7 pozycji, jeżeli chodzi o kraj. W 4 kategoriach są przyznawane punkty: młodzieżowcy, juniorzy starsi i młodziki, więc te

0: Pieniądze są bardzo istotne na szkolenia, bo żeby mówić o zawodostwie, żeby wybrzmiewał Mazurek Dąbrowskiego, to niezwykle potrzebne są właśnie szkolenia dzieci i młodzieży. I te pieniądze właśnie na to są przeznaczane.
1: Środki mogą zostać przeznaczone m.in. na wynagrodzenia trenerów, wynajem obiektów, zakup sprzętu, transport oraz udział zawodników w zgrupowaniach i zawodach.
0: Katalog, jeżeli chodzi o to, na co można wydać.

0: Bo moim marzeniem jest to, żeby dogonić kiedyś Pomorskie i żeby stanąć żeby nasze województwo było na szóstej pozycji w kraju, ale to dużo pracy, zarówno przed nami, samorządowcami, a przede wszystkim przed trenerami, przed sportowcami.
1: Wsparcie trafi także do klubów z Włocławka. Dotacje otrzymają m.in. Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie, Akademia Mieszanych Sztuk Walki Włocławek, Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Junak Włocławek, Włocławski Klub Bokserski Start oraz Włocławska Szkoła Walki. Od października ubiegłego roku w Polsce działa system kaucyjny. Przy zakupie wybranych napojów w określonych opakowaniach doliczana jest dodatkowa opłata, którą można odzyskać po zwrocie butelki lub puszki. System miał zachęcić mieszkańców do segregowania odpadów i zwiększyć poziom recyklingu. W praktyce jednak nie wszyscy są z niego zadowoleni. Coraz częściej pojawiają się skargi dotyczące problemów ze zwrotem opakowań. Najwięcej uwag dotyczy automatów kaucyjnych, które zdarzają się zacinać lub ulegać awariom. Klienci wskazują również na sytuacje, w których sklepy odmawiają ręcznego przyjęcia opakowań albo rozliczenia kaucji, gdy urządzenie nie działa.
2: Czy korzysta pan z nowego systemu kaucyjnego?
3: Owszem, nie.
2: A czemu nie?
3: Bo to śmieciarze zrobili. Dlaczego? Dobrze, panie, przyjdzie się z butelką i trzeba stać, Bóg wie ile. Albo jeszcze tych właśnie... Widzi pan, czy jak chodzicie, ile teraz się narobiło tych zbieraczy? Ja nie zabraniam ich, bo niech sobie ten, tylko później przy zdawaniu jest tragedia. Bo to przyjeżdżają z wózkami, z workami, jak nazbierają i lepiej nie mówić, wie pan.
2: A czy cokolwiek by pana zmotywowało, żeby dołączyć do tego systemu, żeby go używać?
3: Proszę?
2: Czy cokolwiek by pana zmotywowało, żeby go używać, tego systemu?
3: Nie, no ja nie wyrzucam, żebym zaśmiecał. No na razie to tak odkładam, wie pan. Ja dużo napoi nie kupuję, żebym tam pił i tak dalej. Ja sztucznych takiej chemii to nie używam, także nie zaśmiecam. Nie, nie.
4: Nie, ani razu jeszcze nie korzystałem.
2: A czemu nie?
4: No jestem tradycjonalista, mi to akurat... Zresztą tam, gdzie mieszkam, to nawet nie ma tam takiej możliwości.
5: Tak, korzystam.
2: A jakie były pani motywacje, żeby z niego korzystać?
5: No chyba ten grosik, tam te parę grosików, co jest, to jednak mi do czegoś tam pomogło, nie? No tym bardziej, że w sklepie jest to osobno liczone, nie? Więc myślę, że tym się motywowałam.
2: Czy pani sądzi, że powinno być więcej niż 50 groszy?
5: Tak. Sądzę, że więcej za samo to, że trzeba nad tym popracować, po prostu to odłożyć, przechować odpowiednio, zawieść. Myślę, że to powinno się ograniczyć do wyższej sumy.
2: Czy korzystanie z tego systemu zmieniło pani jakieś nawyki codzienne?
5: No tylko to, że muszę tą butelkę gdzieś schować i ją zabezpieczyć, żeby nie zamokła i nie zgniotła się, nic więcej.
2: A czy cokolwiek by pani zmieniła w tym systemie?
5: No nie wiem, chyba tylko tą wyższą stawkę. A nieraz się też blokują te automaty do tych butelek i jest tak trudno prosić kogoś z obsługi, żeby przyszedł i to załatwił. Tylko to.
6: Recykling był, będzie i jest potrzebny, żeby te plastik jest możliwość jakiegoś przerobienia. W związku z tym bardzo dobrze, że jest recykling i myślę, że to ludzi zmobilizuje w jakiś sposób, dlatego że to będzie jest popłatne. No i dobrze, to się dzieje dawno już. Praktycznie w wielu krajach bogatych i u nas to nastąpiło i to jest po prostu normalne, no przynajmniej tak mi się wydaje.
2: Czy powinno być więcej niż 50 groszy?
6: Proszę pana, to już jest kwestia ceny, to już to ktoś to ustali, firma, dana firma i tak dalej. No, no chyba nie jest stać najmniej 50 groszy, no nie wiem. Myślę, że i koszta trzeba wiadomo obcinać i tak dalej, także no chyba okej. Okay.
2: A jak często pan korzysta z tego systemu i czy zmienił on pana nawyki?
6: Proszę pana, u nas w domu, akurat mieszkam tutaj tam pod lasem na Szczygle i zawsze był worek na plastik i na ciuchy i tak dalej, to już od nas już jest, że tak powiem, od pewnego czasu. A w tej chwili też zbieramy worek i na przykład do Dino i tak dalej, co jakiś czas tam wybieramy się z tymi butelkami.
2: Korzysta pani z systemu kaucyjnego?
7: Nie.
2: A czemu nie?
7: Jakoś nie do tej pory mi się nie udało. Po prostu nie chciało mi się.
2: Nie ma żadnych motywacji do tego?
7: Nie. Nic mnie nie motywuje.
2: Czy korzysta pani z systemu kaucyjnego?
7: Czasami.
2: A są jakieś motywacje do tego?
7: No, jednak nie ma co marnować pieniędzy i wyrzucać ich do kosza, tak? Myślę, że i tak jest w miarę w porządku, tylko za małe są pojemności niektórych tych automatów i często po prostu nie ma miejsca i trzeba jeździć po różnych sklepach.
8: Niestety korzystam.
2: A czy są jakieś z nimi problemy?
8: Ogromne. Niestety bywa tak, że butelkomaty są przepełnione, one się przepłyniają bardzo szybko. No, same to, że trzeba chodzić z tym, jest bardzo uciążliwe. Ogrom problemów.
2: Jakbyś ten system zmienił na bardziej wygodny?

0: Trudne pytanie, aczkolwiek z tego co widziałem, chyba Norwegia czy Szwecja bardzo dobrze sobie z tym poradziły, że tam nie trzeba wcale wkładać pojedynczo butelek, tylko od razu wrzucasz, tam jest automatycznie to zgniatane oraz przeliczane. Aczkolwiek no, nie wiem, czy to już jest czas na to, czy jeszcze jest czas na to, żeby wprowadzać takie rzeczy.
1: Na pewno zwiększyć dostępność do automatów kaucyjnych, bo niejednokrotnie jest trudno dostać się w obrębie swojego zamieszkania do takiego automatu, jednak odległość sprawia, że trzeba gdzieś dojeżdżać i ta kwestia butelek zabierania ze sobą.
0: Czy chciałby pan widzieć więcej butelkomatów?
1: Tak, chciałbym więcej wiedzieć, żeby właśnie usprawnić kwestię tych kaucji, żeby odzyskiwanie pieniędzy było jeszcze prostsze.
2: Opinie mieszkańców są podzielone. Część osób uważa, że system kaucyjny jest potrzebny i pomaga w dbaniu o środowisko. Inni zwracają uwagę na problemy techniczne i niedogodności podczas zwrotu opakowań. Kolejny sukces sportowców Wektry. Lekkoatletyczny klub sportowy ma znakomite pokolenie zawodników na czele z Klaudią Kazimierską. Wrocławianka do swojej kolekcji medali dołożyła 2 złote krążki zdobyte podczas Mistrzostw Polski w Białymstoku.
3: Tym razem się znów udało. Złoty medal w biegu na 800 metrów, rekord Mistrzostw Polski. W niedzielę kolejny rekord Mistrzostw Polski na 1500 metrów i złoty medal. No oczywiście Klaudia ostatnie miesiące przygotowała się u siebie w Oregonie. Bezpośrednio po Mistrzostwach Świata w hali wyjechała do siebie do Oregonu. Potem wróciła tylko na krótko do Europy. To był jeden start na Memoriale Szewińskiej w Bydgoszczy, gdzie wygrała ze znakomitym wynikiem 3:59.99.
2: Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się także młodzi wrocławscy młociarze trenujący pod okiem Dariusza Wierzbickiego.
3: Aneta Orzechowska zajęła 6. miejsce w finale rzutu młotem kobiet i młodzi zawodnicy Wiktor Złotowski i Bartek Sobiecki zajęli miejsca w pierwszej właściwie w finale.
4: Przygotowujemy się już do kolejnych zawodów. Klaudia przygotowuje się do kolejnych zawodów, tym razem poza granicami Polski. Co to będą za zawody? Kiedy się odbędą?
3: Klaudia bezpośrednio z Białegostoku wróciła do siebie, do Eugene. Przygotowuje się tam już do Mistrzostw Europy w Birmingham. Jest jedną z kandydatek do medalu. No, mamy nadzieję, że taki medal będzie tym razem dla Klaudii możliwe zdobycia.
4: Powiedzmy jeszcze na koniec dwa słowa o samym szkoleniu w Wektrze. Zawodnicy odnoszą sukcesy. Mamy doświadczonych trenerów i także zawodników, którzy nie tylko są z Wrocławka. Chociażby Wiktor Złotowski przyjechał trenować tutaj spoza naszego miasta.
3: Tak, Wiktor Złotowski wybrał celowo trenera Dariusza Wierzbickiego, żeby dalej mógł kontynuować rozwój tej swojej kariery sportowej pod okiem fachowca. To samo zrobiła Aneta Orzechowska. W tym roku mamy już kilka medali Mistrzostw Polski. Na Olimpiadzie Młodzieży srebrny medal zdobył Ignacy Machciński, reprezentował później Polskę na Mistrzostwach Europy U18 w Rieti. W tej chwili na Mistrzostwach Świata w Oregonie jest Zuzanna Szymańska, która będzie biegała 3000 metrów z przeszkodami. 2 medale na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski zdobyła Aneta Orzechowska w złoto w rzucie młotem i Szymon Wiktor Złotowski również srebrny w rzucie młotem. Na Mistrzostwach Polski U20 srebro zdobyła Zuza Szymańska i brązowy medal na 800 metrów Oliwia Cieślak. Także tych medali już kilka mamy. No krótko mówiąc, Wektra się rozwija.
2: Zawodnikom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Wrocławscy sportowcy od lat są znakomitą wizytówką miasta. Wrocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa organizuje spotkania z mieszkańcami poszczególnych bloków, którymi administruje. Na ostatnim z nich pojawili się mieszkańcy bloku przy Placu Wolności. Wśród poruszanych tematów jeden z nich dotyczył plagi prosaków w budynku. Problem pojawił się kilka miesięcy temu.
5: Tam moja mama mieszka, ja tam mam mieszkanie, tam moja mama w tym mieszkaniu mieszka. Na klatce w mieszkaniu są prusaki. Ja ostatnio byłem ze 2 tygodnie temu u mamy, to na klatce je deptałem. I musiałem powyrzucać pralkę, część, nie pralkę, przepraszam, lodówkę musiałem wrzucić, bo to z tyłu za lodówką, bo konsultowałem się z fachowcem od tych robali. On powiedział, że one idą tam, gdzie jest ciepło. Więc mówi, trzeba przeglądać wszystkie.

0: takie, no nie wiem, no jak to powiedzieć, lodówki, pralki, żeby to zobaczyć, czy z tyłu nie ma. No tego było full. Ja to wyrzuciłem, bo to przecież nie szło się z tym w ogóle uporać.
1: Czy rozmawiał pan na ten temat z sąsiadami? W ogóle powiedzmy, czy ten problem dotyczy tylko
0: Tak, z
1: pojedynczych
0: tego
1: bloków?
0: bloku, nawet do 10. piętra, bo mama moja tam, jak jeździ windą, no to rozmawia z sąsiadami, ze wszystkich. We wszystkich mieszkaniach są. Każdy się jakoś broni, jak może, jakieś tam przykleja taśmy, nie taśmy, żeby to się łapały, no bo to jest niesamowite.
1: Czy wcześniej problem z prosakami, z karoluchami, z ewentualnie jakimiś innymi insektami w bloku się pojawiał, czy pojawił się jakoś niedawno, ewentualnie co może być przyczyną nagłego pojawienia się owadów?
0: Nie mam pojęcia, od czego to było. No to jakiś czas już musi być, no bo to się rozprzestrzeniły. Ale nie wiem, bo tam jest na pierwszym piętrze szmateks. Tam zwożą te ciuchy, to wszystko. I nie wiadomo, czy to nie jest od tego, że to stąd się wzięło.
2: Problem może dotyczyć nie tylko wspomnianego bloku i nie tylko prosaków. W internecie często publikowane są filmy i zdjęcia przedstawiające wielkie szczury biegające po śródmieściu.
3: Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa administruje budynkami w najstarszej części miasta, więc to jest problem, który występuje od czasu do czasu w różnych częściach Śródmieścia. Zresztą nie tylko Śródmieścia, bo i inne części miasta też mają z tym problem. To nie jest problem tylko z robakami, ale to jest problem również i z innymi zwierzątkami biegającymi po naszym mieście. No oczywiście każdy taki sygnał, który jest nam zgłaszany, natychmiast reagujemy i zlecamy odpowiedniej firmie odpowiednie działania i to jest robione na bieżąco i tak samo i w tym przypadku będzie to zrobione. Jeżeli chodzi o robaki, to rzeczywiście może to dotyczyć jednego budynku i tutaj reagujemy. Jeżeli chodzi o inne zwierzęta biegające, to my i tak jakby reagujemy szybciej i trochę inaczej niż powinniśmy. To znaczy podejmujemy dużo częstsze działania niż wynika to z potrzeb i niż wynika to z przepisów. Niemniej jednak musimy pamiętać o tym, że każda taka nieruchomość, którą my administrujemy, oczywiście reagujemy. Niemniej jednak, jeżeli ktoś z nieruchomości obok, kto będzie miał podobny problem, nie zareaguje, to za chwilę te wszystkie żyjątka z jednego miejsca przeniosą się w drugie, tam gdzie tych żyjątek nie ma. No i taka jest przyroda. I najlepiej jest, jeżeli wszyscy administratorzy by reagowali w podobny sposób.
1: Wiadomo, że ważne jest to, aby każdy z mieszkańców też dbał o tą czystość i nie wyrzucał chociażby odpadków za okno, które wabią różnego rodzaju właśnie zwierzątka. Natomiast zatrzymajmy się jeszcze na chwilkę przy tych prosakach, karalukach. Kiedy Spółdzielnia Mieszkaniowa Włocławska podejmie działania, czy już te działania zostały podjęte?
3: Oczywiście, jeżeli chodzi o takie sygnały, to my reagujemy natychmiast. To znaczy, w momencie, kiedy pozyskamy informację o tym, że jest problem od mieszkańca, bo przypomnę, że są jeszcze administratorzy, którzy w budynkach również przebywają bardzo często, ale najczęściej takie sygnały pochodzą od mieszkańców, to poza harmonogramem, który mamy opracowany, reagujemy natychmiast, czyli albo tego samego, albo następnego dnia w miejscu, gdzie wystąpi problem, przeprowadzamy po prostu dezynsekcję.
2: Skuteczne pozbycie się prosaków w bloku wymaga skoordynowanej dezynsekcji całego pionu lub budynku oraz uszczelnienia mieszkań, ponieważ owady te łatwo przemieszczają się między lokalami przez kanały wentylacyjne i instalacje. Samodzielne stosowanie popularnych sprayów dostępnych w marketach jest nieskuteczne. Preparaty te nie niszczą gniazd, a jedynie wypłaszają insekty do sąsiednich mieszkań. Do tematu będziemy wracać. Telenowela związana z budową zielonych terenów Śródmieścia we Włocławku powoli dobiega końca. Prace miały zostać zakończone w marcu, jednak termin był kilkukrotnie przesuwany. Najpierw z powodu zimy, później na kwiecień, następnie maj, a ostatecznie na czerwiec. Pod koniec tego miesiąca wykonawca inwestycji, firma Balzola, zgłosił gotowość do odbiorów. Miejski Zarząd Drogi Zieleni przystąpił więc do odbiorów.
4: Zacznę od tego, że umowa na tą inwestycję została podpisana 8 października między Miejskim Zarządem Dróg i Zieleni a firmą Balzola. Wykonawca, za chwilę o tych usterkach coś powiem, natomiast co ważne, przy całej inwestycji my jako zamawiający zawarliśmy też porozumienie z zewnętrznym inspektorem nadzoru, inżynierem kontraktu, który był jakby najbliżej tej całej inwestycji. To nie oznacza, że nasi pracownicy tam nie działali w terenie, natomiast on był najbliżej wykonawcy. Co do też uwag, spostrzeżeń, na bieżąco przysyłał raporty, to też wynika z prawa budowlanego. Jeśli chodzi o samą procedurę odbiorową, rozpoczęła się 10 lipca. Zakończyła się 24 lipca. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z usterek, wad czy też niedociągnięć ze strony wykonawcy. Może tak bardzo krótko ogólnie wymienię to chociażby z branży związanej z zielenią. Wadliwe wykonanie pewnych rzeczy z

0: zakresu roślinności. Kolejna sprawa to jest m.in. brak oznakowania poziomego na części ulic wchodzących w zakres inwestycji, ponadto także no, niewłaściwe wykonanie nawierzchni, chociażby także zastoiska wody, które pojawiły się na wybranych ulicach. O tym wykonawca wie, ma tego świadomość, to nie jest tak, że on udaje, że tego faktu nie ma. My jako zamawiający też to widzimy. No i cała procedura, tak jak mówię, zakończyła się 24 lipca. Obecnie jesteśmy na etapie procedowania czy też przygotowania już ostatecznej treści porozumienia, czy też protokołu końcowego, dwustronnego. Tylko żeby do tego doszło, musi być zgoda właśnie tego zewnętrznego inspektora, który pracuje nad treścią tego porozumienia. Te rozmowy się toczą od kilku dni, między innymi dzisiaj. Balzola stoi na stanowisku, że oni swoje wykonali, widzą te usterki, natomiast są skłonni już gotowi do podpisywania tego porozumienia z listą usterek, które mają wykonać. Inżynier kontraktu również nad tym pracuje. Możliwe, że to porozumienie zostanie podpisane nawet jutro, może w piątek, także kwestia kilku dni.
1: Co z karami umownymi? Przez cały czas realizacji inwestycji zewnętrzny inspektor nadzoru nie rekomendował ich naliczania.
0: Nie znalazł powodów, jak to nazwał ze strony wykonawcy, zawinionego działania, które skłaniałyby nas do naliczania tychże kar.
2: Czy zielone tereny są już oddane do użytku, czy jeszcze ta procedura trwa, jeszcze będzie, kiedy ewentualnie zostaną już oddane faktycznie?
0: No, jedno prawo, a drugie życie. Na pewno mieszkańcy już korzystają, chodzą po tych ulicach, czy nawet parkują. Natomiast, tak jak mówię, cały czas czekamy na treść porozumienia ostatecznego. Tak jak mówię, to jest kwestia dni, może nawet godzin. Jest wola ze strony wykonawcy, by dojść do porozumienia. Czekamy już, mówię, na ostateczne rozwiązanie tej kwestii i, tak jak mówię, działamy.
1: Zapytaliśmy Wrocławia, czy zielone tereny Śródmieścia przypadły im do gustu.
3: No nie jestem jako mieszkaniec tutaj zadowolony, tym bardziej, że według niektórych miejsc to woda musi płynąć pod górę. Poza tym ja chciałbym... O właśnie. Chciałbym, żebyście Państwo nagrali, jak przechodzi osoba niepełnosprawna przez przejście dla pieszych. Chciałbym, żebyście Państwo nagrali to przejście, o tutaj, i przeprowadzili, jak to wygląda. Dziękuję, bo właśnie to mnie najbardziej denerwuje.
4: Czy sądzi Pan, że jak się skończą te wszystkie budowy, to rzeczywiście lepiej będzie tutaj się jeździło?
5: No, wolniej to na pewno. No i to na dłuższe lata to chyba będzie dobre to, bo to dosyć masywnie tu robią. Dokładnie, tak widzę, tak.
4: Czy napotkał Pan jakieś problemy przechodząc tędy?
5: No tak za bardzo, to tam usterka u mnie też tam jest przy furtce, ale powiedzieli, że zrobią to. Takie niektóre, no to oni dopiero jeszcze usuwają.
4: Czy uważa Pan, że rzeczywiście te przebudowy były potrzebne?
5: No, mogłyby, bez tego też by można, ale jest bardziej... ładniej, a tak to trzeba iść do przodu, nie do tyłu.
4: Patrząc na drogi, niektórzy narzekają na odstępy między kostkami. Czy zauważyła Pani to?
6: To dobrze, że Pan powiedział. No, będzie się można przewrócić rzeczywiście i będzie źle. Bo tutaj są te kostki, bardzo duże odstępy są, więc no myślę, że nie będzie dobrze. Dla starszych ludzi zwłaszcza, nie?
4: Czy rzeczywiście trzeba było te tereny przebudować?
6: Ja myślę, że tu na pewno, ale jeszcze bardziej tam 3 maja do bulwarów. To bezwzględnie, bo tam jednak jest taka ulica, bulwary, stary rynek, to taka no, jakby wizytówka miasta. No każdy to zresztą mówi, nie? Że i tam najbardziej uważam.
4: Czy są...
6: No to ja wiem, było ładnie i teraz może będzie ładniej, no zobaczymy jeszcze.
4: Jak ocenia Pan przebieg remontów?
7: No przebieg fatalnie, bardzo wolno, nieskładnie, niezgrabnie, jakoś tak bez pojęcia.
4: Czy sądzi Pan, że lepiej będzie się jeździło, gdy te wszystkie budowy się skończą?
7: No nie, lepiej na pewno się nie będzie jeździło, tym bardziej może dla kogoś, kto przyjedzie raz na 5 lat do Wrocławka, przejdzie się szlakiem, może będzie fajnie, natomiast dla mnie jako przedsiębiorcy... No, same negatywy niestety. Miejsc parkingowych brak dla klientów, niestety nie ma. Bardzo głośno, huczy, także niestety ja jestem bardzo pesymistyczny co do tego remontu.
4: Niektóre osoby narzekają na odstępy między kostkami. Czy Pan to zauważył?
7: Tak, oczywiście. Trudno w tym chodzić ani w miękkich,

0: ani w twardych butach, a już nie mówiąc o tym, że mama z chodzikiem po tym nie przejdzie niestety. Obchodzimy bardzo, żeby nie przejść po tej kostce. A nie tylko mama, bo myślę, że dużo ludzi chodzi o kulach, dużo ludzi chodzi o przy wózkach, wózki dziecięce i tak dalej. No jest to faktycznie problem.
1: Czy uważa pan, że rzeczywiście te przebudowy były ważne, były potrzebne?
0: Znaczy, były potrzebne na pewno, bo dbamy o miasto i na pewno przebudowy były potrzebne, ale myślę, że no, nie w takim zakresie, jak tutaj jest to zrobione i no, chyba według mnie nie tak to miało wyglądać.
2: Ja mieszkam 8 lat, lepiej jest jak było, nie? No to całkiem, nie? Dzieci mają do zabawy, no każdy.
1: Ocenia pani przebieg remontów?
3: Dobrze, uważam, że jest w porządku. No trochę długo trwało, ale w końcu jest ładnie, pięknie.
1: Tam, gdzie już renowacja została skończona, czy lepiej się obecnie jeździ lub chodzi po tych terenach?
3: Tak, oczywiście, oczywiście, że tak lepiej, na pewno.
1: Jak ocenia pan przebieg remontów na zielonych terenach?
4: No to trochę się poprawiło. Jest lepiej, jak było.
1: Mówią na to zielone tereny. Czy rzeczywiście jest zielono?
4: No nie za bardzo zielono. Więcej brukowo, betonowo, to tak.
1: Tam, gdzie renowacja została skończona, czy lepiej się teraz jeździ lub chodzi po tych terenach?
4: A skąd? Tam po tych chodziach na przejście, przez to przejście można. Dziury, ta kocka to jest okropna. To nie można było taki równy zrobić.
1: Mówią na to zielone tereny. Czy rzeczywiście można tak mówić?
5: Są zielone, one są betonowe.
1: A tam, gdzie remonty już się skończyły, czy rzeczywiście lepiej się jeździ, czy chodzi?
5: Jeśli chodzi o Jagiellońską, jest fajnie. Dzieciaki mają plac zabaw, mają gdzie się bawić, także jest to na plus.
1: Jak ocenia pani remont w tych okolicach, na zielonych terenach?
6: Tak sobie.
1: A co się pani nie podoba?
6: Za mało zieleni.
1: Nazywają to zielone tereny, a tak zielone nie jest.
6: Nie, nie jest tak zielono. Za dużo betonu, za dużo kostki.
1: Państwo oceniacie przebieg remontów na zielonych terenach?
7: Nie ma tu zielonych, jak dla mnie. Beznadziejnie.
1: Mówią o to zielone tereny, a czy można tak mówić?
8: Nie, to nie można powiedzieć,
7: Właśnie
8: bo to nic.
7: sprawdzamy, że dwa drzewa i koniec.
1: Czy są jakieś inne problemy?
8: No wie pan, no, trochę takie.
7: Nie dociągnieś, to tu na pewno by się wiele znalazło.
1: Czy jedzie lub idzie po tych terenach?
8: Znaczy, no idzie się. No, tak, no lepiej się idzie. Idzie, a jedzie to nie wiem, bo nie jechałem już.
9: Opinie wrocławian są podzielone. Część mieszkańców uważa, że przestrzeń jest estetyczna i pełna zieleni. Inni zwracają uwagę, że poruszanie się po zielonych terenach jest utrudnione ze względu na sposób ułożenia kostki brukowej. Wskazują też, że zieleni jest za mało. Choć do rozpoczęcia roku szkolnego pozostało jeszcze kilka tygodni, wiele rodziców już kompletuje szkolne wyprawki. Według najnowszych danych ZUS wypłacił rodzinom ponad 348 milionów złotych z programu Dobry Start, z czego niemal 22 miliony złotych trafiło do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.
10: Program Dobry Start to jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną. Rodzice mogą przeznaczyć świadczenie na zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych czy innego wyposażenia niezbędnego do nauki. Świadczenie przysługuje raz w roku na każde uczące się dziecko do ukończenia 20 roku życia, natomiast w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia 24 roku życia. Co ważne, świadczenie 300+ nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek ani na studentów.
9: Wnioski o świadczenie Dobry Start można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez aplikację MZUS, platformę EZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatia.
10: Nabór wniosków potrwa do 30 listopada. Przed wysłaniem formularza warto dokładnie sprawdzić wpisane dane, w szczególności numer PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły, a także numer rachunku bankowego. Nie warto zwlekać ze złożeniem wniosku. Jeśli formularz wpłynie do ZUS-u do końca sierpnia, pieniądze trafią na konto rodziców do końca września.
9: Prawo do świadczenia 300+ mogą uzyskać również obcokrajowcy, którzy mieszkają z dziećmi w Polsce.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi.

0: i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Anna Muszyńska-Krajewska, ginekolog, położnik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Pani doktor, w pewnym okresie życia kobiety pojawia się jakby trudniejszy czas nazywany menopauzą. Zacznijmy od tego, czym jest menopauza? Co dzieje się w ciele kobiety? Jakie zmiany wówczas zachodzą?
1: Takie ścisłe określenie dotyczące tego słowa menopauza to tak naprawdę jest ostatnia miesiączka w życiu kobiety, ale w takim szerszym kontekście oznacza taki naturalny okres w życiu kobiety, kiedy następuje wykasanie czynności jajników. Te jajniki mają nie tylko funkcję hormonalną, ale również funkcję rozrodczą, a więc zanika możliwość do produkcji komórek jajowych i uwalniania komórek jajowych, w związku z czym następuje już taki okres, gdzie nie można zajść w ciążę. Natomiast jajnik to również fabryka hormonów, jak wiemy.
0: Właśnie.
1: Natomiast należy podkreślić, że ta funkcja hormonalna nie zanika, ona się po prostu zmienia. Diametralnie się zmienia, bo w okresie płodności dominują hormony estrogeny, progesteron, które mają receptory w zasadzie w całym organizmie kobiety. Stąd jeśli jajnik się przekształca, zmienia się ta fabryka, to te zmiany przekształcenia skutkują różnymi czasami złymi dolegliwościami, które są dość uciążliwe. O czym powiemy? Jajnik po prostu produkuje więcej androgenów w stosunku do tych hormonów estrogenowych.
0: Czyli takich męskich.
1: Męskich, tak. W związku z czym na przykład kobiety skarżą się na nadmierne owłosienie, drażliwość, skłonność do agresji. To jest takie dość charakterystyczne dla hormonów męskich, prawda? Natomiast jajnik jeszcze po okresie menopauzy, on produkuje hormony właśnie, tak jak już powiedziałam, androstendion i testosteron, przy czym część z tych hormonów jest przekształcona w tkanie.

0: tkankach obwodowych, na przykład tkance tłuszczowej, do hormonów o charakterze estrogenowym.
1: Więc tkanka tłuszczowa pełni
0: Tak,
1: pozytywną rolę.
0: właśnie chciałam powiedzieć, że tej tkanki
1: Warto
0: tłuszczowej,
1: przytyć, drogie panie.
0: chociaż kobiety właśnie często przychodzą do gabinetu i właśnie głównym powodem jest: pani doktor, no, nagle przybyło mi 10 kilo, no ale niestety też menopauza wiąże się z tymi przemianami metabolicznymi, tak? Czyli tutaj przeważają procesy lipogenezy nad lipolizą, więc troszeczkę następuje inny rozkład tej tkanki tłuszczowej i większa skłonność do gromadzenia tej tkanki
1: Ale nie
0: tłuszczowej.
1: wszystkie panie tyją w tym czasie.
0: Nie wszystkie panie, ale myślę, że wymaga to o wiele większego nakładu sił, aby utrzymać masę ciała, niż w młodości, tak? Gdzie ten metabolizm funkcjonuje no, o wiele inaczej. Jeśli chodzi o jeszcze to słowo menopauza, no to meno od miesiąca, czyli właściwie odnosi się do tego regularnego cyklu miesiączkowego, gdzie kiedy zaczyna się ten okres menopauzy, miesiączki po prostu przestają być regularne. To jest taki pierwszy sygnał. A pauza, no to oczywiście nie trzeba tłumaczyć, czyli przerwa. Natomiast kiedyś na przykład funkcjonowały takie określenia jak piekło kobiet, czy powiedzmy jeszcze inne gorsze określenia. Dopiero w XIX wieku wprowadzono to określenie menopauza, żeby troszeczkę tutaj złagodzić ten wydźwięk tego słowa. Ale na przykład w Chinach, jakby tłumacząc to słowo, mówi się o drugiej wiośnie. A więc no myślę, że dobry temat właśnie na początek wiosny.
1: Druga wiosna, druga młodość.
0: Druga młodość, tak.
1: Tak do tego podejdźmy.
0: Kobiety, prawda, mają w zasadzie dzieci, są już w jakimś sensie samodzielne, więc kobiety mogą się właśnie troszkę skupić bardziej na sobie, zadbać o siebie, o swoje ciało, o swój umysł. Właściwie
1: poświęcić sobie czas po prostu.
0: Słuchać się w te sygnały, które wysyła nam organizm. Wiadomo, że one czasem nie są przyjemne, ale myślę, że można sobie z tym również poradzić.
1: No właśnie, jakie sygnały wysyła ciało w tym trudnym czasie? Jakaś drażliwość, tak?
0: Pierwszym objawem no, to jest takie, że miesiączka przestaje być regularna, ale zanim nastąpi ta menopauza, czyli ostatnia miesiączka, bo jeszcze nie doprecyzowałam, że jest to ostatnie krwawienie, po którym następuje minimum 12 miesięcy przerwy. W zasadzie już później nie powinno występować żadne krwawienie, no ale wiadomo, czasem
1: może się pojawić,
0: wtedy zawsze trzeba zgłosić się do lekarza i zdiagnozować, na jakim podłożu jest to krwawienie, bo jajnik też nie wygasa tak od zaraz, tak, że nagle było super, wszystko fajnie, jeden dzień i mamy, nagle wszystko się kończy, więc jest to proces, prawda, i ten proces jest troszkę burzliwy, gdzie następują wahania hormonalne, zaburzenia regularności cyklu miesiączkowego. I tak jak mówiliśmy, receptory dla hormonów kobiecych są w zasadzie w całym organizmie, a więc na przykład w mózgu, tak jak pani redaktor wspomniała, no, ta drażliwość, skłonność do depresji wynika z tego, że po prostu nie ma już takiego poziomu estrogenu, który zapewnia taką stabilność emocjonalną. Stąd jeszcze ta przewaga hormonów o charakterze androgennym sprzyja właśnie takim wybuchom złości, drażliwości, no tym wszystkim takim zachowaniom, które nie do końca są oceniane pozytywnie.
1: Uderzenia gorąca,
0: tutliwość, tak, ale to są raczej takie zmiany naczyniorachowe związane z zaburzeniami termoregulacji. To troszeczkę inne tutaj są mechanizmy. Następują na przykład wyrzuty hormonu FSH, ponieważ przysadka dostaje sygnał z jajnika, że no jest mało tych estrogenów, więc ona chce szybko te jajniki pobudzić i wyrzuca duże ilości FSH, w związku z czym kobieta reaguje takim wybuchem, uderzeniem gorąca. No może się zdarzyć właśnie też taki objaw naczyniorachowy, nagle takie poczerwienienie na twarzy, czasem kobiety właśnie to zgłaszają, tak? Idąc dalej, no pogarsza się oczywiście jakość skóry, więc dlatego o tą skórę też trzeba mocniej zadbać niż w młodszym wieku. W kościach zmienia się gospodarka wapniem, bo estrogeny bardzo tutaj mocno wpływają na gospodarkę wapniowo-fosforanową, w związku z tym następuje utrata gęstości mineralnej kości i w konsekwencji może to doprowadzić do osteoporozy, więc warto też oczywiście już na każdym etapie życia pracować na to, aby mieć taką odpowiednią bazę do tego, żeby nie doprowadzać do osteoporozy, a sprzyja temu oczywiście uprawianie sportu, zażywanie witaminy D3. Więc tak naprawdę na to, jak będziemy się czuć w okresie menopauzy, pracujemy na to całe życie, prawda? Co jeszcze jest istotne?

0: jeśli chodzi o nabłonek pochwy cewki moczowej, no, pojawia się tak zwana atrofia urogenitalna. Jest to takie bardzo przykre są to dolegliwości, które związane są z suchością pochwy, skłonnością do infekcji, ponieważ ten nabłonek jest mniej odporny na zaburzenia równowagi bakteryjnej. Przeważają bakterie na przykład gram dodatni, a nie połeczki kwasu mlekowego, w związku z czym no, ta skłonność do infekcji jest większa.
1: I co wówczas robić?
0: Co wówczas robić? To już myślę, że bardziej skupimy się na tym, jak będziemy rozmawiać o leczeniu tych, bo oczywiście no, uzupełniamy również miejscowo tutaj hormony, co pewnie będziemy jeszcze tutaj poruszać w programie. Natomiast no, jeszcze chciałam podkreślić, że też warto dbać o nawilżenie, tak? Tutaj stosować takie preparaty nawilżające, nie tylko hormonalne. Więc no, jest tutaj dużo możliwości, prawda?
1: Czasami dochodzi do przedwczesnej menopauzy. Dlaczego tak się dzieje? Kiedy tak się dzieje?
0: Tak, właściwie można powiedzieć, że przeciętny wiek menopauzy w naszym kraju to jest 51 rok życia. Ale jeżeli nastąpi ta menopauza, czyli właściwie nazywamy to przedwczesnym wygasaniem czynności jajników, przed 40 rokiem życia, to my mówimy wtedy o przedwczesnej, tak, menopauzie. Właściwie tak 70% przyczyn nie jest do końca poznana, ale są czynniki takie, które mogą do tego doprowadzić. Na przykład czynniki genetyczne, na przykład zespół łamliwego chromosomu, w niektórych zespołach genetycznych, takich jak zespół Turnera. Są to czynniki immunologiczne, na przykład niektóre choroby tak, na podłożu autoimmunologicznym, takich jak choroba Hashimoto, czy celiakia, czy cukrzyca typu pierwszego, mogą sprzyjać przedwczesnej menopauzie, bo co to oznacza, że jest czynnik autoimmunologiczny? Po prostu nasz organizm produkuje przeciwciała przeciwko komórkom jajnikowym i przedwcześnie niszczy te komórki, w związku z tym ta żywotność jajnika spada. Ale na przykład czynniki środowiskowe, palenie papierosów, okazuje się, że palenie papierosów przyspiesza wiek menopauzy o 2-3 lata.
1: A może cieszę się, że nigdy nie paliłam.
0: Dokładnie. Ale może również doprowadzić do tej przedwczesnej menopauzy, czyli przed 40 rokiem życia. Czasami są sytuacje, gdzie kobieta musi przejść leczenie onkologiczne. Wtedy wiadomo, że duża część komórek jest niszczona i wtedy no, ten potencjał jajnikowy znacznie tutaj jest ograniczony. W związku z tym no, trzeba pamiętać, no, istnieje teraz krioprecypitacja, czyli zamrożenie komórek jajowych, żeby na przykład przed leczeniem zamrozić. Głównie chodzi oczywiście o płodność, natomiast my nie jesteśmy w stanie do końca zabezpieczyć tej czynności hormonalnej, chociaż istnieją na przykład teraz metody, gdzie, to taka troszkę może dygresja, ale warto myślę powiedzieć, gdzie pobiera się fragment komórki, pobiera się fragment jajnika, tak, zamraża się, nie komórki, tylko fragment jajnika i potem szczepia się już po zakończonym leczeniu z powrotem i ten mały fragmencik jajnika również podejmuje funkcję hormonalną, więc jest to naprawdę świetna metoda, zwłaszcza dla młodych dziewczyn, które no, czasem muszą się zmierzyć z takim problemem. Ale też niektóre leki, tak, radioterapia mogą przyspieszyć menopauzę. Na przykład choroby wirusowe też również, które mogą doprowadzić właśnie do uszkadzania jajnika, na przykład świnka. Dlatego warto przemyśleć, czy na przykład nie warto się zaszczepić, jeśli ktoś wcześniej nie chorował na świnkę. Także no, jest tutaj wiele czynników, które do tej przedwczesnej menopauzy mogą doprowadzić. Część z nich jest oczywiście do uniknięcia, tak?
1: A jakie skutki dla zdrowia i fizycznego, i psychicznego niesie taka przedwczesna menopauza?
0: No myślę, że tutaj oczywiście te wszystkie procesy, które zachodzą, o których wstępnie troszkę powiedziałyśmy, tak, że nie ma tej stymulacji estrogenowej w tkankach, w związku z czym no, dochodzi do utraty masy kostnej, do no, też takiego przedwczesnego starzenia się organizmu. Przecież estrogeny również mają funkcję ochronną
1: dla serca.
0: Dla serca, dla tak, układu tutaj krwionośnego, tak, więc no, jest to też istotne, aby uświadomić kobiety, że no, nie możemy je tak zostawić z tą przedwczesną menopauzą same sobie i powinny się udać do lekarza, bo to trzeba leczyć. Oczywiście czasami jest troszeczkę taki opór, prawda, nie wiem, czy tutaj pani redaktor się też spotkała.

0: spotkała, rozmawiając z kobietami, że one się boją tej hormonalnej terapii, jeśli chodzi o przede wszystkim hormony płciowe, bo na przykład jeśli ktoś ma niedoczynność tarczycy,
1: również zażywa
0: to zażywa
1: hormony.
0: I w ogóle nie ma z tym żadnego problemu,
1: prawda?
0: Tak,
1: a jeśli chodzi o kwestie właśnie związane z menopauzą i z hormonalną terapią zastępczą,
0: taki
1: są takie mity, są obawy, że będzie to skutkowało rozwojem jakiejś choroby onkologicznej, guzem w piersi,
0: tak, no
1: prawda?
0: Myślę, że jest to troszkę pokłosie takiego badania, które kiedyś zostało opublikowane i które troszeczkę zrobiło tutaj złego, jak to się nazywa, złej prasy, tak, tym hormonom. Natomiast myślę, że wszystko należy robić pod kontrolą lekarza i lekarz oczywiście nie chce zaszkodzić, tylko chce pomóc
1: oczywiście.
0: I powinien przeprowadzić badania, które będą odpowiednio kwalifikowały kobietę, czy ona może zażywać
1: Oznaczyć
0: terapię.
1: Poziom hormonów, czy jakie badania przeprowadzić?
0: Tak, poziom hormonów oznaczamy w zasadzie pomocniczo po to, aby rozpoznać, czy jeśli już rozmawiamy o tej przedwczesnej menopauzie, no to samo zatrzymanie miesiączki przed 40 rokiem życia wcale nie musi oznaczać tej przedwczesnej menopauzy. Trzeba zróżnicować to z innymi chorobami czy innymi sytuacjami, gdzie na przykład silny stres również może doprowadzić do zatrzymania tej miesiączki, prawda? Więc te badania hormonalne, czyli FSH, estradiol czy AMH, to są takie trzy kluczowe hormony, które oznaczamy, żeby po prostu dokonać tego rozpoznania. Estradiol, wiadomo, jest hormonem produkowanym w jajniku. FSH jest tym hormonem przysadki, który, gdy jajnik przestaje produkować estradiol, to znacząco wzrasta i wysyła te sygnały. A AMH de facto mówi o tym zapasie, potencjale rozrodczym, tym zapasie komórek jajowych. Tak? Jeżeli to AMH jest na niskim poziomie, to znaczy, że ten potencjał przede wszystkim rozrodczy, czyli ten potencjał
1: jest bardzo niski.
0: Produkcji komórki jajowej jest bardzo niski. To też pośrednio świadczy o tym właśnie, że ta funkcja jajników wygasła, tak? Że to już jest w jakimś sensie nieodwracalny proces. Więc te hormony tak naprawdę nie służą nam po to, żebym ja wiedziała, jak leczyć pacjenta, tylko tak naprawdę, żeby wiedzieć, co się dzieje i jakie tutaj postawić rozpoznanie. Natomiast o przygotowaniu do hormonalnej terapii zastępczej to bardziej tutaj miałam na myśli, żeby oznaczyć funkcję wątroby, czyli czy wiadomo, hormony są metabolizowane w wątrobie. Czy
1: Ale mogą być też przezskórnie podawane. Wówczas ta wątroba jest chyba chroniona w pewnym sensie.
0: To jest nie do końca prawda.
1: Tak?
0: To jest troszeczkę tylko ominięcie tego efektu pierwszego przejścia, czyli po prostu i tak hormony dostają się z krążenia do wątroby. One muszą zostać zmetabolizowane, więc owszem, tutaj nie ma tego efektu pierwszego przejścia, jak już mówiłam, więc troszeczkę będzie ochroniona ta wątroba, owszem, ale to nie jest tak do końca, że wcale nie będzie zaangażowana w proces przemiany hormonalnej czy metabolizmu, tak? Więc warto oznaczyć poziom transaminaz, czyli aspartu, alatu, bilirubiny. Na przykład u kobiet, które są po cholecystektomii, też trzeba tutaj ze znaczną ostrożnością
1: czyli
0: stosować.
1: Po usunięciu pęcherzyka żółciowego,
0: po usunięcia, tak? Czyli z wywiadzie, które mają kamicę żółciową, tak?
1: Więc w takich sytuacjach raczej...
0: W takich sytuacjach nie jest to bezwzględnie przeciwwskazane, ale można po prostu dobrać mniej taką, może bardziej łagodniejszą formę hormonalnej terapii zastępczej, bo są różne formy. Należy również oznaczyć profil lipidowy, poziom glukozy. No przede wszystkim myślę, że o tym strachu decyduje takie poczucie, że hormony mogą wywoływać zakrzepicę. I jest to w jakimś sensie prawda, że tutaj zwiększa się ryzyko zmian zatorowo-zakrzepowych, szczególnie jeśli na przykład taka terapia hormonalna zostanie wdrożona zbyt późno. Czyli na przykład jeżeli minie powyżej 5 lat od ostatniej miesiączki, od menopauzy, raczej nie powinniśmy już włączać tej hormonalnej terapii.
1: Więc takie są widełki czasowe. Właśnie o to miałam zapytać.
0: Ale jeśli kobieta, powiedzmy, zaczęła stosować terapię hormonalną, powiedzmy po roku od tej menopauzy, a to jest najlepszy właśnie czas, żeby ją wdrożyć, od roku do 2 lat, to wtedy ona sobie może ją kontynuować jeszcze długo i wcale nie ma takich widełek. Kiedyś próbowano ocenić wiek, do którego roku życia kobieta może stosować tą hormonalną terapię zastępczą, ale w zasadzie wciąż nie ma takiej ścisłej granicy,
1: daty.
0: Więc ciągle ona się przesuwa w górę. Więc jeśli kobieta bada się,

0: regularnie, czuje
1: No
0: się
1: właśnie.
0: świetnie, my jej chcemy zabrać to paliwo, to ona czasem się na to nie godzi i my musimy tutaj spowodować, żeby to wszystko było bezpieczne. I mam takie pacjentki, które już
1: W
0: zbliżają
1: jakim
0: się do,
1: wieku?
0: 10, do 70 i one sobie taką małą dawkę hormonów aplikują i na przykład próba odstawienia skutkuje
1: Objawami
0: pojawieniem się
1: przykrymi.
0: objawu. Oczywiście wiadomo, żebyśmy przeczekali ten okres
1: Ale po co się
0: miesięcy,
1: męczyć, skoro
0: więc tak
1: może być
0: naprawdę nie wiem,
1: przyjemniej?
0: czy jest to takie wybitnie konieczne, jeśli nie ma chorób towarzyszących, jeśli ona się czuje świetnie, świetnie
1: A choroby
0: funkcjonuje.
1: towarzyszące
0: No przede
1: jakie są
0: wszystkim
1: przeciwsk?
0: nadciśnienie, choroby serca, tak, cukrzyca typu drugiego, hiperlipidemia. Należy też no, przeprowadzić wywiad pod kątem, jeżeli w rodzinie występowała właśnie zakrzepica, to trzeba tutaj być bardzo ostrożnym, ale mamy też szereg badań, które mogą nam ocenić w jakimś sensie układ krzepnięcia i w pewnym momencie tak wykryć, czy tutaj można stosować tą terapię, czy nie. Oczywiście należy to zrobić na początku, przed wdrożeniem terapii, ale również w trakcie, jak kobieta przychodzi, kontroluje, to nie tylko to jest to badanie takie ginekologiczne, czy no oczywiście badanie piersi, bo tutaj pani redaktor wspomniała o tym zwiększonym ryzyko. No niestety receptory hormonalne są również w piersiach, istnieją nowotwory hormonozależne, więc no jest troszkę zwiększone ryzyko tego raka piersi, ale te kobiety, które decydują się na hormonalną terapię, również częściej zgłaszają się do lekarza, one bardziej dbają o siebie, w związku z tym nawet gdyby ten nowotwór wystąpił,
1: To
0: to on
1: zostanie w porę
0: tak, to on zostaje w porę
1: zdiagnozowany.
0: zdiagnozowany i wtedy te możliwości leczenia też są inne, oczywiście i możliwości wyleczenia, tak, są diametralnie inne niż u kobiet, które praktycznie no, rzadko się badają, tak. Więc wszystko, no, wszystko można, tylko trzeba to robić z głową. Co jest ważne, no, ważne jest też, tak jak powiedziałam po kolei, badanie krwi, badanie ginekologiczne, USG, żeby ocenić przede wszystkim, jaka jest szerokość śluzówki, dlatego że stosując terapię hormonalną, no, musimy zadbać o macicę. Dlaczego? Dlatego, że niekontrolowane podawanie estrogenów skutkowałoby przerostem błony śluzowej macicy i w konsekwencji doprowadziłoby do rozwoju nowotworu endometrium. Oczywiście nie jest to proces jakiś krótki, ale no, latami moglibyśmy suplementować sam estrogen u kobiety z zachowaną macicą, moglibyśmy doprowadzić do rozwoju nowotworu macicy. Natomiast dlatego ta kombinowana terapia jest tak potrzebna u kobiet z macicą, ponieważ jest ważny progesteron, który stabilizuje poziom estrogenu i zapobiega przerostowi śluzówki. Więc tak naprawdę on nie jest jakoś istotnie potrzebny, żeby kobieta się lepiej czuła, ale żeby zabezpieczyć właśnie macicę. Natomiast jeżeli kobieta nie ma macicy, albo na przykład ma założoną wkładkę z lewonorgestrelem, która już zabezpiecza tą macicę, to wtedy na przykład możemy podawać hormony w formie przezskórnej, nie tylko jako plastry, które są w zasadzie dwuskładnikowe, częściej stosowane, ale też są i tylko z samym estrogenem, ale również w formie żelu. Żelu czy sprayu, tak? To też jest bardzo wygodna forma.
1: No tak. Czy jeszcze w jakiś sposób panie mogą sobie pomóc? Jakaś dieta, ruch?
0: Oczywiście, no,
1: Tak,
0: ruch,
1: aktywność.
0: aktywność fizyczna znacznie podnosi tutaj poziom endorfin, dotlenia
1: Dokładnie.
0: mózg, tak, dotlenia skórę, tkanki, no, czujemy się lepiej, organizm lepiej funkcjonuje. Jeżeli chodzi o dietę, no to przede wszystkim tutaj wraz z tutaj wejściem w ten wiek menopauzy wzrasta insulinooporność, w związku z czym musimy bardziej się przyjrzeć, jakie ilości węglowodanów przyjmujemy. Myślę, że warto omówić taką kwestię z dietetykiem, który nam doradzi, jaka jest dieta dla nas najlepsza, no bo też musimy nie zapominać o kościach, więc też tą odpowiednią ilość wapnia wprowadzać, czyli nabiał. Nie można rezygnować też z tłuszczy, bo witaminy rozpuszczalne w tłuszczach są bardzo istotne w okresie menopauzy, tak? Przecież hormony, przecież jeśli pani redaktor mówi tu o na przykład terapii przezskórnej, one muszą zostać przetransportowane przez tłuszcz, tak? Przez tkankę tłuszczową, wchłaniają się przez tkankę tłuszczową, nie przez tkankę mięśniową, tylko przez właśnie, więc ta warstwa tłuszczu też jest ważna. Czyli na przykład ważne też jest, w jakim miejscu nakleimy plaster.
1: No, tak.
0: Musi być troszeczkę warstwy tej tkanki tłuszczowej.
1: Okolice pośladka, prawda?
0: Najlepiej chyba pod brzusze, myślę, bo
1: Podbrzusze.
0: tam jest taki ta troszeczkę tej tkanki.
1: Tłuszcze.

0: takiej luźnej więcej, ale również tutaj tylna część ramienia, nie naklejamy na piersiach, tak? Więc tutaj odradzamy, żeby to robić, czy jakiekolwiek aplikacja hormonów przez piersi jest niedozwolona, tak? Także dieta, ruch, no, trzeba się też zadbać o ilość snu, bo kobiety często właśnie zgłaszają, że mają problemy ze
1: sen
0: snem.
1: Sen to jeden z leków. No tak,
0: prawda? No zgłaszają. I tutaj czasami musimy wspomagać lekami, które troszeczkę pomagają w utrzymaniu dobrej jakości snu. Czasem musimy też skorzystać z porady psychiatry, który na przykład doradzi, jakie leki zmniejszają takie stany depresyjne i też przez to poprawiają sen. Więc to jest taka, można powiedzieć, terapia interdyscyplinarna, nie tylko ginekolog, ale lekarze różnych...
1: I dietetyki, psychiatra.
0: Tak,
1: i
0: lekarze jakieś... i czy fizjoterapeuci również tutaj. No przecież pierwszym objawem takim w okresie premenopauzy na przykład są bóle stawów, drobnych stawów, dłoni, stóp. Mogą być na przykład pierwszym objawem, że zaczyna się ten okres premenopauzalny, tak? Bo tutaj też
1: czyli
0: metabolizm...
1: Czyli wstępny okres, tak, który poprzedza menopauzę.
0: Poprzedza menopauzę. Mhm. On trwa od 2 do 8 lat, więc to też jest kwestia bardzo indywidualna. Ale właśnie pojawiają się takie drobne
1: symptomy
0: subtelne, które no, mówią, że tutaj już ten obrót estrogenów w tkankach jest zmniejszony, w związku z czym pojawiają się różne dolegliwości.
1: A fitoestrogeny, pani doktor?
0: Fitoestrogeny mają swoje zastosowanie, natomiast no tutaj oczywiście my lekarze bardziej kładziemy nacisk jednak na tą terapię hormonalną, dlatego że ona jest po prostu najskuteczniejsza. Jeszcze może w tej kwestii terapii miejscowej. Właśnie ta atrofia urogenitalna, o której wcześniej mówiłam, no jest bardzo uciążliwa, no bo powoduje tą suchość pochwy, bolesne stosunki, częste
1: robić?
0: Infekcje. Na przykład terapia miejscowa estrogenowa, nie tylko za pomocą beta-estradiolu możemy, ale na przykład estriol, który mniej wchłania się do krążenia. On działa praktycznie miejscowo w tkankach i no, po prostu znacząco poprawia to nawilżenie.
1: Często należy go stosować?
0: Taka terapia inicjująca to jest około 7 dni, a potem wystarczy 2 razy w tygodniu zaaplikować sobie czy globulkę, czy krem do pochwowy i ten efekt naprawdę będzie świetny. Można uzupełnić to globulkami lub kremem z kwasem hialuronowym, który tak jak krem na twarz, tak, to tutaj stosujemy również taki troszeczkę kosmetyk dla błon śluzowych, można powiedzieć.
1: Czy to są preparaty wydawane na receptę, czy można kupić bez recepty?
0: Można kupić bez recepty, więc...
1: Te estrogeny również, tak? W formie...
0: Nie, estrogeny zawsze, terapia hormonalna jest na receptę, więc tutaj warto, aby lekarz doradził, jakie są formy i jak stosować. Natomiast, mówię, oczywiście stosowanie takie ogólnoustrojowe, czyli czy zarówno w formie tabletek, czy plastrów, no to już troszeczkę jest mocniejszy taki pełniejszy wpływ, natomiast ta terapia miejscowa działa wyłącznie tam, gdzie powinna, czyli miejscowo, tak. No są jeszcze leki, które w zasadzie mówiłam wcześniej, że są pewne wskazania do na przykład stosowania takiej terapii dwuskładnikowej, na przykład lek Tibolon, który jest...
1: Ale może nazw nie będzie...
0: Nie, to nie jest nazwa, to jest nazwa taka międzynarodowa, więc możemy powiedzieć. On jest przekształcany do zarówno estrogenów, jak i troszeczkę hormonu, który ma działanie progesteronowe, jak i androgenne. A co ten hormon androgenny nam daje w tym leku? Daje nam to, że troszeczkę wzrasta libido, poprawia się napęd, jest kobieta mniej zmęczona, więc też można sięgnąć po innego rodzaju leki. One są w zasadzie w pierwszej kolejności zarezerwowane do leczenia osteoporozy czy osteopenii. Natomiast no, również mają świetne działanie, jeśli chodzi o terapię hormonalną zastępczą, tak, bo o tym mówimy.
1: Dziękuję pani pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była dr Anna Muszyńska-Krajewska, ginekolog położnik. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga. Редактор

0: Ponad 2 miliony złotych trafi do klubów sportowych z Kujaw i Pomorza. Pieniądze otrzymają 92 organizacje, które szkolą dzieci i młodzież. Wsparcie ma pomóc młodym zawodnikom rozwijać sportowe pasje, trenować pod okiem specjalistów i przygotowywać się do najważniejszych zawodów.
1: To jest działanie, które robimy już od wielu lat. Tutaj mogą się o nie ubiegać kluby sportowe, które dostają punkty w systemie sportów młodzieżowych. Województwo kujawsko-pomorskie jest na 7 pozycji, jeżeli chodzi o kraj. W 4 kategoriach są przyznawane punkty: młodzieżowcy, juniorzy, juniorzy starsi i młodziki. Więc te pieniądze są bardzo istotne na szkolenia, bo żeby mówić o zawodostwie, żeby wybrzmiewał Mazurek Dąbrowskiego, to niezwykle potrzebne są właśnie szkolenia dzieci i młodzieży. I te pieniądze właśnie na to są przeznaczane.
0: Środki mogą zostać przeznaczone m.in. na wynagrodzenia trenerów, wynajem obiektów, zakup sprzętu, transport oraz udział zawodników w zgrupowaniach i zawodach.
1: Katalog, jeżeli chodzi o to, na co można wydać te środki, jest bardzo, bardzo duży, bo to mogą być różnego rodzaju zakwaterowania na szkoleniach, mogą to być środki przeznaczone na wyżywienie, na transport, na administrację, więc one cieszą się dużym powodzeniem, a ja zachęcam i mówię o tym, że samorząd województwa wspiera i przyznaje takie dotacje, bo moim marzeniem jest to, żeby dogonić kiedyś Pomorskie i żeby stanąć żeby nasze województwo było na szóstej pozycji w kraju, ale to dużo pracy, zarówno przed nami, samorządowcami, a przede wszystkim przed trenerami, przed sportowcami.
0: Wsparcie trafi także do klubów z Włocławka. Dotacje otrzymają m.in. Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie, Akademia Mieszanych Sztuk Walki Włocławek, Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Junak Włocławek, Włocławski Klub Bokserski Start oraz Włocławska Szkoła Walki. Od października ubiegłego roku w Polsce działa system kaucyjny. Przy zakupie wybranych napojów w określonych opakowaniach doliczana jest dodatkowa opłata, którą można odzyskać po zwrocie butelki lub puszki. System miał zachęcić mieszkańców do segregowania odpadów i zwiększyć poziom recyklingu. W praktyce jednak nie wszyscy są z niego zadowoleni. Coraz częściej pojawiają się skargi dotyczące problemów ze zwrotem opakowań. Najwięcej uwag dotyczy automatów kaucyjnych, które zdarzają się zacinać lub ulegać awariom. Klienci wskazują również na sytuacje, w których sklepy odmawiają ręcznego przyjęcia.

0: zwrocie opakowań albo rozliczenia kaucji, gdy urządzenie nie działa.
1: Czy korzysta pan z nowego systemu kaucyjnego?
2: Owszem, nie.
1: A czemu nie?
2: Bo to śmieciarze zrobili. Dlaczego? Dobrze, panie, przyjdzie się z butelką i trzeba stać, Bóg wie ile. Albo jeszcze tych właśnie, widzi pan, czy jak chodzicie, ile teraz

0: nas motywowało, żeby go używać, tego systemu?
1: Nie, no ja nie wyrzucam, żebym zaśmiecał. No na razie to tak odkładam, wie pan. Ja dużo napoi nie kupuję, żebym tam pił i tak dalej. Ja sztucznych takiej chemii to nie używam, także nie zaśmiecam. Nie, nie.
2: Nie, ani razu jeszcze nie korzystałem.
0: A czemu nie?
2: No jestem tradycjonalista, mi to akurat... Zresztą tam, gdzie mieszkam, to nawet nie ma tam takiej możliwości.
3: Tak, korzystam.
0: A jakie były pani motywacje, żeby z niego korzystać?
3: No chyba ten grosik, tam te parę grosików, co jest, to jednak mi do czegoś tam pomogło, nie? No tym bardziej, że w sklepie jest to osobno liczone, nie? Więc myślę, że tym się motywowałam.
0: Czy pani sądzi, że powinno być więcej niż 50 groszy?
3: Tak, sądzę, że więcej. Za samo to, że trzeba nad tym popracować, po prostu to odłożyć, przechować odpowiednio, zawieść. Myślę, że to powinno się ograniczyć do wyższej sumy.
0: Czy korzystanie z tego systemu zmieniło pani jakieś nawyki codzienne?
3: Tylko to, że muszę tą butelkę gdzieś schować i ją zabezpieczyć, żeby nie zamokła i nie zgniotła się, nic więcej.
0: A czy cokolwiek by pani zmieniła w tym systemie?
3: No nie wiem, chyba tylko tą wyższą stawkę. A nieraz się też blokują te automaty do tych butelek i jest tak trudno prosić kogoś z obsługi, żeby przyszedł i to załatwił. Tylko to.
4: Recykling był, będzie i jest potrzebny, żeby te plastik jest możliwość jakiegoś przerobienia. W związku z tym bardzo dobrze, że jest recykling i myślę, że to ludzi zmobilizuje w jakiś sposób, dlatego że to będzie, jest popłatne. No i dobrze, to się dzieje dawno już. Praktycznie w wielu krajach bogatych i u nas to nastąpiło i to jest po prostu normalne, no przynajmniej tak mi się wydaje.
0: Czy powinno być więcej niż 50 groszy?
4: Proszę pana, to już jest kwestia ceny, to już to ktoś to ustali, firma, dana firma i tak dalej. No chyba nie jest źle 50 groszy, no nie wiem. Myślę, że i koszta trzeba, wiadomo, obcinać i tak dalej, także no chyba okej. Okay.
0: A jak często pan korzysta z tego systemu i czy zmienił pan pana nawyki?
4: Proszę pana, u nas w domu, akurat mieszkam tutaj tam pod lasem na Szczygle i zawsze był worek na plastik i na ciuchy i tak dalej, to już od nas już jest, że tak powiem, od pewnego czasu. A w tej chwili też zbieramy worek i na przykład do Dino i tak dalej, co jakiś czas tam wybieramy się z tymi butelkami.
0: Korzysta pani z systemu kaucyjnego?
5: Nie.
0: A czemu nie?
5: Jakoś nie, do tej pory mi się nie udało, po prostu nie chciało mi się.
0: Nie ma żadnych motywacji do tego?
5: Nie, nic mnie nie motywuje.
0: Czy korzysta pani z systemu kaucyjnego?
6: Czasami.
0: A są jakieś motywacje do tego?
6: No jednak nie ma co marnować pieniędzy i wyrzucać ich do kosza, tak? Myślę, że i tak jest w miarę w porządku, tylko za małe są pojemności niektórych tych automatów i często po prostu nie ma miejsca i trzeba jeździć po różnych sklepach.
7: Niestety korzystam.
0: A czy są jakieś z nimi problemy?
7: Ogromne. Niestety bywa tak, że butelkomaty są przepełnione. One się przepełniają bardzo szybko. No, same to, że trzeba chodzić z tym, jest bardzo uciążliwe. Ogrom problemów.
0: Jak byś ten system zmienił na bardziej wygodny?
7: Trudne pytanie, aczkolwiek z tego co widziałem, chyba Norwegia czy Szwecja bardzo dobrze sobie z tym poradziły. Że tam nie trzeba wcale wkładać pojedynczo butelek, tylko od razu wrzucasz, tam jest automatycznie to zgniatane oraz przeliczane. Aczkolwiek no nie wiem, czy to już jest czas na to, czy jeszcze jest czas na to, żeby wprowadzać takie rzeczy.
8: Na pewno zwiększyć dostępność do automatów kaucyjnych, bo niejednokrotnie jest trudno dostać się w obrębie swojego zamieszkania do takiego automatu, jednak odległość sprawia, że trzeba gdzieś dojeżdżać i ta kwestia butelek zabierania ze sobą.
0: Czy chciałby pan widzieć więcej butelkomatów?
8: Tak, chciałbym więcej wiedzieć, żeby właśnie usprawnić kwestię tych kaucji, żeby odzyskiwanie pieniędzy było jeszcze prostsze.
9: Opinie mieszkańców są podzielone. Część osób uważa, że system kaucyjny jest potrzebny i pomaga w dbaniu o środowisko. Inni zwracają uwagę na problemy techniczne i niedogodności podczas zwrotu opakowań. Kolejny sukces sportowców Wektry. Lekkoatletyczny klub sportowy ma znakomite pokolenie zawodników na czele z Klaudią Kazimierską. Wrocławianka do swojej kolekcji medali dołożyła 2 złote krążki zdobyte podczas Mistrzostw Polski w Białymstoku.
10: Tym razem się znów udało. Złoty medal w biegu na 800 metrów, rekord mistrzostw Polski. W niedzielę kolejny rekord Mistrzostw Polski na 1500 metrów i złoty medal. No oczywiście Klaudia ostatnie miesiące przygotowała się u siebie w Oregonie.

0: bezpośrednio po Mistrzostwach Świata w hali wyjechała do siebie, do Oregonu. Potem wróciła tylko na krótko do Europy. To był jeden start na Memoriale Szewińskiej w Bydgoszczy, gdzie wygrała ze znakomitym wynikiem 3:59,99.
1: Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się także młodzi włocławscy młociarze trenujący pod okiem Dariusza Wierzbickiego.
0: Aneta Orzechowska zajęła 6. miejsce w finale rzutu młotem kobiet i młodzi zawodnicy Wiktor Złotowski i Bartek Sobiecki zajęli miejsca w pierwszej właściwie w finale.
2: Przygotowujemy się już do kolejnych zawodów. Klaudia przygotowuje się do kolejnych zawodów, tym razem poza granicami Polski. Co to będą za zawody? Kiedy się odbędą?
0: Klaudia bezpośrednio z Białegostoku wróciła do siebie, do Eugene. Przygotowuje się tam już do Mistrzostw Europy w Birmingham. Jest jedną z kandydatek do medalu. No, mamy nadzieję, że taki medal będzie tym razem dla Klaudii możliwe do zdobycia.
2: Powiedzmy jeszcze na koniec dwa słowa o samym szkoleniu w Wektrze. Zawodnicy odnoszą sukcesy, mamy doświadczonych trenerów i także zawodników, którzy nie tylko są z Włocławka, chociażby Wiktor Złotowski przyjechał trenować tutaj spoza naszego miasta.
0: Tak, Wiktor Złotowski wybrał celowo trenera Dariusza Wierzbickiego, żeby dalej mógł kontynuować rozwój tej swojej kariery sportowej pod okiem fachowca. To samo zrobiła Aneta Orzechowska. W tym roku mamy już kilka medali Mistrzostw Polski. Na Olimpiadzie Młodzieży srebrny medal zdobył Ignacy Makciński, reprezentował później Polskę na Mistrzostwach Europy U18 w Rieti. W tej chwili na Mistrzostwach Świata w Oregonie jest Zuzanna Szymańska, która będzie biegała 3000 metrów z przeszkodami. Dwa medale na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski zdobyła Aneta Orzechowska w złotorzucie młotem i Szymon Wiktor Złotowski również srebrny w rzucie młotem. Na Mistrzostwach Polski U20 srebro zdobyła Zuza Szymańska i brązowy medal na 800 metrów Oliwia Cieślak. Także tych medali już kilka mamy. No krótko mówiąc, Wektra się rozwija.
1: Zawodnikom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Włocławscy sportowcy od lat są znakomitą wizytówką miasta. Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa organizuje spotkania z mieszkańcami poszczególnych bloków, którymi administruje. Na ostatnim z nich pojawili się mieszkańcy bloku przy Placu Wolności. Wśród poruszanych tematów jeden z nich dotyczył plagi prosaków w budynku. Problem pojawił się kilka miesięcy temu.
3: Tam moja mama mieszka, ja tam mam mieszkanie, tam moja mama w tym mieszkaniu mieszka. Na klatce w mieszkaniu są prusaki. Ja ostatnio byłem ze 2 tygodnie temu u mamy, to na klatce je deptałem. I musiałem powyrzucać pralkę, część, nie pralkę, przepraszam, lodówkę musiałem wrzucić, bo to z tyłu za lodówką, bo konsultowałem się z fachowcem od tych robali. On powiedział, że one idą tam, gdzie jest ciepło. Więc mówi, trzeba przeglądać wszystkie, mówi, takie, no nie wiem, no jak to powiedzieć, lodówki, pralki, żeby to zobaczyć, czy z tyłu nie ma. No tego było full. Ja to wyrzuciłem, bo to przecież nie szło się z tym w ogóle uporać.
2: Czy rozmawiał pan na ten temat z sąsiadami? W ogóle powiedzmy, czy ten problem dotyczy tylko pojedynczych bloków?
3: Nawet do 10. piętra, bo mama moja tam, jak jeździ windą, no to rozmawia z sąsiadami, ze wszystkich. We wszystkich mieszkaniach są. Każdy się jakoś broni, jak może, jakieś tam przykleja taśmy, nie taśmy, żeby to się łapały, no bo to jest niesamowite.
2: Czy wcześniej problem z prosakami, z karoluchami, z ewentualnie jakimiś innymi insektami w bloku się pojawiał, czy pojawił się jakoś niedawno, ewentualnie co może być przyczyną nagłego pojawienia się owadów?
3: Nie mam pojęcia, od czego to było, no to jakiś czas już musi być, no bo to one się rozprzestrzeniły, ale nie wiem, bo tam jest na pierwszym piętrze szmatek, tam zwożą te ciuchy, to wszystko. Nie wiadomo, czy to nie jest od tego, że to stąd się wzięło.
1: Problem może dotyczyć nie tylko wspomnianego bloku i nie tylko prosaków. W internecie często publikowane są filmy i zdjęcia przedstawiające wielkie szczury biegające pośród miejsc.
4: Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa administruje budynkami w najstarszej części miasta, więc to jest problem, który występuje od czasu do czasu w różnych częściach Śródmieścia. Zresztą nie tylko Śródmieścia, bo i inne części miasta też mają z tym problem. To nie jest problem tylko z robakami, ale to jest problem również i z innymi zwierzątkami biegającymi po naszym mieście. No oczywiście każdy taki sygnał, który jest nam zgłaszany, natychmiast reagujemy i zlecamy odpowiedniej firmie odpowiednie działania i to jest robione na bieżąco i tak samo i w tym przypadku będzie to zrobione. Jeżeli

0: chodzi o robaki, to rzeczywiście może to dotyczyć jednego budynku i tutaj reagujemy. Jeżeli chodzi o inne zwierzęta biegające, to my i tak jakby reagujemy szybciej i trochę inaczej niż powinniśmy. To znaczy podejmujemy dużo częstsze działania niż wynika to z potrzeb i niż wynika to z przepisów. Niemniej jednak musimy pamiętać o tym, że każda taka nieruchomość, którą my administrujemy, oczywiście reagujemy. Niemniej jednak, jeżeli ktoś z nieruchomości obok, kto będzie miał podobny problem, nie zareaguje, to za chwilę te wszystkie żyjątka z jednego miejsca przeniosą się w drugie, tam gdzie tych żyjątek nie ma. No i taka jest przyroda. I najlepiej jest, jeżeli wszyscy administratorzy by reagowali w podobny sposób.
1: Wiadomo, że ważne jest to, aby każdy z mieszkańców też dbał o tą czystość i nie wyrzucał chociażby odpadków za okno, które wabią różnego rodzaju właśnie zwierzątka. Natomiast zatrzymajmy się jeszcze na chwilkę przy tych prosekach, karalukach. Kiedy Spółdzielnia Mieszkaniowa Włocławska podejmie działania, czy już te działania zostały podjęte?
0: Oczywiście, jeżeli chodzi o takie sygnały, to my reagujemy natychmiast. To znaczy, w momencie, kiedy pozyskamy informację o tym, że jest problem od mieszkańca, bo przypomnę, że są jeszcze administratorzy, którzy w budynkach również przebywają bardzo często, ale najczęściej takie sygnały pochodzą od mieszkańców, to poza harmonogramem, który mamy opracowany, reagujemy natychmiast, czyli albo tego samego, albo następnego dnia w miejscu, gdzie wystąpi problem, przeprowadzamy po prostu dezynsekcję.
2: Skuteczne pozbycie się prosaków w bloku wymaga skoordynowanej dezynsekcji całego pionu lub budynku oraz uszczelnienia mieszkań, ponieważ owady te łatwo przemieszczają się między lokalami przez kanały wentylacyjne i instalacje. Samodzielne stosowanie popularnych sprayów dostępnych w marketach jest nieskuteczne. Preparaty te nie niszczą gniazd, a jedynie wypłaszają insekty do sąsiednich mieszkań. Do tematu będziemy wracać. Telenowela związana z budową zielonych terenów śródmieścia we Włocławku powoli dobiega końca. Prace miały zostać zakończone w marcu, jednak termin był kilkukrotnie przesuwany. Najpierw z powodu zimy, później na kwiecień, następnie maj, a ostatecznie na czerwiec. Pod koniec tego miesiąca wykonawca inwestycji, firma Balzola, zgłosił gotowość do odbiorów. Miejski Zarząd Drogi Zieleni przystąpił więc do odbiorów.
3: Zacznę od tego, że umowa na tą inwestycję została podpisana 8 października między Miejskim Zarządem Drogi Zieleni a firmą Balzola. Wykonawca, za chwilę o tych usterkach coś powiem, natomiast co ważne, przy całej inwestycji my jako zamawiający zawarliśmy też porozumienie z zewnętrznym inspektorem nadzoru, inżynierem kontraktu, który był jakby najbliżej tej całej inwestycji. To nie oznacza, że nasi pracownicy tam nie działali w terenie, natomiast on był najbliżej wykonawcy. Co do też uwag, spostrzeżeń, na bieżąco przysyłał raporty, to też wynika z prawa budowlanego. Jeśli chodzi o samą procedurę odbiorową, rozpoczęła się 10 lipca. Zakończyła się 24 lipca. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z usterek, wad czy też niedociągnięć ze strony wykonawcy. Może tak bardzo krótko ogólnie wymienię to chociażby z branży związanej z zielenią. Wadliwe wykonanie pewnych rzeczy z zakresu roślinności. Kolejna sprawa to jest między innymi brak oznakowania poziomego na części ulic wchodzących w zakres inwestycji. Ponadto także niewłaściwe wykonanie nawierzchni. Chociażby także zastoiska wody, które pojawiły się na wybranych ulicach. O tym wykonawca wie, ma tego świadomość. To nie jest tak, że on udaje, że tego faktu nie ma. My jako zamawiający też to widzimy. No i cała procedura, tak jak mówię, zakończyła się 24 lipca. Obecnie jesteśmy na etapie procedowania, czy też przygotowania już ostatecznej treści porozumienia, czy też protokołu końcowego, dwustronnego. Tylko żeby do tego doszło, musi być zgoda właśnie tego zewnętrznego inspektora, który pracuje nad treścią tego porozumienia. Te rozmowy się toczą od kilku dni, między innymi dzisiaj. Balzola stoi na stanowisku, że oni swoje wykonali, widzą te usterki, natomiast są skłonni już gotowi do podpisywania tego porozumienia z listą usterek, które mają wykonać. Inżynier kontraktu również nad tym pracuje. Możliwe, że to porozumienie zostanie podpisane nawet jutro, może w piątek, także kwestia kilku dni.
2: Co z karami umownymi? Przez cały czas realizacji inwestycji zewnętrzny inspektor nadzoru nie rekomendował ich naliczania.
3: Nie znalazł powodów, jak to nazwał ze strony wykonawcy, zawinionego działania, które skłaniałyby nas do naliczania tychże kar.
1: Czy zielone tereny są już oddane do użytku, czy jeszcze ta procedura trwa, jeszcze będzie, kiedy ewentualnie zostaną już oddane faktycznie.
3: No, jedno prawo, a drugie życie. Na pewno mieszkańcy już korzystają, chodzą po tych ulicach, czy nawet parkują. Natomiast, tak jak mówię, cały czas czekamy na treść porozumienia ostatecznego. Tak jak mówię, to jest kwestia dni, może nawet godzin.

0: Jest wola ze strony wykonawcy, by dojść do porozumienia. Czekamy już, mówię, na ostateczne rozwiązanie tej kwestii i tak jak mówię, działamy.
1: Zapytaliśmy Wrocławia, czy zielone tereny Śródmieścia przypadły im do gustu.
2: No nie jestem jako mieszkaniec tutaj zadowolony, tym bardziej, że według niektórych miejsc to woda musi płynąć pod górę. Poza tym ja chciałbym... O właśnie. Chciałbym, żebyście Państwo nagrali, jak przechodzi osoba niepełnosprawna przez przejście dla pieszych. Chciałbym, żebyście Państwo nagrali to przejście, o tutaj, i przeprowadzili, jak to wygląda. Dziękuję, bo właśnie to mnie najbardziej denerwuje.
3: Czy sądzi Pan, że jak się skończą te wszystkie budowy, to rzeczywiście lepiej będzie tutaj się jeździło?
4: No, wolniej to na pewno. No i to na dłuższe lata to chyba będzie dobre to, bo to dosyć masywnie tu robią. Dokładnie tak widzę, tak.
3: Czy napotkał Pan jakieś problemy przechodząc tędy?
4: No tak za bardzo, to tam usterka u mnie też tam jest przy furtce, ale powiedzieli, że zrobią to. Takie niektóre, no to oni dopiero jeszcze usuwają.
3: Czy uważa Pan, że rzeczywiście te przebudowy były potrzebne?
4: No, mogłyby, bez tego też by można, ale jest bardziej ładniej. A tak to trzeba iść do przodu, nie do tyłu.
3: Patrząc na drogi, niektórzy narzekają na odstępy między kostkami. Czy zauważyła Pani to?
5: To dobrze, że Pan powiedział. No, będzie się można przewrócić rzeczywiście i będzie źle. Bo tutaj są te kostki, bardzo duże odstępy są, więc no, myślę, że nie będzie dobrze. Czy dla starszych ludzi zwłaszcza, nie?
3: Czy rzeczywiście trzeba było te tereny przebudować?
5: Ja myślę, że tu na pewno, ale jeszcze bardziej tam 3 maja do bulwarów. To bezwzględnie, bo tam jednak jest taka ulica, bulwary, stary rynek, to taka no, jakby wizytówka miasta. No każdy to zresztą mówi, nie? Że i tam najbardziej uważam.
3: Czy są...
5: No to ja wiem, było ładnie i teraz może będzie ładniej, no zobaczymy jeszcze.
3: Jak ocenia Pan przebieg remontów?
6: No przebieg fatalnie, bardzo wolno, nieskładnie, niezgrabnie, jakoś tak bez pojęcia.
3: Czy sądzi Pan, że lepiej będzie się jeździło, gdy te wszystkie budowy się skończą?
6: No nie, nie, lepiej na pewno się nie będzie jeździło, tym bardziej może dla kogoś, kto przyjedzie raz na 5 lat do Wrocławka, przejdzie się szlakiem, może będzie fajnie, natomiast dla mnie jako przedsiębiorcy, no same negatywy niestety. Miejsc parkingowych brak dla klientów, niestety nie ma. Bardzo głośno, huczy, także niestety ja jestem bardzo pesymistyczny co do tego remontu.
3: Niektóre osoby narzekają na odstępy między kostkami. Czy Pan to zauważył?
6: Tak, oczywiście. Trudno w tym chodzić ani w miękkich, ani w twardych butach, a już nie mówiąc o tym, że mama z chodzikiem po tym nie przejdzie niestety. Obchodzimy bardzo, żeby nie przejść po tej kostce. A nie tylko mama, bo myślę, że dużo ludzi chodzi o kulach. Dużo ludzi chodzi o przy wózkach, wózki dziecięce i tak dalej. No jest to faktycznie problem.
3: Czy uważa Pan, że rzeczywiście te przebudowy były ważne, były potrzebne?
6: Znaczy były potrzebne na pewno, bo dbamy o miasto i na pewno przebudowy były potrzebne, ale myślę, że no, nie w takim zakresie, jak tutaj jest to zrobione i no, chyba według mnie nie tak to miało wyglądać.
7: Ja mieszkam 8 lat, lepiej jest jak było, nie? No to całkiem, nie? Dzieci mają do zabawy, no każdy.
3: Jak ocenia Pani przebieg remontów?
8: Dobrze. Uważam, że jest w porządku. No trochę długo trwało, ale w końcu jest ładnie, pięknie.
3: Tam, gdzie już renowacja została skończona, czy lepiej się obecnie jeździ lub chodzi po tych terenach?
8: Tak, oczywiście, że tak, lepiej, na pewno. Tak.
3: Jak ocenia Pan przebieg remontów na zielonych terenach?
9: No tutaj trochę się poprawiło. Jest lepiej, jak było.
3: Mówią na to zielone tereny. Czy rzeczywiście zielono?
9: No nie za bardzo zielono. Więcej brukowo, betonowo, to tak.
3: Tam, gdzie renowacja została skończona, czy lepiej się teraz jeździ lub chodzi po tych terenach?
9: A skąd? Tam po tych chodziach na przejście, przez to przejście można. Dziury, ta kostka to jest okropna. To nie można było taki równy zrobić.
3: Mówią na to zielone tereny.

0: Czy rzeczywiście można tak mówić?
1: Są zielone, one są betonowe.
0: A tam, gdzie remonty już się skończyły, czy rzeczywiście lepiej się jeździ, czy chodzi?
1: Jeśli chodzi o Jagiellońską, jest fajnie. Dzieciaki mają plac zabaw, mają gdzie się bawić, także jest to na plus.
0: Jak ocenia pani remont w tych okolicach, na zielonych terenach?
2: Tak sobie.
0: A co się pani nie podoba?
2: Za mało zieleni.
0: Nazywają to zielone tereny, a tak zielone nie jest.
2: Nie, nie jest tak zielono. Za dużo betonu, za dużo kostki.
0: Państwo oceniacie przebieg remontów na zielonych terenach?
2: Nie ma tu zielonych, jak dla mnie. Beznadziejnie.
0: Mówią o to zielone tereny, a czy można tak mówić?
3: Nie, to nie można
2: Bo
3: powiedzieć,
2: się
3: bo to nie jest.
2: zgadzamy, że dwa drzewa i koniec.
0: Czy są jakieś inne problemy?
3: No wie pan, trochę takie.
2: Nie dociągnieś, to na pewno by się wiele znalazło.
0: Czy jedzie lub idzie po tych terenach?
3: Znaczy, no idzie się. No, tak, no lepiej się idzie. Idzie, a jedzie to nie wiem, bo nie jechałem już.
4: Opinie wrocławian są podzielone. Część mieszkańców uważa, że przestrzeń jest estetyczna i pełna zieleni. Inni zwracają uwagę, że poruszanie się po zielonych terenach jest utrudnione ze względu na sposób ułożenia kostki brukowej. Wskazują też, że zieleni jest za mało. Choć do rozpoczęcia roku szkolnego pozostało jeszcze kilka tygodni, wiele rodziców już kompletuje szkolne wyprawki. Według najnowszych danych ZUS wypłacił rodzinom ponad 348 milionów złotych z programu Dobry Start, z czego niemal 22 miliony złotych trafiło do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.
5: Program Dobry Start to jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną. Rodzice mogą przeznaczyć świadczenie na zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych czy innego wyposażenia niezbędnego do nauki. Świadczenie przysługuje raz w roku na każde uczące się dziecko do ukończenia 20 roku życia, natomiast w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia 24 roku życia. Co ważne, świadczenie 300+ nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek ani na studentów.
4: Wnioski o świadczenie Dobry Start można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez aplikację MZUS, platformę EZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatia.
5: Nabór wniosków potrwa do 30 listopada. Przed wysłaniem formularza warto dokładnie sprawdzić wpisane dane, w szczególności numer PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły, a także numer rachunku bankowego. Nie warto zwlekać ze złożeniem wniosku. Jeśli formularz wpłynie do ZUS-u do końca sierpnia, pieniądze trafią na konto rodziców do końca września.
4: Prawo do świadczenia 300+ mogą uzyskać również obcokrajowcy, którzy mieszkają z dziećmi w Polsce.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Wrocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Anna Muszyńska-Krajewska, ginekolog położnik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Pani doktor, w pewnym okresie życia kobiety pojawia się jakby trudniejszy czas nazywany menopauzą. Zacznijmy od tego, czym jest menopauza? Co dzieje się w ciele kobiety? Jakie zmiany wówczas zachodzą?
1: Takie ścisłe określenie dotyczące tego słowa menopauza to tak naprawdę jest ostatnia miesiączka w życiu kobiety, ale w takim szerszym kontekście oznacza taki naturalny okres w życiu kobiety, kiedy następuje wykasanie czynności jajników. Te jajniki mają nie tylko funkcję hormonalną, ale również funkcję rozrodczą, a więc zanika możliwość do produkcji komórek jajowych i uwalniania komórek jajowych, w związku z czym następuje już taki okres, gdzie nie można zajść w ciążę. Natomiast jajnik to również fabryka hormonów, jak wiemy.
0: Właśnie.
1: Natomiast należy podkreślić, że ta funkcja hormonalna nie zanika, ona się po prostu zmienia. Diametralnie się zmienia, bo w okresie płodności dominują hormony estrogeny, progesteron, które mają receptory w zasadzie w całym organizmie kobiety. Stąd jeśli jajnik się przekształca, zmienia się ta fabryka, to te zmiany, przekształcenia skutkują różnymi czasami złymi dolegliwościami, które są dość uciążliwe.
0: O czym powiemy,
1: tak? Jajnik po prostu produkuje więcej androgenów w stosunku do tych hormonów estrogenowych.
0: Czyli takich męskich.
1: Męskich, tak. W związku z czym na przykład kobiety skarżą się na nadmierne owłosienie, drażliwość, skłonność do agresji. To jest takie dość charakterystyczne dla hormonów męskich, prawda? Natomiast jajnik jeszcze po okresie menopauzy, on produkuje hormony właśnie, tak jak już powiedziałam, androstendion i testosteron, przy czym część z tych hormonów jest przekształcana w tkankach obwodowych, na przykład w tkance tłuszczowej, do hormonów o charakterze estrogenowym.
0: Więc tkanka tłuszczowa pełni pozytywną
1: rolę. Tak, właśnie
0: rolę.
1: Chciałam powiedzieć, że tej tkanki tłuszczowej...
0: Warto przytyć, drogie panie.
1: Chociaż kobiety właśnie często przychodzą do gabinetu i właśnie głównym powodem jest: pani doktor, no, nagle przybyło mi 10 kilo, no ale niestety też menopauza wiąże się z tymi przemianami metabolicznymi, tak? Czyli tutaj przeważają procesy lipogenezy nad lipolizą, więc troszeczkę następuje inny rozkład tej tkanki tłuszczowej i większa skłonność do gromadzenia tej tkanki
0: ale
1: tłuszczowej.
0: Ale nie wszystkie panie tyją w tym czasie.
1: Nie wszystkie panie, ale myślę, że wymaga to o wiele większego nakładu sił, aby utrzymać masę ciała, niż w młodości, tak? Gdzie ten metabolizm funkcjonuje o wiele inaczej. Jeśli chodzi o jeszcze to słowo menopauza, no to meno od miesiąca, czyli właściwie odnosi się do tego regularnego cyklu miesiączkowego, gdzie kiedy zaczyna się ten okres menopauzy, miesiączki po prostu przestają być regularne, to jest taki pierwszy sygnał. A pauza, no to oczywiście nie trzeba tłumaczyć, czyli przerwa. Natomiast kiedyś na przykład funkcjonowały takie określenia jak piekło kobiet, czy powiedzmy jeszcze inne gorsze określenia, dopiero w XIX

0: W XIX wieku wprowadzono to określenie menopauza, żeby troszeczkę tutaj złagodzić ten wydźwięk tego słowa. Ale na przykład w Chinach, jakby tłumacząc to słowo, mówi się o drugiej wiośnie. A więc
1: O,
0: no myślę, że dobry temat właśnie na początek wiosny.
1: Druga wiosna, druga młodość.
0: Druga młodość, tak.
1: Tak do tego podejdźmy.
0: Kobiety, prawda, mają w zasadzie dzieci, są już w jakimś sensie samodzielne. Więc kobiety mogą się właśnie troszkę skupić bardziej na sobie, zadbać o siebie, o swoje ciało, o swój umysł. Właściwie
1: poświęcić sobie czas po prostu.
0: Słuchać się w te sygnały, które wysyła nam organizm. Wiadomo, że one czasem nie są przyjemne, ale myślę, że można sobie z tym również poradzić.
1: No właśnie, jakie sygnały wysyła ciało w tym trudnym czasie? Jakaś drażliwość, tak?
0: Pierwszym objawem to jest takie, że miesiączka przestaje być regularna, ale zanim nastąpi ta menopauza, czyli ostatnia miesiączka, bo jeszcze nie doprecyzowałam, że jest to ostatnie krwawienie, po którym następuje minimum 12 miesięcy przerwy. W zasadzie już później nie powinno występować żadne krwawienie, no ale wiadomo, czasem
1: może się pojawić.
0: Wtedy zawsze trzeba zgłosić się do lekarza i zdiagnozować, na jakim podłożu jest to krwawienie, bo jajnik też nie wygasa tak od zaraz, tak? Że nagle było super, wszystko fajnie, jeden dzień i mamy, nagle wszystko się kończy, więc jest to proces, prawda? I ten proces jest troszkę burzliwy, gdzie następują wahania hormonalne, zaburzenia regularności cyklu miesiączkowego. I tak jak mówiliśmy, receptory dla hormonów kobiecych są w zasadzie w całym organizmie, a więc na przykład w mózgu, tak jak pani redaktor wspomniała, ta drażliwość, skłonność do depresji wynika z tego, że po prostu nie ma już takiego poziomu estrogenu, który zapewnia taką stabilność emocjonalną. Stąd jeszcze ta przewaga hormonów o charakterze androgennym sprzyja właśnie takim wybuchom złości, drażliwości, tym wszystkim takim zachowaniom, które nie do końca są oceniane pozytywnie.
1: Uderzenia gorąca, tutliwość,
0: tak, ale to są raczej takie zmiany naczyniorachowe związane z zaburzeniami termoregulacji. To troszeczkę inne tutaj są mechanizmy. Następują na przykład wyrzuty hormonu FSH, ponieważ przysadka dostaje sygnał z jajnika, że jest mało tych estrogenów, więc ona chce szybko te jajniki pobudzić i wyrzuca duże ilości FSH, w związku z czym kobieta reaguje takim wybuchem, uderzeniem gorąca. Może się zdarzyć właśnie też taki objaw naczyniorachowy, nagle takie poczerwienienie na twarzy, czasem kobiety właśnie to zgłaszają, tak? Idąc dalej, pogarsza się oczywiście jakość skóry, więc dlatego o tą skórę też trzeba mocniej zadbać niż w młodszym wieku. W kościach zmienia się gospodarka wapniem, bo estrogeny bardzo tutaj mocno wpływają na gospodarkę wapniowo-fosforanową, w związku z tym następuje utrata gęstości mineralnej kości i w konsekwencji może to doprowadzić do osteoporozy, więc warto też oczywiście już na każdym etapie życia pracować na to, aby mieć taką odpowiednią bazę do tego, żeby nie doprowadzać do osteoporozy, a sprzyja temu oczywiście uprawianie sportu, zażywanie witaminy D3. Więc tak naprawdę na to, jak będziemy się czuć w okresie menopauzy, pracujemy na to całe życie, prawda? Co jeszcze jest istotne? Tutaj jeśli chodzi o nabłonek pochwy cewki moczowej, pojawia się tak zwana atrofia urogenitalna. Jest to takie bardzo przykre są to dolegliwości, które związane są z suchością pochwy, skłonnością do infekcji, ponieważ ten nabłonek jest mniej odporny na zaburzenia równowagi bakteryjnej. Przeważają bakterie na przykład gram dodatni, a nie pałeczki kwasu mlekowego, w związku z czym ta skłonność do infekcji jest większa.
1: I co wówczas robić?
0: To już myślę, że bardziej skupimy się na tym, jak będziemy rozmawiać o leczeniu tych, bo oczywiście uzupełniamy również miejscowo tutaj hormony, co pewnie będziemy jeszcze tutaj poruszać w programie. Natomiast jeszcze chciałam podkreślić, że też warto dbać o nawilżenie, tak? Tutaj stosować takie preparaty nawilżające, nie tylko hormonalne. Więc jest tutaj dużo możliwości, prawda?
1: Czasami dochodzi do przedwczesnej menopauzy. Dlaczego tak się dzieje? Kiedy tak się dzieje?
0: Tak, właściwie można powiedzieć, że przeciętny wiek menopauzy w naszym kraju to jest 51 rok życia. Ale jeżeli nastąpi ta menopauza, czyli właściwie nazywamy to przedwczesnym

0: gasaniem czynności jajników. Przed 40 rokiem życia, to my mówimy wtedy o przedwczesnej, tak, menopauzie. Właściwie tak 70% przyczyn nie jest do końca poznana, ale są czynniki takie, które mogą do tego doprowadzić, na przykład czynniki genetyczne, na przykład zespół łamliwego chromosomu, w niektórych zespołach genetycznych, takich jak zespół Turnera. Są to czynniki immunologiczne, na przykład niektóre choroby tak, na podłożu autoimmunologicznym, takich jak choroba Hashimoto, czy celiakia, czy cukrzyca typu pierwszego, mogą sprzyjać przedwczesnej menopauzie, bo co to oznacza, że jest czynnik autoimmunologiczny? Po prostu nasz organizm produkuje przeciwciała przeciwko komórkom jajnikowym i przedwcześnie niszczy te komórki. W związku z tym ta żywotność jajnika spada. Ale na przykład czynniki środowiskowe, palenie papierosów, okazuje się, że palenie papierosów przyspiesza wiek menopauzy o 2-3 lata. A
1: cieszę
0: może
1: się, że nigdy nie paliłam.
0: Dokładnie. Ale może również doprowadzić do tej przedwczesnej menopauzy, czyli przed 40 rokiem życia. Czasami są sytuacje, gdzie kobieta musi przejść leczenie onkologiczne. Wtedy wiadomo, że duża część komórek jest niszczona i wtedy no, ten potencjał jajnikowy znacznie tutaj jest ograniczony. W związku z tym no, trzeba pamiętać, no, istnieje teraz krioprecypitacja, czyli zamrożenie komórek jajowych, żeby na przykład przed leczeniem zamrozić. Głównie chodzi oczywiście o płodność, natomiast my nie jesteśmy w stanie do końca zabezpieczyć tej czynności hormonalnej, chociaż istnieją na przykład teraz metody, gdzie, to taka troszkę może dygresja, ale warto myślę powiedzieć, gdzie pobiera się fragment komórki, pobiera się fragment jajnika, tak, zamraża się, nie komórki, tylko fragment jajnika i potem wszczepia się już po zakończonym leczeniu z powrotem i ten mały fragmencik jajnika również podejmuje funkcję hormonalną, więc jest to naprawdę świetna metoda, zwłaszcza dla młodych dziewczyn, które no, czasem muszą się zmierzyć z takim problemem. Ale też niektóre leki, tak, radioterapia mogą przyspieszyć menopauzę, na przykład choroby wirusowe też również, które mogą doprowadzić właśnie do uszkadzania jajnika, na przykład świnka. Dlatego warto przemyśleć, czy na przykład nie warto się zaszczepić, jeśli ktoś wcześniej nie chorował na świnkę. Także no, jest tutaj wiele czynników, które do tej przedwczesnej menopauzy mogą doprowadzić. Część z nich jest oczywiście do uniknięcia, tak?
1: A jakie skutki dla zdrowia i fizycznego, i psychicznego niesie taka przedwczesna menopauza?
0: No myślę, że tutaj oczywiście te wszystkie procesy, które zachodzą, o których wstępnie troszkę powiedziałyśmy, tak, że nie ma tej stymulacji estrogenowej w tkankach, w związku z czym no, dochodzi do utraty masy kostnej, do no, też takiego przedwczesnego starzenia się organizmu. Przecież estrogeny również mają funkcję ochronną
1: dla serca.
0: Dla serca, dla tak, układu tutaj krwionośnego, tak, więc no, jest to też istotne, aby uświadomić kobiety, że no, nie możemy je tak zostawić z tą przedwczesną menopauzą same sobie i powinny się udać do lekarza, bo to trzeba leczyć. Oczywiście czasami jest troszeczkę taki opór, prawda, nie wiem, czy tutaj pani redaktor się też spotkała, rozmawiając z kobietami, że one się boją tej hormonalnej terapii, jeśli chodzi o przede wszystkim hormony płciowe, bo na przykład jeśli ktoś ma niedoczynność tarczycy,
1: również zażywa hormony,
0: to zażywa i w ogóle nie ma z tym żadnego problemu, prawda?
1: Tak, a jeśli chodzi o kwestie właśnie związane z menopauzą i z hormonalną terapią zastępczą,
0: taki
1: są takie mity, są obawy, że będzie to skutkowało rozwojem jakiejś choroby onkologicznej, guzem w piersi.
0: Tak, no
1: prawda?
0: Myślę, że jest to troszkę pokłosie takiego badania, które kiedyś zostało no, opublikowane i które troszeczkę zrobiło tutaj złego, jak to się nazywa, no, złej prasy, tak, tym hormonom. Natomiast no myślę, że wszystko należy robić pod kontrolą lekarza i lekarz oczywiście nie chce zaszkodzić, tylko chce pomóc i powinien przeprowadzić badania, które będą odpowiednio kwalifikowały kobietę, czy ona może
1: To znaczy
0: zażywać
1: oznaczyć poziom
0: terapię.
1: hormonów, czy jakie badania przeprowadzić?
0: Tak, poziom hormonów oznaczamy w zasadzie pomocniczo po to, aby rozpoznać, czy jeśli już rozmawiamy o tej przedwczesnej menopauzie, no to samo zatrzymanie miesiączki przed 40 rokiem życia wcale nie musi oznaczać tej przedwczesnej menopauzy. Trzeba zróżnicować to z innymi, tak, chorobami czy innymi

0: sytuacjami, gdzie na przykład silny stres również może doprowadzić do zatrzymania tej
1: Tak,
0: miesiączki, prawda?
1: tak.
0: Więc te badania hormonalne, czyli FSH, estradiol czy AMH, to są takie trzy kluczowe hormony, które oznaczamy, żeby po prostu dokonać tego rozpoznania. Estradiol, no wiadomo, jest hormonem produkowanym w jajniku. FSH jest tym hormonem przysadki, który, gdy jajnik przestaje produkować estradiol, to znacząco wzrasta i wysyła te sygnały. A AMH de facto mówi o tym zapasie, potencjale rozrodczym, tym zapasie komórek jajowych. Tak? Jeżeli to AMH jest na niskim poziomie, to znaczy, że ten potencjał przede wszystkim rozrodczy, czyli ten potencjał
1: jest bardzo niski.
0: Produkcji komórki jajowej jest bardzo niski. To też pośrednio świadczy o tym właśnie, że ta funkcja jajników wygasła, tak? Że to już jest w jakimś sensie nieodwracalny proces. Więc te hormony tak naprawdę nie służą nam po to, żebym ja wiedziała, jak leczyć pacjenta, tylko tak naprawdę, żeby wiedzieć, co się dzieje i jakie tutaj postawić rozpoznanie. Natomiast o przygotowaniu do hormonalnej terapii zastępczej to bardziej tutaj miałam na myśli, żeby oznaczyć funkcję wątroby, czyli czy wiadomo, hormony są metabolizowane w wątrobie. Czy
1: no ale mogą być też przezskórnie podawane, wówczas ta wątroba jest chyba chroniona w pewnym sensie.
0: To jest nie do końca prawda.
1: Tak?
0: To jest troszeczkę tylko ominięcie tego efektu pierwszego przejścia, czyli po prostu i tak hormony dostają się z krążenia do wątroby. One muszą zostać zmetabolizowane, więc owszem, tutaj nie ma tego efektu pierwszego przejścia, jak już mówiłam, więc troszeczkę będzie ochroniona ta wątroba, owszem, ale to nie jest tak do końca, że wcale nie będzie zaangażowana w proces przemiany hormonalnej czy metabolizmu, tak? Więc no, warto oznaczyć poziom transaminaz, czyli aspatu, alatu, bilirubiny. Na przykład u kobiet, które są po cholecystektomii, też trzeba tutaj ze znaczną ostrożnością
1: czyli
0: stosować.
1: Po usunięciu pęcherzyka żółciowego.
0: Po usunięciu, tak? Czyli z wywiadzie, które mają kamicę żółciową, tak?
1: Więc w takich sytuacjach raczej.
0: W takich sytuacjach nie jest to bezwzględnie przeciwwskazane, ale można po prostu dobrać mniej taką, może bardziej łagodniejszą formę hormonalnej terapii zastępczej, bo są różne formy. Należy również oznaczyć profil lipidowy, poziom glukozy. No przede wszystkim myślę, że o tym strachu decyduje takie poczucie, że hormony mogą wywoływać zakrzepicę. I jest to w jakimś sensie prawda, że tutaj zwiększa się ryzyko zmian zatorowo-zakrzepowych, szczególnie jeśli na przykład taka terapia hormonalna zostanie wdrożona zbyt późno. Czyli na przykład jeżeli minie powyżej 5 lat od ostatniej miesiączki, od menopauzy, raczej nie powinniśmy już włączać tej hormonalnej terapii.
1: Więc takie są widełki czasowe. Właśnie o to miałam zapytać.
0: Ale jeśli kobieta, powiedzmy, zaczęła stosować terapię hormonalną, powiedzmy po roku od tej menopauzy, a to jest najlepszy właśnie czas, żeby ją wdrożyć, od roku do 2 lat, to wtedy ona sobie może ją kontynuować jeszcze długo i wcale nie ma takich widełek. Kiedyś no, próbowano ocenić wiek, do którego roku życia kobieta może stosować tą hormonalną terapię zastępczą, ale w zasadzie wciąż nie ma takiej ścisłej granicy, więc ciągle ona się przesuwa w górę. Więc jeśli kobieta bada się regularnie, czuje się świetnie, my jej chcemy zabrać to paliwo, to ona czasem się na to nie godzi i my musimy tutaj spowodować, żeby to wszystko było bezpieczne. I mam takie pacjentki, które już zbliżają się do 70 i one sobie taką małą dawkę hormonów aplikują i na przykład próba odstawienia skutkuje
1: objawami,
0: pojawieniem się
1: przykrymi.
0: Objawu. Oczywiście wiadomo, żebyśmy przeczekali ten okres.
1: Ale po co się męczyć, skoro
0: więc
1: może
0: tak
1: być
0: naprawdę
1: przyjemniej.
0: Nie wiem, czy jest to takie wybitnie konieczne, jeśli nie ma chorób towarzyszących, jeśli ona się czuje świetnie
1: A
0: funkcjonuje.
1: Choroby towarzyszące jakie?
0: No przede wszystkim nadciśnienie, choroby serca, tak, cukrzyca typu drugiego, hiperlipidemia. Należy też no, przeprowadzić wywiad pod kątem, jeżeli w rodzinie występowała właśnie zakrzepica, to trzeba tutaj być bardzo ostrożnym, ale mamy też szereg badań, które mogą nam ocenić w jakimś sensie układ krzepnięcia i w pewnym momencie tak wykryć, czy tutaj można stosować tą terapię, czy nie. Oczywiście należy to zrobić na początku, przed wdrożeniem terapii, ale również w trakcie, jak kobieta przychodzi, kontroluje, to nie tylko to jest to badanie takie ginekologiczne, czy no oczywiście badanie piersi, bo tutaj pani redaktor wspomniała o tym zwiększonym

0: ryzyko. No niestety receptory hormonalne są również w piersiach, istnieją nowotwory hormonozależne, więc no jest troszkę zwiększone ryzyko tego raka piersi, ale te kobiety, które decydują się na hormonalną terapię, również częściej zgłaszają się do lekarza, one bardziej dbają o siebie, w związku z tym nawet gdyby ten nowotwór wystąpił,
1: to zostanie w porę.
0: Tak, to zostaje w porę zdiagnozowane i wtedy te możliwości leczenia też są inne, oczywiście i możliwości wyleczenia, tak, są diametralnie inne niż u kobiet, które praktycznie no, rzadko się badają, tak. Więc wszystko, no, wszystko można, tylko trzeba to robić z głową. Co jest ważne, no, ważne jest też, tak jak powiedziałam po kolei, badanie krwi, badanie ginekologiczne, USG, żeby ocenić przede wszystkim, jaka jest szerokość śluzówki, dlatego że stosując terapię hormonalną, no, musimy zadbać o macicę. Dlaczego? Dlatego, że niekontrolowane podawanie estrogenów skutkowałoby przerostem błony śluzowej macicy i w konsekwencji doprowadziłoby do rozwoju nowotworu endometrium. Oczywiście nie jest to proces jakiś krótki, ale no, latami moglibyśmy suplementować sam estrogen u kobiety z zachowaną macicą, moglibyśmy doprowadzić do rozwoju nowotworu macicy. Natomiast dlatego ta kombinowana terapia jest tak potrzebna u kobiet z macicą, ponieważ jest ważny progesteron, który stabilizuje poziom estrogenu i zapobiega przerostowi śluzówki. Więc tak naprawdę on nie jest jakoś istotnie potrzebny, żeby kobieta się lepiej czuła, ale żeby zabezpieczyć właśnie macicę. Natomiast jeżeli kobieta nie ma macicy, albo na przykład ma założoną wkładkę z lewonorgestrelem, która już zabezpiecza tą macicę, to wtedy na przykład możemy podawać hormony w formie przezskórnej, nie tylko jako plastry, które są w zasadzie dwuskładnikowe, częściej stosowane, ale też są i tylko z samym estrogenem, ale również w formie żelu. Żelu czy sprayu, tak? To też jest bardzo wygodna forma.
1: No tak. Czy jeszcze w jakiś sposób panie mogą sobie pomóc? Jakaś dieta, ruch?
0: Oczywiście, no tak, ruch,
1: aktywność
0: fizyczna znacznie podnosi tutaj poziom endorfin, dotlenia mózg, tak, dotlenia skórę, tkanki, no czujemy się lepiej, organizm lepiej funkcjonuje. Jeżeli chodzi o dietę, no to przede wszystkim tutaj wraz z tutaj wejściem w ten wiek menopauzy wzrasta insulinooporność, w związku z czym musimy bardziej się przyjrzeć, jakie ilości węglowodanów przyjmujemy. Myślę, że warto omówić taką kwestię z dietetykiem, który nam doradzi, jaka jest dieta dla nas najlepsza, no bo też musimy nie zapominać o kościach, więc też tę odpowiednią ilość wapnia wprowadzać, czyli nabiał. Nie można rezygnować też z tłuszczy, bo witaminy rozpuszczalne w tłuszczach są bardzo istotne w okresie menopauzy, tak? Przecież hormony, jeśli pani redaktor mówi tu o na przykład terapii przezskórnej, one muszą zostać przetransportowane przez tłuszcz, tak? Przez tkankę tłuszczową, wchłaniają się przez tkankę tłuszczową, nie przez tkankę mięśniową, tylko przez właśnie, więc ta warstwa tłuszczu też jest ważna. Czyli na przykład ważne też jest, w jakim miejscu nakleimy plaster. No, tak. Musi być troszeczkę warstwy tej tkanki tłuszczowej.
1: Okolice pośladka, prawda?
0: Najlepiej chyba pod brzusze, myślę, bo tam jest taki ta troszeczkę tej tkanki tłuszczyku, takiej luźnej więcej, ale również tutaj tylna część ramienia nie naklejamy na piersiach, tak? Więc tutaj odradzamy, żeby to robić, czy jakiekolwiek aplikacja hormonów przez piersi jest niedozwolona, tak? Także dieta, ruch, no trzeba się też zadbać o ilość snu, bo kobiety często właśnie zgłaszają, że mają problemy ze snem.
1: Sen to jeden z leków, no tak.
0: Prawda? No zgłaszają. I tutaj czasami musimy wspomagać lekami, które troszeczkę pomagają w utrzymaniu dobrej jakości snu. Czasem musimy też skorzystać z porady psychiatry, który na przykład doradzi, jakie leki zmniejszają takie stany depresyjne i też przez to poprawiają sen. Więc to jest taka, można powiedzieć, terapia interdyscyplinarna, nie tylko ginekolog, ale lekarze różnych...
1: I dietetyki, psychiatra.
0: Tak, i lekarze czy fizjoterapeuci również. Tutaj, no przecież pierwszym objawem takim w okresie premenopauzy na przykład są bóle stawów, drobnych stawów, dłoni, stóp. Mogą być na przykład pierwszym objawem, że zaczyna się ten okres premenopauzalny, tak? Bo tutaj też
1: czyli
0: metabolizm...
1: Czyli ten wstępny okres, tak, który

0: poprzedza menopauzę.
1: Poprzedza menopauzę. Mhm. On trwa od 2 do 8 lat, więc to też jest kwestia bardzo indywidualna. Ale właśnie pojawiają się takie drobne symptomy subtelne, które no, mówią, że tutaj już ten obrót estrogenów w tkankach jest zmniejszony, w związku z czym pojawiają się różne dolegliwości.
0: A fitoestrogeny, pani doktor?
1: Fitoestrogeny mają swoje zastosowanie, natomiast no tutaj oczywiście my lekarze bardziej kładziemy nacisk jednak na tą terapię hormonalną, dlatego że ona jest po prostu najskuteczniejsza. Jeszcze może w tej kwestii terapii miejscowej. Właśnie ta atrofia urogenitalna, o której wcześniej mówiłam, no jest bardzo uciążliwa, no bo powoduje tą suchość pochwy, bolesne stosunki, częste infekcje. Na przykład terapia miejscowa estrogenowa. Nie tylko za pomocą beta-estradiolu możemy, ale na przykład estriol, który mniej wchłania się do krążenia. On działa praktycznie miejscowo w tkankach i no, po prostu znacząco poprawia to nawilżenie.
0: Często należy go stosować?
1: Taka terapia inicjująca to jest około 7 dni, a potem wystarczy 2 razy w tygodniu zaaplikować sobie czy globulkę, czy krem dopochwowy. I ten efekt naprawdę będzie świetny. Można uzupełnić to globulkami lub kremem z kwasem hialuronowym, który, tak jak krem na twarz, tak, tutaj stosujemy również taki troszeczkę kosmetyk dla błon śluzowych, można powiedzieć.
0: Czy to są preparaty wydawane na receptę, czy można kupić bez recepty?
1: Można kupić bez recepty. Więc
0: te estrogeny również, tak? W formie...
1: Nie, estrogeny zawsze, terapia hormonalna jest na receptę, więc tutaj warto, aby lekarz doradził, jakie są formy i jak stosować. Natomiast, mówię, oczywiście stosowanie takie ogólnoustrojowe, czyli czy zarówno w formie tabletek, czy plastrów, no to już troszeczkę jest mocniejszy taki pełniejszy wpływ, natomiast ta terapia miejscowa działa wyłącznie tam, gdzie powinna, czyli
0: miejscowo,
1: tak. No są jeszcze leki, które w zasadzie mówiłam wcześniej, że są pewne wskazania do na przykład stosowania takiej terapii dwuskładnikowej, na przykład lek Tibolon, który jest...
0: Ale może nazw nie będzie.
1: Nie, to nie jest nazwa, to jest nazwa taka międzynarodowa, więc możemy powiedzieć. On jest przekształcany do zarówno estrogenów, jak i troszeczkę hormonu, który ma działanie progesteronowe, jak i androgenne. A co ten hormon androgenny nam daje w tym leku? Daje nam to, że troszeczkę wzrasta libido, poprawia się napęd, jest kobieta mniej zmęczona, więc też można sięgnąć po innego rodzaju leki. One są w zasadzie w pierwszej kolejności zarezerwowane do leczenia osteoporozy czy osteopenii. Natomiast no, również mają świetne działanie, jeśli chodzi o terapię hormonalną zastępczą, tak, bo o tym mówimy.
0: Dziękuję pani pięknie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była dr Anna Muszyńska-Krajewska, ginekolog-położnik. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.

0: MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Ponad 2 miliony złotych trafi do klubów sportowych z Kujaw i Pomorza. Pieniądze otrzymają 92 organizacje, które szkolą dzieci i młodzież. Wsparcie ma pomóc młodym zawodnikom rozwijać sportowe pasje, trenować pod okiem specjalistów i przygotowywać się do najważniejszych zawodów.
1: To jest działanie, które robimy już od wielu lat. Tutaj mogą się o nie ubiegać kluby sportowe, które dostają punkty w systemie sportów młodzieżowych. Województwo kujawsko-pomorskie jest na 7 pozycji, jeżeli chodzi o kraj. W 4 kategoriach są przyznawane punkty: młodzieżowcy, juniorzy, juniorzy starsi i młodziki. Więc te pieniądze są bardzo istotne na szkolenia, bo żeby mówić o zawodowstwie, żeby wybrzmiewał Mazurek Dąbrowskiego, to niezwykle potrzebne są właśnie szkolenia dzieci i młodzieży. I te pieniądze właśnie na to są przeznaczane.
0: Środki mogą zostać przeznaczone m.in. na wynagrodzenia trenerów, wynajem obiektów, zakup sprzętu, transport oraz udział zawodników w zgrupowaniach i zawodach.
1: Katalog, jeżeli chodzi o to, na co można wydać te środki, jest bardzo, bardzo duży, bo to mogą być różnego rodzaju zakwaterowania na szkoleniach, mogą to być środki przeznaczone na wyżywienie, na transport, na administrację, więc one cieszą się dużym powodzeniem, a ja zachęcam i mówię o tym, że samorząd województwa wspiera i przyznaje takie dotacje, bo moim marzeniem jest to, żeby dogonić kiedyś Pomorskie i żeby stanąć na, żeby nasze województwo było na szóstej pozycji w kraju, ale to dużo pracy, zarówno przed nami, samorządowcami, a przede wszystkim przed trenerami, przed sportowcami.
0: Wsparcie trafi także do klubów z Włocławka. Dotacje otrzymają m.in. Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie, Akademia Mieszanych Sztuk Walki Włocławek, Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Junak Włocławek, Włocławski Klub Bokserski Start oraz Włocławska Szkoła Walki. Od października ubiegłego roku w Polsce działa system kaucyjny. Przy zakupie wybranych napojów w określonych opakowaniach doliczana jest dodatkowa opłata, którą można odzyskać po zwrocie butelki lub puszki. System miał zachęcić mieszkańców do segregowania odpadów i zwiększyć poziom recyklingu. W praktyce jednak nie wszyscy są z niego zadowoleni. Coraz częściej pojawiają się skargi dotyczące problemów ze zwrotem opakowań. Najwięcej uwag dotyczy automatów kaucyjnych, które zdarzają się zacinać lub ulegać awariom. Klienci wskazują również na sytuacje, w których sklepy odmawiają ręcznego przyjęcia opakowań albo

0: rozliczenia kaucji, gdy urządzenie nie działa.
1: Czy korzysta pan z nowego systemu kaucyjnego?
2: Owszem, nie.
1: A czemu nie?
2: Bo to śmieciarze zrobili. Dlaczego? Dobrze, panie, przyjdzie się z butelką i trzeba stać, Bóg wie ile. Albo jeszcze tych właśnie... Widzi pan, czy jak chodzicie, ile teraz się narobiło tych zbierających?

0: grają i lepiej nie mówić, wie pan.
1: A czy cokolwiek by pana zmotywowało, żeby dołączyć do tego systemu, żeby go używać?
0: Proszę?
1: Czy cokolwiek by pana zmotywowało, żeby go używać, tego systemu?
0: Nie, no ja nie wyrzucam, żebym zaśmiecał. No na razie to tak odkładam, wie pan. Ja dużo napoi nie kupuję, żebym tam pił i tak dalej. Ja sztucznych takiej chemii to nie używam, także nie zaśmiecam. Nie, nie.
2: Nie, ani razu jeszcze nie korzystałem.
1: A czemu nie?
2: No ja jestem tradycjonalista, mi to akurat... Zresztą tam, gdzie mieszkam, to nawet nie ma tam takiej możliwości.
3: Tak, korzystam.
1: A jakie były pani motywacje, żeby z niego korzystać?
3: No chyba ten grosik, tam te parę grosików, co jest, to jednak mi do czegoś tam pomogło, nie? No tym bardziej, że w sklepie jest to osobno liczone, nie? Więc myślę, że tym się motywowałam.
1: Czy pani sądzi, że powinno być więcej niż 50 groszy?
3: Tak, sądzę, że więcej. Za samo to, że trzeba nad tym popracować, po prostu to odłożyć, przechować odpowiednio, zawieść. Myślę, że to powinno się ograniczyć do wyższej sumy.
1: Czy korzystanie z tego systemu zmieniło pani jakieś nawyki codzienne?
3: No, tylko to, że muszę tą butelkę gdzieś schować i ją zabezpieczyć, żeby nie zamokła i nie zgniotła się, nic więcej.
1: A czy cokolwiek by pani zmieniła w tym systemie?
3: No, nie wiem. Chyba tylko tą wyższą stawkę. A nieraz się też blokują te automaty do tych butelek i jest tak trudno prosić kogoś z obsługi, żeby przyszedł i to załatwił. Tylko to.
4: Recykling był, będzie i jest potrzebny, żeby te plastik jest możliwość jakiegoś przerobienia. W związku z tym bardzo dobrze, że jest recykling i myślę, że to ludzi zmobilizuje w jakiś sposób, dlatego że to będzie jest popłatne. No i dobrze, to się dzieje dawno już. Praktycznie w wielu krajach bogatych i u nas to nastąpiło i to jest po prostu normalne, no przynajmniej tak mi się wydaje.
1: Czy powinno być więcej niż 50 groszy?
4: Proszę pana, to już jest kwestia ceny, to ktoś to ustali, firma, dana firma i tak dalej. No, no chyba nie jest stać lepiej 50 groszy, no nie wiem. Myślę, że i koszta trzeba wiadomo obcinać i tak dalej, także no chyba okej. Okay.
1: A jak często pan korzysta z tego systemu i czy zmienił on pana nawyki?
4: Proszę pana, u nas w domu, akurat mieszkam tutaj tam pod lasem na Szczygle i zawsze był worek na plastik i na ciuchy i tak dalej, to już od nas już jest, że tak powiem, od pewnego czasu. A w tej chwili też zbieramy worek i na przykład do Dino i tak dalej, co jakiś czas tam wybieramy się z tymi butelkami.
1: Korzysta pani z systemu Kałystyniego?
5: Nie.
1: A czemu nie?
5: Jakoś nie do tej pory mi się nie udało. Po prostu nie chciało mi się.
1: Nie ma żadnych motywacji do tego?
5: Nie. Nic mnie nie motywuje.
1: Czy korzysta pani z systemu kaucyjnego?
6: Czasami.
1: A są jakieś motywacje do tego?
6: No, jednak nie ma co marnować pieniędzy i wyrzucać ich do kosza, tak? Myślę, że i tak jest w miarę w porządku, tylko za małe są pojemności niektórych tych automatów i często po prostu nie ma miejsca i trzeba jeździć po różnych sklepach.
7: Niestety korzystam.
1: A czy są jakieś z nimi problemy?
7: Ogromne. Niestety bywa tak, że butelkomaty są przepełnione. One się przepełniają bardzo szybko. No, same to, że trzeba chodzić z tym, jest bardzo uciążliwe. Ogrom problemów.
1: Jak byś ten system zmienił na bardziej wygodny?
7: Trudne pytanie, aczkolwiek z tego co widziałem, chyba Norwegia czy Szwecja bardzo dobrze sobie z tym poradziły. Że tam nie trzeba wcale wkładać pojedynczo butelek, tylko od razu wrzucasz, tam jest automatycznie to zgniatane oraz przeliczane. Aczkolwiek no, nie wiem, czy to już jest czas na to, czy jeszcze jest czas na to, żeby wprowadzać takie rzeczy.
8: Na pewno zwiększyć dostępność do automatów kaucyjnych, bo niejednokrotnie jest trudno dostać się w obrębie swojego zamieszkania do takiego automatu, jednak odległość sprawia, że trzeba gdzieś dojeżdżać i ta kwestia butelek zabierania ze sobą.
1: Czy chciałby pan widzieć więcej butelkomatów?
8: Tak, chciałbym więcej wiedzieć, żeby właśnie usprawnić kwestię tych kaucji, żeby odzyskiwanie pieniędzy było jeszcze prostsze.
9: Opinie mieszkańców są podzielone. Część osób uważa, że system kaucyjny jest potrzebny i pomaga w dbaniu o środowisko. Inni zwracają uwagę na problemy techniczne i niedogodności podczas zwrotu opakowań. Kolejny sukces sportowców Wektry. Lekkoatletyczny klub sportowy ma znakomite pokolenie zawodników na czele z Klaudią Kazimierską. Wrocławianka do swojej kolekcji medali dołożyła 2 złote krążki zdobyte podczas Mistrzostw Polski w Białymstoku.
10: Tym razem się znów udało.

0: złoty medal w biegu na 800 metrów, rekord mistrzostw Polski. W niedzielę kolejny rekord mistrzostw Polski na 1500 metrów i złoty medal. No oczywiście Klaudia ostatnie miesiące przygotowała się u siebie w Oregonie. Bezpośrednio po mistrzostwach świata w hali wyjechała do siebie, do Oregonu. Potem wróciła tylko na krótko do Europy. To był jeden start na Memoriale Szewińskiej w Bydgoszczy, gdzie wygrała ze znakomitym wynikiem 3:59.99.
1: Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się także młodzi włocławscy młociarze trenujący pod okiem Dariusza Wierzbickiego.
0: Aneta Orzechowska zajęła 6. miejsce w finale rzutu młotem kobiet i młodzi zawodnicy Wiktor Złotowski i Bartek Sobiecki zajęli miejsca w pierwszej właściwie w finale.
2: Przygotowujemy się już do kolejnych zawodów. Klaudia przygotowuje się do kolejnych zawodów, tym razem poza granicami Polski. Co to będą za zawody? Kiedy się odbędą?
0: Klaudia bezpośrednio z Białegostoku wróciła do siebie, do Eugene. Przygotowuje się tam już do Mistrzostw Europy w Birmingham. Jest jedną z kandydatek do medalu. No, mamy nadzieję, że taki medal będzie tym razem dla Klaudii możliwe zdobycia.
2: Powiedzmy jeszcze na koniec dwa słowa o samym szkoleniu w Wektrze. Zawodnicy odnoszą sukcesy. Mamy doświadczonych trenerów i także zawodników, którzy nie tylko są z Włocławka, chociażby Wiktor Złotowski przyjechał trenować tutaj spoza naszego miasta.
0: Tak, Wiktor Złotowski wybrał celowo trenera Dariusza Wierzbickiego, żeby dalej mógł kontynuować rozwój swojej kariery sportowej pod okiem fachowca. To samo zrobiła Aneta Orzechowska. W tym roku mamy już kilka medali mistrzostw Polski. Na Olimpiadzie Młodzieży srebrny medal zdobył Ignacy Machciński, reprezentował później Polskę na mistrzostwach Europy U18 w Rieti. W tej chwili na mistrzostwach świata w Oregonie jest Zuzanna Szymańska, która będzie biegała 3000 metrów z przeszkodami. Dwa medale na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski zdobyła Aneta Orzechowska złoto w rzucie młotem i Szymon Wiktor Złotowski również srebrny w rzucie młotem. Na Mistrzostwach Polski U20 srebro zdobyła Zuza Szymańska i brązowy medal na 800 metrów Oliwia Cieślak. Także tych medali już kilka mamy. No krótko mówiąc, Wektra się rozwija.
1: Zawodnikom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Włocławscy sportowcy od lat są znakomitą wizytówką miasta. Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa organizuje spotkania z mieszkańcami poszczególnych bloków, którymi administruje. Na ostatnim z nich pojawili się mieszkańcy bloku przy Placu Wolności. Wśród poruszanych tematów jeden z nich dotyczył plagi prosaków w budynku. Problem pojawił się kilka miesięcy temu.
3: Tam moja mama mieszka, ja tam mam mieszkanie, tam moja mama w tym mieszkaniu mieszka. Na klatce w mieszkaniu są prusaki. Ja ostatnio byłem ze 2 tygodnie temu, mamy to na klatce je deptałem. I musiałem powyrzucać pralkę, część, nie pralkę, przepraszam, lodówkę musiałem wrzucić, bo to z tyłu za lodówką, bo konsultowałem się z fachowcem od tych robali. On powiedział, że one idą tam, gdzie jest ciepło. Więc mówi, trzeba przeglądać wszystkie, mówi, takie, no nie wiem, no jak to powiedzieć, lodówki, pralki, żeby to zobaczyć, czy z tyłu nie ma. No tego było full. Ja to wyrzuciłem, bo to przecież nie szło się z tym w ogóle uporać.
2: Czy rozmawiał pan na ten temat z sąsiadami? W ogóle powiedzmy, czy ten problem dotyczy tylko pojedynczych bloków?
3: Nawet do 10. piętra, bo mama moja tam jak jeździ windą, no to rozmawia z sąsiadami, ze wszystkich. We wszystkich mieszkaniach są. Każdy się jakoś broni, jak może, jakieś tam przykleja taśmy, nie taśmy, żeby to się łapały, no bo to jest niesamowite.
2: Czy wcześniej problem z prosakami, z karoluchami, z ewentualnie jakimiś innymi insektami w bloku się pojawiał, czy pojawił się jakoś niedawno, ewentualnie co może być przyczyną nagłego pojawienia się owadów?
3: Nie mam pojęcia, od czego to było, no to jakiś czas już musi być, no bo to one się rozprzestrzeniły, ale nie wiem, bo tam jest na pierwszym piętrze szmatek, tam zwożą te ciuchy, to wszystko. Nie wiadomo, czy to nie jest od tego, że to stąd się wzięło.
1: Problem może dotyczyć nie tylko wspomnianego bloku i nie tylko prosaków. W internecie często publikowane są filmy i zdjęcia przedstawiające wielkie szczury biegające pośród.
4: Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa administruje budynkami w najstarszej części miasta, więc to jest problem, który występuje od czasu do czasu w różnych częściach Śródmieścia, zresztą nie tylko Śródmieścia, bo i inne części miasta też mają z tym problem. To nie jest problem tylko z robakami, ale to jest problem

0: również i z innymi zwierzątkami biegającymi po naszym mieście. No, oczywiście każdy taki sygnał, który jest nam zgłaszany, natychmiast reagujemy i zlecamy odpowiedniej firmie odpowiednie działania i to jest robione na bieżąco i tak samo i w tym przypadku będzie to zrobione. Jeżeli chodzi o robaki, to rzeczywiście może to dotyczyć jednego budynku i tutaj reagujemy. Jeżeli chodzi o inne zwierzęta biegające, to my i tak jakby reagujemy szybciej i trochę inaczej niż powinniśmy. To znaczy podejmujemy dużo częstsze działania niż wynika to z potrzeb i niż wynika to z przepisów. Niemniej jednak musimy pamiętać o tym, że każda taka nieruchomość, którą my administrujemy, oczywiście reagujemy. Niemniej jednak, jeżeli ktoś z nieruchomości obok, kto będzie miał podobny problem, nie zareaguje, to za chwilę te wszystkie żyjątka z jednego miejsca przeniosą się w drugie, tam gdzie tych żyjątek nie ma. No i taka jest przyroda. I najlepiej jest, jeżeli wszyscy administratorzy by reagowali w podobny sposób.
1: Wiadomo, że ważne jest to, aby każdy z mieszkańców też dbał o tą czystość i nie wyrzucał chociażby odpadków za okno, które wabią różnego rodzaju właśnie zwierzątka. Natomiast zatrzymajmy się jeszcze na chwilkę przy tych prosekach, karolukach. Kiedy Spółdzielnia Mieszkaniowa Włocławska podejmie działania, czy już te działania zostały podjęte?
0: Oczywiście, jeżeli chodzi o takie sygnały, to my reagujemy natychmiast. To znaczy, w momencie, kiedy pozyskamy informację o tym, że jest problem od mieszkańca, bo przypomnę, że są jeszcze administratorzy, którzy w budynkach również przebywają bardzo często, ale najczęściej takie sygnały pochodzą od mieszkańców, to poza harmonogramem, który mamy opracowany, reagujemy natychmiast, czyli albo tego samego, albo następnego dnia w miejscu, gdzie wystąpi problem, przeprowadzamy po prostu dezynsekcję.
2: Skuteczne pozbycie się prosaków w bloku wymaga skoordynowanej dezynsekcji całego pionu lub budynku oraz uszczelnienia mieszkań, ponieważ owady te łatwo przemieszczają się między lokalami przez kanały wentylacyjne i instalacje. Samodzielne stosowanie popularnych sprayów dostępnych w marketach jest nieskuteczne. Preparaty te nie niszczą gniazd, a jedynie wypłaszają insekty do sąsiednich mieszkań. Do tematu będziemy wracać. Telenowela związana z budową zielonych terenów śródmieścia we Włocławku powoli dobiega końca. Prace miały zostać zakończone w marcu, jednak termin był kilkukrotnie przesuwany. Najpierw z powodu zimy, później na kwiecień, następnie maj, a ostatecznie na czerwiec. Pod koniec tego miesiąca wykonawca inwestycji, firma Balzola, zgłosił gotowość do odbiorów. Miejski Zarząd Drogi Zieleni przystąpił więc do odbiorów.
3: Zacznę od tego, że umowa na tą inwestycję została podpisana 8 października między Miejskim Zarządem Drogi Zieleni a firmą Balzola. Wykonawca, za chwilę o tych usterkach coś powiem, natomiast co ważne, przy całej inwestycji my jako zamawiający zawarliśmy też porozumienie z zewnętrznym inspektorem nadzoru, inżynierem kontraktu, który był jakby najbliżej tej całej inwestycji. To nie oznacza, że nasi pracownicy tam nie działali w terenie, natomiast on był najbliżej wykonawcy. Co do też uwag, spostrzeżeń, na bieżąco przysyłał raporty, to też wynika z prawa budowlanego. Jeśli chodzi o samą procedurę odbiorową, rozpoczęła się 10 lipca. Zakończyła się 24 lipca. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z usterek, wad czy też niedociągnięć ze strony wykonawcy. Może tak bardzo krótko ogólnie wymienię to chociażby z branży związanej z zielenią. Wadliwe wykonanie pewnych rzeczy z zakresu roślinności. Kolejna sprawa to jest między innymi brak oznakowania poziomego na części ulic wchodzących w zakres inwestycji. Ponadto także niewłaściwe wykonanie nawierzchni. Chociażby także zastoiska wody, które pojawiły się na wybranych ulicach. O tym wykonawca wie, ma tego świadomość. To nie jest tak, że on udaje, że tego faktu nie ma. My jako zamawiający też to widzimy. No i cała procedura, tak jak mówię, zakończyła się 24 lipca. Obecnie jesteśmy na etapie procedowania, czy też przygotowania już ostatecznej treści porozumienia, czy też protokołu końcowego, dwustronnego. Tylko żeby do tego doszło, musi być zgoda właśnie tego zewnętrznego inspektora, który pracuje nad treścią tego porozumienia. Te rozmowy się toczą od kilku dni, między innymi dzisiaj. Balzola stoi na stanowisku, że oni swoje wykonali, widzą te usterki, natomiast są skłonni już gotowi do podpisywania tego porozumienia z listą usterek, które mają wykonać. Inżynier kontraktu również nad tym pracuje. Możliwe, że to porozumienie zostanie podpisane nawet jutro, może w piątek, także kwestia kilku dni.
2: Co z karami umownymi? Przez cały czas realizacji inwestycji zewnętrzny inspektor nadzoru nie rekomendował ich naliczania.
3: Nie znalazł powodów, jak to nazwał ze strony wykonawcy, zawinionego działania, które skłaniałyby nas do naliczania tychże kar.
1: Czy zielone tereny?

0: są już oddane do użytku, czy jeszcze ta procedura trwa, jeszcze będzie, kiedy ewentualnie zostaną już oddane faktycznie?
1: No, jedno prawo, a drugie życie. Na pewno mieszkańcy już korzystają, chodzą po tych ulicach, czy nawet parkują. Natomiast, tak jak mówię, cały czas czekamy na treść porozumienia ostatecznego. Tak jak mówię, to jest kwestia dni, może nawet godzin. Jest wola ze strony wykonawcy, by dojść do porozumienia. Czekamy już, mówię, na ostateczne rozwiązanie tej kwestii i tak jak mówię, działamy.
2: Zapytaliśmy Wrocławian, czy zielone tereny Śródmieścia przypadły im do gustu.
3: No nie jestem jako mieszkaniec tutaj zadowolony, tym bardziej, że według niektórych miejsc to woda musi płynąć pod górę. Poza tym ja chciałbym... O właśnie. Chciałbym, żebyście Państwo nagrali, jak przechodzi osoba niepełnosprawna przez przejście dla pieszych. Chciałbym, żebyście Państwo nagrali to przejście, o tutaj, i przeprowadzili, jak to wygląda. Dziękuję, bo właśnie to mnie najbardziej denerwuje.
4: Czy sądzi pan, że jak się skończą te wszystkie budowy, to rzeczywiście lepiej będzie tutaj się jeździło?
5: No, wolniej to na pewno. No i to na dłuższe lata to chyba będzie dobre to, bo to dosyć masywnie tu robią. Dokładnie tak widzę, tak.
4: Czy napotkał pan jakieś problemy przechodząc tędy?
5: No tak za bardzo to tam usterka u mnie też tam jest przy furtce, ale powiedzieli, że zrobią to. Takie niektóre, no to oni dopiero jeszcze usuwają.
4: Czy uważa pan, że rzeczywiście te przebudowy były potrzebne?
5: No, mogłyby, bez tego też by można, ale jest bardziej ładniej. A tak to trzeba iść do przodu, nie do tyłu.
4: Patrząc na drogi, niektórzy narzekają na odstępy między kostkami. Czy zauważyła pani to?
6: To dobrze, że pan powiedział. No, będzie się można przewrócić rzeczywiście i będzie źle. Bo tutaj są te kostki, bardzo duże odstępy są. Więc no, myślę, że nie będzie dobrze.
4: Czy
6: Dla starszych ludzi zwłaszcza, nie?
4: rzeczywiście trzeba było te tereny przebudować?
6: Ja myślę, że tu na pewno, ale jeszcze bardziej tam 3 maja do bulwarów. To bezwzględnie, bo tam jednak jest taka ulica, bulwary, stary rynek, to taka no, jakby wizytówka miasta. No każdy to zresztą mówi, nie? Że i tam najbardziej uważam.
4: Czy są?
6: No to ja wiem, było ładniej, teraz może będzie ładniej, no zobaczymy jeszcze.
4: Jak ocenia pan przebieg remontów?
7: No, przebieg fatalnie, bardzo wolno, nieskładnie, niezgrabnie, jakoś tak bez pojęcia.
4: Czy sądzi pan, że lepiej będzie się jeździło, gdy te wszystkie budowy się skończą?
7: No nie, lepiej na pewno się nie będzie jeździło, tym bardziej może dla kogoś, kto przyjedzie raz na 5 lat do Wrocławka, przejdzie się szlakiem, może będzie fajnie, natomiast dla mnie jako przedsiębiorcy, no same negatywy niestety. Miejsc parkingowych brak dla klientów, niestety nie ma. Bardzo głośno, huczy, także niestety ja jestem bardzo pesymistyczny co do tego remontu.
4: Niektóre osoby narzekają na odstępy między kostkami. Czy pan to zauważył?
7: Tak, oczywiście, trudno w tym chodzić ani w miękkich, ani w twardych butach, a już nie mówiąc o tym, że mama z chodzikiem po tym nie przejdzie niestety. Obchodzimy bardzo, żeby nie przejść po tej kostce. A nie tylko mama, bo myślę, że jest dużo ludzi, jeśli chodzi o kulach, dużo ludzi chodzi o przy wózkach, wózki dziecięce i tak dalej. No jest to faktycznie problem.
4: Czy uważa pan, że rzeczywiście te przebudowy były ważne, były potrzebne?
7: Znaczy były potrzebne na pewno, bo dbamy o miasto i na pewno przebudowy były potrzebne, ale myślę, że no nie w takim zakresie, jak tutaj jest to zrobione i no chyba według mnie nie tak to miało wyglądać.
8: Ja mieszkam 8 lat, lepiej jest jak było, nie? No to całkiem, nie? Dzieci mają do zabawy, no każdy.
4: Ocenia pani przebieg remontów?
9: Dobrze, uważam, że jest w porządku. No trochę długo trwało, ale w końcu jest ładnie, pięknie.
4: Tam, gdzie już renowacja została skończona, czy lepiej się obecnie jeździ lub chodzi po tych terenach?
9: Tak, oczywiście, że tak lepiej, na pewno. Tak.
4: Jak ocenia pan przebieg remontów na zielonych terenach?
10: No to trochę się poprawiło. Jest lepiej, jak było.
4: Mówią na to zielone tereny. Czy rzeczywiście zielono?
10: No nie za bardzo zielono. więcej brukowo.

0: Betonowo, to tak.
1: Tam, gdzie renowacja została skończona, czy lepiej się teraz jeździ lub chodzi po tych terenach?
0: A skąd? Tam po tych chodziach na przejście, przez to przejście można. Dziury, ta kocka to jest okropna. To nie można było taki równy zrobić.
1: No miała to zielone tereny, czy rzeczywiście można tak mówić?
2: Są zielone, one są betonowe.
1: A tam, gdzie remonty już się skończyły, czy rzeczywiście lepiej się jeździ, czy chodzi?
2: Jeśli chodzi o Jagiellońską, jest fajnie. Dzieciaki mają plac zabaw, mają gdzie się bawić, także jest to na plus.
1: Jak ocenia pani remont w tych okolicach, na zielonych terenach?
3: Tak sobie.
1: A co się pani nie podoba?
3: Za mało zieleni.
1: Nazywają to zielone tereny, a tak zielone nie jest?
3: Nie, nie jest tak zielono. Za dużo betonu, za dużo kostki.
1: Państwo oceniacie przebieg remontów na zielonych terenach?
3: Nie ma tu zielonych, jak dla mnie. Beznadziejnie.
1: Mówiono to zielone tereny, a czy można tak mówić?
4: Nie, to nie można powiedzieć.
3: Właśnie sprawdzamy, że dwa drzewa i koniec.
1: Czy są jakieś inne problemy?
4: No wie pan, no, trochę takie...
3: Nie dociągnieś, to tu na pewno by się wiele znalazło.
1: Czy jedzie lub idzie po tych terenach?
4: Znaczy, no idzie się... No, tak, no lepiej się idzie. Idzie, a jedzie to nie wiem, bo nie jechałem już.
5: Opinie wrocławian są podzielone. Część mieszkańców uważa, że przestrzeń jest estetyczna i pełna zieleni. Inni zwracają uwagę, że poruszanie się po zielonych terenach jest utrudnione ze względu na sposób ułożenia kostki brukowej. Wskazują też, że zieleni jest za mało. Choć do rozpoczęcia roku szkolnego pozostało jeszcze kilka tygodni, wiele rodziców już kompletuje szkolne wyprawki. Według najnowszych danych ZUS wypłacił rodzinom ponad 348 milionów złotych z programu Dobry Start, z czego niemal 22 miliony złotych trafiło do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.
6: Program Dobry Start to jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną. Rodzice mogą przeznaczyć świadczenie na zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych czy innego wyposażenia niezbędnego do nauki. Świadczenie przysługuje raz w roku na każde uczące się dziecko do ukończenia 20 roku życia, natomiast w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia 24 roku życia. Co ważne, świadczenie 300+ nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek ani na studentów.
5: Wnioski o świadczenie Dobry Start można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez aplikację MZUS, platformę EZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatia.
6: Nabór wniosków potrwa do 30 listopada. Przed wysłaniem formularza warto dokładnie sprawdzić wpisane dane, w szczególności numer PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły, a także numer rachunku bankowego. Nie warto zwlekać ze złożeniem wniosku. Jeśli formularz wpłynie do ZUS-u do końca sierpnia, pieniądze trafią na konto rodziców do końca września.
5: Prawo do świadczenia 300+ mogą uzyskać również obcokrajowcy, którzy mieszkają z dziećmi w Polsce.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu,

0: znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Anna Muszyńska-Krajewska, ginekolog położnik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Pani doktor, w pewnym okresie życia kobiety pojawia się jakby trudniejszy czas nazywany menopauzą. Zacznijmy od tego, czym jest menopauza? Co dzieje się w ciele kobiety? Jakie zmiany wówczas zachodzą?
1: Takie ścisłe określenie dotyczące tego słowa menopauza to tak naprawdę jest ostatnia miesiączka w życiu kobiety, ale w takim szerszym kontekście oznacza taki naturalny okres w życiu kobiety, kiedy następuje wykasanie czynności jajników. Te jajniki mają nie tylko funkcję hormonalną, ale również funkcję rozrodczą, a więc zanika możliwość do produkcji komórek jajowych i uwalniania komórek jajowych, w związku z czym następuje już taki okres, gdzie nie można zajść w ciążę. Natomiast jajnik to również fabryka hormonów, jak wiemy.
0: Właśnie.
1: Natomiast należy podkreślić, że ta funkcja hormonalna nie zanika, ona się po prostu zmienia. Diametralnie się zmienia, bo w okresie płodności dominują hormony estrogeny, progesteron, które mają receptory w zasadzie w całym organizmie kobiety. Stąd jeśli jajnik się przekształca, zmienia się ta fabryka, to te zmiany przekształcenia skutkują różnymi, czasami złymi dolegliwościami, które są dość uciążliwe. O czym powiemy. Jajnik po prostu produkuje więcej androgenów w stosunku do tych hormonów estrogenowych.
0: Czyli takich męskich.
1: Męskich, tak. W związku z czym na przykład kobiety skarżą się na nadmierne owłosienie, drażliwość, skłonność do agresji. To jest takie dość charakterystyczne dla hormonów męskich, prawda? Natomiast jajnik jeszcze po okresie menopauzy, on produkuje hormony właśnie, tak jak już powiedziałam, androstendion i testosteron, przy czym część z tych hormonów jest przekształcana w tkankach obwodowych, na przykład tkance tłuszczowej, do hormonów o charakterze estrogenowym.
0: Więc tkanka tłuszczowa pełni pozytywną
1: rolę. Tak, właśnie
0: rolę.
1: Chciałam powiedzieć, że tej tkanki tłuszczowej...
0: Warto przytyć, drogie panie.
1: Chociaż kobiety je właśnie często przychodzą do gabinetu i właśnie głównym powodem jest: pani doktor, no nagle przybyło mi 10 kilo. No ale niestety też menopauza wiąże się z tymi przemianami metabolicznymi, tak? Czyli tutaj przeważają procesy lipogenezy nad lipolizą, więc troszeczkę następuje inny rozkład tej tkanki tłuszczowej i większa skłonność do gromadzenia tej tkanki tłuszczowej.
0: Ale nie wszystkie panie tyją w tym czasie.
1: Nie wszystkie panie, ale myślę, że wymaga to o wiele większego nakładu sił, aby utrzymać masę ciała, niż w młodości, tak? Gdzie ten metabolizm funkcjonuje o wiele inaczej. Jeśli chodzi o jeszcze to słowo menopauza, no to meno od miesiąca, czyli właściwie odnosi się do tego regularnego cyklu miesiączkowego, kiedy zaczyna się ten okres menopauzy, miesiączki po prostu przestają być regularne, to jest taki pierwszy sygnał. A pauza, no to oczywiście nie trzeba tłumaczyć, czyli przerwa. Natomiast kiedyś na przykład funkcjonowały takie określenia jak piekło kobiet, czy powiedzmy jeszcze inne gorsze określenia.

0: Dopiero w XIX wieku wprowadzono to określenie menopauza, żeby troszeczkę tutaj złagodzić ten wydźwięk tego słowa. Ale na przykład w Chinach, jakby tłumacząc to słowo, mówi się o drugiej wiośnie. A więc
1: O,
0: no
1: to
0: myślę,
1: jest
0: że dobry temat właśnie na
1: tak.
0: początek
1: To
0: wiosny,
1: druga
0: związany właśnie
1: wiosna,
0: z
1: druga młodość,
0: druga
1: może
0: młodość, tak.
1: tak do
0: No,
1: tego podejdźmy.
0: kobiety, prawda, mają w zasadzie dzieci, są już w jakimś sensie samodzielne. Więc kobiety mogą się właśnie troszkę skupić bardziej na sobie, zadbać o siebie, o swoje ciało, o swój umysł. Właściwie
1: Poświęcić sobie czas po prostu,
0: słuchać
1: tak?
0: się w te sygnały, które wysyła nam organizm. Wiadomo, że one czasem nie są przyjemne, ale myślę, że można sobie z tym również poradzić.
1: No właśnie, jakie sygnały wysyła ciało w tym trudnym czasie? Jakaś drażliwość,
0: Tak.
1: tak?
0: Pierwszym
1: Czucie.
0: objawem no, to jest takie, że miesiączka przestaje być regularna, ale zanim nastąpi ta menopauza, czyli ostatnia miesiączka, bo jeszcze nie doprecyzowałam, że jest to ostatnie krwawienie, po którym następuje minimum 12 miesięcy przerwy. W zasadzie już później nie powinno występować żadne krwawienie, no ale wiadomo, czasem
1: Może
0: się
1: się jeszcze.
0: pojawić, wtedy zawsze trzeba zgłosić się do lekarza i zdiagnozować, na jakim podłożu jest to krwawienie, bo jajnik też nie wygasa tak od zaraz, tak, że nagle było super, wszystko fajnie, jeden dzień i mamy, nagle wszystko się kończy, więc jest to proces, prawda, i ten proces jest troszkę burzliwy, gdzie następują wahania hormonalne, zaburzenia regularności cyklu miesiączkowego. I tak jak mówiliśmy, receptory dla hormonów kobiecych są w zasadzie w całym organizmie, a więc na przykład w mózgu, tak jak pani redaktor wspomniała, no, ta drażliwość, skłonność do depresji wynika z tego, że po prostu nie ma już takiego poziomu estrogenu, który zapewnia taką stabilność emocjonalną. Stąd jeszcze ta przewaga hormonów o charakterze androgennym sprzyja właśnie takim wybuchom złości, drażliwości, no tym wszystkim takim zachowaniom, które nie do końca są oceniane
1: Uderzenia
0: pozytywnie.
1: gorąca,
0: Uderzenia gorąca,
1: tkliwość,
0: tak,
1: tak?
0: ale to są raczej takie zmiany naczyniorachowe związane z zaburzeniami termoregulacji. To troszeczkę inne tutaj są mechanizmy. Następują na przykład wyrzuty hormonu FSH, ponieważ przysadka dostaje sygnał z jajnika, że no jest mało tych estrogenów, więc ona chce szybko te jajniki pobudzić i wyrzuca duże ilości FSH, w związku z czym kobieta reaguje takim wybuchem, uderzeniem gorąca. No może się zdarzyć właśnie też taki objaw naczyniorachowy, nagle takie poczerwienienie na twarzy, czasem kobiety właśnie to zgłaszają, tak? Idąc dalej, no pogarsza się oczywiście jakość skóry, więc dlatego o tą skórę też trzeba mocniej zadbać niż w młodszym wieku. W kościach zmienia się gospodarka wapniem, bo estrogeny bardzo tutaj mocno wpływają na gospodarkę wapniowo-fosforanową. W związku z tym następuje utrata gęstości mineralnej kości i w konsekwencji może to doprowadzić do osteoporozy. Więc warto też oczywiście już na każdym etapie życia pracować na to, aby mieć taką odpowiednią bazę do tego, żeby nie doprowadzać do osteoporozy, a sprzyja temu oczywiście uprawianie sportu, zażywanie witaminy D3. Więc tak naprawdę na to, jak będziemy się czuć w okresie menopauzy, pracujemy na to całe życie, prawda? Co jeszcze jest istotne? Tutaj jeśli chodzi o nabłonek pochwy cewki moczowej, no, pojawia się tak zwana atrofia urogenitalna. Jest to takie bardzo przykre są to dolegliwości, które związane są z suchością pochwy, skłonnością do infekcji, ponieważ ten nabłonek jest mniej odporny na zaburzenia równowagi bakteryjnej. Przeważają bakterie na przykład gram dodatnie, a nie połeczki kwasu mlekowego, w związku z czym no, ta skłonność do infekcji jest większa.
1: I co wówczas robić?
0: Co wówczas robić? To już myślę, że bardziej skupimy się na tym, jak będziemy rozmawiać o leczeniu tych, bo oczywiście no, uzupełniamy również miejscowo tutaj hormony, co pewnie będziemy jeszcze tutaj poruszać w programie. Natomiast no, jeszcze chciałam podkreślić, że też warto dbać o nawilżenie, tak? Tutaj stosować takie preparaty nawilżające, nie tylko hormonalne, więc no, jest tutaj dużo możliwości, prawda?
1: Czasami dochodzi do przedwczesnej menopauzy. Dlaczego tak się dzieje? Kiedy tak się dzieje?
0: Tak, właściwie można powiedzieć, że przeciętny wiek menopauzy w naszym kraju to jest 51 rok życia. Ale jeżeli nastąpi ta menopauza, czyli właściwie nazywamy to przed

0: wczesnym wygasaniem czynności jajników. Przed 40 rokiem życia to my mówimy wtedy o przedwczesnej, tak, menopauzie. Właściwie tak 70% przyczyn nie jest do końca poznana, ale są czynniki takie, które mogą do tego doprowadzić. Na przykład czynniki genetyczne, na przykład zespół łamliwego chromosomu, w niektórych zespołach genetycznych, takich jak zespół Turnera. Są to czynniki immunologiczne, na przykład niektóre choroby tak, na podłożu autoimmunologicznym, takich jak choroba Hashimoto, czy celiakia, czy cukrzyca typu pierwszego, mogą sprzyjać przedwczesnej menopauzie, bo co to oznacza, że jest czynnik autoimmunologiczny? Po prostu nasz organizm produkuje przeciwciała przeciwko komórkom jajnikowym i przedwcześnie niszczy te komórki. W związku z tym ta żywotność jajnika spada. Ale na przykład czynniki środowiskowe, palenie papierosów, okazuje się, że palenie papierosów przyspiesza wiek menopauzy o 2-3 lata.
1: A może cieszę się, też, że nigdy nie paliłam.
0: Dokładnie. Ale może również doprowadzić do tej przedwczesnej menopauzy, czyli przed 40 rokiem życia. Czasami są sytuacje, gdzie kobieta musi przejść leczenie onkologiczne. Wtedy wiadomo, że duża część komórek jest niszczona i wtedy no, ten potencjał jajnikowy znacznie tutaj jest ograniczony. W związku z tym no, trzeba pamiętać, no, istnieje teraz krioprecypitacja, czyli zamrożenie komórek jajowych, żeby na przykład przed leczeniem zamrozić. Głównie chodzi oczywiście o płodność, natomiast my nie jesteśmy w stanie do końca zabezpieczyć tej czynności hormonalnej, chociaż istnieją na przykład teraz metody, gdzie, to taka troszkę może dygresja, ale warto myślę powiedzieć, gdzie pobiera się fragment komórki, pobiera się fragment jajnika, tak, zamraża się, nie komórki, tylko fragment jajnika i potem wszczepia się już po zakończonym leczeniu z powrotem i ten mały fragmencik jajnika również podejmuje funkcję hormonalną, więc jest to naprawdę świetna metoda, zwłaszcza dla młodych dziewczyn, które no, czasem muszą się zmierzyć z takim problemem. Ale też niektóre leki, tak, radioterapia mogą przyspieszyć menopauzę. Na przykład choroby wirusowe też również, które mogą doprowadzić właśnie do uszkadzania jajnika, na przykład świnka. Dlatego warto przemyśleć, czy na przykład nie warto się zaszczepić, jeśli ktoś wcześniej nie chorował na świnkę. Także no, jest tutaj wiele czynników, które do tej przedwczesnej menopauzy mogą doprowadzić. Część z nich jest oczywiście do uniknięcia, tak?
1: A jakie skutki dla zdrowia i fizycznego, i psychicznego niesie taka przedwczesna menopauza?
0: No myślę, że tutaj oczywiście te wszystkie procesy, które zachodzą, o których wstępnie troszkę powiedziałyśmy, tak, że nie ma tej stymulacji estrogenowej w tkankach, w związku z czym no, dochodzi do utraty masy kostnej, do no, też takiego przedwczesnego starzenia się organizmu. Przecież estrogeny również mają funkcję ochronną
1: dla serca.
0: Dla serca, dla tak, układu tutaj krwionośnego, tak, więc no, jest to też istotne, aby uświadomić kobiety, że no, nie możemy je tak zostawić z tą przedwczesną menopauzą same sobie i powinny się udać do lekarza, bo to trzeba leczyć. Oczywiście czasami jest troszeczkę taki opór, prawda, nie wiem, czy tutaj pani redaktor się też spotkała, rozmawiając z kobietami, że one się boją tej hormonalnej terapii, jeśli chodzi o przede wszystkim hormony płciowe, bo na przykład jeśli ktoś ma niedoczynność tarczycy,
1: również zażywa hormony.
0: To zażywa i w ogóle nie ma z tym żadnego problemu, prawda?
1: Tak, a jeśli chodzi o kwestie właśnie związane z menopauzą i z hormonalną terapią zastępczą, są takie mity, są obawy, że będzie to skutkowało rozwojem jakiejś choroby onkologicznej, guzem w piersi.
0: Tak, no
1: prawda?
0: Myślę, że jest to troszkę pokłosie takiego badania, które kiedyś zostało opublikowane i które troszeczkę zrobiło tutaj złego, jak to się nazywa, złej prasy, tak, tym hormonom. Natomiast no myślę, że wszystko należy robić pod kontrolą lekarza i lekarz oczywiście nie chce zaszkodzić, tylko chce pomóc i powinien przeprowadzić badania, które będą odpowiednio kwalifikowały kobietę, czy ona może zażywać
1: oznaczyć
0: terapię.
1: Poziom hormonów, czy znaczy, jakie badania przeprowadzić?
0: Tak, poziom hormonów oznaczamy w zasadzie pomocniczo po to, aby rozpoznać, czy jeśli już rozmawiamy o tej przedwczesnej menopauzie, no to samo zatrzymanie miesiączki przed 40 rokiem życia wcale nie musi oznaczać tej przedwczesnej menopauzy. Trzeba zróżnicować to z innymi, tak, chorobami, czy

0: różnymi sytuacjami, gdzie na przykład silny stres również może doprowadzić do zatrzymania tej miesiączki, prawda? Więc te badania hormonalne, czyli FSH, estradiol czy AMH, to są takie trzy kluczowe hormony, które oznaczamy, żeby po prostu dokonać tego rozpoznania. Estradiol, no wiadomo, jest hormonem produkowanym w jajniku. FSH jest tym hormonem przysadki, który, gdy jajnik przestaje produkować estradiol, to znacząco wzrasta i wysyła te sygnały. A AMH de facto mówi o tym zapasie, potencjale rozrodczym, tym zapasie komórek jajowych. Tak? Jeżeli to AMH jest na niskim poziomie, to znaczy, że ten potencjał przede wszystkim rozrodczy, czyli ten potencjał
1: jest bardzo niski.
0: Produkcji komórki jajowej jest bardzo niski. To też pośrednio świadczy o tym właśnie, że ta funkcja jajników wygasła, tak? Że to już jest w jakimś sensie nieodwracalny proces. Więc te hormony tak naprawdę nie służą nam po to, żebym ja wiedziała, jak leczyć pacjenta, tylko tak naprawdę, żeby wiedzieć, co się dzieje i jakie tutaj postawić rozpoznanie. Natomiast o przygotowaniu do hormonalnej terapii zastępczej to bardziej tutaj miałam na myśli, żeby oznaczyć funkcję wątroby, czyli czy wiadomo, hormony są metabolizowane w wątrobie.
1: Czy no pacjentka... ale mogą być też przezskórnie podawane, wówczas ta wątroba jest chyba chroniona w pewnym sensie.
0: To jest nie do końca prawda. Tak? To jest troszeczkę tylko ominięcie tego efektu pierwszego przejścia, czyli... po prostu i tak hormony dostają się z krążenia do wątroby. One muszą zostać zmetabolizowane, więc owszem, tutaj nie ma tego efektu pierwszego przejścia, jak już mówiłam, więc troszeczkę będzie ochroniona ta wątroba, owszem, ale to nie jest tak do końca, że wcale nie będzie zaangażowana w proces przemiany hormonalnej czy metabolizmu, tak? Więc no, warto oznaczyć poziom transaminaz, czyli aspatu, alatu, bilirubiny. Na przykład u kobiet, które są po cholecystektomii, też trzeba tutaj ze znaczną ostrożnością
1: czyli
0: stosować.
1: Po usunięciu pęcherzyka żółciowego,
0: po usunięcia, tak? Czyli z wywiadzie, które mają kamicę żółciową, tak?
1: Więc w takich sytuacjach raczej...
0: W takich sytuacjach nie jest to bezwzględnie przeciwwskazane, ale można po prostu dobrać mniej taką, może bardziej łagodniejszą formę hormonalnej terapii zastępczej, bo są różne formy. Należy również oznaczyć profil lipidowy, poziom glukozy. No przede wszystkim myślę, że o tym strachu decyduje takie poczucie, że hormony mogą wywoływać zakrzepicę. I jest to w jakimś sensie prawda, że tutaj zwiększa się ryzyko zmian zatorowo-zakrzepowych, szczególnie jeśli na przykład taka terapia hormonalna zostanie wdrożona zbyt późno. Czyli na przykład jeżeli minie powyżej 5 lat od ostatniej miesiączki, od menopauzy, raczej nie powinniśmy już włączać tej hormonalnej terapii.
1: Więc takie są widełki czasowe. Właśnie o to miałam zapytać.
0: Ale jeśli kobieta, powiedzmy, zaczęła stosować terapię hormonalną, powiedzmy po roku od tej menopauzy, a to jest najlepszy właśnie czas, żeby ją wdrożyć, od roku do 2 lat, to wtedy ona sobie może ją kontynuować jeszcze długo i wcale nie ma... takich widełek. Kiedyś no, próbowano ocenić wiek, do którego roku życia kobieta może stosować tą hormonalną terapię zastępczą, ale w zasadzie wciąż nie ma takiej ścisłej granicy, więc ciągle ona się przesuwa w górę. Więc jeśli kobieta bada się regularnie, czuje się świetnie, my jej chcemy zabrać to paliwo, to ona czasem się na to nie godzi i my musimy tutaj spowodować, żeby to wszystko było bezpieczne. I mam takie pacjentki, które już zbliżają się do 70 i one sobie taką małą dawkę hormonów aplikują i na przykład próba odstawienia skutkuje pojawieniem się objawu. Oczywiście wiadomo, żebyśmy przeczekali ten okres.
1: Ale po co się męczyć, skoro
0: więc
1: może
0: tak
1: być
0: naprawdę
1: przyjemniej.
0: Nie wiem, czy jest to takie wybitnie konieczne, jeśli nie ma chorób towarzyszących, jeśli ona się czuje świetnie funkcjonuje.
1: A choroby towarzyszące jakie?
0: No przede wszystkim nadciśnienie, choroby serca, tak, cukrzyca typu drugiego, hiperlipidemia. Należy też przeprowadzić wywiad pod kątem, jeżeli w rodzinie występowała właśnie zakrzepica, to trzeba tutaj być bardzo ostrożnym, ale mamy też szereg badań, które mogą nam ocenić w jakimś sensie układ krzepnięcia i w pewnym momencie tak wykryć, czy tutaj można stosować tą terapię, czy nie. Oczywiście należy to zrobić na początku, przed wdrożeniem terapii, ale również w trakcie, jak kobieta przychodzi, kontroluje, to nie tylko to jest to badanie takie ginekologiczne, czy oczywiście badanie piersi, bo tutaj pani redaktor wspomniała,

0: o tym zwiększonym
1: Tak.
0: ryzyko. No niestety, receptory hormonalne są również w piersiach, istnieją nowotwory hormonozależne, więc no jest troszkę zwiększone ryzyko tego raka piersi, ale te kobiety, które decydują się na hormonoterapię, również częściej zgłaszają się do lekarza, one bardziej dbają o siebie, w związku z tym nawet gdyby ten nowotwór
1: To
0: wystąpił, to on,
1: zostanie w porę
0: tak, to on zostaje w porę
1: zdiagnozowany.
0: zdiagnozowany i wtedy te możliwości leczenia też są inne oczywiście i możliwości wyleczenia, tak, są diametralnie inne niż u kobiet, które praktycznie no, rzadko się badają, tak. Więc wszystko, no, wszystko można, tylko trzeba to robić z głową. Co jest ważne? No, ważne jest też, tak jak powiedziałam po kolei, badanie krwi, badanie ginekologiczne, USG, żeby ocenić przede wszystkim, jaka jest szerokość śluzówki, dlatego że stosując terapię hormonalną, no, musimy zadbać o macicę. Dlaczego? Dlatego, że niekontrolowane podawanie estrogenów skutkowałoby przerostem błony śluzowej macicy i konsekwencji doprowadziłoby do rozwoju nowotworu endometrium. Oczywiście nie jest to proces jakiś krótki, ale no, latami moglibyśmy suplementować sam estrogen u kobiety z zachowaną macicą, moglibyśmy doprowadzić do rozwoju nowotworu macicy. Natomiast dlatego ta kombinowana terapia jest tak potrzebna u kobiet z macicą, ponieważ jest ważny progesteron, który stabilizuje poziom estrogenu i zapobiega przerostowi śluzówki. Więc tak naprawdę on nie jest jakoś istotnie potrzebny, żeby kobieta się lepiej czuła, ale żeby zabezpieczyć właśnie macicę. Natomiast jeżeli kobieta nie ma macicy, albo na przykład ma założoną wkładkę z lewonorgestrelem, która już zabezpiecza tą macicę, to wtedy na przykład możemy podawać hormony w formie przezskórnej, nie tylko jako plastry, które są w zasadzie dwuskładnikowe, częściej stosowane, ale też są i tylko z samym estrogenem, ale również w formie żelu. Żelu czy sprayu, tak? To też jest bardzo wygodna forma.
1: No tak. Czy jeszcze w jakiś sposób panie mogą sobie pomóc? Jakaś dieta, ruch,
0: Oczywiście, no,
1: tak?
0: ruch,
1: Aktywność.
0: aktywność fizyczna znacznie podnosi tutaj poziom endorfin, dotlenia
1: Dokładnie.
0: mózg, tak, dotlenia skórę, tkanki, no, czujemy się lepiej, organizm lepiej funkcjonuje. Jeżeli chodzi o dietę, no to przede wszystkim tutaj wraz z tutaj wejściem w ten wiek menopauzy wzrasta insulinooporność, w związku z czym musimy bardziej się przyjrzeć, jakie ilości węglowodanów przyjmujemy. Myślę, że warto omówić taką kwestię z dietetykiem, który nam doradzi, jaka jest dieta dla nas najlepsza. No bo też musimy nie zapominać o kościach, więc też tę odpowiednią ilość wapnia wprowadzać, czyli nabiał. Nie można rezygnować też z tłuszczy, bo witaminy rozpuszczalne w
1: Tłuszcze.
0: tłuszczach są bardzo istotne w okresie menopauzy, tak? Przecież hormony, przecież jeśli pani redaktor mówi tu o na przykład terapii przezskórnej, one muszą zostać przetransportowane przez tłuszcz, tak? Przez tkankę tłuszczową, wchłaniają się przez tkankę tłuszczową, nie przez tkankę mięśniową, tylko przez właśnie, więc ta warstwa tłuszczu też jest ważna. Czyli na przykład ważne też jest, w jakim miejscu nakleimy plaster.
1: No tak.
0: Musi być troszeczkę warstwy tej tkanki
1: Okolice
0: tłuszczowej.
1: pośladka, prawda?
0: Najlepiej chyba podbrzusze, myślę, bo
1: Podbrzusze.
0: tam jest ta troszeczkę tej tkanki
1: Tłuszczyku.
0: takiej luźnej więcej, ale również tutaj tylna część ramienia nie naklejamy na piersiach, tak? Więc
1: Zdecydowanie.
0: tutaj odradzamy, żeby to robić, czy jakiekolwiek aplikacja hormonów przez piersi jest niedozwolona, tak? Także dieta, ruch, no, trzeba się też zadbać o ilość snu, bo kobiety często właśnie zgłaszają, że mają
1: Właśnie.
0: problemy ze
1: Sen
0: snem.
1: to jeden z leków. No tak,
0: Prawda? No i tutaj
1: zgłaszają.
0: czasami musimy wspomagać lekami, które troszeczkę pomagają w utrzymaniu dobrej jakości snu. Czasem musimy też skorzystać z porady psychiatry, który na przykład doradzi, jakie leki zmniejszają takie stany depresyjne i też przez to poprawiają sen. Więc to jest taka, można powiedzieć, terapia interdyscyplinarna, nie tylko ginekolog,
1: Właśnie.
0: ale lekarze różnych,
1: I dietetyk, i psychiatra,
0: tak,
1: i
0: lekarze
1: jakiś
0: i czy fizjoterapeuci również tutaj,
1: również.
0: no przecież pierwszym objawem takim w okresie premenopauzy, na przykład są bóle stawów, drobnych stawów, dłoni, stóp. Mogą być na przykład pierwszym objawem, że zaczyna się ten okres premenopauzalny, tak? Bo tutaj też
1: czyli ten
0: metabolizm,
1: wstępny okres,
0: tak.
1: który.

0: Poprzedza
1: poprzedza
0: menopauzę.
1: menopauzę. On trwa od 2 do 8 lat, więc to też jest kwestia bardzo indywidualna. Ale właśnie pojawiają się takie drobne
0: symptomy
1: subtelne, które no, mówią, że tutaj już ten obrót estrogenów w tkankach jest zmniejszony, w związku z czym pojawiają się różne dolegliwości.
0: A fitoestrogeny, pani doktor?
1: Fitoestrogeny mają swoje zastosowanie, natomiast no tutaj oczywiście my lekarze bardziej kładziemy nacisk jednak na tą terapię hormonalną, dlatego że ona jest po prostu najskuteczniejsza. Jeszcze może w tej kwestii terapii miejscowej. Właśnie ta atrofia urogenitalna, o której wcześniej mówiłam, no jest bardzo uciążliwa, no bo powoduje tą suchość pochwy, bolesne stosunki, częste infekcje. Na przykład terapia miejscowa estrogenowa, nie tylko za pomocą beta-estradiolu możemy, ale na przykład estriol, który mniej wchłania się do krążenia. On działa praktycznie miejscowo w tkankach i no, po prostu znacząco poprawia to nawilżenie.
0: Często należy go stosować?
1: Taka terapia inicjująca to jest około 7 dni, a potem wystarczy 2 razy w tygodniu zaaplikować sobie czy globulkę, czy krem dopochwowy i ten efekt naprawdę będzie świetny. Można uzupełnić to globulkami lub kremem z kwasem hialuronowym, który tak jak krem na twarz, tak? To tutaj stosujemy również taki troszeczkę kosmetyk dla błon śluzowych, można powiedzieć.
0: Czy to są preparaty wydawane na receptę, czy można kupić bez recepty?
1: Można kupić bez recepty, więc...
0: Te estrogeny również, tak? W formie...
1: Nie, estrogeny zawsze, terapia hormonalna jest na receptę, więc tutaj warto, aby lekarz doradził, jakie są formy i jak stosować. Natomiast, mówię, oczywiście stosowanie takie ogólnoustrojowe, czyli czy zarówno w formie tabletek, czy plastrów, no to już troszeczkę jest mocniejszy taki pełniejszy wpływ, natomiast ta terapia miejscowa działa wyłącznie tam, gdzie powinna, czyli miejscowo, tak. No są jeszcze leki, które w zasadzie mówiłam wcześniej, że są pewne wskazania do na przykład stosowania takiej terapii dwuskładnikowej, na przykład lek Tibolon, który jest...
0: Ale może nazw nie będzie.
1: Nie, to nie jest nazwa, to jest nazwa taka międzynarodowa, więc możemy powiedzieć. On jest przekształcany do zarówno estrogenów, jak i troszeczkę hormonu, który ma działanie progesteronowe, jak i androgenne. A co ten hormon androgenny nam daje w tym leku? Daje nam to, że troszeczkę wzrasta libido, poprawia się napęd, jest kobieta mniej zmęczona, więc też można sięgnąć po innego rodzaju leki. One są w zasadzie w pierwszej kolejności zarezerwowane do leczenia osteoporozy czy osteopenii. Natomiast no, również mają świetne działanie, jeśli chodzi o terapię hormonalną zastępczą, tak, bo o tym mówimy.
0: Dziękuję pani pięknie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była dr Anna Muszyńska-Krajewska, ginekolog położnik. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Ponad 2 miliony złotych trafi do klubów sportowych z Kujaw i Pomorza. Pieniądze otrzymają 92 organizacje, które szkolą dzieci i młodzież. Wsparcie ma pomóc młodym zawodnikom rozwijać sportowe pasje, trenować pod okiem specjalistów i przygotowywać się do najważniejszych zawodów.
1: To jest działanie, które robimy już od wielu lat. Tutaj mogą się o nie ubiegać kluby sportowe, które dostają punkty w systemie sportów młodzieżowych. Województwo kujawsko-pomorskie jest na 7 pozycji, jeżeli chodzi o kraj. W 4 kategoriach są przyznawane punkty: młodzieżowcy, juniorzy, juniorzy starsi i młodziki. Więc te pieniądze są bardzo istotne na szkolenia, bo żeby mówić o zawodostwie, żeby wybrzmiewał Mazurek Dąbrowskiego, to niezwykle potrzebne są właśnie szkolenia dzieci i młodzieży. I te pieniądze właśnie na to są przeznaczane.
0: Środki mogą zostać przeznaczone m.in. na wynagrodzenia trenerów, wynajem obiektów, zakup sprzętu, transport oraz udział zawodników w zgrupowaniach i zawodach.
1: Katalog, jeżeli chodzi o to, na co można wydać te środki, jest bardzo, bardzo duży, bo to mogą być różnego rodzaju zakwaterowania na szkoleniach. Mogą to być środki przeznaczone na wyżywienie, na transport, na administrację, więc one cieszą się dużym powodzeniem. A ja zachęcam i mówię o tym, że samorząd województwa wspiera i przyznaje takie dotacje, bo moim marzeniem jest to, żeby dogonić kiedyś Pomorskie i żeby stanąć na, żeby nasze województwo było na szóstej pozycji w kraju, ale to dużo pracy, zarówno przed nami, samorządowcami, jak i, a przede wszystkim przed trenerami, przed sportowcami.
0: Wsparcie trafi także do klubów z Włocławka. Dotacje otrzymają m.in. Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie, Akademia Mieszanych Sztuk Walki Włocławek, Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Junak Włocławek, Włocławski Klub Bokserski Start oraz Włocławska Szkoła Walki. Od października ubiegłego roku w Polsce działa system kaucyjny. Przy zakupie wybranych napojów w określonych opakowaniach doliczana jest dodatkowa opłata, którą można odzyskać po zwrocie butelki lub puszki. System miał zachęcić mieszkańców do segregowania odpadów i zwiększyć poziom recyklingu. W praktyce jednak nie wszyscy są z niego zadowoleni. Coraz częściej pojawiają się skargi dotyczące problemów ze zwrotem opakowań. Najwięcej uwag dotyczy automatów kaucyjnych, które zdarzają się zacinać lub ulegać awariom. Klienci wskazują również na sytuacje, w których sklepy odmawiają ręcznego przyjęcia opakowań albo rozliczenia kaucji, gdy urządzenie nie działa.
2: Czy korzysta pan z nowego systemu kaucyjnego?
3: Owszem, nie.
2: A czemu nie?
3: Bo to śmieciarze zrobili. Dlaczego? Dobrze, panie, przyjdzie się z butelką i trzeba stać Bóg wie ile. Albo jeszcze tych właśnie... Widzi pan, czy jak chodzicie, ile teraz się narobiło tych zbieraczy? Ja nie zabraniam ich, bo niech sobie ten, tylko później przy zdawaniu. Przy zdawaniu jest tragedia. Bo to przyjeżdżają z wózkami, z workami, jak nazbierają i... Lepiej nie mówić, wie pan.
2: A czy cokolwiek by pana zmotywowało, żeby dołączyć do tego systemu, żeby go używać?
3: Proszę?
2: Czy cokolwiek by pana zmotywowało, żeby go używać, tego systemu?
3: Nie, no ja nie wyrzucam, żebym zaśmiecał. No na razie to tak odkładam, wie pan. Ja dużo napoi nie kupuję, żebym tam pił i tak dalej. Ja sztucznych takiej chemii to nie używam, także nie zaśmiecam. Nie, nie.
4: Nie, ani razu jeszcze nie korzystałem.
2: A czemu nie?
4: No jestem tradycjonalista, mi to akurat... Zresztą tam, gdzie mieszkam, to nawet nie ma tam takiej możliwości.
5: Tak, korzystam.
2: A jakie były pani motywacje, żeby z niego korzystać?
5: No chyba ten grosik, tam te parę grosików, co jest, to jednak mi to czegoś tam pomogło, nie? No tym bardziej, że w sklepie jest to

0: osobno liczone, nie? Więc myślę, że tym się motywowałam.
1: Czy pani sądzi, że powinno być więcej niż 50 groszy?
0: Tak, sądzę, że więcej za samo to, że trzeba nad tym popracować, po prostu to odłożyć, przechować odpowiednio, zawieść. Myślę, że to powinno się ograniczyć do wyższej sumy.
1: Czy korzystanie z tego systemu zmieniło pani jakieś nawyki codzienne?
0: No, tylko to, że muszę tą butelkę gdzieś schować i

0: butelkę. A nieraz się też blokują te automaty do tych butelek i jest tak trudno prosić kogoś z obsługi, żeby przyszedł i to załatwił. Tylko to.
1: Recykling był, będzie i jest potrzebny, żeby te plastik jest możliwość jakiegoś przerobienia. W związku z tym bardzo dobrze, że jest recykling i myślę, że to ludzi zmobilizuje w jakiś sposób, dlatego że to będzie jest popłatne. No i dobrze, to się dzieje dawno już. Praktycznie w wielu krajach bogatych i u nas to nastąpiło i to jest po prostu normalne, no przynajmniej tak mi się wydaje.
2: Czy powinno być więcej niż 50 groszy?
1: Proszę pana, to już jest kwestia ceny, to już to ktoś to ustali, firma, dana firma i tak dalej. No, no chyba nie jest to źle 50 groszy, no nie wiem. Myślę, że i koszta trzeba wiadomo obcinać i tak dalej, także no chyba okej. Okay.
2: A jak często pan korzysta z tego systemu i czy zmienił on pana nawyki?
1: Proszę pana, u nas w domu akurat mieszkam tutaj tam pod lasem na Szczygle i zawsze był worek na plastik i na ciuchy i tak dalej. To już od nas już jest, że tak powiem, od pewnego czasu. A w tej chwili też zbieramy worek i na przykład do Dino i tak dalej. Co jakiś czas tam wybieramy się z tymi butelkami.
2: Korzysta pani z systemu kaucyjnego?
3: Nie.
2: A czemu nie?
3: Jakoś nie do tej pory mi się nie udało. Po prostu nie chciało mi się.
2: Nie ma żadnych motywacji do tego?
3: Nie. Nic mnie nie motywuje.
2: Czy korzysta pani z systemu kaucyjnego?
4: Czasami.
2: A są jakieś motywacje do tego?
4: No, jednak nie ma co marnować pieniędzy i wyrzucać ich do kosza, tak? Myślę, że i tak jest w miarę w porządku, tylko za małe są pojemności niektórych tych automatów i często po prostu nie ma miejsca i trzeba jeździć po różnych sklepach.
5: Niestety korzystam.
2: A czy są jakieś z nimi problemy?
5: Ogromne. Niestety bywa tak, że butelkomaty są przepełnione. One się przepełniają bardzo szybko. No, same to, że trzeba chodzić z tym, jest bardzo uciążliwe. Ogrom problemów.
2: Jak byś ten system zmienił na bardziej wygodny?
5: Trudne pytanie, aczkolwiek z tego co widziałem, chyba Norwegia czy Szwecja bardzo dobrze sobie z tym poradziły. Że tam nie trzeba wcale wkładać pojedynczo butelek, tylko od razu wrzucasz, tam jest automatycznie to zgniatane oraz przeliczane. Aczkolwiek no, nie wiem, czy to już jest czas na to, czy jeszcze jest czas na to, żeby wprowadzać takie rzeczy.
6: Na pewno zwiększyć dostępność do automatów kaucyjnych, bo niejednokrotnie jest trudno dostać się w obrębie swojego zamieszkania do takiego automatu, jednak odległość sprawia, że trzeba gdzieś dojeżdżać i ta kwestia butelek zabierania ze sobą.
2: Czy chciałby pan widzieć więcej butelkomatów?
6: Tak, chciałbym więcej wiedzieć, żeby właśnie usprawnić kwestię tych kaucji, żeby odzyskiwanie pieniędzy było jeszcze prostsze.
7: Opinie mieszkańców są podzielone. Część osób uważa, że system kaucyjny jest potrzebny i pomaga w dbaniu o środowisko. Inni zwracają uwagę na problemy techniczne i niedogodności podczas zwrotu opakowań. Kolejny sukces sportowców Wektry. Lekkoatletyczny klub sportowy ma znakomite pokolenie zawodników na czele z Klaudią Kazimierską. Wrocławianka do swojej kolekcji medali dołożyła 2 złote krążki zdobyte podczas Mistrzostw Polski w Białymstoku.
8: Tym razem się znów udało. Złoty medal w biegu na 800 metrów, rekord Mistrzostw Polski. W niedzielę kolejny rekord Mistrzostw Polski na 1500 metrów i złoty medal. No oczywiście Klaudia ostatnie miesiące przygotowała się u siebie w Oregonie. Bezpośrednio po Mistrzostwach Świata w hali wyjechała do siebie, do Oregonu. Potem wróciła tylko na krótko do Europy. To był jeden start na Memoriale Szewińskiej w Bydgoszczy, gdzie wygrała ze znakomitym wynikiem 3:59.99.
7: Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się także młodzi wrocławscy młociarze trenujący pod okiem Dariusza Wierzbickiego.
8: Aneta Orzechowska zajęła 6. miejsce w finale rzutu młotem kobiet i młodzi zawodnicy Wiktor Złotowski i Bartek Sobiecki zajęli miejsca w pierwszej właściwie w finale.
7: Przygotowujemy się już do kolejnych zawodów. Klaudia przygotowuje się do kolejnych zawodów, tym razem poza granicami Polski. Co to będą za zawody? Kiedy się odbędą?
8: Klaudia bezpośrednio z Białegostoku wróciła do siebie, do Eugene. Przygotowuje się tam już do Mistrzostw Europy w Birmingham. Jest jedną z kandydatek do medalu. No, mamy nadzieję, że taki medal będzie tym razem dla Klaudii możliwe zdobycia.
7: Powiedzmy jeszcze na koniec dwa słowa o samym szkoleniu w Wektrze. Zawodnicy odnoszą sukcesy. Mamy doświadczenie.

0: doświadczonych trenerów i także zawodników, którzy nie tylko są z Włocławka, chociażby Wiktor Złotowski przyjechał trenować tutaj spoza naszego miasta.
1: Tak, Wiktor Złotowski wybrał celowo trenera Dariusza Wierzbickiego, żeby dalej mógł kontynuować rozwój tej swojej kariery sportowej pod okiem fachowca. To samo zrobiła Aneta Orzechowska. W tym roku mamy już kilka medali Mistrzostw Polski. Na Olimpiadzie Młodzieży srebrny medal zdobył Ignacy Machciński, reprezentował później Polskę na igrzyskach, na Mistrzostwach Europy U18 w Rieti. W tej chwili na Mistrzostwach Świata w Oregonie jest Zuzanna Szymańska, która będzie biegała 3000 metrów z przeszkodami. Dwa medale na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski zdobyła Aneta Orzechowska w złoto w rzucie młotem i Szymon Wiktor Złotowski również srebrny w rzucie młotem. Na Mistrzostwach Polski U20 srebro zdobyła Zuza Szymańska i brązowy medal na 800 metrów Oliwia Cieślak. Także tych medali już kilka mamy. No krótko mówiąc, Wektra się rozwija.
2: Zawodnikom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Włocławscy sportowcy od lat są znakomitą wizytówką miasta. Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa organizuje spotkania z mieszkańcami poszczególnych bloków, którymi administruje. Na ostatnim z nich pojawili się mieszkańcy bloku przy Placu Wolności. Wśród poruszanych tematów jeden z nich dotyczył plagi prosaków w budynku. Problem pojawił się kilka miesięcy temu.
3: Tam moja mama mieszka, ja tam mam mieszkanie, tam moja mama w tym mieszkaniu mieszka. Na klatce w mieszkaniu są prusaki. Ja ostatnio byłem ze 2 tygodnie temu, mamy to na klatce je deptałem. I musiałem powyrzucać pralkę, część, nie pralkę, przepraszam, lodówkę musiałem wrzucić, bo to z tyłu za lodówką, bo konsultowałem się z fachowcem od tych robali. On powiedział, że one idą tam, gdzie jest ciepło. Więc mówi, trzeba przeglądać wszystkie, mówi, takie, no nie wiem, no jak to powiedzieć, lodówki, pralki, żeby to zobaczyć, czy z tyłu nie ma. No tego było full. Ja to wyrzuciłem, bo to przecież nie szło się z tym w ogóle uporać.
0: Czy rozmawiał pan na ten temat z sąsiadami? W ogóle powiedzmy, czy ten problem dotyczy tylko pojedynczych bloków?
3: Bloku. Nawet do 10 piętra, bo mama moja tam, jak jeździ windą, no to rozmawia z sąsiadami, ze wszystkich. We wszystkich mieszkaniach są. Każdy się jakoś broni, jak może, jakieś tam przykleja taśmy, nie taśmy, żeby to się łapały, no bo to jest niesamowite.
0: Czy wcześniej problem z prosakami, z karpaluchami, z ewentualnie jakimiś innymi insektami w bloku się pojawiał, czy pojawił się jakoś niedawno, ewentualnie co może być przyczyną nagłego pojawienia się owadów?
3: Nie mam pojęcia, od czego to było, no to jakiś czas już musi być, no bo to one się rozprzestrzeniły, ale nie wiem, bo tam jest na pierwszym piętrze szmatek, tam zwożą te ciuchy, to wszystko. Nie wiadomo, czy to nie jest od tego, że to stąd się wzięło.
2: Problem może dotyczyć nie tylko wspomnianego bloku i nie tylko prosaków. W internecie często publikowane są filmy i zdjęcia przedstawiające wielkie szczury biegające pośród mieście.
4: Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa administruje budynkami w najstarszej części miasta, więc to jest problem, który występuje od czasu do czasu w różnych częściach Śródmieścia. Zresztą nie tylko Śródmieścia, bo i inne części miasta też mają z tym problem. To nie jest problem tylko z robakami, ale to jest problem również i z innymi zwierzątkami biegającymi po naszym mieście. No oczywiście każdy taki sygnał, który jest nam zgłaszany, natychmiast reagujemy i zlecamy odpowiedniej firmie odpowiednie działania i to jest robione na bieżąco i tak samo i w tym przypadku będzie to zrobione. Jeżeli chodzi o robaki, to rzeczywiście może to dotyczyć jednego budynku i tutaj reagujemy. Jeżeli chodzi o inne zwierzęta biegające, to my i tak jakby reagujemy szybciej i trochę inaczej niż powinniśmy, to znaczy podejmujemy dużo częstsze działania niż wynika to z potrzeb i niż wynika to z przepisów. Niemniej jednak musimy pamiętać o tym, że każda taka nieruchomość, którą my administrujemy, oczywiście reagujemy, niemniej jednak jeżeli ktoś z nieruchomości obok, kto będzie miał podobny problem, nie zareaguje, to za chwilę te wszystkie żyjątka z jednego miejsca przeniosą się w drugie, tam gdzie tych żyjątek nie ma. No i taka jest przyroda i najlepiej jest, jeżeli wszyscy administratorzy by reagowali w podobny sposób.
0: Wiadomo, że ważne jest to, aby każdy z mieszkańców też dbał o tą czystość i nie wyrzucał chociażby odpadków za okno, które wabią różnego rodzaju właśnie zwierzątka. Natomiast zatrzymajmy się jeszcze na chwilkę przy tych prosakach, karalukach. Kiedy spółdzielnia

0: mieszkaniowa wocławska podejmie działania, czy już te działania zostały podjęte?
1: Oczywiście, jeżeli chodzi o takie sygnały, to my reagujemy natychmiast. To znaczy w momencie, kiedy pozyskamy informację o tym, że jest problem od mieszkańca, bo przypomnę, że są jeszcze administratorzy, którzy w budynkach również przebywają bardzo często, ale najczęściej takie sygnały pochodzą od mieszkańców, to poza harmonogramem, który mamy opracowany, reagujemy natychmiast, czyli albo tego samego, albo następnego dnia w miejscu, gdzie wystąpi problem, przeprowadzamy po prostu dezynsekcję.
2: Skuteczne pozbycie się prusaków w bloku wymaga skoordynowanej dezynsekcji całego pionu lub budynku oraz uszczelnienia mieszkań, ponieważ owady te łatwo przemieszczają się między lokalami przez kanały wentylacyjne i instalacje. Samodzielne stosowanie popularnych sprayów dostępnych w marketach jest nieskuteczne. Preparaty te nie niszczą gniazd, a jedynie wypłaszają insekty do sąsiednich mieszkań. Do tematu będziemy wracać. Telenowela związana z budową zielonych terenów śródmieścia we Wrocławku powoli dobiega końca. Prace miały zostać zakończone w marcu, jednak termin był kilkukrotnie przesuwany. Najpierw z powodu zimy, później na kwiecień, następnie maj, a ostatecznie na czerwiec. Pod koniec tego miesiąca wykonawca inwestycji, firma Balzola, zgłosił gotowość do odbiorów. Miejski Zarząd Drugiej Zieleni przystąpił więc do odbiorów.
3: Zacznę od tego, że umowa na tą inwestycję została podpisana 8 października między Miejskim Zarządem Dróg i Zieleni a firmą Balzola. Wykonawca, za chwilę o tych usterkach coś powiem, natomiast co ważne, przy całej inwestycji my jako zamawiający zawarliśmy też porozumienie z zewnętrznym inspektorem nadzoru, inżynierem kontraktu, który był jakby najbliżej tej całej inwestycji. To nie oznacza, że nasi pracownicy tam nie działali w terenie, natomiast on był najbliżej wykonawcy, co do też uwag, spostrzeżeń, na bieżąco przysyłał raporty, to też wynika z prawa budowlanego. Jeśli chodzi o samą procedurę odbiorową, rozpoczęła się 10 lipca, zakończyła się 24 lipca. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z usterek, wad czy też niedociągnięć ze strony wykonawcy. Może tak bardzo krótko ogólnie wymienię to chociażby z branży związanej z zielenią. Wadliwe wykonanie pewnych rzeczy z zakresu roślinności. Kolejna sprawa to jest m.in. brak oznakowania poziomego na części ulic wchodzących w zakres inwestycji. Ponadto także niewłaściwe wykonanie nawierzchni. Chociażby także zastoiska wody, które pojawiły się na wybranych ulicach. O tym wykonawca wie, ma tego świadomość. To nie jest tak, że on udaje, że tego faktu nie ma. My jako zamawiający też to widzimy. No i cała procedura, tak jak mówię, zakończyła się 24 lipca. Obecnie jesteśmy na etapie procedowania, czy też przygotowania już ostatecznej treści porozumienia, czy też protokołu końcowego, dwustronnego. Tylko żeby do tego doszło, musi być zgoda właśnie tego zewnętrznego inspektora, który pracuje nad treścią tego porozumienia. Te rozmowy się toczą od kilku dni, między innymi dzisiaj. Balzola stoi na stanowisku, że oni swoje wykonali, widzą te usterki, natomiast są skłonni już gotowi do podpisywania tego porozumienia z listą usterek, które mają wykonać. Inżynier kontraktu również nad tym pracuje. Możliwe, że to porozumienie zostanie podpisane nawet jutro, może w piątek, także kwestia kilku dni.
2: Co z karami umownymi? Przez cały czas realizacji inwestycji zewnętrzny inspektor nadzoru nie rekomendował ich naliczania.
3: Nie znalazł powodów, jak to nazwał ze strony wykonawcy, zawinionego działania, które skłaniałyby nas do naliczania tychże kar.
0: Czy zielone tereny są już oddane do użytku, czy jeszcze ta procedura trwa, jeszcze będzie, kiedy ewentualnie zostaną już oddane faktycznie?
3: No jedno prawo, a drugie życie. Na pewno mieszkańcy już korzystają, chodzą po tych ulicach, czy nawet parkują. Natomiast tak jak mówię, cały czas czekamy na treść porozumienia ostatecznego. Tak jak mówię, to jest kwestia dni, może nawet godzin. Jest wola ze strony wykonawcy, by dojść do porozumienia. Czekamy już, mówię, na ostateczne rozwiązanie tej kwestii i tak jak mówię, działamy.
2: Zapytaliśmy wrocławian, czy zielone tereny śródmieścia przypadły im do gustu.
4: No nie jestem jako mieszkaniec tutaj zadowolony, tym bardziej, że według niektórych miejsc to woda musi płynąć pod górę. Poza tym ja chciałbym... O właśnie. Chciałbym, żebyście Państwo nagrali, jak przechodzi osoba niepełnosprawna przez przejście dla pieszych. Chciałbym, żebyście Państwo nagrali to przejście o tutaj i przeprowadzili, jak to wygląda. Dziękuję, bo właśnie to mnie najbardziej denerwuje.
5: Czy sądzi Pan, że jak się skończą te wszystkie budowy, to rzeczywiście lepiej będzie tutaj się jeździło?
6: No, wolniej to na pewno. No i to na dłuższe lata to chyba będzie dobre to, bo to dosyć masywnie tu robią. Dokładnie, tak widzę, tak.
5: Czy napotkał pan jakieś problemy?

0: chodząc tędy?
1: No tak za bardzo, to tam usterka u mnie też tam jest przy furtce, ale powiedzieli, że zrobią to. Takie niektóre, no to oni dopiero jeszcze usuwają.
0: Czy uważa pan, że rzeczywiście te przebudowy były potrzebne?
1: No, mogłyby, bez tego też by można, ale jest bardziej ładniej. A tak to trzeba iść do przodu, nie do tyłu.
0: Patrząc na drogi, niektórzy narzekają na odstępy między kostkami. Czy zauważyła pani to?
2: To dobrze, że pan powiedział. No, będzie się można przewrócić rzeczywiście i będzie źle. Bo tutaj są te kostki, bardzo duże odstępy są, więc no, myślę, że nie będzie dobrze. Dla starszych ludzi zwłaszcza, nie?
0: Czy rzeczywiście trzeba było te tereny przebudować?
2: Ja myślę, że tu na pewno, ale jeszcze bardziej tam 3 maja do bulwarów. To bezwzględnie, bo tam jednak jest taka ulica, bulwary, stary rynek, to taka no, jakby wizytówka miasta. No każdy to zresztą mówi, nie? Że i tam najbardziej uważam.
0: Czy są...
2: No to ja wiem, było ładnie i teraz może będzie ładniej, no zobaczymy jeszcze.
0: Jak ocenia pan przebieg remontów?
3: No przebieg fatalnie, bardzo wolno, nieskładnie, niezgrabnie, jakoś tak bez pojęcia.
0: Czy sądzi pan, że lepiej będzie się jeździło, gdy te wszystkie budowy się skończą?
3: No nie, nie, lepiej na pewno się nie będzie jeździło, tym bardziej może dla kogoś, kto przyjedzie raz na pielęgniarkę do Włocławka, przejdzie się szlakiem, może będzie fajnie, natomiast dla mnie jako przedsiębiorcy, no same negatywy niestety. Miejsc parkingowych brak dla klientów, niestety nie ma. Bardzo głośno, huczy, także niestety ja jestem bardzo pesymistyczny co do tego remontu.
0: Niektóre osoby narzekają na odstępy między kostkami. Czy pan to zauważył?
3: Tak, oczywiście. Trudno w tym chodzić ani w miękkich, ani w twardych butach, a już nie mówiąc o tym, że mama z chodzikiem po tym nie przejdzie niestety. Obchodzimy bardzo, żeby nie przejść po tej kostce. A nie tylko mama, bo myślę, że dużo ludzi, jeśli chodzi o kulach, dużo ludzi chodzi o przy wózkach, wózki dziecięce i tak dalej. No jest to faktycznie problem.
0: Czy uważa pan, że rzeczywiście te przebudowy były ważne, były potrzebne?
3: Znaczy były potrzebne na pewno, bo dbamy o miasto i na pewno przebudowy były potrzebne, ale myślę, że no, nie w takim zakresie, jak tutaj jest to zrobione i no, chyba według mnie nie tak to miało wyglądać.
4: Ja mieszkam 8 lat, lepiej jest jak było, nie? No to całkiem, nie? Dzieci mają do zabawy, no każdy.
0: Jak ocenia pani przebieg remontów?
5: Dobrze. Uważam, że jest w porządku. No trochę długo trwało, ale w końcu jest ładnie, pięknie.
0: Tam, gdzie już renowacja została skończona, czy lepiej się obecnie jeździ lub chodzi po tych terenach?
5: Tak, oczywiście. Oczywiście, że tak lepiej, na pewno. Tak.
0: Jak ocenia pan przebieg remontów na zielonych terenach?
6: No tutaj trochę się poprawiło. Jest lepiej, jak było.
0: Mówią na to zielone tereny. Czy rzeczywiście jest zielono?
6: No nie za bardzo zielono. Więcej brukowo, betonowo, to tak.
0: Tam, gdzie renowacja została skończona, czy lepiej się teraz jeździ lub chodzi po tych terenach?
6: A skąd? Tam po tych chodziach na przejście, przez to przejść nie można. Dziury, ta kostka to jest okropna. To nie można było taki równy zrobić.
0: Mówię na to zielone tereny, czy rzeczywiście można tak mówić?
7: Są zielone, one są betonowe.
0: A tam, gdzie remonty już się skończyły, czy rzeczywiście lepiej się jeździ, czy chodzi?
7: Jeśli chodzi o Jagiellońską, jest fajnie. Dzieciaki mają plac zabaw, mają gdzie się bawić, także jest to na plus.
0: Jak ocenia pani remont w tych okolicach, na zielonych terenach?
8: Tak sobie.
0: A co się pani nie podoba?
8: Za mało zieleni.
0: Nazywają to zielone tereny, a tak zielone nie jest?
8: Nie, nie jest tak zielono. Za dużo betonu, za dużo kostki.
0: Państwo oceniacie przebieg remontów na zielonych terenach?
9: Nie ma tu zielonych, jak dla mnie. Beznadziejnie.
0: Mówią na to zielone tereny, a czy można tak mówić?
10: Nie, to nie można powiedzieć.
9: Właśnie skończamy, że 2 drzewa i koniec.
0: Czy są jakieś inne problemy?
10: No wie pan, no trochę takie...
9: Nie dociągnieś, to tu na pewno by się wiele znalazło.
0: Czy jedzie lub idzie po tych terenach?
10: Znaczy, no idzie się... No, tak, no lepiej się idzie. Idzie, a jedzie to nie wiem, bo nie jechałem już.
11: Opinie włocławian są podzielone. Część mieszkańców uważa, że przestrzeń jest estetyczna i pełna zieleni. Inni zwracają uwagę, że poruszanie się po zielonych terenach jest utrudnione ze względu na sposób ułożenia kostki brukowej. Wskazują też, że zieleni jest za mało.

0: Choć do rozpoczęcia roku szkolnego pozostało jeszcze kilka tygodni, wiele rodziców już kompletuje szkolne wyprawki. Według najnowszych danych ZUS wypłacił rodzinom ponad 348 milionów złotych z programu Dobry Start, z czego niemal 22 miliony złotych trafiło do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.
1: Program Dobry Start to jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną. Rodzice mogą przeznaczyć świadczenie na zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych czy innego wyposażenia niezbędnego do nauki. Świadczenie przysługuje raz w roku na każde uczące się dziecko do ukończenia 20 roku życia, natomiast w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia 24 roku życia. Co ważne, świadczenie 300+ nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek ani na studentów.
0: Wnioski o świadczenie Dobry Start można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez aplikację MZUS, platformę EZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatia.
1: Nabór wniosków potrwa do 30 listopada. Przed wysłaniem formularza warto dokładnie sprawdzić wpisane dane, w szczególności numer PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły, a także numer rachunku bankowego. Nie warto zwlekać ze złożeniem wniosku. Jeśli formularz wpłynie do ZUS-u do końca sierpnia, pieniądze trafią na konto rodziców do końca września.
0: Prawo do świadczenia 300+ mogą uzyskać również obcokrajowcy, którzy mieszkają z dziećmi w Polsce.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Wrocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Anna Muszyńska-Krajewska, ginekolog, położnik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Pani doktor, w pewnym okresie życia kobiety pojawia się jakby trudniejszy czas nazywany menopauzą. Zacznijmy od tego, czym jest menopauza? Co dzieje się w ciele kobiety? Jakie zmiany wówczas zachodzą?
1: Takie ścisłe określenie dotyczące tego słowa menopauza to tak naprawdę jest ostatnia miesiączka w życiu kobiety, ale w takim szerszym kontekście oznacza taki naturalny okres w życiu kobiety, kiedy następuje wykasanie czynności jajników. Te jajniki mają nie tylko funkcję hormonalną, ale również funkcję rozrodczą, a więc zanika możliwość do produkcji komórek jajowych i uwalniania komórek jajowych, w związku z czym następuje już taki okres, gdzie nie można zajść w ciążę. Natomiast jajnik to również fabryka hormonów, jak wiemy.
0: Właśnie.
1: Natomiast należy podkreślić, że ta funkcja hormonalna nie zanika, ona się po prostu zmienia. Diametralnie się zmienia, bo w okresie płodności dominują hormony estrogeny, progesteron, które mają receptory w zasadzie w całym organizmie kobiety. Stąd jeśli jajnik się przekształca, zmienia się ta fabryka, to te zmiany, przekształcenia skutkują różnymi czasami złymi dolegliwościami, które są dość uciążliwe.
0: O czym powiemy.
1: Jajnik po prostu produkuje więcej androgenów w stosunku do tych hormonów estrogenowych.
0: Czyli takich męskich.
1: Męskich, tak. W związku z czym na przykład kobiety skarżą się na nadmierne owłosienie, drażliwość, skłonność do agresji. To jest takie dość charakterystyczne dla hormonów męskich, prawda? Natomiast jajnik jeszcze po okresie menopauzy, on produkuje hormony właśnie, tak jak już powiedziałam, androstendion i testosteron, przy czym część z tych hormonów jest przekształcana w tkankach obwodowych, na przykład tkance tłuszczowej, do hormonów o charakterze estrogenowym.
0: Więc tkanka tłuszczowa pełni pozytywną
1: rolę. Tak, właśnie
0: rolę.
1: Chciałam powiedzieć, że tej tkanki tłuszczowej...
0: Warto przytyć, drogie panie.
1: Chociaż kobiety właśnie często przychodzą do gabinetu i właśnie głównym powodem jest pani doktor, no nagle przybyło mi 10 kilo, no ale niestety też menopauza wiąże się z tymi przemianami metabolicznymi, tak? Czyli tutaj przeważają procesy lipogenezy nad lipolizą, więc troszeczkę następuje inny rozkład tej tkanki tłuszczowej i większa skłonność do gromadzenia tej tkanki
0: ale
1: tłuszczowej.
0: Ale nie wszystkie panie tyją w tym czasie.
1: Nie wszystkie panie, ale myślę, że wymaga to o wiele większego nakładu sił, aby utrzymać masę ciała niż w młodości, tak? Gdzie ten metabolizm funkcjonuje o wiele inaczej. Jeśli chodzi o jeszcze to słowo menopauza, no to meno od miesiąca, czyli właściwie odnosi się do tego regularnego cyklu miesiączkowego, gdzie kiedy zaczyna się ten okres menopauzy, miesiączki po prostu przestają być regularne. To jest taki pierwszy sygnał. A pauza, no to oczywiście nie trzeba tłumaczyć, czyli przerwa. Natomiast kiedyś na przykład funkcjonowały takie określenia jak piekło kobiet, czy powiedzmy jeszcze inne gorsze określenia. Dopiero w XIX wieku wprowadzono to określenie menopauza, żeby troszeczkę tutaj złagodzić ten wydźwięk tego słowa. Ale na przykład w Chinach, jakby tłumacząc to słowo, mówi się o drugiej wiośnie. A więc że dobry temat właśnie na początek wiosny.
0: Druga wiosna, druga młodość.
1: Druga młodość, tak.
0: Tak do tego podejdźmy.
1: Kobiety, prawda, mają w zasadzie dzieci, są już w jakimś sensie samodzielne, więc kobiety mogą się właśnie troszkę skupić bardziej na sobie, zadbać o siebie, o swoje ciało, o swój umysł.
0: Właściwie poświęcić sobie czas po prostu.
1: Słuchać się w te sygnały, które wysyła nam organizm. Wiadomo, że one czasem nie są przyjemne, ale myślę, że można sobie z tym również poradzić.
0: No właśnie, jakie sygnały wysyła ciało w tym trudnym czasie? Jakaś drażliwość, tak?
1: Pierwszym objawem no, to jest takie, że miesiączka przestaje być regularna, ale zanim nastąpi ta menopauza, czyli ostatnia miesiączka, bo jeszcze nie doprecyzowałam, że jest to ostatnie krwawienie, po którym następuje minimum 12 miesięcy przerwy. W zasadzie już później nie powinno występować żadne krwawienie.

0: No ale wiadomo, czasem
1: Może się
0: może
1: pojawić
0: się
1: jeszcze.
0: pojawić, wtedy zawsze trzeba zgłosić się do lekarza i zdiagnozować, na jakim podłożu jest to krwawienie. Bo jajnik też nie wygasa tak od zaraz, tak? Że nagle było super, wszystko fajnie, jeden dzień i mamy nagle wszystko się kończy. Więc jest to proces, prawda? I ten proces jest troszkę burzliwy, gdzie następują wahania hormonalne, zaburzenia regularności cyklu miesiączkowego. I tak jak mówiliśmy, receptory dla hormonów kobiecych są w zasadzie w całym organizmie, a więc na przykład w mózgu, tak jak pani redaktor wspomniała, no, ta drażliwość, skłonność do depresji wynika z
1: Tak.
0: tego, że po prostu nie ma już takiego poziomu estrogenu, który zapewnia taką stabilność emocjonalną. Stąd jeszcze ta przewaga hormonów o charakterze androgennym sprzyja właśnie takim wybuchom złości, drażliwości, no tym wszystkim takim zachowaniom, które nie do końca są oceniane
1: Uderzenia
0: pozytywnie.
1: gorąca,
0: Uderzenia gorąca,
1: potliwość,
0: tak,
1: tak?
0: ale to są raczej takie zmiany naczynioruchowe związane z zaburzeniami termoregulacji. To troszeczkę inne tutaj są mechanizmy. Następują na przykład wyrzuty hormonu FSH, ponieważ przysadka dostaje sygnał z jajnika, że no jest mało tych estrogenów, więc ona chce szybko te jajniki pobudzić i wyrzuca duże ilości FSH, w związku z czym kobieta reaguje takim wybuchem, uderzeniem gorąca. No może się zdarzyć właśnie też taki objaw naczynioruchowy, nagle takie poczerwienienie na twarzy, czasem kobiety właśnie to zgłaszają, tak? Idąc dalej, no pogarsza się oczywiście jakość skóry, więc dlatego o tą skórę też trzeba mocniej zadbać niż w młodszym wieku. W kościach zmienia się gospodarka wapniem, bo estrogeny bardzo tutaj mocno wpływają na gospodarkę wapniowo-fosforanową. W związku z tym następuje utrata gęstości mineralnej kości i w konsekwencji może to doprowadzić do osteoporozy. Więc warto też oczywiście już na każdym etapie życia pracować na to, aby mieć taką odpowiednią bazę do tego, żeby nie doprowadzać do osteoporozy, a sprzyja temu oczywiście uprawianie sportu, zażywanie witaminy D3. Więc tak naprawdę na to, jak będziemy się czuć w okresie menopauzy,
1: Pracujemy.
0: pracujemy na to całe życie, prawda? Co jeszcze jest istotne? Tutaj, jeśli chodzi o nabłonek pochwy cewki moczowej, no, pojawia się tak zwana atrofia urogenitalna. Jest to takie bardzo przykre są to dolegliwości, które związane są z suchością pochwy, skłonnością do infekcji, ponieważ ten nabłonek jest mniej odporny na zaburzenia równowagi bakteryjnej. Przeważają bakterie, na przykład gram dodatni, a nie pałeczki kwasu mlekowego, w związku z czym no, ta skłonność do infekcji jest większa.
1: I co wówczas robić?
0: Co wówczas robić? To już myślę, że bardziej skupimy się
1: Indywidualnie.
0: na tym, jak będziemy rozmawiać o leczeniu tych, bo oczywiście no, uzupełniamy również miejscowo tutaj hormony, co pewnie będziemy jeszcze tutaj poruszać w programie. Natomiast no, jeszcze chciałam podkreślić, że też warto dbać o nawilżenie, tak? Tutaj stosować takie preparaty nawilżające, nie tylko hormonalne. Więc no, jest tutaj dużo możliwości, prawda?
1: Czasami dochodzi do przedwczesnej menopauzy. Dlaczego tak się dzieje? Kiedy tak się dzieje?
0: Tak, właściwie można powiedzieć, że przeciętny wiek menopauzy w naszym kraju to jest 51 rok życia. Ale jeżeli nastąpi ta menopauza, czyli właściwie nazywamy to przedwczesnym wygasaniem czynności jajników, przed 40 rokiem życia, to my mówimy wtedy o przedwczesnej, tak, menopauzie. Właściwie tak 70% przyczyn nie jest do końca poznana, ale są czynniki takie, które mogą do tego doprowadzić. Na przykład czynniki genetyczne, na przykład zespół łamliwego chromosomu. W niektórych zespołach genetycznych, takich jak zespół Turnera, są to czynniki immunologiczne. Na przykład niektóre choroby tak, na podłożu autoimmunologicznym, takich jak choroba Hashimoto, czy celiakia, czy cukrzyca typu pierwszego, mogą sprzyjać przedwczesnej menopauzie, bo co to oznacza, że jest czynnik autoimmunologiczny? Po prostu nasz organizm produkuje przeciwciała przeciwko komórkom jajnikowym i przedwcześnie niszczy te komórki, w związku z tym ta żywotność jajnika spada. Ale na przykład czynniki środowiskowe, palenie papierosów, okazuje się, że palenie papierosów przyspiesza wiek menopauzy o 2-3 lata, a może
1: Cieszę się, że
0: też
1: nigdy nie paliłam.
0: dokładnie. ale może również doprowadzić do tej przedwczesnej menopauzy, czyli przed 40 rokiem życia. Czasami są sytuacje, gdzie

0: Gdzie kobieta musi przejść leczenie onkologiczne. Wtedy wiadomo, że duża część komórek jest niszczona i wtedy no, ten potencjał jajnikowy znacznie tutaj jest ograniczony. W związku z tym no, trzeba pamiętać, no, istnieje teraz krioprecypitacja, czyli zamrożenie komórek jajowych, żeby na przykład przed leczeniem zamrozić. Głównie chodzi
1: Tak.
0: oczywiście o płodność. Natomiast my nie jesteśmy w stanie do końca zabezpieczyć tej czynności hormonalnej, chociaż istnieją na przykład teraz metody, gdzie, to taka troszkę może dygresja, ale warto myślę powiedzieć, gdzie pobiera się fragment komórki, pobiera się fragment jajnika, tak? Zamraża się, nie komórki, tylko fragment jajnika i potem wszczepia się już po zakończonym leczeniu z powrotem i ten mały fragmencik jajnika również podejmuje funkcję
1: Funkcję.
0: hormonalną, więc jest to
1: Fantastycznie.
0: naprawdę świetna metoda, zwłaszcza dla młodych dziewczyn, które no, czasem muszą się zmierzyć z takim problemem. Ale też niektóre leki, tak, radioterapia mogą przyspieszyć menopauzę. Na przykład choroby wirusowe też
1: Również, tak?
0: również, które mogą doprowadzić właśnie do uszkadzania jajnika, na przykład świnka. Dlatego warto przemyśleć, czy na przykład nie warto się zaszczepić, jeśli ktoś wcześniej nie chorował na świnkę. Także no, jest tutaj wiele czynników, które do tej przedwczesnej menopauzy mogą doprowadzić. Część z nich jest oczywiście do uniknięcia, tak?
1: A jakie skutki dla zdrowia i fizycznego, i psychicznego niesie taka przedwczesna menopauza?
0: No myślę, że tutaj oczywiście te wszystkie procesy, które zachodzą, o których wstępnie troszkę
1: Mówiłyśmy.
0: powiedziałyśmy, tak, że nie ma tej stymulacji estrogenowej w tkankach, w związku z czym no, dochodzi do utraty masy kostnej, do no, też takiego przedwczesnego starzenia się organizmu. Przecież estrogeny również mają funkcję
1: Funkcje ochronne
0: ochronną,
1: dla
0: jeśli dla
1: serca.
0: serca, dla tak, układu tutaj krwionośnego, tak? Więc no, jest to też istotne, aby uświadomić kobiety, że no, nie możemy je tak zostawić z tą przedwczesną menopauzą same sobie i powinny się udać do lekarza, bo to trzeba leczyć. Oczywiście czasami jest troszeczkę taki opór, prawda? Nie wiem, czy tutaj pani redaktor się też spotkała, rozmawiając z kobietami, że one się boją tej hormonalnej terapii, jeśli
1: Tak,
0: chodzi
1: bo
0: o przede wszystkim hormony płciowe, bo na przykład jeśli ktoś ma niedoczynność tarczycy,
1: również zażywa
0: to zażywa i
1: hormony.
0: w ogóle nie ma z tym żadnego problemu,
1: Tak, a
0: prawda?
1: jeśli chodzi o kwestie właśnie związane z menopauzą i z
0: Tak, to
1: hormonalną terapią
0: troszeczkę jest taki
1: zastępczą, są
0: strach.
1: takie mity, są obawy, że będzie to skutkowało rozwojem jakiejś choroby
0: Oczywiście.
1: onkologicznej, guzem w
0: Tak,
1: piersi,
0: no myślę,
1: prawda?
0: że jest to troszkę pokłosie takiego badania, które kiedyś zostało no, opublikowane i które troszeczkę zrobiło tutaj złego, jak to się nazywa, no, złej prasy, tak, tym hormonom. Natomiast no myślę, że wszystko należy robić pod kontrolą lekarza i lekarz oczywiście nie chce zaszkodzić, tylko chce pomóc i
1: Oczywiście.
0: powinien przeprowadzić badania, które będą odpowiednio kwalifikowały kobietę, czy ona może
1: To znaczy
0: zażywać
1: oznaczyć poziom
0: terapię.
1: hormonów, czy
0: Znaczy,
1: jakie badania przeprowadzić?
0: tak, poziom hormonów oznaczamy w zasadzie pomocniczo po to, aby rozpoznać, czy jeśli już rozmawiamy o tej przedwczesnej menopauzie, no to samo zatrzymanie miesiączki przed 40 rokiem życia wcale nie musi oznaczać tej przedwczesnej menopauzy. Trzeba zróżnicować to z innymi, tak, chorobami czy innymi sytuacjami, gdzie na przykład silny stres również może doprowadzić do zatrzymania tej
1: Tak,
0: miesiączki, prawda?
1: tak.
0: Więc te badania hormonalne, czyli FSH, estradiol czy AMH, to są takie trzy kluczowe hormony, które oznaczamy, żeby po prostu dokonać tego rozpoznania. Estradiol, no wiadomo, jest hormonem produkowanym w jajniku. FSH jest tym hormonem przysadki, który, gdy jajnik przestaje produkować estradiol, to
1: To wysyła
0: znacząco
1: ten
0: wzrasta i
1: sygnał.
0: wysyła te sygnały. A AMH de facto mówi o tym zapasie, potencjale rozrodczym, tym zapasie komórek jajowych, tak? Jeżeli to AMH jest na niskim poziomie, to znaczy, że ten potencjał przede wszystkim rozrodczy, czyli ten
1: Jest
0: potencjał
1: bardzo
0: do
1: niski.
0: produkcji komórki jajowej jest bardzo niski. To też pośrednio świadczy o tym właśnie, że ta funkcja jajników wygasła, tak? Że to już jest w jakimś sensie nieodwracalny proces. Więc te hormony tak naprawdę nie służą nam po to, żebym ja wiedziała, jak leczyć pacjenta, tylko tak naprawdę, żeby wiedzieć, co się dzieje i jakie tutaj postawić rozpoznanie. Natomiast o przygotowaniu do hormonalnej terapii zastępczej to bardziej tutaj

0: Miałam na myśli, żeby oznaczyć funkcję wątroby, czyli czy wiadomo, hormony są metabolizowane w wątrobie. Czy
1: No, ale
0: pacjentka.
1: mogą być też przezskórnie podawane. Wówczas ta wątroba jest chyba chroniona w pewnym
0: To jest nie
1: sensie.
0: do końca prawda.
1: Tak?
0: To jest troszeczkę tylko ominięcie tego efektu pierwszego przejścia, czyli po prostu i tak hormony dostają się z krążenia do wątroby.
1: Wątroby
0: One muszą zostać
1: zmetabolizowane.
0: zmetabolizowane, więc owszem, tutaj nie ma tego efektu pierwszego przejścia, jak już mówiłam, więc troszeczkę będzie ochroniona ta wątroba, owszem, ale to nie jest tak do końca, że wcale nie będzie zaangażowana w proces przemiany hormonalnej czy metabolizmu, tak? Więc no, warto oznaczyć poziom transaminaz, czyli aspatu, alatu, bilirubiny. Na przykład u kobiet, które są po cholecystektomii, też trzeba tutaj ze znaczną ostrożnością
1: Czyli po
0: stosować.
1: usunięciu pęcherzyka
0: Po
1: żółciowego, tak?
0: usunięcia, czyli z wywiadzie, które mają kamicę żółciową, tak?
1: Więc w takich sytuacjach
0: W takich
1: raczej.
0: sytuacjach nie jest to bezwzględnie przeciwwskazane, ale można po prostu dobrać mniej taką, może bardziej łagodniejszą formę hormonalnej terapii zastępczej, bo są różne formy. Należy również oznaczyć profil lipidowy, poziom glukozy. No przede wszystkim myślę, że o tym strachu decyduje takie poczucie, że hormony mogą wywoływać zakrzepicę. I jest to w jakimś sensie prawda, że tutaj zwiększa się ryzyko zmian zatorowo-zakrzepowych, szczególnie jeśli na przykład taka terapia hormonalna zostanie wdrożona zbyt późno. Czyli na przykład jeżeli minie powyżej 5 lat od ostatniej miesiączki, od menopauzy, raczej nie powinniśmy już włączać tej hormonalnej
1: Aha, więc
0: terapii.
1: takie są widełki czasowe. Właśnie o to miałam zapytać.
0: Ale
1: Jakie
0: jeśli
1: są?
0: kobieta, powiedzmy, zaczęła stosować terapię hormonalną, powiedzmy po roku od tej menopauzy, a to jest najlepszy właśnie czas, żeby ją wdrożyć, od roku do 2 lat, to wtedy ona sobie może ją kontynuować jeszcze długo i wcale nie ma takich widełek. Kiedyś no, próbowano ocenić wiek, do którego roku życia kobieta może stosować tą hormonalną terapię zastępczą, ale w zasadzie wciąż nie ma takiej stricte ścisłej tej
1: Ścisłej
0: granicy,
1: daty.
0: więc ciągle ona się przesuwa w górę. Więc jeśli kobieta bada się regularnie, czuje
1: No
0: się
1: właśnie.
0: świetnie, my jej chcemy zabrać to paliwo, to ona czasem się na to nie godzi i my musimy tutaj spowodować, żeby to wszystko było bezpieczne. I mam takie pacjentki, które już zbliżają
1: Jaki
0: się
1: wiek?
0: do 70 i one sobie taką małą dawkę hormonów aplikują i na przykład próba odstawienia skutkuje
1: Objawami
0: pojawieniem się
1: przykrymi.
0: objawu. Oczywiście wiadomo, żebyśmy przeczekali ten okres
1: Ale po co się
0: miesięcy,
1: męczyć, skoro
0: więc tak
1: może być
0: naprawdę nie wiem,
1: przyjemniej?
0: czy jest to takie wybitnie konieczne, jeśli nie ma chorób towarzyszących, jeśli ona się czuje świetnie, świetnie
1: A choroby
0: funkcjonuje.
1: towarzyszące
0: No przede
1: jakie są
0: wszystkim
1: przeciwskazane?
0: nadciśnienie, choroby serca, tak, cukrzyca typu drugiego, hiperlipidemia. Należy też no, przeprowadzić wywiad pod kątem, jeżeli w rodzinie występowała właśnie zakrzepica, to trzeba tutaj być bardzo ostrożnym, ale mamy też szereg badań, które mogą nam ocenić w jakimś sensie układ krzepnięcia i w pewnym momencie tak wykryć, czy tutaj można stosować tą terapię, czy nie. Oczywiście należy to zrobić na początku, przed wdrożeniem terapii, ale również w trakcie, jak kobieta przychodzi, kontroluje, to nie tylko to jest to badanie takie ginekologiczne, czy no oczywiście badanie piersi, bo tutaj pani redaktor wspomniała o tym zwiększonym
1: Tak.
0: ryzyko. No niestety receptory hormonalne są również w piersiach, istnieją nowotwory hormonozależne, więc no jest troszkę zwiększone ryzyko tego raka piersi, ale te kobiety, które decydują się na hormonalną terapię, również częściej zgłaszają się do lekarza, one bardziej dbają o siebie, w związku z tym nawet gdyby ten nowotwór wystąpił,
1: To
0: to on
1: zostanie w porę
0: tak, to on zostaje w porę
1: zdiagnozowany.
0: zdiagnozowany i wtedy te możliwości leczenia też są inne, oczywiście i możliwości wyleczenia, tak, są diametralnie inne niż u kobiet, które praktycznie no, rzadko się badają, tak. Więc wszystko, no, wszystko można, tylko trzeba to robić z głową. Co jest ważne, no, ważne jest też, tak jak powiedziałam po kolei, badanie krwi, badanie ginekologiczne, USG, żeby ocenić przede wszystkim, jaka jest szerokość śluzówki, dlatego że stosując terapię hormonalną, no, musimy zadbać o macicę. Dlaczego? Dlatego, że niekontrolowane podawanie estrogenów skutkowałoby przerostem błony śluzowej macicy i w konsekwencji doprowadziłoby do rozwoju nowotworu endometrium. Oczywiście nie jest to proces jakiś krótki, ale no, latami.

0: sami moglibyśmy suplementować sam estrogen u kobiety z zachowaną macicą, moglibyśmy doprowadzić do rozwoju nowotworu macicy. Natomiast dlatego ta kombinowana terapia jest tak potrzebna u kobiet z macicą, ponieważ jest ważny progesteron, który stabilizuje poziom estrogenu i zapobiega przerostowi śluzówki. Więc tak naprawdę on nie jest jakoś istotnie potrzebny, żeby kobieta się lepiej czuła, ale żeby zabezpieczyć właśnie macicę. Natomiast jeżeli kobieta nie ma macicy, albo na przykład ma założoną wkładkę z lewonorgestrelem, która już zabezpiecza tą macicę, to wtedy na przykład możemy podawać hormony w formie przezskórnej, nie tylko jako plastry, które są w zasadzie dwuskładnikowe, częściej stosowane, ale też są i tylko z samym estrogenem, ale również w formie żelu. Żelu czy sprayu, tak? To też jest bardzo wygodna forma.
1: No tak. Czy jeszcze w jakiś sposób panie mogą sobie pomóc? Jakaś dieta, ruch?
0: Oczywiście, no
1: tak?
0: Ruch,
1: aktywność.
0: Aktywność fizyczna znacznie podnosi tutaj poziom endorfin, dotlenia mózg, tak? Dotlenia skórę, tkanki, no czujemy się lepiej, organizm lepiej funkcjonuje. Jeżeli chodzi o dietę, no to przede wszystkim tutaj wraz z tutaj wejściem w ten wiek menopauzy wzrasta insulinooporność, w związku z czym musimy bardziej się przyjrzeć, jakie ilości węglowodanów przyjmujemy. Myślę, że warto omówić taką kwestię z dietetykiem, który nam doradzi, jaka jest dieta dla nas najlepsza, no bo też musimy nie zapominać o kościach, więc też tą odpowiednią ilość wapnia wprowadzać, czyli nabiał. Nie można rezygnować też z tłuszczy, bo witaminy rozpuszczalne w tłuszczach są bardzo istotne w okresie menopauzy, tak? Przecież hormony, jeśli pani redaktor mówi tu o na przykład terapii przezskórnej, one muszą zostać przetransportowane przez tłuszcz, tak? Przez tkankę tłuszczową, wchłaniają się przez tkankę tłuszczową, nie przez tkankę mięśniową, tylko przez właśnie, więc ta warstwa tłuszczu też jest ważna. Czyli na przykład ważne też jest, w jakim miejscu nakleimy plaster. No, tak. Musi być troszeczkę warstwy tej tkanki tłuszczowej.
1: Okolice pośladka, prawda?
0: Najlepiej chyba pod brzusze, myślę, bo tam jest taki ta troszeczkę tej tkanki
1: tłuszczyku,
0: takiej luźnej więcej, ale również tutaj tylna część ramienia nie naklejamy na piersiach, tak? Więc tutaj odradzamy, żeby to robić, czy jakiekolwiek aplikacja hormonów przez piersi jest niedozwolona, tak? Także dieta, ruch, no trzeba się też zadbać o ilość snu, bo kobiety często właśnie zgłaszają, że mają problemy ze
1: sen
0: snem.
1: Sen to jeden z leków. No tak.
0: Prawda? No
1: zgłaszają.
0: I tutaj czasami musimy wspomagać lekami, które troszeczkę pomagają w utrzymaniu dobrej jakości snu. Czasem musimy też skorzystać z porady psychiatry, który na przykład doradzi, jakie leki zmniejszają takie stany depresyjne i też przez to poprawiają sen. Więc to jest taka, można powiedzieć, terapia interdyscyplinarna, nie tylko ginekolog, ale lekarze różnych...
1: I dietetyki, psychiatra.
0: Tak,
1: i
0: lekarze
1: jakieś...
0: i czy fizjoterapeuci również tutaj. No przecież pierwszym objawem takim w okresie premenopauzy na przykład są bóle stawów, drobnych stawów, dłoni, stóp. Mogą być na przykład pierwszym objawem, że zaczyna się ten okres premenopauzalny, tak? Bo tutaj też
1: czyli
0: metabolizm...
1: Czyli ten wstępny okres,
0: tak,
1: który poprzedza menopauzę.
0: Poprzedza menopauzę. On trwa od 2 do 8 lat, więc to też jest kwestia bardzo indywidualna. Ale właśnie pojawiają się takie drobne
1: symptomy
0: subtelne, które no, mówią, że tutaj już ten obrót estrogenów w tkankach jest zmniejszony, w związku z czym pojawiają się różne dolegliwości.
1: A fitoestrogeny, pani doktor?
0: Fitoestrogeny mają swoje zastosowanie, natomiast no tutaj oczywiście my lekarze bardziej kładziemy nacisk jednak na tą terapię hormonalną, dlatego że ona jest po prostu najskuteczniejsza. Jeszcze może w tej kwestii terapii miejscowej. Właśnie ta atrofia urogenitalna, o której wcześniej mówiłam, no jest bardzo uciążliwa, no bo powoduje tą suchość pochwy, bolesne stosunki, częste
1: robić?
0: Infekcje. Na przykład terapia miejscowa estrogenowa, nie tylko za pomocą beta-estradiolu możemy, ale na przykład estriol, który mniej wchłania się do krążenia. On działa praktycznie miejscowo w tkankach i no, po prostu znacząco poprawia to nawilżenie.
1: Często należy go stosować?
0: Taka

0: terapia inicjująca to jest około 7 dni, a potem wystarczy 2 razy w tygodniu zaaplikować sobie czy globulkę, czy krem do pochwowy. I ten efekt naprawdę będzie świetny. Można uzupełnić to globulkami lub kremem z kwasem hialuronowym, który, tak jak krem na twarz, tak, to tutaj stosujemy również taki troszeczkę kosmetyk dla błon śluzowych, można powiedzieć.
1: Czy to są preparaty wydawane na receptę, czy można kupić bez recepty?
0: Można kupić bez recepty, więc...
1: Te estrogeny również, tak? W formie...
0: Nie, estrogeny zawsze, terapia hormonalna jest na receptę, więc tutaj warto, aby lekarz doradził, jakie są formy i jak stosować. Natomiast, mówię, oczywiście stosowanie takie ogólnoustrojowe, czyli czy zarówno w formie tabletek, czy plastrów, no to już troszeczkę jest mocniejszy taki pełniejszy wpływ, natomiast ta terapia miejscowa działa wyłącznie tam, gdzie powinna, czyli miejscowo, tak. No są jeszcze leki, które w zasadzie mówiłam wcześniej, że są pewne wskazania do na przykład stosowania takiej terapii dwuskładnikowej, na przykład lek Tibolon, który jest...
1: Ale może nazw nie będzie.
0: Nie, to nie jest nazwa, to jest nazwa taka międzynarodowa, więc możemy powiedzieć. On jest przekształcany do zarówno estrogenów, jak i troszeczkę hormonu, który ma działanie progesteronowe, jak i androgenne. A co ten hormon androgenny nam daje w tym leku? Daje nam to, że troszeczkę wzrasta libido, poprawia się napęd, jest kobieta mniej zmęczona, więc też można sięgnąć po innego rodzaju leki. One są w zasadzie w pierwszej kolejności zarezerwowane do leczenia osteoporozy czy osteopenii. Natomiast no, również mają świetne działanie, jeśli chodzi o terapię hormonalną zastępczą, tak, bo o tym mówimy.
1: Dziękuję Pani pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była dr Anna Muszyńska-Krajewska, ginekolog, położnik. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.

0: z jedzeniem?
1: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
0: Dzieci nie będą się nudzić?
1: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Ponad 2 miliony złotych trafi do klubów sportowych z Kujaw i Pomorza. Pieniądze otrzymają 92 organizacje, które szkolą dzieci i młodzież. Wsparcie ma pomóc młodym zawodnikom rozwijać sportowe pasje, trenować pod okiem specjalistów i przygotowywać się do najważniejszych zawodów.
1: To jest działanie, które robimy już od wielu lat. Tutaj mogą się o nie ubiegać kluby sportowe, które dostają punkty w systemie sportów młodzieżowych. Województwo kujawsko-pomorskie jest na 7 pozycji, jeżeli chodzi o kraj. W 4 kategoriach są przyznawane punkty: młodzieżowcy, juniorzy, juniorzy starsi i młodziki. Więc te pieniądze są bardzo istotne na szkolenia, bo żeby mówić o zawodostwie, żeby wybrzmiewał Mazurek Dąbrowskiego, to niezwykle potrzebne są właśnie szkolenia dzieci i młodzieży. I te pieniądze właśnie na to są przeznaczane.
0: Środki mogą zostać przeznaczone m.in. na wynagrodzenia trenerów, wynajem obiektów, zakup sprzętu, transport oraz udział zawodników w zgrupowaniach i zawodach.
1: Katalog, jeżeli chodzi o to, na co można wydać te środki, jest bardzo, bardzo duży, bo to mogą być różnego rodzaju zakwaterowania na szkoleniach, mogą to być środki przeznaczone na wyżywienie, na transport, na administrację, więc one cieszą się dużym powodzeniem, a ja zachęcam i mówię o tym, że samorząd województwa wspiera i przyznaje takie dotacje, bo moim marzeniem jest to, żeby dogonić kiedyś Pomorskie i żeby stanąć żeby nasze województwo było na szóstej pozycji w kraju, ale to dużo pracy, zarówno przed nami, samorządowcami, a przede wszystkim przed trenerami, przed sportowcami.
0: Wsparcie trafi także do klubów z Włocławka. Dotacje otrzymają m.in. Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie, Akademia Mieszanych Sztuk Walki Włocławek, Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Junak Włocławek, Włocławski Klub Bokserski Start oraz Włocławska Szkoła Walki. Od października ubiegłego roku w Polsce działa system kaucyjny. Przy zakupie wybranych napojów w określonych opakowaniach doliczana jest dodatkowa opłata, którą można odzyskać po zwrocie butelki lub puszki. System miał zachęcić mieszkańców do segregowania odpadów i zwiększyć poziom recyklingu. W praktyce jednak nie wszyscy są z niego zadowoleni. Coraz częściej pojawiają się skargi dotyczące problemów ze zwrotem opakowań. Najwięcej uwag dotyczy automatów kaucyjnych, które zdarzają się zacinać lub ulegać awariom. Klienci wskazują również na sytuacje, w których sklepy odmawiają ręcznego przyjęcia opakowań albo rozliczenia kaucji, gdy urządzenie nie działa.
2: Czy korzysta pan z nowego systemu kaucyjnego?
3: Owszem, nie.
2: A czemu nie?
3: Bo to śmieciarze zrobili. Dlaczego? No dobrze, panie, przyjdzie się z butelką i trzeba stać, Bóg wie ile. Albo jeszcze tych właśnie... Widzi pan, czy jak chodzicie, ile teraz się narobiło tych zbieraczy? Ja nie zabraniam ich, bo niech sobie ten, tylko później przy zdawaniu. Przy zdawaniu jest tragedia. Bo to przyjeżdżają z wózkami, z workami, jak nazbierają i... Lepiej nie mówić, wie pan.
2: A czy cokolwiek by pana zmotywowało, żeby dołączyć do tego systemu, żeby go używać?
3: Proszę?
2: Czy cokolwiek by pana zmotywowało, żeby go używać, tego systemu?
3: Nie, no ja nie wyrzucam, żebym zaśmiecał. No na razie to tak odkładam, wie pan. Ja dużo napoi nie kupuję, żebym tam pił i tak dalej. Ja sztucznych takiej chemii to nie używam, także nie zaśmiecam. Nie, nie.
4: Nie, ani razu jeszcze nie korzystałem.
2: A czemu nie?
4: No jestem tradycjonalista, mi to akurat, zresztą tam gdzie mieszkam, to nawet nie ma tam takiej możliwości.
5: Tak, korzystam.
2: A jakie były pani motywacje, żeby z niego korzystać?
5: No chyba ten groź

0: tam te parę grosików, co jest, to jednak mi do czegoś tam pomogło, nie? No, tym bardziej, że w sklepie jest to osobno liczone, nie? Więc myślę, że tym się motywowałam.
1: Czy pani sądzi, że powinno być więcej niż 50 groszy?
0: Tak, sądzę, że więcej za samo to, że trzeba nad tym popracować, po prostu to odłożyć, przechować odpowiednio, zawieźć. Myślę, że to powinno się ograniczyć do wyższej sumy.
1: Czy korzy

0: by nie zamokła i nie zgniotła się nic więcej.
1: A czy cokolwiek by pani zmieniła w tym systemie?
0: No nie wiem, chyba tylko tą wyższą stawkę. A nieraz się też blokują te automaty do tych butelek i jest tak trudno prosić kogoś z obsługi, żeby przyszedł i to załatwił. Tylko to.
2: Recykling był, będzie i jest potrzebny, żeby te plastik jest możliwość jakiegoś przerobienia. W związku z tym bardzo dobrze, że jest recykling i myślę, że to ludzi zmobilizuje w jakiś sposób, dlatego że to będzie jest popłatne. No i dobrze, to się dzieje dawno już. Praktycznie w wielu krajach bogatych i u nas to nastąpiło i to jest po prostu normalne, no przynajmniej tak mi się wydaje.
1: Czy powinno być więcej niż 50 groszy?
2: Proszę pana, to już jest kwestia ceny, to już to ktoś to ustali, firma, dana firma i tak dalej. No, no chyba nie jest najlepiej 50 groszy, no nie wiem. Myślę, że i koszta trzeba wiadomo obcinać i tak dalej, także no chyba okej. Okay.
1: A jak często pan korzysta z tego systemu i czy zmienił on pana nawyki?
2: Proszę pana, u nas w domu akurat mieszkam tutaj tam pod lasem na Szczygle i zawsze był worek na plastik i na ciuchy i tak dalej, to już od nas już jest, że tak powiem, od pewnego czasu. A w tej chwili też zbieramy worek i na przykład do Dino i tak dalej, co jakiś czas tam wybieramy się z tymi butelkami.
1: Korzysta pani z systemu kaucyjnego?
3: Nie.
1: A czemu nie?
3: Jakoś nie do tej pory mi się nie udało, po prostu nie chciało mi się.
1: Nie ma żadnych motywacji do tego?
3: Nie, nic mnie nie motywuje.
1: Czy korzysta pani z systemu kaucyjnego?
4: Czasami.
1: A są jakieś motywacje do tego?
4: No jednak nie ma co marnować pieniędzy i wyrzucać ich do kosza, tak? Myślę, że i tak jest w miarę w porządku, tylko za małe są pojemności niektórych tych automatów i często po prostu nie ma miejsca i trzeba jeździć po różnych sklepach.
5: Niestety korzystam.
1: A czy są jakieś z nimi problemy?
5: Ogromne. Niestety bywa tak, że butelkomaty są przepełnione. One się przepełniają bardzo szybko. No, same to, że trzeba chodzić z tym jest bardzo uciążliwe. Ogrom problemów.
1: Jak byś ten system zmienił na bardziej wygodny?
5: Trudne pytanie, aczkolwiek z tego co widziałem chyba Norwegia czy Szwecja bardzo dobrze sobie z tym poradziły. Że tam nie trzeba wcale wkładać pojedynczo butelek, tylko od razu wrzucasz, tam jest automatycznie to zgniatane oraz przeliczane. Aczkolwiek no, nie wiem czy to już jest czas na to, czy jeszcze jest czas na to, żeby wprowadzać takie rzeczy.
6: Na pewno zwiększyć dostępność do automatów kaucyjnych, bo niejednokrotnie jest trudno dostać się w obrębie swojego zamieszkania do takiego automatu. Jednak odległość sprawia, że trzeba gdzieś dojeżdżać i ta kwestia butelek zabierania ze sobą.
1: Czy chciałby pan widzieć więcej butelkomatów?
6: Tak, chciałbym więcej wiedzieć, żeby właśnie usprawnić kwestię tych kaucji, żeby odzyskiwanie pieniędzy było jeszcze prostsze.
7: Opinie mieszkańców są podzielone. Część osób uważa, że system kaucyjny jest potrzebny i pomaga w dbaniu o środowisko. Inni zwracają uwagę na problemy techniczne i niedogodności podczas zwrotu opakowań. Kolejny sukces sportowców Wektry. Lekkoatletyczny klub sportowy ma znakomite pokolenie zawodników na czele z Klaudią Kazimierską. Wrocławianka do swojej kolekcji medali dołożyła 2 złote krążki zdobyte podczas Mistrzostw Polski w Białymstoku.
8: Tym razem się znów udało. Złoty medal w biegu na 800 metrów, rekord Mistrzostw Polski. W niedzielę kolejny rekord Mistrzostw Polski na 1500 metrów i złoty medal. No oczywiście Klaudia ostatnie miesiące przygotowała się u siebie w Oregonie. Bezpośrednio po Mistrzostwach Świata w hali wyjechała do siebie, do Oregonu. Potem wróciła tylko na krótko do Europy. To był jeden start na Memoriale Szewińskiej w Bydgoszczy, gdzie wygrała ze znakomitym wynikiem 3:59.99.
7: Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się także młodzi włocławscy młociarze trenujący pod okiem Dariusza Wierzbickiego.
8: Aneta Orzechowska zajęła 6. miejsce w finale rzutu młotem kobiet i młodzi zawodnicy Wiktor Złotowski i Bartek Sobiecki zajęli miejsca w pierwszej właściwie w finale.
9: Przygotowujemy się już do kolejnych zawodów. Klaudia przygotowuje się do kolejnych zawodów, tym razem poza granicami Polski. Co to będą za zawody? Kiedy się odbędą?
8: Klaudia bezpośrednio z Białegostoku wróciła do siebie, do Eugene. Przygotowuje się tam już do Mistrzostw Europy w Birmingham. Jest jedną z kandydatek do medalu. No, mamy nadzieję, że taki medal będzie, będzie tym razem dla Klaudii możliwe zdobycia.
9: Powiedzmy jeszcze na koniec dwa słowa o samym szkoleniu w Wektrze. Zawodnicy odnoszą sukcesy, mamy doświadczonych trenerów i

0: także zawodników, którzy nie tylko są z Włocławka, chociażby Wiktor Złotowski przyjechał trenować tutaj spoza naszego miasta.
1: Tak, Wiktor Złotowski wybrał celowo trenera Dariusza Wierzbickiego, żeby dalej mógł kontynuować rozwój swojej kariery sportowej pod okiem fachowca. To samo zrobiła Aneta Orzechowska. W tym roku mamy już kilka medali Mistrzostw Polski. Na Olimpiadzie Młodzieży srebrny medal zdobył Ignacy Machciński, reprezentował później Polskę na igrzyskach, na Mistrzostwach Europy U18 w Rieti. W tej chwili na Mistrzostwach Świata w Oregonie jest Zuzanna Szymańska, która będzie biegała 3000 metrów z przeszkodami. Dwa medale na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski zdobyła Aneta Orzechowska złoto w rzucie młotem i Wiktor Złotowski również srebrny w rzucie młotem. Na Mistrzostwach Polski U20 srebro zdobyła Zuza Szymańska i brązowy medal na 800 metrów Oliwia Cieślak. Także tych medali już kilka mamy. No krótko mówiąc, Zekra się rozwija.
2: Zawodnikom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Włocławscy sportowcy od lat są znakomitą wizytówką miasta. Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa organizuje spotkania z mieszkańcami poszczególnych bloków, którymi administruje. Na ostatnim z nich pojawili się mieszkańcy bloku przy Placu Wolności. Wśród poruszanych tematów jeden z nich dotyczył plagi prosaków w budynku. Problem pojawił się kilka miesięcy temu.
3: Tam moja mama mieszka, ja tam mam mieszkanie, tam moja mama w tym mieszkaniu mieszka. Na klatce w mieszkaniu są prusaki. Ja ostatnio byłem ze 2 tygodnie temu, mamy to na klatce je deptałem. I musiałem powyrzucać pralkę, część, nie pralkę, przepraszam, lodówkę musiałem wrzucić, bo to z tyłu za lodówką, bo konsultowałem się z fachowcem od tych robali. On powiedział, że one idą tam, gdzie jest ciepło. Więc mówi, trzeba przeglądać wszystkie, mówi, takie, no nie wiem, no jak to powiedzieć, lodówki, pralki, żeby to zobaczyć, czy z tyłu nie ma. No tego było full. Ja to wyrzuciłem, bo to przecież nie szło się z tym w ogóle uporać.
0: Czy rozmawiał pan na ten temat z sąsiadami? W ogóle powiedzmy, czy ten problem dotyczy tylko pojedynczych bloków?
3: Bloku, nawet do 10. piętra, bo mama moja tam, jak jeździ windą, no to rozmawia z sąsiadami, ze wszystkim. We wszystkich mieszkaniach są. Każdy się jakoś broni, jak może, jakieś tam przykleja taśmy, nie taśmy, żeby to się łapały, no bo to jest niesamowite.
0: Czy wcześniej problem z prosakami, z karoluchami, z ewentualnie jakimiś innymi insektami w bloku się pojawiał, czy pojawił się jakoś niedawno, ewentualnie co może być przyczyną nagłego pojawienia się owadów?
3: Nie mam pojęcia, od czego to było, no to jakiś czas już musi być, no bo to one się rozprzestrzeniły, ale nie wiem, bo tam jest na pierwszym piętrze szmatek, tam zwożą te ciuchy, to wszystko. Nie wiadomo, czy to nie jest od tego, że to stąd się wzięło.
2: Problem może dotyczyć nie tylko wspomnianego bloku i nie tylko prosaków. W internecie często publikowane są filmy i zdjęcia przedstawiające wielkie szczury biegające pośród miejsc.
4: Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa administruje budynkami w najstarszej części miasta, więc to jest problem, który występuje od czasu do czasu w różnych częściach Śródmieścia. Zresztą nie tylko Śródmieścia, bo i inne części miasta też mają z tym problem. To nie jest problem tylko z robakami, ale to jest problem również i z innymi zwierzątkami biegającymi po naszym mieście. No oczywiście każdy taki sygnał, który jest nam zgłaszany, natychmiast reagujemy i zlecamy odpowiedniej firmie odpowiednie działania i to jest robione na bieżąco i tak samo i w tym przypadku będzie to zrobione. Jeżeli chodzi o robaki, to rzeczywiście może to dotyczyć jednego budynku i tutaj reagujemy. Jeżeli chodzi o inne zwierzęta biegające, to my i tak jakby reagujemy szybciej i trochę inaczej niż powinniśmy, to znaczy podejmujemy dużo częstsze działania niż wynika to z potrzeb i niż wynika to z przepisów. Niemniej jednak musimy pamiętać o tym, że każda taka nieruchomość, którą my administrujemy, oczywiście reagujemy. Niemniej jednak, jeżeli ktoś z nieruchomości obok, kto będzie miał podobny problem, nie zareaguje, to za chwilę te wszystkie żyjątka z jednego miejsca przeniosą się w drugie, tam gdzie tych żyjątek nie ma. No i taka jest przyroda i najlepiej jest, jeżeli wszyscy administratorzy by reagowali w podobny sposób.
0: Wiadomo, że ważne jest to, aby każdy z mieszkańców też dbał o tą czystość i nie wyrzucał chociażby odpadków za okno, które wabią różnego rodzaju właśnie zwierzątka. Natomiast zatrzymajmy się jeszcze na chwilkę przy tych prosekach, karolukach, kiedy spółdzielnia mieszkaniowa w Ocławskiej

0: podejmie działania, czy już te działania zostały podjęte.
1: Oczywiście, jeżeli chodzi o takie sygnały, to my reagujemy natychmiast. To znaczy w momencie, kiedy pozyskamy informację o tym, że jest problem od mieszkańca, bo przypomnę, że są jeszcze administratorzy, którzy w budynkach również przebywają bardzo często, ale najczęściej takie sygnały pochodzą od mieszkańców, to poza harmonogramem, który mamy opracowany, reagujemy natychmiast, czyli albo tego samego, albo następnego dnia w miejscu, gdzie wystąpi problem, przeprowadzamy po prostu dezynsekcję.
2: Skuteczne pozbycie się prusaków w bloku wymaga skoordynowanej dezynsekcji całego pionu lub budynku oraz uszczelnienia mieszkań, ponieważ owady te łatwo przemieszczają się między lokalami przez kanały wentylacyjne i instalacje. Samodzielne stosowanie popularnych sprayów dostępnych w marketach jest nieskuteczne. Preparaty te nie niszczą gniazd, a jedynie wypłaszają insekty do sąsiednich mieszkań. Do tematu będziemy wracać. Telenowela związana z budową zielonych terenów śródmieścia we Wrocławku powoli dobiega końca. Prace miały zostać zakończone w marcu, jednak termin był kilkukrotnie przesuwany. Najpierw z powodu zimy, później na kwiecień, następnie maj, a ostatecznie na czerwiec. Pod koniec tego miesiąca wykonawca inwestycji, firma Balzola, zgłosił gotowość do odbiorów. Miejski Zarząd Drogi Zieleni przystąpił więc do odbiorów.
3: Zacznę od tego, że umowa na tą inwestycję została podpisana 8 października między Miejskim Zarządem Drogi Zieleni a firmą Balzola. Wykonawca, za chwilę o tych usterkach coś powiem, natomiast co ważne, przy całej inwestycji my jako zamawiający zawarliśmy też porozumienie z zewnętrznym inspektorem nadzoru, inżynierem kontraktu, który był jakby najbliżej tej całej inwestycji. To nie oznacza, że nasi pracownicy tam nie działali w terenie, natomiast on był najbliżej wykonawcy, co do też uwag, spostrzeżeń, na bieżąco przysyłał raporty, to też wynika z prawa budowlanego. Jeśli chodzi o samą procedurę odbiorową, rozpoczęła się 10 lipca, zakończyła się 24 lipca. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z usterek, wad czy też niedociągnięć ze strony wykonawcy. Może tak bardzo krótko ogólnie wymienię to chociażby z branży związanej z zielenią. Wadliwe wykonanie pewnych rzeczy z zakresu roślinności. Kolejna sprawa to jest między innymi brak oznakowania poziomego na części ulic wchodzących w zakres inwestycji. Ponadto także niewłaściwe wykonanie nawierzchni. Chociażby także zastoiska wody, które pojawiły się na wybranych ulicach. O tym wykonawca wie, ma tego świadomość. To nie jest tak, że on udaje, że tego faktu nie ma. My jako zamawiający też to widzimy. No i cała procedura, tak jak mówię, zakończyła się 24 lipca. Obecnie jesteśmy na etapie procedowania, czy też przygotowania już ostatecznej treści porozumienia, czy też protokołu końcowego, dwustronnego. Tylko żeby do tego doszło, musi być zgoda właśnie tego zewnętrznego inspektora, który pracuje nad treścią tego porozumienia. Te rozmowy się toczą od kilku dni, między innymi dzisiaj. Balzola stoi na stanowisku, że oni swoje wykonali, widzą te usterki, natomiast są skłonni już gotowi do podpisywania tego porozumienia z listą usterek, które mają wykonać. Inżynier kontraktu również nad tym pracuje. Możliwe, że to porozumienie zostanie podpisane nawet jutro, może w piątek, także kwestia kilku dni.
2: Co z karami umownymi? Przez cały czas realizacji inwestycji zewnętrzny inspektor nadzoru nie rekomendował ich naliczania.
3: Nie znalazł powodów, jak to nazwał ze strony wykonawcy, zawinionego działania, które skłaniałyby nas do naliczania tychże kar.
0: Czy zielone tereny są już oddane do użytku, czy jeszcze ta procedura trwa, jeszcze będzie, kiedy ewentualnie zostaną już oddane faktycznie?
3: No jedno prawo, a drugie życie. Na pewno mieszkańcy już korzystają, chodzą po tych ulicach, czy nawet parkują. Natomiast tak jak mówię, cały czas czekamy na treść porozumienia ostatecznego. Tak jak mówię, to jest kwestia dni, może nawet godzin. Jest wola ze strony wykonawcy, by dojść do porozumienia. Czekamy już, mówię, na ostateczne rozwiązanie tej kwestii i tak jak mówię, działamy.
2: Zapytaliśmy wrocławian, czy zielone tereny śródmieścia przypadły im do gustu.
4: No nie jestem jako mieszkaniec tutaj zadowolony, tym bardziej, że według niektórych miejsc to woda musi płynąć pod górę. Poza tym ja chciałbym... O właśnie. Chciałbym, żebyście Państwo nagrali, jak przechodzi osoba niepełnosprawna przez przejście dla pieszych. Chciałbym, żebyście Państwo nagrali to przejście, o tutaj, i przeprowadzili, jak to wygląda. Dziękuję, bo właśnie to mnie najbardziej denerwuje.
5: Czy sądzi Pan, że jak się skończą te wszystkie budowy, to rzeczywiście lepiej będzie tutaj się jeździło?
6: No, wolniej to na pewno. No i to na dłuższe lata to chyba będzie dobre to, bo to dosyć masywnie tu robią. Dokładnie, tak widzę, tak.
5: Czy napotkał pan jakieś problemy przechodząc tędy?

0: No tak za bardzo to tam usterka u mnie też tam jest przy furtce, ale powiedzieli, że zrobią to. Takie niektóre, no to oni dopiero jeszcze usuwają.
1: Czy uważa pan, że rzeczywiście te przebudowy były potrzebne?
0: No, mogłyby, bez tego też by można, ale jest bardziej ładniej. A tak to trzeba iść do przodu, nie do tyłu.
1: Patrząc na drogi, niektórzy narzekają na odstępy między kostkami. Czy zauważyła pani to?
2: To dobrze, że pan powiedział. No, będzie się można przewrócić rzeczywiście i będzie źle. Bo tutaj są te kostki, bardzo duże odstępy są. Więc no, myślę, że nie będzie dobrze.
1: Czy
2: Dla starszych ludzi zwłaszcza, nie?
1: rzeczywiście trzeba było te tereny przebudować?
2: Ja myślę, że tu na pewno, ale jeszcze bardziej tam 3 maja do bulwarów. To bezwzględnie, bo tam jednak jest taka ulica, bulwary, stary rynek, to taka no, jakby wizytówka miasta. No każdy to zresztą mówi, nie? Że i tam najbardziej uważam.
1: Czy są?
2: To ja wiem, było ładnie i teraz może będzie ładniej, no zobaczymy jeszcze.
1: Jak ocenia pan przebieg remontów?
3: No, przebieg fatalnie, bardzo wolno, nieskładnie, niezgrabnie, jakoś tak bez pojęcia.
1: Czy sądzi pan, że lepiej będzie się jeździło, gdy te wszystkie budowy się skończą?
3: No nie, lepiej na pewno się nie będzie jeździło, tym bardziej może dla kogoś, kto przyjedzie raz na 5 lat do Wrocławka, przejdzie się szlakiem, może będzie fajnie. Natomiast dla mnie jako przedsiębiorcy, no same negatywy niestety. Miejsc parkingowych brak dla klientów, niestety nie ma. Bardzo głośno, huczy, także niestety ja jestem bardzo pesymistyczny co do tego remontu.
1: Niektóre osoby narzekają na odstępy między kostkami. Czy pan to zauważył?
3: Tak, oczywiście, trudno w tym chodzić ani w miękkich, ani w twardych butach, a już nie mówiąc o tym, że mama z chodzikiem po tym nie przejdzie niestety. Obchodzimy bardzo, żeby nie przejść po tej kostce, a nie tylko mama, bo myślę, że jest dużo ludzi, jeśli chodzi o kulach, dużo ludzi chodzi o przy wózkach, wózki dziecięce i tak dalej. No jest to faktycznie problem.
1: Czy uważa pan, że rzeczywiście te przebudowy były ważne, były potrzebne?
3: Znaczy były potrzebne na pewno, bo dbamy o miasto i na pewno przebudowy były potrzebne, ale myślę, że no nie w takim zakresie, jak tutaj jest to zrobione i no chyba według mnie nie tak to miało wyglądać.
4: Ja mieszkam 8 lat, lepiej jest jak było, nie? No to całkiem, nie? Dzieci mają do zabawy, no każdy.
1: Ocenia pani przebieg remontów?
5: Dobrze, uważam, że jest w porządku. No trochę długo trwało, ale w końcu jest ładnie, pięknie.
1: Tam, gdzie już renowacja została skończona, czy lepiej się obecnie jeździ lub chodzi po tych terenach?
5: Tak, oczywiście, oczywiście, że tak lepiej, na pewno. Tak.
1: Jak ocenia pan przebieg remontów na zielonych terenach?
6: No to trochę się poprawiło. Jest lepiej jak było.
1: Mówią na to zielone tereny. Czy rzeczywiście jest zielono?
6: No nie za bardzo zielono. Więcej brukowo, betonowo, to tak.
1: Tam, gdzie renowacja została skończona, czy lepiej się teraz jeździ lub chodzi po tych terenach?
6: A skąd? Tam po tych chodziach na przejście, przez to przejście można. Dziury, ta kostka to jest okropna. To nie można było taki równy zrobić.
1: Mówię na to zielone tereny. Czy rzeczywiście można tak mówić?
7: Są zielone, one są betonowe.
1: A tam, gdzie remonty już się skończyły, czy rzeczywiście lepiej się jeździ, czy chodzi?
7: Jeśli chodzi o Jagiellońską, jest fajnie. Dzieciaki mają plac zabaw, mają gdzie się bawić, także jest to na plus.
1: Jak ocenia pani remont w tych okolicach, na zielonych terenach?
8: Tak sobie.
1: A co się pani nie podoba?
8: Za mało zieleni.
1: Nazywają to zielone tereny, a tak zielone nie jest.
8: Nie, nie jest tak zielono. Za dużo betonu, za dużo kostki.
1: Państwo oceniacie przebieg remontów na zielonych terenach?
2: Nie ma tu zielonych jak dla mnie. Beznadziejnie.
1: Mówią o to zielone tereny, a czy można tak mówić?
9: Nie, to nie można
2: Bo
9: powiedzieć
2: się
9: na koniec.
2: zgadzamy, że dwa drzewa i koniec.
1: Czy są jakieś inne problemy?
9: No wie pan, no trochę takie.
2: Nie dociągnieś, to na pewno by się wiele znalazło.
1: Czy jedzie lub idzie po tych terenach?
9: Znaczy, no idzie się. No, tak, no lepiej się idzie. Idzie, a jedzie to nie wiem, bo nie jechałem już.
10: Opinie wrocławian są podzielone. Część mieszkańców uważa, że przestrzeń jest estetyczna i pełna zieleni. Inni zwracają uwagę, że poruszanie się po zielonych terenach jest utrudnione ze względu na sposób ułożenia kostki brukowej. Wskazują też, że zieleni jest za mało.

0: do rozpoczęcia roku szkolnego pozostało jeszcze kilka tygodni, wiele rodziców już kompletuje szkolne wyprawki. Według najnowszych danych ZUS wypłacił rodzinom ponad 348 milionów złotych z programu Dobry Start, z czego niemal 22 miliony złotych trafiło do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.
1: Program Dobry Start to jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną. Rodzice mogą przeznaczyć świadczenie na zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych czy innego wyposażenia niezbędnego do nauki. Świadczenie przysługuje raz w roku na każde uczące się dziecko do ukończenia 20 roku życia, natomiast w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia 24 roku życia. Co ważne, świadczenie 300+ nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek ani na studentów.
0: Wnioski o świadczenie Dobry Start można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez aplikację MZUS, platformę EZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatia.
1: Nabór wniosków potrwa do 30 listopada. Przed wysłaniem formularza warto dokładnie sprawdzić wpisane dane, w szczególności numer PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły, a także numer rachunku bankowego. Nie warto zwlekać ze złożeniem wniosku. Jeśli formularz wpłynie do ZUS-u do końca sierpnia, pieniądze trafią na konto rodziców do końca września.
0: Prawo do świadczenia 300+ mogą uzyskać również obcokrajowcy, którzy mieszkają z dziećmi w Polsce.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Homo sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Anna Muszyńska-Krajewska, ginekolog, położnik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Pani doktor, w pewnym okresie życia kobiety pojawia się jakby trudniejszy czas nazywany menopauzą. Zacznijmy od tego, czym jest menopauza, co dzieje się w ciele kobiety, jakie zmiany wówczas zachodzą?
1: Takie ścisłe określenie dotyczące tego słowa menopauza to tak naprawdę jest ostatnia miesiączka w życiu kobiety, ale w takim szerszym kontekście oznacza taki naturalny okres w życiu kobiety, kiedy następuje wykasanie czynności jajników. Te jajniki mają nie tylko funkcję hormonalną, ale również funkcję rozrodczą, a więc zanika możliwość do produkcji komórek jajowych i uwalniania komórek jajowych, w związku z czym następuje już taki okres, gdzie nie można zajść w ciążę. Natomiast jajnik to również fabryka hormonów, jak wiemy.
0: Właśnie.
1: Natomiast należy podkreślić, że ta funkcja hormonalna nie zanika, ona się po prostu zmienia. Diametralnie się zmienia, bo w okresie płodności dominują hormony estrogeny, progesteron, które mają receptory w zasadzie w całym organizmie kobiety. Stąd jeśli jajnik się przekształca, zmienia się ta fabryka, to te zmiany, przekształcenia skutkują różnymi czasami złymi dolegliwościami, które są dość uciążliwe.
0: O czym powiemy.
1: Jajnik po prostu produkuje więcej androgenów w stosunku do tych hormonów estrogenowych.
0: Czyli takich męskich.
1: Męskich, tak. W związku z czym na przykład kobiety skarżą się na nadmierne owłosienie, drażliwość, skłonność do agresji. To jest takie dość charakterystyczne dla hormonów męskich, prawda? Natomiast jajnik jeszcze po okresie menopauzy, on produkuje hormony właśnie, tak jak już powiedziałam, androstendion i testosteron, przy czym część z tych hormonów jest przekształcana w tkankach obwodowych, na przykład w tkance tłuszczowej, do hormonów o charakterze estrogenowym.
0: Więc tkanka tłuszczowa pełni pozytywną
1: rolę. Tak,
0: właśnie
1: chciałam powiedzieć, że tej tkanki tłuszczowej...
0: Warto przytyć, drogie panie.
1: Chociaż kobiety właśnie często przychodzą do gabinetu i właśnie głównym powodem jest pani doktor, no nagle przybyło mi 10 kilo, no ale niestety też menopauza wiąże się z tymi przemianami metabolicznymi, tak? Czyli tutaj przeważają procesy lipogenezy nad lipolizą, więc troszeczkę następuje inny rozkład tej tkanki tłuszczowej i większa skłonność do gromadzenia tej tkanki
0: ale
1: tłuszczowej.
0: Ale nie wszystkie panie tyją w tym czasie.
1: Nie wszystkie panie, ale myślę, że wymaga to o wiele większego nakładu sił, aby utrzymać masę ciała niż w młodości, tak? Gdzie ten metabolizm funkcjonuje o wiele inaczej. Jeśli chodzi o jeszcze to słowo menopauza, no to meno od miesiąca, czyli właściwie odnosi się do tego regularnego cyklu miesiączkowego, gdzie kiedy zaczyna się ten okres menopauzy, miesiączki po prostu przestają być regularne, to jest taki pierwszy sygnał. A pauza, no to oczywiście nie trzeba tłumaczyć, czyli przerwa. Natomiast kiedyś na przykład funkcjonowały takie określenia jak piekło kobiet, czy powiedzmy jeszcze inne gorsze określenia. Dopiero w XIX wieku wprowadzono to określenie menopauza, żeby troszeczkę tutaj złagodzić ten wydźwięk tego słowa. Ale na przykład w Chinach, jakby tłumacząc to słowo, mówi się o drugiej wiośnie. A więc że dobry temat właśnie na początek wiosny.
0: Druga wiosna, druga młodość.
1: Druga młodość, tak.
0: Tak do tego podejdźmy.
1: Kobiety, prawda, mają w zasadzie dzieci, są już w jakimś sensie samodzielne, więc kobiety mogą się właśnie troszkę skupić bardziej na sobie, zadbać o siebie, o swoje ciało, o swój umysł.
0: Właściwie poświęcić sobie czas po prostu.
1: Słuchać się w te sygnały, które wysyła nam organizm. Wiadomo, że one czasem nie są przyjemne, ale myślę, że można sobie z tym również poradzić.
0: No właśnie, jakie sygnały wysyła ciało w tym trudnym czasie? Jakaś drażliwość, tak?
1: Pierwszym objawem no, to jest takie, że miesiączka przestaje być regularna, ale zanim nastąpi ta menopauza, czyli ostatnia miesiączka, bo jeszcze nie doprecyzowałam, że jest to ostatnie krwawienie, po którym następuje minimum 12 miesięcy przerwy. W zasadzie już później nie powinno występować żadne krwawienie, no ale wiadomo, czasem
0: może się pojawić,
1: wtedy zawsze trzeba zgłosić się do lekarza i zdiagnozować, na jakim podłożu jest to krwawienie, bo jajnik też nie wygasa tak od zaraz, tak, że nagle było super, wszystko fajnie, jeden dzień i mamy, nagle wszystko się kończy, więc jest to proces, prawda? prawda? I ten

0: proces jest troszkę burzliwy, gdzie następują wahania hormonalne, zaburzenia regularności cyklu miesiączkowego. I tak jak mówiliśmy, receptory dla hormonów kobiecych są w zasadzie w całym organizmie, a więc na przykład w mózgu, tak jak pani redaktor wspomniała, no, ta drażliwość, skłonność do depresji wynika z tego, że po prostu nie ma już takiego poziomu estrogenu, który zapewnia taką stabilność emocjonalną. Stąd jeszcze ta przewaga hormonów o charakterze androgennym sprzyja właśnie takim wybuchom złości, drażliwości, no tym wszystkim takim zachowaniom, które nie do końca są oceniane pozytywnie.
1: Uderzenia gorące,
0: potliwość, tak, ale to są raczej takie zmiany naczyniorachowe związane z zaburzeniami termoregulacji. To troszeczkę inne tutaj są mechanizmy. Następują na przykład wyrzuty hormonu FSH, ponieważ przysadka dostaje sygnał z jajnika, że no jest mało tych estrogenów, więc ona chce szybko te jajniki pobudzić i wyrzuca duże ilości FSH, w związku z czym kobieta reaguje takim wybuchem, uderzeniem gorąca. No może się zdarzyć właśnie też taki objaw naczyniorachowy, nagle takie poczerwienienie na twarzy, czasem kobiety właśnie to zgłaszają, tak? Idąc dalej, no pogarsza się oczywiście jakość skóry, więc dlatego o tą skórę też trzeba mocniej zadbać niż w młodszym wieku. W kościach zmienia się gospodarka wapniem, bo estrogeny bardzo tutaj mocno wpływają na gospodarkę wapniowo-fosforanową, w związku z tym następuje utrata gęstości mineralnej kości i w konsekwencji może to doprowadzić do osteoporozy, więc warto też oczywiście już na każdym etapie życia pracować na to, aby mieć taką odpowiednią bazę do tego, żeby nie doprowadzać do osteoporozy, a sprzyja temu oczywiście uprawianie sportu, zażywanie witaminy D3. Więc tak naprawdę na to, jak będziemy się czuć w okresie menopauzy, pracujemy na to całe życie, prawda? Co jeszcze jest istotne? Tutaj jeśli chodzi o nabłonek pochwy cewki moczowej, no, pojawia się tak zwana atrofia urogenitalna. Jest to takie bardzo przykre są to dolegliwości, które związane są z suchością pochwy, skłonnością do infekcji, ponieważ ten nabłonek jest mniej odporny na zaburzenia równowagi bakteryjnej. Przeważają bakterie na przykład gram dodatni, a nie połeczki kwasu mlekowego, w związku z czym no, ta skłonność do infekcji jest większa.
1: I co wówczas robić?
0: To już myślę, że bardziej skupimy się na tym, jak będziemy rozmawiać o leczeniu tych, bo oczywiście no, uzupełniamy również miejscowo tutaj hormony, co pewnie będziemy jeszcze tutaj poruszać w programie. Natomiast no, jeszcze chciałam podkreślić, że też warto dbać o nawilżenie, tak? Tutaj stosować takie preparaty nawilżające, nie tylko hormonalne. Więc no, jest tutaj dużo możliwości, prawda?
1: Czasami dochodzi do przedwczesnej menopauzy. Dlaczego tak się dzieje? Kiedy tak się dzieje?
0: Tak, właściwie można powiedzieć, że przeciętny wiek menopauzy w naszym kraju to jest 51 rok życia. Ale jeżeli nastąpi ta menopauza, czyli właściwie nazywamy to przedwczesnym wygasaniem czynności jajników, przed 40 rokiem życia, to my mówimy wtedy o przedwczesnej, tak, menopauzie. Właściwie tak 70% przyczyn nie jest do końca poznana, ale są czynniki takie, które mogą do tego doprowadzić. Na przykład czynniki genetyczne, na przykład zespół łamliwego chromosomu, w niektórych zespołach genetycznych, takich jak zespół Turnera. Są to czynniki immunologiczne, na przykład niektóre choroby na podłożu autoimmunologicznym, takich jak choroba Hashimoto, czy celiakia, czy cukrzyca typu pierwszego, mogą sprzyjać przedwczesnej menopauzie, bo co to oznacza, że jest czynnik autoimmunologiczny? Po prostu nasz organizm produkuje przeciwciała przeciwko komórkom jajnikowym i przedwcześnie niszczy te komórki, w związku z tym ta żywotność jajnika spada. Ale na przykład czynniki środowiskowe, palenie papierosów, okazuje się, że palenie papierosów przyspiesza wiek menopauzy o 2-3 lata.
1: A może cieszę się, że nigdy nie paliłam.
0: Dokładnie. Ale może również doprowadzić do tej przedwczesnej menopauzy, czyli przed 40 rokiem życia. Czasami są sytuacje, gdzie kobieta musi przejść leczenie onkologiczne. Wtedy wiadomo, że duża część komórek jest niszczona i wtedy no, ten potencjał jajnikowy znacznie tutaj jest ograniczony. W związku z tym no, trzeba pamiętać, no, istnieje teraz krioprecypitacja, czyli zamrożenie komórek jajowych.

0: żeby na przykład przed leczeniem zamrozić. Głównie chodzi
1: Tak.
0: oczywiście o płodność. Natomiast my nie jesteśmy w stanie do końca zabezpieczyć tej czynności hormonalnej, chociaż istnieją na przykład teraz metody, gdzie, to taka troszkę może dygresja, ale warto myślę powiedzieć, gdzie pobiera się fragment komórki, pobiera się fragment jajnika, tak? Zamraża się, nie komórki, tylko fragment jajnika i potem wszczepia się już po zakończonym leczeniu z powrotem i ten mały fragmencik jajnika również podejmuje funkcję hormonalną, więc jest to naprawdę świetna metoda, zwłaszcza dla młodych dziewczyn, które no, czasem muszą się zmierzyć z takim problemem. Ale też niektóre leki, tak, radioterapia mogą przyspieszyć menopauzę. Na przykład choroby wirusowe też,
1: również,
0: które mogą doprowadzić właśnie do uszkadzania jajnika, na przykład świnka. Dlatego warto przemyśleć, czy na przykład nie warto się zaszczepić, jeśli ktoś wcześniej nie chorował na świnkę. Także no, jest tutaj wiele czynników, które do tej przedwczesnej menopauzy mogą doprowadzić. Część z nich jest oczywiście do uniknięcia, tak?
1: A jakie skutki dla zdrowia i fizycznego, i psychicznego niesie taka przedwczesna menopauza?
0: No myślę, że tutaj oczywiście te wszystkie procesy, które zachodzą, o których wstępnie troszkę powiedziałyśmy, tak, że nie ma tej stymulacji estrogenowej w tkankach, w związku z czym no, dochodzi do utraty masy kostnej, do no, też takiego przedwczesnego starzenia się organizmu. Przecież estrogeny również mają funkcję ochronną
1: dla serca.
0: Dla serca, dla tak, układu tutaj krwionośnego, tak, więc no, jest to też istotne, aby uświadomić kobiety, że no, nie możemy je tak zostawić z tą przedwczesną menopauzą same sobie i powinny się udać do lekarza, bo to trzeba leczyć. Oczywiście czasami jest troszeczkę taki opór, prawda, nie wiem, czy tutaj pani redaktor się też spotkała, rozmawiając z kobietami, że one się boją tej hormonalnej terapii, jeśli
1: tak,
0: chodzi o przede wszystkim hormony płciowe, bo na przykład jeśli ktoś ma niedoczynność tarczycy,
1: również zażywa
0: to
1: hormony.
0: Zażywa i w ogóle nie ma z tym żadnego problemu, prawda?
1: Tak, a jeśli chodzi o kwestie właśnie związane z menopauzą i z hormonalną
0: tak, to
1: terapią
0: jest
1: zastępczą,
0: taki strach.
1: Są takie mity, są obawy, że będzie to skutkowało rozwojem jakiejś choroby onkologicznej, guzem w piersi,
0: tak, no
1: prawda?
0: Myślę, że jest to troszkę pokłosie takiego badania, które kiedyś zostało opublikowane i które troszeczkę zrobiło tutaj złego, jak to się nazywa, złej prasy, tak, tym hormonom. Natomiast no myślę, że wszystko należy robić pod kontrolą lekarza i lekarz oczywiście nie chce zaszkodzić, tylko chce pomóc i powinien przeprowadzić badania, które będą odpowiednio kwalifikowały kobietę, czy ona może zażywać
1: oznaczyć
0: terapię.
1: Poziom hormonów, czy jakie badania przeprowadzić?
0: Tak, poziom hormonów oznaczamy w zasadzie pomocniczo po to, aby rozpoznać, czy jeśli już rozmawiamy o tej przedwczesnej menopauzie, no to samo zatrzymanie miesiączki przed 40 rokiem życia wcale nie musi oznaczać tej przedwczesnej menopauzy. Trzeba zróżnicować to z innymi, tak, chorobami czy innymi sytuacjami, gdzie na przykład silny stres również może doprowadzić do zatrzymania tej miesiączki, prawda? Tak. Więc te badania hormonalne, czyli FSH, estradiol czy AMH, to są takie trzy kluczowe hormony, które oznaczamy, żeby po prostu dokonać tego rozpoznania. Estradiol, no wiadomo, jest hormonem produkowanym w jajniku. FSH jest tym hormonem przysadki, który, gdy jajnik przestaje produkować estradiol, to znacząco wzrasta i wysyła te sygnały. A AMH de facto mówi o tym zapasie, potencjale rozrodczym, tym zapasie komórek jajowych. Tak? Jeżeli to AMH jest na niskim poziomie, to znaczy, że ten potencjał przede wszystkim rozrodczy, czyli ten potencjał
1: jest bardzo niski.
0: Produkcji komórki jajowej jest bardzo niski. To też pośrednio świadczy o tym właśnie, że ta funkcja jajników wygasła, tak? Że to już jest w jakimś sensie nieodwracalny proces. Więc te hormony tak naprawdę nie służą nam po to, żebym ja wiedziała, jak leczyć pacjenta, tylko tak naprawdę, żeby wiedzieć, co się dzieje i jakie tutaj postawić rozpoznanie. Natomiast o przygotowaniu do hormonalnej terapii zastępczej to bardziej tutaj miałam na myśli, żeby oznaczyć funkcję wątroby, czyli czy wiadomo, hormony są metabolizowane w wątrobie.
1: Czy no pacjentka, ale mogą być też przezskórnie podawane, wówczas ta wątroba jest chyba chroniona w pewnym sensie.
0: To jest nie do końca prawda.
1: Tak?
0: To jest troszeczkę tylko ominięcie tego efektu pierwszego przejścia, czyli

0: Po prostu i tak hormony dostają się z krążenia do wątroby, one muszą zostać
1: zmetabolizowane.
0: Więc owszem, tutaj nie ma tego efektu pierwszego przejścia, jak już mówiłam, więc troszeczkę będzie ochroniona ta wątroba, owszem, ale to nie jest tak do końca, że wcale nie będzie zaangażowana w proces przemiany hormonalnej czy metabolizmu, tak? Więc no, warto oznaczyć poziom transaminaz, czyli aspartu, alatu, bilirubiny. Na przykład u kobiet, które są po cholecystektomii, też trzeba tutaj ze znaczną ostrożnością
1: Czyli po
0: stosować.
1: usunięciu pęcherzyka żółciowego,
0: po
1: tak?
0: usunięcia, czyli z wywiadzie, które mają kamicę żółciową, tak?
1: Więc w takich sytuacjach
0: W takich
1: raczej...
0: sytuacjach nie jest to bezwzględnie przeciwwskazane, ale można po prostu dobrać mniej taką, może bardziej łagodniejszą formę hormonalnej terapii zastępczej, bo są różne formy. Należy również oznaczyć profil lipidowy, poziom glukozy. No przede wszystkim myślę, że o tym strachu decyduje takie poczucie, że hormony mogą wywoływać zakrzepicę. I jest to w jakimś sensie prawda, że tutaj zwiększa się ryzyko zmian zatorowo-zakrzepowych, szczególnie jeśli na przykład taka terapia hormonalna zostanie wdrożona zbyt późno. Czyli na przykład jeżeli minie powyżej 5 lat od ostatniej miesiączki, od menopauzy, raczej nie powinniśmy już włączać tej hormonalnej terapii.
1: Więc takie są widełki czasowe. Właśnie o to miałam zapytać.
0: Ale jeśli
1: są...
0: kobieta, powiedzmy, zaczęła stosować terapię hormonalną, powiedzmy po roku od tej menopauzy, a to jest najlepszy właśnie czas, żeby ją wdrożyć, od roku do 2 lat, to wtedy ona sobie może ją kontynuować jeszcze długo i wcale nie ma... takich widełek. Kiedyś no, próbowano ocenić wiek, do którego roku życia kobieta może stosować tą hormonalną terapię zastępczą, ale w zasadzie wciąż nie ma takiej ścisłej granicy, więc ciągle ona się przesuwa w górę. Więc jeśli kobieta bada się regularnie, czuje się świetnie, my jej chcemy zabrać to paliwo, to ona czasem się na to nie godzi i my musimy tutaj spowodować, żeby to wszystko było bezpieczne. I mam takie pacjentki, które już zbliżają się do 70 i one sobie taką małą dawkę hormonów aplikują i na przykład próba odstawienia skutkuje
1: objawami
0: pojawieniem się
1: przykrymi.
0: Objawu. Oczywiście wiadomo, żebyśmy przeczekali ten okres.
1: Ale po co się męczyć, skoro
0: więc
1: może
0: tak
1: być
0: naprawdę
1: przyjemniej.
0: Nie wiem, czy jest to takie wybitnie konieczne, jeśli nie ma chorób towarzyszących, jeśli ona się czuje świetnie
1: funkcjonuje. A choroby
0: funkcjonuje.
1: Towarzyszące jakie?
0: No przede wszystkim nadciśnienie, choroby serca, tak, cukrzyca typu drugiego, hiperlipidemia. Należy też no, przeprowadzić wywiad pod kątem, jeżeli w rodzinie występowała właśnie zakrzepica, to trzeba tutaj być bardzo ostrożnym, ale mamy też szereg badań, które mogą nam ocenić w jakimś sensie układ krzepnięcia i w pewnym momencie tak wykryć, czy tutaj można stosować tą terapię, czy nie. Oczywiście należy to zrobić na początku, przed wdrożeniem terapii, ale również w trakcie, jak kobieta przychodzi, kontroluje, to nie tylko to jest to badanie takie ginekologiczne, czy no oczywiście badanie piersi, bo tutaj pani redaktor wspomniała o tym zwiększonym ryzyko.
1: Tak.
0: No niestety receptory hormonalne są również w piersiach, istnieją nowotwory hormonozależne, więc no jest troszkę zwiększone ryzyko tego raka piersi, ale te kobiety, które decydują się na hormonalną terapię, również częściej zgłaszają się do lekarza, one bardziej dbają o siebie, w związku z tym nawet gdyby ten nowotwór wystąpił, to on zostaje w porę zdiagnozowany i wtedy te możliwości leczenia też są inne, oczywiście i możliwości wyleczenia, tak, są diametralnie inne niż u kobiet, które praktycznie no, rzadko się badają, tak. Więc wszystko, no, wszystko można, tylko trzeba to robić z głową. Co jest ważne, no, ważne jest też, tak jak powiedziałam po kolei, badanie krwi, badanie ginekologiczne, USG, żeby ocenić przede wszystkim, jaka jest szerokość śluzówki, dlatego że stosując terapię hormonalną, no, musimy zadbać o macicę. Dlaczego? Dlatego, że niekontrolowane podawanie estrogenów skutkowałoby przerostem błony śluzowej macicy i konsekwencji doprowadziłoby do rozwoju nowotworu endometrium. Oczywiście nie jest to proces jakiś krótki, ale no, latami moglibyśmy suplementować sam estrogen u kobiety z zachowaną macicą, moglibyśmy doprowadzić do rozwoju nowotworu macicy. Natomiast dlatego ta kombinowana terapia jest tak potrzebna u kobiet z macicą, ponieważ jest ważny progesteron, który stabilizuje poziom estrogenu i zapobiega przerostowi śluzówki. Więc tak naprawdę on nie jest

0: jakoś istotnie potrzebny, żeby kobieta się lepiej czuła, ale żeby zabezpieczyć właśnie macicę. Natomiast jeżeli kobieta nie ma macicy, albo na przykład ma założoną wkładkę z lewonorgestrelem, która już zabezpiecza tą macicę, to wtedy na przykład możemy podawać hormony w formie przezskórnej, nie tylko jako plastry, które są w zasadzie dwuskładnikowe, częściej stosowane, ale też są i tylko z samym estrogenem, ale również w formie żelu. Żelu czy sprayu, tak? To też jest bardzo wygodna forma.
1: No tak. Czy jeszcze w jakiś sposób panie mogą sobie pomóc? Jakaś dieta, ruch?
0: Oczywiście, no,
1: tak,
0: ruch,
1: aktywność.
0: Aktywność fizyczna znacznie podnosi tutaj poziom endorfin, dotlenia
1: No
0: mózg, tak, dotlenia skórę, tkanki, no, czujemy się lepiej, organizm lepiej funkcjonuje. Jeżeli chodzi o dietę, no to przede wszystkim tutaj wraz z tutaj wejściem w ten wiek menopauzy wzrasta insulinooporność, w związku z czym musimy bardziej się przyjrzeć, jakie ilości węglowodanów przyjmujemy. Myślę, że warto omówić taką kwestię z dietetykiem, który nam doradzi, jaka jest dieta dla nas najlepsza, no bo też możemy, musimy nie zapominać o kościach, więc też tą odpowiednią ilość wapnia wprowadzać, czyli nabiał. Nie można rezygnować też z tłuszczy, bo witaminy rozpuszczalne w tłuszczach są bardzo istotne w okresie menopauzy, tak? Przecież hormony, przecież jeśli pani redaktor mówi tu o na przykład terapii przezskórnej, one muszą zostać przetransportowane przez tłuszcz, tak? Przez tkankę tłuszczową, wchłaniają się przez tkankę tłuszczową, nie przez tkankę mięśniową, tylko przez właśnie, więc ta warstwa tłuszczu też jest ważna. Czyli na przykład ważne też jest, w jakim miejscu nakleimy plaster.
1: No, tak.
0: Musi być troszeczkę warstwy tej tkanki tłuszczowej.
1: Okolice pośladka, prawda?
0: Najlepiej chyba podbrzusze, myślę,
1: podbrzusze,
0: bo tam jest taki, ta troszeczkę tej tkanki takiej luźnej więcej, ale również tutaj tylna część ramienia, nie naklejamy na piersiach, tak, więc tutaj odradzamy, żeby to robić, czy jakiekolwiek aplikacja hormonów przez piersi jest niedozwolona, tak. Także dieta, ruch, no, trzeba się też zadbać o ilość snu, bo kobiety często właśnie zgłaszają, że mają problemy ze
1: sen
0: snem.
1: Sen to jeden z leków. No tak, tak,
0: prawda? No
1: zgłaszają.
0: I tutaj czasami musimy wspomagać lekami, które troszeczkę pomagają w utrzymaniu dobrej jakości snu. Czasem musimy też skorzystać z porady psychiatry, który na przykład doradzi, jakie leki zmniejszają takie stany depresyjne i też przez to poprawiają sen. Więc to jest taka, można powiedzieć, terapia interdyscyplinarna, nie tylko ginekolog,
1: właśnie,
0: ale lekarze różnych...
1: I dietetyk, i psychiatra,
0: tak,
1: i
0: lekarze
1: jakieś...
0: i czy fizjoterapeuci również tutaj. No przecież pierwszym objawem takim w okresie premenopauzy na przykład są bóle stawów, drobnych stawów, dłoni, stóp. Mogą być na przykład pierwszym objawem, że zaczyna się ten okres premenopauzalny, tak? Bo tutaj też
1: Czyli
0: metabolizm,
1: ten wstępny okres,
0: tak,
1: który poprzedza
0: poprzedza
1: menopauzę.
0: menopauzę. On trwa od 2 do 8 lat, więc to też jest kwestia bardzo indywidualna. Ale właśnie pojawiają się takie drobne symptomy subtelne, które no, mówią, że tutaj już ten obrót estrogenów w tkankach jest zmniejszony, w związku z czym pojawiają się różne dolegliwości.
1: A fitoestrogeny, pani doktor?
0: Fitoestrogeny mają swoje zastosowanie, natomiast no tutaj oczywiście my lekarze bardziej kładziemy nacisk jednak na tą terapię hormonalną, dlatego że ona jest po prostu najskuteczniejsza. Jeszcze może w tej kwestii terapii miejscowej. Właśnie ta atrofia urogenitalna, o której wcześniej mówiłam, no jest bardzo uciążliwa, no bo powoduje tą suchość pochwy, bolesne stosunki,
1: właśnie, i co
0: częste
1: robić?
0: infekcje. Na przykład terapia miejscowa estrogenowa, nie tylko za pomocą beta-estradiolu możemy, ale na przykład estriol, który mniej wchłania się do krążenia. On działa praktycznie miejscowo w tkankach i no, po prostu znacząco poprawia to nawilżenie.
1: Często należy go stosować?
0: Taka terapia inicjująca to jest około 7 dni, a potem wystarczy 2 razy w tygodniu zaaplikować sobie czy globulkę, czy krem do pochwowy i ten efekt naprawdę będzie świetny. Można uzupełnić to globulkami lub kremem z kwasem hialuronowym, który tak jak krem na twarz, tak, to
1: Tak.
0: tutaj stosujemy również taki troszkę

0: troszeczkę kosmetyk dla błon śluzowych, można powiedzieć.
1: Czy to są preparaty wydawane na receptę, czy można kupić bez
0: można
1: recepty?
0: Można kupić bez recepty, więc...
1: Te estrogeny również, tak? W formie...
0: Nie, estrogeny zawsze, terapia hormonalna jest na receptę, więc tutaj warto, aby lekarz doradził, jakie są formy i jak stosować. Natomiast, mówię, oczywiście stosowanie takie ogólnoustrojowe, czyli czy zarówno w formie tabletek, czy plastrów, no to już troszeczkę jest mocniejszy, taki pełniejszy wpływ, natomiast ta terapia miejscowa działa wyłącznie tam, gdzie powinna, czyli miejscowo, tak. No są jeszcze leki, które w zasadzie mówiłam wcześniej, że są pewne wskazania do na przykład stosowania takiej terapii dwuskładnikowej, na przykład lek Tibolon, który jest...
1: Ale może nazw nie będziemy
0: Nie, to nie
1: mówić.
0: Jest nazwa, to jest nazwa taka międzynarodowa, więc możemy powiedzieć. On jest przekształcany do zarówno estrogenów, jak i troszeczkę hormonu, który ma działanie progesteronowe, jak i androgenne. A co ten hormon androgenny nam daje w tym leku? Daje nam to, że troszeczkę wzrasta libido, poprawia się napęd, jest kobieta mniej zmęczona, więc też można sięgnąć po innego rodzaju leki. One są w zasadzie w pierwszej kolejności zarezerwowane do leczenia osteoporozy czy osteopenii. Natomiast no, również mają świetne działanie, jeśli chodzi o terapię hormonalną zastępczą, tak, bo o tym mówimy.
1: Dziękuję Pani pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była dr Anna Muszyńska-Krajewska, ginekolog położnik. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Ponad 2 miliony złotych trafi do klubów sportowych z Kujaw i Pomorza. Pieniądze otrzymają 92 organizacje, które szkolą dzieci i młodzież. Wsparcie ma pomóc młodym zawodnikom rozwijać sportowe pasje, trenować pod okiem specjalistów i przygotowywać się do najważniejszych zawodów.
1: To jest działanie, które robimy już od wielu lat. Tutaj mogą się o nie ubiegać kluby sportowe, które dostają punkty w systemie

0: sportów młodzieżowych. Województwo kujawsko-pomorskie jest na 7 pozycji, jeżeli chodzi o kraj. W 4 kategoriach są przyznawane punkty: młodzieżowcy, juniorzy, juniorzy starsi i młodziki. Więc te pieniądze są bardzo istotne na szkolenia, bo żeby mówić o zawodostwie, żeby wybrzmiewał Mazurek Dąbrowskiego, to niezwykle potrzebne są właśnie szkolenia dzieci i młodzieży. I te pieniądze właśnie na to są przeznaczane.
1: Środki mogą zostać przeznaczone m.in. na wynagrodzenia trenerów, wynajem obiektów, zakup sprzętu, transport oraz udział zawodników w zgrupowaniach i zawodach.
0: Katalog, jeżeli chodzi o to, na co można wydać te środki, jest bardzo, bardzo duży, bo to mogą być różnego rodzaju zakwaterowania na szkoleniach. Mogą to być środki przeznaczone na wyżywienie, na transport, na administrację, więc one cieszą się dużym powodzeniem, a ja zachęcam i mówię o tym, że samorząd województwa wspiera i przyznaje takie dotacje, bo moim marzeniem jest to, żeby dogonić kiedyś Pomorskie i żeby stanąć na, żeby nasze województwo było na szóstej pozycji w kraju, ale to dużo pracy, zarówno przed nami, samorządowcami, a przede wszystkim przed trenerami, przed sportowcami.
1: Wsparcie trafi także do klubów z Włocławka. Dotacje otrzymają m.in. Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie, Akademia Mieszanych Sztuk Walki Włocławek, Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Junak Włocławek, Włocławski Klub Bokserski Start oraz Włocławska Szkoła Walki. Od października ubiegłego roku w Polsce działa system kaucyjny. Przy zakupie wybranych napojów w określonych opakowaniach doliczana jest dodatkowa opłata, którą można odzyskać po zwrocie butelki lub puszki. System miał zachęcić mieszkańców do segregowania odpadów i zwiększyć poziom recyklingu. W praktyce jednak nie wszyscy są z niego zadowoleni. Coraz częściej pojawiają się skargi dotyczące problemów ze zwrotem opakowań. Najwięcej uwag dotyczy automatów kaucyjnych, które zdarzają się zacinać lub ulegać awariom. Klienci wskazują również na sytuacje, w których sklepy odmawiają ręcznego przyjęcia opakowań albo rozliczenia kaucji, gdy urządzenie nie działa.
2: Czy korzysta pan z nowego systemu kaucyjnego?
3: Owszem, nie.
2: A czemu nie?
3: Bo to śmieciarze zrobili. Dlaczego? Dobrze, panie, przyjdzie się z butelką i trzeba stać, Bóg wie ile. Albo jeszcze tych właśnie... Widzi pan, czy jak chodzicie, ile teraz się narobiło tych zbieraczy? Ja nie zabraniam ich, bo niech sobie ten, tylko później przy zdawaniu. Przy zdawaniu jest tragedia. Bo to przyjeżdżają z wózkami, z workami, jak nazbierają i... Lepiej nie mówić, wie pan.
2: A czy cokolwiek by pana zmotywowało, żeby dołączyć do tego systemu, żeby go używać?
3: Proszę?
2: Czy cokolwiek by pana zmotywowało, żeby go używać, tego systemu?
3: Nie, no ja nie wyrzucam, żebym zaśmiecał. No na razie to tak odkładam, wie pan. Ja dużo napoi nie kupuję, żebym tam pił i tak dalej. Ja sztucznych takiej chemii to nie używam, także nie zaśmiecam. Nie, nie.
4: Nie, ani razu jeszcze nie korzystałem.
2: A czemu nie?
4: No ja jestem tradycjonalista, mi to akurat... Zresztą tam, gdzie mieszkam, to nawet nie ma tam takiej możliwości.
5: Tak, korzystam.
2: A jakie były pani motywacje, żeby z niego korzystać?
5: No chyba ten grosik, tam te parę grosików, co jest, to jednak mi do czegoś tam pomogło, nie? No tym bardziej, że w sklepie jest to osobno liczone, nie? Więc myślę, że tym się motywowałam.
2: Czy pani sądzi, że powinno być więcej niż 50 groszy?
5: Tak. Sądzę, że więcej za samo to, że trzeba nad tym popracować, po prostu to odłożyć, przechować odpowiednio, zawieść. Myślę, że to powinno się ograniczyć do wyższej sumy.
2: Czy korzystanie z tego systemu zmieniło pani jakieś nawyki codzienne?
5: No tylko to, że muszę tą butelkę gdzieś schować i ją zabezpieczyć, żeby nie zamokła i nie zgniotła się, nic więcej.
2: A czy cokolwiek by pani zmieniła w tym systemie?
5: No nie wiem, chyba tylko tą wyższą stawkę. A nieraz się też blokują te automaty do tych butelek i jest tak trudno prosić kogoś z obsługi, żeby przyszedł i to załatwił. Tylko to.
6: Recykling był, będzie i jest potrzebny, żeby te plastik jest możliwość jakiegoś przerobienia. W związku z tym bardzo dobrze, że jest recykling i myślę, że to ludzi zmobilizuje w jakiś sposób, dlatego że to będzie jest popłatne. No i dobrze, to się dzieje dawno już. Praktycznie w wielu krajach bogatych i u nas to nastąpiło i to jest po prostu normalne, no przynajmniej tak mi się wydaje.
2: Czy powinno być więcej niż 50 groszy?
6: Proszę pana, to już jest kwestia ceny, to już to ktoś to ustali, firma, dana firma i tak dalej. No chyba nie jest najlepiej 50 groszy, no nie wiem. Myślę, że i koszta trzeba, wiadomo, obcinać i tak dalej, także no chyba okej.
2: A jak często pan korzysta z tego systemu i czy zmieniło on...

0: Pana na wieki?
1: Proszę pana, u nas w domu, akurat mieszkam tutaj tam pod lasem na Szczygle i zawsze był worek na plastik i na ciuchy i tak dalej, to już od nas już jest, że tak powiem, od pewnego czasu. A w tej chwili też zbieramy worek i na przykład do Dino i tak dalej, co jakiś czas tam wybieramy się z tym.

0: co marnować pieniędzy i wyrzucać ich do kosza, tak? Myślę, że i tak jest w miarę w porządku, tylko za małe są pojemności niektórych tych automatów i często po prostu nie ma miejsca i trzeba jeździć po różnych sklepach.
1: Niestety korzystam.
2: A czy są jakieś z nimi problemy?
1: Ogromne. Niestety bywa tak, że butelkomaty są przepełnione. One się przepełniają bardzo szybko. No, same to, że trzeba chodzić z tym, jest bardzo uciążliwe. Ogrom problemów.
2: Jak byś ten system zmienił na bardziej wygodny?
1: Trudne pytanie, aczkolwiek z tego, co widziałem, chyba Norwegia czy Szwecja bardzo dobrze sobie z tym poradziły, że tam nie trzeba wcale wkładać pojedynczo butelek, tylko od razu wrzucasz, tam jest automatycznie to zgniatane oraz przeliczane. Aczkolwiek no, nie wiem, czy to już jest czas na to, czy jeszcze jest czas na to, żeby wprowadzać takie rzeczy.
3: Na pewno zwiększyć dostępność do automatów kaucyjnych, bo niejednokrotnie jest trudno dostać się w obrębie swojego zamieszkania do takiego automatu, jednak odległość sprawia, że trzeba gdzieś dojeżdżać i ta kwestia butelek zabierania ze sobą.
2: Czy chciałby pan widzieć więcej butelkomatów?
3: Tak, chciałbym więcej wiedzieć, żeby właśnie usprawnić kwestię tych kaucji, żeby odzyskiwanie pieniędzy było jeszcze prostsze.
4: Opinie mieszkańców są podzielone. Część osób uważa, że system kaucyjny jest potrzebny i pomaga w dbaniu o środowisko. Inni zwracają uwagę na problemy techniczne i niedogodności podczas zwrotu opakowań. Kolejny sukces sportowców Wektry. Lekkoatletyczny klub sportowy ma znakomite pokolenie zawodników na czele z Klaudią Kazimierską. Wrocławianka do swojej kolekcji medali dołożyła 2 złote krążki zdobyte podczas Mistrzostw Polski w Białymstoku.
5: Tym razem się znów udało. Złoty medal w biegu na 800 metrów, rekord Mistrzostw Polski. W niedzielę kolejny rekord Mistrzostw Polski na 1500 metrów i złoty medal. No oczywiście Klaudia ostatnie miesiące przygotowała się u siebie w Oregonie. Bezpośrednio po Mistrzostwach Świata w hali wyjechała do siebie, do Oregonu. Potem wróciła tylko na krótko do Europy. To był jeden start na Memoriale Szewińskiej w Bydgoszczy, gdzie wygrała ze znakomitym wynikiem 3:59.99.
4: Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się także młodzi włocławscy młociarze trenujący pod okiem Dariusza Wierzbickiego.
5: Aneta Orzechowska zajęła 6. miejsce w finale rzutu młotem kobiet i młodzi zawodnicy Wiktor Złotowski i Bartek Sobiecki zajęli miejsca w pierwszej właściwie w finale.
6: Przygotowujemy się już do kolejnych zawodów. Klaudia przygotowuje się do kolejnych zawodów, tym razem poza granicami Polski. Co to będą za zawody? Kiedy się odbędą?
5: Klaudia bezpośrednio z Białegostoku wróciła do siebie, do Eugene. Przygotowuje się tam już do Mistrzostw Europy w Birmingham. Jest jedną z kandydatek do medalu. No, mamy nadzieję, że taki medal będzie tym razem dla Klaudii możliwe zdobycia.
6: Powiedzmy jeszcze na koniec 2 słowa o samym szkoleniu w Wektrze. Zawodnicy odnoszą sukcesy. Mamy doświadczonych trenerów i także zawodników, którzy nie tylko są z Wrocławka, chociażby Wiktor Złotowski przyjechał trenować tutaj spoza naszego miasta.
5: Tak, Wiktor Złotowski wybrał celowo trenera Dariusza Wierzbickiego, żeby dalej mógł kontynuować rozwój swojej kariery sportowej pod okiem fachowca. To samo zrobiła Aneta Orzechowska. W tym roku mamy już kilka medali Mistrzostw Polski. Na Olimpiadzie Młodzieży srebrny medal zdobył Ignacy Makciński, reprezentował później Polskę na Mistrzostwach Europy U18 w Rieti. W tej chwili na Mistrzostwach Świata w Oregonie jest Zuzanna Szymańska, która będzie biegała 3000 metrów z przeszkodami. 2 medale na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski zdobyła Aneta Orzechowska złoto w rzucie młotem i Szymon Wiktor Złotowski również srebrny w rzucie młotem. Na Mistrzostwach Polski U20 srebro zdobyła Zuza Szymańska i brązowy medal na 800 metrów Oliwia Cieślak. Także tych medali już kilka mamy. No krótko mówiąc, Wektra się rozwija.
4: Zawodnikom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Włocławscy sportowcy od lat są znakomitą wizytówką miasta. Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa organizuje spotkania z mieszkańcami poszczególnych bloków, którymi administruje. Na ostatnim z nich pojawili się mieszkańcy bloku przy Placu Wolności. Wśród poruszanych tematów jeden z nich dotyczył plagi prosaków w budynku. Problem pojawił się kilka miesięcy temu.
7: Tam moja mama mieszka, ja tam mam mieszkanie, tam moja mama.

0: ma w tym mieszkaniu mieszka. Na klatce w mieszkaniu są prusaki. Ja ostatnio byłem ze 2 tygodnie temu u mamy, to na klatce je deptałem. I musiałem powyrzucać pralkę, część, nie pralkę, przepraszam, lodówkę musiałem wrzucić, bo to z tyłu za lodówką, bo konsultowałem się z fachowcem od tych robali. On powiedział, że one idą tam, gdzie jest ciepło. Więc mówi, trzeba przeglądać wszystkie, mówi im takie, no nie wiem, no jak to powiedzieć, lodówki, pralki, żeby to zobaczyć, czy z tyłu nie ma. No tego było full. Ja to wyrzuciłem, bo to przecież nie szło się z tym w ogóle uporać.
1: Czy rozmawiał pan na ten temat z sąsiadami? W ogóle powiedzmy, czy ten problem dotyczy tylko pojedynczych bloków?
0: Bloku, nawet do 10. piętra, bo mama moja tam jak jeździ windą, no to rozmawia z sąsiadami, ze wszystkich. We wszystkich mieszkaniach są. Każdy się jakoś broni, jak może, jakieś tam przykleja taśmy, nie taśmy, żeby to się łapały, no bo to jest niesamowite.
1: Czy wcześniej problem z prosakami, z karoluchami, z ewentualnie jakimiś innymi insektami w bloku się pojawiał, czy pojawił się jakoś niedawno, ewentualnie co może być przyczyną nagłego pojawienia się owadów?
0: Nie mam pojęcia, od czego to było, no to jakiś czas już musi być, no bo to one się rozprzestrzeniły, ale nie wiem, bo tam jest na pierwszym piętrze szmatek, tam zwożą te ciuchy, to wszystko. Nie wiadomo, czy to nie jest od tego, że to stąd się wzięło.
2: Problem może dotyczyć nie tylko wspomnianego bloku i nie tylko prosaków. W internecie często publikowane są filmy i zdjęcia przedstawiające wielkie szczury biegające po śródmieściu.
3: Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa administruje budynkami w najstarszej części miasta, więc to jest problem, który występuje od czasu do czasu w różnych częściach Śródmieścia, zresztą nie tylko Śródmieścia, bo i inne części miasta też mają z tym problem. To nie jest problem tylko z robakami, ale to jest problem również i z innymi zwierzątkami biegającymi po naszym mieście. No oczywiście każdy taki sygnał, który jest nam zgłaszany, natychmiast reagujemy i zlecamy odpowiedniej firmie odpowiednie działania i to jest robione na bieżąco i tak samo i w tym przypadku będzie to zrobione. Jeżeli chodzi o robaki, to rzeczywiście może to dotyczyć jednego budynku i tutaj reagujemy. Jeżeli chodzi o inne zwierzęta biegające, to my i tak jakby reagujemy szybciej i trochę inaczej niż powinniśmy, to znaczy podejmujemy dużo częstsze działania niż wynika to z potrzeb i niż wynika to z przepisów. Niemniej jednak musimy pamiętać o tym, że każda taka nieruchomość, którą my administrujemy, oczywiście reagujemy, niemniej jednak jeżeli ktoś z nieruchomości obok, kto będzie miał podobny problem, nie zareaguje, to za chwilę te wszystkie żyjątka z jednego miejsca przeniosą się w drugie, tam gdzie tych żyjątek nie ma. No i taka jest przyroda i najlepiej jest, jeżeli wszyscy administratorzy by reagowali w podobny sposób.
1: Wiadomo, że ważne jest to, aby każdy z mieszkańców też dbał o tą czystość i nie wyrzucał chociażby odpadków za okno, które wabią różnego rodzaju właśnie zwierzątka. Natomiast zatrzymajmy się jeszcze na chwilkę przy tych prosakach, karalukach. Kiedy Spółdzielnia Mieszkaniowa Włocławska podejmie działania, czy już te działania zostały podjęte?
3: Oczywiście, jeżeli chodzi o takie sygnały, to my reagujemy natychmiast. To znaczy w momencie, kiedy pozyskamy informację o tym, że jest problem od mieszkańca, bo przypomnę, że są jeszcze administratorzy, którzy w budynkach również przebywają bardzo często, ale najczęściej takie sygnały pochodzą od mieszkańców, to poza harmonogramem, który mamy opracowany, reagujemy natychmiast, czyli albo tego samego, albo następnego dnia w miejscu, gdzie wystąpi problem, przeprowadzamy po prostu dezynsekcję.
2: Skuteczne pozbycie się prosaków w bloku wymaga skoordynowanej dezynsekcji całego pionu lub budynku oraz uszczelnienia mieszkań, ponieważ owady te łatwo przemieszczają się między lokalami przez kanały wentylacyjne i instalacje. Samodzielne stosowanie popularnych sprayów dostępnych w marketach jest nieskuteczne. Preparaty te nie niszczą gniazd, a jedynie wypłaszają insekty do sąsiednich mieszkań. Do tematu będziemy wracać. Telenowela związana z budową zielonych terenów Śródmieścia we Włocławku powoli dobiega końca. Prace miały zostać zakończone w marcu, jednak termin był kilkukrotnie przesuwany. Najpierw z powodu zimy, później na kwiecień, następnie maj, a ostatecznie na czerwiec. Pod koniec tego miesiąca wykonawca inwestycji, firma Balzola, zgłosił gotowość do odbiorów. Miejski Zarząd Drogi Zieleni przystąpił więc do odbiorów.
4: Zacznę od tego, że umowa na tą inwestycję została podpisana 8 października między Miejskim Zarządem Drogi Zieleni a firmą Balzola. wykonawca, za chwilę o tych usterkach coś powiem, natomiast co ważne, przy całej inwestycji my jako zamawiający zawarliśmy też porozumienie z zewnętrznym inspektorem nadzoru, inżynierem kontraktu, który był jakby najbliżej tej całej inwestycji. To nie oznacza, że nasi pracownicy tam nie działali w terenie, natomiast on był najbliżej wykonawcy,

0: Co do też uwag, spostrzeżeń, na bieżąco przysyłał raporty, to też wynika z prawa budowlanego. Jeśli chodzi o samą procedurę odbiorową, rozpoczęła się 10 lipca, zakończyła się 24 lipca. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z usterek, wad, czy też niedociągnięć ze strony wykonawcy. Może tak bardzo krótko ogólnie wymienię to chociażby z branży związanej z zielenią. Wadliwe wykonanie pewnych rzeczy z zakresu roślinności. Kolejna sprawa to jest m.in. brak oznakowania poziomego na części ulic wchodzących w zakres inwestycji. Ponadto także niewłaściwe wykonanie nawierzchni, chociażby także zastoiska wody, które pojawiły się na wybranych ulicach. O tym wykonawca wie, ma tego świadomość. To nie jest tak, że on udaje, że tego faktu nie ma. My jako zamawiający też to widzimy. No i cała procedura, tak jak mówię, zakończyła się 24 lipca. Obecnie jesteśmy na etapie procedowania czy też przygotowania już ostatecznej treści porozumienia, czy też protokołu końcowego, dwustronnego. Tylko żeby do tego doszło, musi być zgoda właśnie tego zewnętrznego inspektora, który pracuje nad treścią tego porozumienia. Te rozmowy się toczą od kilku dni, między innymi dzisiaj. Balzola stoi na stanowisku, że oni swoje wykonali, widzą te usterki, natomiast są skłonni już gotowi do podpisywania tego porozumienia z listą usterek, które mają wykonać. Inżynier kontraktu również nad tym pracuje. Możliwe, że to porozumienie zostanie podpisane nawet jutro, może w piątek, także kwestia kilku dni.
1: Co z karami umownymi? Przez cały czas realizacji inwestycji zewnętrzny inspektor nadzoru nie rekomendował ich naliczania.
0: Nie znalazł powodów, jak to nazwał ze strony wykonawcy, zawinionego działania, które skłaniałyby nas do naliczania tychże kar.
2: Czy zielone tereny są już oddane do użytku, czy jeszcze ta procedura trwa, jeszcze będzie, kiedy ewentualnie zostaną już oddane faktycznie?
0: No jedno prawo, a drugie życie. Na pewno mieszkańcy już korzystają, chodzą po tych ulicach, czy nawet parkują. Natomiast tak jak mówię, cały czas czekamy na treść porozumienia ostatecznego. Tak jak mówię, to jest kwestia dni, może nawet godzin. Jest wola ze strony wykonawcy, by dojść do porozumienia. Czekamy już, mówię, na ostateczne rozwiązanie tej kwestii i tak jak mówię, działamy.
1: Zapytaliśmy Wrocławian, czy zielone tereny Śródmieścia przypadły im do gustu.
3: No nie jestem jako mieszkaniec tutaj zadowolony, tym bardziej, że według niektórych miejsc to woda musi płynąć pod górę. Poza tym ja chciałbym... O właśnie. Chciałbym, żebyście Państwo nagrali, jak przechodzi osoba niepełnosprawna przez przejście dla pieszych. Chciałbym, żebyście Państwo nagrali to przejście o tutaj i przeprowadzili, jak to wygląda. Dziękuję, bo właśnie to mnie najbardziej denerwuje.
4: Czy sądzi Pan, że jak się skończą te wszystkie budowy, to rzeczywiście lepiej będzie tutaj się jeździło?
5: No, wolniej to na pewno. No i to na dłuższe lata to chyba będzie dobre to, bo to dosyć masywnie tu robią. Dokładnie, tak widzę, tak.
4: Czy napotkał Pan jakieś problemy przechodząc tędy?
5: No tak za bardzo, to tam usterka u mnie też tam jest przy furtce, ale powiedzieli, że zrobią to. Takie niektóre, no to oni dopiero jeszcze usuwają.
4: Czy uważa Pan, że rzeczywiście te przedbudowy były potrzebne?
5: No, mogłyby, bez tego też by można, ale jest bardziej... ładniej, a tak to trzeba iść do przodu, nie do tyłu.
4: Patrząc na drogi, niektórzy narzekają na odstępy między kostkami. Czy zauważyła Pani to?
6: To dobrze, że Pan powiedział. No, będzie się można przewrócić rzeczywiście i będzie źle. Bo tutaj są te kostki, bardzo duże odstępy są, więc no myślę, że nie będzie dobrze. Dla starszych ludzi zwłaszcza, nie?
4: Czy rzeczywiście trzeba było te tereny przebudować?
6: Ja myślę, że tu na pewno, ale jeszcze bardziej tam 3 maja do bulwarów. To bezwzględnie, bo tam jednak jest taka ulica, bulwary, stary rynek, to taka no, jakby wizytówka miasta. No każdy to zresztą mówi, nie? Że i tam najbardziej uważam.
4: Czy są...
6: No to ja wiem, było ładnie i teraz może będzie ładniej, no zobaczymy jeszcze.
4: Jak ocenia Pan przebieg remontów?
7: No przebieg fatalnie, bardzo wolno, nieskładnie, niezgrabnie, jakoś tak bez pojęcia.
4: Czy sądzi Pan, że lepiej będzie się jeździło, gdy te wszystkie budowy się skończą?
7: No nie, nie, lepiej na pewno się nie będzie jeździło, tym bardziej może dla kogoś, kto przyjedzie raz na 5 lat do Wrocławka, przejdzie się...

0: szlakiem może będzie fajnie. Natomiast dla mnie jako przedsiębiorcy, no same negatywy niestety. Miejsc parkingowych brak dla klientów, niestety nie ma. Bardzo głośno, huczy, także niestety ja jestem bardzo pesymistyczny co do tego remontu.
1: Niektóre osoby narzekają na odstępy między kostkami. Czy pan to zauważył?
0: Tak, oczywiście. Trudno w tym chodzić ani w miękkich, ani w twardych butach, a już nie mówiąc o tym, że mama z chodzikiem po tym nie przejdzie niestety. Obchodzimy bardzo, żeby nie przejść po tej kostce. A nie tylko mama, bo myślę, że jest dużo ludzi, jeśli chodzi o kulach, dużo ludzi chodzi o przy wózkach, wózki dziecięce i tak dalej. No jest to faktycznie problem.
1: Czy uważa pan, że rzeczywiście te przebudowy były ważne, były potrzebne?
0: Znaczy były potrzebne na pewno, bo dbamy o miasto i na pewno przebudowy były potrzebne, ale myślę, że no, nie w takim zakresie, jak tutaj jest to zrobione i no, chyba według mnie nie tak to miało wyglądać.
2: Ja mieszkam 8 lat, lepiej jest jak było, nie? No to całkiem, nie? Dzieci mają do zabawy, no każdy.
1: Jak ocenia pani przebieg remontów?
3: Dobrze. Uważam, że jest w porządku. No trochę długo trwało, ale w końcu jest ładnie, pięknie.
1: Tam, gdzie już renowacja została skończona, czy lepiej się obecnie jeździ lub chodzi po tych terenach?
3: Tak, oczywiście. Oczywiście, że tak lepiej. Na pewno. Tak.
1: Jak ocenia pan przebieg remontów na zielonych terenach?
4: No to trochę się poprawiło. Jest lepiej, jak było.
1: Mówią na to zielone tereny. Czy rzeczywiście zielono?
4: No nie za bardzo zielono. Więcej brukowo, betonowo, to tak.
1: Tam, gdzie renowacja została skończona, czy lepiej się teraz jeździ lub chodzi po tych terenach?
4: A skąd? Tam po tych chodziach na przejście, przez to przejście można. Dziury, ta kocka to jest okropna. To nie można było taki równy zrobić.
1: Mówię na to zielone tereny, czy rzeczywiście można tak mówić?
5: Są zielone, one są betonowe.
1: A tam, gdzie remonty już się skończyły, czy rzeczywiście lepiej się jeździ, czy chodzi?
5: Jeśli chodzi o Jagiellońską, jest fajnie, dzieciaki mają plac zabaw, mają gdzie się bawić, także jest to na plus.
1: Jak ocenia pani remont w tych okolicach, na zielonych terenach?
6: Tak sobie.
1: A co się pani nie podoba?
6: Za mało zieleni.
1: Nazywają to zielone tereny, a tak zielone nie jest?
6: Nie, nie jest tak zielono. Za dużo betonu, za dużo kostki.
1: Państwo oceniacie przebieg remontów na zielonych terenach?
7: Nie ma tu zielonych, jak dla mnie. Beznadziejnie.
1: Mówią o to zielone tereny, a czy można tak mówić?
8: Nie, to nie można powiedzieć.
7: No się zgadzamy, że dwa drzewa i koniec.
1: Czy są jakieś inne problemy?
8: No wie pan, no trochę takie...
7: Nie dociągnieś, to na pewno by się wiele znalazło.
1: Czy jedzie lub idzie po tych terenach?
8: Znaczy, no idzie się... No, tak, no lepiej się idzie. Idzie, a jedzie to nie wiem, bo nie jechałem już.
9: Opinie wrocławian są podzielone. Część mieszkańców uważa, że przestrzeń jest estetyczna i pełna zieleni. Inni zwracają uwagę, że poruszanie się po zielonych terenach jest utrudnione ze względu na sposób ułożenia kostki brukowej. Wskazują też, że zieleni jest za mało. Choć do rozpoczęcia roku szkolnego pozostało jeszcze kilka tygodni, wiele rodziców już kompletuje szkolne wyprawki. Według najnowszych danych ZUS wypłacił rodzinom ponad 348 milionów złotych z programu Dobry Start, z czego niemal 22 miliony złotych trafiło do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.
10: Program Dobry Start to jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną. Rodzice mogą przeznaczyć świadczenie na zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych czy innego wyposażenia niezbędnego do nauki. Świadczenie przysługuje raz w roku na każde uczące się dziecko do ukończenia 20 roku życia, natomiast w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia 24 roku życia. Co ważne, świadczenie 300+ nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek ani na studentów.
9: Wnioski o świadczenie Dobry Start można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez aplikację MZUS, platformę EZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatia.
10: Nabór wniosków potrwa do 30 listopada. Przed wysłaniem formularza warto dokładnie sprawdzić wpisane dane, w szczególności numer PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły, a także numer rachunku bankowego. Nie warto zwlekać ze złożeniem wniosku. Jeśli formularz wpłynie do ZUS-u do końca sierpnia, pieniądze trafią na konto rodziców do końca września.
9: Prawo do świadczenia 300+ mogą uzyskać również obcokrajowcy, którzy mieszkają z dziećmi w Polsce.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Wrocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Anna Muszyńska-Krajewska, ginekolog, położnik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Pani doktor, w pewnym okresie życia kobiety pojawia się jakby trudniejszy czas nazywany menopauzą. Zacznijmy od tego, czym jest menopauza? Co dzieje się w ciele kobiety? Jakie zmiany wówczas zachodzą?
1: Takie ścisłe określenie dotyczące tego słowa menopauza to tak naprawdę jest ostatnia miesiączka w życiu kobiety, ale w takim szerszym kontekście oznacza taki naturalny okres w życiu kobiety, kiedy następuje wykasanie czynności jajników. Te jajniki mają nie tylko funkcję hormonalną, ale również funkcję rozrodczą, a więc zanika możliwość do produkcji komórek jajowych i uwalniania komórek jajowych, w związku z czym następuje już taki okres, gdzie nie można zajść w ciążę. Natomiast jajnik to również fabryka hormonów, jak wiemy.
0: Właśnie.
1: Natomiast należy podkreślić, że ta funkcja hormonalna nie zanika, ona się po prostu zmienia. Diametralnie się zmienia, bo w okresie płodności dominują hormony estrogeny, progesteron, które mają receptory w zasadzie w całym organizmie kobiety. Stąd jeśli jajnik się przekształca,

0: zmienia się ta fabryka, to te zmiany, przekształcenia no, skutkują różnymi czasami złymi dolegliwościami, które są
1: O
0: dość
1: czym
0: uciążliwe.
1: powiemy,
0: O
1: tak?
0: czym powiemy? Jajnik po prostu produkuje więcej androgenów w stosunku do tych hormonów estrogenowych.
1: Czyli takich męskich.
0: Męskich, tak. W związku z czym na przykład kobiety skarżą się na nadmierne owłosienie, drażliwość, skłonność do agresji. To jest takie dość charakterystyczne dla hormonów męskich, prawda? Natomiast jajnik jeszcze po okresie menopauzy, on produkuje hormony właśnie, tak jak już powiedziałam, androstendion i testosteron, przy czym część z tych hormonów jest przekształcana w tkankach obwodowych, na przykład w tkance tłuszczowej, do hormonów o charakterze estrogenowym.
1: Więc tkanka tłuszczowa pełni
0: Tak,
1: pozytywną rolę.
0: właśnie chciałam powiedzieć, że tej tkanki
1: Warto
0: tłuszczowej,
1: przytyć, drogie panie.
0: chociaż kobiety je właśnie często przychodzą do gabinetu i właśnie głównym powodem jest pani doktor, no, nagle przybyło mi 10 kilo, no ale niestety też menopauza wiąże się z tymi przemianami metabolicznymi, tak? Czyli tutaj przeważają procesy lipogenezy nad lipolizą, więc troszeczkę następuje inny rozkład tej tkanki tłuszczowej i większa skłonność do gromadzenia tej tkanki
1: Ale nie
0: tłuszczowej.
1: wszystkie panie tyją w tym czasie.
0: Nie wszystkie panie, ale myślę, że wymaga to o wiele większego nakładu sił, aby utrzymać masę ciała, niż w młodości, tak? Gdzie ten metabolizm funkcjonuje no, o wiele inaczej. Jeśli chodzi o jeszcze to słowo menopauza, no to meno od miesiąca, czyli właściwie odnosi się do tego regularnego cyklu miesiączkowego, gdzie kiedy zaczyna się ten okres menopauzy, miesiączki po prostu przestają być regularne. To jest taki pierwszy sygnał. A pauza, no to oczywiście nie trzeba tłumaczyć, czyli przerwa. Natomiast kiedyś na przykład funkcjonowały takie określenia jak piekło kobiet, czy powiedzmy jeszcze inne gorsze określenia. Dopiero w XIX wieku wprowadzono to określenie menopauza, żeby troszeczkę tutaj złagodzić ten wydźwięk tego słowa. Ale na przykład w Chinach, jakby tłumacząc to słowo, mówi się o drugiej wiośnie. A więc
1: O,
0: no
1: to
0: myślę, że
1: jest
0: dobry temat właśnie na
1: tak.
0: początek
1: To jest.
0: wiosny,
1: Druga
0: związany właśnie
1: wiosna,
0: z
1: druga młodość,
0: druga
1: może
0: młodość. Tak,
1: tak do
0: no,
1: tego podejdźmy.
0: kobiety, prawda, mają w zasadzie dzieci, są już w jakimś sensie samodzielne, więc kobiety mogą się właśnie troszkę skupić
1: Na
0: bardziej na
1: sobie.
0: sobie, zadbać o siebie, o swoje ciało, swój umysł, właściwie
1: Poświęcić sobie czas po prostu,
0: słuchać się
1: tak?
0: w te sygnały, które wysyła nam organizm. Wiadomo, że one czasem nie są przyjemne, ale myślę, że można sobie z tym również
1: No
0: poradzić.
1: właśnie, jakie sygnały wysyła ciało w tym trudnym czasie? Jakaś drażliwość,
0: Tak.
1: tak?
0: Pierwszym
1: Tycie.
0: objawem no, to jest takie, że miesiączka przestaje być regularna, ale zanim nastąpi ta menopauza, czyli ostatnia miesiączka, bo jeszcze nie doprecyzowałam, że jest to ostatnie krwawienie, po którym następuje minimum 12 miesięcy przerwy. W zasadzie już później nie powinno występować żadne krwawienie, no ale wiadomo, czasem
1: Może się
0: może
1: pojawić
0: się
1: jeszcze.
0: pojawić, wtedy zawsze trzeba zgłosić się do lekarza i zdiagnozować, na jakim podłożu jest to krwawienie, bo jajnik też nie wygasa tak od zaraz, tak? Że nagle było super, wszystko fajnie, jeden dzień i mamy nagle wszystko się kończy, więc jest to proces. Prawda? I ten proces jest troszkę burzliwy, gdzie następują wahania hormonalne, zaburzenia regularności cyklu miesiączkowego. I tak jak mówiliśmy, receptory dla hormonów kobiecych są w zasadzie w całym organizmie, a więc na przykład w mózgu. Tak jak pani redaktor wspomniała, no, ta drażliwość, skłonność do depresji wynika z
1: Tak.
0: tego, że po prostu nie ma już takiego poziomu estrogenu, który zapewnia taką stabilność emocjonalną. Stąd jeszcze ta przewaga hormonów o charakterze androgennym sprzyja właśnie takim wybuchom złości, drażliwości, no tym wszystkim takim zachowaniom, które nie do końca są oceniane
1: Uderzenia
0: pozytywnie.
1: gorąca,
0: Uderzenia gorąca,
1: potliwość,
0: tak,
1: tak?
0: ale to są raczej takie zmiany naczynioruchowe związane z zaburzeniami termoregulacji. To troszeczkę inne tutaj są mechanizmy. Następują na przykład wyrzuty hormonu FSH, ponieważ przysadka dostaje sygnał z jajnika, że no jest mało tych estrogenów, więc ona chce szybko te jajniki pobudzić i wyrzuca duże ilości FSH, w związku z czym kobieta reaguje takim wybuchem, uderzeniem gorąca. No może się zdarzyć właśnie też taki objaw naczynioruchowy, nagle takie poczerwienienie na twarzy, czasem kobiety właśnie to zgłaszają, tak? Idąc dalej, no pogarsza się oczywiście jakość skóry, więc dlatego tą skórę też trzeba

0: mocniej zadbać niż w młodszym wieku. W kościach zmienia się gospodarka wapniem, bo estrogeny bardzo tutaj mocno wpływają na gospodarkę wapniowo-fosforanową, w związku z tym następuje utrata gęstości mineralnej kości i w konsekwencji może to doprowadzić do osteoporozy, więc warto też oczywiście już na każdym etapie życia pracować na to, aby mieć taką odpowiednią bazę do tego, żeby nie doprowadzać do osteoporozy, a sprzyja temu oczywiście uprawianie sportu, zażywanie witaminy D3. Więc tak naprawdę na to, jak będziemy się czuć w okresie menopauzy, pracujemy na to całe życie, prawda? Co jeszcze jest istotne? Tutaj jeśli chodzi o nabłonek pochwy cewki moczowej, no, pojawia się tak zwana atrofia urogenitalna. Jest to takie bardzo przykre są to dolegliwości, które związane są z suchością pochwy, skłonnością do infekcji, ponieważ ten nabłonek jest mniej odporny na zaburzenia równowagi bakteryjnej. Przeważają bakterie na przykład gram dodatni, a nie połeczki kwasu mlekowego, w związku z czym no, ta skłonność do infekcji jest większa.
1: I co wówczas robić?
0: To już myślę, że bardziej skupimy się na tym, jak będziemy rozmawiać o leczeniu tych, bo oczywiście no, uzupełniamy również miejscowo tutaj hormony, co pewnie będziemy jeszcze tutaj poruszać w programie. Natomiast no, jeszcze chciałam podkreślić, że też warto dbać o nawilżenie, tak? Tutaj stosować takie preparaty nawilżające, nie tylko hormonalne, więc no, jest tutaj dużo możliwości, prawda?
1: Czasami dochodzi do przedwczesnej menopauzy. Dlaczego tak się dzieje? Kiedy tak się dzieje?
0: Tak, właściwie można powiedzieć, że przeciętny wiek menopauzy w naszym kraju to jest 51 rok życia. Ale jeżeli nastąpi ta menopauza, czyli właściwie nazywamy to przedwczesnym wygasaniem czynności jajników, przed 40 rokiem życia, to my mówimy wtedy o przedwczesnej, tak, menopauzie. Właściwie tak 70% przyczyn nie jest do końca poznana, ale są czynniki takie, które mogą do tego doprowadzić. Na przykład czynniki genetyczne, na przykład zespół łamliwego chromosomu, w niektórych zespołach genetycznych, takich jak zespół Turnera. Są to czynniki immunologiczne, na przykład niektóre choroby tak, na podłożu autoimmunologicznym, takich jak choroba Hashimoto, czy celiakia, czy cukrzyca typu pierwszego, mogą sprzyjać przedwczesnej menopauzie, bo co to oznacza, że jest czynnik autoimmunologiczny? Po prostu nasz organizm produkuje przeciwciała przeciwko komórkom jajnikowym i przedwcześnie niszczy te komórki, w związku z tym ta żywotność jajnika spada. Ale na przykład czynniki środowiskowe, palenie papierosów, okazuje się, że palenie papierosów przyspiesza wiek menopauzy o 2-3 lata.
1: A może cieszę się, że nigdy nie paliłam.
0: Dokładnie. Ale może również doprowadzić do tej przedwczesnej menopauzy, czyli przed 40 rokiem życia. Czasami są sytuacje, gdzie kobieta musi przejść leczenie onkologiczne. Wtedy wiadomo, że duża część komórek jest niszczona i wtedy no, ten potencjał jajnikowy znacznie tutaj jest ograniczony. W związku z tym no, trzeba pamiętać, no, istnieje teraz krioprecypitacja, czyli zamrożenie komórek jajowych, żeby na przykład przed leczeniem zamrozić. Głównie chodzi oczywiście o płodność, natomiast my nie jesteśmy w stanie do końca zabezpieczyć tej czynności hormonalnej, chociaż istnieją na przykład teraz metody, gdzie, to taka troszkę może dygresja, ale warto myślę powiedzieć, gdzie pobiera się fragment komórki, pobiera się fragment jajnika, tak, zamraża się, nie komórki, tylko fragment jajnika i potem wszczepia się już po zakończonym leczeniu z powrotem i ten mały fragmencik jajnika również podejmuje funkcję hormonalną, więc jest to naprawdę świetna metoda, zwłaszcza dla młodych dziewczyn, które no, czasem muszą się zmierzyć z takim problemem. Ale też niektóre leki, tak, radioterapia mogą przyspieszyć menopauzę. Na przykład choroby wirusowe też
1: również,
0: które mogą doprowadzić właśnie do uszkadzania jajnika, na przykład świnka. Dlatego warto przemyśleć, czy na przykład nie warto się zaszczepić, jeśli ktoś wcześniej nie chorował na świnkę. Także no, jest tutaj wiele czynników, które do tej przedwczesnej menopauzy mogą doprowadzić. Część z nich jest oczywiście do uniknięcia, tak?
1: A jakie skutki dla zdrowia i fizycznego, i psychicznego niesie taka przedwczesna menopauza?
0: No myślę, że tutaj oczywiście

0: te wszystkie procesy, które zachodzą, o których wstępnie troszkę
1: Mówiłyśmy.
0: powiedziałyśmy, tak, że nie ma tej stymulacji estrogenowej w tkankach, w związku z czym no, dochodzi do utraty masy kostnej, do no, też takiego przedwczesnego starzenia się organizmu. Przecież estrogeny również mają funkcję ochronną
1: dla serca.
0: Dla serca, dla tak, układu tutaj krwionośnego, tak, więc no, jest to też istotne, aby uświadomić kobiety, że no, nie możemy je tak zostawić z tą przedwczesną menopauzą same sobie i powinny się udać do lekarza, bo to trzeba leczyć. Oczywiście czasami jest troszeczkę taki opór, prawda? Nie wiem, czy tutaj pani redaktor się też spotkała, rozmawiając z kobietami, że one się boją tej hormonalnej terapii, jeśli
1: tak,
0: chodzi o przede wszystkim hormony płciowe, bo na przykład jeśli ktoś ma niedoczynność tarczycy,
1: również zażywa
0: to zażywa i w ogóle nie ma z tym żadnego problemu, prawda?
1: Tak, a jeśli chodzi o kwestie właśnie związane z menopauzą i z hormonalną
0: tak, to
1: terapią
0: jest
1: zastępczą,
0: taki strach.
1: Są takie mity, są obawy, że będzie to skutkowało rozwojem jakiejś choroby onkologicznej, guzem w piersi,
0: tak, no
1: prawda?
0: Myślę, że jest to troszkę pokłosie takiego badania, które kiedyś zostało no, opublikowane i które troszeczkę zrobiło tutaj złego, jak to się nazywa, no, złej prasy, tak, tym hormonom. Natomiast no myślę, że wszystko należy robić pod kontrolą lekarza i lekarz oczywiście nie chce zaszkodzić, tylko chce pomóc i powinien przeprowadzić badania, które będą odpowiednio kwalifikowały kobietę, czy ona może zażywać
1: oznaczyć
0: terapię.
1: Poziom hormonów, czy jakie badania przeprowadzić?
0: Tak, poziom hormonów oznaczamy w zasadzie pomocniczo po to, aby rozpoznać, czy jeśli już rozmawiamy o tej przedwczesnej menopauzie, no to samo zatrzymanie miesiączki przed 40 rokiem życia wcale nie musi oznaczać tej przedwczesnej menopauzy. Trzeba zróżnicować to z innymi tak, chorobami, czy innymi sytuacjami, gdzie na przykład silny stres również może doprowadzić do zatrzymania tej miesiączki, prawda? Więc te badania hormonalne, czyli FSH, estradiol czy AMH, to są takie trzy kluczowe hormony, które oznaczamy, żeby po prostu dokonać tego rozpoznania. Estradiol, no wiadomo, jest hormonem produkowanym w jajniku. FSH jest tym hormonem przysadki, który, gdy jajnik przestaje produkować estradiol, to znacząco wzrasta i wysyła te sygnały. A AMH de facto mówi o tym zapasie, potencjale rozrodczym, tym zapasie komórek jajowych. Tak? Jeżeli to AMH jest na niskim poziomie, to znaczy, że ten potencjał przede wszystkim rozrodczy, czyli ten potencjał
1: jest bardzo niski.
0: Produkcji komórki jajowej jest bardzo niski. To też pośrednio świadczy o tym właśnie, że ta funkcja jajników wygasła, tak? Że to już jest w jakimś sensie nieodwracalny proces. Więc te hormony tak naprawdę nie służą nam po to, żebym ja wiedziała, jak leczyć pacjenta, tylko tak naprawdę, żeby wiedzieć, co się dzieje i jakie tutaj postawić rozpoznanie. Natomiast o przygotowaniu do hormonalnej terapii zastępczej to bardziej tutaj miałam na myśli, żeby oznaczyć funkcję wątroby, czyli czy wiadomo, hormony są metabolizowane w wątrobie. Czy
1: no
0: pacjentka...
1: ale mogą być też przezskórnie podawane, wówczas ta wątroba jest chyba chroniona w pewnym sensie.
0: To jest nie do końca prawda.
1: Tak?
0: To jest troszeczkę tylko ominięcie tego efektu pierwszego przejścia, czyli po prostu i tak hormony dostają się z krążenia do wątroby. One muszą zostać zmetabolizowane, więc owszem, tutaj nie ma tego efektu pierwszego przejścia, jak już mówiłam, więc troszeczkę będzie ochroniona ta wątroba, owszem, ale to nie jest tak do końca, że wcale nie będzie zaangażowana w proces przemiany hormonalnej czy metabolizmu, tak? Więc no, warto oznaczyć poziom transaminaz, czyli aspartu, alatu, bilirubiny. Na przykład u kobiet, które są po cholecystektomii, też trzeba tutaj ze znaczną ostrożnością
1: czyli
0: stosować.
1: Po usunięciu pęcherzyka żółciowego,
0: po usunięcia, tak? Czyli z wywiadzie, które mają kamicę żółciową, tak?
1: Więc w takich sytuacjach raczej...
0: W takich sytuacjach nie jest to bezwzględnie przeciwwskazane, ale można po prostu dobrać mniej taką, może bardziej łagodniejszą formę hormonalnej terapii zastępczej, bo są różne formy. Należy również oznaczyć profil lipidowy, poziom glukozy. No przede wszystkim myślę, że o tym strachu decyduje takie poczucie, że hormony mogą wywoływać zakrzepicę. I jest to w jakimś sensie prawda, że tutaj zwiększa się ryzyko zmian zatorowo-zakrzepowych, szczególnie jeśli na przykład taka terapia hormonalna zostanie wdrożona zbyt późno. Czyli na przykład jeżeli minie powyżej

0: 5 lat od ostatniej miesiączki, od menopauzy, raczej nie powinniśmy już włączać tej hormonalnej
1: Aha, więc
0: terapii.
1: takie są widełki czasowe. Właśnie o to miałam zapytać,
0: Ale
1: jakie
0: jeśli
1: są.
0: kobieta, powiedzmy, zaczęła stosować terapię hormonalną, powiedzmy po roku od tej menopauzy, a to jest najlepszy właśnie czas, żeby ją wdrożyć, od roku do 2 lat, to wtedy ona sobie może ją kontynuować jeszcze długo i wcale nie ma takich widełek. Kiedyś no, próbowano ocenić wiek, do którego roku życia kobieta może stosować tą hormonalną terapię zastępczą, ale w zasadzie wciąż nie ma takiej stricte ścisłej tej
1: Ścisłej daty.
0: granicy, więc ciągle ona się przesuwa w górę. Więc jeśli kobieta bada się regularnie, czuje
1: No
0: się
1: właśnie.
0: świetnie, my jej chcemy zabrać to paliwo, to ona czasem się na to nie godzi i my musimy tutaj spowodować, żeby to wszystko było bezpieczne. I mam takie pacjentki, które już
1: W
0: zbliżają
1: jakim
0: się do
1: wieku?
0: 70 i one sobie taką małą dawkę hormonów aplikują. I na przykład próba odstawienia skutkuje pojawieniem
1: Objawami
0: się objawu.
1: przykrymi.
0: Oczywiście wiadomo, żebyśmy przeczekali ten okres
1: Ale po co się
0: miesięcy,
1: męczyć, skoro
0: więc tak
1: może być
0: naprawdę nie wiem,
1: przyjemniej?
0: czy jest to takie wybitnie konieczne, jeśli nie ma chorób towarzyszących, jeśli ona się czuje świetnie, świetnie
1: A choroby
0: funkcjonuje.
1: towarzyszące
0: No, przede
1: jakie są
0: wszystkim
1: przeciwskazane?
0: nadciśnienie, choroby serca, tak, cukrzyca typu drugiego, hiperlipidemia. Należy też no, przeprowadzić wywiad pod kątem, jeżeli w rodzinie występowała właśnie zakrzepica, to trzeba tutaj być bardzo ostrożnym, ale mamy też szereg badań, które mogą nam ocenić w jakimś sensie układ krzepnięcia i w pewnym momencie tak wykryć, czy tutaj można stosować tą terapię, czy nie. Oczywiście należy to zrobić na początku, przed wdrożeniem terapii, ale również w trakcie, jak kobieta przychodzi, kontroluje, to nie tylko to jest to badanie takie ginekologiczne, czy no oczywiście badanie piersi, bo tutaj pani redaktor wspomniała o tym zwiększonym ryzyko. No niestety receptory hormonalne są również w piersiach, istnieją nowotwory hormonozależne, więc no jest troszkę zwiększone ryzyko tego raka piersi, ale te kobiety, które decydują się na hormonalną terapię, również częściej zgłaszają się do lekarza, one bardziej dbają o siebie, w związku z tym nawet gdyby ten nowotwór
1: To
0: wystąpił, to on,
1: zostanie w porę
0: tak, to on zostaje w porę
1: zdiagnozowany.
0: zdiagnozowany i wtedy te możliwości leczenia też są inne, oczywiście i możliwości wyleczenia, tak, są diametralnie inne niż u kobiet, które praktycznie no, rzadko się badają, tak. Więc wszystko, no, wszystko można, tylko trzeba to robić z głową. Co jest ważne? No, ważne jest też, tak jak powiedziałam po kolei, badanie krwi, badanie ginekologiczne, USG, żeby ocenić przede wszystkim, jaka jest szerokość śluzówki, dlatego że stosując terapię hormonalną, no, musimy zadbać o macicę. Dlaczego? Dlatego, że niekontrolowane podawanie estrogenów skutkowałoby przerostem błony śluzowej macicy i konsekwencji doprowadziłoby do rozwoju nowotworu endometrium. Oczywiście nie jest to proces jakiś krótki, ale no, latami moglibyśmy suplementować sam estrogen u kobiety z zachowaną macicą, moglibyśmy doprowadzić do rozwoju nowotworu macicy. Natomiast dlatego ta kombinowana terapia jest tak potrzebna u kobiet z macicą, ponieważ jest ważny progesteron, który stabilizuje poziom estrogenu i zapobiega przerostowi śluzówki. Więc tak naprawdę on nie jest jakoś istotnie potrzebny, żeby kobieta się lepiej czuła, ale żeby zabezpieczyć właśnie macicę. Natomiast jeżeli kobieta nie ma macicy, albo na przykład ma założoną wkładkę z lewonorgestrelem, która już zabezpiecza tą macicę, to wtedy na przykład możemy podawać hormony w formie przezskórnej, nie tylko jako plastry, które są w zasadzie dwuskładnikowe, częściej stosowane, ale też są i tylko z samym estrogenem, ale również w formie żelu. Żelu czy sprayu, tak? To też jest bardzo wygodna forma.
1: No tak. Czy jeszcze w jakiś sposób panie mogą sobie pomóc? Jakaś dieta, ruch?
0: Oczywiście, no,
1: Tak,
0: ruch,
1: aktywność.
0: aktywność fizyczna znacznie podnosi tutaj poziom endorfin,
1: No
0: dotlenia
1: właśnie.
0: mózg, tak, dotlenia skórę, tkanki, no, czujemy się lepiej, organizm lepiej funkcjonuje. Jeżeli chodzi o dietę, no to przede wszystkim tutaj wraz z tutaj wejściem w ten wiek menopauzy wzrasta insulinooporność, w związku z czym musimy bardziej się przyjrzeć, jakie ilości węglowodanów przyjmujemy. Myślę, że warto omówić taką kwestię z dietetykiem, który nam doradzi, jaka jest dieta dla nas najlepsza. No bo też musimy nie zapominać o kościach, więc też tę odpowiednią ilość wapnia wprowadzać, czyli nabiał.

0: nie można rezygnować też z tłuszczy, bo witaminy rozpuszczalne w tłuszczach są bardzo istotne w okresie menopauzy, tak? Przecież hormony, przecież jeśli pani redaktor mówi tu o na przykład terapii przezskórnej, one muszą zostać przetransportowane przez tłuszcz, tak? Przez tkankę tłuszczową, wchłaniają się przez tkankę tłuszczową, nie przez tkankę mięśniową, tylko przez właśnie, więc ta warstwa tłuszczu też jest ważna. Czyli na przykład ważne też jest, w jakim miejscu nakleimy plaster. No, tak. Musi być troszeczkę warstwy tej tkanki tłuszczowej.
1: Okolice pośladka, prawda?
0: Najlepiej chyba podbrzusze, myślę, podbrzusze. Bo tam jest taki troszeczkę tej tkanki tłuszczyku. Takiej luźnej więcej, ale również tutaj tylna część ramienia, nie naklejamy na piersiach, tak? Więc tutaj odradzamy, żeby to robić, czy jakiejkolwiek aplikacja hormonów przez piersi jest niedozwolona, tak? Także dieta, ruch, no, trzeba się też zadbać o ilość snu, bo kobiety często właśnie zgłaszają, że mają problemy ze
1: sen
0: snem.
1: Sen to jeden z leków. No tak.
0: Prawda? No zgłaszają. I tutaj czasami musimy wspomagać lekami, które troszeczkę pomagają w utrzymaniu dobrej jakości snu. Czasem musimy też skorzystać z porady psychiatry, który na przykład doradzi, jakie leki zmniejszają takie stany depresyjne i też przez to poprawiają sen. Więc to jest taka, można powiedzieć, terapia interdyscyplinarna, nie tylko ginekolog, ale lekarze różnych...
1: I dietetyki, psychiatra.
0: Tak,
1: i
0: lekarze
1: jakieś...
0: i czy fizjoterapeuci również tutaj. No przecież pierwszym objawem takim w okresie premenopauzy na przykład są bóle stawów, drobnych stawów, dłoni, stóp. Mogą być na przykład pierwszym objawem, że zaczyna się ten okres premenopauzalny, tak? Bo tutaj też
1: czyli
0: metabolizm...
1: Czyli ten wstępny okres, tak, który poprzedza menopauzę.
0: Poprzedza menopauzę. Mhm. On trwa od 2 do 8 lat, więc to też jest kwestia bardzo indywidualna. Ale właśnie pojawiają się takie drobne symptomy subtelne, które no, mówią, że tutaj już ten obrót estrogenów w tkankach jest zmniejszony, w związku z czym pojawiają się różne dolegliwości.
1: A fitoestrogeny, pani doktor?
0: Fitoestrogeny mają swoje zastosowanie, natomiast no tutaj oczywiście my lekarze bardziej kładziemy nacisk jednak na tą terapię hormonalną, dlatego że ona jest po prostu najskuteczniejsza. Jeszcze może w tej kwestii terapii miejscowej. Właśnie ta atrofia urogenitalna, o której wcześniej mówiłam, no jest bardzo uciążliwa, no bo powoduje tą suchość pochwy, bolesne stosunki, częste
1: robić?
0: Infekcje. Na przykład terapia miejscowa estrogenowa, nie tylko za pomocą beta-estradiolu możemy, ale na przykład estriol, który mniej wchłania się do krążenia. On działa praktycznie miejscowo w tkankach i no, po prostu znacząco poprawia to nawilżenie.
1: Często należy go stosować?
0: Taka terapia inicjująca to jest około 7 dni, a potem wystarczy 2 razy w tygodniu zaaplikować sobie czy globulkę, czy krem dopochwowy i ten efekt naprawdę będzie świetny. Można uzupełnić to globulkami lub kremem z kwasem hialuronowym, który tak jak krem na twarz, tak, to tutaj stosujemy również taki troszeczkę kosmetyk dla błon śluzowych, można powiedzieć.
1: Czy to są preparaty wydawane na receptę, czy można kupić bez recepty?
0: Można kupić bez recepty, więc...
1: Te estrogeny również, tak? W formie...
0: Nie, estrogeny zawsze, terapia hormonalna jest na receptę, więc tutaj warto, aby lekarz doradził, jakie są formy i jak stosować. Natomiast, mówię, oczywiście stosowanie takie ogólnoustrojowe, czyli czy zarówno w formie tabletek, czy plastrów, no to już troszeczkę jest mocniejszy taki pełniejszy wpływ, natomiast ta terapia miejscowa działa wyłącznie tam, gdzie powinna, czyli miejscowo, tak. No są jeszcze leki, które w zasadzie mówiłam wcześniej, że są pewne wskazania do na przykład stosowania takiej terapii dwuskładnikowej, na przykład lek Tibolon, który jest...
1: Ale może nazw nie będzie.
0: Nie, to nie jest nazwa, to jest nazwa taka międzynarodowa, więc możemy powiedzieć. On jest przekształcany do zarówno estrogenów, jak i troszeczkę hormonu, który ma działanie progesteronowe, jak i androgenne. A co ten hormon androgenny nam daje w tym leku? Daje nam to, że troszeczkę wzrasta libido, poprawia się napęd, jest kobieta mniej zmęczona.

0: Więc też można sięgnąć po innego rodzaju leki. One są w zasadzie w pierwszej kolejności zarezerwowane do leczenia osteoporozy czy osteopenii. Natomiast no, również mają świetne działanie, jeśli chodzi o terapię hormonalną zastępczą, tak? Bo o tym mówimy.
1: Dziękuję Pani pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była dr Anna Muszyńska-Krajewska, ginekolog, położnik. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowa o zdrowiu. Moimi Państwa gościem jest dzisiaj dr Anna Muszyńska-Krajewska, ginekolog, położnik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Pani doktor, w pewnym okresie życia kobiety pojawia się jakby trudniejszy czas nazywany menopauzą. Zacznijmy od tego, czym jest menopauza? Co dzieje się w ciele kobiety? Jakie zmiany wówczas zachodzą?
1: Takie ścisłe określenie dotyczące tego słowa menopauza to tak naprawdę jest ostatnia miesiączka w życiu kobiety, ale w takim szerszym kontekście oznacza taki naturalny okres w życiu kobiety, kiedy następuje wykaz

0: za nieczynności jajników. Te jajniki mają nie tylko funkcję hormonalną, ale również funkcję rozrodczą, a więc zanika możliwość do produkcji komórek jajowych i uwalniania komórek jajowych, w związku z czym no, następuje już taki okres, gdzie nie można zajść w ciążę. Natomiast jajnik to również fabryka hormonów, jak
1: no
0: wiemy.
1: Właśnie.
0: Natomiast należy podkreślić, że ta funkcja hormonalna nie zanika, ona się po prostu zmienia. Diametralnie się zmienia, bo w okresie płodności dominują hormony estrogeny, progesteron, które mają receptory w zasadzie w całym organizmie kobiety. Stąd jeśli jajnik się przekształca, zmienia się ta fabryka, to te zmiany, przekształcenia no, skutkują różnymi, czasami złymi dolegliwościami, które są dość uciążliwe.
1: O czym powiemy.
0: Jajnik po prostu produkuje więcej androgenów w stosunku do tych hormonów estrogenowych.
1: Czyli takich męskich.
0: Męskich, tak. W związku z czym na przykład kobiety skarżą się na nadmierne owłosienie, drażliwość, skłonność do agresji. To jest takie dość charakterystyczne dla hormonów męskich, prawda? Natomiast jajnik jeszcze po okresie menopauzy, on produkuje hormony właśnie, tak jak już powiedziałam, androstendion i testosteron, przy czym część z tych hormonów jest przekształcana w tkankach obwodowych, na przykład w tkance tłuszczowej, do hormonów o charakterze estrogenowym.
1: Więc tkanka tłuszczowa pełni pozytywną
0: rolę. Tak, właśnie
1: rolę.
0: Chciałam powiedzieć, że tej tkanki tłuszczowej...
1: Warto przytyć, drogie panie.
0: Chociaż kobiety je właśnie często przychodzą do gabinetu i właśnie głównym powodem jest pani doktor, no nagle przybyło mi 10 kilo, no ale niestety też menopauza wiąże się z tymi przemianami metabolicznymi, tak? Czyli tutaj przeważają procesy lipogenezy nad lipolizą, więc troszeczkę następuje inny rozkład tej tkanki tłuszczowej i większa skłonność do gromadzenia tej tkanki
1: ale
0: tłuszczowej.
1: Ale nie wszystkie panie tyją w tym czasie.
0: Nie wszystkie panie, ale myślę, że wymaga to o wiele większego nakładu sił, aby utrzymać masę ciała niż w młodości, tak? Gdzie ten metabolizm funkcjonuje no, o wiele inaczej. Jeśli chodzi o jeszcze to słowo menopauza, no to meno od miesiąca, czyli właściwie odnosi się do tego regularnego cyklu miesiączkowego, gdzie kiedy zaczyna się ten okres menopauzy, miesiączki po prostu przestają być regularne. To jest taki pierwszy sygnał. A pauza, no to oczywiście nie trzeba tłumaczyć, czyli przerwa. Natomiast kiedyś na przykład funkcjonowały takie określenia jak piekło kobiet, czy powiedzmy jeszcze inne gorsze określenia. Dopiero w XIX wieku wprowadzono to określenie menopauza, żeby troszeczkę tutaj złagodzić ten wydźwięk tego słowa. Ale na przykład w Chinach, jakby tłumacząc to słowo, mówi się o drugiej wiośnie. A więc
1: no
0: myślę,
1: jest...
0: że dobry temat właśnie na początek wiosny.
1: Druga wiosna, druga młodość.
0: Druga młodość, tak.
1: Tak, do tego podejdźmy.
0: Kobiety, prawda, mają w zasadzie dzieci, są już w jakimś sensie samodzielne, więc kobiety mogą się właśnie troszkę skupić bardziej
1: na sobie,
0: zadbać o siebie, o swoje ciało, o swój umysł. Właściwie
1: poświęcić sobie czas po prostu.
0: Słuchać się w te sygnały, które wysyła nam organizm. Wiadomo, że one czasem nie są przyjemne, ale myślę, że można sobie z tym również poradzić.
1: No właśnie, jakie sygnały wysyła ciało w tym trudnym czasie? Jakaś drażliwość, tak?
0: Pierwszym objawem no, to jest takie, że miesiączka przestaje być regularna, ale zanim nastąpi ta menopauza, czyli ostatnia miesiączka, bo jeszcze nie doprecyzowałam, że jest to ostatnie krwawienie, po którym następuje minimum 12 miesięcy przerwy. W zasadzie już później nie powinno występować żadne krwawienie, no ale wiadomo, czasem
1: może się pojawić,
0: wtedy zawsze trzeba zgłosić się do lekarza i zdiagnozować, na jakim podłożu jest to krwawienie, bo jajnik też nie wygasa tak od zaraz, tak, że nagle było super, wszystko fajnie, jeden dzień i mamy, nagle wszystko się kończy, więc jest to proces, prawda, i ten proces jest troszkę burzliwy, gdzie następują wahania hormonalne, zaburzenia regularności cyklu miesiączkowego. I tak jak mówiliśmy, receptory dla hormonów kobiecych są w zasadzie w całym organizmie, a więc na przykład w mózgu, tak jak pani redaktor wspomniała, no, ta drażliwość, skłonność do depresji wynika z tego, że po prostu nie ma już takiego poziomu estrogenów, który zapewnia taką stabilność emocjonalną. Stąd jeszcze ta przewaga hormonów o charakterze androgennym sprzyja właśnie takim wybuchom złości, drażliwości, no tym wszystkim takim zachowaniom, które nie do końca są oceniane pozytywnie.

0: dokładnie.
1: Gorąca,
0: uderzenia gorąca,
1: tak,
0: ale to są raczej takie zmiany naczyniorruchowe związane z zaburzeniami termoregulacji. To troszeczkę inne tutaj są mechanizmy. Następują na przykład wyrzuty hormonu FSH, ponieważ przysadka dostaje sygnał z jajnika, że no jest mało tych estrogenów, więc ona

0: o tą skórę też trzeba mocniej zadbać niż w młodszym wieku. W kościach zmienia się gospodarka wapniem, bo estrogeny bardzo tutaj mocno wpływają na gospodarkę wapniowo-fosforanową. W związku z tym następuje utrata gęstości mineralnej kości i w konsekwencji może to doprowadzić do osteoporozy, więc warto też oczywiście już na każdym etapie życia pracować na to, aby mieć taką odpowiednią bazę do tego, żeby nie doprowadzać do osteoporozy, a sprzyja temu oczywiście uprawianie sportu, zażywanie witaminy D3. Więc tak naprawdę na to, jak będziemy się czuć w okresie menopauzy, pracujemy na to całe życie, prawda? Co jeszcze jest istotne? Tutaj jeśli chodzi o nabłonek pochwy cewki moczowej, no, pojawia się tak zwana atrofia urogenitalna. Jest to takie bardzo przykre są to dolegliwości, które związane są z suchością pochwy, skłonnością do infekcji, ponieważ ten nabłonek jest mniej odporny na zaburzenia równowagi bakteryjnej. Przeważają bakterie na przykład gram dodatni, a nie połeczki kwasu mlekowego, w związku z czym no, ta skłonność do infekcji jest większa.
1: I co wówczas robić?
0: Co wówczas robić? To już myślę, że bardziej skupimy się na tym, jak będziemy rozmawiać o leczeniu tych, bo oczywiście no, uzupełniamy również miejscowo tutaj hormony, co pewnie będziemy jeszcze tutaj poruszać w programie. Natomiast no, jeszcze chciałam podkreślić, że też warto dbać o nawilżenie, tak? Tutaj stosować takie preparaty nawilżające, nie tylko hormonalne, więc no, jest tutaj dużo możliwości, prawda?
1: Czasami dochodzi do przedwczesnej menopauzy. Dlaczego tak się dzieje? Kiedy tak się dzieje?
0: Tak, właściwie można powiedzieć, że przeciętny wiek menopauzy w naszym kraju to jest 51 rok życia. Ale jeżeli nastąpi ta menopauza, czyli właściwie nazywamy to przedwczesnym wygasaniem czynności jajników, przed 40 rokiem życia, to my mówimy wtedy o przedwczesnej, tak, menopauzie. Właściwie tak 70% przyczyn nie jest do końca poznana, ale są czynniki takie, które mogą do tego doprowadzić, na przykład czynniki genetyczne, na przykład zespół łamliwego chromosomu, w niektórych zespołach genetycznych, takich jak zespół Turnera. Są to czynniki immunologiczne, na przykład niektóre choroby tak, na podłożu autoimmunologicznym, takich jak choroba Hashimoto, czy celiakia, czy cukrzyca typu pierwszego, mogą sprzyjać przedwczesnej menopauzie, bo co to oznacza, że jest czynnik autoimmunologiczny? Po prostu nasz organizm produkuje przeciwciała przeciwko komórkom jajnikowym i przedwcześnie niszczy te komórki, w związku z tym ta żywotność jajnika spada. Ale na przykład czynniki środowiskowe, palenie papierosów, okazuje się, że palenie papierosów przyspiesza wiek menopauzy o 2-3 lata. A może
1: cieszę się,
0: też,
1: że nigdy nie paliłam.
0: Dokładnie. Ale może również doprowadzić do tej przedwczesnej menopauzy, czyli przed 40 rokiem życia. Czasami są sytuacje, gdzie kobieta musi przejść leczenie onkologiczne. Wtedy wiadomo, że duża część komórek jest niszczona i wtedy no, ten potencjał jajnikowy znacznie tutaj jest ograniczony. W związku z tym no, trzeba pamiętać, no, istnieje teraz krioprecypitacja, czyli zamrożenie komórek jajowych, żeby na przykład przed leczeniem zamrozić. Głównie chodzi oczywiście o płodność. Natomiast my nie jesteśmy w stanie do końca zabezpieczyć tej czynności hormonalnej, chociaż istnieją na przykład teraz metody, gdzie, to taka troszkę może dygresja, ale warto myślę powiedzieć, gdzie pobiera się fragment komórki, pobiera się fragment jajnika, tak, zamraża się, nie komórki, tylko fragment jajnika i potem wszczepia się już po zakończonym leczeniu z powrotem i ten mały fragmencik jajnika również podejmuje funkcję hormonalną, więc jest to naprawdę świetna metoda, zwłaszcza dla młodych dziewczyn, które no, czasem muszą się zmierzyć z takim problemem. Ale też niektóre leki, tak, radioterapia mogą przyspieszyć menopauzę, na przykład choroby wirusowe też również, które mogą doprowadzić właśnie do uszkadzania jajnika, na przykład świnka. Dlatego warto przemyśleć, czy na przykład nie warto się zaszczepić, jeśli ktoś wcześniej nie chorował na świnkę. Także no, jest tutaj wiele czynników, które do tej przedwczesnej menopauzy mogą doprowadzić. Część z nich jest oczywiście do uniknięcia, tak?
1: A jakie skutki dla zdrowia i fizycznego, i psychicznego niesie taka przedwczesna menopauza.
0: No myślę, że

0: tutaj oczywiście te wszystkie procesy, które zachodzą, o których wstępnie troszkę powiedziałyśmy, tak, że nie ma tej stymulacji estrogenowej w tkankach, w związku z czym no, dochodzi do utraty masy kostnej, do no, też takiego przedwczesnego starzenia się organizmu. Przecież estrogeny również mają funkcję ochronną
1: dla serca.
0: Dla serca, dla tak, układu tutaj krwionośnego, tak, więc no, jest to też istotne, aby uświadomić kobiety, że no, nie możemy je tak zostawić z tą przedwczesną menopauzą same sobie i powinny się udać do lekarza, bo to trzeba leczyć. Oczywiście czasami jest troszeczkę taki opór, prawda, nie wiem, czy tutaj pani redaktor się też spotkała, rozmawiając z kobietami, że one się boją tej hormonalnej terapii, jeśli
1: tak,
0: chodzi o przede wszystkim hormony płciowe, bo na przykład jeśli ktoś ma niedoczynność tarczycy,
1: również zażywa
0: to
1: hormony.
0: Zażywa i w ogóle nie ma z tym żadnego problemu,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, a jeśli chodzi o kwestie właśnie związane z menopauzą i z hormonalną
0: tak, to
1: terapią
0: jest
1: zastępczą,
0: taki strach.
1: Są takie mity, są obawy, że będzie to skutkowało rozwojem jakiejś choroby onkologicznej, guzem w piersi,
0: tak, no
1: prawda?
0: Myślę, że jest to troszkę pokłosie takiego badania, które kiedyś zostało no, opublikowane i które troszeczkę zrobiło tutaj złego, jak to się nazywa, no, złej prasy, tak, tym hormonom. Natomiast no myślę, że wszystko należy robić pod kontrolą lekarza i lekarz oczywiście nie chce zaszkodzić, tylko chce pomóc i powinien przeprowadzić badania, które będą odpowiednio kwalifikowały kobietę, czy ona może zażywać
1: Oznaczyć
0: terapię.
1: Poziom hormonów, czy jakie badania przeprowadzić?
0: Tak, poziom hormonów oznaczamy w zasadzie pomocniczo po to, aby rozpoznać, czy jeśli już rozmawiamy o tej przedwczesnej menopauzie, no to samo zatrzymanie miesiączki przed 40 rokiem życia wcale nie musi oznaczać tej przedwczesnej menopauzy. Trzeba zróżnicować to z innymi tak, chorobami czy innymi sytuacjami, gdzie na przykład silny stres również może doprowadzić do zatrzymania tej miesiączki, prawda?
1: Tak.
0: Więc te badania hormonalne, czyli FSH, estradiol czy AMH, to są takie trzy kluczowe hormony, które oznaczamy, żeby po prostu dokonać tego rozpoznania. Estradiol, no wiadomo, jest hormonem produkowanym w jajniku. FSH jest tym hormonem przysadki, który, gdy jajnik przestaje produkować estradiol, to znacząco wzrasta i wysyła te sygnały. A AMH de facto mówi o tym zapasie, potencjale rozrodczym, tym zapasie komórek jajowych. Tak? Jeżeli to AMH jest na niskim poziomie, to znaczy, że ten potencjał przede wszystkim rozrodczy, czyli ten potencjał
1: jest bardzo niski.
0: Produkcji komórki jajowej jest bardzo niski. To też pośrednio świadczy o tym właśnie, że ta funkcja jajników wygasła, tak? Że to już jest w jakimś sensie nieodwracalny proces. Więc te hormony tak naprawdę nie służą nam po to, żebym ja wiedziała, jak leczyć pacjenta, tylko tak naprawdę, żeby wiedzieć, co się dzieje i jakie tutaj postawić rozpoznanie. Natomiast o przygotowaniu do hormonalnej terapii zastępczej to bardziej tutaj miałam na myśli, żeby oznaczyć funkcję wątroby, czyli czy wiadomo, hormony są metabolizowane w wątrobie. Czy
1: no
0: pacjentka...
1: ale mogą być też przeskórnie podawane, wówczas ta wątroba jest chyba chroniona w pewnym sensie.
0: To jest nie do końca prawda.
1: Tak?
0: To jest troszeczkę tylko ominięcie tego efektu pierwszego przejścia, czyli po prostu i tak hormony dostają się z krążenia do wątroby. One muszą zostać zmetabolizowane, więc owszem, tutaj nie ma tego efektu pierwszego przejścia, jak już mówiłam, więc troszeczkę będzie ochroniona ta wątroba, owszem, ale to nie jest tak do końca, że wcale nie będzie zaangażowana w proces przemiany hormonalnej czy metabolizmu, tak? Więc no, warto oznaczyć poziom transaminaz, czyli aspartu, alatu, bilirubiny. Na przykład u kobiet, które są po cholecystektomii, też trzeba tutaj ze znaczną ostrożnością
1: czyli
0: stosować.
1: Po usunięciu pęcherzyka żółciowego.
0: Po usunięciu, czyli z wywiadzie, które mają kamicę żółciową, tak?
1: Więc w takich sytuacjach raczej.
0: W takich sytuacjach nie jest to bezwzględnie przeciwwskazane, ale można po prostu dobrać mniej taką, może bardziej łagodniejszą formę hormonalnej terapii zastępczej, bo są różne formy. Należy również oznaczyć profil lipidowy, poziom glukozy. No przede wszystkim myślę, że o tym strachu decyduje takie poczucie, że hormony mogą wywoływać zakrzepicę. I jest to w jakimś sensie prawda, że tutaj zwiększa się ryzyko zmian zatorowo-zakrzepowych, szczególnie jeśli na przykład taka terapia hormonalna zostanie wdrożona zbyt późno.

0: Czyli na przykład, jeżeli minie powyżej 5 lat od ostatniej miesiączki, od menopauzy, raczej nie powinniśmy już włączać tej hormonalnej
1: Aha, więc
0: terapii.
1: takie są widełki czasowe. Właśnie o to miałam zapytać,
0: Ale
1: jakie
0: jeśli
1: są.
0: kobieta, powiedzmy, zaczęła stosować terapię hormonalną, powiedzmy po roku od tej menopauzy, a to jest najlepszy właśnie czas, żeby ją wdrożyć, od roku do 2 lat, to wtedy ona sobie może ją kontynuować jeszcze długo i wcale nie ma takich widełek. Kiedyś no, próbowano ocenić wiek, do którego roku życia kobieta może stosować tą hormonalną terapię zastępczą, ale w zasadzie wciąż nie ma takiej stricte ścisłej tej
1: Ścisłej daty.
0: granicy, więc ciągle ona się przesuwa w górę. Więc jeśli kobieta bada się regularnie, czuje
1: No
0: się
1: właśnie.
0: świetnie, my jej chcemy zabrać to paliwo, to ona czasem się na to nie godzi i my musimy tutaj spowodować, żeby to wszystko było bezpieczne. I mam takie pacjentki, które już zbliżają
1: Jaki
0: się
1: wiek?
0: do 70 i one sobie taką małą dawkę hormonów aplikują i na przykład próba odstawienia skutkuje
1: Objawami
0: pojawieniem się
1: przykrymi.
0: objawu. Oczywiście wiadomo, żebyśmy przeczekali ten okres
1: Ale
0: ileś
1: po co się
0: miesięcy,
1: męczyć, skoro
0: więc tak
1: może być
0: naprawdę nie wiem,
1: przyjemniej?
0: czy jest to takie wybitnie konieczne, jeśli nie ma chorób towarzyszących, jeśli ona się czuje świetnie,
1: A
0: świetnie
1: choroby
0: funkcjonuje.
1: towarzyszące
0: No, przede
1: jakie są
0: wszystkim
1: przeciwskazane?
0: nadciśnienie, choroby serca, tak, cukrzyca typu drugiego, hiperlipidemia. Należy też no, przeprowadzić wywiad pod kątem, jeżeli w rodzinie występowała właśnie zakrzepica, to trzeba tutaj być bardzo ostrożnym, ale mamy też szereg badań, które mogą nam ocenić w jakimś sensie układ krzepnięcia i w pewnym momencie tak wykryć, czy tutaj można stosować tą terapię, czy nie. Oczywiście należy to zrobić na początku, przed wdrożeniem terapii, ale również w trakcie, jak kobieta przychodzi, kontroluje, to nie tylko to jest to badanie takie ginekologiczne, czy no oczywiście badanie piersi, bo tutaj pani redaktor wspomniała o tym zwiększonym ryzyko. No niestety receptory hormonalne są również w piersiach, istnieją nowotwory hormonozależne, więc no jest troszkę zwiększone ryzyko tego raka piersi, ale te kobiety, które decydują się na hormonalną terapię, również częściej zgłaszają się do lekarza, one bardziej dbają o siebie, w związku z tym nawet gdyby ten nowotwór
1: To
0: wystąpił,
1: zostanie w porę
0: to on zostaje w porę
1: zdiagnozowany.
0: zdiagnozowany i wtedy te możliwości leczenia też są inne oczywiście i możliwości wyleczenia, tak, są diametralnie inne niż u kobiet, które praktycznie no, rzadko się badają, tak. Więc wszystko, no, wszystko można, tylko trzeba to robić z głową. Co jest ważne? No, ważne jest też, tak jak powiedziałam po kolei, badanie krwi, badanie ginekologiczne, USG, żeby ocenić przede wszystkim, jaka jest szerokość śluzówki, dlatego że stosując terapię hormonalną, no, musimy zadbać o macicę. Dlaczego? Dlatego, że niekontrolowane podawanie estrogenów skutkowałoby przerostem błony śluzowej macicy i konsekwencji doprowadziłoby do rozwoju nowotworu endometrium. Oczywiście nie jest to proces jakiś krótki, ale no, latami moglibyśmy suplementować sam estrogen u kobiety z zachowaną macicą, moglibyśmy doprowadzić do rozwoju nowotworu macicy. Natomiast dlatego ta kombinowana terapia jest tak potrzebna u kobiet z macicą, ponieważ jest ważny progesteron, który stabilizuje poziom estrogenu i zapobiega przerostowi śluzówki. Więc tak naprawdę on nie jest jakoś istotnie potrzebny, żeby kobieta się lepiej czuła, ale żeby zabezpieczyć właśnie macicę. Natomiast jeżeli kobieta nie ma macicy, albo na przykład ma założoną wkładkę z lewonorgestrelem, która już zabezpiecza tą macicę, to wtedy na przykład możemy podawać hormony w formie przezskórnej, nie tylko jako plastry, które są w zasadzie dwuskładnikowe, częściej stosowane, ale też są i tylko z samym estrogenem, ale również w formie żelu. Żelu czy sprayu, tak? To też jest bardzo wygodna forma.
1: No tak. Czy jeszcze w jakiś sposób panie mogą sobie pomóc? Jakaś dieta, ruch?
0: Oczywiście, no,
1: Tak,
0: ruch,
1: aktywność.
0: aktywność fizyczna znacznie podnosi tutaj poziom endorfin,
1: No
0: dotlenia
1: właśnie.
0: mózg, tak, dotlenia skórę, tkanki, no, czujemy się lepiej, organizm lepiej funkcjonuje. Jeżeli chodzi o dietę, no to przede wszystkim tutaj wraz z tutaj wejściem w ten wiek menopauzy wzrasta insulinooporność, w związku z czym musimy bardziej się przyjrzeć, jakie ilości węglowodanów przyjmujemy. Myślę, że warto omówić taką kwestię z dietetykiem, który nam doradzi, jaka jest dieta dla nas najlepsza. No bo też musimy nie zapominać o kościach, więc też tę odpowiednią ilość

0: wapnia wprowadzać, czyli nabiał. Nie można rezygnować też z tłuszczy, bo witaminy rozpuszczalne w tłuszczach są bardzo istotne w okresie menopauzy. Tak? Przecież hormony, przecież jeśli pani redaktor mówi tu o na przykład terapii przezskórnej, one muszą zostać przetransportowane przez tłuszcz, tak? Przez tkankę tłuszczową, wchłaniają się przez tkankę tłuszczową, nie przez tkankę mięśniową, tylko przez właśnie, więc ta warstwa tłuszczu też jest ważna. Czyli na przykład ważne też jest, w jakim miejscu nakleimy plaster. No, tak. Musi być troszeczkę warstwy tej tkanki tłuszczowej.
1: Okolice pośladka, prawda?
0: Najlepiej chyba podbrzusze, myślę, bo tam jest taki, ta troszeczkę tej tkanki
1: tłuszczyku,
0: takiej luźnej więcej, ale również tutaj tylna część ramienia, nie naklejamy na piersiach, tak, więc tutaj odradzamy, żeby to robić, czy jakiekolwiek aplikacja hormonów przez piersi jest niedozwolona, tak. Także dieta, ruch, no, trzeba się też zadbać o ilość snu, bo kobiety często właśnie zgłaszają, że mają problemy ze
1: sen
0: snem.
1: Sen to jeden z leków. No tak.
0: Prawda? No
1: zgłaszają.
0: I tutaj czasami musimy wspomagać lekami, które troszeczkę pomagają w utrzymaniu dobrej jakości snu. Czasem musimy też skorzystać z porady psychiatry, który na przykład doradzi, jakie leki zmniejszają takie stany depresyjne i też przez to poprawiają sen. Więc to jest taka, można powiedzieć, terapia interdyscyplinarna, nie tylko ginekolog.
1: Właśnie.
0: Ale lekarze różnych.
1: I dietetyki, psychiatra.
0: Tak,
1: I
0: lekarze
1: jakiś...
0: i czy fizjoterapeuci również tutaj. No przecież pierwszym objawem takim w okresie premenopauzy na przykład są bóle stawów, drobnych stawów, dłoni, stóp. Mogą być na przykład pierwszym objawem, że zaczyna się ten okres premenopauzalny, tak? Bo tutaj też
1: czyli
0: metabolizm.
1: Ten wstępny okres,
0: tak,
1: który poprzedza menopauzę.
0: Poprzedza menopauzę. On trwa od 2 do 8 lat, więc to też jest kwestia bardzo indywidualna. Ale właśnie pojawiają się takie drobne
1: symptomy
0: subtelne, które no, mówią, że tutaj już ten obrót estrogenów w tkankach jest zmniejszony, w związku z czym pojawiają się różne dolegliwości.
1: A fitoestrogeny, pani doktor?
0: Fitoestrogeny mają swoje zastosowanie, natomiast no tutaj oczywiście my lekarze bardziej kładziemy nacisk jednak na tą terapię hormonalną, dlatego że ona jest po prostu najskuteczniejsza. Jeszcze może w tej kwestii terapii miejscowej. Właśnie ta atrofia urogenitalna, o której wcześniej mówiłam, no jest bardzo uciążliwa, no bo powoduje tą suchość pochwy, bolesne stosunki, częste
1: robić?
0: Infekcje. Na przykład terapia miejscowa estrogenowa, nie tylko za pomocą beta-estradiolu możemy, ale na przykład estriol, który mniej wchłania się do krążenia. On działa praktycznie miejscowo w tkankach i no, po prostu znacząco poprawia to nawilżenie.
1: Często należy go stosować?
0: Taka terapia inicjująca to jest około 7 dni, a potem wystarczy 2 razy w tygodniu zaaplikować sobie czy globulkę, czy krem dopochwowy i ten efekt naprawdę będzie świetny. Można uzupełnić to globulkami lub kremem z kwasem hialuronowym, który tak jak krem na twarz, tak, to
1: tak,
0: tutaj stosujemy również taki troszeczkę kosmetyk dla błon śluzowych, można powiedzieć.
1: Czy to są preparaty wydawane na receptę, czy można kupić bez recepty?
0: Można kupić bez recepty, więc...
1: Te estrogeny również, tak? W formie...
0: Nie, estrogeny zawsze, terapia hormonalna jest na receptę, więc tutaj warto, aby lekarz doradził, jakie są formy i jak stosować. Natomiast, mówię, oczywiście stosowanie takie ogólnoustrojowe, czyli czy zarówno w formie tabletek, czy plastrów, no to już troszeczkę jest mocniejszy taki pełniejszy wpływ, natomiast ta terapia miejscowa działa wyłącznie tam, gdzie powinna, czyli miejscowo, tak. No są jeszcze leki, które w zasadzie mówiłam wcześniej, że są pewne wskazania do na przykład stosowania takiej terapii dwuskładnikowej, na przykład lek Tibolon, który jest...
1: Ale może nazw nie będziemy
0: Nie, to nie
1: mówić.
0: Jest nazwa, to jest nazwa taka międzynarodowa,
1: to może.
0: Więc możemy powiedzieć. On jest przekształcany do zarówno estrogenów, jak i troszeczkę hormonu, który ma działanie progesteronowe, jak i androgenne. A co ten hormon androgenny nam daje w tym leku? Daje nam to, że troszeczkę wzrasta libido, poprawia się napęd, jest człowiek

0: kobieta mniej zmęczona, więc też można sięgnąć po innego rodzaju leki. One są w zasadzie w pierwszej kolejności zarezerwowane do leczenia osteoporozy czy osteopenii. Natomiast no, również mają świetne działanie, jeśli chodzi o terapię hormonalną zastępczą, tak, bo o tym mówimy.
1: Dziękuję Pani pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była dr Anna Muszyńska-Krajewska, ginekolog, położnik. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak $1 000 000, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Od 21 lipca można składać wnioski o wynajem mieszkań w 7 bloku przy ulicy Celulozowej. Do dyspozycji przyszłych najemców przygotowano 42 lokale o zróżnicowanym metrażu. Zainteresowanie jest bardzo duże.
1: Do 29 lipca, czyli do wczoraj, złożono 377 wniosków, co stanowi bardzo dużą liczbę wniosków, jeśli chodzi o te 42 mieszkania. Składać wnioski można jeszcze przez 2 dni, do piątku 31 lipca. Bardzo dużo osób przychodzi do urzędu, składa te wnioski, gdzie serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wynajęciem mieszkania przy ulicy Celulozowej.
0: 2 mieszkania zostały przeznaczone dla seniorów, czyli osób, które ukończyły 60 rok życia. Kolejnych 20 lokali zarezerwowano dla rodzin z dziećmi.
1: Pozostałe 20 mieszkań jest rozdysponowane dla wszystkich mieszkańców, którzy będą zainteresowani. Dużą zmianą w tym roku jest to, że przy tym etapie, przy tych wnioskach, w porównaniu z ulicą Brzeską czy z ulicą Maślaną, jest to, że wnioski mogą składać również mieszkańcy miejskiego obszaru funkcjonalnego, czyli nie tylko mieszkańcy miasta Włocławek, ale także mieszkańcy powiatu włocławskiego, których serdecznie zachęcamy do tego, żeby właśnie składać te wnioski, no bo jeżeli tutaj mają swoje centrum życiowe, czyli tutaj pracują bądź się uczą, no to żeby mieli bliżej na przykład do pracy, do szkoły, na studia, warto, żeby właśnie złożyli ten wniosek na ulicę Celulozową.
2: Powiedzmy jeszcze, co będzie dalej? Wnioski można składać do piątku. Co się później będzie działo? Rozumiem, że wnioski będą weryfikowane, będzie jakaś wstępna lista, potem odwołania i lista ostateczna.
1: Tak, oczywiście do piątku są przyjmowane wnioski, później rozpocznie się etap sprawdzania.

0: wniosków przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, która do połowy sierpnia, dokładnie do 17 sierpnia, powinna opublikować wstępną listę właśnie wnioskodawców, którzy zakwalifikowali się do wynajęcia mieszkania. Następnie będzie okres składania odwołań od tej listy, a później do 15 września pojawi się już lista ostateczna osób, które zamieszkają w bloku przy ulicy Celulozowej.
1: To nie koniec miejskich inwestycji mieszkaniowych. Na wrocławskim Śródmieściu powstają już kolejne budynki z mieszkaniami na wynajem, a w planach jest również zagospodarowanie terenów pod nową zabudowę na osiedlu Michelin.
0: Do końca tej kadencji powstanie ponad 500 mieszkań. Obecnie budowy trwają m.in. na rogu ulicy Tumskiej i 3 Maja, gdzie powstaje blisko 70 mieszkań, na działce przy ulicy Cyganka, gdzie powstaje ponad 80 mieszkań na tani wynajem. Dodatkowo na działce na Michelinie przy ulicy Łubinowej powstaną 4 bloki, w których będzie blisko 200 mieszkań na tani wynajem, a także przy ulicy Królewieckiej 12, gdzie jest remontowana kamienica, w której będzie około 8 mieszkań.
1: Warto dodać, że przy ulicy Lisek powstaje osiedle 19 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Inwestycję realizuje MTBS Wrocławek w formie najmu z dojściem do własności. W Lubrańcu odbył się piknik rodzinny od juniora do seniora, bezpieczni na 100%. Przy muszli nad Dunajem spotkały się całe rodziny, na które czekało mnóstwo atrakcji, koncerty oraz pokazy związane z bezpieczeństwem. Była to okazja nie tylko do wspólnej zabawy, ale również do zdobycia praktycznej wiedzy.
2: Szanowni Państwo, jesteśmy kołem, które działa 3. rok. Jest to nasz 3. piknik od juniora do seniora, 3. edycja. Co roku sprawdza nam się gdzieś środek tygodnia, frekwencja dopisuje, pogoda jest co roku, nie zapeszajmy. Także strasznie się cieszymy, że wszyscy są tu dziś z nami. Atrakcji jest moc, gdzie pewnie tutaj panowie wszystko pokażą. Korzystamy z przeróżnych programów pomocy, wsparcia różnych osób, instytucji, które nam dobrze życzą i się udaje.
3: Myślę, że frekwencja też bardzo cieszy, bo mimo że środek tygodnia, no to osób tutaj jest naprawdę wiele.
2: Tak, zgadza się, także dziękujemy za obecność. Mamy bardzo mnóstwo atrakcji, musieliśmy w tym roku nawet zablokować ulicę, żebyśmy się po prostu zmieściły z atrakcjami. Korzystamy dziś z programu Aktywna Wieś, jest to program Ministerstwa Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Także no naprawdę zapraszamy, jeśli komuś się w tym roku nie udało, to za rok.
3: A skąd właśnie pomysł na takie pikniki, bo mówi Pani, że to już jest 3. Wasz taki piknik.
2: Tak, Szanowni Państwo, narodziła się idea 3 lata temu, jak zbieraliśmy podpisy na budżet obywatelski, gdzie miała to być zjeżdżalnia na placu zabaw zachęcająca do głosowania. Przyszliśmy wtedy na ten teren, było bardzo dużo mniej atrakcji. Z roku na rok robi się coraz więcej, rośniemy w siłę. Jest nas prawie 30 kobiet, które są bardzo chętne do pracy, mają moc pomysłów, działają, także no ja jestem im ogromnie wdzięczna, że mnie wspierają, popierają i są tu dziś z nami.
3: 3. rok z rzędu działa też wasze koło. Właśnie skąd narodziła się ta inicjatywa, żeby założyć takie koło?
2: Tak, w ogóle to rzadkość jest kół gospodyń wiejskich w małych miasteczkach. Jesteśmy miasteczkiem, które ma do 3000 mieszkańców i mamy taki przywilej, że możemy takie koło założyć. Po prostu jest bardzo dużo takich kobiet, które no, ma mnóstwo pomysłów i gromadzą się w naszym kole także.
1: W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele samorządu. Burmistrz Lubrańca podkreślał, że takie inicjatywy integrują mieszkańców i pokazują, że wspólne spędzanie czasu może łączyć się z edukacją.
4: Ja bardzo się cieszę jako burmistrz. Tych imprez mamy bardzo dużo. Trochę mniej się cieszę, jak trzeba je dofinansowywać. Tym bardziej dzisiejsza impreza, czyli tu dostałem podziękowanie od Koła Kobiet Gospodarne i Wyjątkowe Glamour. I właśnie tym paniom zaproponowałem na piątek, w związku z tym, że wziąłem sobie urlop, natomiast ta pogoda zapowiada coś wspaniałego, a mianowicie, że będziemy mogli zebrać plony z tej rolniczej ziemi, czyli z gminy Lubraniec, i te panie będą pomagać mi, jeśli są gospodarne, to wiązać snopki i zebrać te plony. Cieszę się, że ta impreza właśnie taką pogodę przyniosła, czyli prawdopodobnie przez tydzień plony zostaną zebrane. Niestety te plony nie będą duże i ze smutkiem przypuszczam, że na drugi rok

0: tyle imprez właśnie nie będzie, bo na przykład, drodzy telewidzowie, rzepak klonuje z hektara 800 kg tonę. To jest bardzo mało, no więc ja już na wszelki wypadek kupiłem sobie olej rzepakowy i państwu to radzę. A z imprezy się cieszę.
1: Na pikniku pojawili się także przedstawiciele powiatu wocławskiego oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Starosta wocławski oraz wicemarszałek województwa Aneta Jędrzejewska zwracali uwagę, że tego typu wydarzenia są ważne, bo budują więzi między mieszkańcami i promują bezpieczne zachowania.
2: Ja bardzo doceniam tą pracę koła gospodyń Glamour tutaj w Lubrańcu. Panie potrafią znaleźć to, co najważniejsze, bo dzisiaj bycie ze sobą, bycie razem, łączenie pokoleń, tych starszych z młodszymi jest niezwykle ważne. Na to, żeby być razem, na to, żeby się uśmiechnąć, na to, żeby razem zaśpiewać, żeby zatańczyć, żeby poznać swojego sąsiada bądź sąsiadkę, bo niestety doczekaliśmy takich czasów, że często nawet tak się nie znamy. Także ja bardzo kibicuję dziewczynom z Glamour. Robią niesamowite rzeczy. Ten piknik jest jedną z takich rzeczy, ale przecież mnóstwo warsztatów właśnie seniorzy z młodzieżą, różnego rodzaju wyjazdy, różnego rodzaju takie spotkania też sportowe one organizują, także ja trzymam za nich kciuki, bardzo się cieszę, że są tacy liderzy, takich nam właśnie potrzeba.
3: Woda sprzyja dobrym ludziom, zaangażowanym ludziom, takie właśnie jest koło kobiet wyjątkowych Glamour z Lubrańca, już któryś rok z rzędu organizujące to wspaniałe wydarzenie dla mieszkańców okolicy Lubrańca, ale także samego miasta. Podkreślam, że organizacje społeczne na naszym terenie są centrum integracji, centrum wydarzeń kulturalno-społecznych i dzisiejszy dzień jest tego najlepszym przykładem. Wiele atrakcji od najmłodszych do najstarszych przygotowanych i na pewno wszyscy miło spędzimy to popołudnie.
1: Piknik przyciągnął mieszkańców Lubrańca i okolic, którzy mogli nie tylko dobrze się bawić, ale również przekonać się, jak ważne w codziennym życiu są zasady bezpieczeństwa.

0: przystań przy ulicy Płockiej to nie tylko miejsce, w którym można cumować łodzie i jachty, ale także nowoczesny kompleks rekreacyjno-turystyczny. Na terenie obiektu znajdują się odkryte baseny, siłownia plenerowa, strefy do opalania oraz domki letniskowe dostępne do wynajęcia.
1: Domków jest łącznie 8, są 4 domki 4-osobowe i 4 domki 6-osobowe. Wyposażenie, no to myślę takie standardowe jak w domkach kempingowych, czyli jest zaplecze kuchenne, jest wiadomo, są sanitariaty, prysznice, no i sypialnie.
2: Jaki jest koszt wynajęcia takich domków i czy należy to zrobić z jakimś wyprzedzeniem? Jak to wygląda?
1: Zależy oczywiście od tego, no, jaka jest pogoda, bo jeżeli tak jak teraz zrobiło nam się znowu prawdziwe lato, wiadomo, że zainteresowanie jest większe, więc no, trzeba domki rezerwować z wyprzedzeniem. Inaczej wygląda sytuacja na kamperowisku, ponieważ tutaj tych miejsc jest więcej, więc tutaj można przyjechać praktycznie tak z ulicy. Natomiast jeżeli chodzi o domki, no, rezerwacji należy dokonywać wcześniej w Bosmanacie, ale myślę, że no, jest taka możliwość, że z parodniowym wyprzedzeniem da się taki domek tutaj zabukować. Domek czteroosobowy kosztuje w tej chwili 350 zł, domek sześcioosobowy 400 zł. Od tego roku jesteśmy też na platformie Booking, więc rezerwacji można dokonywać bezpośrednio przez booking.com i widzimy, że już dało to efekty. Zresztą tak naprawdę wiele opinii rozchodzi się tak zwaną pocztą pantoflową. Ludzie tu przyjeżdżają, widzą jakie są warunki, jak utrzymana jest czystość na obiekcie, mówią to innym znajomym i coraz więcej ludzi dociera do nas z tak zwanego polecenia.
0: Zainteresowanie wynajmem domków jest większe niż w ubiegłym roku.
1: Jest w sumie dużo lepiej.

0: bo w domkach mieliśmy już około 500 osób, które skorzystały od początku sezonu. Jeżeli chodzi o kampery, to było to 1300 osób prawie, i jeżeli chodzi o pole namiotowe, to 350 osób. Także te statystyki możemy zobaczyć, co oczywiście cieszy, z roku na rok rosną, więc mamy nadzieję, że ta tendencja się utrzyma.
1: Zapytam jeszcze, bo wiele osób o to pyta. Kuchnia. Czy jest możliwość zrobienia sobie tutaj własnego posiłku?
0: Tak, oczywiście dla osób tutaj przyjeżdżających jest dostępna kuchnia i jadalnia. Kuchnia z pełnym zapleczem, wyposażeniem, nie trzeba przywozić własnych naczyń, wszystko jest tutaj dostępne na miejscu. Także ci, którzy przyjeżdżają, czy też do domków, chociaż mówię, no w domkach są kuchnie, natomiast ci, którzy przyjeżdżają kamperami, czy ci, którzy przyjeżdżają pod namiot, mogą skorzystać bez ograniczeń z jadalni i kuchni.
1: Osoby, które przyjdą na basen, również, jak się domyślam.
0: Znaczy, osoby akurat, które przychodzą na basen, bardziej korzystają w tej chwili tutaj z małego bistro, które działa na przystani. Natomiast jeżeli ktoś chciałby dojść do kuchni czy jadalni, oczywiście nikt nie robiłby z tym problemu, żeby przygotować na przykład dziecku kanapkę, więc to też jest możliwe.
2: Słoneczna pogoda sprzyja wypoczynkowi nad wodą. Przystań przy ulicy Płockiej, położona nad Zalewem Włocławskim, w sezonie letnim przyciąga wielu mieszkańców i turystów. Osoby planujące wynajem domku letniskowego powinny wcześniej skontaktować się z ośrodkiem sportu i rekreacji, aby sprawdzić dostępność i zarezerwować dogodny termin. Na czas wakacji miejskie instytucje kultury i placówki oświatowe przygotowały wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży. We Włocławku szczególnie aktywna jest miejska biblioteka publiczna. Przez cały lipiec, zarówno w gmachu głównym, jak i w filiach, odbywały się warsztaty, spotkania z ciekawymi gośćmi oraz turnieje e-sportowe. Biblioteka zapowiada, że w sierpniu również nie zabraknie interesujących wydarzeń.
3: I już właśnie 1 sierpnia w sobotę zapraszamy na seans niespodziankę dla dzieci. Tym razem będzie to takie właśnie kino familijne, walka dobra ze złem, na podstawie jednego z komiksów Marvela, także fanów Marvela też chętnie zapraszamy. No i później też mamy w ofercie i warsztaty, i takie warsztaty troszkę literacko-animacyjne. A oprócz tego jeszcze właśnie takie zajęcia tutaj w strefie dziecka, w mediatece, właśnie gamingowe zajęcia, także każdy znajdzie coś dla siebie. No i oczywiście nasza oferta nie jest tylko ograniczona do biblioteki głównej, właśnie do mediateki i strefy dziecka. Nasze filie także mają bogatą ofertę, także i warsztaty czekoladowe czekają na dzieci, i warsztaty tajemniczy ogród, właśnie stworzenia takich małych ekosystemów w słoiczkach. I nawet planujemy zakopanie kapsuły czasu, także mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie i będzie zadowolony. Zajęcia są i dla dzieci, i dla młodzieży. Będą dostosowane trudnościom też i dla młodszych, i dla starszych.
2: Szczegółowy harmonogram wydarzeń i warsztatów dostępny jest na profilu Miejskiej Biblioteki Publicznej na Facebooku. Na część zajęć obowiązują wcześniejsze zapisy, dlatego warto śledzić publikowane na bieżąco informacje. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przyjaciela. To dobra okazja, aby przypomnieć sobie, jak ważne są relacje z ludźmi, na których możemy liczyć każdego dnia. Choć żyjemy w czasach nieograniczonego kontaktu przez internet, wielu ekspertów zwraca uwagę, że prawdziwych przyjaźni jest coraz mniej. Socjologowie mówią nawet o zjawisku nazywanym recesją przyjaźni. Coraz więcej osób przyznaje, że nie ma bliskiego przyjaciela, a codzienne spotkania coraz częściej zastępują rozmowy przez komunikatory i media społecznościowe. Z okazji Międzynarodowego Dnia Przyjaciela zapytaliśmy mieszkańców Włocławka, czy ich zdaniem dziś nadal łatwo jest nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie, oraz czy mają osoby, na które zawsze mogą liczyć?
4: Relacje? Oj, bardzo źle. Bardzo źle.
5: A co się źle? Co się dzieje nie tak?
4: Ludzie są źli. Bardzo ludzie się zmienili. W ogóle i świat, i ludzie już jest coraz gorzej. Nie można z nikim kontaktu nawiązać, bo jakby człowiek był taki, no po prostu, jak to się mówi, dobry, to zaraz ludzie wykorzystują nas jakieś złe sposoby, dla nich dobrze, a dla tego człowieka jest źle.
5: Nawiązujemy w dzisiejszych czasach relacje tak samo jak w przeszłości?
6: Nie, zdecydowanie nie.
5: A co się zmieniło?
6: Przede wszystkim forma komunikacji.
5: Czy internet na to wpływa?
6: Oczywiście, telefon, internet. A poza tym jesteśmy bardziej, ja wiem, wymagający w stosunku do siebie. Nie jesteśmy tak otwarci, nie jesteśmy tak spontaniczni. Ja pamiętam, że kiedyś jak przyjeżdżała moja ciocia, to nie musiała się zapowiadać, nie musiała się anonsować, że przybędzie, po prostu wpadała.

0: Dzisiaj to jest raczej chyba niemożliwe.
1: Czy pani sądzi, że za dużo osób spędza czas na internecie i przez to ciężko jest tworzyć nowe przyjaźnie?
0: Czy ja wiem, to też, chociaż uważam, że też internet jest swego rodzaju formą nawiązywania znajomości. Natomiast zmieniła się jakby forma takiego spotykania się. Nie ma takiego właśnie, wszystko jest jakieś takie napompowane, nie ma takiego luzu.
1: A czy są jakieś miejsca we Włosławku, gdzie pani się spotyka z przyjaciółkami, czy z przyjaciółmi?
0: Panie, tak, na przykład Przystań jest bardzo fajnym miejscem. Lubię tam chodzić.
1: Jak chętnie tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
2: Ja uważam, że jest bardzo trudno.
1: A co się zmieniło?
2: Ludzie są po prostu inni. Każdy żyje dla siebie, każdy się zajmuje tylko sobą. Może trudne życie jest, nie wiem, ale to nie to, co było kiedyś.
1: Czy może internet coś zmienił? Wie pani coś o tym?
2: No co mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, jeszcze ze starszymi, to jeszcze się jakoś człowiek przyjaźni, a reszta no to z tymi młodszymi każdy ma swoje inne życie, może praca, bo bardzo duże wymagania, nie tak jak było kiedyś w PRL-u, troszkę na luzie.
1: Jak często tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
3: Myślę, że bardzo rzadko, bo teraz mniej jest kontaktów międzyludzkich.
1: A co się dokładnie zmieniło?
3: Telefony. Telefony. Ludzie siedzą w komputerach, w swoich ekranikach i nic więcej nie widzą świata poza tym wirtualnym.
1: Znaczy tutaj we Włosławku pani ma jakieś przyjaciółki czy przyjaciele?
3: Tylko siostry, nikogo więcej nie mam.
4: Ja mam swoje stałe przyjaciółki od lat tak naprawdę, więc chyba nie szukam na siłę, ale generalnie zawsze jestem otwarta na nowych znajomych i nowe przyjaźnie.
1: A jak tam na internecie? Czy tam też są jacyś przyjaciele?
4: No na pewno można nawiązać jakieś przyjaźnie, ale chyba w zasadzie to chyba przyjaźń to jest tak duże słowo, że raczej bym to nazwała relacjami koleżeńskimi internetowymi. Ja przyjaźnie tworzę w prawdziwym życiu.
1: A czy we Włosławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić wolny czas z przyjaciółmi?
4: Spędziłam większość czasu na pewno we Włocławku, aktualnie mieszkam poza Włocławkiem, ale raczej przyjaźnie najczęściej w moim przypadku tworzyły się w szkole. No chyba tyle ode mnie.
1: Chciałem się zapytać, jak chętnie tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
5: Najlepiej wychodząc i po prostu spotykając się z tymi ludźmi, tak szczerze mówiąc, ponieważ no nie ukrywajmy, że wiadomości nie zastąpią tego, co tak naprawdę jest ze spotkaniem na żywo.
1: Czy internet zmienił tą samą sytuację?
5: Zdecydowanie tak. Ja uważam, że relacje międzyludzkie przez to się o wiele bardziej pogorszyły. I szczerze mówiąc, ja żałuję, że jest internet.
1: A co jest nie tak z internetem?
5: Ludzie po prostu zamknęli się w domach i nie mają w ogóle ochoty wychodzić. Zdecydowanie. I nie zaprzyjaźniają się z lokalną społecznością.
6: Jak chętnie tworzymy przyjaźnie? Myślę, że mniej niż wcześniej, ale nadal jakby ludzie chcą tworzyć te przyjaźnie. I myślę, że ludzie ogólnie się poznają, tylko teraz mają troszeczkę trudniej, ale nadal te przyjaźnie są, bo widać, że ludzie nie są, nie chodzą jakby sami, ale często są te pary, nie? Więc nadal to jest spotykane.
1: Czy internet i social media coś zmieniło w tym aspekcie?
6: Myślę, że zmieniło pod tym względem, że mogą ludzie się poznawać jakby na większą odległość, ale nie poznajemy ludzi, którzy są bliżej nas i do których moglibyśmy mieć większy dostęp też, na przykład w jakichś miejscach, gdzie na przykład realizujemy swoje pasje, czyli na jakiejś siłowni, na basenie, na jakichś zajęciach fitness, to ludzie się właśnie tam nie poznają, nie chcą się poznawać jakby face to face, ale poznają się na internecie i często znajdują osoby z dużo dalszych może miejscowości.
1: Czym według ciebie jest prawdziwa przyjaźń i czy przyjaźń online to prawdziwa przyjaźń?
6: Może tak, czy przyjaźń online, jeżeli tej osoby nigdy nie widzieliśmy, nieważne czy to jest nasz chłopak przez internet, czy dziewczyna, czy kolega, koleżanka, to myślę, że nie da się jakby sobie zaufać na 100%, więc nie ma tej prawdziwej przyjaźni online. Mimo to są jakieś znajomości, na pewno można się zakolegować. A drugie pytanie jakie było?
1: Czym jest prawdziwa przyjaźń według ciebie?
6: Czym jest prawdziwa przyjaźń według mnie? Myślę, że prawdziwa przyjaźń najczęściej teraz jest w rodzinie po prostu, że w rodzinie jak się szanuje brat z siostrą, czy rodzice ze swoimi dziećmi, to myślę, że tutaj można szukać jakby tej największej przyjaźni, największego zaufania i też

0: troski, a żeby polegać na innych ludziach. Teraz, myślę, jest to dużo, dużo cięższe, ale nadal pewnie możliwe, bo jednak te przyjaźnie i te pary nadal są.
1: Czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić wolny czas z przyjaciółmi?
0: Tak, jak najbardziej. W Włocławku jest bardzo dużych miejsc, przede wszystkim wszystkie siłownie i zachęcam wszystkich do treningu. Tam naprawdę można spędzić godzinkę, dwie godzinki w ciągu dnia, przy okazji poznać bardzo dużo ludzi. No, to jest jedyne miejsce, które tak naprawdę odwiedzam bardzo często, wręcz codziennie, i wszystkich znajomych, wszystkich, nie wiem, czy można powiedzieć przyjaciół, ale na pewno wszystkich kolegów, koleżanki, znajomych, jakieś przeszłe tam partnerki poznałem w siłowni. Uważam, że lepszego miejsca po prostu nie ma na świecie, żeby poznawać ludzi. Tam każdy przychodzi i pogadać, i zrobić trening.
2: Choć media społecznościowe ułatwiają utrzymywanie kontaktu, nic nie zastąpi rozmowy twarzą w twarz. Wspólna kawa, spacer czy spotkanie z przyjaciółmi to wciąż najlepszy sposób na pielęgnowanie relacji, o których warto pamiętać. Nie tylko od święta. Zespół szkół nr 3 we Włocławku otrzymał dofinansowanie na kontynuację programu Rehabilitacja 25+. Jego celem jest zapewnienie dorosłym osobom z niepełnosprawnościami wsparcia po zakończeniu edukacji oraz stworzenie im możliwości dalszego rozwoju, rehabilitacji i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
3: Rozpoczynamy 8. edycję Rehabilitacji 25+. My jesteśmy, czyli zespół szkół nr 3 we Włocławku jest realizatorem, a właściwie ośrodek wsparcia, który powstał przy zespole szkół. Jesteśmy realizatorem tegoż programu, natomiast adresatem jest miasto Włocławek. Tak jak już wcześniej wspomniałam, jest to 8. edycja. Jest to program skierowany do osób dorosłych z niepełnosprawnościami, a szczególnie do naszych absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy. Bo tak naprawdę uczeń w wieku 24 lub 25 lat, bo tutaj akurat w tym przypadku w wieku 25 lat to są zespoły rewalidacyjno-wychowawcze i też takich beneficjentów mamy, no kończą tak naprawdę naszą placówkę i nie mają gdzie konkretnie się podziać. Dlatego też 8 lat temu powstała taka inicjatywa, żeby przy pomocy oczywiście środków PFRON-owskich taki ośrodek wsparcia utworzyć przy naszej placówce. I w tym roku, już po raz 8, prawdopodobnie od września startujemy, ponieważ teraz kompletujemy dokumenty dotyczące podpisania umowy, aczkolwiek wniosek został pozytywnie rozpatrzony, jak i również już otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu środków w wysokości około 960 tysięcy. Także jest to kwota dosyć znacząca.
2: Dzięki przyznanemu dofinansowaniu programem zostanie objętych 21 uczestników, absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy oraz zespołów rewalidacyjno-wychowawczych, którzy nie korzystają ze wsparcia w innych placówkach.
3: Będą podzieleni oni na 3 grupy. Każda grupa codziennie od poniedziałku do piątku będzie otrzymywała wsparcie i terapeutyczne, i opiekuńcze. Między innymi będą to zajęcia rewalidacyjne, ale również i takie specjalistyczne, jak dogoterapia, jak felinoterapia, jak zajęcia logopedyczne, rehabilitacja ruchowa, trening umiejętności społecznych, aktywizacja zawodowa. Więc to też będzie się działo jak gdyby na terenie naszej placówki, ale również i tych naszych absolwentów, bo to też jest ich placówka i dlatego właśnie nam bardzo zależało na tym, aby kontynuować te zajęcia na terenie naszej placówki, gdzie oni po prostu czują się najlepiej, gdzie znają swoje panie, bo głównie pracownikami w rehabilitacji 25+, są nauczyciele, są terapeuci, którzy na co dzień pracują właśnie w zespole szkół nr 3.
2: Zespół szkół nr 3 we Włocławku to placówka o charakterze specjalnym i integracyjnym, zapewniająca kompleksowe wsparcie oraz edukację na wszystkich etapach rozwoju dzieci i młodzieży. Wielu uczniów to osoby ze specjalnymi potrzebami, wymagające indywidualnego podejścia i specjalistycznego wsparcia. Pozyskane dofinansowanie pozwoli kontynuować działania na rzecz absolwentów, pomagając im rozwijać zdobyte umiejętności.

0: paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Od 21 lipca można składać wnioski o wynajem mieszkań w 7 bloku przy ulicy Celulozowej. Do dyspozycji przyszłych najemców przygotowano 42 lokale o zróżnicowanym metrażu. Zainteresowanie jest bardzo duże.
1: Do 29 lipca, czyli do wczoraj, złożono 377 wniosków, co stanowi bardzo dużą liczbę wniosków, jeśli chodzi o te 42 mieszkania. Składać wnioski można jeszcze przez 2 dni, do piątku 31 lipca. Bardzo dużo osób przychodzi do urzędu, składa te wnioski, gdzie serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wynajęciem mieszkania przy ulicy Celulozowej.
0: 2 mieszkania zostały przeznaczone dla seniorów, czyli osób, które kończyły 60 rok życia. Kolejnych 20 lokali zarezerwowano dla rodzin z dziećmi.
1: Pozostałe 20 mieszkań jest rozdysponowane dla wszystkich mieszkańców, którzy będą zainteresowani. Dużą zmianą w tym roku jest to, że przy tym etapie, przy tych wnioskach, w porównaniu z ulicą Brzeską czy z ulicą Maślaną, jest to, że wnioski mogą składać również mieszkańcy miejskiego obszaru funkcjonalnego, czyli nie tylko mieszkańcy miasta Włocławek, ale także mieszkańcy powiatu włocławskiego, których serdecznie zachęcamy do tego, żeby właśnie składać te wnioski, no bo jeżeli tutaj mają swoje centrum życiowe, czyli tutaj pracują bądź się uczą, no to żeby mieli bliżej na przykład do pracy, do szkoły, na studia, warto, żeby właśnie złożyli ten wniosek na ulicę Celulozową.
2: Powiedzmy jeszcze, co będzie dalej? Wnioski można składać do piątku. Co się później będzie działo? Rozumiem, że wnioski będą weryfikowane, będzie jakaś wstępna lista, potem odwołania i lista ostateczna.
1: Tak, oczywiście do piątku są przyjmowane wnioski. Później rozpocznie się etap sprawdzania wniosków przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, która do połowy sierpnia, dokładnie do 17 sierpnia, powinna opublikować wstępną listę właśnie wnioskodawców, którzy zakwalifikowali się do wynajęcia mieszkania. Następnie będzie okres składania odwołań od tej listy, a później

0: I do 15 września pojawi się już lista ostateczna osób, które zamieszkają w bloku przy ulicy Celulozowej.
1: To nie koniec miejskich inwestycji mieszkaniowych. Na wrocławskim Śródmieściu powstają już kolejne budynki z mieszkaniami na wynajem, a w planach jest również zagospodarowanie terenów pod nową zabudowę na osiedlu Michelin.
0: Do końca tej kadencji powstanie ponad 500 mieszkań. Obecnie budowy trwają m.in. na rogu ulicy Tumskiej i 3 Maja, gdzie powstaje blisko 70 mieszkań, na działce przy ulicy Cyganka, gdzie powstaje ponad 80 mieszkań na tani wynajem. Dodatkowo na działce na Michelinie przy ulicy Łubinowej powstaną 4 bloki, w których będzie blisko 200 mieszkań na tani wynajem, a także przy ulicy Królewieckiej 12, gdzie jest remontowana kamienica, w której będzie około 8 mieszkań.
1: Warto dodać, że przy ulicy Lisek powstaje osiedle 19 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Inwestycję realizuje MTBS Wrocławek w formie najmu z dojściem do własności. W Lubrańcu odbył się piknik rodzinny od juniora do seniora, bezpieczni na 100%. Przy muszli nad Dunajem spotkały się całe rodziny, na które czekało mnóstwo atrakcji, koncerty oraz pokazy związane z bezpieczeństwem. Była to okazja nie tylko do wspólnej zabawy, ale również do zdobycia praktycznej wiedzy.
2: Szanowni Państwo, jesteśmy kołem, które działa 3 rok. Jest to nasz 3 piknik od juniora do seniora, 3 edycja. Co roku sprawdza nam się gdzieś środek tygodnia, frekwencja dopisuje, pogoda jest co roku, nie zapeszajmy. Także strasznie się cieszymy, że wszyscy są tu dziś z nami. Atrakcji jest moc, gdzie pewnie tutaj panowie wszystko pokażą. Korzystamy z przeróżnych programów pomocy, wsparcia różnych osób, instytucji, które nam dobrze życzą i się udaje.
3: Myślę, że frekwencja też bardzo cieszy, bo mimo że środek tygodnia, no to osób tutaj jest naprawdę wiele.
2: Tak, zgadza się, także dziękujemy za obecność. Mamy bardzo mnóstwo atrakcji, musieliśmy w tym roku nawet zablokować ulicę, żebyśmy się po prostu zmieściły z atrakcjami. Korzystamy dziś z programu Aktywna Wieś, jest to program Ministerstwa Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Także no naprawdę zapraszamy, jeśli komuś się w tym roku nie udało, to za rok.
3: A skąd właśnie pomysł na takie pikniki, bo mówi Pani, że to już jest trzeci Wasz taki piknik.
2: Tak, Szanowni Państwo, narodziła się idea 3 lata temu, jak zbieraliśmy podpisy na budżet obywatelski, gdzie miała to być zjeżdżalnia na placu zabaw zachęcająca do głosowania. Przyszliśmy wtedy na ten teren, było bardzo dużo mniej atrakcji. Z roku na rok robi się coraz więcej. Rośniemy w siłę. Jest nas prawie 30 kobiet, które są bardzo chętne do pracy, mają moc pomysłów, działają, także no ja jestem im ogromnie wdzięczna, że mnie wspierają, popierają i są tu dziś z nami.
3: 3 rok z rzędu działa też wasze koło. Właśnie skąd narodziła się ta inicjatywa, żeby założyć takie koło?
2: Tak, w ogóle to rzadkość jest kół gospodyń wiejskich w małych miasteczkach. Jesteśmy miasteczkiem, które ma do 3000 mieszkańców i mamy taki przywilej, że możemy takie koło założyć. Po prostu jest bardzo dużo takich kobiet, które no, ma mnóstwo pomysłów i gromadzą się w naszym kole także.
1: W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele samorządu. Burmistrz Lubrańca podkreślał, że takie inicjatywy integrują mieszkańców i pokazują, że wspólne spędzanie czasu może łączyć się z edukacją.
4: Ja bardzo się cieszę jako burmistrz. Tych imprez mamy bardzo dużo. Trochę mniej się cieszę, jak trzeba je dofinansowywać. Tym bardziej dzisiejsza impreza, czyli tu dostałem podziękowanie od Koła Kobiet Gospodarne i Wyjątkowe Glamour. I właśnie tym paniom zaproponowałem na piątek, w związku z tym, że wziąłem sobie urlop. Natomiast ta pogoda zapowiada coś wspaniałego, a mianowicie, że będziemy mogli zebrać plony z tej rolniczej ziemi, czyli z gminy Lubraniec, i te panie będą pomagać mi, jeśli są gospodarne, to wiązać snopki i zebrać te plony. Cieszę się, że ta impreza właśnie taką pogodę przyniosła, czyli prawdopodobnie przez tydzień plony zostaną zebrane. Niestety te plony nie będą duże i ze smutkiem przypuszczam, że na drugi rok tyle imprez właśnie nie będzie, bo na przykład, drodzy telewidzowie, rzepak plonuje z hektara 800 kg tonę. To jest bardzo mało, no więc ja już na wszelki wypadek kupiłem sobie

0: olej rzepakowy i państwu to radzę. A z imprezy się cieszę.
1: Na pikniku pojawili się także przedstawiciele powiatu wocławskiego oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Starosta wocławski oraz wicemarszałek województwa Aneta Jędrzejewska zwracali uwagę, że tego typu wydarzenia są ważne, bo budują więzi między mieszkańcami i promują bezpieczne zachowania.
2: Ja bardzo doceniam tą pracę koła gospodyń Glamury tutaj w Lubrańcu. Panie potrafią znaleźć to, co najważniejsze, bo dzisiaj bycie ze

0: Glamour robią niesamowite rzeczy. Ten piknik jest jedną z takich rzeczy, ale przecież mnóstwo warsztatów właśnie seniorzy z młodzieżą, różnego rodzaju wyjazdy, różnego rodzaju takie spotkania też sportowe one organizują. Także ja trzymam za nich kciuki. Bardzo się cieszę, że są tacy liderzy. Takich nam właśnie potrzeba.
1: Woda sprzyja dobrym ludziom, zaangażowanym ludziom. Takie właśnie jest koło kobiet wyjątkowych Glamour z Lubrańca, już któryś rok z rzędu organizujące to wspaniałe wydarzenie dla mieszkańców okolicy Lubrańca, ale także samego miasta. Podkreślam, że organizacje społeczne na naszym terenie są centrum integracji, centrum wydarzeń kulturalno-społecznych i dzisiejszy dzień jest tego najlepszym przykładem. Wiele atrakcji od najmłodszych do najstarszych przygotowanych i na pewno wszyscy miło spędzimy to popołudnie.
2: Piknik przyciągnął mieszkańców Lubrańca i okolic, którzy mogli nie tylko dobrze się bawić, ale również przekonać się, jak ważne w codziennym życiu są zasady bezpieczeństwa.

0: przystań przy ulicy Płockiej to nie tylko miejsce, w którym można cumować łodzie i jachty, ale także nowoczesny kompleks rekreacyjno-turystyczny. Na terenie obiektu znajdują się odkryte baseny, siłownia plenerowa, strefy do opalania oraz domki letniskowe dostępne do wynajęcia.
1: Domków jest łącznie 8, są 4 domki 4-osobowe i 4 domki 6-osobowe. Wyposażenie, no to myślę takie standardowe jak w domkach kempingowych, czyli jest zaplecze kuchenne, jest wiadomo, są sanitariaty, prysznice, no i sypialnie.
2: Jaki jest koszt wynajęcia takich domków i czy należy to zrobić z jakimś wyprzedzeniem? Jak to wygląda?
1: Zależy oczywiście od tego, no, jaka jest pogoda, bo jeżeli tak jak teraz zrobiło nam się znowu prawdziwe lato, wiadomo, że zainteresowanie jest większe, więc no, trzeba domki rezerwować z wyprzedzeniem. Inaczej wygląda sytuacja na kamperowisku, ponieważ tutaj tych miejsc jest więcej, więc tutaj można przyjechać praktycznie tak z ulicy. Natomiast jeżeli chodzi o domki, no, rezerwacji należy dokonywać wcześniej w Bosmanacie, ale myślę, że no, jest taka możliwość, że z parodniowym wyprzedzeniem da się taki domek tutaj zabukować. Domek czteroosobowy kosztuje w tej chwili 350 zł, domek sześcioosobowy 400 zł. Od tego roku jesteśmy też na platformie Booking, więc rezerwacji można dokonywać bezpośrednio przez booking.com i widzimy, że już dało to efekty. Zresztą tak naprawdę wiele opinii rozchodzi się tak zwaną pocztą pantoflową. Ludzie tu przyjeżdżają, widzą jakie są warunki, jak utrzymana jest czystość na obiekcie, mówią to innym znajomym i coraz więcej ludzi dociera do nas z tak zwanego polecenia.
0: Zainteresowanie wynajmem domków jest większe niż w ubiegłym roku.
1: Jest w sumie dużo lepiej, bo w domkach mieliśmy już około 500 osób, które skorzystały od początku sezonu. Jeżeli chodzi o kampery, to było to 1300 osób prawie i jeżeli chodzi o pole namiotowe, to 350 osób. Także te statystyki możemy zobaczyć, co oczywiście cieszy, z roku na rok rosną, więc mamy nadzieję, że ta tendencja się utrzyma.
2: Zapytam jeszcze, bo wiele osób o to pyta. Kuchnia. Czy jest możliwość zrobienia sobie tutaj własnego posiłku?
1: Tak, oczywiście dla osób tutaj przyjeżdżających jest dostępna kuchnia i jadalnia. Kuchnia z pełnym zapleczem, wyposażeniem, nie trzeba przywozić własnych naczyń, wszystko jest tutaj dostępne na miejscu, także ci, którzy przyjeżdżają, czy też do domków, chociaż mówię, no w domkach są kuchnie, natomiast ci, którzy przyjeżdżają kamperami, czy ci, którzy przyjeżdżają pod namiot, mogą skorzystać bez ograniczeń z jadalni i kuchni.
2: Osoby, które przyjdą na basen, również, jak się domyślam.
1: Znaczy osoby akurat, które przychodzą na basen, bardziej korzystają w tej chwili tutaj z małego bistro, które działa na przystani. Natomiast jeżeli ktoś

0: chciałby dojść do kuchni czy jadalni, oczywiście nikt nie robiłby z tym problemu, żeby przygotować na przykład dziecku kanapkę, więc to też jest możliwe.
1: Słoneczna pogoda sprzyja wypoczynkowi nad wodą. Przystań przy ulicy Płockiej, położona nad Zalewem Włocławskim, w sezonie letnim przyciąga wielu mieszkańców i turystów. Osoby planujące wynajem domku letniskowego powinny wcześniej skontaktować się z ośrodkiem sportu i rekreacji, aby sprawdzić dostępność i zarezerwować dogodny termin. Na czas wakacji miejskie instytucje kultury i placówki oświatowe przygotowały wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży. We Włocławku szczególnie aktywna jest Miejska Biblioteka Publiczna. Przez cały lipiec, zarówno w gmachu głównym, jak i w filiach, odbywały się warsztaty, spotkania z ciekawymi gośćmi oraz turnieje e-sportowe. Biblioteka zapowiada, że w sierpniu również nie zabraknie interesujących wydarzeń.
2: I już właśnie 1 sierpnia w sobotę zapraszamy na seans niespodziankę dla dzieci. Tym razem będzie to takie właśnie kino familijne, walka dobra ze złem, na podstawie jednego z komiksów Marvela, także fanów Marvela też chętnie zapraszamy. No i później też mamy w ofercie i warsztaty, i takie warsztaty troszkę literacko-animacyjne. A oprócz tego jeszcze właśnie takie zajęcia tutaj w strefie dziecka, w mediatece, właśnie gamingowe zajęcia, tak że każdy znajdzie coś dla siebie. No i oczywiście nasza oferta nie jest tylko ograniczona do biblioteki głównej, właśnie do mediateki i strefy dziecka. Nasze filie także mają bogatą ofertę, także i warsztaty czekoladowe czekają na dzieci, i warsztaty Tajemniczy Ogród, właśnie stworzenia takich małych ekosystemów w słoiczkach. I nawet planujemy zakopanie kapsuły czasu, także mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie i będzie zadowolony. Zajęcia są i dla dzieci, i dla młodzieży, będą dostosowane trudnościom też i dla młodszych, i dla starszych.
1: Szczegółowy harmonogram wydarzeń i warsztatów dostępny jest na profilu Miejskiej Biblioteki Publicznej na Facebooku. Na część zajęć obowiązują wcześniejsze zapisy, dlatego warto śledzić publikowane na bieżąco informacje. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przyjaciela. To dobra okazja, aby przypomnieć sobie, jak ważne są relacje z ludźmi, na których możemy liczyć każdego dnia. Choć żyjemy w czasach nieograniczonego kontaktu przez internet, wielu ekspertów zwraca uwagę, że prawdziwych przyjaźni jest coraz mniej. Socjologowie mówią nawet o zjawisku nazywanym recesją przyjaźni. Coraz więcej osób przyznaje, że nie ma bliskiego przyjaciela, a codzienne spotkania coraz częściej zastępują rozmowy przez komunikatory i media społecznościowe. Z okazji Międzynarodowego Dnia Przyjaciela zapytaliśmy mieszkańców Włocławka, czy ich zdaniem dziś nadal łatwo jest nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie, oraz czy mają osoby, na które zawsze mogą liczyć.
3: Relacje? Oj, bardzo źle, bardzo źle.
4: A co się źle, co się dzieje nie tak?
3: Ludzie są źli, bardzo ludzie się zmienili, w ogóle i świat, i ludzie już jest coraz gorzej. Nie można z nikim kontaktu nawiązać, bo jakby człowiek był taki, no po prostu, jak to się mówi, dobry, to zaraz ludzie wykorzystują nas jakieś złe sposoby, dla nich dobrze, a dla tego człowieka jest źle.
4: Nawiązujemy w dzisiejszych czasach relacje tak samo jak w przeszłości?
5: Nie, zdecydowanie nie.
4: A co się zmieniło?
5: Przede wszystkim forma komunikacji.
4: Czy internet na to wpływa?
5: Oczywiście, telefon, internet. A poza tym jesteśmy bardziej, ja wiem, wymagający w stosunku do siebie. Nie jesteśmy tak otwarci, nie jesteśmy tak spontaniczni. Ja pamiętam, że kiedyś jak przyjeżdżała moja ciocia, to nie musiała się zapowiadać, nie musiała się anonsować, że przybędzie, po prostu wpadała. Dzisiaj to jest raczej chyba niemożliwe.
4: Czy pani sądzi, że za dużo osób spędza czas na internecie i przez to ciężko jest stworzyć nowe przyjaźnie?
5: Czy ja wiem, to też, chociaż uważam, że też internet jest swego rodzaju formą nawiązywania znajomości. Natomiast zmieniła się jakby forma takiego spotykania się. Nie ma takiego właśnie, wszystko jest jakieś takie napompowane, nie ma takiego luzu.
4: Czy są jakieś miejsca we Włocławku, gdzie pani się spotyka z przyjaciółkami czy z przyjaciółmi?
5: Panie, tak, na przykład przystań jest bardzo fajnym miejscem. Lubię tam chodzić.
4: Jak chętnie tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
6: Ja uważam, że jest bardzo trudno.
4: A co się zmieniło?
6: Ludzie są po prostu inni. Każdy żyje dla siebie, każdy się zajmuje tylko sobą. Może trudne życie jest, nie wiem, ale to nie to, co było kiedyś.
4: Czy może internet coś zmienił? Wie pani coś o tym?
6: No co mogę powiedzieć? Z własnego doświadczenia, jeszcze ze starszymi, to jeszcze się...

0: jakoś człowiek przyjaźni, a reszta no to z tymi młodszymi, każdy ma swoje inne życie, może praca, bo bardzo duże wymagania, nie tak jak było kiedyś w PRL-u, troszkę na luzie.
1: Jak często tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
2: Myślę, że bardzo rzadko, bo coraz mniej jest kontaktów międzyludzkich.
1: A co się dokładnie zmieniło?
2: Telefony. Telefony. Ludzie siedzą w komputerach, w swoich ekranikach i nic więcej nie widzą świata poza tym wirtualnym.
1: Znaczy tutaj we Włocławku pani ma jakieś przyjaciółki czy przyjaciele?
2: Tylko siostry, nikogo więcej nie mam.
3: Ja mam swoje stałe przyjaciółki od lat tak naprawdę, więc chyba nie szukam na siłę, ale generalnie zawsze jestem otwarta na nowych znajomych i nowe przyjaźnie.
1: A jak tam na internecie, czy tam też są jacyś przyjaciele?
3: No na pewno można nawiązać jakieś przyjaźnie, ale chyba w zasadzie to chyba przyjaźń to jest tak duże słowo, że raczej bym to nazwała relacjami koleżeńskimi internetowymi. Ja przyjaźnie tworzę w prawdziwym życiu.
1: A czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić wolny czas z przyjaciółmi?
3: Spędziłam większość czasu na pewno we Włocławku, aktualnie mieszkam poza Włocławkiem, ale raczej przyjaźnie najczęściej w moim przypadku tworzyły się w szkole. No chyba tyle ode mnie.
1: Chciałem się zapytać, jak chętnie tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
4: Najlepiej wychodząc i po prostu spotykając się z tymi ludźmi, tak szczerze mówiąc, ponieważ no nie ukrywajmy, że wiadomości nie zastąpią tego, co tak naprawdę jest ze spotkaniem na żywo.
1: Czy internet zmienił tą całą sytuację?
4: Zdecydowanie tak. Ja uważam, że relacje międzyludzkie przez to się o wiele bardziej pogorszyły. I szczerze mówiąc, ja żałuję, że jest internet.
1: A co jest nie tak z internetem?
4: Ludzie po prostu zamknęli się w domach i nie mają w ogóle ochoty wychodzić. Zdecydowanie. I nie zaprzyjaźniają się z lokalną społecznością.
5: Jak chętnie tworzymy przyjaźnie? Myślę, że mniej niż wcześniej, ale nadal jakby ludzie chcą tworzyć te przyjaźnie. I myślę, że ludzie ogólnie się poznają, tylko teraz mają troszeczkę trudniej, ale nadal te przyjaźnie są, bo widać, że ludzie nie są, nie chodzą jakby sami, ale często są te pary, nie? Więc nadal to jest spotykane.
1: Czy internet i social media coś zmieniło w tym aspekcie?
5: Myślę, że zmieniło pod tym względem, że mogą ludzie się poznawać jakby na większą odległość, ale nie poznajemy ludzi, którzy są bliżej nas i do których moglibyśmy mieć większy dostęp też, na przykład w jakichś miejscach, gdzie na przykład realizujemy swoje pasje, czyli na jakiejś siłowni, na basenie, na jakichś zajęciach fitness, to ludzie się właśnie tam nie poznają, nie chcą się poznawać jakby face to face, ale poznają się na internecie i często znajdują osoby z dużo dalszych może miejscowości.
1: Czym według ciebie jest prawdziwa przyjaźń i czy przyjaźń online to prawdziwa przyjaźń?
5: Może tak, czy przyjaźń online, jeżeli tej osoby nigdy nie widzieliśmy, nieważne czy to jest nasz chłopak przez internet, czy dziewczyna, czy kolega, koleżanka, to myślę, że nie da się jakby sobie zaufać na 100%, więc nie ma tej prawdziwej przyjaźni online. Mimo to są jakieś znajomości, na pewno można się zakolegować. A drugie pytanie jakie było?
1: Czym jest prawdziwa przyjaźń według ciebie?
5: Czym jest prawdziwa przyjaźń według mnie? Myślę, że prawdziwa przyjaźń najczęściej teraz jest w rodzinie po prostu, że w rodzinie jak się szanuje brat z siostrą czy rodzice ze swoimi dziećmi, to myślę, że tutaj można szukać jakby tej największej przyjaźni, największego zaufania i też troski. A żeby polegać na innych ludziach, teraz myślę, jest to dużo, dużo cięższe, ale nadal pewnie możliwe, bo jednak te przyjaźnie i te pary nadal są.
1: Czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić wolny czas z przyjaciółmi?
5: Tak, jak najbardziej. We Włocławku jest bardzo dużych miejsc, przede wszystkim wszystkie siłownie i zachęcam wszystkich do treningu. Tam naprawdę można spędzić godzinkę, dwie godzinki w ciągu dnia, przy okazji poznać bardzo dużo ludzi. No to jest jedyne miejsce, które tak naprawdę odwiedzam bardzo często, wręcz codziennie i wszystkich znajomych, wszystkich, nie wiem czy można powiedzieć przyjaciół, ale na pewno wszystkich kolegów, koleżanki, znajomych, jakieś przeszłe tam partnerki poznałem w siłowni. Uważam, że lepszego miejsca po prostu nie ma na świecie, żeby poznawać ludzi. Tam każdy przychodzi i pogadać i zrobić trening.
6: Choć media społecznościowe ułatwiają utrzymywanie kontaktu, nic nie zastąpi rozmowy twarzą w twarz. Wspólna kawa, spacer czy spotkanie z przyjaciółmi to wciąż najlepszy sposób na pielęgnowanie relacji, o których warto pamiętać. Nie tylko od święta. Zespół Szkół nr 3 we Włocławku

0: otrzymał dofinansowanie na kontynuację programu Rehabilitacja 25+. Jego celem jest zapewnienie dorosłym osobom z niepełnosprawnościami wsparcia po zakończeniu edukacji oraz stworzenie im możliwości dalszego rozwoju, rehabilitacji i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
1: Rozpoczynamy 8. edycję Rehabilitacji 25+. My jesteśmy, czyli zespół szkół numer 3 we Włocławku jest realizatorem, a właściwie ośrodek wsparcia, który powstał przy zespole szkół. Jesteśmy realizatorem tegoż programu, natomiast adresatem jest miasto Włocławek. Tak jak już wcześniej wspomniałam, jest to 8. edycja. Jest to program skierowany do osób dorosłych z niepełnosprawnościami, a szczególnie do naszych absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy. Bo tak naprawdę uczeń w wieku 24 lub 25 lat, bo tutaj akurat w tym przypadku w wieku 25 lat to są zespoły rewalidacyjno-wychowawcze i też takich beneficjentów mamy, no kończą tak naprawdę naszą placówkę i nie mają gdzie konkretnie się podziać. Dlatego też 8 lat temu powstała taka inicjatywa, żeby przy pomocy oczywiście środków PFRON-owskich taki ośrodek wsparcia utworzyć przy naszej placówce. I w tym roku już po raz 8 prawdopodobnie od września startujemy, ponieważ teraz kompletujemy dokumenty dotyczące podpisania umowy, aczkolwiek wniosek został pozytywnie rozpatrzony, jak i również już otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu środków w wysokości około 960 tysięcy. Także jest to kwota dosyć znacząca.
0: Dzięki przyznanemu dofinansowaniu programem zostanie objętych 21 uczestników, absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy oraz zespołów rewalidacyjno-wychowawczych, którzy nie korzystają ze wsparcia w innych placówkach.
1: Będą podzieleni oni na 3 grupy. Każda grupa codziennie od poniedziałku do piątku będzie otrzymywała wsparcie i terapeutyczne, i opiekuńcze. Między innymi będą to zajęcia rewalidacyjne, ale również i takie specjalistyczne, jak dogoterapia, jak felinoterapia, jak zajęcia logopedyczne, rehabilitacja ruchowa, trening umiejętności społecznych, aktywizacja zawodowa, więc to też będzie się działo jak gdyby na terenie naszej placówki, ale również i tych naszych absolwentów, bo to też jest ich placówka i dlatego właśnie nam bardzo zależało na tym, aby kontynuować te zajęcia na terenie naszej placówki, gdzie oni po prostu czują się najlepiej, gdzie znają swoje panie, bo głównie pracownikami w rehabilitacji 25+, są nauczyciele, są terapeuci, którzy na co dzień pracują właśnie w zespole szkół numer 3.
0: Zespół szkół numer 3 we Włocławku to placówka o charakterze specjalnym i integracyjnym, zapewniająca kompleksowe wsparcie oraz edukację na wszystkich etapach rozwoju dzieci i młodzieży. Wielu uczniów to osoby ze specjalnymi potrzebami, wymagające indywidualnego podejścia i specjalistycznego wsparcia. Pozyskane dofinansowanie pozwoli kontynuować działania na rzecz absolwentów, pomagając im rozwijać zdobyte umiejętności.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium.

dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną i z Państwem w studio Ina Griszczuk, prezes Fundacji Włocławianki i uwaga, wiceprezes Włocławskich Amazonek i Małgorzata Stróżewska, wiceprezes Fundacji Włocławianki i prezes Amazonek we Włocławku. W podwójnej roli dzisiaj Panie, ale skupmy się najpierw na Włocławiankach, na Fundacji Włocławianki. Troszeczkę już Małgosiu zdążyłaś powiedzieć, czym się zajmujecie i jak to wygląda. Chęci jest dużo, coraz więcej osób skupia się i to nie tylko kobiet, które chcą Wam pomagać. Niemniej jednak nie brakuje też drobnych problemów, bo Ina, która prowadzi zajęcia z kobietami, począwszy od małych dziewczynek, bo Fundacja Włocławianki nie jest tylko dla dorosłych kobiet, prawda? Tam mogą przyjść również młode dziewczyny, jeśli się okaże, że z czymś sobie nie radzą albo mają jakieś wątpliwości. Prowadzisz zajęcia taneczne i nie tylko, i może o tym opowiedz. No i nie ma takiej sali we Włocławku, która by pomieściła tę ilość chętnych. Ale od początku, na czym polegają te zajęcia taneczne?
1: To znaczy zajęcia w Fundacji Włocławianki prowadzę zajęcia z kalanetiku. O, to nie zupełnie taneczne zajęcia kalanetik to ćwiczenie polegające, to jest połączenie pilatesu, baletu i jogi. To takie dziwne połączenie. Balet nam się kojarzy z prostej postawy, prawda?
0: Tak.
1: Pilates za wzmocnienie mięśni, a yoga z rozciąganiem. Właśnie
0: i
1: to
0: medytacją.
1: Jest połączenie tego wszystkiego w jednej formie. Kalanetik to jest zajęcie spokojne, przy pełnym świetle, nie ma żadnej muzyki, ewentualnie gdzieś tam w tle lekka muzyka. Skupiamy się na swoim ciele, skupiamy się na tym, co robimy. I kalanetyk to zajęcie, które rzeźbi mięśni, rzeźbi, tonuje ich, nie wzmacnia, jak w przypadku pilatesu, a rzeźbi i tonuje. Zwracam szczególną uwagę na prostą postawę, bo kalanetyk się ćwiczy się przy prostej postawie.
0: Jak, to jak też, balet.
1: Tak, właśnie to jak w balecie. Taka prosta postawa i to jest taki centr, wokół którego kręcą się te wszystkie nasze ćwiczenia. Ale najważniejsze prosta postawa i wzmocnienie mięśni. Także ciało się

0: rzeźbi, my mamy jego wyczuć, my mamy poczuć własne ciało i polubić go. Właśnie na tym to polegają te zajęcia.
1: Powiedz, czy jest jakaś granica wiekowa albo ograniczenie, które nie pozwala uczestniczyć w tego typu zajęciach?
0: Nie ma. Nie ma. To zajęcia, to ćwiczenia, które mogą wykonywać wszystkie, które przede wszystkim nie obciążają stawy. I wybrać sobie dowolną, powiedzmy, dawkowanie tych ćwiczeń, które się wykonuje tak mniej więcej przez minutę, takie drobne, pulsacyjne ruchy, to można w trybie indywidualnym. Ktoś robi to więcej, kto już nie wytrzymuje, to spokojnie odpocząć, zrobić mniej i stopniowo zwiększać to, ten zakres ćwiczeń.
1: Mhm. Czyli wiek nie ma znaczenia.
0: Nie ma znaczenia. Nie ma
1: jakaś
0: znaczenia.
1: Drobna niedyspozycja, niepełnosprawność ruchowa poprawia też mobilność, takie ćwiczenie.
0: Poprawia i mówię, przede wszystkim to wzmacnia mięśni, wzmacnia rzeźbi i poprawia, daje możliwość bardzo szerokiego wykorzystania spektrum naszego ciała, naszych mięśni.
1: I na czym kobiety mają największy problem, jeśli chodzi o swoje ciało?
0: To znaczy tak, jak
1: to wychodzi
0: ja,
1: podczas takich zajęć,
0: jak ja rozmawiam, bo ja prowadzę zajęcia i taneczne z kobietami z instytutów tego trzeciego wieku i z kalanetiku, to tak przeważnie każde chce być wyprostowany. Wyprostowany. Mhm. To jest takie pierwsze, no tak fajnie, kiedy wyprostuję się, właśnie na to zwracam szczególną uwagę i dopasuję ćwiczenie tak, żeby po prostu jeszcze więcej na tą postawę, na to wyprostowanie figury zwrócić uwagę.
1: Z którymi mięśniami my, kobiety, mamy największy problem? Mięśnie, które u nas są najsłabsze, które należy wzmacniać.
0: Tak. No to znaczy każde, wiadomo, że
1: indywidualnie,
0: tak patrzy,
1: ja wiem,
0: indywidualnie.
1: Ale też na takich zajęciach widzisz, że na przykład właśnie, nie wiem, gdzieś te barki pospinane, bo więcej pracy siedzących.
0: Właśnie zwracam uwagę na to, żeby pracować nad tymi mięśniami, no, mhm. I prostować figurę. Tak, żeby kobietki chodzili wyprostowane, ładne, z podniesioną główką.
1: Dziewczyny, gdzie odbywają się te zajęcia? I od razu powiedzmy o tym problemie, z którym się zetknęłyście już po pierwszych kilku zajęciach.
2: Generalnie prowadzimy wszystkie zajęcia w kawiarence obywatelskiej i z tym można identyfikować wocławianki, ale inne zajęcia przerosły nasze oczekiwania. W kawiarence po prostu panie się nie zmieściły. Przeniosłyśmy nasze zajęcia w ubiegłym tygodniu, w piątek, na Żabią do COP-u, Centrum Organizacji Pozarządowych. Nadal ta sama sytuacja.
0: My się obawiamy, że jednak nie.
2: Wczoraj byłyśmy jeszcze w jednym miejscu, oglądałyśmy na Osirze i na tej starej, w tym starym budynku i nadal jest to pomieszczenie za małe i na... Mamy okazję nie poprosić wiem. Do kogoś, może
1: potrzebna
2: ktoś...
1: Wam jest parkiet hali mistrzów,
0: trochę
1: tak?
0: Większe pomieszczenie.
1: Aż tak duże zainteresowanie?
0: No duże zainteresowanie i bardzo się cieszę, że kobiety bardzo, bardzo lubią o siebie dbać, dbają o siebie i to jest bardzo mnie cieszy.
2: Kobiety w przeróżnym wieku.
0: W przeróżnym wieku, tak.
2: Jakby
0: właśnie.
2: Ktoś miał do zaproponowania nam wynajem jakiejś sali, prosimy o nie, bardzo byśmy poprosiły, ale o nieduże pieniądze, bo jesteśmy fundacją, my wszystko robimy
0: tak,
2: za darmo i na tańczy za darmo,
0: wszystko za darmo. Zajęcie.
2: Więc jakby to była jakaś taka niezbyt duża kwota, byśmy bardzo chętnie skorzystały z jakiejś sali dla innych na zajęcia.
1: Super. A jakie macie wymagania? Jakiej wielkości musi być to sala? Określmy to tak wprost.
0: To tak może na razie 100
2: tak
0: metrów. Mniej...
2: No tak koło koło 100 metrów. To naprawdę nie jest takie proste. Chodzimy, szukamy, pukamy do różnych drzwi, bo to naprawdę jest przykro. Jutro jeszcze idziemy w kolejne miejsce. Naprawdę jest przykro, jak przychodzą te panie i stoją na korytarzu z tymi matami.
0: To się nie zmieścili.
2: W przeróżnym wieku. W zeszłym tygodniu były zmoknięte. Przyjechały z różnych stron Wocławka, w różnym, no jeszcze raz powtarzam, w różnym wieku i no jej, tak przykro, co by tutaj można było zrobić. No, no nie wiemy, no po prostu nie wiemy.
1: Mhm. One się odbywają raz w tygodniu, te zajęcia.
0: Raz w tygodniu.
2: Ale myślimy o Pewnie jako jeszcze będziemy, drugą grupę.
0: Będziemy myśleć, tak, będziemy myśleć.
2: Moi również mężczyźni.
0: No to wszystko na razie w trakcie rozwoju, to zobaczymy, no i wtedy będziemy myśleć.
1: Ale wiecie co, to pokazuje, że taka inicjatywa, ona oprócz tego, że jest bez,

0: płatna, no więc to też jest jakby furtka dla niektórych pań, których pewnie nie byłoby stać na zapłacenie
1: Oczywiście.
0: w jakimś klubie fitness, o tym, że jeżeli coś takiego się pojawia, to nie jest tak, że te kobiety siedzą w domu i one nie potrzebują. One potrzebują, one chętnie wychodzą i
1: Masa.
0: odpowiadają na tego typu propozycje.
1: Ale bardzo dobrze, no to właśnie dlatego jesteśmy, żeby te kobiety, które nie mogą pójść
0: Czy
1: na
0: wy sobie
1: takie
0: myślałyście, czy
1: albo nie
0: czy
1: chcą,
0: wy sobie
1: albo może
0: myślałyście
1: zachęci.
0: o tym, jak w waszych głowach na spotkaniu na basenie, o czym mówiła Małgosia wcześniej w programie, urodził się pomysł powołania takiej fundacji, żeby robić coś dla kobiet, bo już możecie, macie trochę czasu i chciałybyście się tym czasem i swoim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami podzielić, że będzie aż taki odzew, że będzie aż takie zapotrzebowanie.
1: W życiu. No to chyba przerosło nasze oczekiwanie.
2: Praktycznie pod każdym względem jesteśmy zaskoczone, bardzo pozytywnie jesteśmy zaskoczone, miło, no spotykają nas codziennie jakieś nowe informacje. Wczoraj no też możemy powiedzieć, gdzie byłaś i o szkole.
1: Tak, no właśnie o młodzieży, że no też te pomysły powstają tak nagle w trakcie. No, i chcemy swoją działalność rozszerzyć, chcemy działać z młodymi ludźmi. Mamy w zespole młodych ludzi, a wiemy to o tym, że młode osoby w wieku szkolnym chcą, może nie tak, bardziej ufają młodzieży.
2: Młodszym.
1: Młodszym. Mhm. I mamy w zespole taką bardzo, bardzo fajną młodzież, która potrafi dotrzeć do młodego pokolenia i potrafi z nimi rozmawiać. To właśnie takie zajęcia w ramach kontaktów, w ramach zajęcia...
0: W ramach budowania relacji,
1: właśnie budowania relacji
0: od wirtualnego świata.
1: Tak. Właśnie budowania relacji między młodzieżą a starszymi osobami, między młodzieżą a rodzicami. I to jest te nasze młode,
2: wspaniałe młode
1: osoby, które potrafią to robić po prostu doskonale.
2: Perfekcyjnie.
1: Doskonale.
2: I chcą,
1: przede wszystkim chcą. Także idziemy do szkół właśnie tak, że przychodzimy i pierwsze zajęcie odbywają się w szkole. Tak, żeby to dać możliwość zobaczyć, jak to jest. Żeby później, jak to się spodoba, oni przychodzili do nas, prawda? Ale to pierwsze zajęcie, ludziom się wydaje, że budowanie relacji, no nie ma żadnych problemów, no gadamy między sobą, rozmawiamy, no przecież zawsze rozmawiamy między sobą w domu.
0: Ale nie słuchamy się.
1: Właśnie. Ale nie słuchamy się. I właśnie o to chodzi. Także chcemy pokazać, że trzeba oprócz tego słuchać, wsłuchiwać się w to, co robi, to, co mówię, młodzież, bo często tego nie słyszymy dokładnie, albo słyszymy, ale my tam, młodzież to zawsze tam ma swoje i nie za bardzo do nas dociera to. Także budowanie tych relacji uważam, że jest bardzo, bardzo ważną sprawą i właśnie w takim inicjatywie idziemy do szkół, żeby to spróbować tam zrobić reklamy, żeby
2: zaczepić,
1: tak, i pokazać,
2: żeby później
1: jak
2: do
1: to
2: nas
1: jest.
2: Przyszli do kawiarni.
1: Później do nas przyszli.
0: Mhm. No i to jest to, co powiedziałam na początku, że tutaj wiek nie gra roli. To może być bardzo młoda kobieta i nie tylko kobieta.
2: Oczywiście.
0: Bo wy założyłyście fundację z myślą o tym, żeby pomagać kobietom, bo kobiecie jest zwykle trudniej ze wszystkim.
1: Tak, jasne.
0: Ale się okazuje, że i panowie pukają do drzwi fundacji.
2: No tak.
0: Czego szukają? Czego szukają panowie u was?
2: No na Kalenityk się przyszedł chłopak, powiedzmy, koło 30 gdzieś. Koło 30.
1: Koło 30.
2: Najpierw przyszedł zobaczyć, trochę się krępował, wstydził, przystojny zresztą chłopak. Trochę się śmiałyśmy z tego, że panie będą patrzeć teraz na tego pana, ale nie. Chciał zobaczyć, czy też będzie mógł ćwiczyć. Ćwiczy.
1: Ale to nie są zajęcia wyłącznie dla kobiet. Nie, to zajęcia ogólne, dostępne dla wszystkich. Także.
0: Czyli rozumiem, że Fundacja Włocławianki, jak zapuka do was pan, który nie tylko będzie chciał poćwiczyć, ale będzie miał inny jakiś problem.

0: będzie potrzebował kontaktu z psychologiem, którego
1: Ależ
0: już ma,
1: jasne.
0: Z
1: Przychodzą
0: prawnikiem.
1: Już przychodzą po już prostu... panowie na tak, no, przepraszam, że wyszłam słowo. Mm-hmm. Przychodzą już panowie na tego typu właśnie spotkania. Mm-hmm. Na budżecie, tak jak opowiadałam, na budżecie domowym do naszej włosławianki, jednego z naszych panów, który jest naszym wsparciem, działa świetny, zresztą fantastyczny facet i on teraz będzie prowadził, zachęcimy może w sobotę, taką grę. Sam stworzył tą grę, jest autorem takiej gry. Zarządzanie swoimi pieniędzmi i to będzie gra zespołowa. Młodzi i ludzie starsi. Mhm. I ta gra jest po prostu fantastyczna, na zasadzie komiksu. To będzie organizowane teraz w kawiarence od 11 do 13.
0: Czy
1: w
0: będzie
1: sobotę.
0: Powtórka takich spotkań? Budżetu?
1: Tak, cały tak. czas działamy cyklicznie. Myślimy, no my nie bardzo, ale właśnie dzisiaj rozmawiałyśmy o tym, co nam tutaj panowie też podpowiedzieli. Jest jakaś taka modna gra Gwint, bodajże to jest Wiedźmina. Mhm. I myślimy o organizacji właśnie takich rozgrywek zespołowych właśnie z tych gier. To są również gry planszowe. No.
0: Słucham was tak i myślę sobie o jednej rzeczy, bo zwykle jak powstają jakieś fundacje, stowarzyszenia, to one są nakierowane głównie na pomoc, czyli jakby z założenia przyjmuje się, że będą się zgłaszały osoby, które tylko takiej pomocy potrzebują. Nie wiem, przemoc gdzieś w rodzinie, mm-hmm. nauk w rodzinie, no mm-hmm. i żeby anonimowo się wypowiedzieć. Wy tymczasem oprócz takiego podstawowego założenia, że służycie pomocą w wielu dziedzinach, postawiłyście sobie na cel również rozerwać włocławianki, tak w cudzysłowie, te, które tej pomocy potrzebują, więc im to takie wyjście i zabawienie się, pogranie w gry jest świetną alternatywą, ale również te, które problemów nie mają, a właśnie nie wiedzą, co zrobić z wolnym czasem. Tak fajnie, że taka fundacja powstała, do której nie tylko się popłakuje, prawda, no nie, ale można nie. się świetnie bawić.
2: I jeszcze można dzieci przeprowadzić, bo mamy świetną osobę dla dzieci, prawda?
1: Tak, też także... będzie jej prelekcja, Ina będzie za tydzień, 30.
2: Tak, 30. Zapraszamy dzieci w wieku... 80 lat, chłopaki, dziewczynki, wszystkich zapraszamy. O, także rodzice mogą przeprowadzić, wypić kawusie sobie na dole, a dzieci będą
1: zabawione.
2: Naprawdę zabawiane i to tak...
1: Bardzo fajne, naprawdę życzę. Fajne inicjatywy. Ludzie sami przygotowują właśnie, tak jak Ina powiedziała, o tych młodych naszych włocławiankach.
2: Tak.
1: Sami przygotowują, kupują sobie stroje, robią różnego rodzaju balony, sami z własnych pieniędzy. Oprócz tego, że dają swój czas, no umówmy się, czas dzisiaj jest chyba najbardziej cenny, prawda?
0: Czas pieniądze, informacja.
1: Właśnie, tak. Więc i przygotowują się, wydają na to jeszcze i swoje środki, których tak naprawdę no, też nie mają zbyt wielu, bo przecież to są młodzi ludzie, tak jak powiedzieliśmy, tak naprawdę na starcie i cieszymy się. Tak jak powiedziałaś, wychodzimy do tego, żeby ludzie we Włocławku również się bawili, nie tylko przychodzili. Słuchaj, obie kochamy Włocławek bardzo. No Ina jest tu najlepszym przykładem. Przyjechała lat temu.
2: 35? Nie. No, tak, 35. Tak. Dokładnie 35.
1: Tak, lat. I zostali we Włocławku, kochani.
0: Nigdy nie myślałaś o tym, żeby wyjechać do innego, większego miasta, większe możliwości wykorzystywania zawodowo twojego talentu i wykształcenia, no tylko tak. Ten Włocławek.
2: Ja tam trochę była zdana na rodzinę, prawda, na męża, który był związany z Włocławskiem przez tyle lat. Także ja już też tu jakoś się związała, powstał mój zespół, który też tu już 30-lecie zespołu będzie, także ja już 30 lat tu działam, pracuję, kocham to miasta, staram się to wszystko zrobić jak najlepiej, żeby...
1: I byśmy chciały, żeby ten Włocławek troszeczkę się ruszył, żeby było, ja wróciłam też po latach i tak właśnie z Iną marzymy o tym, żeby ten Włocławek... No nie był takim smutnym Włocławkiem, takim no troszeczkę odizolowanym od, nazwijmy, reszty
2: No oczywiście, że nie jest, tak trochę ale rozwija się, ale kto wie, że się będzie
0: więcej. Pobudzić, pokazać,
1: tak,
0: że
1: jakby
0: można,
1: ludzi, żeby coś się działo.
0: Którzy trochę się wstydzą uśmiechać, bo jak wszyscy chodzą i narzekają, to...

0: lepiej
1: też
0: być w tej
1: właśnie.
0: grupie
1: Po co
0: narzekających.
1: się wychylać, prawda?
0: Wyjmijmy każde swoich jakby problemów, umówmy się, niczyje życie problemów pozbawione nie jest. Pokazujecie, że można się uśmiechać, dobrze bawić i jeszcze pomagać innym.
1: Właśnie.
0: Tak, jak się
2: staramy się to robić.
0: Rozumiem, że takich ludzi potrzebujecie jak najwięcej.
1: Tak.
0: Ja chciałabym zapytać o taki profil fundacji sprecyzowany, ale nawet nie będę się śliła na zadawanie tego pytania, bo rozmawiając tutaj z Wami już słyszę o tym, że te pomysły rodzą się w zasadzie z dnia na dzień.
1: Tak.
0: W zależności od okoliczności, miejsca i napotkanego człowieka.
1: Właśnie. Od spotkanych ludzi, od potrzeb.
2: Właśnie, tak jest. Bardzo często to ktoś coś powie, tu nagle coś się urodziło. O,
1: trzeba
2: można to.
1: Trzeba
2: to. Także tak, to działa.
0: Nie musicie przekonywać, że warto z Wami pójść i rozchmurzyć to miasto.
1: Mamy nadzieję, że nie musimy przekonywać.
0: Jak do tej pory, gdziekolwiek nie zapukałyście, to drzwi się szeroko otwierały.
1: Z uśmiechem. Mhm. Z uśmiechem naprawdę
2: jest
1: ludzie
2: piękna
1: nas
2: współpraca, tak. I bardzo, bardzo pozytywnie odbierają nas wszystkie osoby, z którymi spotykamy naprawdę. To
0: no
2: takie...
0: Zadajecie też kłam tej powszechnej opinii, że młodym ludziom nic się nie chce i że młodzież jest beznadziejna, bo
1: nie.
0: Się okazuje, że młodzież włącza się w inicjatywę, no, która nie liczy się na świadectwie, nie dodaje punktów na żadnym egzaminie, po prostu oni chcą.
1: Chcą, bo też kochają Włocławek i też by chcieli, żeby ludzie byli bardziej weseli. Stąd my właśnie z Iną tak stawiamy na Śródmieście, bo byśmy chciały, ja pamiętam w dawnych czasach Włocławek jeszcze, no to tak naprawdę 3 maja i całe Śródmieście to kwitło. Więc chciałybyśmy, żeby było fajnie, wesoło, taniecznie, zabawnie, żeby ludzie się uśmiechali do siebie, żeby przychodzili właśnie do kawiarenki pograć, wypić sobie kawkę. Przecież często nawet
2: po
1: ludzie nie wiedzą
2: się spotkać,
1: o tym,
2: tak?
1: Że tam jest za darmo kawka, herbatka, tam ciasteczko można zjeść, tam nie trzeba płacić.
2: Że mamy mogą przyjść, pójść na zakupy i zostawić
1: dzieciątko,
2: dzieci na zajęcia.
1: Na przykład, tak.
0: Myślicie, że ta bariera finansowa to jest taka największa bariera, która nie pozwala ludziom wyjść, poszukać miejsca, gdzie mogą inaczej spędzić czas i uśmiechnąć się, bo chyba niekoniecznie.
1: Znaczy nie wiem, właśnie tak myślę, że nie wiem, czy największą. Myślę, że może chyba nie
0: o to
1: chodzi. Ten sposób
0: myślenia chyba, który
1: próbujecie.
0: Właśnie,
1: jak jesteśmy, a lepiej posiedzieć w domu, może jakiś serial obejrzeć, a może wygodnie, a może mi się już nie chce. No chce nam się, no chce nam się.
2: No przecież przez cały czas coś robimy.
1: Jak nam się chce,
2: nam się,
1: to
2: tak.
1: Myślę,
2: ale
1: że
2: naprawdę
1: też się chce.
2: To niesamowicie napędza. Ja no już właśnie. Mówię, pomaganie napędza.
1: Tak.
2: Także to po prostu takie, no tak to działa.
1: Coraz więcej.
2: Trzeba spróbować i tak to działa.
0: Będziecie działać w wakacje?
1: Tak.
2: Tak, tak, tak.
1: Będziemy działać.
2: Te wszystkie zajęcia takie odbywają się w czerwcu też. A lipiec, sierpień to już w
0: będzie
2: mniejszym
0: nowy kalendarz.
2: Stopniu.
1: Tak.
2: Tak, a od września nowy kalendarz. Tak, tak. I to wszystko z powrotem tam.
1: Z powrotem i więcej.
2: Jasne,
1: i coś
2: jasne.
1: Nowego.
2: Jeszcze nas pomysły jakieś będą.
0: I ja jestem pewna, że pomysłów Wam nie zabraknie, tylko wiecie co, czegoś bardzo, znaczy nie boję, ale trochę obawiam, czasu Wam po prostu zabraknie.
1: Nie zabraknie. Są przy nas ludzie i na
2: tak, to wspierają, pomagają, bo to tylko nie leży wszystko chyba na naszych plecach.
1: Absolutnie.
2: Także
1: mamy wspaniały zespół.
2: Rewelacyjny.
1: I zachęcamy jeszcze może przy tej okazji, no może ktoś by się do nas przyłączył z fajnymi pomysłami. Jesteśmy otwarte. Może
2: tak, otwarte jesteśmy, bardzo, bardzo zachęcamy.
1: No nasi faceci też pomagają bardzo.
0: No właśnie, te włocławianki, ta nazwa może być mylna, proszę Państwa, bo to nie tylko włocławianki, ale i włocławianie. W związku z czym Fundacja Włocławek, można by było śmiało powiedzieć. Dodając jeszcze taką uśmiechniętą buźkę.
1: No właśnie.
0: Dziękuję Wam bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Trochę zabrakło nam czasu, żeby porozmawiać o tej drugiej działalności, którą obie jakby wymiennie, tu prezes, tu wiceprezes prowadzicie, ale myślę, że przy następnym spotkaniu będziemy mogły powiedzieć o Stowarzyszeniu
1: Amazonki.
0: Bo tam też się sporo zmienia i ta twarz Amazonki, kobiety po 50-60 roku życia

0: To już nie jest twarz Amazonki we
1: Dokładnie.
0: Włocławku. Obiecujemy, że to kolejne nasze spotkanie poświęcimy właśnie temu jakże ważnemu, bardzo trudnemu tematowi. Za dziś bardzo Wam dziękuję, dziewczyny.
1: Dziękuję,
0: Ina
1: dziękujemy
0: Gliszczuk,
1: bardzo.
0: czyli Małgorzata Stróżewska, Fundacja Włocławianki. Włocławianie uśmiechnięci na debatę.
1: Tak. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy bardzo za uwagę.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Od 21 lipca można składać wnioski o wynajem mieszkań w 7 bloku przy ulicy Celulozowej. Do dyspozycji przyszłych najemców przygotowano 42 lokale o zróżnicowanym metrażu. Zainteresowanie jest bardzo duże.
1: Do 29 lipca, czyli do wczoraj, złożono 377 wniosków, co stanowi bardzo dużą liczbę wniosków, jeśli chodzi o te 42 mieszkania. Składać wnioski można jeszcze przez 2 dni, do piątku 31 lipca. Bardzo dużo osób przychodzi do urzędu, składa te wnioski, gdzie serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wynajęciem mieszkania przy ulicy Celulozowej.
0: 2 mieszkania zostały przeznaczone dla seniorów, czyli osób, które ukończyły 60 rok życia. Kolejnych 20 lokali zarezerwowano dla rodzin z dziećmi.
1: Pozostałe 20 mieszkań jest rozdysponowane dla wszystkich mieszkańców, którzy będą zainteresowani. Dużą zmianą w tym roku jest to, że przy tym etapie, przy tych wnioskach, w porównaniu z ulicą Brzeską czy z ulicą Maślaną, jest to, że wnioski mogą składać również mieszkańcy miejskiego obszaru funkcjonalnego, czyli nie tylko mieszkańcy miasta Włocławek, ale także mieszkańcy powiatu włocławskiego, których serdecznie zachęcamy do tego, żeby właśnie składać te wnioski, no bo jeżeli tutaj

0: mają swoje centrum życiowe, czyli tutaj pracują bądź się uczą, no to żeby mieli bliżej na przykład do pracy, do szkoły, na studia, warto, żeby właśnie złożyli ten wniosek na ulicę Celulozową.
1: Powiedzmy jeszcze, co będzie dalej? Wnioski można składać do piątku. Co się później będzie działo? Rozumiem, że wnioski będą weryfikowane, będzie jakaś wstępna lista, potem odwołania i lista ostateczna.
0: Tak, oczywiście do piątku są przyjmowane wnioski, później rozpocznie się etap sprawdzania wniosków przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, która do połowy sierpnia, dokładnie do 17 sierpnia powinna opublikować wstępną listę właśnie wnioskodawców, którzy zakwalifikowali się do wynajęcia mieszkania. Następnie będzie okres składania odwołań od tej listy, a później do 15 września pojawi się już lista ostateczna osób, które zamieszkają w bloku przy ulicy Celulozowej.
2: To nie koniec miejskich inwestycji mieszkaniowych. Na wrocławskim Śródmieściu powstają już kolejne budynki z mieszkaniami na wynajem, a w planach jest również zagospodarowanie terenów pod nową zabudowę na osiedlu Michelin.
0: Do końca tej kadencji powstanie ponad 500 mieszkań. Obecnie budowy trwają m.in. na rogu ulicy Tumskiej i 3 Maja, gdzie powstaje blisko 70 mieszkań, na działce przy ulicy Cyganka, gdzie powstaje ponad 80 mieszkań na tani wynajem. Dodatkowo na działce na Michelinie przy ulicy Łubinowej powstaną 4 bloki, w których będzie blisko 200 mieszkań na tani wynajem, a także przy ulicy Królewieckiej 12, gdzie jest remontowana kamienica, w której będzie około 8 mieszkań.
2: Warto dodać, że przy ulicy Lisek powstaje osiedle 19 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Inwestycję realizuje MTBS Wrocławek w formie najmu z dojściem do własności. W Lubrańcu odbył się piknik rodzinny od juniora do seniora, bezpieczni na 100%. Przy muszli nad Dunajem spotkały się całe rodziny, na które czekało mnóstwo atrakcji, koncerty oraz pokazy związane z bezpieczeństwem. Była to okazja nie tylko do wspólnej zabawy, ale również do zdobycia praktycznej wiedzy.
3: Szanowni Państwo, jesteśmy kołem, które działa 3. rok. Jest to nasz 3. piknik od juniora do seniora, 3. edycja. Co roku sprawdza nam się gdzieś środek tygodnia, frekwencja dopisuje, pogoda jest co roku, nie zapeszajmy. Także strasznie się cieszymy, że wszyscy są tu dziś z nami. Atrakcji jest moc, gdzie pewnie tutaj panowie wszystko pokażą. Korzystamy z przeróżnych programów pomocy, wsparcia różnych osób, instytucji, które nam dobrze życzą i się udaje.
4: Myślę, że frekwencja też bardzo cieszy, bo mimo że środek tygodnia, no to osób tutaj jest naprawdę wiele.
3: Tak, zgadza się, także dziękujemy za obecność. Mamy bardzo mnóstwo atrakcji, musieliśmy w tym roku nawet zablokować ulicę, żebyśmy się po prostu zmieściły z atrakcjami. Korzystamy dziś z programu Aktywna Wieś, jest to program Ministerstwa Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Także no naprawdę zapraszamy, jeśli komuś się w tym roku nie udało, to za rok.
4: A skąd właśnie pomysł na takie pikniki, bo mówi Pani, że to już jest 3. Wasz taki piknik.
3: Tak, Szanowni Państwo, narodziła się idea 3 lata temu, jak zbieraliśmy podpisy na budżet obywatelski, gdzie miała to być zjeżdżalnia na placu zabaw zachęcająca do głosowania. Przyszliśmy wtedy na ten teren, było bardzo dużo mniej atrakcji. Z roku na rok robi się coraz więcej. Rośniemy w siłę. Jest nas prawie 30 kobiet, które są bardzo chętne do pracy, mają moc pomysłów, działają. Także no ja jestem im ogromnie wdzięczna, że mnie wspierają, popierają i są tu dziś z nami.
4: 3. rok z rzędu działa też wasze koło. Właśnie skąd narodziła się ta inicjatywa, żeby założyć takie koło?
3: Tak, w ogóle to rzadkość jest kół gospodyń wiejskich w małych miasteczkach. Jesteśmy miasteczkiem, które ma do 3000 mieszkańców i mamy taki przywilej, że możemy takie koło założyć. Po prostu jest bardzo dużo takich kobiet, które no, ma mnóstwo pomysłów i gromadzą się w naszym kole także.
2: W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele samorządu. Burmistrz Lubrańca podkreślał, że takie inicjatywy integrują mieszkańców i pokazują, że wspólne spędzanie czasu może łączyć się z edukacją.
5: Ja bardzo się cieszę jako burmistrz. Tych imprez mamy bardzo dużo. Trochę mniej się cieszę, jak trzeba je dofinansowywać. Tym bardziej dzisiejsza impreza, czyli tu dostałem podziękowanie od Koła Kobiet Gospodarne i Wyjątkowe Glamour. I właśnie tym paniom zaproponowałem na piątek, w związku z tym, że wziąłem sobie urlop. Natomiast ta pogoda zapowiada coś wspaniałego, a mianowicie, że będziemy mogli zebrać plony z tej rolniczej ziemi.

0: czyli z gminy Lubraniec. I te panie będą pomagać mi, jeśli są gospodarne, to wiązać snopki i zebrać te plony. Cieszę się, że ta impreza właśnie taką pogodę przyniosła, czyli prawdopodobnie przez tydzień plony zostaną zebrane. Niestety te plony nie będą duże i ze smutkiem przypuszczam, że na drugi rok tyle imprez właśnie nie będzie, bo na przykład, drodzy telewidzowie, rzepak plonuje z hektara 800 kg. Tonę. To jest bardzo mało, no więc ja już na wszelki wypadek kupiłem sobie olej rzepakowy i Państwu to radzę. A z imprezy się cieszę.
1: Na pikniku pojawili się także przedstawiciele powiatu wocławskiego oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Starosta wocławski oraz wicemarszałek województwa Aneta Jędrzejewska zwracali uwagę, że tego typu wydarzenia są ważne, bo budują więzi między mieszkańcami i promują bezpieczne zachowania.
2: Ja bardzo doceniam tą pracę koła gospodyń Glamury tutaj w Lubrańcu. Panie potrafią znaleźć to, co najważniejsze, bo dzisiaj bycie ze sobą, bycie razem, łączenie pokoleń, tych starszych z młodszymi jest niezwykle ważne. Na to, żeby być razem, na to, żeby się uśmiechnąć, na to, żeby razem zaśpiewać, żeby zatańczyć, żeby poznać swojego sąsiada bądź sąsiadkę, bo niestety doczekaliśmy takich czasów, że często nawet tak się nie znamy. Także ja bardzo kibicuję dziewczynom z Glamour. Robią niesamowite rzeczy. Ten piknik jest jedną z takich rzeczy, ale przecież mnóstwo warsztatów właśnie seniorzy z młodzieżą, różnego rodzaju wyjazdy, różnego rodzaju takie spotkania też sportowe one organizują, także ja trzymam za nich kciuki, bardzo się cieszę, że są tacy liderzy, takich nam właśnie potrzeba.
3: Woda sprzyja dobrym ludziom, zaangażowanym ludziom, takie właśnie jest koło kobiet wyjątkowych Glamour z Lubrańca, już któryś rok z rzędu organizujące to wspaniałe wydarzenie dla mieszkańców okolicy Lubrańca, ale także samego miasta. Podkreślam, że organizacje społeczne na naszym terenie są centrum integracji, centrum wydarzeń kulturalno-społecznych i dzisiejszy dzień jest tego najlepszym przykładem. Wiele atrakcji od najmłodszych do najstarszych przygotowanych i na pewno wszyscy miło spędzimy to popołudnie.
1: Piknik przyciągnął mieszkańców Lubrańca i okolic, którzy mogli nie tylko dobrze się bawić, ale również przekonać się, jak ważne w codziennym życiu są zasady bezpieczeństwa.

0: przystań przy ulicy Płockiej to nie tylko miejsce, w którym można cumować łodzie i jachty, ale także nowoczesny kompleks rekreacyjno-turystyczny. Na terenie obiektu znajdują się odkryte baseny, siłownia plenerowa, strefy do opalania oraz domki letniskowe dostępne do wynajęcia.
1: Domków jest łącznie 8, są 4 domki 4-osobowe i 4 domki 6-osobowe. Wyposażenie, no to myślę takie standardowe jak w domkach kempingowych, czyli jest zaplecze kuchenne, jest wiadomo, są sanitariaty, prysznice, no i sypialnie.
2: Jaki jest koszt wynajęcia takich domków i czy należy to zrobić z jakimś wyprzedzeniem? Jak to wygląda?
1: Zależy oczywiście od tego, no, jaka jest pogoda, bo jeżeli tak jak teraz zrobiło nam się znowu prawdziwe lato, wiadomo, że zainteresowanie jest większe, więc no, trzeba domki rezerwować z wyprzedzeniem. Inaczej wygląda sytuacja na kamperowisku, ponieważ tutaj tych miejsc jest więcej, więc tutaj można przyjechać praktycznie tak z ulicy. Natomiast jeżeli chodzi o domki, no, rezerwacji należy dokonywać wcześniej w Bosmanacie, ale myślę, że no, jest taka możliwość, że z parodniowym wyprzedzeniem da się taki domek tutaj zabukować. Domek czteroosobowy kosztuje w tej chwili 350 zł, domek sześcioosobowy 400 zł. Od tego roku jesteśmy też na platformie.

0: formie Booking, więc rezerwacji można dokonywać bezpośrednio przez booking.com i widzimy, że już dało to efekty. Zresztą tak naprawdę wiele opinii rozchodzi się tak zwaną pocztą pantoflową. Ludzie tu przyjeżdżają, widzą, jakie są warunki, jak utrzymana jest czystość na obiekcie, mówią to innym znajomym i coraz więcej ludzi dociera do nas z tak zwanego polecenia.
1: Zainteresowanie wynajmem domków jest większe niż w ubiegłym roku.
0: Jest w sumie dużo lepiej, bo w

0: utrzyma.
1: Zapytam jeszcze, bo wiele osób o to pyta. Kuchnia. Czy jest możliwość zrobienia sobie tutaj własnego posiłku?
0: Tak, oczywiście dla osób tutaj przyjeżdżających jest dostępna kuchnia i jadalnia. Kuchnia z pełnym zapleczem, wyposażeniem, nie trzeba przywozić własnych naczyń, wszystko jest tutaj dostępne na miejscu. Także ci, którzy przyjeżdżają, czy też do domków, chociaż mówię, no w domkach są kuchnie, natomiast ci, którzy przyjeżdżają kamperami, czy ci, którzy przyjeżdżają pod namiot, mogą skorzystać bez ograniczeń z jadalni i kuchni.
1: Osoby, które przyjdą na basen, również, jak się domyślam.
0: Znaczy osoby akurat, które przychodzą na basen, bardziej korzystają w tej chwili tutaj z małego bistro, które działa na przystani. Natomiast jeżeli ktoś chciałby dojść do kuchni czy jadalni, oczywiście nikt nie robiłby z tym problemu, żeby przygotować na przykład dziecku kanapkę, więc to też jest możliwe.
2: Słoneczna pogoda sprzyja wypoczynkowi nad wodą. Przystań przy ulicy Płockiej, położona nad Zalewem Włocławskim, w sezonie letnim przyciąga wielu mieszkańców i turystów. Osoby planujące wynajem domku letniskowego powinny wcześniej skontaktować się z ośrodkiem sportu i rekreacji, aby sprawdzić dostępność i zarezerwować dogodny termin. Na czas wakacji miejskie instytucje kultury i placówki oświatowe przygotowały wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży. We Włocławku szczególnie aktywna jest miejska biblioteka publiczna. Przez cały lipiec zarówno w gmachu głównym, jak i w filiach odbywały się warsztaty, spotkania z ciekawymi gośćmi oraz turnieje e-sportowe. Biblioteka zapowiada, że w sierpniu również nie zabraknie interesujących wydarzeń.
3: I już właśnie 1 sierpnia w sobotę zapraszamy na seans niespodziankę dla dzieci. Tym razem będzie to takie właśnie kino familijne, walka dobra ze złem, na podstawie jednego z komiksów Marvela, także fanów Marvela też chętnie zapraszamy. No i później też mamy w ofercie i warsztaty, i takie warsztaty troszkę literacko-animacyjne, a oprócz tego jeszcze właśnie takie zajęcia tutaj w strefie dziecka, w mediatece, właśnie gamingowe zajęcia, także każdy znajdzie coś dla siebie. No i oczywiście nasza oferta nie jest tylko ograniczona do biblioteki głównej, właśnie do mediateki i strefy dziecka. Nasze filie także mają bogatą ofertę, także i warsztaty czekoladowe czekają na dzieci, i warsztaty Tajemniczy Ogród, właśnie stworzenia takich małych ekosystemów w słoiczkach. I nawet planujemy zakopanie kapsuły czasu, także mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie i będzie zadowolony. Zajęcia są i dla dzieci, i dla młodzieży. Będą dostosowane trudnościom też i dla młodszych, i dla starszych.
2: Szczegółowy harmonogram wydarzeń i warsztatów dostępny jest na profilu Miejskiej Biblioteki Publicznej na Facebooku. Na część zajęć obowiązują wcześniejsze zapisy, dlatego warto śledzić publikowane na bieżąco informacje. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przyjaciela. To dobra okazja, aby przypomnieć sobie, jak ważne są relacje z ludźmi, na których możemy liczyć każdego dnia. Choć żyjemy w czasach nieograniczonego kontaktu przez internet, wielu ekspertów zwraca uwagę, że prawdziwych przyjaźni jest coraz mniej. Socjologowie mówią nawet o zjawisku nazywanym recesją przyjaźni. Coraz więcej osób przyznaje, że nie ma bliskiego przyjaciela, a codzienne spotkania coraz częściej zastępują rozmowy przez komunikatory i media społecznościowe. Z okazji Międzynarodowego Dnia Przyjaciela zapytaliśmy mieszkańców Włocławka, czy ich zdaniem dziś nadal łatwo jest nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie, oraz czy mają osoby, na które zawsze mogą liczyć?
4: Relacje? Oj, bardzo źle. Bardzo źle.
5: A co się źle? Co się dzieje nie tak?
4: Ludzie są źli. Bardzo ludzie się zmienili. W ogóle i świat, i ludzie już jest coraz gorzej. Nie można z nikim kontaktu nawiązać, bo jakby człowiek był taki, no po prostu, jak to się mówi, dobry, to zaraz ludzie wykorzystują nas jakieś złe sposoby, dla nich dobrze, a dla tego człowieka jest źle.
5: Nawiązujemy w dzisiejszych czasach relacje tak samo jak w przeszłości?
6: Nie, zdecydowanie nie.
5: A co się zmieniło?
6: Przede wszystkim forma komunikacji.
5: Czy internet na to wpływa?
6: Oczywiście, telefon, internet. A poza tym jesteśmy bardziej, ja wiem, wymagający stosunku do siebie. Nie jesteśmy tak otwarci, nie jesteśmy tak spontaniczni. Ja pamiętam, że kiedyś jak przyjeżdżała moja ciocia, to nie musiała się zapowiadać, nie musiała się anonsować, że przybędzie, po prostu wpadała. Dzisiaj to jest raczej chyba niemożliwe.
5: Czy pani sądzi, że za dużo osób spędza czas na internecie i przez to ciężko jest stworzyć nowe przyjaźnie?
6: Czy ja wiem, to też, chociaż uważam, że też internet jest swego rodzaju formą nawiązywania znajomości. Natomiast zmieniła się jakby forma.

0: takiego spotykania się. Nie ma takiego właśnie, wszystko jest jakieś takie napompowane. Nie ma takiego luzu.
1: A czy są jakieś miejsca we Włosławku, gdzie pani się spotyka z przyjaciółkami, czy z przyjaciółmi?
0: Panie, tak. Na przykład przystań jest bardzo fajnym miejscem. Lubię tam chodzić.
1: Jak chętnie tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
2: Ja uważam, że jest bardzo trudno.
1: A co się zmieniło?
2: Ludzie są po prostu inni. Każdy żyje dla siebie, każdy się zajmuje tylko sobą. Może trudne życie jest, nie wiem, ale to nie to, co było kiedyś.
1: Czy może internet coś zmienił? Wie pani coś o tym?
2: No co mogę powiedzieć? Z własnego doświadczenia, jeszcze ze starszymi, to jeszcze się jakoś człowiek przyjaźni. A reszta, no to z tymi młodszymi, każdy ma swoje inne życie, może praca, bo bardzo duże wymagania, nie tak jak było kiedyś w PRL-u, troszkę na luzie.
1: Jak często tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
3: Myślę, że bardzo rzadko, bo teraz mniej jest kontaktów międzyludzkich.
1: A co się dokładnie zmieniło?
3: Telefony. Telefony. Ludzie siedzą w komputerach, w swoich ekranikach i nic więcej nie widzą świata poza tym wirtualnym.
1: Znaczy tutaj we Włosławku pani ma jakieś przyjaciółki czy przyjaciele?
3: Tylko siostry, nikogo więcej nie mam.
4: Ja mam swoje stałe przyjaciółki od lat tak naprawdę, więc chyba nie szukam na siłę, ale generalnie zawsze jestem otwarta na nowych znajomych i nowe przyjaźnie.
1: A jak tam na internecie, czy tam też są jacyś przyjaciele?
4: No na pewno można nawiązać jakieś przyjaźnie, ale chyba w zasadzie to chyba przyjaźń to jest tak duże słowo, że raczej bym to nazwała relacjami koleżeńskimi internetowymi. Ja przyjaźnie tworzę w prawdziwym życiu.
1: A czy we Włosławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić wolny czas z przyjaciółmi?
4: Spędziłam większość czasu na pewno we Włocławku, aktualnie mieszkam poza Włocławkiem, ale raczej przyjaźnie najczęściej w moim przypadku tworzyły się w szkole. No chyba tyle ode mnie.
1: Chciałem się zapytać, jak chętnie tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
5: Najlepiej wychodząc i po prostu spotykając się z tymi ludźmi, tak szczerze mówiąc, ponieważ no nie ukrywajmy, że wiadomości nie zastąpią tego, co tak naprawdę jest ze spotkaniem na żywo.
1: Czy internet zmienił tą całą sytuację?
5: Zdecydowanie tak. Ja uważam, że relacje międzyludzkie przez to się o wiele bardziej pogorszyły. I szczerze mówiąc, ja żałuję, że jest internet.
1: A co jest nie tak z internetem?
5: Ludzie po prostu zamknęli się w domach i nie mają w ogóle ochoty wychodzić. Zdecydowanie. I nie zaprzyjaźniają się z lokalną społecznością.
6: Jak chętnie tworzymy przyjaźnie? Myślę, że mniej niż wcześniej, ale nadal jakby ludzie chcą tworzyć te przyjaźnie. I myślę, że ludzie ogólnie się poznają, tylko teraz mają troszeczkę trudniej, ale nadal te przyjaźnie są, bo widać, że ludzie nie są, nie chodzą jakby sami, ale często są te pary, nie? Więc nadal to jest spotykane.
1: Czy internet i social media coś zmieniło w tym aspekcie?
6: Myślę, że zmieniło pod tym względem, że mogą ludzie się poznawać jakby na większą odległość, ale nie poznajemy ludzi, którzy są bliżej nas i do których moglibyśmy mieć większy dostęp też, na przykład w jakichś miejscach, gdzie na przykład realizujemy swoje pasje, czyli na jakiejś siłowni, na basenie, na jakichś zajęciach fitness, to ludzie się właśnie tam nie poznają, nie chcą się poznawać jakby face to face, ale poznają się na internecie i często znajdują osoby z dużo dalszych może miejscowości.
1: Czym według ciebie jest prawdziwa przyjaźń i czy przyjaźń online to prawdziwa przyjaźń?
6: Może tak, czy przyjaźń online, jeżeli tej osoby nigdy nie widzieliśmy, nieważne czy to jest nasz chłopak przez internet, czy dziewczyna, czy kolega, koleżanka, to myślę, że nie da się jakby sobie zaufać na 100%, więc nie ma tej prawdziwej przyjaźni online. Mimo to są jakieś znajomości, na pewno można się zakolegować. A drugie pytanie jakie było?
1: Czym jest prawdziwa przyjaźń według ciebie?
6: Czym jest prawdziwa przyjaźń według mnie? Myślę, że prawdziwa przyjaźń najczęściej teraz jest w rodzinie po prostu, że w rodzinie jak się szanuje brat z siostrą czy rodzice ze swoimi dziećmi, to myślę, że tutaj można szukać jakby tej największej przyjaźni, największego zaufania i też troski. A żeby polegać na innych ludziach, teraz, myślę, jest to dużo, dużo cięższe, ale nadal pewnie możliwe, bo jednak te przyjaźnie i te pary nadal są.
1: Czy we Włosławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić wolny czas z przyjaciółmi?
6: Tak, jak najbardziej. W Włosławku jest bardzo dużych miejsc, przede wszystkim wszystkie siłownie i zachęcam wszystkich

0: do treningu. Tam naprawdę można spędzić godzinkę, dwie godzinki w ciągu dnia, przy okazji poznać bardzo dużo ludzi. No, to jest jedyne miejsce, które tak naprawdę odwiedzam bardzo często, wręcz codziennie, i wszystkich znajomych, wszystkich, nie wiem, czy można powiedzieć przyjaciół, ale na pewno wszystkich kolegów, koleżanki, znajomych, jakieś przeszłe tam partnerki poznałem w siłowni. Uważam, że lepszego miejsca po prostu nie ma na świecie, żeby poznawać ludzi. Tam każdy przychodzi i pogadać, i zrobić trening.
1: Choć media społecznościowe ułatwiają utrzymywanie kontaktu, nic nie zastąpi rozmowy twarzą w twarz. Wspólna kawa, spacer czy spotkanie z przyjaciółmi to wciąż najlepszy sposób na pielęgnowanie relacji, o których warto pamiętać. Nie tylko od święta. Zespół szkół nr 3 we Wrocławku otrzymał dofinansowanie na kontynuację programu Rehabilitacja 25+. Jego celem jest zapewnienie dorosłym osobom z niepełnosprawnościami wsparcia po zakończeniu edukacji oraz stworzenie im możliwości dalszego rozwoju, rehabilitacji i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
2: Rozpoczynamy 8. edycję Rehabilitacji 25+. My jesteśmy, czyli zespół szkół nr 3 we Wrocławku jest realizatorem, a właściwie ośrodek wsparcia, który powstał przy zespole szkół. Jesteśmy realizatorem tegoż programu, natomiast adresatem jest miasto Wrocławek. Tak jak już wcześniej wspomniałam, jest to 8. edycja. Jest to program skierowany do osób dorosłych z niepełnosprawnościami, a szczególnie do naszych absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy. Bo tak naprawdę uczeń w wieku 24 lub 25 lat, bo tutaj akurat w tym przypadku w wieku 25 lat to są zespoły rewalidacyjno-wychowawcze i też takich beneficjentów mamy, no kończą tak naprawdę naszą placówkę i nie mają gdzie konkretnie się podziać. Dlatego też 8 lat temu powstała taka inicjatywa, żeby przy pomocy oczywiście środków PFRON-owskich taki ośrodek wsparcia utworzyć przy naszej placówce. I w tym roku już po raz 8 prawdopodobnie od września startujemy, ponieważ teraz kompletujemy dokumenty dotyczące podpisania umowy, aczkolwiek wniosek został pozytywnie rozpatrzony, jak i również już otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu środków w wysokości około 960 tysięcy. Także jest to kwota dosyć znacząca.
1: Dzięki przyznanemu dofinansowaniu programem zostanie objętych 21 uczestników, absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy oraz zespołów rewalidacyjno-wychowawczych, którzy nie korzystają ze wsparcia w innych placówkach.
2: Będą podzieleni oni na 3 grupy. Każda grupa codziennie od poniedziałku do piątku będzie otrzymywała wsparcie i terapeutyczne, i opiekuńcze. Między innymi będą to zajęcia rewalidacyjne, ale również i takie specjalistyczne, jak dogoterapia, jak felinoterapia, jak zajęcia logopedyczne, rehabilitacja ruchowa, trening umiejętności społecznych, aktywizacja zawodowa. Więc to też będzie się działo jak gdyby na terenie naszej placówki, ale również i tych naszych absolwentów, bo to też jest ich placówka i dlatego właśnie nam bardzo zależało na tym, aby kontynuować te zajęcia na terenie naszej placówki, gdzie oni po prostu czują się najlepiej, gdzie znają swoje panie, bo głównie pracownikami w rehabilitacji 25+, są nauczyciele, są terapeuci, którzy na co dzień pracują właśnie w zespole szkół nr 3.
1: Zespół szkół nr 3 we Wrocławku to placówka o charakterze specjalnym i integracyjnym, zapewniająca kompleksowe wsparcie oraz edukację na wszystkich etapach rozwoju dzieci i młodzieży. Wielu uczniów to osoby ze specjalnymi potrzebami, wymagające indywidualnego podejścia i specjalistycznego wsparcia. Pozyskane dofinansowanie pozwoli kontynuować działania na rzecz absolwentów, pomagając im rozwijać zdobyte umiejętności.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnym

0: Atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

I startujemy podróże po mapie, moi drodzy Państwo. W dzisiejszej relacji telewizyjnej zaprezentujemy Wam moc ciekawych atrakcji i miejsc, które obowiązkowo musicie zwiedzić. Mianowicie będzie trochę aktywności sportowej, będzie też spokój, będzie rekreacja, ale co najważniejsze, będą też, tak jak za moimi plecami widzicie, cudowne stawy, czyli oaza spokoju. Na program Podróże po mapie zapraszam serdecznie, Arek Witek.

0: No i jesteśmy, moi drodzy Państwo, wspominaliśmy o tej lokalizacji już wcześniej. TV Regio również to miejsce poleca, a mianowicie Gospodarstwo Rybackie Stawę. Jeśli chodzi o to miejsce, to koniecznie, moi drodzy Państwo, jak będziecie spędzać swój wolny czas tutaj na Poniedziu, musicie zajrzeć do właściciela Piotra Suchonia.
1: Historia stawów jest naprawdę bardzo długa. W gminie Imielną mamy oczywiście różne miejscowości, ale stawy są, można powiedzieć, taką kluczową sprawą. Nazwa pochodzi od XV wieku, już Jan Długosz pisał o niej w swoich rozprawach, więc to jest

0: Fajna sprawa, nie ma się takich miejsc, bo jeżeli są, to są wykopane, załóżmy, stawy w przeciągu 50 lat, a to miejsce ma no 600 lat, można powiedzieć, nie? No cóż, jestem właścicielem tego obiektu nie od XVI wieku, ale od 26 lat kupiłem to gospodarstwo i zaczęliśmy remont. Bardzo długi, można powiedzieć niekończący się, bo cały czas go ulepszamy i staramy się, aby było to piękne miejsce. Jak Państwo będziecie widzieli, zobaczycie na filmie nasze dzieło, można powiedzieć. Ale tak jak powiedziałem, no wszystko sprowadza się do hodowli ryb, dlatego też to.
1: Jeśli chodzi o hodowlę ryb, moi drodzy Państwo, nie, to nie są jakieś małe skrawki ziemi, tylko tu mówimy o hektarach i o kilkunastu, bo po ponad, chyba Panie Piotrze, 20 stawach.
0: Tak, posiadamy 22 stawy, cały obiekt obejmuje 27 hektarów lustra wody. Cały, jakby to powiedzieć, obszar z lasem ma 40, więc jest gdzie spacerować. Każdy, kto tu do nas przyjedzie, ma różne możliwości, więc dlatego zapraszamy do nas, bo mamy bardzo wiele atrakcji.
1: Właśnie, jeśli chodzi o te, Panie Piotrze, możliwości, bo tak Pan wcześniej wspomniał, a mamy ich, drodzy Państwo, tutaj wiele, o których zaraz nam właściciel opowie.
0: Tak, może zacznijmy od tego, że posiadamy w swoich stawach także łowisko wędkarskie, gdzie tutaj można złowić naprawdę niezłe okazy. Ryby mają około 25 kilo, więc to są potężne ryby. To nie są ryby do konsumpcji, ale do złowienia i wypuszczenia, bo mamy łowisko złap i wpuść. No kill, więc naprawdę duże atrakcje. Jeśli chodzi o wędkarzy, mamy kilkanaście stanowisk wędkarskich, wszystko profesjonalnie przygotowane. Oczywiście też możemy wypożyczyć różnego typu podbieraki, maty, czy tam zakup paszy, zanęt. Więc jesteśmy przygotowani na Państwa wizytę.
1: No super, Piotrze, ale pewnie ludzi też będzie Was interesowało, moi drodzy Państwo, jakie na przykład gatunki rybek można u Ciebie złowić?
0: Generalnie stawy są typowo karpiowe, ale to nie jest tak, że do stawu tylko wpuszczamy same karpie. Oczywiście nie żyją w monokulturze, żyją, wpuszczamy także ryby drapieżne, jak i inne ryby, które żywią się pokarmem zbożem czy różnymi takimi paszami. Sandacze, szczupaki, sumy, więc wydaje mi się, że atrakcji jest wiele, jeśli chodzi o wędkarzy też oczywiście mówię, jest naprawdę super.
1: A jeśli chodzi o wędkarzy, to możemy chyba się, Pani Piotrze, trochę zagłębić jeszcze z pytaniem, bo to jest taka fanaberia, złowić, wypuścić. A czy można u Ciebie nabyć danego karpia?
0: Oczywiście, że tak. Oprócz tego, że mamy łowisko, to mamy też możliwość sprzedaży. Mamy w specjalnych, wyznaczonych takich magazynach rybnych, gdzie przepływa woda źródlana. Mamy rybki do sprzedania, jak karp, pstrąg, jesiot, więc coś świeżego, bo to generalnie trzeba powiedzieć sobie, że ryba musi być świeżutka, taka od razu na patelnię i dziękuję. To jest smak.
1: To jest smak, moi drodzy Państwo, a jeśli chcielibyście na przykład więcej poczytać adnotacje odnośnie tego łowiska, tych rybek, to wiem, że Piotrze, dysponujesz też ciekawym biuletynem na miejscu i online.
0: No oczywiście, więc mamy tutaj, jak Państwo widzicie, biuletynki do tego wchodzimy na stronę www.stawyrybne.com.pl i tam będziecie mogli dowiedzieć się wszystkiego, jak i o turystyce, mówimy o pokojach, jak i o restauracji, jak o wędkarstwie, o jakich atrakcjach też tutaj, proszę Państwa, bo akurat na stawach nie ma możliwości kąpieliska, nie mamy kąpieliska, ale 2 kilometry dalej w meandrach Ponidzia płynie rzeka Nida i tutaj mamy możliwość, bo nasz wójt, którym Państwa na pewno już poznali, współpracujemy z

0: tutaj z gminą i wybudowali drogę do właśnie do nad Nidę. I tam jest wspaniała plaża, tam można sobie się wykąpać, dzieci. Woda nie jest głęboka, na początku jest około tam 15, 20, 30 centymetrów i naprawdę super atrakcje. No oczywiście w naturze, tak jak kiedyś było, że się szło nad rzekę i się kąpa, prawda?
1: Z dodatkowych takich atrakcji, Piotrze, jeszcze możemy dodać dla tych, którzy kochają adrenalinę. Wiem, że też współpracujecie z zaprzyjaźnioną firmą, która organizuje przejazdy motocyklami, ale takimi adventure.
0: Dokładnie tak, mamy tutaj grupę, przygotowuje to mój brat notabene, motocyklem LED, więc powiem Państwu, przygotowuje różnego typu kursy, szkolenia, ale także i wycieczki offroadowe po Ponidziu, ale i nie tylko. Generalnie tutaj po tych właśnie wszystkich legalnych drogach, gdzie można sobie pojeździć, no i w takiej przyrodzie, w takim otoczeniu, to tylko takich rzeczy się szuka, no.
1: A jeśli, panie Piotrze, na przykład są dane firmy, nawet w takie obrane w kilkanaście grup i chcieliby na przykład wynająć sobie jakiś domek i spędzić miło tutaj czas, czy dysponujemy takim obiektem?
0: Znaczy mamy obiekt, oczywiście, mamy stodołę, gdzie mamy możliwość przyjęcia nawet i 100 osób. Przygotowujemy różnego typu przyjęcia, grille, ogniska, więc to jest super atrakcja. Nie zawsze się je kiełbasy z ogniska, a w takich warunkach no to jest naprawdę super.
1: No dobra, to jeszcze zanim przejdziemy finalnie do posiłku, czyli do restauracji, chciałbym jeszcze dowiedzieć się i przekażemy to naszym widzom, jak prosperuje na co dzień, od poniedziałku do niedzieli, czy tylko dni pracujące? To całe gospodarstwo.
0: Cały tydzień, panie Arku, cały tydzień. Poniedziałek, niedziela od godziny 12 do godziny 20 mamy otwarte. Generalnie muszę powiedzieć tak, że posiadamy restaurację i w tej restauracji no, jedzenie jest wyśmienite. Muszę to zareklamować, bo jest naprawdę super smaczne. Co można stwierdzić po różnego typu opiniach w Google'ach czy na Facebooku, na naszej stronie, więc to też jest odzwierciedlenie tego.
1: No właśnie, Piotrze, bo tutaj dużo rozmawiamy też o restauracji, ale jak zauważyłeś, rozpoczyna się sezon letni, a nasi widzowie chcieliby się dowiedzieć, czy mamy jakieś specjalnie przygotowane właśnie na ten sezon posiłki.
0: Oczywiście, że tak. Mamy posiłki letnie tak zwane, bo mamy menu zimowe i letnie. W menu letnim jest więcej warzyw. Na przykład teraz sezonowo mamy ryby ze szparagami, więc szparagi no to jest dobry i zdrowy temat. Oczywiście pomidory wchodzą też w grę. Mamy też takie dania. Proponuję różnego typu zestawy, gdzie mamy ryby pieczone, nie tylko smażone, dietetycznie bardziej. Oczywiście mamy też zakąski, różnego typu przystawki, gdzie naprawdę można powiedzieć, że to robi robotę. Na przykład jest to żółtko Royal, gdzie jest to żółtko smażone, rozpływające się, ze śmietaną na wierzchu i kawiorem z pstrąga, proszę Państwa. To jest coś, co robi furorę.
1: A jeśli chodzi, moi drodzy Państwo, na przykład o wyprawy tutaj całą rodziną z dziećmi, to słyszałem, że też, Piotrze, masz ciekawe rzeczy dla zaoferowania dla danych rodzin.
0: Oprócz tych kąpieli, tego kąpieliska nad rzeką, tak jak już wspominałem, mamy także możliwość wypożyczenia rowerów. Oczywiście każdy może przyjechać z własnym rowerem. Mamy trasę do Jędrzejowa rowerową. W niedługim czasie będzie trasa do Pińczowa. Oczywiście jeszcze wspomnę o kolejce, która jeździ. Zatrzymuje się u nas w stawach. Można wysiąść, podejść do nas, zjeść, wsiąść z powrotem i dojechać tam. Więc oczywiście w koło tego wszystkiego jest także wiele innych atrakcji, jak Chęciny, czy Sopków, Zamek i tak dalej, i tak dalej. Tak jak mówię, no trzeba do nas przyjechać.
1: Ziemia Ponidzia, moi drodzy Państwo, jest bardzo piękna, jeśli chodzi o województwo świętokrzyskie, powiat jędrzejowski, dlatego dzisiaj rejestrujemy też specjalnie dla Was takie ujęcia. Ale, moi kochani, można połowić rybki, można zjeść, można pozwiedzać, można uprawić walking, bo mamy tutaj piękne alejki. Ale Piotrze, można nawet tutaj przyjechać, jeśli ktoś para się fotografiami, wykonywać piękne ujęcia nie tylko tych stawów, ale też zwierzątek zamieszkujących wkoło lasy.

0: To prawda. Przyjmujemy grupy także fotografów. Różnego typu szkolenia robią. Najczęściej są to grupy przyjeżdżające na wiosnę. Wtedy jest ta bujna zieleń, kolory. No oczywiście w lecie także, ale tak jak mówię, no wszystko to jest możliwość. Mamy wieżę widokową, tam obserwujemy ptaki. Wszystko, proszę Państwa, orły przylatują do nas, więc to też jest niezłe zjawisko. Ptaków jest masa. Cała akwakultura, którą ja się zajmuję, właśnie polega też na tym, że przy retencji wody, czyli budowaniu stawów i zatrzymywaniu tej wody, powstaje życie, jaką są właśnie kaczuszki, łabędzie, jak Państwo zobaczycie, młode, wykluły się niedawno. Więc zapraszamy do nas, do zwiedzenia i zobaczenia natury od środka. A oprócz tego posiadamy także pokoje do wynajmu, pokoje z łazienkami. Dysponujemy 5, ale tak jak mówię, że w przyszłym roku już będziemy mieli powiększoną tą bazę noclegową i będziemy mogli po prostu być przygotowani na przyjazd Państwa.
1: Warto, moi drodzy Państwo, Was tylko tutaj teraz poinstruować, że gospodarstwo Rybackie Stawy znajduje się w samym sercu miejscowości Stawy i gminie Imielno, więc mam nadzieję, że każdy z Was tutaj bez udziału mapy online, czy nawet tej papierowej, będzie mógł trafić.
0: Oczywiście.
1: Dziękujemy ślicznie, zapraszamy Was bardzo serdecznie, Piotr Suchoń, i startujemy dalej z kolejnymi ciekawymi lokalizacjami.

0: Moi drodzy Państwo, jeśli chodzi o aktywność sportową, to tutaj w gminie Mielno mamy naprawdę prawdziwą perełkę. Wiecie prywatnie, że jestem fanem piłki nożnej. A jeśli chodzi o lokalne kluby piłkarskie, to dzisiaj zaprezentujemy Wam Gminny Klub Sportowy i Mielno. Wraz ze mną Dominik Błaszkiewicz, prezes tego klubu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie Arku, witam serdecznie wszystkich. I witam serdecznie na arenie Stawy, w siedzibie naszego klubu, Gminnego Klubu Sportowego, tak jak Szarek wspominał. Jest mi niezmiernie miło Was wszystkich tutaj gościć. Opowiem o historii naszego klubu, o aktualnych celach, marzeniach, o pasjonatach, którzy tworzyli ten klub, o lokalnej akademii, o tym, jak się rozwijamy, jakie mamy plany, cele na przyszłość. Także zapraszam.
0: Może zaczniemy, panie prezesie, od pierwszego pytania o barwy klubowe.
1: A więc barwy klubowe, jak dobrze tutaj widzimy, zarówno na naszym herbie, jak i również szaliku, który posiadam, biało-niebieskie barwy. W naszym herbie również mieści się logo gminy, która jest tak naprawdę głównym sponsorem naszego klubu i wspiera nas, za co serdecznie dziękujemy.
0: Wiem, że na ten rok przypada Wam też okrągła data, bo to dekada, dziesięciolecie.
1: Tak, wszystko się zgadza. 10 lat, 10 lat pasji, charakteru, wojskowych emocji, przyjaźni, bo tak naprawdę nasz klub opiera się na relacjach rodzinnych. Tu każdy każdego szanuje, każdy każdego wspiera. Tak budujemy właśnie tą naszą historię. Może krótką, dziesięcioletnią, ale wszystko do przodu.
0: Jakie aspiracje ma Gminny Klub Sportowy i Mielno?
1: Znaczy, aspiracje są różne, prawda? W zależności pod jakim kątem tutaj patrzymy. Jeżeli patrzymy na młodzież, to przede wszystkim rozwój młodzieży, rozwój tych jednostek, aby trafiły jak najwyżej w piłce nożnej, ale niekoniecznie też w piłce nożnej, ponieważ skupiamy się na nich, żeby tak naprawdę oni stali się dobrymi ludźmi poprzez pracę z naszymi trenerami, żeby po prostu stali się lepszymi ludźmi, żeby w życiu mieli łatwiej.
0: Wiem, że panie prezesie dysponujecie drużyną seniorską, ale nie tylko, bo przede wszystkim nakładacie chyba największy wkład i rozwój młodzieży.
1: Tak, wszystko się zgadza. Naszym głównym celem to rozwój naszej młodzieży. Mamy tak naprawdę w chwili obecnej 4 drużyny zgłoszone do Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej. Drużynę seniorską, która liczy 27 zawodników i 3 drużyny młodzieżowe, które liczą około 80 aktywnie trenujących chłopców i dziewczynek.
0: No dobrze, panie Dominiku, to może teraz o samym obiekcie. Czym bogata jest drużyna GKS-u i Mielno?
1: A więc tak, znajdujemy się, tak jak już wspomniałem, na arenie Stawy. Jest to nasza siedziba. Za mną jest nasz

0: budynek klubowy, który został w zeszłym roku oddany, i tutaj ukłony w stronę naszych włodarzy, ponieważ to wszystko dzięki gminie Imielno zostało zrealizowane. Nasza arena Stawy, tak jak możemy się przejść po niej, świeci przykładem dla lokalnych drużyn, dla naszych przeciwników. Przyjeżdżają tu sędziowie z czwartej ligi, z trzeciej ligi i mówią, że naprawdę czasami brakuje na czwartoligowych boiskach takiej płyty. Także możemy się tym pochwalić.
1: Jak ważne ogniwo odgrywa w ogóle piłka nożna w gminie Imielno?
0: Myślę, że bardzo ważne i myślę, że to pan wójt również to podkreśli, ponieważ sama liczba 80 aktywnie trenujących chłopców i dziewczynek mówi sama za siebie. Jest ogromne zainteresowanie na nasze mecze drużyny seniorskiej, przychodzi 200-300 kibiców, także są to niespotykane liczby, jeżeli chodzi o naszą małą, rodzinną gminę. Arku, jeszcze najważniejsza ciekawostka, o której ci nie powiedziałem. Od 2025 roku jesteśmy klubem partnerskim ekstraklasowej Korony Kielce. Dzięki tej współpracy nasza młodzież może jeździć na turnieje do naszego partnera. Nasi trenerzy mogą się rozwijać, uczestnicząc w konferencjach trenerskich, jak również mogą się wymieniać doświadczeniami z trenerami naszego partnera. Dodatkowo od 2021 roku jesteśmy takim niepisanym klubem partnerskim Sanremese Calcio, występującym w Serie D we Włoszech. Taka ciekawostka, grał tam syn mistrza świata i wicemistrza Europy Alessandro Del Piero, a aktualnymi prezesem i wiceprezesem klubu są byli zawodnicy Realu Madryt.
1: No to, drodzy Państwo, wiemy już naprawdę sporo, ale nie wiemy tego najważniejszego. Jak narodził się w ogóle pomysł, aby założyć i aby powstał klub gminny Imielno?
0: A więc tak, był to rok 2016, początek samego roku. Tak naprawdę zebrało się dwóch pasjonatów piłkarskich z naszej gminy, o których muszę powiedzieć, był to Artur Karasek i nadal jest, i przewodniczący Rady Gminy w Imielnie Michał Misztal. To dzięki ich zapałowi to wszystko powstało, ponieważ na początku nie mieliśmy nic. Sami budowaliśmy naszą arenę Stawę, zbieraliśmy kamienie z pomocą rolników, wyrównaliśmy całą płytę, oczywiście z pomocą gminy to wyrównaliśmy, sialiśmy trawę, dbaliśmy o to wszystko, także wszystko było zbudowane tymi rękami. I ja również w tym uczestniczyłem.
1: Panie prezesie, proszę teraz zważać na słowa, bo to idzie w obieg. Plany na najbliższe kolejne 10 lat, czyli dekadę. Jakie ma GKS Imielno?
0: Tak. Przygotowując się, rozpisałem sobie plany na 5 lat i może od tego zaczniemy. A więc plany na najbliższe 5 lat. W przyszłym roku planujemy oświetlić arenę Stawy i tutaj kolejny ogromny ukłon w stronę naszej gminy Imielno, ponieważ dzięki nim będziemy mieć naszą płytę oświetloną. Bardzo ułatwi nam to działanie, treningi z młodzieżą wieczorem przy sztucznym świetle, także naprawdę szacunek wielki. Kolejna rzecz, otwarcie kolejnej grupy dziecięcej, czyli już czwartej, zatrudnienie kolejnego trenera do tej grupy dziecięcej. Natomiast jeżeli chodzi o seniorów, to tak naprawdę na przestrzeni 5 lat chcemy stać się stabilną drużyną klasy okręgowej, czyli 2 poziomy wyżej niż w chwili obecnej się znajdujemy.
1: No, moi drodzy Państwo, jak sami słyszeliście prezesa Dominika Błaszkiewicza, warto zwiedzić też lokalny, gminny klub Imielno. Ja sam jestem fanem piłki nożnej. Co ciekawe, panie prezesie, posiadacie barwy, no barwy moje.
0: Tak, zgadza się wszystko, Arku. Mam tutaj nawet skromny prezent dla ciebie, także w barwach klubowych koszulka meczowa GKS Imielno z logiem naszego sponsora, z logiem naszego klubu, także kibicuj, przyjeżdżaj do nas jak najczęściej i również zachęcam Cię do promowania na warszawskich ulicach naszego klubu i naszych barw.
1: Dziękuję ślicznie, panie prezesie, ja może ją zaprezentuję. No, cudowna koszulka, przede wszystkim, panie prezesie, wpada w moje barwy. Zatem jak najbardziej dumnie będę prezentował też nasz lokalny powiatu jędrzejowskiego klub i promował go w województwie mazowieckim, ale także ogólnopolskim. Dziękuję pięknie. Moim rozmówcą był prezes Dominik Błaszkiewicz.

0: Podróżując, moi drodzy państwo, po gminie Mielno oraz ciekawych lokalizacjach w tej okolicy, wylądujemy na Wygodzie. Dosłownie Wygodzie, bo sielski dom seniora na Wygodzie. Wraz ze mną właściciel tego miejsca, pan Marcin Gałka. Bardzo mi miło ponownie widzieć pana w ogólnopolskiej telewizji TV Regio.
1: Mi również bardzo miło gościć przede wszystkim państwa na Wygodzie, gdzie przede wszystkim wygodnie ma być naszym kochanym seniorom. Myślę, że im się to należy przez trud pracy. Staramy się zrobić tak, żeby tu się czuli dobrze. Stawiamy przede wszystkim na rehabilitację, ale też na rodzinną atmosferę. Dzisiaj nasi seniorzy, część z nich jest właśnie tutaj na tarasie, gdzie korzystają z kąpieli słonecznych, bo wiadomo, że jest to witamina D3, tak, która wszystkim nam jest potrzebna. Staramy się tutaj zapewnić seniorom, tak jak powiedziałem, przede wszystkim profesjonalną rehabilitację, ale także zapewnić im ciepły rodzinny dom, który tutaj mają od nich.
0: Jeśli chodzi, panie Marcinie, o seniorów, to tylko stricte i wyłącznie ten ośrodek, ta agroturystyka, ten obiekt skupia się na osobach starszych, czy również rodzina, młodzi ludzie mogą też zwiedzać tutaj i spędzać miło czas?
1: Przede wszystkim postawiliśmy na seniorów. Chcemy spełniać ich marzenia, czy też urozmaicać ich tutaj czas. Jednakże mile nam będzie i jest nam mile, jeżeli przyjeżdżają do nich rodziny, jeżeli ich tutaj rodziny odwiedzają. Mamy tu bardzo dużo atrakcji. Jesteśmy w pięknym, malowniczym, ponadnidziańskim terenie, czyli gmina Mielno. Mamy tutaj i park rozrywki, którym jest i mini zoo, i park dinozaurów, i wesołe miasteczko, i stadion na koni. Przyjeżdża Świętokrzyska Kolej Dojazdowa, czyli cała atrakcja województwa świętokrzyskiego, ale tutaj u siebie w obiekcie dla seniorów i mamy tężnię, mamy jaskinię solną, saunę, no i dużą, dużą rehabilitację.
0: I to, co najważniejsze, moi drodzy państwo, również odbywają się tutaj ciekawe, cykliczne wydarzenia dla seniorów. A jakie to są?
1: Tak, wydarzenia dla seniorów, tak, oczywiście seniorzy też się lubią bawić i to jest tak, że seniorzy czekają na te wydarzenia, na te imprezy. Uczestniczą w nim, wręcz powiedziałbym więcej, bawią się czasami tak, że muzyka przestaje grać, a seniorzy jeszcze śpiewają, więc mi się wydaje, że się dobrze na tym czuje.
0: Mamy, panie Marcinie, teraz sezon letni, już za niedługo się rozpocznie. Chyba możemy zdradzić, jak mniej więcej wygląda taki grafik właśnie dla tego pokolenia starszego.
1: W sezonie letnim korzystamy, tak jak powiedziałem, przede wszystkim ze słońca. Dużo, dużo, dużo słońca. Seniorzy po rehabilitacji, po terapii zajęciowej dużo spacerujemy tu w koło stawów, chodzimy tam na park, karmimy zwierzęta, chodzimy do stajni, mamy konie rasy huculskiej, są konie przyjazne, konie, które oddają ciepło, konie, które odbierają złe fluidy, chociaż to jest tylko moja filozofia, nie wiem, czy to tak jest, ale według mnie to one, te złe fluidy odbierają od nas. Także dużo seniorzy są na dworze, dużo są na naturze.
0: W czasie wolnym, drodzy państwo, zachęcamy was, abyście na przykład usiedli pod tą altaną, jak ja teraz z właścicielem Marcinem Gałką rozmawiam, i rozkoszowali się, pijąc na przykład kawkę przy tych pięknych tutaj stawach.
1: Tak, oczywiście, nam będzie bardzo miło. Akurat tak się udało, że jesteśmy w bardzo pięknej lokalizacji. Bardzo piękna tak zwana Toskania Polski, czyli tutaj ten gdzie Nida wije się i każdy zakręt wydaje nam się, jakby to był nigdy nieodkryty. I piękne, piękne tereny, małe pagórki, ale przede wszystkim dużo lasów, dużo, dużo, dużo.
0: I jeszcze jako ciekawostka, moi drodzy państwo, właściciel Marcin Gałka zaraz powie, że tu nie tylko jest Nida, ale również tu u boku, niedaleko tego obiektu, bije źródełko. Jakiej rzeczki?
1: Tak, są tutaj trzy źródła, które biją, a które akurat przepływają przez naszą lokalizację. Ale oprócz tego ja wiem o tym, że są też źródła tutaj z wodą siarkową, które, ponieważ tu jest taki teren i największe złoża tej wody są w Kazimierzu i tutaj w Solcu, chociaż i w Busku też. Więc tutaj u nas też są za zawałem LHS-owskim są też takie źródła.
0: Moi drodzy państwo, dla młodszych, mamy też coś dla milenialsów, ale także dla seniorów. Sielski dom seniora, punkt obowiązkowy, jeśli chodzi o gminę Mielno.

0: Moi drodzy Państwo, a my podróżujemy sobie dalej po pięknej krainie Poniedziałek. Tak naprawdę przywędrowaliśmy do perełki, jeśli chodzi o te regiony, o te ziemie. Ziemię powiatu jędrzejowskiego i ziemię powiatu pińczowskiego. A tak naprawdę znajdujemy się w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach. A obok mnie nie kto inny jak Wojciech, który sołtysia, który opowie nam właśnie o tym pięknym, atrakcyjnym miejscu, które znajduje się tutaj i za naszymi plecami ośrodku w Umianowicach. Myślę, że możemy zacząć od tego budynku, który przeszedł rewitalizację, bo ja go pamiętam, panie Wojtku, jeszcze w stanie opłakanym. Teraz mamy naprawdę cudowną perłę.
1: Ach, to tylko jeden z niewielu elementów, które zostały zrewitalizowane w okolicy, a właściwie cały kompleks Ośrodka Edukacji Przyrodniczej jest kompleksem nowym, powstałym w 2022 roku. Natomiast stacyjka, którą mamy za plecami, to rzeczywiście stacyjka kolejki wąskotorowej, która jeszcze do niedawna w takim opłakanym stanie była. Natomiast przy okazji budowy ośrodka, również i sama stacyjka została wyremontowana i oddana ponownie do użytku, ponieważ przez wiele, wiele lat niestety stała nieużywana.
0: Z tego co wiem, Wojtku, prywatnie mi zdradziłeś, że Arku, tu są ambitne plany, jeśli chodzi o tę stację tutaj zabytkową w Umianowicach.
1: Tak, oczywiście, że są ambitne plany, bo ambitne plany dotyczą przede wszystkim uruchomienia kolei wąskotorowej na całej długości obecnego funkcjonowania, a mianowicie połączenie Jędrzejowa tak naprawdę z Pińczowem jako cały ciąg kolejowy z Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczej w środku.
0: To, drodzy Państwo, to na razie żadna przeszkoda, ponieważ jeśli kolejka wąskotorowa będzie uruchomiona, to wtedy będziecie mogli w pełni z niej korzystać. A póki co, Wojtku, to czym mogą tutaj wycieczki szkolne oraz turyści podróżować?
1: Podróżować można wieloma środkami, bo od roweru począwszy, a skończywszy na elementach kolejkowych. W obecnej sytuacji kolejka wąskotorowa dojeżdża wyłącznie z Jędrzejowa do mostu w Motkowicach. Zostanie przywrócony ciąg kolejowy w niedalekiej przyszłości, jednak na razie ta kolejka tam się zatrzymuje. W Umianowicach rzeczywiście można skorzystać, poznać odrobinę smaku jazdy koleją wąskotorową poprzez użytkowanie drezyn. Tak, mamy w posiadaniu 10 drezyn, którymi na razie niewielki, ale naprawdę fajny, przyrodniczy, miły sposób można spędzić czas. To jest 3-kilometrowy odcinek, który został udostępniony wyłącznie dla drezyn i takim odcinkiem można się przejechać. On prowadzi do Hajdaszka, który znajduje się właśnie te 3 km od nas w stronę zachodnią. Zakończony jest bardzo fajną stacyjką zabytkową, która też mam nadzieję, że niebawem doczeka się rewitalizacji.
0: Jeśli chodzi o smaczki, o których pan Wojtek wspominał nam, moi drodzy Państwo, przed chwilą, to tak, Wojtku, zaglądam tutaj na lewo i prawo, obiekt jest dość obszerny.
1: Tak, zgadzam się. Sam kompleks to nie tylko kolejka wąskotorowa, choć ona też stanowi to główne clue właśnie. Chociaż niekoniecznie nawet to główne clue, ale dodatek do wszystkiego. Zresztą bardzo fajny smaczek. Sam Ośrodek Edukacji Przyrodniczej, jak wspomniałem wcześniej, powstał w 2022 roku i w pewnym sensie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie, jakie zauważyliśmy już, zresztą to było zauważane od wielu, wielu lat. Niedobór kontaktu dzieci z przyrodą. Prowadzenie lekcji biologii w szkołach, a nie w terenie. Właśnie po to powstał ten ośrodek, abyśmy taką edukację mogli prowadzić w terenie. Mogli tutaj zaprosić szkoły zielone, dzieci na szkoły zielone, na wakacje, wykorzystywać przylegające tereny do ośrodka, między innymi zrenaturyzowaną ostatnio śródlądową deltę rzeki Nidy. I właśnie na tej bazie

0: pokazywać wszystkie ciekawostki przyrodnicze.
1: Chyba możesz się zgodzić z moim zdaniem, że każdy tutaj odwiedzający to miejsce coś dla siebie znajdzie, bo tam zauważyłem, że za obiektem nawet znajdują się koniki na wypasie.
0: Tak! Bo tak jak wspomniałem, bo środek to jest tylko część całego wielkiego kompleksu. Oczywiście prowadzimy działalność edukacyjną, taką stricte nakierowaną na szkoły, natomiast ona bazuje właśnie na wspomnianej przeze mnie zrewitalizowanej delcie rzeki Nidy, śródlądowej delcie rzeki Nidy. Bazuje na gospodarstwie, które tutaj posiadamy, a w skład którego wchodzą zarówno rasy wielu owce, wielu ras, bydło, Czerwona Polska, mamy koniki polskie, stado ponad 20 sztuk. To wszystko, mamy żółwia błotnego, prowadzimy reintrodukcję traszek grzebieniastych, prowadzimy reintrodukcję kumaków nizinnych. To wszystko składa się na całość, na ten kompletny właściwie taki no, produkt turystyczny lub bardziej produkt edukacyjny.
1: Jeśli chodzi, moi drodzy Państwo, o kompletny produkt edukacyjny, nie tylko, to także mamy produkt taki, który na przykład miłośnicy kolei mogą zwiedzać. Za moimi plecami znajduje się właśnie taki, no co to jest, zabytkowa kolej, zabytkowy parowóz. Jak to możemy nazwać?
0: Znaczy, jak najbardziej to jest zabytkowa kolejka, zabytkowy parowóz, lokomotywka. Tak to się ładnie zwykło nazywa. To jest lokomotywka, niewielka, produkowana przez Polskę. Wyprodukowano ich niewiele sztuk, bodaj 500 tylko w skali całego kraju. To jest jedna z nich. To jest lokomotywka, która miała za zadanie pracować na bocznicach. Ona nie miała za zadanie ciągnąć całego ciągu wagonów. Ona miała za zadanie pracować wyłącznie na bocznicach. Powolna, silna, właśnie do tego stworzona. Natomiast tutaj stanowi jedynie taki element
1: atrakcji. Wypełnienia, ale też tak, ale elementem atrakcji, wypełnienia, dodatku, jeśli chodzi, to możemy też przywiązać i dalej zapuścić się jeszcze wzrokiem. Za lokomotywą, moi drodzy Państwo, możecie zauważyć też tabory zabytkowe.
0: Tak, też mamy częściowo zabytkowe, właśnie większość zabytkowych, odnowionych wagonów różnej klasy, bo mamy zarówno i widoczną tutaj cysternę. Zabrakło mi tego słowa. Mamy odremontowaną cysternę. Mamy, jako ciekawostkę dodam, odremontowaną lokomotywę, która pełni również funkcję noclegową. Z pełnym wyposażeniem noclegowym, także ona jest możliwa do wynajmu dla turysty, który jest zainteresowany noclegiem właśnie w takim urządzeniu. Część z wagonów jest przystosowana pod znów zajęcia edukacyjne, ponieważ jeden z wagonów, które posiadamy, został przerobiony, zrewitalizowany i przerobiony na miejsce, w którym prowadzimy warsztaty zielarskie. I zresztą jest to mój ulubiony wagon, ponieważ on strasznie przypomina taką fajną aptekę z lat dosłownie 20., 30., jeszcze przedwojenną. Na pewno dzieci również mają podobne odczucia, że jest to coś innego, coś fajnego i w czym chcieliby uczestniczyć.
1: No co, Wojtku, z ziemi może wystartujemy teraz ku niebiosom, bo na, wiesz, do czego nawiązuje, mamy piękne, cudowne dwie wieże widokowe.
0: Tak, mamy dwie wieże widokowe. Jedna z wież widokowych to jest stara wieża ciśnień, związana z całym kompleksem tutaj ośrodka edukacji przyrodniczej. Sama wieża z lat 70., więc to taki, można powiedzieć, względnie nowy zabytek techniki, który był w stanie dość słabym przed rozpoczęciem prac, które tutaj wykonaliśmy. Natomiast ideą było właśnie przygotowanie tego obiektu jako wieżę widokową, skąd można sobie obserwować obszar wokół ośrodka. Natomiast oprócz tego przygotowaliśmy dla turystów trzy ścieżki przyrodnicze. Każda prowadzi w zupełnie inne miejsce. Jedna z nich kończy się czatownią do obserwacji ptaków przy pierzowisku. Druga znów ciągnie wśród starorzeczy, skąd można obserwować zmiany, jakie zaszły, a trzecia kończy się wieżą widokową, z której mamy bardzo fajny widok na rozlewiska, starorzecza Nidy, pełne ptactwa, z przepięknym widokiem na Garb Pińczowski, także serdecznie zachęcam do skorzystania.
1: Drodzy Państwo, jak słyszycie, same cukierki od pana Wojciecha Sołtysika, więc no tylko zachęcamy Was, abyście musicie obowiązkowo zajrzeć w to miejsce, a myślę, że też swoją pomocą i oprowadzaniem służy Wojtek Sołtysiak danym osobom, które będą zaglądać tutaj.
0: Po to tu jesteśmy.
1: Ale jest jeszcze ciekawy smaczek. Jesteśmy na zewnątrz, a wewnątrz będziemy rozmawiali z panem Darkiem Wiechem, a tam też

0: Znajdujemy się w Nidarium, czyli w takim pomieszczeniu, które ma odzwierciedlić to, co dzieje się w rzece Nidzie. Tak naprawdę chodzi tu o to, by pokazać osobom, szczególnie osobom, które nie mają możliwości zobaczenia, czyli gdzieś tam z końca świata, albo ewentualnie dzieciom, osobom starszym. Tutaj cała masa przychodzi, całe grupy dzień po dniu. Trudno się wręcz dostać, ale zachęcamy każdego, żeby próbować, bo warto. I możemy zobaczyć między innymi właśnie to Nidarium. Jest to akwarium biotopowe. Ma ono pokazywać to, co dzieje się w rzece Nidzie. Oczywiście ryby są najważniejsze. Musimy stworzyć takie środowisko, żeby one czuły się jak u siebie w domu. Jeżeli one będą czuły się jak u siebie w domu, będą się tak zachowywać. A jak będą się tak zachowywać, to my nawet siadając sobie w ramach 15-minutowej przerwy, obserwując je, jesteśmy w stanie stwierdzić, jak one się zachowują i możemy im później, ich rodzinie, pomóc gdzieś w terenie, bo będziemy wiedzieć, co im tak naprawdę jest do życia potrzeba.
1: Cieszę się bardzo, że przenieśliśmy się w to miejsce, Darku. Jesteśmy tutaj z tobą. Jak to nazwałeś, jesteśmy w Nidarium, ale wiem, że to są okazy, które na co dzień turyści, mieszkańcy ziemi Ponidzia mogą napotkać w rzece Nidzie.
0: To są wszystko gatunki, które tu u nas żyją. Już lata temu pracownicy UJ-u w Krakowie stwierdzili, ile tych ryb u nas w rzece występuje, więc podzielono rzekę na 23 fragmenty, mierzono, ważono i stwierdzono tam blisko 40 gatunków, przy czym największym jest oczywiście sum europejski. No, 2 metry ponad, 2,60, czyli mówiąc tak krócej, mieszkanie w bloku 2,45 i jeszcze ten, że tak powiem, podłoga sąsiada. Proszę sobie wyobrazić taką rybę i można ją tutaj u nas w rzece zobaczyć, szczególnie w miejscu, gdzie rzeka Nida wpada do rzeki Wisły. Tam bardzo często, jeżeli mamy troszkę więcej wody w Wiśle jak w Nidzie, to dzieje się wręcz odwrotnie, rzeka Wisła wpada do Nidy i wtedy takie ryby są bardzo zakręcone i można je łatwo złowić. No ja tutaj, moich ryb nie łowię, to praktycznie są, że tak powiem, są pod moją opieką i mam nadzieję, że będą miały wszystkie dożywotkę, chociaż trudno, bo ponoć taki sum dobrze ponad 40 lat żyje, więc no chciałbym móc zapewnić mu dożywocie.
1: Darku, pociągnę jeszcze temat, a jakich obecnie gabarytów sumy możemy napotkać no tutaj u nas na ziemi Ponidzia?
0: Takie dwumetrowe właśnie tam przy ujściu rzeki Nidy do Wisły, ale także w trakcie tutaj właśnie na meandrach, bo rzeka Nida jest typową rzeką nizinną. Każdy hydraulik powie, że centymetr różnicy wystarczy, żeby ta woda popłynęła. Ale ona nie ma wtedy tej mocy, czyli rzeka Nida omija wszystkie przeszkody, a jak je omija, to wtedy tworzy się naprawdę przepiękny widok. Można to zobaczyć, jeżeli by ktoś chciał pofruwać sobie na paralotni, motolotni, szybowcu, bo tu u nas to na Ponidziu jest bardzo, że tak powiem, powszechne, dostępne. Nie są to jakieś wielkie koszta, niesamowite wrażenia, kiedy odrywamy się od ziemi, od problemów i nagle okazuje się, że wiatr zawiał i poczujemy się jak taki, no taki pyłek, który gdzieś tam kosmicznie jest przenoszony i widzimy na dole, tam akurat ludzie sobie przejeżdżają i tak myślimy, a jakby tak w tym momencie spadł, tak?
1: Darku, powiedzmy, bo tak, tutaj ciągle mamy rybki, ale wiemy, że też nad Nidą i naszej pięknej ziemi Ponidzia występuje ptactwo.
0: No, jeśli chodzi o deltę Nidy, w ogóle pojęcia delta, każdy deltę kojarzy z deltą Nilu, deltą Amazonki, deltą Wisły, a tu mamy deltę, mimo że morza nie mamy. Było morze, ale to było 150 milionów lat temu, z niego zostały nam tylko i wyłącznie jakieś tam skamieniałości, no choćby wieloryba, ale dzisiaj morza nie ma, no szkoda. Ale mamy deltę śródlądową. Jest to unikatowa w skali kraju struktura geomorfologiczna. Mamy coś takiego, że rzeka wpada do zagubienia terenu.

Ta rzeka rozchodzi się na trzy ramiona. Co 100 lat te ramiona jak gdyby się zamieniały, główny ciek płynął innym ramieniem, no i ponieważ ten teren był lekko zabagniony, podmokły, rolnikom nie udało się tego w żaden sposób uprawić, no niestety, ale ponieważ przyroda nie lubi, że tak powiem, pustostanów, w to miejsce wprowadziły się właśnie przede wszystkim ptaki. Jest to takie miejsce, w którym taki przystanek dla gatunków, które podróżują z północy.

0: ponieważ nie ma jakichś knajp dla bocianów, no to on musi przerwać, odpocząć tu, no i przy okazji właśnie tutaj u nas sobie nabrać siły, żeby pofrunąć sobie dalej.
1: Ta cała merytoryka, te całe informacje tutaj, moi drodzy Państwo, to my Wam teraz łącznie z Dariuszem Wiechem przekazujemy, ale to nie tylko. Wiem, że organizujecie tutaj też grupy turystyczne, grupy dziecięce i wiem, że prowadzicie też konferencje. Co dane wycieczki szkolne, dzieci mogą tutaj u Was przyswoić, jeśli chodzi o wiedzę?
0: Przede wszystkim kontakt z przyrodą. No i to różnie, bo na przykład, nie wiem, dziewczynki wolą gdzieś tam zioła, kwiatki zbierać, a chłopaki by chcieli, że tak powiem, konia za ucho wytargać, tak? Oczywiście my na to nie pozwalamy, oczywiście te wszystkie zajęcia są pod opieką naszych prowadzących, no ale wiadomo, że dzieciaki troszeczkę inaczej. Co możemy pokazać? No tą przyrodę regionu, czyli konik polski, to co tutaj na tym terenie można zobaczyć. Możemy zobaczyć właśnie choćby tego żółwia. Proszę sobie wyobrazić żółwi, który do 38 roku był, od 38 roku był pod ochroną. No niestety, no, była wojna, nie udało się go tutaj jakoś specjalnie mu pomóc. No i w tym momencie udało nam się pozyskać 150 osobników. Piękna sprawa, bo to jest jak sadzenie lasu. Proszę sobie wyobrazić, taki żółw ponad 100 lat może żyć. Czyli to, że udało nam się takich 150 pozyskać z polskiego parku, to, że one u nas bardzo ładnie rosły, to, że rekordzistka po 2,5 roku u mnie waży 400 gram, a ważyła jakieś 17, jak przyjechała, czyli, że tak powiem, lepiej jadła jak ja. Ona w tym momencie, mam nadzieję, że będzie częścią takiego stada zachowawczego. No i może się okazać, że ktoś, kto przyjedzie tutaj w niedzielę, pobiegnie sobie przez to nasze ścieżki wyznaczone. Cały czas tworzymy nowe, także to nie jest, nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. W trakcie tych ścieżek można zobaczyć coś ciekawego. To, co właśnie mówiłem wcześniej, przyjechała 2 dni temu grupa z Krakowa, odeszli kawałek, nagle przyfrunęły sobie 4 żurawie, no i zaczęły sobie tam dyskotekę, one codziennie, przeważnie rano lubią sobie potańczyć, wtedy śpiewają, fajnie tak ustawiają się w pary, no ale akurat przyfrunęły sobie wtedy i tutaj dziewczyny się śmiały, że zrobiły cały album zdjęć żurawi, tak?
1: Darku, wróćmy jeszcze do naszej pięknej poniedziańskiej rzeki Nida, bo moi drodzy Państwo, jak się wchodzi tutaj do środka tego budynku edukacji przyrodniczej w Łomianowicach, to na recepcji możemy napotkać piękną fototapetę, która ukazuje cudowne meandry. Czy takie meandry nigdy tutaj możemy
0: praktycznie
1: napotkać?
0: No, większa część koryta jest w ten sposób zbudowana. A gdzie można zobaczyć? Wystarczy wejść tam do góry, bo tworząc to akwarium opieraliśmy się tylko i wyłącznie na rzece Nidzie, czyli zdjęcia brzegu przy obniżonym poziomie wody i stworzyliśmy tył akwarium. A u góry mamy meander. Meander to jest właśnie taka ciekawostka, to jest zakole. Tutaj właśnie mamy praktykanta z Włoch i on mówił, że tak pięknie się tylko może zakręcać rzeka albo spaghetti. Więc meander przy podniesionym poziomie wody, tworzy się starorzecze, zupełnie inne gatunki roślin, zwierząt. Także tutaj mamy aż 17 różnych typów siedlisk. Ponidzie ma to do siebie, że jest małe, by się wydawało, czyli przyjeżdża ktoś na 3 dni i w tym momencie może zobaczyć garb pinczowski 100 metrów nad taflę rzeki Nidy, gdzie są rośliny kserotermiczne, suche, a obok, no rzut beretem praktycznie kilometr, widzimy rzekę. I w tej rzece oczywiście to, co tutaj w niej możemy zobaczyć, te tam kilkadziesiąt gatunków zwierząt, ryb i różnych tam innych. Oczywiście współpracujemy tutaj też z uczelniami, przede wszystkim właśnie Kraków, ale także Warszawa, ze Śląska, właśnie z Uniwersytetu Śląskiego też przyjeżdżają do nas. No i każdy w zależności od tego, że tak powiem, co lubi, to tutaj u nas bada, tak?
1: Kończąc, Darku, naszą rozmowę, chyba możemy troszkę, drodzy Państwo, wyróżnić, jeśli chodzi o tło całej Polski. Dlaczego ziemia poniedziańska jest najlepszą, no albo jedną z lepszych, jeśli chodzi o Polskę?
0: To jest właśnie, co ją wyróżnia. Właśnie to, że ona jest blisko, ponieważ do Krakowa mamy 100 km, do Kielc mamy 40, do Warszawy też tam nie jest tak daleko, a jeśli będzie potrzeba, to i płynąc z Gdańska też można sobie jakoś tam dać radę, płynąc z rzeką Wisłą, że tak powiem, na wstecznym i rzeką Nidą można sobie tutaj do nas przyjechać. A mówiąc już tak poważnie, Ponidzie, to co powiedziałem wcześniej, ma to do siebie, że jest małe, czyli przyjeżdżamy, niewiele nas kosztuje.

0: I możemy zobaczyć wielką różnorodność, bo obok stadniny koni arabskich, gdzie biega sobie 300 klaczy, po sąsiedzku możemy przejechać, zobaczyć właśnie rzekę, popłynąć kajakiem, możemy popłynąć paralotnią, motolotnią, możemy zobaczyć Muzeum Zegarów. No naprawdę dla każdego coś miłego.
1: Nic, tylko mi, drodzy Państwo, zaglądać, ale również pamiętajcie o tym punkcie, czyli o Centrum Edukacji i Przyrody w Łumianowicach. Służy Wam pomocą Pan Wojtek, służy Wam pomocą Pan Darek. Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Od 21 lipca można składać wnioski o wynajem mieszkań w 7 bloku przy ulicy Celulozowej. Do dyspozycji przyszłych najemców przygotowano 42 lokale o zróżnicowanym metrażu. Zainteresowanie jest bardzo duże.
1: Do 29 lipca, czyli do wczoraj, złożono 377 wniosków, co stanowi bardzo dużą liczbę wniosków, jeśli chodzi

0: o te 42 mieszkania. Składać wnioski można jeszcze przez dwa dni, do piątku 31 lipca. Bardzo dużo osób przychodzi do urzędu, składa te wnioski, gdzie serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wynajęciem mieszkania przy ulicy Celulozowej.
1: Dwa mieszkania zostały przeznaczone dla seniorów, czyli osób, które ukończyły 60 rok życia. Kolejnych 20 lokali zarezerwowano dla rodzin z dziećmi.
0: Pozostałe 20 mieszkań jest rozdysponowane dla wszystkich mieszkańców, którzy będą zainteresowani. Dużą zmianą w tym roku jest to, że przy tym etapie, przy tych wnioskach, w porównaniu z ulicą Brzeską czy z ulicą Maślaną, jest to, że wnioski mogą składać również mieszkańcy miejskiego obszaru funkcjonalnego, czyli nie tylko mieszkańcy miasta Włocławek, ale także mieszkańcy powiatu włocławskiego, których serdecznie zachęcamy do tego, żeby właśnie składać te wnioski, no bo jeżeli tutaj mają swoje centrum życiowe, czyli tutaj pracują bądź się uczą, no to żeby mieli bliżej na przykład do pracy, do szkoły, na studia, warto, żeby właśnie złożyli ten wniosek na ulicę Celulozową.
2: Powiedzmy jeszcze, co będzie dalej? Wnioski można składać do piątku. Co się później będzie działo? Rozumiem, że wnioski będą weryfikowane, będzie jakaś wstępna lista, potem odwołania i lista ostateczna.
0: Tak, oczywiście do piątku są przyjmowane wnioski, później rozpocznie się etap sprawdzania wniosków przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, która do połowy sierpnia, dokładnie do 17 sierpnia powinna opublikować wstępną listę właśnie wnioskodawców, którzy zakwalifikowali się do wynajęcia mieszkania. Następnie będzie okres składania odwołań od tej listy, a później do 15 września pojawi się już lista ostateczna osób, które zamieszkają w bloku przy ulicy Celulozowej.
1: To nie koniec miejskich inwestycji mieszkaniowych. Na włocławskim Śródmieściu powstają już kolejne budynki z mieszkaniami na wynajem, a w planach jest również zagospodarowanie terenów pod nową zabudowę na osiedlu Michelin.
0: Do końca tej kadencji powstanie ponad 500 mieszkań. Obecnie budowy trwają m.in. na rogu ulicy Tumskiej i 3 maja, gdzie powstaje blisko 70 mieszkań, na działce przy ulicy Cyganka, gdzie powstaje ponad 80 mieszkań na tani wynajem. Dodatkowo na działce na Michelinie przy ulicy Łubinowej powstaną 4 bloki, w których będzie blisko 200 mieszkań na tani wynajem, a także przy ulicy Królewieckiej 12, gdzie jest remontowana kamienica, w której będzie około 8 mieszkań.
1: Warto dodać, że przy ulicy Lisek powstaje osiedle 19 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Inwestycję realizuje MTBS Włocławek w formie najmu z dojściem do własności. W Lubrańcu odbył się piknik rodzinny od juniora do seniora, bezpieczni na 100%. Przy muszli nad Dunajem spotkały się całe rodziny, na które czekało mnóstwo atrakcji, koncerty oraz pokazy związane z bezpieczeństwem. Była to okazja nie tylko do wspólnej zabawy, ale również do zdobycia praktycznej wiedzy.
3: Szanowni Państwo, jesteśmy kołem, które działa trzeci rok. Jest to nasz trzeci piknik od juniora do seniora, trzecia edycja. Co roku sprawdza nam się gdzieś środek tygodnia, frekwencja dopisuje, pogoda jest co roku, nie zapeszajmy. Także strasznie się cieszymy, że wszyscy są tu dziś z nami. Atrakcji jest moc, gdzie pewnie tutaj panowie wszystko pokażą. Korzystamy z przeróżnych programów pomocy, wsparcia różnych osób, instytucji, które nam dobrze życzą i się udaje.
4: Myślę, że frekwencja też bardzo cieszy, bo mimo że środek tygodnia, no to osób tutaj jest naprawdę wiele.
3: Tak, zgadza się, także dziękujemy za obecność. Mamy bardzo mnóstwo atrakcji, musieliśmy w tym roku nawet zablokować ulicę, żebyśmy się po prostu zmieściły z atrakcjami. Korzystamy dziś z programu Aktywna Wieś, jest to program Ministerstwa Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Także no naprawdę zapraszamy, jeśli komuś się w tym roku nie udało, to za rok.
4: A skąd właśnie pomysł na takie pikniki, bo mówi Pani, że to już jest trzeci Wasz taki piknik.
3: Tak, Szanowni Państwo, narodziła się idea 3 lata temu, jak zbieraliśmy podpisy na budżet obywatelski, gdzie miała to być zjeżdżalnia na placu zabaw zachęcająca do głosowania. Przyszliśmy wtedy na ten teren, było bardzo dużo mniej atrakcji. Z roku na rok robi się coraz więcej. Rośniemy w siłę. Jest nas prawie 30 kobiet, które są bardzo chętne do pracy, mają moc pomysłów, działają, także no ja jestem im ogromnie wdzięczna, że mnie wspierają, popierają i są tu dziś z nami.
4: Trzeci rok z rzędu działa też wasze koło. Właśnie skąd narodziła się ta inicjatywa, żeby założyć takie koło?
3: Tak, w ogóle to rzadkość jest kół gospodyń wiejskich w małych miasteczkach. Jesteśmy miasteczkiem, które ma do 3000 mieszkańców i mamy taki przywilej, że możemy takie koło założyć. po prostu jest bardzo dużo takich kobiet, które no, ma mnóstwo pomysłów.

0: gromadzą się w naszym kole także.
1: W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele samorządu. Burmistrz Lubrańca podkreślał, że takie inicjatywy integrują mieszkańców i pokazują, że wspólne spędzanie czasu może łączyć się z edukacją.
2: Ja bardzo się cieszę jako burmistrz. Tych imprez mamy bardzo dużo. Trochę mniej się cieszę, jak trzeba je dofinansowywać. Tym bardziej dzisiejsza impreza, czyli tu dostałem podziękowanie od Koła Kobiet Gospodarne i Wyjątkowe Glamour. I właśnie tym paniom zaproponowałem na piątek, w związku z tym, że wziąłem sobie urlop. Natomiast ta pogoda zapowiada coś wspaniałego, a mianowicie, że będziemy mogli zebrać plony z tej rolniczej ziemi, czyli z gminy Lubraniec, i te panie będą pomagać mi, jeśli są gospodarne, to wiązać snopki i zebrać te plony. Cieszę się, że ta impreza właśnie taką pogodę przyniosła, czyli prawdopodobnie przez tydzień plony zostaną zebrane. Niestety te plony nie będą duże i ze smutkiem przypuszczam, że na drugi rok tyle imprez właśnie nie będzie, bo na przykład, drodzy telewidzowie, rzepak plonuje z hektara 800 kg tonę. To jest bardzo mało, no więc ja już na wszelki wypadek kupiłem sobie olej rzepakowy i państwu to radzę. A z imprezy się cieszę.
1: Na pikniku pojawili się także przedstawiciele powiatu wocławskiego oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Starosta wocławski oraz wicemarszałek województwa Aneta Jędrzejewska zwracali uwagę, że tego typu wydarzenia są ważne, bo budują więzi między mieszkańcami i promują bezpieczne zachowania.
3: Ja bardzo doceniam tą pracę Koła Gospodyń Glamour tutaj w Lubrańcu. Panie potrafią znaleźć to, co najważniejsze, bo dzisiaj bycie ze sobą, bycie razem, łączenie pokoleń, tych starszych z młodszymi, jest niezwykle ważne. Na to, żeby być razem, na to, żeby się uśmiechnąć, na to, żeby razem zaśpiewać, żeby zatańczyć, żeby poznać swojego sąsiada bądź sąsiadkę, bo niestety doczekaliśmy takich czasów, że często nawet tak się nie znamy. Także ja bardzo kibicuję dziewczynom z Glamour. Robią niesamowite rzeczy. Ten piknik jest jedną z takich rzeczy, ale przecież mnóstwo warsztatów właśnie seniorzy z młodzieżą, różnego rodzaju wyjazdy, różnego rodzaju takie spotkania też sportowe one organizują, także ja trzymam za nich kciuki, bardzo się cieszę, że są tacy liderzy, takich nam właśnie potrzeba.
4: Woda sprzyja dobrym ludziom, zaangażowanym ludziom, takie właśnie jest Koło Kobiet Wyjątkowych Glamour z Lubrańca, już któryś rok z rzędu organizujące to wspaniałe wydarzenie dla mieszkańców okolicy Lubrańca, ale także samego miasta. Podkreślam, że organizacje społeczne na naszym terenie są centrum integracji, centrum wydarzeń kulturalno-społecznych i dzisiejszy dzień jest tego najlepszym przykładem. Wiele atrakcji od najmłodszych do najstarszych przygotowanych i na pewno wszyscy miło spędzimy to popołudnie.
1: Piknik przyciągnął mieszkańców Lubrańca i okolic, którzy mogli nie tylko dobrze się bawić, ale również przekonać się, jak ważne w codziennym życiu są zasady bezpieczeństwa.

0: Przystań przy ulicy Płockiej to nie tylko miejsce, w którym można cumować łodzie i jachty, ale także nowoczesny kompleks rekreacyjno-turystyczny. Na terenie obiektu znajdują się odkryte baseny, siłownia plenerowa, strefy do opalania oraz domki letniskowe dostępne do wynajęcia.
1: Domków jest łącznie 8, są 4 domki 4-osobowe i 4 domki 6-osobowe. Wyposażenie, no to myślę takie standardowe jak...

0: W domkach kempingowych, czyli jest zaplecze kuchenne, jest wiadomo, są sanitariaty, prysznice, no i sypialnie.
1: Jaki jest koszt wynajęcia takich domków i czy należy to zrobić z jakimś wyprzedzeniem? Jak to wygląda?
0: Zależy oczywiście od tego, no, jaka jest pogoda, bo jeżeli tak jak teraz zrobiło nam się znowu prawdziwe lato, wiadomo, że zainteresowanie jest większe, więc no, trzeba domki rezerwować z wyprzedzeniem. Inaczej wygląda sytuacja na kamperowisku, ponieważ tutaj tych miejsc jest więcej, więc tutaj można przyjechać praktycznie tak z ulicy. Natomiast jeżeli chodzi o domki, no rezerwacji należy dokonywać wcześniej w Bosmanacie, ale myślę, że no, jest taka możliwość, że z parodniowym wyprzedzeniem da się taki domek tutaj zabukować. Domek czteroosobowy kosztuje w tej chwili 350 zł, domek sześcioosobowy 400 zł. Od tego roku jesteśmy też na platformie Booking, więc rezerwacji można dokonywać bezpośrednio przez booking.com i widzimy, że już dało to efekty. Zresztą tak naprawdę wiele opinii rozchodzi się tak zwaną pocztą pantoflową. Ludzie tu przyjeżdżają, widzą, jakie są warunki, jak utrzymana jest czystość na obiekcie, mówią to innym znajomym i coraz więcej ludzi dociera do nas z tak zwanego polecenia.
1: Zainteresowanie wynajmem domków jest większe niż w ubiegłym roku.
0: Jest w sumie dużo lepiej, bo w domkach mieliśmy już około 500 osób, które skorzystały od początku sezonu. Jeżeli chodzi o kampery, to było to 1300 osób prawie. I jeżeli chodzi o pole namiotowe, to 350 osób. Także te statystyki możemy zobaczyć, co oczywiście cieszy, z roku na rok rosną, więc mamy nadzieję, że ta tendencja się utrzyma.
1: Zapytam jeszcze, bo wiele osób o to pyta. Kuchnia. Czy jest możliwość zrobienia sobie tutaj własnego posiłku?
0: Tak, oczywiście dla osób tutaj przyjeżdżających jest dostępna kuchnia i jadalnia. Kuchnia z pełnym zapleczem, wyposażeniem, nie trzeba przywozić własnych naczyń, wszystko jest tutaj dostępne na miejscu. Także ci, którzy przyjeżdżają, czy też do domków, chociaż mówię, no w domkach są kuchnie, natomiast ci, którzy przyjeżdżają kamperami, czy ci, którzy przyjeżdżają pod namiot, mogą skorzystać bez ograniczeń z jadalni i kuchni.
1: Osoby, które przyjdą na basen, również, jak się domyślam.
0: Znaczy osoby akurat, które przychodzą na basen, bardziej korzystają w tej chwili tutaj z małego bistro, które działa na przystani. Natomiast jeżeli ktoś chciałby dojść do kuchni czy jadalni, oczywiście nikt nie robiłby z tym problemu, żeby przygotować na przykład dziecku kanapkę, więc to też jest możliwe.
1: Słoneczna pogoda sprzyja wypoczynkowi nad wodą. Przystań przy ulicy Płockiej, położona nad Zalewem Włocławskim, w sezonie letnim przyciąga wielu mieszkańców i turystów. Osoby planujące wynajem domku letniskowego powinny wcześniej skontaktować się z ośrodkiem sportu i rekreacji, aby sprawdzić dostępność i zarezerwować dogodny termin. Na czas wakacji miejskie instytucje kultury i placówki oświatowe przygotowały wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży. We Włocławku szczególnie aktywna jest Miejska Biblioteka Publiczna. Przez cały lipiec, zarówno w gmachu głównym, jak i w filiach, odbywały się warsztaty, spotkania z ciekawymi gośćmi oraz turnieje e-sportowe. Biblioteka zapowiada, że w sierpniu również nie zabraknie interesujących wydarzeń.
2: I już właśnie 1 sierpnia w sobotę zapraszamy na seans niespodziankę dla dzieci. Tym razem będzie to takie właśnie kino familijne, walka dobra ze złem, na podstawie jednego z komiksów Marvela, także fanów Marvela też chętnie zapraszamy. No i później też mamy w ofercie i warsztaty, i takie warsztaty troszkę literacko-animacyjne. A oprócz tego jeszcze właśnie takie zajęcia tutaj w strefie dziecka, w mediatece, właśnie gamingowe zajęcia, także każdy znajdzie coś dla siebie. No i oczywiście nasza oferta nie jest tylko ograniczona do biblioteki głównej, właśnie do mediateki i strefy dziecka. Nasze filie także mają bogatą ofertę, także i warsztaty czekoladowe czekają na dzieci, i warsztaty tajemniczy ogród, właśnie stworzenia takich małych ekosystemów w słoiczkach. I nawet planujemy zakopanie kapsuły czasu, także mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie i będzie zadowolony. Zajęcia są i dla dzieci, i dla młodzieży. Będą dostosowane trudnościom też i dla młodszych, i dla starszych.
1: Szczegółowy harmonogram wydarzeń i warsztatów dostępny jest na profilu Miejskiej Biblioteki Publicznej na Facebooku. Na część zajęć obowiązują wcześniejsze zapisy, dlatego warto śledzić publikowane na bieżąco informacje. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przyjaciela. To dobra okazja, aby przypomnieć sobie, jak ważne są relacje z ludźmi, na których możemy liczyć każdego dnia. Choć żyjemy w czasach nieograniczonego kontaktu przez internet, wielu ekspertów zwraca uwagę, że prawdziwych przyjaźni jest coraz mniej. Socjologowie mówią nawet o zjawisku nazywanym recesją przyjaciół.

0: przyjaźni. Coraz więcej osób przyznaje, że nie ma bliskiego przyjaciela, a codzienne spotkania coraz częściej zastępują rozmowy przez komunikatory i media społecznościowe. Z okazji Międzynarodowego Dnia Przyjaciela zapytaliśmy mieszkańców Wrocławka, czy ich zdaniem dziś nadal łatwo jest nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie oraz czy mają osoby, na które zawsze mogą liczyć.
1: Relacje? Oj, bardzo źle. Bardzo źle.
2: A co się źle, co się dzieje nie tak?
1: Ludzie są źli. Bardzo ludzie się zmienili. W ogóle i świat, i ludzie już jest coraz gorzej. Nie można z nikim kontaktu nawiązać, bo jakby człowiek był taki, no po prostu, jak to się mówi, dobry, to zaraz ludzie wykorzystują nas jakieś złe sposoby, dla nich dobrze, a dla tego człowieka jest źle.
2: Nawiązujemy w dzisiejszych czasach relacje tak samo jak w przeszłości?
3: Nie, zdecydowanie nie.
2: A co się zmieniło?
3: Przede wszystkim forma komunikacji.
2: Czy internet na to wpływa?
3: Oczywiście, telefon, internet. A poza tym jesteśmy bardziej, ja wiem, wymagający stosunku do siebie. Nie jesteśmy tak otwarci, nie jesteśmy tak spontaniczni. Ja pamiętam, że kiedyś jak przyjeżdżała moja ciocia, to nie musiała się zapowiadać, nie musiała się anonsować, że przybędzie, po prostu wpadała. Dzisiaj to jest raczej chyba niemożliwe.
2: Czy pani sądzi, że za dużo osób spędza czas na internecie i przez to ciężko jest stworzyć nowe przyjaźnie?
3: Czy ja wiem, to też, chociaż uważam, że też internet jest swego rodzaju formą nawiązywania znajomości. Natomiast zmieniła się jakby forma takiego spotykania się. Nie ma takiego właśnie, wszystko jest jakieś takie napompowane. Nie ma takiego luzu.
2: A czy są jakieś miejsca we Włosławku, gdzie pani się spotyka z przyjaciółkami czy z przyjaciółmi?
3: Panie, tak. Na przykład Przystań jest bardzo fajnym miejscem. Lubię tam chodzić.
2: Jak chętnie tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
4: Ja uważam, że jest bardzo trudno.
2: A co się zmieniło?
4: Ludzie są po prostu inni. Każdy żyje dla siebie, każdy się zajmuje tylko sobą. Może trudne życie jest, nie wiem, ale to nie to, co było kiedyś.
2: Czy może internet coś zmienił? Wie pani coś o tym?
4: No co mogę powiedzieć? Z własnej, snego doświadczenia. Jeszcze ze starszymi to jeszcze się jakoś człowiek przyjaźni. A reszta, no to z tymi młodszymi każdy ma swoje inne życie. Może praca, bo bardzo duże wymagania, nie tak jak było kiedyś w PRL-u, troszkę na luzie.
2: Jak często tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
5: Myślę, że bardzo rzadko, bo teraz mniej jest kontaktów międzyludzkich.
2: A co się dokładnie zmieniło?
5: Telefony. Telefony. Ludzie siedzą w komputerach, w swoich ekranikach i nic więcej nie widzą świata poza tym wirtualnym.
2: Znaczy tutaj we Włosławku pani ma jakieś przyjaciółki czy przyjaciele?
5: Tylko siostry, nikogo więcej nie mam.
6: Ja mam swoje stałe przyjaciółki od lat tak naprawdę, więc chyba nie szukam na siłę, ale generalnie zawsze jestem otwarta na nowych znajomych i nowe przyjaźnie.
2: A jak tam na internecie? Czy tam też są jacyś przyjaciele?
6: No na pewno można nawiązać jakieś przyjaźnie, ale chyba w zasadzie to chyba przyjaźń to jest tak duże słowo, że raczej bym to nazwała relacjami koleżeńskimi internetowymi. Ja przyjaźnie tworzę w prawdziwym życiu.
2: A czy we Włosławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić wolny czas z przyjaciółmi?
6: Spędziłam większość czasu na pewno we Włocławku, aktualnie mieszkam poza Włocławkiem, ale raczej przyjaźnie najczęściej w moim przypadku tworzyły się w szkole. No chyba tyle ode mnie.
2: Chciałem się zapytać, jak chętnie tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
7: Najlepiej wychodząc i po prostu spotykając się z tymi ludźmi, tak szczerze mówiąc, ponieważ no nie ukrywajmy, że wiadomości nie zastąpią tego, co tak naprawdę jest ze spotkaniem na żywo.
2: Czy internet zmienił tą całą sytuację?
7: Zdecydowanie tak. Ja uważam, że relacje międzyludzkie przez to się o wiele bardziej pogorszyły. I szczerze mówiąc, ja żałuję, że jest internet.
2: A co jest nie tak z internetem?
7: Ludzie po prostu zamknęli się w domach i nie mają w ogóle ochoty wychodzić. Zdecydowanie. I nie zaprzyjaźniają się z lokalną społecznością.
8: Jak chętnie tworzymy przyjaźnie? Myślę, że mniej niż wcześniej, ale nadal jakby ludzie chcą tworzyć te przyjaźnie. I myślę, że ludzie ogólnie się poznają, tylko teraz mają troszeczkę trudniej, ale nadal te przyjaźnie są, bo widać, że ludzie nie są, nie chodzą jakby sami, ale często są te pary, nie? Więc nadal to jest spotykane.
2: Czy internet i social media coś zmieniło w tym aspekcie?
8: Myślę, że zmieniło pod tym względem, że mogą

0: ludzi się poznawać jakby na większą odległość, ale nie poznajemy ludzi, którzy są bliżej nas i do których moglibyśmy mieć większy dostęp też, na przykład w jakichś miejscach, gdzie na przykład realizujemy swoje pasje, czyli na jakiejś siłowni, na basenie, na jakichś zajęciach fitness, to ludzie się właśnie tam nie poznają, nie chcą się poznawać jakby face to face, ale poznają się na internecie i często znajdują osoby z dużo dalszych może miejscowości.
1: Czym według ciebie jest prawdziwa przyjaźń i czy przyjaźń online to prawdziwa przyjaźń?
0: Może tak, czy przyjaźń online, jeżeli tej osoby nigdy nie widzieliśmy, nieważne czy to jest nasz chłopak przez internet, czy dziewczyna, czy kolega, koleżanka, to myślę, że nie da się jakby sobie zaufać na 100%, więc nie ma tej prawdziwej przyjaźni online. Mimo to są jakieś znajomości, na pewno można się zakolegować. A drugie pytanie jakie było?
1: Czym jest prawdziwa przyjaźń według ciebie?
0: Czym jest prawdziwa przyjaźń według mnie? Myślę, że prawdziwa przyjaźń najczęściej teraz jest w rodzinie po prostu, że w rodzinie jak się szanuje brat z siostrą czy rodzice ze swoimi dziećmi, to myślę, że tutaj można szukać jakby tej największej przyjaźni, największego zaufania i też troski. A żeby polegać na innych ludziach, teraz, myślę, jest to dużo, dużo cięższe, ale nadal pewnie możliwe, bo jednak te przyjaźnie i te pary nadal są.
1: Czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić wolny czas z przyjaciółmi?
0: Tak, jak najbardziej. W Włocławku jest bardzo dużych miejsc, przede wszystkim wszystkie siłownie i zachęcam wszystkich do treningu. Tam naprawdę można spędzić godzinkę, dwie godzinki w ciągu dnia, przy okazji poznać bardzo dużo ludzi. No, to jest jedyne miejsce, które tak naprawdę odwiedzam bardzo często, wręcz codziennie i wszystkich znajomych, wszystkich, nie wiem czy można powiedzieć przyjaciół, ale na pewno wszystkich kolegów, koleżanki, znajomych, jakieś przeszłe tam partnerki poznałem w siłowni. Uważam, że lepszego miejsca po prostu nie ma na świecie, żeby poznawać ludzi. Tam każdy przychodzi i pogadać i zrobić trening.
2: Choć media społecznościowe ułatwiają utrzymywanie kontaktu, nic nie zastąpi rozmowy twarzą w twarz. Wspólna kawa, spacer czy spotkanie z przyjaciółmi to wciąż najlepszy sposób na pielęgnowanie relacji, o których warto pamiętać. Nie tylko od święta. Zespół szkół nr 3 we Włocławku otrzymał dofinansowanie na kontynuację programu Rehabilitacja 25+. Jego celem jest zapewnienie dorosłym osobom z niepełnosprawnościami wsparcia po zakończeniu edukacji oraz stworzenie im możliwości dalszego rozwoju, rehabilitacji i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
3: Rozpoczynamy 8. edycję Rehabilitacji 25+. My jesteśmy, czyli zespół szkół nr 3 we Włocławku jest realizatorem, a właściwie ośrodek wsparcia, który powstał przy zespole szkół. Jesteśmy realizatorem tegoż programu, natomiast adresatem jest miasto Włocławek. Tak jak już wcześniej wspomniałam, jest to 8. edycja. Jest to program skierowany do osób dorosłych z niepełnosprawnościami, a szczególnie do naszych absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy. Bo tak naprawdę uczeń w wieku 24 lub 25 lat, bo tutaj akurat w tym przypadku w wieku 25 lat to są zespoły rewalidacyjno-wychowawcze i też takich beneficjentów mamy, no kończą tak naprawdę naszą placówkę i nie mają gdzie konkretnie się podziać. Dlatego też 8 lat temu powstała taka inicjatywa, żeby przy pomocy oczywiście środków PFRON-owskich taki ośrodek wsparcia utworzyć przy naszej placówce. I w tym roku już po raz 8 prawdopodobnie od września startujemy, ponieważ teraz kompletujemy dokumenty dotyczące podpisania umowy, aczkolwiek wniosek został pozytywnie rozpatrzony, jak i również już otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu środków w wysokości około 960 tysięcy. Także jest to kwota dosyć znacząca.
2: Dzięki przyznanemu dofinansowaniu programem zostanie objętych 21 uczestników, absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy oraz zespołów rewalidacyjno-wychowawczych, którzy nie korzystają ze wsparcia w innych placówkach.
3: Będą podzieleni oni na 3 grupy. Każda grupa codziennie od poniedziałku do piątku będzie otrzymywała wsparcie i terapeutyczne, i opiekuńcze. Między innymi będą to zajęcia rewalidacyjne, ale również i takie specjalistyczne, jak dogoterapia, jak felinoterapia, jak zajęcia logopedyczne, rehabilitacja.

0: Rehabilitacja ruchowa, trening umiejętności społecznych, aktywizacja zawodowa, więc to też będzie się działo jak gdyby na terenie naszej placówki, ale również i tych naszych absolwentów, bo to też jest ich placówka i dlatego właśnie nam bardzo zależało na tym, aby kontynuować te zajęcia na terenie naszej placówki, gdzie oni po prostu czują się najlepiej, gdzie znają swoje panie, bo głównie pracownikami w rehabilitacji 25+ są nauczyciele, są terapeuci, którzy na co dzień pracują właśnie w zespole szkół numer 3.
1: Zespół Szkół nr 3 we Włocławku to placówka o charakterze specjalnym i integracyjnym, zapewniająca kompleksowe wsparcie oraz edukację na wszystkich etapach rozwoju dzieci i młodzieży. Wielu uczniów to osoby ze specjalnymi potrzebami, wymagające indywidualnego podejścia i specjalistycznego wsparcia. Pozyskane dofinansowanie pozwoli kontynuować działania na rzecz absolwentów, pomagając im rozwijać zdobyte umiejętności.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Wrocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną i z Państwem w studio Ina Griszczuk, prezes Fundacji Włocławianki i uwaga, wiceprezes Włocławskich Amazonek i Małgorzata Stróżewska, wiceprezes Fundacji Włocławianki i prezes Amazonek.

0: we Włocławku, w podwójnej roli dzisiaj, panie, ale skupmy się najpierw na Włocławiankach, na Fundacji Włocławianki. Troszeczkę już, Małgosiu, zdążyłaś powiedzieć, czym się zajmujecie i jak to wygląda. Chęci jest dużo, coraz więcej osób skupia się i to nie tylko kobiet, które chcą Wam pomagać. Niemniej jednak nie brakuje też drobnych problemów, bo Ina, która prowadzi zajęcia z kobietami, począwszy od małych dziewczynek, bo Fundacja Włocławianki nie jest tylko dla dorosłych kobiet, prawda? Tam mogą przyjść również młode dziewczyny, jeśli się okaże, że z czymś sobie nie radzą albo mają jakieś wątpliwości. Prowadzisz zajęcia taneczne i nie tylko, i może o tym opowiedz. No i nie ma takiej sali we Włocławku, która by pomieściła tę ilość chętnych. Ale od początku, na czym polegają te zajęcia taneczne?
1: To znaczy zajęcia w Fundacji Włocławianki prowadzę zajęcia z kolanetiku. O, to nie zupełnie taneczne zajęcia. Kolanetik to ćwiczenie polegające, to jest połączenie pilatesu, baletu i jogi. To takie dziwne połączenie. Balet nam się kojarzy z prostej postawy, prawda?
0: Sylwetką, tak.
1: Pilates za wzmocnienie mięśni, a joga z rozciąganiem. Właśnie to jest połączenie tego wszystkiego w jednej formie. Kalanetik to jest zajęcie spokojne, przy pełnym świetle, nie ma żadnej muzyki, ewentualnie gdzieś tam w tle lekka muzyka. Skupiamy się na swoim ciele, skupiamy się na tym, co robimy. I kalanetyk to zajęcie, które rzeźbi mięśni, rzeźbi, tonuje ich, nie wzmacnia, jak w przypadku pilatesu, a rzeźbi i tonuje. Zwracam szczególną uwagę na prostą postawę, bo kolanetyk ćwiczy się przy prostej postawie.
0: Jak balet.
1: Tak, właśnie to jak w balecie. Taka prosta postawa i to jest taki centr, wokół którego kręcą się te wszystkie nasze ćwiczenia, ale najważniejsze prosta postawa i wzmocnienie mięśni. Także ciało się rzeźbi, my mamy jego wyczuć, my mamy poczuć własne ciało i polubić go. Właśnie na tym to polegają te zajęcia.
0: Powiedz, czy jest jakaś granica wiekowa albo ograniczenie, które nie pozwala uczestniczyć w tego typu zajęciach?
1: Nie ma. Nie ma. To zajęcia, to ćwiczenia, które mogą wykonywać wszystkie, które przede wszystkim nie obciążają stawy. I wybrać sobie dowolną, powiedzmy, dawkowanie tych ćwiczeń, które się wykonuje tak mniej więcej przez minutę, takie drobne pulsacyjne ruchy, to można w trybie indywidualnym. Ktoś robi to więcej, kto już nie wytrzymuje, to spokojnie odpocząć, zrobić mniej i stopniowo zwiększać to, ten zakres ćwiczeń.
0: Czyli wiek nie ma znaczenia.
1: Nie ma znaczenia.
0: Jakieś drobna niedyspozycja, niepełnosprawność ruchowa poprawia też mobilność, takie ćwiczenie?
1: Poprawia i mówię, przede wszystkim to wzmacnia mięśni, wzmacnia rzeźbi i poprawia, daje możliwość bardzo szerokiego wykorzystania spektrum naszego ciała, naszych mięśni.
0: I na z czym kobiety mają największy problem, jeśli chodzi o swoje ciało?
1: To znaczy, tak jak
0: to wychodzi podczas takich zajęć.
1: Ja rozmawiam, bo ja prowadzę zajęcia i taneczne z kobietami z instytutów tego trzeciego wieku i z kalanetiku, to tak przeważnie każde chce być wyprostowany. Wyprostowany. Mhm. To jest takie pierwsze, no tak fajnie, kiedy wyprostuję się, właśnie na to zwracam szczególną uwagę i dopasuję ćwiczenie tak, żeby po prostu jeszcze więcej na tą postawę, na to wyprostowanie figury zwrócić uwagę.
0: Z którymi mięśniami my, kobiety, mamy największy problem? Mięśnie, które u nas są najsłabsze, które należy wzmacniać.
1: Tak. No to znaczy każde, wiadomo, że
0: indywidualnie,
1: tak patrzy,
0: ja wiem,
1: indywidualnie.
0: Ale też na takich zajęciach widzisz, że na przykład właśnie, nie wiem, gdzieś te barki pospinane, bo więcej pracy siedzą.
1: Właśnie zwracam uwagę na to, żeby pracować nad tymi mięśniami, no, i prostować figurę. Tak, żeby kobietki chodzili wyprostowo.

0: Panela z podniesioną główką.
1: Dziewczyny, gdzie odbywają się te zajęcia? I od razu powiedzmy o tym problemie, z którym się zetknęłyście już po pierwszych kilku zajęciach.
2: Gosiu, generalnie prowadzimy wszystkie zajęcia w kawiarence obywatelskiej i z tym można identyfikować wocławianki, ale inne zajęcia przerosły nasze oczekiwania. W kawiarence po prostu panie się nie zmieściły. Przeniosłyśmy nasze zajęcia w ubiegłym tygodniu w piątek na Żabią do COP-u, Centrum Organizacji Pozarządowych. Nadal ta sama sytuacja.
0: My się obawiamy, że jednak
2: nie. Wczoraj byłyśmy jeszcze w jednym miejscu, oglądałyśmy na Osirze i na tej starej, w tym starym budynku i nadal jest to pomieszczenie za małe i na. Mamy okazję poprosić do kogoś, może
1: potrzebna
2: ktoś...
1: Wam jest parkiet hali
0: nam
1: mistrzów,
0: trochę
1: tak?
0: Większe pomieszczenie.
1: Aż tak duże zainteresowanie?
0: No duże zainteresowanie i bardzo się cieszę, że kobiety bardzo, bardzo lubią o siebie dbać, dbają o siebie i to jest bardzo mnie cieszy.
2: I kobiety w przeróżnym wieku.
0: W przeróżnym wieku, tak.
2: Jakby
0: właśnie.
2: Ktoś miał do zaproponowania nam wynajem jakiejś sali, prosimy o nie, bardzo byśmy poprosiły, ale o nie duże pieniądze, bo jesteśmy fundacją, my wszystko robimy
0: tak,
2: za darmo i na tańczy za darmo,
0: się
2: wszystko za darmo.
0: Zajęcie.
2: Więc jakby to była jakaś taka niezbyt duża kwota, byśmy bardzo chętnie skorzystały z jakiejś sali dla innych na zajęcia.
1: Super. A jakie macie wymagania? Jakiej wielkości musi być to sala? Określmy to tak wprost.
0: To tak może na razie 100
1: tak
0: metrów.
1: Mniej...
2: No tak koło, no, koło, koło 100 metrów. To naprawdę nie jest takie proste. Chodzimy, szukamy, pukamy do różnych drzwi, no bo to naprawdę jest przykro. Jutro jeszcze idziemy w kolejne miejsce. Naprawdę jest przykro, jak przychodzą te panie i stoją na korytarzu z tymi matami.
0: To się nie zmieści.
2: W przeróżnym wieku. W zeszłym tygodniu były zmoknięte. Przyjechały z różnych stron Włocławka, w różnym, no jeszcze raz powtarzam, w różnym wieku i no i tak przykro, co by tutaj można było zrobić. No, no nie wiemy, no po prostu nie wiemy.
1: Mhm. One się odbywają raz w tygodniu, te zajęcia.
2: Raz w tygodniu. Ale myślimy o pewnie jako jeszcze
0: będziemy,
2: drugą grupę.
0: Będziemy myśleć, tak, będziemy myśleć.
2: Moi również mężczyźni.
0: No to wszystko na razie w trakcie rozwoju, to zobaczymy, no i wtedy będziemy myśleć.
1: Ale wiecie co, to pokazuje, że taka inicjatywa, ona oprócz tego, że jest bezpłatna, no więc to też jest jakby furtka dla niektórych pań, których pewnie nie byłoby stać na zapłacenie.
0: Oczywiście.
1: W jakimś klubie fitness, o tym, że jeżeli coś takiego się pojawia, to nie jest tak, że te kobiety siedzą w domu i one nie potrzebują. One potrzebują, one chętnie wychodzą i odpowiadają na tego typu propozycje.
0: Ale bardzo dobrze, no to właśnie dlatego jesteśmy, żeby te kobiety, które nie mogą pójść na...
1: Czy wy sobie
0: tak,
1: myślałyście... Czy wy sobie myślałyście o tym, jak w waszych głowach na spotkaniu na basenie, o czym mówiła Małgosia wcześniej w programie, urodził się pomysł powołania takiej fundacji, żeby robić coś dla kobiet, bo już możecie, macie trochę czasu i chciałybyście się tym czasem i swoim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami podzielić, że będzie aż taki odzew, że będzie aż takie zapotrzebowanie?
0: No to chyba przyrosło nasze oczekiwanie.
2: Praktycznie pod każdym względem jesteśmy zaskoczone, bardzo pozytywnie jesteśmy zaskoczone, mimo, no spotykają nas codziennie jakieś nowe informacje. Wczoraj no też możemy powiedzieć, gdzie byłaś i o szkole.
0: Tak, no właśnie o młodzieży, że no też te pomysły powstają tak nagle w trakcie. No, i chcemy swoją działalność rozszerzyć, chcemy działać z młodymi ludźmi. Mamy w zespole młodych ludzi, a wiemy to o tym, że młode osoby w wieku szkolnym chcą, może nie tak, bardziej ufają młodzieży.
2: Młodszym.
0: Młodszym. Mhm. I mamy w zespole taką bardzo, bardzo fajną młodzież, która
2: świetny
0: potrafi
2: ludzi
0: dotrzeć do młodego pokolenia i potrafi z nimi rozmawiać. To właśnie takie zajęcia w ramach kontaktów, w ramach zajęcia...
1: W ramach budowania relacji,
0: właśnie budowania relacji,
1: odciągania od wirtualnego świata.
0: Tak. Właśnie budowania relacji między młodzieżą a starszymi osobami, między młodzieżą a rodzicami. I to jest te nasze młode
2: wspaniałe, wspaniałe.

0: wspaniałych, młode osoby, które potrafią to robić po prostu doskonale.
1: Perfekcyjnie.
0: Doskonale.
1: I chcą.
0: I chcą, przede wszystkim chcą. Także idziemy do szkół właśnie tak, że przychodzimy i pierwsze zajęcia odbywają się w szkole. Tak, żeby to dać możliwość zobaczyć, jak to jest. Żeby później, jak to się spodoba, oni przychodzili do nas, prawda? Ale to pierwsze zajęcie, ludziom się wydaje, że budowanie relacji, no nie ma żadnych problemów, no gadamy między sobą, rozmawiamy, no przecież zawsze rozmawiamy między sobą w domu.
2: Ale nie słuchamy się.
0: Właśnie. Ale nie słuchamy się. I właśnie o to chodzi. Także chcemy pokazać, że trzeba oprócz tego słuchać, wsłuchiwać się w to, co robi, w to, co mówi młodzież, bo często tego nie słyszymy dokładnie, albo słyszymy, ale my tam, młodzież to zawsze tam ma swoje i nie za bardzo do nas dociera to. Także budowanie tych relacji uważam, że jest bardzo, bardzo ważną sprawą i właśnie w takim innym, czy idziemy do szkół, żeby to spróbować tam zrobić reklamy, żeby
1: zaczepić
0: tak, i pokazać,
3: żeby później do nas przyszli do kawiarni.
2: No i to jest to, co powiedziałam na początku, że tutaj wiek nie gra roli. To może być bardzo młoda kobieta i nie tylko kobieta.
3: Oczywiście.
2: Bo wy założyłyście fundację z myślą o tym, żeby pomagać kobietom, bo kobiecie jest zwykle trudniej ze wszystkim. Prawda? Ale się okazuje, że i panowie pukają do drzwi fundacji.
3: No tak.
2: Czego szukają? Czego szukają panowie u was?
1: No na Kalenetik się przyszedł chłopak, powiedzmy, koło trzydziestki. Najpierw przyszedł zobaczyć, trochę się krępował, wstydził, przystojny zresztą chłopak. Trochę się śmiałyśmy z tego, że panie będą patrzeć teraz na tego pana, ale nie. Chciał zobaczyć, czy też będzie mógł ćwiczyć. Ćwiczy.
0: Ale to nie są zajęcia wyłącznie dla kobiet. Nie. To zajęcia ogólne, dostępne dla wszystkich.
2: Rozumiem, że Fundacja Włocławianki, jak zapuka do was pan, który nie tylko będzie chciał poćwiczyć, ale
0: oczywiście
2: będzie miał inny jakiś problem, będzie potrzebował kontaktu z psychologiem, którego
1: ale
2: już macie.
3: Przychodzą już panowie na tego typu właśnie spotkania. Na budżecie, tak jak opowiadałam, na budżecie domowym do naszej Włocławianki, jednego z naszych panów, który jest naszym wsparciem, działa świetny, zresztą fantastyczny facet i on teraz będzie prowadził, zachęcimy może w sobotę, taką grę. Sam stworzył tą grę, jest autorem takiej gry. Zarządzanie swoimi pieniędzmi i to będzie gra zespołowa. Młodzi i ludzie starsi. I ta gra jest po prostu fantastyczna, na zasadzie komiksu. To będzie organizowane teraz w kawiarence od 11 do 13
2: Czy
3: w sobotę.
2: Czy będzie powtórka takich spotkań budżetowych?
3: Tak, cały czas działamy cyklicznie. Myślimy, my nie bardzo, ale właśnie dzisiaj rozmawiałyśmy o tym, co nam tutaj panowie też podpowiedzieli, jest jakaś taka modna gra gwint. Bodajże to jest Wiedźmina. I myślimy o organizacji właśnie takich rozgrywek zespołowych właśnie z tych gier. To są również gry planszowe.
2: Słucham was tak i myślę sobie o jednej rzeczy, bo zwykle jak powstają jakieś fundacje, stowarzyszenia, to one są nakierowane głównie na pomoc, czyli jakby z założenia przyjmuje się, że będą się zgłaszały osoby, które tylko takiej pomocy potrzebują. Nie wiem, przemoc gdzieś w rodzinie, nauk w rodzinie, i żeby anonimowo się wypowiedzieć. Wy tymczasem oprócz takiego podstawowego założenia, że służycie pomocą w wielu dziedzinach, postawiłyście sobie na cel również rozerwać Włocławianki, tak w cudzysłowie, te, które tej pomocy potrzebują, więc im to takie wyjście i zabawienie się, pogranie w gry jest świetną alternatywą, ale również te, które problemów nie mają, a właśnie nie wiedzą, co zrobić z wolnym czasem, Tak fajnie, że taka fundacja powstała, do której nie tylko się popłakuje, prawda, ale można się świetnie bawić.
0: I jeszcze można dzieci przeprowadzić, bo mamy świetną

0: osobę dla dzieci, prawda?
1: Tak, też także... będzie jej prelekcja i ona będzie za tydzień, 30.
0: Tak, tak, tak.
1: Zapraszamy 30
0: też
1: serdecznie.
0: Zapraszamy dzieci w wieku
1: 8-10
0: lat. Chłopaki, dziewczynki, wszystkich zapraszamy. O, także rodzice mogą przeprowadzić, wypić kawusie sobie na dole, a dzieci będą
1: zabawione.
0: Naprawdę zabawiane i to tak...
1: Bardzo fajne, naprawdę życzę. Fajne inicjatywy. Ludzie sami przygotowują, właśnie tak jak ja powiedziała, o tych młodych naszych, naszych włocławiankach.
0: Tak.
1: Sami przygotowują, kupują sobie stroje, robią różnego rodzaju balony, sami z własnych pieniędzy, oprócz tego, że dają swój czas, no umówmy się, czas dzisiaj jest chyba najbardziej cenny, prawda?
2: Czas, pieniądze, informacja.
1: Właśnie, tak. Więc i przygotowują się, wydają na to jeszcze i swoje środki, których tak naprawdę no, też nie mają zbyt wielu, bo przecież to są młodzi ludzie, tak jak powiedzieliśmy, tak naprawdę na starcie i cieszymy się. Tak jak powiedziałaś, wychodzimy do tego, żeby ludzie we Włocławku również się bawili, nie tylko przychodzili. Słuchaj, obie kochamy Włocławek bardzo. No i jest tu najlepszym przykładem. Przyjechała lat temu.
0: 35? Nie. No, tak, 35. Tak. Dokładnie 35.
1: Tak, lat. I zostali we Włocławku, kochani.
2: Nigdy nie myślałaś o tym, żeby wyjechać do innego, większego miasta, większe możliwości wykorzystywania zawodowo twojego talentu i wykształcenia, no tylko tak. Ten Włocławek.
0: Trochę była zdana na rodzinę, prawda? Na męża, który był związany z Włocławskiem przez tyle lat. Także ja już też tu jakoś się związała, powstał mój zespół, który też tu już 30-lecie zespołu będzie, także ja już 30 lat tu działam, pracuję, kocham to miasto, staram się to wszystko zrobić jak najlepiej, żeby...
1: I byśmy chciały, żeby ten Włocławek troszeczkę się ruszył, żeby było, ja wróciłam też po latach i tak właśnie z Iną marzymy o tym, żeby ten Włocławek... No nie był takim smutnym Włocławkiem, takim no troszeczkę odizolowanym od, nazwijmy, reszty.
0: No oczywiście, że nie jest, tak trochę rozwija się, ale
2: to
0: chce napędzić więcej.
2: Pobudzić, pokazać,
1: tak,
2: że można,
1: jakby ludzi, żeby
2: dla
1: coś
2: tych,
1: się działo.
2: Którzy trochę się wstydzą uśmiechać, bo jak wszyscy chodzą i narzekają, to
1: no
2: lepiej
1: też
2: być
1: właśnie
2: w tej grupie narzekających.
1: Po co się wychylać, prawda?
2: Mimo każda swoich jakby problemów, umówmy się, niczyje życie problemów pozbawione nie jest, pokazujecie, że można się uśmiechać, dobrze bawić i jeszcze pomagać innym.
1: Właśnie.
0: Tak, że się staramy się to robić.
2: Rozumiem, że takich ludzi potrzebujecie jak najwięcej.
1: Tak.
2: Ja chciałabym zapytać o taki profil fundacji sprecyzowany, ale nawet nie będę się śliła na zadawanie tego pytania, bo rozmawiając tutaj z wami już słyszę o tym, że te pomysły rodzą się w zasadzie z dnia na dzień.
1: Tak.
2: W zależności od okoliczności, miejsca i napotkanego człowieka.
1: Właśnie. Tak. Od spotkanych ludzi, od potrzeb.
0: Właśnie, tak jest. Bardzo często to ktoś coś powie, tu nagle coś się urodziło. O,
1: trzeba
0: można to.
1: A trzeba to.
0: Także tak to działa.
2: Nie musicie przekonywać, że warto z wami pójść i rozchmurzyć to miasto.
1: Mamy nadzieję, że nie musimy przekonywać.
2: Jak do tej pory, gdziekolwiek nie zapukałyście, to drzwi się szeroko otwierały.
1: Z uśmiechem. Mm-hmm. Z uśmiechem naprawdę
0: jest
1: ludzie
0: piękna
1: nas
0: współpraca, tak. I bardzo, bardzo pozytywne odbierają nas wszystkie osoby, z którymi spotykamy naprawdę. To
2: no
0: takie...
2: Zadajecie też kłam tej powszechnej opinii, że młodym ludziom nic się nie chce i że młodzież jest beznadziejna, bo
1: nie.
2: Się okazuje, że młodzież włącza się w inicjatywę, no, która nie liczy się na świadectwie, nie dodaje punktów na żadnym egzaminie, po prostu oni chcą.
1: Chcą, bo też kochają Włocławek i też by chcieli, żeby ludzie byli bardziej weseli. Stąd my właśnie z Iną tak stawiamy na Śródmieście, bo byśmy chciały, ja pamiętam w dawnych czasach Włocławek jeszcze, no to tak naprawdę 3 maja i całe Śródmieście to kwitło. Więc chciałybyśmy, żeby było fajnie, wesoło, taniecznie, zabawnie, żeby ludzie się uśmiechali do siebie, żeby przychodzili właśnie do kawiarenki pograć, wypić sobie kawkę. Przecież często nawet ludzie nie wiedzą
0: spotkać,
1: o tym,
0: tak?
1: Że tam jest za darmo kawka, herbatka, tam ciasteczko można zjeść, tam nie trzeba płacić.
0: Że mamy mogą przyjść, pójść na zakupy i zostawić
1: dzieciątko
0: dzieci na zajęcia.
1: Na przykład, tak.
2: Myślicie, że ta bariera finansowa to jest taka największa bariera?

0: kultura, która nie pozwala ludziom wyjść, poszukać miejsca, gdzie mogą inaczej spędzić czas i uśmiechnąć się, bo chyba niekoniecznie.
1: Znaczy nie wiem, właśnie tak myślę, że nie wiem, czy największą. Myślę, że może chyba nie,
0: ten
1: nie
0: sposób
1: o to
0: myślenia
1: chodzi.
0: Chyba, który
1: właśnie,
0: próbujecie.
1: Jak jesteśmy, a lepiej posiedzieć w domu, może jakiś serial obejrzeć, a może wygodnie, a może mi się już nie chce. No chce nam się, no chce nam się.
2: No przecież przez cały czas coś robimy.
1: Jak nam
2: nie
1: się chce,
2: nam się,
1: to
2: tak.
1: Myślę,
2: ale
1: że
2: naprawdę
1: też nie chce.
2: To niesamowicie napędza. Ja no już mówię, pomaganie napędza.
1: Tak.
2: Także to po prostu takie... No,

0: się takie odbywają się w czerwcu też, a lipiec, sierpień to już w
1: będzie
0: mniejszym
1: nowy kalendarz.
0: Stopniu.
2: Tak.
0: Tak, a od września nowy kalendarz, tak, tak. I to wszystko z powrotem tam.
2: Z powrotem i więcej.
0: Z powrotem i więcej, jasne, jasne.
2: Nowego.
0: Jeszcze nas pomysły jakieś będą.
1: I ja jestem pewna, że pomysłów wam nie zabraknie, tylko wiecie co, czego się bardzo, znaczy nie boję, ale trochę obawiam, czasu wam po prostu zabraknie.
2: Nie zabraknie. Są przy nas ludzie i na
0: tak, to wspierają, pomagają, bo to tylko nie leży wszystko chyba na naszych plecach.
2: Absolutnie.
0: Także
2: mamy wspaniały zespół. I zachęcamy jeszcze może przy tej okazji, no może ktoś by się do nas przyłączył z fajnymi pomysłami. Jesteśmy otwarte. Może
0: tak, otwarte jesteśmy, bardzo, bardzo zachęcamy. I
2: no nasi faceci też pomagają bardzo.
1: No właśnie, te włocławianki, ta nazwa może być mylna, proszę Państwa, bo to nie tylko włocławianki, ale i włocławianie, w związku z czym Fundacja Włocławek, można by było śmiało powiedzieć, dodając jeszcze taką uśmiechniętą buźkę.
2: No właśnie.
1: Dziękuję wam bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Trochę zabrakło nam czasu, żeby porozmawiać o tej drugiej działalności, którą obie jakby wymiennie, tu prezes, tu wiceprezes prowadzicie, ale myślę, że przy następnym spotkaniu będziemy mogły powiedzieć o Stowarzyszeniu Amazonki, bo tam też się sporo zmienia i ta twarz Amazonki, kobiety po 50, 60 roku życia, to już nie jest twarz Amazonki we Włocławku. Obiecujemy, że to kolejne nasze spotkanie poświęcimy właśnie temu jakże ważnemu, bardzo trudnemu tematowi. Za dziś bardzo wam dziękuję, dziewczyny.
2: Dziękuję,
1: Ina
2: Gliszczuk
1: i Małgorzata Stróżewska, Fundacja Włocławianki. Włocławianie uśmiechnięci na debatę.
2: Tak. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy bardzo za uwagę.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Od 21 lipca można składać wnioski o wynajem mieszkań w 7 bloku przy ulicy Celulozowej. Do dyspozycji przyszłych najemców przygotowano 42 lokale o zróżnicowanym metrażu. Zainteresowanie jest bardzo duże.
1: Do 29 lipca, czyli do wczoraj, złożono 377 wniosków, co stanowi bardzo dużą liczbę wniosków, jeśli chodzi o te 42 mieszkania. Składać wnioski można jeszcze przez 2 dni, do piątku 31 lipca. Bardzo dużo osób przychodzi do urzędu, składa te wnioski, gdzie serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wynajęciem mieszkania przy ulicy Celulozowej.
0: 2 mieszkania zostały przeznaczone dla seniorów, czyli osób, które ukończyły 60 rok życia. Kolejnych 20 lokali zarezerwowano dla rodzin z dziećmi.
1: Pozostałe 20 mieszkań jest rozdysponowane dla wszystkich mieszkańców, którzy będą zainteresowani. Dużą zmianą w tym roku jest to, że przy tym etapie, przy tych wnioskach, w porównaniu z ulicą Brzeską czy z ulicą Maślaną, jest to, że wnioski mogą składać również mieszkańcy miejskiego obszaru funkcjonalnego, czyli nie tylko mieszkańcy miasta Włocławek, ale także mieszkańcy powiatu włocławskiego, których serdecznie zachęcamy do tego, żeby właśnie składać te wnioski, no bo jeżeli tutaj mają swoje centrum życiowe, czyli tutaj pracują bądź się uczą, no to żeby mieli bliżej na przykład do pracy, do szkoły, na studia, warto, żeby właśnie złożyli ten wniosek na ulicę Celulozową.
2: Powiedzmy jeszcze, co będzie dalej? Wnioski można składać do piątku. Co się później będzie działo? Rozumiem, że wnioski będą weryfikowane, będzie jakaś wstępna lista, potem odwołania i lista ostateczna.
1: Tak, oczywiście do piątku są przyjmowane wnioski. Później rozpocznie się etap sprawdzania wniosków przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, która do połowy sierpnia, dokładnie do 17 sierpnia, powinna opublikować wstępną listę właśnie wnioskodawców, którzy zakwalifikowali się do wynajęcia mieszkania. Następnie będzie okres składania odwołań od tej listy, a później do 15 września pojawi się już lista ostateczna osób, które zamieszkają w bloku przy ulicy Celulozowej.
0: To nie koniec miejskich inwestycji mieszkaniowych. Na włocławskim Śródmieściu powstają już kolejne budynki z mieszkaniami na wynajem, a w planach jest również zagospodarowanie terenów pod nową zabudowę na osiedlu Michelin.
1: Do końca tej kadencji powstanie ponad 500 mieszkań. Obecnie budowy trwają m.in. na rogu ulicy Tumskiej i 3 maja, gdzie powstaje blisko 70 mieszkań, na działce przy ulicy Cyganka, gdzie powstaje ponad 80 mieszkań na tani wynajem. Dodatkowo na działce na Michelinie przy ulicy Łubinowej powstaną 4 bloki, w których będzie blisko 200 mieszkań na tani wynajem, a także przy ulicy Królewieckiej 12, gdzie jest remontowana kamienica, w której będzie około 8 mieszkań.
0: Warto dodać, że przy ulicy Lisek powstaje osiedle 19 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Inwestycję realizuje MTBS Włocławek w formie najmu z dojściem do własności. W Lubrańcu odbył się piknik rodzinny od juniora do seniora, bezpieczni na 100%. Przy muszli nad Dunajem spotkały się całe rodziny, na które czekało mnóstwo atrakcji, koncerty oraz pokazy związane z bezpieczeństwem. Była to okazja nie tylko do wspólnej zabawy, ale również do zdobycia praktycznej wiedzy.
3: Szanowni Państwo, jesteśmy kołem, które działa 3 rok. Jest to nasz 3 piknik od juniora do seniora, 3 edycja. Co roku sprawdza nam się gdzieś środek tygodnia, frekwencja dopisuje, pogoda jest co roku, nie zapeszajmy. Także strasznie się cieszymy, że wszyscy są tu dziś z nami. Atrakcji jest moc, gdzie pewnie tutaj panowie wszystko pokażą. Korzystamy z przeróżnych programów pomocy, wsparcia różnych osób, instytucji, które nam dobrze życzą i się udaje.
4: Myślę, że frekwencja też bardzo cieszy, bo mimo że środek tygodnia, no to osób tutaj jest naprawdę wiele.
3: Tak, zgadza się, także dziękujemy za obecność. Mamy bardzo mnóstwo atrakcji, musieliśmy w tym roku nawet zablokować ulicę, żebyśmy się po prostu zmieściły z atrakcjami. Korzystamy dziś z programu Aktywna Wieś, jest to program Ministerstwa Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Także no naprawdę zapraszamy, jeśli komuś się w tym roku nie udało, to za rok.
4: A skąd właśnie pomysł na takie pikniki, bo mówi Pani, że to już jest 3 Wasz taki piknik.
3: Tak, Szanowni Państwo, narodziła się idea 3 lata temu, jak zbieraliśmy podpisy na budżet obywatelski, gdzie miała to być zjeżdżalnia na placu zabaw zachęcająca do głosowania. Przyszliśmy wtedy na ten teren, było bardzo dużo mniej atrakcji. Z roku

0: na rok robi się coraz więcej. Rośniemy w siłę. Jest nas prawie 30 kobiet, które są bardzo chętne do pracy, mają moc pomysłów, działają. Także no, ja jestem im ogromnie wdzięczna, że mnie wspierają, popierają i są tu dziś z nami.
1: Trzeci rok z rzędu działa też wasze koło. Właśnie skąd narodziła się ta inicjatywa, żeby założyć takie koło?
0: Tak, w ogóle to rzadkość jest kół gospodyń wiejskich w małych miasteczkach. Jesteśmy miasteczkiem, które ma do 3000 mieszkańców i mamy taki przywilej, że możemy takie koło założyć. Po prostu jest bardzo dużo takich kobiet, które no, ma mnóstwo pomysłów i gromadzą się w naszym kole także.
2: W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele samorządu. Burmistrz Lubrańca podkreślał, że takie inicjatywy integrują mieszkańców i pokazują, że wspólne spędzanie czasu może łączyć się z edukacją.
3: Ja bardzo się cieszę jako burmistrz. Tych imprez mamy bardzo dużo. Trochę mniej się cieszę, jak trzeba je dofinansowywać. Tym bardziej dzisiejsza impreza, czyli tu dostałem podziękowanie od Koła Kobiet Gospodarne i Wyjątkowe Glamour. I właśnie tym paniom zaproponowałem na piątek, w związku z tym, że wziąłem sobie urlop, natomiast ta pogoda zapowiada coś wspaniałego, a mianowicie, że będziemy mogli zebrać plony z tej rolniczej ziemi, czyli z gminy Lubraniec, i te panie będą pomagać mi, jeśli są gospodarne, to wiązać snopki i zebrać te plony. Cieszę się, że ta impreza właśnie taką pogodę przyniosła, czyli prawdopodobnie przez tydzień plony zostaną zebrane. Niestety te plony nie będą duże i ze smutkiem przypuszczam, że na drugi rok tyle imprez właśnie nie będzie, bo na przykład, drodzy telewidzowie, rzepak plonuje z hektara 800 kg, tonę, to jest bardzo mało, no więc ja już na wszelki wypadek kupiłem sobie olej rzepakowy i państwu to radzę. A z imprezy się cieszę.
2: Na pikniku pojawili się także przedstawiciele powiatu wocławskiego oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Starosta wocławski oraz wicemarszałek województwa Aneta Jędrzejewska zwracali uwagę, że tego typu wydarzenia są ważne, bo budują więzi między mieszkańcami i promują bezpieczne zachowania.
4: Ja bardzo doceniam tą pracę Koła Gospodyń Glamour tutaj w Lubrańcu. Panie potrafią znaleźć to, co najważniejsze, bo dzisiaj bycie ze sobą, bycie razem, łączenie pokoleń, tych starszych z młodszymi jest niezwykle ważne. Na to, żeby być razem, na to, żeby się uśmiechnąć, na to, żeby razem zaśpiewać, żeby zatańczyć, żeby poznać swojego sąsiada bądź sąsiadkę, bo niestety doczekaliśmy takich czasów, że często nawet tak się nie znamy. Także ja bardzo kibicuję dziewczynom z Glamour. Robią niesamowite rzeczy. Ten piknik jest jedną z takich rzeczy, ale przecież mnóstwo warsztatów właśnie seniorzy z młodzieżą, różnego rodzaju wyjazdy, różnego rodzaju takie spotkania też sportowe one organizują, także ja trzymam za nich kciuki, bardzo się cieszę, że są tacy liderzy, takich nam właśnie potrzeba.
5: Woda sprzyja dobrym ludziom, zaangażowanym ludziom, takie właśnie jest koło kobiet wyjątkowych Glamour z Lubrańca, już któryś rok z rzędu organizujące to wspaniałe wydarzenie dla mieszkańców okolicy Lubrańca, ale także samego miasta. Podkreślam, że organizacje społeczne na naszym terenie są centrum integracji, centrum wydarzeń kulturalno-społecznych i dzisiejszy dzień jest tego najlepszym przykładem. Wiele atrakcji od najmłodszych do najstarszych przygotowanych i na pewno wszyscy miło spędzimy to popołudnie.
2: Piknik przyciągnął mieszkańców Lubrańca i okolic, którzy mogli nie tylko dobrze się bawić, ale również przekonać się, jak ważne w codziennym życiu są zasady bezpieczeństwa.

0: Przystań przy ulicy Płockiej to nie tylko miejsce, w którym można cumować łodzie i jachty, ale także nowoczesny kompleks rekreacyjno-turystyczny. Na terenie obiektu znajdują się odkryte baseny, siłownia plenerowa, strefy do opalania oraz domki letniskowe dostępne do wynajęcia.
1: Domków jest łącznie 8, są 4 domki 4-osobowe i 4 domki 6-osobowe. Wyposażenie, no to myślę takie standardowe jak w domkach kempingowych, czyli jest zaplecze kuchenne, jest wiadomo, są sanitariaty, prysznice, no i sypialnie.
2: Jaki jest koszt wynajęcia takich domków i czy należy to zrobić z jakimś wyprzedzeniem? Jak to wygląda?
1: Zależy oczywiście od tego, no, jaka jest pogoda, bo jeżeli tak jak teraz zrobiło nam się znowu prawdziwe lato, wiadomo, że zainteresowanie jest większe, więc no, trzeba domki rezerwować z wyprzedzeniem. Inaczej wygląda sytuacja na kamperowisku, ponieważ tutaj tych miejsc jest więcej, więc tutaj można przyjechać praktycznie tak z ulicy. Natomiast jeżeli chodzi o domki, no rezerwacji należy dokonywać wcześniej w Bosmanacie, ale myślę, że no, jest taka możliwość, że z parodniowym wyprzedzeniem da się taki domek tutaj zabukować. Domek czteroosobowy kosztuje w tej chwili 350 zł, domek sześcioosobowy 400 zł. Od tego roku jesteśmy też na platformie Booking, więc rezerwacji można dokonywać bezpośrednio przez booking.com i widzimy, że już dało to efekty. Zresztą tak naprawdę wiele opinii rozchodzi się tak zwaną pocztą pantoflową. Ludzie tu przyjeżdżają, widzą jakie są warunki, jak utrzymana jest czystość na obiekcie, mówią to innym znajomym i coraz więcej ludzi dociera do nas z tak zwanego polecenia.
0: Zainteresowanie wynajmem domków jest większe niż w ubiegłym roku.
1: Jest w sumie dużo lepiej, bo w domkach mieliśmy już około 500 osób, które skorzystały od początku sezonu. Jeżeli chodzi o kampery, to było to 1300 osób prawie i jeżeli chodzi o pole namiotowe, to 350 osób. Także te statystyki możemy zobaczyć, co oczywiście cieszy, z roku na rok rosną, więc mamy nadzieję, że ta tendencja się utrzyma.
2: Zapytam jeszcze, bo wiele osób o to pyta. Kuchnia. Czy jest możliwość zrobienia sobie tutaj własnego posiłku?
1: Tak, oczywiście dla osób tutaj przyjeżdżających jest dostępna kuchnia i jadalnia. Kuchnia z pełnym zapleczem, wyposażeniem, nie trzeba przywozić własnych naczyń, wszystko jest tutaj dostępne na miejscu. Także ci, którzy przyjeżdżają, czy też do domków, chociaż mówię, no w domkach są kuchnie, natomiast ci, którzy przyjeżdżają kamperami, czy ci, którzy przyjeżdżają pod namiot, mogą skorzystać bez ograniczeń z jadalni i kuchni.
2: Osoby, które przyjdą na basen, również, jak się domyślam.
1: Znaczy osoby akurat, które przychodzą na basen, bardziej korzystają w tej chwili tutaj z małego bistro, które działa na przystani. Natomiast jeżeli ktoś chciałby dojść do kuchni czy jadalni, oczywiście nikt nie robiłby z tym problemu, żeby przygotować na przykład dziecku kanapkę, więc to też jest możliwe.
0: Słoneczna pogoda sprzyja wypoczynkowi nad wodą. Przystań przy ulicy Płockiej, położona nad Zalewem Włocławskim, w sezonie letnim przyciąga wielu mieszkańców i turystów. Osoby planujące wynajem domku letniskowego powinny wcześniej skontaktować się z ośrodkiem sportu i rekreacji, aby sprawdzić dostępność i zarezerwować dogodny termin. Na czas wakacji miejskie instytucje kultury i placówki oświatowe przygotowały wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży. We Włocławku szczególnie aktywna jest Miejska Biblioteka Publiczna. Przez cały lipiec zarówno w gmachu głównym, jak i w filiach odbywały się warsztaty, spotkania z ciekawymi gośćmi oraz turnieje e-sportowe. Biblioteka zapowiada, że w sierpniu również nie zabraknie interesujących wydarzeń.
3: I już właśnie 1 sierpnia w sobotę zapraszamy na seans niespodziankę dla dzieci. Tym razem będzie to takie właśnie kino familijne, walka dobra ze złem, na podstawie jednego z komiksów Marvela, także fanów Marvela też chętnie zapraszamy. No i później też mamy w ofercie i warsztaty, i takie warsztaty troszkę literacko-animacyjne. A oprócz tego jeszcze właśnie takie zajęcia tutaj w strefie dziecka, w mediatece, właśnie gamingowe zajęcia, także każdy znajdzie coś dla siebie. No i oczywiście nasza oferta nie jest tylko ograniczona do biblioteki głównej, właśnie do mediateki i strefy dziecka. Nasze filie także mają bogatą ofertę, także i warsztaty czekoladowe czekają na dzieci, i warsztaty tajemniczy ogród, właśnie stworzenia takich małych ekosystemów w słoiczkach. I nawet planujemy zakopanie kapsuły czasu, także mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie i będzie zadowolony.

0: Zajęcia są i dla dzieci, i dla młodzieży. Będą dostosowane trudnościom też i dla młodszych, i dla starszych.
1: Szczegółowy harmonogram wydarzeń i warsztatów dostępny jest na profilu Miejskiej Biblioteki Publicznej na Facebooku. Na część zajęć obowiązują wcześniejsze zapisy, dlatego warto śledzić publikowane na bieżąco informacje. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przyjaciela. To dobra okazja, aby przypomnieć sobie, jak ważne są relacje z ludźmi, na których możemy liczyć każdego dnia. Choć żyjemy w czasach nieograniczonego kontaktu przez internet, wielu ekspertów zwraca uwagę, że prawdziwych przyjaźni jest coraz mniej. Socjologowie mówią nawet o zjawisku nazywanym recesją przyjaźni. Coraz więcej osób przyznaje, że nie ma bliskiego przyjaciela, a codzienne spotkania coraz częściej zastępują rozmowy przez komunikatory i media społecznościowe. Z okazji Międzynarodowego Dnia Przyjaciela zapytaliśmy mieszkańców Wrocławka, czy ich zdaniem dziś nadal łatwo jest nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie, oraz czy mają osoby, na które zawsze mogą liczyć.
2: Relacje? Oj, bardzo źle, bardzo źle.
3: A co się źle, co się dzieje nie tak?
2: Ludzie są źli, bardzo ludzie się zmienili, w ogóle i świat, i ludzie już jest coraz gorzej. Nie można z nikim kontaktu nawiązać, bo jakby człowiek był taki, no po prostu, jak to się mówi, dobry, to zaraz ludzie wykorzystują nas jakieś złe sposoby, dla nich dobrze, a dla tego człowieka jest źle.
3: Nawiązujemy w dzisiejszych czasach relacje tak samo jak w przeszłości?
4: Nie, zdecydowanie nie.
3: A co się zmieniło?
4: Przede wszystkim forma komunikacji.
3: Czy internet na to wpływa?
4: Oczywiście, telefon, internet. A poza tym jesteśmy bardziej, ja wiem, wymagający w stosunku do siebie. Nie jesteśmy tak otwarci, nie jesteśmy tak spontaniczni. Ja pamiętam, że kiedyś jak przyjeżdżała moja ciocia, to nie musiała się zapowiadać, nie musiała się anonsować, że przybędzie, po prostu wpadała. Dzisiaj to jest raczej chyba niemożliwe.
3: Czy pani sądzi, że za dużo osób spędza czas na internecie i przez to ciężko jest tworzyć nowe przyjaźnie?
4: Czy ja wiem, to też, chociaż uważam, że też internet jest swego rodzaju formą nawiązywania znajomości. Natomiast zmieniła się jakby forma takiego spotykania się. Nie ma takiego właśnie, wszystko jest jakieś takie napompowane, nie ma takiego luzu.
3: A czy są jakieś miejsca we Włosławku, gdzie pani się spotyka z przyjaciółkami czy z przyjaciółmi?
4: Panie, tak, na przykład przystań jest bardzo fajnym miejscem. Lubię tam chodzić.
3: Jak chętnie tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
5: O, ja uważam, że jest bardzo trudno.
3: A co się zmieniło?
5: Ludzie są po prostu inni. Każdy żyje dla siebie, każdy się zajmuje tylko sobą. Może trudne życie jest, nie wiem, ale to nie to, co było kiedyś.
3: Czy może internet coś zmienił? Wie pani coś o tym?
5: No co mogę powiedzieć? Z własnej, snego doświadczenia. Jeszcze ze starszymi to jeszcze się jakoś człowiek przyjaźni. A reszta, no to z tymi młodszymi każdy ma swoje inne życie. Może praca, bo bardzo duże wymagania, nie tak jak było kiedyś w PRL-u, troszkę na luzie.
3: Jak często tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
6: Myślę, że bardzo rzadko, bo coraz mniej jest kontaktów międzyludzkich.
3: A co się dokładnie zmieniło?
6: Telefony. Telefony. Ludzie siedzą w komputerach, w swoich ekranikach i nic więcej nie widzą świata poza tym wirtualnym.
3: Znaczy tutaj we Włosławku pani ma jakieś przyjaciółki czy przyjaciele?
6: Tylko siostry, nikogo więcej nie mam.
7: Ja mam swoje stałe przyjaciółki od lat tak naprawdę, więc chyba nie szukam na siłę, ale generalnie zawsze jestem otwarta na nowych znajomych i nowe przyjaźnie.
3: A jak tam na internecie? Czy tam też są jacyś przyjaciele?
7: No na pewno można nawiązać jakieś przyjaźnie, ale chyba w zasadzie to chyba przyjaźń to jest tak duże słowo, że raczej bym to nazwała relacjami koleżeńskimi internetowymi. Ja przyjaźnie tworzę w prawdziwym życiu.
3: A czy we Włosławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić wolny czas z przyjaciółmi?
7: Spędziłam większość czasu na pewno we Włocławku. Aktualnie mieszkam poza Włocławkiem, ale raczej przyjaźnie najczęściej w moim przypadku tworzyły się w szkole. No chyba tyle ode mnie.
3: Chciałem się zapytać, jak chętnie tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
8: Najlepiej wychodząc i po prostu spotykając się z tymi ludźmi, tak szczerze mówiąc, ponieważ no nie ukrywajmy, że wiadomości nie zastąpią tego, co tak naprawdę jest ze spotkaniem na żywo.
3: Czy internet zmienił tą całą sytuację?
8: Zdecydowanie tak. Ja uważam, że relacje międzyludzkie przez to się o wiele bardziej pogorszyły. I szczerze mówiąc, ja żałuję, że jest internet.
3: A co jest nie tak z internetem?
8: ludzie po prostu zamknęli

0: się w domach i nie mają w ogóle ochoty wychodzić. Zdecydowanie. I nie zaprzyjaźniają się z lokalną społecznością.
1: Jak chętnie tworzymy przyjaźnie? Myślę, że mniej niż wcześniej, ale nadal jakby ludzie chcą tworzyć te przyjaźnie. I myślę, że ludzie ogólnie się poznają, tylko teraz mają troszeczkę trudniej, ale nadal te przyjaźnie są, bo widać, że ludzie nie są, nie chodzą jakby sami, ale często są te pary, nie? Więc nadal to jest spotykane.
2: Czy internet i social media coś zmieniło w tym aspekcie?
1: Myślę, że zmieniło pod tym względem, że mogą ludzie się poznawać jakby na większą odległość, ale nie poznajemy ludzi, którzy są bliżej nas i do których moglibyśmy mieć większy dostęp też, na przykład w jakichś miejscach, gdzie na przykład realizujemy swoje pasje, czyli na jakiejś siłowni, na basenie, na jakichś zajęciach fitness, to ludzie się właśnie tam nie poznają, nie chcą się poznawać jakby face to face, ale poznają się na internecie i często znajdują osoby z dużo dalszych może miejscowości.
2: Czym według ciebie jest prawdziwa przyjaźń i czy przyjaźń online to prawdziwa przyjaźń?
1: Może tak, czy przyjaźń online, jeżeli tej osoby nigdy nie widzieliśmy, nieważne czy to jest nasz chłopak przez internet, czy dziewczyna, czy kolega, koleżanka, to myślę, że nie da się jakby sobie zaufać na 100%, więc nie ma tej prawdziwej przyjaźni online. Mimo to są jakieś znajomości, na pewno można się zakolegować. A drugie pytanie jakie było?
2: Czym jest prawdziwa przyjaźń według ciebie?
1: Czym jest prawdziwa przyjaźń według mnie? Myślę, że prawdziwa przyjaźń najczęściej teraz jest w rodzinie po prostu, że w rodzinie jak się szanuje brat z siostrą czy rodzice ze swoimi dziećmi, to myślę, że tutaj można szukać jakby tej największej przyjaźni, największego zaufania i też troski. A żeby polegać na innych ludziach, teraz, myślę, jest to dużo, dużo cięższe, ale nadal pewnie możliwe, bo jednak te przyjaźnie i te pary nadal są.
2: Czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić wolny czas z przyjaciółmi?
1: Tak, jak najbardziej. We Włocławku jest bardzo dużych miejsc, przede wszystkim wszystkie siłownie i zachęcam wszystkich do treningu. Tam naprawdę można spędzić godzinkę, dwie godzinki w ciągu dnia, przy okazji poznać bardzo dużo ludzi. No, to jest jedyne miejsce, które tak naprawdę odwiedzam bardzo często, wręcz codziennie i wszystkich znajomych, wszystkich, nie wiem czy można powiedzieć przyjaciół, ale na pewno wszystkich kolegów, koleżanki, znajomych, jakieś przeszłe tam partnerki poznałem w siłowni. Uważam, że lepszego miejsca po prostu nie ma na świecie, żeby poznawać ludzi. Tam każdy przychodzi i pogadać i zrobić trening.
3: Choć media społecznościowe ułatwiają utrzymywanie kontaktu, nic nie zastąpi rozmowy twarzą w twarz. Wspólna kawa, spacer czy spotkanie z przyjaciółmi to wciąż najlepszy sposób na pielęgnowanie relacji, o których warto pamiętać. Nie tylko od święta. Zespół szkół nr 3 we Włocławku otrzymał dofinansowanie na kontynuację programu Rehabilitacja 25+. Jego celem jest zapewnienie dorosłym osobom z niepełnosprawnościami wsparcia po zakończeniu edukacji oraz stworzenie im możliwości dalszego rozwoju, rehabilitacji i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
4: Rozpoczynamy 8. edycję Rehabilitacji 25+. My jesteśmy, czyli zespół szkół nr 3 we Włocławku jest realizatorem, a właściwie ośrodek wsparcia, który powstał przy zespole szkół. Jesteśmy realizatorem tegoż programu, natomiast adresatem jest miasto Włocławek. Tak jak już wcześniej wspomniałam, jest to 8. edycja. Jest to program skierowany do osób dorosłych z niepełnosprawnościami, a szczególnie do naszych absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy. Bo tak naprawdę uczeń w wieku 24 lub 25 lat, bo tutaj akurat w tym przypadku w wieku 25 lat to są zespoły rewalidacyjno-wychowawcze i też takich beneficjentów mamy, no kończą tak naprawdę naszą placówkę i nie mają gdzie konkretnie się podziać. Dlatego też 8 lat temu powstała taka inicjatywa, żeby przy pomocy oczywiście środków PFRON-owskich taki ośrodek wsparcia utworzyć przy naszej placówce. I w tym roku już po raz 8 prawdopodobnie od września startujemy, ponieważ teraz kompletujemy dokumenty dotyczące podpisania umowy, aczkolwiek wniosek został pozytywnie rozpatrzony, jak i również już otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu środków w wysokości około 960 tysięcy. Także jest to

0: kwota dosyć znacząca.
1: Dzięki przyznanemu dofinansowaniu programem zostanie objętych 21 uczestników, absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy oraz zespołów rewalidacyjno-wychowawczych, którzy nie korzystają ze wsparcia w innych placówkach.
0: Będą podzieleni oni na 3 grupy. Każda grupa codziennie od poniedziałku do piątku będzie otrzymywała wsparcie i terapeutyczne, i opiekuńcze. Między innymi będą to zajęcia rewalidacyjne, ale również i takie specjalistyczne, jak dogoterapia, jak felinoterapia, jak zajęcia logopedyczne, rehabilitacja ruchowa, trening umiejętności społecznych, aktywizacja zawodowa, więc to też będzie się działo jak gdyby na terenie naszej placówki, ale również i tych naszych absolwentów, bo to też jest ich placówka i dlatego właśnie nam bardzo zależało na tym, aby kontynuować te zajęcia na terenie naszej placówki, gdzie oni po prostu czują się najlepiej, gdzie znają swoje panie, bo głównie pracownikami w rehabilitacji 25+, są nauczyciele, są terapeuci, którzy na co dzień pracują właśnie w zespole szkół numer 3.
1: Zespół Szkół nr 3 we Włocławku to placówka o charakterze specjalnym i integracyjnym, zapewniająca kompleksowe wsparcie oraz edukację na wszystkich etapach rozwoju dzieci i młodzieży. Wielu uczniów to osoby ze specjalnymi potrzebami, wymagające indywidualnego podejścia i specjalistycznego wsparcia. Pozyskane dofinansowanie pozwoli kontynuować działania na rzecz absolwentów, pomagając im rozwijać zdobyte umiejętności.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

I startujemy podróże po mapie, moi drodzy Państwo. W dzisiejszej relacji telewizyjnej zaprezentujemy Wam moc ciekawych atrakcji i miejsc, które obowiązkowo musicie zwiedzić. Mianowicie będzie trochę aktywności sportowej, będzie też spokój, będzie rekreacja, ale co najważniejsze, będą też, tak jak za moimi plecami widzicie, cudowne stawy, czyli oaza spokoju. Na program Podróże po mapie zapraszam serdecznie. Arek Witek.

0: No i jesteśmy, moi drodzy Państwo, wspominaliśmy o tej lokalizacji już wcześniej. TV Regio również to miejsce poleca, a mianowicie Gospodarstwo Rybackie Stawę. Jeśli chodzi o to miejsce, to koniecznie, moi drodzy Państwo, jak będziecie spędzać swój wolny czas tutaj na Ponidziu, musicie zajrzeć do właściciela Piotra Suchonia.
1: Historia stawów jest naprawdę bardzo długa. W gminie Imielną mamy oczywiście różne miejscowości, ale stawy są, można powiedzieć, taką kluczową sprawą. Nazwa pochodzi od XV wieku, już Jan Długosz pisał o niej w swoich rozprawach, więc to jest fajna sprawa. Nie ma się takich miejsc, bo jeżeli są, to są wykopane, załóżmy, stawy w przeciągu 50 lat, a to miejsce ma no 600 lat, można powiedzieć, nie? Jestem właścicielem tego obiektu nie od XVI wieku, ale od 26 lat kupiłem to gospodarstwo i zaczęliśmy remont. Bardzo długi, można powiedzieć niekończący się, bo cały czas go ulepszamy i staramy się, aby było to piękne miejsce. Jak Państwo będziecie widzieli, zobaczycie na filmie nasze dzieło, można powiedzieć, ale tak jak powiedziałem, no wszystko sprowadza się do hodowli ryb, dlatego też to.
0: Jeśli chodzi o hodowlę ryb, moi drodzy Państwo, nie, to nie są jakieś małe skrawki ziemi, tylko tu mówimy o hektarach i o kilkunastu, bo po ponad, chyba Panie Piotrze, 20 stawach.
1: Tak, posiadamy 22 stawy. Cały obiekt obejmuje 27 hektarów lustra wody. Cały, jakby to powiedzieć, obszar z lasem ma 40, więc jest gdzie spacerować. Każdy, kto tu do nas przyjedzie, ma różne możliwości, więc dlatego zapraszamy do nas, bo mamy bardzo wiele atrakcji.
0: Właśnie, jeśli chodzi o te, Panie Piotrze, możliwości, bo tak Pan wcześniej wspomniał, a mamy ich, drodzy Państwo, tutaj wiele, o których zaraz nam właściciel opowie.
1: Może zacznijmy od tego, że posiadamy w swoich stawach także łowisko wędkarskie, gdzie tutaj można złowić naprawdę niezłe okazy. Ryby mają około 25 kg, więc to są potężne ryby. To nie są ryby do konsumpcji, ale do złowienia i wypuszczenia, bo mamy łowisko złap i wpuść. No kill, więc naprawdę duże atrakcje. Jeśli chodzi o wędkarzy, mamy kilkanaście stanowisk wędkarskich, wszystko profesjonalnie przygotowane. Oczywiście też możemy wypożyczyć różnego typu podbieraki, maty, czy tam zakup paszy, zanęt. Więc jesteśmy przygotowani na Państwa wizytę.
0: Super, Piotrze, ale pewnie ludzi też będzie Was interesowało, moi drodzy.

0: Drodzy Państwo, jakie na przykład gatunki rybek można u Ciebie złowić?
1: Generalnie stawy są typowo karpiowe, ale to nie jest tak, że do stawu tylko wpuszczamy same karpie. Oczywiście nie żyją w monokulturze, wpuszczamy także ryby drapieżne, jak i inne ryby, które żywią się pokarmem zbożem czy różnymi takimi paszami. Sandacze, szczupaki, sumy, więc wydaje mi się, że no, atrakcji jest wiele, jeśli chodzi o wędkarzy też oczywiście mówię, jest naprawdę super.
0: A jeśli chodzi o wędkarzy, to możemy chyba się, Panie Piotrze, trochę zagłębić jeszcze z pytaniem, bo to jest taka fanaberia, złowić, wypuścić. A czy można u Ciebie nabyć danego karpia?
1: Oczywiście, że tak. Oprócz tego, że mamy łowisko, to mamy też możliwość sprzedaży. Mamy w specjalnych, wyznaczonych takich magazynach rybnych, gdzie przepływa woda źródlana. Mamy rybki do sprzedania, jak karp, pstrąg, jesiotr, więc... No, coś świeżego, bo to generalnie no, trzeba powiedzieć sobie, że ryba musi być świeżutka, taka od razu na patelnię i dziękuję. To jest smak.
0: To jest smak, moi drodzy Państwo, a jeśli chcielibyście na przykład więcej poczytać adnotacje odnośnie tego łowiska, tych rybek, to wiem, że Piotrze, dysponujesz też ciekawym biuletynem na miejscu i online.
1: No oczywiście, więc mamy tutaj, jak Państwo widzicie, biuletynki. Do tego wchodzimy na stronę www.stawyrybne.com.pl i tam będziecie mogli dowiedzieć się wszystkiego, jak i o turystyce, mówimy o pokojach, jak i o restauracji, jak o wędkarstwie, o jakich atrakcjach też tutaj, proszę Państwa, bo akurat na stawach nie ma możliwości kąpieliska, nie mamy kąpieliska, ale 2 kilometry dalej w meandrach Ponidzia płynie rzeka Nida i tutaj mamy możliwość, bo nasz wójt, którym Państwo na pewno już poznali, współpracujemy tutaj z gminą i wybudowali drogę nad Nidę. I tam jest wspaniała plaża, tam można sobie się wykąpać, dzieci. Woda nie jest głęboka, na początku jest około tam 15, 20, 30 centymetrów i naprawdę super atrakcje. No oczywiście w naturze, tak jak kiedyś było, że się szło nad rzekę i się kąpa, prawda?
0: Z dodatkowych takich atrakcji, Piotrze, jeszcze możemy dodać dla tych, którzy kochają adrenalinę. Wiem, że też współpracujecie z zaprzyjaźnioną firmą, która organizuje przejazdy motocyklami, ale takimi adventure.
1: Dokładnie tak. Mamy tutaj grupę, przygotowuje to mój brat notabene, motocyklem LED, więc powiem Państwu, przygotowuje różnego typu kursy, szkolenia, ale także i wycieczki offroadowe po Ponidziu, ale i nie tylko. Generalnie tutaj po tych właśnie wszystkich legalnych drogach, gdzie można sobie pojeździć, no i w takiej przyrodzie, w takim otoczeniu, takich rzeczy się szuka, no.
0: A jeśli, Panie Piotrze, na przykład są dane firmy, nawet w takie obrane w kilkanaście grup i chcieliby na przykład wynająć sobie jakiś domek i spędzić miło tutaj czas, czy dysponujemy takim obiektem?
1: Znaczy mamy obiekt, oczywiście, mamy stodołę, gdzie mamy możliwość przyjęcia nawet i 100 osób. Przygotowujemy różnego typu przyjęcia, grille, ogniska, więc to jest super atrakcja. Nie zawsze się je kiełbasy z ogniska, a w takich warunkach no to jest naprawdę super.
0: No dobra, to jeszcze zanim przejdziemy finalnie do posiłku, czyli do restauracji, chciałbym jeszcze dowiedzieć się i przekażemy to naszym widzom, jak prosperuje na co dzień, od poniedziałku do niedzieli, czy tylko dni pracujące? To całe gospodarstwo.
1: Cały tydzień, Panie Arku, cały tydzień. Poniedziałek, niedziela od godziny 12 do godziny 20 mamy otwarte. Generalnie muszę powiedzieć tak, że posiadamy restaurację i w tej restauracji no, jedzenie jest wyśmienite. Muszę to zareklamować, bo jest naprawdę super smaczne, co można stwierdzić po różnego typu opiniach w Google'ach czy na Facebooku, na naszej stronie, więc to też jest odzwierciedlenie tego.
0: No właśnie, Piotrze, bo tutaj dużo rozmawiamy też o restauracji, ale jak zauważyłeś, rozpoczyna się sezon letni, a nasi widzowie chcieliby się dowiedzieć, czy mamy jakieś specjalnie przygotowane właśnie na ten sezon posiłki.
1: Oczywiście.

0: Oczywiście, że tak. Mamy posiłki letnie tak zwane, bo mamy menu zimowe i letnie. W menu letnim jest więcej warzyw. Na przykład teraz sezonowo mamy ryby ze szparagami, więc szparagi no to jest dobry i zdrowy temat. Oczywiście pomidory wchodzą też w grę. Mamy też takie dania. Proponuję różnego typu zestawy, gdzie mamy ryby pieczone, nie tylko smażone, dietetycznie bardziej. Oczywiście mamy też zakąski, różnego typu przystawki, gdzie naprawdę można powiedzieć, że to robi robotę. Na przykład jest to żółtko royal, gdzie jest to żółtko smażone, rozpływające się, ze śmietaną na wierzchu i kawiorem z pstrąga, proszę Państwa. To jest coś, co robi furorę.
1: A jeśli chodzi, moi drodzy Państwo, na przykład o wyprawy tutaj całą rodziną z dziećmi, to słyszałem, że też, Piotrze, masz ciekawej rzeczy dla zaoferowania dla danych rodzin.
0: Oprócz tych kąpieli, tego kąpieliska nad rzeką, tak jak już wspominałem, mamy także możliwość wypożyczenia rowerów. Oczywiście każdy może przyjechać z własnym rowerem. Mamy trasę do Jędrzejowa rowerową. W niedługim czasie będzie trasa do Pińczowa. Oczywiście jeszcze wspomnę o kolejce, która jeździ. Zatrzymuje się u nas w Stawach. Można wysiąść, podejść do nas, zjeść, wsiąść z powrotem i dojechać tam. Więc oczywiście w koło tego wszystkiego jest także wiele innych atrakcji, jak Chęciny, czy Sopków, Zamek i tak dalej, i tak dalej. Tak jak mówię, no trzeba do nas przyjechać.
1: Ziemia Poniedzia, moi drodzy Państwo, jest bardzo piękna, jeśli chodzi o województwo świętokrzyskie, powiat jędrzejowski, dlatego dzisiaj rejestrujemy też specjalnie dla Was takie ujęcia, ale moi kochani, można połowić rybki, można zjeść, można pozwiedzać, można uprawić walking, bo mamy tutaj piękne alejki, ale Piotrze, można nawet tutaj przyjechać, jeśli ktoś para się fotografiami, wykonywać piękne ujęcia nie tylko tych stawów, ale też zwierzątek zamieszkujących wkoło lasy.
0: To prawda. Przyjmujemy grupy także fotografów. Różnego typu szkolenia robią. Najczęściej są to grupy przyjeżdżające na wiosnę. Wtedy jest ta bujna zieleń, kolory. No oczywiście w lecie także, ale tak jak mówię, no wszystko to jest możliwość. Mamy wieżę widokową, tam obserwujemy ptaki. Wszystko, proszę Państwa, orły przylatują do nas, więc to też jest niezłe zjawisko. Ptaków jest masa. Cała akwakultura, którą ja się zajmuję, właśnie polega też na tym, że przy retencji wody, czyli budowaniu stawów i zatrzymywaniu tej wody, powstaje życie, jaką są właśnie kaczuszki, łabędzie, jak Państwo zobaczycie, młode, wykluły się niedawno. Więc zapraszamy do nas do zwiedzenia i zobaczenia natury od środka. A oprócz tego posiadamy także pokoje do wynajmu, pokoje z łazienkami. Dysponujemy 5, ale tak jak mówię, że w przyszłym roku już będziemy mieli powiększoną tą bazę noclegową i będziemy mogli po prostu być przygotowani na przyjazd Państwa.
1: Warto, moi drodzy Państwo, Was tylko tutaj teraz poinstruować, że gospodarstwo Rybackie Stawy znajduje się w samym sercu miejscowości Stawy i gminie Imielno, więc mam nadzieję, że każdy z Was tutaj bez udziału mapy online, czy nawet tej papierowej, będzie mógł trafić.
0: Oczywiście.
1: Dziękujemy ślicznie, zapraszamy Was bardzo serdecznie, Piotr Suchoń, i startujemy dalej z kolejnymi ciekawymi lokalizacjami.

0: Moi drodzy Państwo, jeśli chodzi o aktywność sportową, to tutaj w gminie Mielno mamy naprawdę prawdziwą perełkę. Wiecie prywatnie, że jestem fanem piłki nożnej, a jeśli chodzi o lokalne kluby piłkarskie, to dzisiaj zaprezentujemy Wam Gminny Klub Sportowy im Mielno. Wraz ze mną Dominik Błaszkiewicz, prezes tego klubu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie Arku, witam serdecznie wszystkich. I witam serdecznie na arenie Stawy, w siedzibie naszego klubu, Gminnego Klubu Sportowego, tak jak już Arek wspominał. Jest mi niezmiernie miło Was wszystkich tutaj gościć. Opowiem.

0: opowiem o historii naszego klubu, o aktualnych celach, marzeniach, o pasjonatach, którzy tworzyli ten klub, o lokalnej akademii, o tym, jak się rozwijamy, jakie mamy plany, cele na przyszłość. Także zapraszam.
1: Może zaczniemy, panie prezesie, od pierwszego pytania. O barwy klubowe.
0: A więc barwy klubowe, jak dobrze tutaj widzimy, zarówno na naszym herbie, jak i również szaliku, który posiadam, biało-niebieskie barwy. W naszym herbie również mieści się logo gminy, która jest tak naprawdę głównym sponsorem naszego klubu i wspiera nas, za co serdecznie dziękujemy.
1: Wiem, że na ten rok przypada wam też okrągła data, bo to dekada, dziesięciolecie.
0: Tak, wszystko się zgadza. 10 lat, 10 lat pasji, charakteru, wojskowych emocji, przyjaźni, bo tak naprawdę nasz klub opiera się na relacjach rodzinnych. Tu każdy każdego szanuje, każdy każdego wspiera. Tak budujemy właśnie tą naszą historię. Może krótką, dziesięcioletnią, ale wszystko do przodu.
1: Jakie aspiracje ma gminny klub sportowy Imielna?
0: Znaczy, aspiracje są różne, prawda? W zależności pod jakim kątem tutaj patrzymy. Jeżeli patrzymy na młodzież, to przede wszystkim rozwój młodzieży, rozwój tych jednostek, aby trafiły jak najwyżej w piłce nożnej, ale niekoniecznie też w piłce nożnej, ponieważ skupiamy się na nich, żeby tak naprawdę oni stali się dobrymi ludźmi poprzez pracę z nami trenerami, z naszymi trenerami, żeby po prostu stali się lepszymi ludźmi, żeby w życiu mieli łatwiej.
1: Wiem, że panie prezesie dysponujecie drużyną seniorską, ale nie tylko, bo przede wszystkim nakładacie chyba największy wkład i rozwój młodzieży.
0: Tak, wszystko się zgadza. Naszym głównym celem to rozwój naszej młodzieży. Mamy tak naprawdę w chwili obecnej 4 drużyny zgłoszone do Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej. Drużynę seniorską, która liczy 27 zawodników i 3 drużyny młodzieżowe, które liczą około 80 aktywnie trenujących chłopców i dziewczynek.
1: No dobrze, panie Dominiku, to może teraz o samym obiekcie. Czym bogata jest drużyna GKS-u Imielna?
0: A więc tak, znajdujemy się, tak jak już wspomniałem, na arenie Stawy. Jest to nasza siedziba. Za mną jest nasz budynek klubowy, który został w zeszłym roku oddany, i tutaj ukłony w stronę naszych włodarzy, ponieważ to wszystko dzięki gminie Imielno zostało zrealizowane. Nasza arena Stawy, tak jak możemy się przejść po niej, świeci przykładem dla lokalnych drużyn, dla naszych przeciwników. Przyjeżdżają tu sędziowie z czwartej ligi, z trzeciej ligi i mówią, że naprawdę czasami brakuje na czwartoligowych boiskach takiej płyty. Także możemy się tym pochwalić.
1: Jak ważne ogniwo odgrywa w ogóle piłka nożna w gminie Imielno?
0: Myślę, że bardzo ważne i myślę, że to pan wójt również to podkreśli, ponieważ sama liczba 80 aktywnie trenujących chłopców i dziewczynek mówi sama za siebie. Jest ogromne zainteresowanie na nasze mecze, drużyny seniorskiej przychodzi 200-300 kibiców, także są to niespotykane liczby, jeżeli chodzi o naszą małą, rodzinną gminę. Arku, jeszcze najważniejsza ciekawostka, o której ci nie powiedziałem. Od 2025 roku jesteśmy klubem partnerskim ekstraklasowej Korony Kielce. Dzięki tej współpracy nasza młodzież może jeździć na turnieje do naszego partnera. Nasi trenerzy mogą się rozwijać, uczestnicząc w konferencjach trenerskich, jak również mogą się wymieniać doświadczeniami z trenerami naszego partnera. Dodatkowo od 2021 roku jesteśmy takim niepisanym klubem partnerskim San Remese Calcio, występującym w Serie D we Włoszech. Taka ciekawostka, grał tam syn mistrza świata i wicemistrza Europy Alessandro Del Piero, a aktualnymi prezesem i wiceprezesem klubu są byli zawodnicy Realu Madryt.
1: No to, drodzy państwo, wiemy już naprawdę sporo, ale nie wiemy tego najważniejszego. Jak narodził się w ogóle pomysł, aby założyć i aby powstał klub gminny Imielno?
0: A więc tak, był to rok 2016, początek samego roku. Tak naprawdę zebrało się 2 pasjonatów piłkarskich z naszej gminy, o których muszę powiedzieć, był to Artur Karasek i nadal jest, i przewodniczący Rady Gminy w Imielnie Michał Misztal. To dzięki ich zapałowi to wszystko powstało, ponieważ na początku nie mieliśmy nic. Sami budowaliśmy naszą arenę Stawy, zbieraliśmy kamienie z pomocą rolników, wyrównaliśmy całą płytę, oczywiście z pomocą gminy to wyrównaliśmy, sialiśmy trawę, dbaliśmy o to wszystko, także wszystko było zbudowane tymi rękami. I ja również w tym uczestniczyłem.
1: Panie prezesie, proszę teraz zważać na słowa, bo to idzie w obieg. Plany na najbliższe kolejne 10 lat, czyli dekadę. Jakie ma GKS?

0: Mielno.
1: Tak, przygotowując się, rozpisałem sobie plany na 5 lat i może od tego zaczniemy. A więc plany na najbliższe 5 lat. W przyszłym roku planujemy oświetlić arenę Stawy i tutaj kolejny ogromny ukłon w stronę naszej gminy i Mielno, ponieważ dzięki nim będziemy mieć naszą płytę oświetloną. Bardzo ułatwi nam to działanie, treningi z młodzieżą wieczorem przy sztucznym świetle, także naprawdę szacunek wielki. Kolejna rzecz, otwarcie kolejnej grupy dziecięcej, czyli już czwartej, zatrudnienie kolejnego trenera do tej grupy dziecięcej. Natomiast jeżeli chodzi o seniorów, to tak naprawdę na przestrzeni 5 lat chcemy stać się stabilną drużyną klasy okręgowej, czyli 2 poziomy wyżej niż w chwili obecnej się znajdujemy.
0: No moi drodzy Państwo, jak sami słyszeliście prezesa Dominika Błaszkiewicza, warto zwiedzić też lokalny gminny klub i Mielno. Ja sam jestem fanem piłki nożnej. Co ciekawe, panie prezesie, posiadacie barwy, no barwy moje.
1: Tak, zgadza się wszystko, Arku. Mam tutaj nawet skromny prezent dla Ciebie, także w barwach klubowych koszulka meczowa GKS i Mielno z logiem naszego sponsora, z logiem naszego klubu. Także kibicuj, przyjeżdżaj do nas jak najczęściej i również zachęcam Cię do promowania na warszawskich ulicach naszego klubu i naszych barw.
0: Dziękuję ślicznie, panie prezesie, ja może ją zaprezentuję. No cudowna koszulka, przede wszystkim panie prezesie, wpada w moje barwy. Zatem jak najbardziej dumnie będę prezentował no też nasz lokalny powiatu jędrzejowskiego klub i promował go w województwie mazowieckim, ale także ogólnopolskim. Dziękuję pięknie, moim rozmówcą był prezes Dominik Błaszkiewicz.

0: Podróżując, moi drodzy państwo, po gminie Mielno oraz ciekawych lokalizacjach w tej okolicy, wylądujemy na Wygodzie. Dosłownie Wygodzie, bo sielski dom seniora na Wygodzie. Wraz ze mną właściciel tego miejsca, pan Marcin Gałka. Bardzo mi miło ponownie widzieć pana w ogólnopolskiej telewizji TV Regio.
1: Mi również bardzo miło gościć przede wszystkim państwa na Wygodzie, gdzie przede wszystkim wygodnie ma być naszym kochanym seniorom. Myślę, że im się to należy przez trud pracy. Staramy się zrobić tak, żeby tu się czuli dobrze. Stawiamy przede wszystkim na rehabilitację, ale też na rodzinną atmosferę. Dzisiaj nasi seniorzy, część z nich jest właśnie tutaj na tarasie, gdzie korzystają z kąpieli słonecznych, bo wiadomo, że jest to witamina D3, tak, która wszystkim nam jest potrzebna. Staramy się tutaj zapewnić seniorom, tak jak powiedziałem, przede wszystkim profesjonalną rehabilitację, ale także zapewnić im ciepły rodzinny dom, który tutaj mają od nich.
0: Jeśli chodzi, panie Marcinie, o seniorów, to tylko stricte i wyłącznie ten ośrodek, ta agroturystyka, ten obiekt skupia się na osobach starszych, czy również rodzina, młodzi ludzie mogą też zwiedzać tutaj i spędzać miło czas?
1: Przede wszystkim postawiliśmy na seniorów. Chcemy spełniać ich marzenia, czy też urozmaicać ich tutaj czas. Jednakże mile nam będzie i jest nam mile, jeżeli przyjeżdżają do nich rodziny, jeżeli ich tutaj rodziny odwiedzają. Mamy tu bardzo dużo atrakcji. Jesteśmy w pięknym, malowniczym, ponadnidziańskim terenie, czyli gmina Mielno. Mamy tutaj i park rozrywki, którym jest i mini zoo, i park dinozaurów, i wesołe miasteczko, i stadion na koni. Przyjeżdża świętokrzyska kolej dojazdowa, czyli cała atrakcja województwa świętokrzyskiego, ale tutaj u siebie w obiekcie dla seniorów i mamy tężnię, mamy jaskinię solną, saunę, no i dużą rehabilitację.
0: I to, co najważniejsze, moi drodzy państwo, również odbywają się tutaj ciekawe, cykliczne wydarzenia dla seniorów. A jakie to są?
1: Tak, wydarzenia dla seniorów, tak, oczywiście seniorzy też się lubią bawić i to jest tak, że seniorzy czekają na te wydarzenia, na te imprezy, uczestniczą w nim, wręcz powiedziałbym,

0: więcej, bawią się czasami tak, że muzyka przestaje grać, a seniorzy jeszcze śpiewają, więc mi się wydaje, że się dobrze na tym czuje.
1: Mamy, panie Marcinie, teraz sezon letni, już za niedługo się rozpocznie. Chyba możemy zdradzić, jak mniej więcej wygląda taki grafik właśnie dla tego pokolenia starszego.
0: W sezonie letnim korzystamy, tak jak

0: Chodzimy tam na park, karmimy zwierzęta, chodzimy do stajni, mamy konie rasy huculskiej, to są konie przyjazne, konie, które oddają ciepło, konie, które odbierają złe fluidy, chociaż to jest tylko moja filozofia, nie wiem czy to tak jest, ale według mnie to one te złe fluidy odbierają od nas. Także dużo seniorzy są na dworze, dużo są na naturze.
1: W czasie wolnym, drodzy Państwo, zachęcamy Was, abyście na przykład usiedli pod tą altaną, jak ja teraz z właścicielem Marcinem Kałką rozmawiam, i rozkoszowali się, pijąc na przykład kawkę przy tych pięknych tutaj stawach.
0: Tak, oczywiście, nam będzie bardzo miło. Akurat tak się udało, że jesteśmy w bardzo pięknej lokalizacji. Bardzo piękna tak zwana Toskania Polski, czyli tutaj ten, gdzie Nida wije się i każdy zakręt wydaje nam się, jakby to był nigdy nie odkryty. I piękne tereny, małe pagórki, ale przede wszystkim dużo lasów, dużo.
1: I jeszcze jako ciekawostka, moi drodzy Państwo, właściciel Marcin Kałka zaraz powie, że tu nie tylko jest Nida, ale również tu u boku, niedaleko tego obiektu, bije źródełko. Jakiej rzeczki?
0: Tak, są tutaj trzy źródła, które biją, a które akurat przepływają przez naszą lokalizację. Ale oprócz tego ja wiem o tym, że są też źródła tutaj z wodą siarkową, które, ponieważ tu jest taki teren i największe złoża tej wody są w Kazimierzu i tutaj w Solcu, chociaż i w Busku też. Więc tutaj u nas też są za wałem LHS-owskim są też takie źródła.
1: Mamy coś, moi drodzy Państwo, dla młodszych, mamy też coś dla milenialsów, ale także dla seniorów. Sielski Dom Seniora, punkt obowiązkowy, jeśli chodzi o gminę Imielno.

0: Moi drodzy Państwo, a my podróżujemy sobie dalej po pięknej krainie Poniedziałek. Tak naprawdę przywędrowaliśmy do Perełki, jeśli chodzi o te regiony, o te ziemie. Ziemię powiatu jędrzejowskiego i ziemię powiatu pińczowskiego. A tak naprawdę znajdujemy się w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach. A obok mnie nie kto inny jak Wojciech, który sołtysiak, który opowie nam właśnie o tym pięknym, atrakcyjnym miejscu, które znajduje się tutaj i za naszymi plecami ośrodku w Umianowicach. Myślę, że możemy zacząć od tego budynku, który przeszedł rewitalizację, bo ja go pamiętam, panie Wojtku, jeszcze w stanie opłakanym. Teraz mamy naprawdę cudowną perłę.
1: Ach, to tylko jeden z niewielu elementów, które zostały zrewitalizowane w okolicy, a właściwie cały kompleks Ośrodka Edukacji Przyrodniczej jest kompleksem nowym, powstałym w 2022 roku. Natomiast stacyjka, którą mamy za plecami, to rzeczywiście stacyjka kolejki wąskotorowej, która jeszcze do niedawna w takim opłakanym stanie była. Natomiast przy okazji budowy ośrodka również i sama stacyjka została wyremontowana i oddana ponownie do użytku, ponieważ przez wiele, wiele lat niestety stała nieużywana.
0: Z tego co wiem, Wojtku, prywatnie mi zdradziłeś, że Arku, tu są ambitne plany, jeśli chodzi o tę stację tutaj zabytkową w Umianowicach.
1: Tak, oczywiście, że są ambitne plany, bo ambitne plany dotyczą przede wszystkim uruchomienia kolei wąskotorowej na całej długości obecnego funkcjonowania, a mianowicie połączenie Jędrzejowa tak naprawdę z Pińczowem jako cały ciąg kolejowy z Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczym w środku.
0: To, drodzy Państwo, to na razie żadna przeszkoda, ponieważ jeśli kolejka wąskotorowa będzie uruchomiona, to wtedy będziecie mogli w pełni z niej korzystać. A póki co, Wojtku, to czym mogą tutaj wycieczki szkolne oraz turyści podróżować?
1: Podróżować można wieloma środkami, bo od roweru począwszy, a skończywszy na elementach kolejkowych. W obecnej sytuacji kolejka wąskotorowa dojeżdża wyłącznie z Jędrzejowa do mostu w Motkowicach. Zostanie przywrócony ciąg kolejowy w niedalekiej przyszłości, jednak na razie ta kolejka tam się zatrzymała.

0: mówię, w Umianowicach rzeczywiście można skorzystać, poznać odrobinę smaku jazdy koleją wąskotorową poprzez użytkowanie drezyn. Tak, mamy w posiadaniu 10 drezyn, którymi na razie niewielki, ale naprawdę fajny, przyrodniczy, miły sposób można spędzić czas. To jest 3-kilometrowy odcinek, który został udostępniony wyłącznie dla drezyn i takim odcinkiem można się przejechać. On prowadzi do Hajdaszka, który znajduje się właśnie te 3 km od nas w stronę zachodnią. Zakończony jest bardzo fajną stacyjką zabytkową, która też mam nadzieję, że niebawem doczeka się rewitalizacji.
1: Jeśli chodzi o smaczki, o których pan Wojtek wspominał nam, moi drodzy państwo, przed chwilą, to tak, Wojtku, zaglądam tutaj na lewo i prawo, obiekt jest dość obszerny.
0: Tak, zgadzam się. Sam kompleks to nie tylko kolejka wąskotorowa, choć ona też stanowi to główne clue właśnie. Chociaż niekoniecznie nawet to główne clue, ale dodatek do wszystkiego. Zresztą bardzo fajny smaczek. Sam ośrodek edukacji przyrodniczej, jak wspomniałem wcześniej, powstał w 2022 roku i w pewnym sensie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie, jakie zauważyliśmy już. Zresztą to było zauważane od wielu, wielu lat. Niedobór kontaktu dzieci z przyrodą. Prowadzenie lekcji biologii w szkołach, a nie w terenie. Właśnie po to powstał ten ośrodek, abyśmy taką edukację mogli prowadzić w terenie. Mogli tutaj zaprosić szkoły zielone, dzieci na szkoły zielone, na wakacje, wykorzystywać przylegające tereny do ośrodka, między innymi zrenaturyzowaną ostatnio śródlądową deltę rzeki Nidy i właśnie na tej bazie pokazywać wszystkie ciekawostki przyrodnicze.
1: Chyba możesz się zgodzić z moim zdaniem, że każdy tutaj odwiedzający to miejsce coś dla siebie znajdzie, bo tam zauważyłem, że za obiektem nawet znajdują się koniki na wypasie.
0: Tak, bo tak jak wspomniałem, bo ośrodek to jest tylko część całego wielkiego kompleksu. Oczywiście prowadzimy działalność edukacyjną, taką stricte nakierowaną na szkoły, natomiast ona bazuje właśnie na wspomnianej przeze mnie zrewitalizowanej delcie rzeki Nidy, śródlądowej delcie rzeki Nidy. Bazuje na gospodarstwie, które tutaj posiadamy, a w skład którego wchodzą zarówno rasy wielu owce, wielu ras, bydło, Czerwona Polska, mamy koniki polskie, stado ponad 20 sztuk. To wszystko, mamy żółwia błotnego, prowadzimy reintrodukcję traszek grzebieniastych, prowadzimy reintrodukcję kumaków nizinnych. To wszystko składa się na całość, na ten kompletny właściwie taki no, produkt turystyczny lub bardziej produkt edukacyjny.
1: Jeśli chodzi, moi drodzy państwo, o kompletny produkt edukacyjny nie tylko, to także mamy produkt taki, który na przykład miłośnicy kolei mogą zwiedzać. Za moimi plecami znajduje się właśnie taki, no co to jest, zabytkowa kolej, zabytkowy parowóz. Jak to możemy nazwać?
0: Znaczy, jak najbardziej to jest zabytkowa kolejka, zabytkowy parowóz, lokomotywka. Tak to się ładnie zwykło nazywać. To jest lokomotywka, niewielka, produkowana przez Polskę. Wyprodukowano ich niewiele sztuk, bo bodaj 500 tylko w skali całego kraju. To jest jedna z nich. To jest lokomotywka, która miała za zadanie pracować na bocznicach. Ona nie miała za zadanie ciągnąć całego ciągu wagonów. Ona miała za zadanie pracować wyłącznie na bocznicach. Powolna, silna, właśnie do tego stworzona. Natomiast tutaj stanowi jedynie taki element
1: atrakcji. Wypełnienia, ale też, tak, ale elementem atrakcji, wypełnienia, dodatku, jeśli chodzi, to możemy też przywiązać i dalej zapuścić się jeszcze wzrokiem. Za lokomotywą, moi drodzy państwo, możecie zauważyć też tabory zabytkowe.
0: Tak, też mamy częściowo zabytkowe, właśnie większość zabytkowych, odnowionych wagonów różnej klasy, bo mamy zarówno i widoczną tutaj cysternę. Zabrakło mi tego słowa. Mamy odremontowaną cysternę. Mamy, jako ciekawostkę dodam, odremontowaną lokomotywę, która pełni również funkcję noclegową. Z pełnym wyposażeniem noclegowym, także ona jest możliwa do wynajmu dla turysty, który jest zainteresowany noclegiem właśnie w takim urządzeniu. Część z wagonów jest przystosowana pod znów zajęcia edukacyjne, ponieważ jeden z wagonów, które posiadamy, został przerobiony, zrewitalizowany i przerobiony na miejsce, w którym prowadzimy warsztaty zielarskie. I zresztą jest to mój ulubiony wagon, ponieważ on strasznie przypomina taką fajną aptekę z lat dosłownie 20., 30., jeszcze przedwojenną. Na pewno dzieci również mają podobne odczucia.

0: i w czym chcieliby uczestniczyć.
1: No co, Wojtku, z ziemi może wystartujemy teraz ku niebiosom, bo na, wiesz, do czego nawiązuję, mamy piękne, cudowne dwie wieże widokowe.
0: Tak, mamy dwie wieże widokowe. Jedna z wież widokowych to jest stara wieża Ciśnień, związana z całym kompleksem tutaj Ośrodka Edukacji Przyrodniczej. Sama wieża z lat 70., więc to taki, można powiedzieć, względnie nowy zabytek techniki, który był w stanie dość słabym przed rozpoczęciem prac, które tutaj wykonaliśmy. Natomiast ideą było właśnie przygotowanie tego obiektu jako wieżę widokową, skąd można sobie obserwować obszar wokół ośrodka. Natomiast oprócz tego przygotowaliśmy dla turystów trzy ścieżki przyrodnicze. Każda prowadzi w zupełnie inne miejsce. Jedna z nich kończy się czatownią do obserwacji ptaków przy pierzowisku. Druga znów ciągnie wśród starorzeczy, skąd można obserwować zmiany, jakie zaszły, a trzecia kończy się wieżą widokową, z której mamy bardzo fajny widok na rozlewiska, starorzeczanidy, pełne ptactwa, z przepięknym widokiem na Garb Pińczowski, także serdecznie zachęcam do skorzystania.
1: Drodzy Państwo, jak słyszycie, same cukierki od pana Wojciecha Sołtysika, więc no tylko zachęcamy Was, abyście musicie obowiązkowo zajrzeć w to miejsce, a myślę, że też swoją pomocą i oprowadzaniem służy Wojtek Sołtysiak danym osobom, które będą zaglądać tutaj. Po to tu jesteśmy. Ale jest jeszcze ciekawy smaczek. Jesteśmy na zewnątrz, a wewnątrz będziemy rozmawiali z panem Darkiem Wiechem, a tam też podobno, Wojtku, ciekawe atrakcje turystyczne dla was, moi widzowie, są ukryte.
0: Nie będę opowiadał, nie będę zdradzał, o wszystkim opowie państwu Darek.
1: Zapraszamy do środka.

0: Znajdujemy się w Nidarium, czyli w takim pomieszczeniu, które ma odzwierciedlić to, co dzieje się w rzece Nidzie. Tak naprawdę chodzi tu o to, by pokazać osobom, szczególnie osobom, które nie mają możliwości zobaczenia, czyli gdzieś tam z końca świata, albo ewentualnie dzieciom, osobom starszym. Tutaj cała masa przychodzi, całe grupy dzień po dniu. Trudno się wręcz dostać, ale zachęcamy każdego, żeby próbować, bo warto. I możemy zobaczyć między innymi właśnie to Nidarium. Jest to akwarium biotopowe. Ma ono pokazywać to, co dzieje się w rzece Nidzie. Oczywiście ryby są najważniejsze. Musimy stworzyć takie środowisko, żeby one czuły się jak u siebie w domu. Jeżeli one będą czuły się jak u siebie w domu, będą się tak zachowywać. A jak będą się tak zachowywać, to my nawet siadając sobie w ramach 15-minutowej przerwy, obserwując je, jesteśmy w stanie stwierdzić, jak one się zachowują i możemy im później, ich rodzinie, pomóc gdzieś w terenie, bo będziemy wiedzieć, co im tak naprawdę jest do życia potrzeba.
1: Cieszę się bardzo, że przenieśliśmy się w to miejsce, Darku. Jesteśmy tutaj z tobą. Jak to nazwałeś, jesteśmy w Nidarium, ale wiem, że to są okazy, które na co dzień turyści, mieszkańcy ziemi Ponidzia mogą napotkać w rzece Nidzie.
0: To są wszystko gatunki, które tu u nas żyją. Już lata temu pracownicy UJ-u w Krakowie stwierdzili, ile tych ryb u nas w rzece występuje, więc podzielono rzekę na 23 fragmenty, mierzono, ważono i stwierdzono tam blisko 40 gatunków, przy czym największym jest oczywiście sum europejski. No, 2 metry ponad, 2,60, czyli mówiąc tak krócej, mieszkanie w bloku 2,45 i jeszcze ten, że tak powiem, podłoga sąsiada. Proszę sobie wyobrazić taką rybę i można ją tutaj u nas w rzece zobaczyć, szczególnie w miejscu, gdzie rzeka Nida wpada do rzeki Wisły. Tam bardzo często, jeżeli mamy troszeczkę więcej wody w Wiśle jak w Nidzie, to dzieje się wręcz odwrotnie, rzeka Wisła wpada do Nidy i wtedy takie ryby są bardzo zakręcone i można je łatwo złowić. No ja tutaj, moich ryb nie łowię, to praktycznie są, że tak powiem, są pod moją opieką i mam nadzieję, że będą miały wszystkie dożywotkę, chociaż trudno, bo ponoć taki sum dobrze ponad 40 lat.

0: żyje, więc no, chciałbym móc zapewnić mu dożywocie.
1: Berku, pociągnę jeszcze temat. A jakich obecnie gabarytów sumy możemy napotkać no, tutaj u nas na ziemi Ponicia?
0: No, takie dwumetrowe właśnie tam przy ujściu rzeki Nidy do Wisły, ale także w trakcie tutaj właśnie na meandrach, bo rzeka Nida jest typową rzeką nizinną. Każdy hydraulik powie, że centymetr różnicy wystarczy, żeby ta woda popłynęła. Ale ona nie ma wtedy tej mocy, czyli rzeka Nida omija wszystkie przeszkody, a jak je omija, to wtedy tworzy się naprawdę przepiękny widok. Można to zobaczyć, jeżeli by ktoś chciał pofruwać sobie na paralotni, motolotni, szybowcu, bo tu u nas to na Poniziu jest bardzo, że tak powiem, powszechne, dostępne. Nie są to jakieś wielkie koszta. Niesamowite wrażenia, kiedy odrywamy się od ziemi, od problemów i nagle okazuje się, że wiatr zawiał i poczujemy się jak taki, no taki pyłek, który gdzieś tam kosmicznie jest przenoszony i widzimy na dole, tam akurat ludzie sobie przejeżdżają i tak myślimy, a jakby tak w tym momencie spadł, tak?
1: Darku, powiedzmy, bo tak, tutaj ciągle mamy rybki, ale wiemy, że też nad Nidą i naszej pięknej ziemi Ponidzia występuje ptactwo.
0: No, jeśli chodzi o deltę Nidy, w ogóle pojęcia delta, każdy deltę kojarzy z deltą Nilu, deltą Amazonki, deltą Wisły, a tu mamy deltę, mimo że morza nie mamy. Było morze, ale to było 150 milionów lat temu, z niego zostały nam tylko i wyłącznie jakieś tam skamieniałości, no choćby wieloryba, ale dzisiaj morza nie ma, no szkoda. Ale mamy deltę śródlądową. Jest to unikatowa w skali kraju struktura geomorfologiczna. Mamy coś takiego, że rzeka wpada do zagłębienia terenu, ta rzeka rozchodzi się na trzy ramiona. Co 100 lat te ramiona jak gdyby się zamieniały, główny ciek płynął innym ramieniem. No i ponieważ ten teren był lekko zabagniony, podmokły, rolnikom nie udało się tego w żaden sposób uprawić, no niestety, ale ponieważ przyroda nie lubi, że tak powiem, pustostanów, w to miejsce wprowadziły się właśnie przede wszystkim ptaki. Jest to takie miejsce, w którym taki przystanek dla gatunków, które podróżują z północy na południe i odwrotnie, tak? No, bocian może pofrunąć 200-300 kilometrów, ale w końcu musi zrobić sobie przerwę. No, dzieciom to tłumaczę, nie ma, ponieważ nie ma jakichś knajp dla bocianów, no to on musi przerwać, odpocząć tu, no i przy okazji właśnie tutaj u nas sobie nabrać siły, żeby pofrunąć sobie dalej.
1: Ta cała merytoryka, te całe informacje tutaj, moi drodzy Państwo, to my Wam teraz łącznie z Dariuszem Wiechem przekazujemy, ale to nie tylko. Wiem, że organizujecie tutaj też grupy turystyczne, grupy dziecięce i wiem, że prowadzicie też konferencje. Co dane wycieczki szkolne, dzieci mogą tutaj u Was przyswoić, jeśli chodzi o wiedzę?
0: Przede wszystkim kontakt z przyrodą. No i to różnie, bo na przykład, nie wiem, dziewczynki wolą gdzieś tam zioła, kwiatki zbierać, a chłopaki by chcieli, że tak powiem, konia za ucho wytargać, tak? Oczywiście my na to nie pozwalamy, oczywiście te wszystkie zajęcia są pod opieką naszych prowadzących, no ale wiadomo, że dzieciaki troszeczkę inaczej. Co możemy pokazać? No tą przyrodę regionu, czyli konik polski, to co tutaj na tym terenie można zobaczyć. Możemy zobaczyć właśnie choćby tego żółwia. Proszę sobie wyobrazić żółwi, który do 38 roku był, od 38 roku był pod ochroną. No niestety, no, była wojna, nie udało się go tutaj jakoś specjalnie mu pomóc. No i w tym momencie udało nam się pozyskać 150 osobników. Piękna sprawa, bo to jest jak sadzenie lasu. Proszę sobie wyobrazić, taki żółw ponad 100 lat może żyć. Czyli to, że udało nam się takich 150 pozyskać z Polskiego Parku, to, że one u nas bardzo ładnie rosły, to, że rekordzistka po 2,5 roku u mnie waży 400 gram, a ważyła jakieś 17, jak przyjechała, czyli, że tak powiem, lepiej jadła jak ja. Ona w tym momencie, mam nadzieję, że będzie częścią takiego stada zachowawczego. No i może się okazać, że ktoś, kto przyjedzie tutaj w niedzielę, pobiegnie sobie przez to nasze ścieżki wyznaczone. Cały czas tworzymy nowe, także to nie jest, nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. W trakcie tych ścieżek można zobaczyć coś ciekawego. To, co właśnie mówiłem wcześniej, przyjechała 2 dni temu grupa z Krakowa, odeszli kawałek, nagle przyfrunęły sobie 4 żurawie, no i zaczęły sobie tam dyskotekę, one codziennie, przeważnie rano lubią sobie potańczyć, wtedy śpiewają, fajnie tak ustawiają się w pary, no ale akurat przyfrunęły sobie wtedy i tutaj dziewczyny się śmiały, że zrobiły cały album zdjęć żurawi, tak?
1: Darku, wróćmy jeszcze do naszej pięknej ponidziańskiej rzeki Nida, bo moi drodzy Państwo, jak się wchodzi tutaj do środka tego budynku edukacji przyrodniczej w Łumianowicach, to na recepcji możemy napotkać piękną fototapetę, która

0: Pokazuje cudowne meandry. Czy takie meandry nigdy tutaj możemy
1: praktycznie
0: napotkać?
1: No, większa część koryta jest w ten sposób zbudowana. A gdzie można zobaczyć? Wystarczy wejść tam do góry, bo tworząc to akwarium opieraliśmy się tylko i wyłącznie na rzece Nidzie, czyli zdjęcia brzegu przy obniżonym poziomie wody i stworzyliśmy tył akwarium. A u góry mamy meander. Meander to jest właśnie taka ciekawostka, to jest zakole. Tutaj właśnie mamy praktykanta z Włoch i on mówił, że tak pięknie się tylko może zakręcać rzeka albo spaghetti. Więc meander przy podniesionym poziomie wody tworzy się starorzecze, zupełnie inne gatunki roślin, zwierząt. Także tutaj mamy aż 17 różnych typów siedlisk. Ponidzie ma to do siebie, że jest małe, by się wydawało, czyli przyjeżdża ktoś na 3 dni i w tym momencie może zobaczyć garb pinczowski 100 metrów nad tafle rzeki Nidy, gdzie są rośliny kserotermiczne, suche, a obok, no rzut beretem praktycznie kilometr, widzimy rzekę i w tej rzece oczywiście to co tutaj w niej możemy zobaczyć, te tam kilkadziesiąt gatunków zwierząt, ryb i różnych tam innych. Oczywiście współpracujemy tutaj też z uczelniami, przede wszystkim właśnie Kraków, ale także Warszawa, ze Śląska, właśnie z Uniwersytetu Śląskiego też przyjeżdżają do nas. No i każdy, w zależności od tego, że tak powiem, co lubi, to tutaj u nas bada, tak?
0: Kończąc, Darku, naszą rozmowę, chyba możemy troszkę, drodzy Państwo, wyróżnić, jeśli chodzi o tło całej Polski. Dlaczego ziemia ponidziańska jest najlepszą, no albo jedną z lepszych, jeśli chodzi o Polskę?
1: To jest właśnie, co ją wyróżnia. Właśnie to, że ona jest blisko, ponieważ do Krakowa mamy 100 km, do Kielc mamy 40, do Warszawy też tam nie jest tak daleko, a jeśli będzie potrzeba, to i płynąc z Gdańska też można sobie jakoś tam dać radę, płynąc rzeką Wisłą, że tak powiem, na wstecznym i rzeką Nidą można sobie tutaj do nas przyjechać. A mówiąc już tak poważnie, po Nidzie to, co powiedziałem wcześniej, ma to do siebie, że jest małe, czyli przyjeżdżamy, niewiele nas kosztuje i możemy zobaczyć wielką różnorodność, bo obok stadniny koni arabskich, gdzie biega sobie 300 klaczy, po sąsiedzku możemy przejechać, zobaczyć właśnie i rzekę, popłynąć kajakiem, możemy popłynąć paralotnią, motolotnią, możemy zobaczyć Muzeum Zegarów. No naprawdę dla każdego coś miłego.
0: Nic tylko, moi drodzy Państwo, zaglądać, ale również pamiętajcie o tym punkcie, czyli o Centrum Edukacji i Przyrody w Umianowicach. Służy Wam pomocą Pan Wojtek, służy Wam pomocą Pan Darek. Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Od 21 lipca można składać wnioski o wynajem mieszkań w 7 bloku przy ulicy Celulozowej. Do dyspozycji przyszłych najemców przygotowano 42 lokale o zróżnicowanym metrażu. Zainteresowanie jest bardzo duże.
1: Do 29 lipca, czyli do wczoraj, złożono 377 wniosków, co stanowi bardzo dużą liczbę wniosków, jeśli chodzi o te 42 mieszkania. Składać wnioski można jeszcze przez 2 dni, do piątku 31 lipca. Bardzo dużo osób przychodzi do urzędu, składa te wnioski, gdzie serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wynajęciem mieszkania przy ulicy Celulozowej.
0: 2 mieszkania zostały przeznaczone dla seniorów, czyli osób, które ukończyły 60 rok życia. Kolejnych 20 lokali zarezerwowano dla rodzin z dziećmi.
1: Pozostałe 20 mieszkań jest rozdysponowane dla wszystkich mieszkańców, którzy będą zainteresowani. Dużą zmianą w tym roku jest to, że przy tym etapie, przy tych wnioskach, w porównaniu z ulicą Brzeską czy z ulicą Maślaną, jest to, że wnioski mogą składać również mieszkańcy miejskiego obszaru funkcjonalnego, czyli nie tylko mieszkańcy miasta Włocławek, ale także mieszkańcy powiatu włocławskiego, których serdecznie zachęcamy do tego, żeby właśnie składać te wnioski, no bo jeżeli tutaj mają swoje centrum życiowe, czyli tutaj pracują bądź się uczą, no to żeby mieli bliżej na przykład do pracy, do szkoły, na studia, warto, żeby właśnie złożyli ten wniosek na ulicę Celulozową.
2: Powiedzmy jeszcze, co będzie dalej? Wnioski można składać do piątku. Co się później będzie działo? Rozumiem, że wnioski będą weryfikowane, będzie jakaś wstępna lista, potem odwołania i lista ostateczna.
1: Tak, oczywiście do piątku są przyjmowane wnioski. Później rozpocznie się etap sprawdzania wniosków przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, która do połowy sierpnia, dokładnie do 17 sierpnia, powinna opublikować wstępną listę właśnie wnioskodawców, którzy zakwalifikowali się do wynajęcia mieszkania. Następnie będzie okres składania odwołań od tej listy, a później do 15 września pojawi się już lista ostateczna osób, które zamieszkają w bloku przy ulicy Celulozowej.
0: To nie koniec miejskich inwestycji mieszkaniowych. Na włocławskim Śródmieściu powstają już kolejne budynki z mieszkaniami na wynajem, a w planach jest również zagospodarowanie terenów pod nową zabudowę na osiedlu Michelin.
1: Do końca tej kadencji powstanie ponad 500 mieszkań. Obecnie budowy trwają m.in. na rogu ulicy Tumskiej i 3 Maja, gdzie powstaje blisko 70 mieszkań. Na działce przy ulicy Cyganka, gdzie powstaje ponad 80 mieszkań na tani wynajem. Dodatkowo na działce na Michelinie przy ulicy Łubinowej powstaną 4 bloki, w których będzie blisko 200 mieszkań na tani wynajem, a także przy ulicy Królewieckiej 12, gdzie jest remontowana kamienica, w której będzie około 8 mieszkań.
0: Warto dodać, że przy ulicy Lisek powstaje osiedle

0: dla 19 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Inwestycję realizuje MTBS Włocławek w formie najmu z dojściem do własności. W Lubrańcu odbył się piknik rodzinny od juniora do seniora, bezpieczni na 100%. Przy muszli nad Dunajem spotkały się całe rodziny, na które czekało mnóstwo atrakcji, koncerty oraz pokazy związane z bezpieczeństwem. Była to okazja nie tylko do wspólnej zabawy, ale również do zdobycia praktycznej wiedzy.
1: Szanowni Państwo, jesteśmy kołem, które działa trzeci rok. Jest to nasz trzeci piknik od juniora do seniora, trzecia edycja. Co roku sprawdza nam się gdzieś środek tygodnia, frekwencja dopisuje, pogoda jest co roku, nie zapeszajmy. Także strasznie się cieszymy, że wszyscy są tu dziś z nami. Atrakcji jest moc, gdzie pewnie tutaj panowie wszystko pokażą. Korzystamy z przeróżnych programów pomocy, wsparcia różnych osób, instytucji, które nam dobrze życzą i się udaje.
2: Myślę, że frekwencja też bardzo cieszy, bo mimo że środek tygodnia, no to osób tutaj jest naprawdę wiele.
1: Tak, zgadza się, także dziękujemy za obecność. Mamy bardzo mnóstwo atrakcji, musieliśmy w tym roku nawet zablokować ulicę, żebyśmy się po prostu zmieściły z atrakcjami. Korzystamy dziś z programu Aktywna Wieś, jest to program Ministerstwa Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Także no naprawdę zapraszamy, jeśli komuś się w tym roku nie udało, to za rok.
2: A skąd właśnie pomysł na takie pikniki, bo mówi Pani, że to już jest trzeci Wasz taki piknik.
1: Tak, Szanowni Państwo, narodziła się idea 3 lata temu, jak zbieraliśmy podpisy na budżet obywatelski, gdzie miała to być zjeżdżalnia na placu zabaw zachęcająca do głosowania. Przyszliśmy wtedy na ten teren, było bardzo dużo mniej atrakcji. Z roku na rok robi się coraz więcej. Rośniemy w siłę. Jest nas prawie 30 kobiet, które są bardzo chętne do pracy, mają moc pomysłów, działają, także no ja jestem im ogromnie wdzięczna, że mnie wspierają, popierają i są tu dziś z nami.
2: Trzeci rok z rzędu działa też wasze koło. Właśnie skąd narodziła się ta inicjatywa, żeby założyć takie koło?
1: Tak, w ogóle to rzadkość jest kół gospodyń wiejskich w małych miasteczkach. Jesteśmy miasteczkiem, które ma do 3000 mieszkańców i mamy taki przywilej, że możemy takie koło założyć. Po prostu jest bardzo dużo takich kobiet, które no, ma mnóstwo pomysłów i gromadzą się w naszym kole także.
0: W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele samorządu. Burmistrz Lubrańca podkreślał, że takie inicjatywy integrują mieszkańców i pokazują, że wspólne spędzanie czasu może łączyć się z edukacją.
3: Ja bardzo się cieszę jako burmistrz. Tych imprez mamy bardzo dużo. Trochę mniej się cieszę, jak trzeba je dofinansowywać. Tym bardziej dzisiejsza impreza, czyli tu dostałem podziękowanie od Koła Kobiet Gospodarne i Wyjątkowe Glamour i właśnie tym paniom zaproponowałem na piątek, w związku z tym, że wziąłem sobie urlop, natomiast ta pogoda zapowiada coś wspaniałego, a mianowicie, że będziemy mogli zebrać plony z tej rolniczej ziemi, czyli z gminy Lubraniec i te panie będą pomagać mi, jeśli są gospodarne, to wiązać snopki i zebrać te plony. Cieszę się, że ta impreza właśnie taką pogodę przyniosła, czyli prawdopodobnie przez tydzień plony zostaną zebrane. Niestety te plony nie będą duże i ze smutkiem przypuszczam, że na drugi rok tyle imprez właśnie nie będzie, bo na przykład, drodzy telewidzowie, rzepak plonuje z hektara 800 kg tonę. To jest bardzo mało, no więc ja już na wszelki wypadek kupiłem sobie olej rzepakowy i Państwu to radzę. A z imprezy się cieszę.
0: Na pikniku pojawili się także przedstawiciele powiatu włocławskiego oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Starosta włocławski oraz wicemarszałek województwa Aneta Jędrzejewska zwracali uwagę, że tego typu wydarzenia są ważne, bo budują więzi między mieszkańcami i promują bezpieczne zachowania.
4: Ja bardzo doceniam tą pracę koła gospodyń Glamour tutaj w Lubrańcu. Panie potrafią znaleźć to, co najważniejsze, bo dzisiaj bycie ze sobą, bycie razem, łączenie pokoleń, tych starszych z młodszymi jest niezwykle ważne. Na to, żeby być razem, na to, żeby się uśmiechnąć, na to, żeby razem zaśpiewać, żeby zatańczyć, żeby poznać swojego sąsiada bądź sąsiadkę, bo niestety doczekaliśmy takich czasów, że często nawet tak się nie znamy. Także ja bardzo kibicuję dziewczynom z Glamour. Robią niesamowite rzeczy. Ten piknik jest jedną z takich rzeczy, ale przecież mnóstwo warsztatów właśnie seniorzy z

0: młodzieżą, różnego rodzaju wyjazdy, różnego rodzaju takie spotkania też sportowe one organizują, także ja trzymam za nich kciuki, bardzo się cieszę, że są tacy liderzy, takich nam właśnie potrzeba.
1: Woda sprzyja dobrym ludziom, zaangażowanym ludziom, takie właśnie jest koło kobiet wyjątkowych Glamour z Lubrańca, już któryś rok z rzędu organizujące to wspaniałe wydarzenie dla mieszkańców okolicy Lubrańca, ale także samego miasta. Podkreślam, że organizacje społeczne na naszym terenie są centrum integracji, centrum wydarzeń kulturalno-społecznych i dzisiejszy dzień jest tego najlepszym przykładem. Wiele atrakcji od najmłodszych do najstarszych przygotowanych i na pewno wszyscy miło spędzimy to popołudnie.
2: Piknik przyciągnął mieszkańców Lubrańca i okolic, którzy mogli nie tylko dobrze się bawić, ale również przekonać się, jak ważne w codziennym życiu są zasady bezpieczeństwa.

0: Przystań przy ulicy Płockiej to nie tylko miejsce, w którym można cumować łodzie i jachty, ale także nowoczesny kompleks rekreacyjno-turystyczny. Na terenie obiektu znajdują się odkryte baseny, siłownia plenerowa, strefy do opalania oraz domki letniskowe dostępne do wynajęcia.
1: Domków jest łącznie 8, są 4 domki 4-osobowe i 4 domki 6-osobowe. Wyposażenie, no to myślę takie standardowe jak w domkach kempingowych, czyli jest zaplecze kuchenne, jest wiadomo, są sanitariaty, prysznice, no i sypialnie.
2: Jaki jest koszt wynajęcia takich domków i czy należy to zrobić z jakimś wyprzedzeniem? Jak to wygląda?
1: Zależy oczywiście od tego, no, jaka jest pogoda, bo jeżeli tak jak teraz zrobiło nam się znowu prawdziwe lato, wiadomo, że zainteresowanie jest większe, więc no, trzeba domki rezerwować z wyprzedzeniem. Inaczej wygląda sytuacja na kamperowisku, ponieważ tutaj tych miejsc jest więcej, więc tutaj można przyjechać praktycznie tak z ulicy. Natomiast jeżeli chodzi o domki, no rezerwacji należy dokonywać wcześniej w Bosmanacie, ale myślę, że no, jest taka możliwość, że z parodniowym wyprzedzeniem da się taki domek tutaj zabukować. Domek czteroosobowy kosztuje w tej chwili 350 zł, domek sześcioosobowy 400 zł. Od tego roku jesteśmy też na platformie Booking, więc rezerwacji można dokonywać bezpośrednio przez booking.com i widzimy, że już dało to efekty. Zresztą tak naprawdę wiele opinii rozchodzi się tak zwaną pocztą pantoflową. Ludzie tu przyjeżdżają, widzą jakie są warunki, jak utrzymana jest czystość na obiekcie, mówią to innym znajomym i coraz więcej ludzi dociera do nas z tak zwanego polecenia.
0: Zainteresowanie wynajmem domków jest większe niż w ubiegłym roku.
1: Jest w sumie dużo lepiej, bo w domkach mieliśmy już około 500 osób, które skorzystały od początku sezonu. Jeżeli chodzi o kampery, to było to 1300 osób prawie i jeżeli chodzi o pole namiotowe, to 350 osób. Także te statystyki możemy zobaczyć, co oczywiście cieszy, z roku na rok rosną, więc mamy nadzieję, że ta tendencja się utrzyma.
2: Zapytam jeszcze, bo wiele osób o to pyta. Kuchnia. Czy jest możliwość zrobienia sobie tutaj własnego posiłku?
1: Tak, oczywiście dla osób tutaj przyjeżdżających jest dostępna kuchnia i jadalnia. Kuchnia z pełnym zapleczem, wyposażeniem, nie trzeba przywozić własnych naczyń, wszystko jest tutaj dostępne na miejscu. Także ci, którzy przyjeżdżają, czy też do domków, chociaż mówię, no w domkach są kuchnie, natomiast ci, którzy przyjeżdżają kamperami, czy ci, którzy przyjeżdżają pod namiot, mogą skorzystać bez ograniczeń z jadalni i kuchni.
2: Osoby, które przyjdą na basen, również, jak się domyślam.
1: Znaczy osoby akurat, które przychodzą na basen, bardziej korzystają w tej chwili tutaj z małego bistro, które działa na przystani. Natomiast jeżeli ktoś chciałby dojść do kuchni czy jadalni, oczywiście nikt nie robiłby z tym problemu, żeby przygotować na przykład dziecku kanapkę.

0: więc to też jest możliwe.
1: Słoneczna pogoda sprzyja wypoczynkowi nad wodą. Przystań przy ulicy Płockiej, położona nad Zalewem Włocławskim, w sezonie letnim przyciąga wielu mieszkańców i turystów. Osoby planujące wynajem domku letniskowego powinny wcześniej skontaktować się z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, aby sprawdzić dostępność i zarezerwować dogodny termin. Na czas wakacji miejskie instytucje kultury i placówki oświatowe przygotowały wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży. We Włocławku szczególnie aktywna jest Miejska Biblioteka Publiczna. Przez cały lipiec zarówno w gmachu głównym, jak i w filiach odbywały się warsztaty, spotkania z ciekawymi gośćmi oraz turnieje e-sportowe. Biblioteka zapowiada, że w sierpniu również nie zabraknie interesujących wydarzeń.
2: I już właśnie 1 sierpnia w sobotę zapraszamy na seans niespodziankę dla dzieci. Tym razem będzie to takie właśnie kino familijne, walka dobra ze złem, na podstawie jednego z komiksów Marvela, także fanów Marvela też chętnie zapraszamy. No i później też mamy w ofercie i warsztaty, i takie warsztaty troszkę literacko-animacyjne. A oprócz tego jeszcze właśnie takie zajęcia tutaj w strefie dziecka, w mediatece, właśnie gamingowe zajęcia, także każdy znajdzie coś dla siebie. No i oczywiście nasza oferta nie jest tylko ograniczona do biblioteki głównej, właśnie do mediateki i strefy dziecka. Nasze filie także mają bogatą ofertę, także i warsztaty czekoladowe czekają na dzieci, i warsztaty Tajemniczy Ogród, właśnie stworzenia takich małych ekosystemów w słoiczkach. I nawet planujemy zakopanie kapsuły czasu, także mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie i będzie zadowolony. Zajęcia są i dla dzieci, i dla młodzieży. Będą dostosowane trudnościom też i dla młodszych, i dla starszych.
1: Szczegółowy harmonogram wydarzeń i warsztatów dostępny jest na profilu Miejskiej Biblioteki Publicznej na Facebooku. Na część zajęć obowiązują wcześniejsze zapisy, dlatego warto śledzić publikowane na bieżąco informacje. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przyjaciela. To dobra okazja, aby przypomnieć sobie, jak ważne są relacje z ludźmi, na których możemy liczyć każdego dnia. Choć żyjemy w czasach nieograniczonego kontaktu przez internet, wielu ekspertów zwraca uwagę, że prawdziwych przyjaźni jest coraz mniej. Socjologowie mówią nawet o zjawisku nazywanym recesją przyjaźni. Coraz więcej osób przyznaje, że nie ma bliskiego przyjaciela, a codzienne spotkania coraz częściej zastępują rozmowy przez komunikatory i media społecznościowe. Z okazji Międzynarodowego Dnia Przyjaciela zapytaliśmy mieszkańców Włocławka, czy ich zdaniem dziś nadal łatwo jest nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie, oraz czy mają osoby, na które zawsze mogą liczyć.
3: Relacje? Oj, bardzo źle, bardzo źle.
4: A co się źle, co się dzieje nie tak?
3: Ludzie są źli, bardzo ludzie się zmienili, w ogóle i świat, i ludzie już jest coraz gorzej. Nie można z nikim kontaktu nawiązać, bo jakby człowiek był taki, no po prostu, jak to się mówi, dobry, to zaraz ludzie wykorzystują nas jakieś złe sposoby, dla nich dobrze, a dla tego człowieka jest źle.
4: Nawiązujemy w dzisiejszych czasach relacje tak samo jak w przeszłości?
5: Nie, zdecydowanie nie.
4: A co się zmieniło?
5: Przede wszystkim forma komunikacji.
4: Czy internet na to wpływa?
5: Oczywiście, telefon, internet. A poza tym jesteśmy bardziej, ja wiem, wymagający stosunku do siebie. Nie jesteśmy tak otwarci, nie jesteśmy tak spontaniczni. Ja pamiętam, że kiedyś jak przyjeżdżała moja ciocia, to nie musiała się zapowiadać, nie musiała się anonsować, że przybędzie, po prostu wpadała. Dzisiaj to jest raczej chyba niemożliwe.
4: Czy pani sądzi, że za dużo osób spędza czas na internecie i przez to ciężko jest stworzyć nowe przyjaźnie?
5: Czy ja wiem, to też, chociaż uważam, że też internet jest swego rodzaju formą nawiązywania znajomości. Natomiast zmieniła się jakby forma takiego spotykania się. Nie ma takiego właśnie, wszystko jest jakieś takie napompowane, nie ma takiego luzu.
4: Czy są jakieś miejsca we Włocławku, gdzie pani się spotyka z przyjaciółkami czy z przyjaciółmi?
5: Panie, tak, na przykład Przystań jest bardzo fajnym miejscem. Lubię tam chodzić.
4: Jak chętnie tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
6: Ja uważam, że jest bardzo trudno.
4: A co się zmieniło?
6: Ludzie są po prostu inni. Każdy żyje dla siebie, każdy się zajmuje tylko sobą. Może trudne życie jest, nie wiem, ale to nie to, co było kiedyś.
4: Czy może internet coś zmienił? Wie pani coś o tym?
6: No co mogę powiedzieć? Z własnego doświadczenia. Jeszcze ze starszymi to jeszcze się jakoś człowiek przyjaźni, A reszta, no to z tymi młodszymi każdy ma swoje inne życie.

0: może praca, bo bardzo duże wymagania, nie tak jak było kiedyś w PRL-u, troszkę na luzie.
1: Jak często tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
0: Myślę, że bardzo rzadko, bo coraz mniej jest kontaktów międzyludzkich.
1: A co się dokładnie zmieniło?
0: Telefony. Telefony. Ludzie siedzą w komputerach, w swoich ekranikach i nic więcej nie widzą świata poza tym wirtualnym.
1: Znaczy tutaj we Włocławku pani ma jakieś przyjaciółki czy przyjaciele?
0: Tylko siostry, nikogo więcej nie mam.
2: Ja mam swoje stałe przyjaciółki od lat tak naprawdę, więc chyba nie szukam na siłę, ale generalnie zawsze jestem otwarta na nowych znajomych i nowe przyjaźnie.
1: A jak tam na internecie? Czy tam też są jacyś przyjaciele?
2: No na pewno można nawiązać jakieś przyjaźnie, ale chyba w zasadzie to chyba przyjaźń to jest tak duże słowo, że raczej bym to nazwała relacjami koleżeńskimi internetowymi. Ja przyjaźnie tworzę w prawdziwym życiu.
1: A czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić wolny czas z przyjaciółmi?
2: Spędziłam większość czasu na pewno we Włocławku, aktualnie mieszkam poza Włocławkiem, ale raczej przyjaźnie najczęściej w moim przypadku tworzyły się w szkole. No chyba tyle ode mnie.
1: Chciałem się zapytać, jak chętnie tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
3: Najlepiej wychodząc i po prostu spotykając się z tymi ludźmi, tak szczerze mówiąc, ponieważ no nie ukrywajmy, że wiadomości nie zastąpią tego, co tak naprawdę jest ze spotkaniem na żywo.
1: Czy internet zmienił tą całą sytuację?
3: Zdecydowanie tak. Ja uważam, że relacje międzyludzkie przez to się o wiele bardziej pogorszyły. I szczerze mówiąc, ja żałuję, że jest internet.
1: A co jest nie tak z internetem?
3: Ludzie po prostu zamknęli się w domach i nie mają w ogóle ochoty wychodzić. Zdecydowanie. I nie zaprzyjaźniają się z lokalną społecznością.
4: Jak chętnie tworzymy przyjaźnie? Myślę, że mniej niż wcześniej, ale nadal jakby ludzie chcą tworzyć te przyjaźnie. I myślę, że ludzie ogólnie się poznają, tylko teraz mają troszeczkę trudniej, ale nadal te przyjaźnie są, bo widać, że ludzie nie są, nie chodzą jakby sami, ale często są te pary, nie? Więc nadal to jest spotykane.
1: Czy internet i social media coś zmieniło w tym aspekcie?
4: Myślę, że zmieniło pod tym względem, że mogą ludzie się poznawać jakby na większą odległość, ale nie poznajemy ludzi, którzy są bliżej nas i do których moglibyśmy mieć większy dostęp też, na przykład w jakichś miejscach, gdzie na przykład realizujemy swoje pasje, czyli na jakiejś siłowni, na basenie, na jakichś zajęciach fitness, to ludzie się właśnie tam nie poznają, nie chcą się poznawać jakby face to face, ale poznają się na internecie i często znajdują osoby z dużo dalszych może miejscowości.
1: Czym według ciebie jest prawdziwa przyjaźń i czy przyjaźń online to prawdziwa przyjaźń?
4: Może tak, czy przyjaźń online, jeżeli tej osoby nigdy nie widzieliśmy, nieważne czy to jest nasz chłopak przez internet, czy dziewczyna, czy kolega, koleżanka, to myślę, że nie da się jakby sobie zaufać na 100%, więc nie ma tej prawdziwej przyjaźni online. Mimo to są jakieś znajomości, na pewno można się zakolegować. A drugie pytanie jakie było?
1: Czym jest prawdziwa przyjaźń według ciebie?
4: Czym jest prawdziwa przyjaźń według mnie? Myślę, że prawdziwa przyjaźń najczęściej teraz jest w rodzinie po prostu, że w rodzinie jak się szanuje brat z siostrą czy rodzice ze swoimi dziećmi, to myślę, że tutaj można szukać jakby tej największej przyjaźni, największego zaufania i też troski. A żeby polegać na innych ludziach, teraz, myślę, jest to dużo, dużo cięższe, ale nadal pewnie możliwe, bo jednak te przyjaźnie i te pary nadal są.
1: Czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić wolny czas z przyjaciółmi?
4: Tak, jak najbardziej. We Włocławku jest bardzo dużych miejsc, przede wszystkim wszystkie siłownie i zachęcam wszystkich do treningu. Tam naprawdę można spędzić godzinkę, dwie godzinki w ciągu dnia, przy okazji poznać bardzo dużo ludzi. No to jest jedyne miejsce, które tak naprawdę odwiedzam bardzo często, wręcz codziennie i wszystkich znajomych, wszystkich, nie wiem czy można powiedzieć przyjaciół, ale na pewno wszystkich kolegów, koleżanki, znajomych, jakieś przeszłe tam partnerki poznałem w siłowni. Uważam, że lepszego miejsca po prostu nie ma na świecie, żeby poznawać ludzi. Tam każdy przychodzi i pogadać i zrobić trening.
5: Choć media społecznościowe ułatwiają utrzymywanie kontaktu, nic nie zastąpi rozmowy twarzą w twarz. Wspólna kawa, spacer czy spotkanie z przyjaciółmi to wciąż najlepszy sposób na pielęgnowanie relacji, o których warto pamiętać. Nie tylko od święta. Zespół Szkół nr 3 we Wrocławku otrzymał dofinansowanie na kontynuację programu Rehabilitacja 25+. Jego celem jest zapewnienie dorosłym osobom z niepełnosprawnościami wsparcia

0: wsparcia po zakończeniu edukacji oraz stworzenie im możliwości dalszego rozwoju, rehabilitacji i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
1: Rozpoczynamy 8. edycję rehabilitacji 25+. My jesteśmy, czyli zespół szkół numer 3 we Włocławku jest realizatorem, a właściwie ośrodek wsparcia, który powstał przy zespole szkół. Jesteśmy realizatorem tegoż programu, natomiast adresatem jest miasto Włocławek. Tak jak już wcześniej wspomniałam, jest to 8. edycja. Jest to program skierowany do osób dorosłych z niepełnosprawnościami, a szczególnie do naszych absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy. Bo tak naprawdę uczeń w wieku 24 lub 25 lat, bo tutaj akurat w tym przypadku w wieku 25 lat to są zespoły rewalidacyjno-wychowawcze i też takich beneficjentów mamy, no kończą tak naprawdę naszą placówkę i nie mają gdzie konkretnie się podziać. Dlatego też 8 lat temu powstała taka inicjatywa, żeby przy pomocy oczywiście środków PFRON-owskich taki ośrodek wsparcia utworzyć przy naszej placówce. I w tym roku już po raz 8 prawdopodobnie od września startujemy, ponieważ teraz kompletujemy dokumenty dotyczące podpisania umowy, aczkolwiek wniosek został pozytywnie rozpatrzony, jak i również już otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu środków w wysokości około 960 tysięcy. Także jest to kwota dosyć znacząca.
0: Dzięki przyznanemu dofinansowaniu programem zostanie objętych 21 uczestników, absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy oraz zespołów rewalidacyjno-wychowawczych, którzy nie korzystają ze wsparcia w innych placówkach.
1: Będą podzieleni oni na 3 grupy. Każda grupa codziennie od poniedziałku do piątku będzie otrzymywała wsparcie i terapeutyczne, i opiekuńcze. Między innymi będą to zajęcia rewalidacyjne, ale również i takie specjalistyczne, jak dogoterapia, jak felinoterapia, jak zajęcia logopedyczne, rehabilitacja ruchowa, trening umiejętności społecznych, aktywizacja zawodowa, więc to też będzie się działo jak gdyby na terenie naszej placówki, ale również i tych naszych absolwentów, bo to też jest ich placówka i dlatego właśnie nam bardzo zależało na tym, aby kontynuować te zajęcia na terenie naszej placówki, gdzie oni po prostu czują się najlepiej, gdzie znają swoje panie, bo głównie pracownikami w rehabilitacji 25+, są nauczyciele, są terapeuci, którzy na co dzień pracują właśnie w zespole szkół numer 3.
0: Zespół szkół numer 3 we Włocławku to placówka o charakterze specjalnym i integracyjnym, zapewniająca kompleksowe wsparcie oraz edukację na wszystkich etapach rozwoju dzieci i młodzieży. Wielu uczniów to osoby ze specjalnymi potrzebami, wymagające indywidualnego podejścia i specjalistycznego wsparcia. Pozyskane dofinansowanie pozwoli kontynuować działania na rzecz absolwentów, pomagając im rozwijać zdobyte umiejętności.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta,

i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną i z Państwem w studio Ina Griszczuk, prezes Fundacji Włocławianki i uwaga, wiceprezes Włocławskich Amazonek i Małgorzata Stróżewska, wiceprezes Fundacji Włocławianki i prezes Amazonek we Włocławku. W podwójnej roli dzisiaj Panie, ale skupmy się najpierw na Włocławiankach, na Fundacji Włocławianki. Troszeczkę już Małgosiu zdążyłaś powiedzieć, czym się zajmujecie i jak to wygląda. Chęci jest dużo, coraz więcej osób skupia się i to nie tylko kobiet, które chcą Wam pomagać. Niemniej jednak nie brakuje też drobnych problemów, bo Ina, która prowadzi zajęcia z kobietami, począwszy od małych dziewczynek, bo Fundacja Włocławianki nie jest tylko dla dorosłych kobiet, prawda? Tam mogą przyjść również młode dziewczyny, jeśli się okaże, że z czymś sobie nie radzą albo mają jakieś wątpliwości. Prowadzisz zajęcia taneczne i nie tylko, i może o tym opowiedz. No i nie ma takiej sali we Włocławku, która by pomieściła tę ilość chętnych. Ale od początku, na czym polegają te zajęcia taneczne?
1: To znaczy zajęcia w Fundacji Włocławianki prowadzę zajęcia z kolanetiku. O, to nie zupełnie taneczne zajęcia kolanetik to ćwiczenie polegające, to jest połączenie pilatesu, baletu i jogi. To takie dziwne połączenie. Balet nam się kojarzy z prostej postawy, prawda?
0: Sylwetką, tak.
1: Pilates za wzmocnienie mięśni, a yoga z rozciąganiem. Właśnie
0: i
1: to
0: medytacją.
1: Jest połączenie tego wszystkiego w jednej formie. Kalanetik to jest zajęcie spokojne, przy pełnym świetle, nie ma żadnej muzyki, ewentualnie gdzieś tam w tle lekka muzyka. Skupiamy się na swoim ciele, skupiamy się na tym, co robimy. I kalanetyk to zajęcie, które rzeźbi mięśni, rzeźbi, tonuje ich, nie wzmacnia, jak w przypadku pilatesu, a rzeźbi i tonuje. Zwracam szczególną uwagę na prostą postawę, bo kolanetyk się ćwiczy się przy prostej
0: jak,
1: postawie.
0: Jak,
1: to
0: jak
1: też,
0: balet.
1: Tak, właśnie to jak w balecie. Taka prosta postawa i to jest taki centrum, wokół którego kręcą się te wszystkie nasze ćwiczenia. Ale najważniejsze prosta postawa i wzmocnienie mięśni. Także ciało się rzeźbi, my mamy jego wyczuć, my mamy poczuć własne ciało i polubić go właśnie na tym to.

0: polegają te zajęcia.
1: Powiedz, czy jest jakaś granica wiekowa albo ograniczenie, które nie pozwala uczestniczyć w tego typu zajęciach?
0: Nie ma. Nie ma. To zajęcia, to ćwiczenia, które mogą wykonywać wszystkie, które przede wszystkim nie obciążają stawy.

0: pulsacyjne ruchy, to można w trybie indywidualnym. Ktoś robi to więcej, kto już nie wytrzymuje, to spokojnie odpocząć, zrobić mniej i stopniowo zwiększać to, ten zakres ćwiczeń.
1: Czyli wiek nie ma znaczenia.
0: Nie ma znaczenia.
1: Jakieś drobna niedyspozycja, niepełnosprawność ruchowa poprawia też mobilność, takie ćwiczenie?
0: Poprawia i mówię, przede wszystkim to wzmacnia mięśni, wzmacnia rzeźbi i poprawia, daje możliwość bardzo szerokiego wykorzystania spektrum naszego ciała, naszych mięśni.
1: Ina, z czym kobiety mają największy problem, jeśli chodzi o swoje ciało?
0: To znaczy, tak jak
1: to wychodzi podczas takich zajęć.
0: Jak ja rozmawiam, bo ja prowadzę zajęcia i taneczne z kobietami z instytutów tego trzeciego wieku i z kalanetiku, to tak przeważnie każde chce być wyprostowany. Mhm. To jest takie pierwsze, no tak fajnie, kiedy wyprostuję się, właśnie na to zwracam szczególną uwagę i dopasuję ćwiczenie tak, żeby po prostu jeszcze więcej na tą postawę, na to wyprostowanie figury zwrócić uwagę.
1: Z którymi mięśniami my kobiety mamy największy problem? Mięśnie, które u nas są najsłabsze, które należy wzmacniać.
0: Tak. No to znaczy każde, wiadomo, że
1: indywidualnie,
0: tak
1: patrzy, ja wiem, indywidualnie. Ale też na takich zajęciach widzisz, że na przykład właśnie, nie wiem, gdzieś te barki pospinane, bo więcej pracy siedzą.
0: Właśnie gdzieś zwracam uwagę na to, żeby pracować nad tymi mięśniami, no, i prostować figurę. Tak, żeby kobietki chodzili wyprostowane, ładne, z podniesioną główką.
1: Dziewczyny, gdzie odbywają się te zajęcia? I od razu powiedzmy o tym problemie, z którym się zetknęłyście już po pierwszych kilku zajęciach.
2: Generalnie prowadzimy wszystkie zajęcia w kawiarence obywatelskiej i z tym można identyfikować wocławianki, ale inne zajęcia przerosły nasze oczekiwania. W kawiarence po prostu panie się nie zmieściły. Przeniosłyśmy nasze zajęcia w ubiegłym tygodniu w piątek na Żabią do COP-u, Centrum Organizacji Pozarządowych. Nadal ta sama sytuacja.
0: My się obawiamy, że jednak nie.
2: Wczoraj byłyśmy jeszcze w jednym miejscu, oglądałyśmy na Osirze i na tej starej, w tym starym budynku i nadal jest to pomieszczenie za małe i mamy okazję poprosić do kogoś, może
1: potrzebna
2: ktoś...
1: Wam jest parkiet hali mistrzów,
0: tak? Potrzebna nam trochę większe pomieszczenie.
1: Aż tak duże zainteresowanie?
0: No duże zainteresowanie i bardzo się cieszę, że kobiety bardzo, bardzo lubią o siebie dbać, dbają o siebie i to jest bardzo mnie cieszy.
2: I kobiety w przeróżnym wieku.
0: Tak,
2: jakby
0: właśnie
2: ktoś miał do zaproponowania nam wynajem jakiejś sali, prosimy o nie, bardzo byśmy poprosiły, ale o nie duże pieniądze, bo jesteśmy fundacją, my wszystko robimy
0: tak,
2: za darmo i na tańczy za darmo,
0: się
2: wszystko za darmo.
0: Zajęcie.
2: Więc jakby to była jakaś taka niezbyt duża kwota, byśmy bardzo chętnie skorzystały z jakiejś sali dla inny na zajęcia.
1: Super. A jakie macie wymagania? Jakiej wielkości musi być to sala? Określmy to tak wprost.
0: To tak może na razie 100 tak metrów. Mniej...
2: No tak koło, no, pewnie. Koło 100 metrów. To naprawdę nie jest takie proste. Chodzimy, szukamy, pukamy do różnych drzwi, no bo to naprawdę jest przykro. Jutro jeszcze idziemy w kolejne miejsce. Naprawdę jest przykro, jak przychodzą te panie i stoją na korytarzu z tymi matami.
0: My się nie zmieścili.
2: W przeróżnym wieku. W zeszłym tygodniu były zmoknięte. Przyjechały z różnych stron Włocławka, w różnym, no jeszcze raz powtarzam, w różnym wieku i no jej, tak przykro, co by tutaj można było zrobić. No nie wiemy, no po prostu nie wiemy.
1: Myślałyśmy, się odbywają raz w tygodniu te zajęcia.
0: Raz w tygodniu.
2: Ale myślimy o... Pewnie jako jeszcze
0: będziemy,
2: drugą grupę.
0: Będziemy myśleć, tak, będziemy myśleć.
2: Bo i również mężczyźni.
0: No to wszystko na razie w trakcie rozwoju, to zobaczymy, no i wtedy będziemy myśleć.
1: Ale wiecie co, to pokazuje, że taka inicjatywa, ona oprócz tego, że jest bezpłatna, no więc to też jest jakby furtka dla niektórych pań, których pewnie nie byłoby stać na zapłacenie.
0: Oczywiście.
1: W jakimś klubie fitness, o tym, że jeżeli coś takiego się pojawia, to nie jest tak, że te kobiety siedzą w domu i one nie potrzebują. One potrzebują, one chętnie wychodzą i odpowiadają na tego typu propozycje.
0: Ale bardzo dobrze, no to właśnie dlatego jesteśmy, żeby te kobiety, które nie mogą pójść na
1: czy wy sobie
0: takie
1: płatne... Czy wy sobie myślałyście o tym, jak w waszych głowach na spotkaniu na basenie, o czym mówiła Małgosia, w

0: Wcześniej w programie urodził się pomysł powołania takiej fundacji, żeby robić coś dla kobiet, bo już możecie, macie trochę czasu i chciałybyście się tym czasem i swoim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami podzielić, że będzie aż taki odzew, że będzie aż takie zapotrzebowanie.
1: W
0: No to
1: życiu.
0: chyba przerosło nasze oczekiwanie.
1: Praktycznie pod każdym
0: Pod
1: względem
0: każdym.
1: jesteśmy zaskoczone, bardzo pozytywnie jesteśmy zaskoczone, miło, no spotykają nas codziennie jakieś nowe informacje. Wczoraj no też możemy powiedzieć, gdzie byłaś i o szkole.
0: Tak, no właśnie o młodzieży, że no też te pomysły powstają tak nagle w trakcie. No, i chcemy swoją działalność rozszerzyć, chcemy działać z młodymi ludźmi. Mamy w zespole młodych ludzi, a wiemy o tym, że młode osoby w wieku szkolnym chcą, może nie tak, bardziej ufają młodzieży,
1: Młodszym ludziom.
0: młodszym. I mamy w zespole taką bardzo, bardzo fajną młodzież, która
1: Świetnych
0: potrafi
1: ludzi.
0: dotrzeć do młodego pokolenia i potrafi z nimi rozmawiać. To właśnie takie zajęcia w ramach kontaktów, w ramach zajęcia.
1: W ramach budowania relacji,
0: Relacji, właśnie
1: takiego
0: budowania
1: odciągania
0: relacji.
1: od wirtualnego
0: Tak,
1: świata.
0: właśnie budowania relacji między młodzieżą a starszymi osobami, między młodzieżą a rodzicami. I to jest te nasze młode,
1: Wspaniałych mamy,
0: wspaniałych,
1: naprawdę.
0: młode osoby, które potrafią to robić po prostu doskonale.
1: Perfekcyjnie. I chcą,
0: Doskonale.
1: i chcą,
0: I
1: trzeba.
0: chcą, i chcą, przede wszystkim chcą.
1: Właśnie.
0: Także idziemy do szkół właśnie tak, że przychodzimy i pierwsze zajęcie odbywają się w szkole. Tak, żeby to dać możliwość zobaczyć, jak to jest. Żeby później, jak to się spodoba, oni przychodzili do nas, prawda? Ale to pierwsze zajęcie. Ludziom się wydaje, że budowanie relacji, no co tam, no co, no nie ma żadnych problemów, no
1: No,
0: gadamy między sobą, rozmawiamy, no przecież zawsze rozmawiamy między sobą w
1: ale nie
0: domu,
1: słuchamy się.
0: ale nie
1: Właśnie.
0: słuchamy się. I właśnie o to chodzi. Także chcemy pokazać, że trzeba oprócz tego słuchać, wsłuchiwać się w to, co robi, w to, co mówi młodzież, bo często tego no, nie słyszymy dokładnie,
1: Nie
0: albo
1: widać.
0: słyszymy, ale my tam, no może, no młodzież to zawsze tam ma swoje i nie za bardzo do nas dociera to. Także budowanie tych relacji uważam, że jest bardzo, bardzo ważną sprawą i właśnie w takim i tym, czy idziemy do szkół, żeby to spróbować tam zrobić reklamy, żeby
1: Zaszczepić młodzież.
0: zaczepić, tak, i
1: Żeby
0: pokazać,
1: później
0: jak
1: do
0: to
1: nas
0: jest,
1: przyszli do
0: a później do
1: kawiareni.
0: nas przyszli.
1: I przy...
0: No i to jest to, co powiedziałam na początku, że tutaj wiek nie gra roli. To może być
1: Absolutnie.
0: bardzo młoda kobieta i nie tylko kobieta,
1: Oczywiście,
0: bo no
1: tak.
0: właśnie, wy założyłyście fundację z myślą o tym, żeby pomagać kobietom, bo kobiecie jest zwykle trudniej ze wszystkim,
1: Prawda,
0: prawda?
1: jasne.
0: Ale się okazuje, że i panowie pukają do drzwi fundacji.
1: No tak.
0: Czego szukają? Czego szukają panowie u was?
1: No na Kalenytik się przyszedł chłopak, powiedzmy, koło
0: Tak,
1: trzydziestki gdzieś, koło trzydziestki.
0: koło trzydziestki
1: Najpierw
0: bardzo.
1: przyszedł zobaczyć, trochę się krępował, wstydził, przystojny zresztą chłopak. Trochę się śmiałyśmy z tego, że panie będą patrzeć teraz na tego pana, ale nie. Chciał zobaczyć, czy też będzie mógł ćwiczyć. Ćwiczy.
0: Ale to nie są zajęcia wyłącznie dla kobiet. Nie, nie, nie. To zajęcia ogólne, dostępne dla wszystkich.
1: Czyli
0: Także rozumiem, że
1: zapraszamy.
0: Fundacja Włocławianki, jak zapuka do was pan, który nie tylko będzie chciał poćwiczyć, ale będzie
1: Oczywiście.
0: miał
1: Nie,
0: inny,
1: oczywiście. Jak
0: jakiś
1: najbardziej.
0: problem, będzie potrzebował kontaktu z psychologiem, którego już
1: Ależ jasne.
0: macie, z
1: Przychodzą już. Dla
0: prawnikiem.
1: wszystkich. Przychodzą
0: Po
1: już
0: prostu.
1: panowie na tak, no, przepraszam, że wyszłam słowo. Przychodzą już panowie na tego typu właśnie spotkania. Na budżecie, tak jak opowiadałam, na budżecie domowym do naszej Włocławianki, jednego z naszych panów, który jest naszym wsparciem, działa świetny, zresztą fantastyczny facet i on teraz będzie prowadził, zachęcimy może w sobotę, taką grę. Sam stworzył tą grę, jest autorem takiej gry. zarządzanie swoim

0: Twoimi pieniędzmi i to będzie gra zespołowa. Młodzi i ludzie starsi. I ta gra jest po prostu fantastyczna, na zasadzie komiksu. To będzie organizowane teraz w kawiarence od 11 do 13
1: Czy
0: w
1: będzie
0: sobotę.
1: powtórka takich spotkań budżetowych?
0: Tak, cały
1: Tak.
0: czas działamy cyklicznie. Myślimy, no my nie bardzo, ale właśnie dzisiaj rozmawiałyśmy o tym, co nam tutaj panowie też podpowiedzieli. Jest jakaś taka modna gra Gwint. Bodajże to jest Wiedźmina. I myślimy o organizacji właśnie takich rozgrywek zespołowych, właśnie z tych gier. To są również gry planszowe. No.
1: Słucham Was tak i myślę sobie o jednej rzeczy, bo zwykle jak powstają jakieś fundacje, stowarzyszenia, to one są nakierowane głównie na pomoc, czyli jakby z założenia przyjmuje się, że będą się zgłaszały osoby, które tylko takiej pomocy potrzebują. Nie wiem, przemoc gdzieś w rodzinie, nauk w rodzinie, no i żeby anonimowo się wypowiedzieć. Wy tymczasem oprócz takiego podstawowego założenia, że służycie pomocą w wielu dziedzinach, postawiłyście sobie na cel również rozerwać włocławianki, tak
0: Jak
1: w
0: najbardziej,
1: cudzysłowie
0: jak
1: mówiąc,
0: najbardziej.
1: te, które tej pomocy potrzebują, więc im to takie wyjście i zabawienie się, pogranie w gry jest
0: Świetne
1: świetną alternatywą,
0: potańczenie.
1: ale również te, które
0: Zajęcie, oj
1: problemów
0: tak.
1: nie mają, a właśnie nie wiedzą, co zrobić z wolnym czasem. To tak fajnie, że taka fundacja powstała, do której nie tylko się popłakuje,
0: No
1: prawda, ale można
0: nie.
1: się świetnie bawić.
0: I jeszcze można dzieci przeprowadzić, bo mamy świetną osobę dla dzieci, prawda? Tak, też
1: Także.
0: będzie jej prelekcja, Ina będzie za tydzień,
1: Tak,
0: 30.
1: tak, tak. 30
0: Zapraszamy
1: też
0: też serdecznie.
1: zapraszamy dzieci w wieku 8,
0: 10,
1: 10, tak,
0: tak,
1: 8, 10 lat.
0: 12.
1: Chłopaki, dziewczynki, wszystkich zapraszamy. Także rodzice mogą przeprowadzić, wypić kawusie sobie na dole, a dzieci będą
0: Będą zabawione.
1: naprawdę zabawiane i to tak
0: Bardzo fajne,
1: uważam,
0: naprawdę
1: że.
0: fajne inicjatywy. Ludzie sami przygotowują, właśnie tak jak Ina powiedziała, o tych młodych naszych włocławiankach.
1: Tak.
0: Sami przygotowują, kupują sobie stroje, robią różnego rodzaju balony, sami z własnych pieniędzy. Oprócz tego, że dają swój czas, no umówmy się, czas dzisiaj jest chyba najbardziej cenny, prawda?
1: Czas i
0: Pieniądze,
1: informacja.
0: właśnie,
1: Tak.
0: więc i przygotowują się, wydają na to jeszcze i swoje środki, których tak naprawdę no, też nie mają zbyt wielu, bo przecież to są młodzi ludzie, tak jak powiedzieliśmy, tak naprawdę na starcie i cieszymy się. Tak jak powiedziałaś, wychodzimy do tego, żeby ludzie we Włocławku również się bawili, nie tylko przychodzili. Słuchaj, obie kochamy Włocławek bardzo. No Ina jest tu najlepszym przykładem. Przyjechała lat temu.
1: 30, 35? Nie, tak,
0: Tak.
1: 35, dokładnie 35
0: Tak,
1: lat.
0: i zostali we Włocławku,
1: Nigdy
0: kochają.
1: nie myślałaś o tym, żeby wyjechać do innego, większego miasta, większe możliwości wykorzystywania zawodowo twojego talentu i wykształcenia,
0: No
1: tylko
0: tak,
1: ten Włocławek nigdy nie
0: ja
1: przez
0: tam
1: głowę.
0: trochę była zdana na rodzinę, prawda, na
1: Aha.
0: męża, który był związany z Włocławskiem przez tyle lat. Także ja już też tu jakoś się związała, powstał mój zespół, który też tu już 30-lecie zespołu będzie, także ja już 30 lat tu działam, pracuję, kocham to miasta, staram się to wszystko zrobić jak najlepiej,
1: Gdybyśmy chciały, żeby
0: żeby ten
1: tak,
0: Włocławek
1: żeby ten
0: troszeczkę się
1: Włocławek się
0: ruszył, żeby
1: rozwijał.
0: było, ja wróciłam też po latach i tak właśnie z Iną marzymy o tym, żeby ten Włocławek no, nie był takim smutnym Włocławkiem, takim no, troszeczkę odizolowanym od, nazwijmy, reszty.
1: Oczywiście, że nie jest, tak
0: Ale
1: trochę
0: troszeczkę
1: rozwija się, są, ale
0: ale
1: to
0: chcę się
1: chcecie
0: napędzić więcej.
1: pobudzić, pokazać, że
0: Tak, jakby
1: można
0: ludzi, żeby
1: dla
0: coś się
1: tych, którzy
0: działo.
1: trochę się wstydzą uśmiechać, bo jak wszyscy chodzą i narzekają, to
0: No
1: lepiej
0: też
1: być w tej
0: właśnie.
1: grupie
0: Po co
1: narzekających.
0: się
1: Wy,
0: wychylać, prawda?
1: mimo każda swoich jakby problemów, umówmy się, niczyje życie problemów pozbawione nie jest, pokazujecie, że można się uśmiechać, dobrze bawić i jeszcze pomagać innym.
0: Właśnie, chyba
1: Takich
0: także się
1: pomóc potrzeby.
0: staramy się to robić.
1: Rozumiem, że takich ludzi
0: Uśmiechać się i pomagać
1: potrzebujecie
0: innym.
1: jak najwięcej.
0: Tak.
1: Ja chciałabym zapytać o taki profil fundacji sprecyzowany, ale nawet nie będę się siliła na zadawanie tego pytania, bo rozmawiając tutaj z Wami, już słyszę o tym, że te pomysły rodzą się w zasadzie z dnia na
0: Tak.
1: dzień.

0: zależności od okoliczności, miejsca i napotkanego człowieka.
1: Właśnie. Od spotkanych ludzi, od potrzeb.
2: Właśnie, tak jest. Bardzo często to ktoś coś powie, tu nagle coś się urodziło. O,
1: trzeba
2: można to,
1: a trzeba to.
2: Także tak, to tak, to tak to działa.
0: Nie musicie przekonywać, że warto z wami pójść i rozchmurzyć to miasto.
1: Mamy nadzieję, że nie musimy przekonywać.
0: Jak do tej pory, gdziekolwiek nie zapukałyście, to drzwi się szeroko otwierały.
1: Z uśmiechem. Mhm. Z uśmiechem naprawdę
2: jest
1: ludzie
2: piękna
1: nas wszędzie...
2: współpraca, tak. I bardzo, bardzo pozytywne odbierają nas wszystkie osoby, z którymi spotykamy naprawdę. To
0: no
2: takie...
0: zadajecie też kłam tej powszechnej opinii, że młodym ludziom nic się nie chce i że młodzież jest beznadziejna, bo się okazuje, że młodzież włącza się w inicjatywę, no, która nie liczy się na świadectwie, nie dodaje punktów na żadnym egzaminie, po prostu oni chcą.
1: Chcą, bo też kochają Włocławek i też by chcieli, żeby ludzie byli bardziej weseli. Stąd my właśnie z Iną tak stawiamy na Śródmieście, bo byśmy chciały, ja pamiętam w dawnych czasach Włocławek jeszcze, no to tak naprawdę 3 maja i całe Śródmieście to kwitło. Więc chciałybyśmy, żeby było fajnie, wesoło, taniecznie, zabawnie, żeby ludzie się uśmiechali do siebie, żeby przychodzili właśnie do kawiarenki pograć, wypić sobie kawkę. Przecież często nawet ludzie nie wiedzą
2: o tym,
1: że tam jest za darmo kawka, herbatka, tam ciasteczko można zjeść, tam nie trzeba płacić.
2: Że mamy mogą przyjść, pójść na zakupy i zostawić dzieci na zajęcia.
1: Na przykład, tak.
0: Myślicie, że ta bariera finansowa to jest taka największa bariera, która nie pozwala ludziom wyjść, poszukać miejsca, gdzie mogą inaczej spędzić czas i uśmiechnąć się, bo chyba niekoniecznie.
1: Znaczy nie wiem, właśnie tak myślę, że nie wiem, czy największą. Myślę, że może chyba nie
0: ten
1: nie o to chodzi.
0: Ten sposób myślenia chyba, który
1: właśnie,
0: próbujecie.
1: Jak jesteśmy, a lepiej posiedzieć w domu, może jakiś serial obejrzeć, a może wygodnie, a może mi się już nie chce. No chce nam się, no chce nam się.
2: No przecież przez cały chas coś robimy.
1: Jak nam
2: nie
1: się chce,
2: nam się,
1: to
2: tak.
1: Myślę,
2: ale
1: że
2: naprawdę
1: też nie chce.
2: To niesamowicie napędza. No ja właśnie. Już mówię, pomaganie napędza. Tak. Także to po prostu takie, no tak to działa.
1: Coraz
2: trzeba spróbować i tak to działa.
0: Będziecie działać w wakacje?
1: Tak.
2: Tak, tak, tak.
1: Będziemy działać.
2: Te wszystkie zajęcia takie odbywają się w czerwcu też, a lipiec, sierpień to już w
0: będzie nowy kalendarz.
2: Stopniu.
1: Tak.
2: Tak, a od września nowy kalendarz. Tak, tak. I to wszystko z powrotem tam...
1: Z powrotem i więcej,
2: jasne. Jeszcze nas pomysły jakieś będą.
0: I ja jestem pewna, że pomysłów wam nie zabraknie, tylko wiecie co, czegoś bardzo, znaczy nie boję, ale trochę obawiam, czasu wam po prostu zabraknie.
1: Nie zabraknie. Są przy nas ludzie i na
2: tak, to wspierają, pomagają, bo to tylko nie leży wszystko chyba na naszych plecach.
1: Absolutnie.
2: Także
1: mamy wspaniały zespół. Wspaniały zespół. I zachęcamy jeszcze może przy tej okazji, no może ktoś by się do nas przyłączył z fajnymi pomysłami. Jesteśmy otwarte. Może
2: tak, otwarte jesteśmy, bardzo, bardzo zachęcamy. I...
1: No nasi faceci też pomagają bardzo.
0: No właśnie, te włocławianki, ta nazwa może być mylna, proszę Państwa, bo to nie tylko włocławianki, ale i włocławianie. W związku z czym Fundacja Włocławek, można by było śmiało powiedzieć.
2: Dodając
0: jeszcze taką uśmiechniętą buźkę.
1: No właśnie.
0: Dziękuję wam bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Trochę zabrakło nam czasu, żeby porozmawiać o tej drugiej działalności, którą obie jakby wymiennie, tu prezes, tu wiceprezes prowadzicie, ale myślę, że przy następnym spotkaniu będziemy mogły powiedzieć o Stowarzyszeniu
1: Amazonki.
0: Bo tam też się sporo zmienia i ta twarz Amazonki, kobiety po 50, 60 roku życia, to już nie jest twarz Amazonki we Włocławku. Obiecujemy, że kolejne nasze spotkanie poświęcimy właśnie temu jakże ważnemu, bardzo trudnemu tematowi. Za dziś bardzo wam dziękuję, dziewczyny.
1: Dziękuję,
0: Ina Gliszczuk
1: bardzo.
0: I Małgorzata Stróżewska, Fundacja Włocławianki. Włocławianie uśmiechnięci na debatę.
1: Tak. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy bardzo za uwagę.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Od 21 lipca można składać wnioski o wynajem mieszkań w 7 bloku przy ulicy Celulozowej. Do dyspozycji przyszłych najemców przygotowano 42 lokale o zróżnicowanym metrażu. Zainteresowanie jest bardzo duże.
1: Do 29 lipca, czyli do wczoraj, złożono 377 wniosków, co stanowi bardzo dużą liczbę wniosków, jeśli chodzi o te 42 mieszkania. Składać wnioski można jeszcze przez 2 dni, do piątku 31 lipca. Bardzo dużo osób przychodzi do urzędu, składa te wnioski, gdzie serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wynajęciem mieszkania przy ulicy Celulozowej.
0: 2 mieszkania zostały przeznaczone dla seniorów, czyli osób, które ukończyły 60 rok życia. Kolejnych 20 lokali zarezerwowano dla rodzin z dziećmi.
1: Pozostałe 20 mieszkań jest rozdysponowane dla wszystkich mieszkańców, którzy będą zainteresowani. Dużą zmianą w tym roku jest to, że przy tym etapie, przy tych wnioskach, w porównaniu z ulicą Brzeską czy z ulicą Maślaną, jest to, że wnioski mogą składać również mieszkańcy miejskiego obszaru funkcjonalnego, czyli nie tylko mieszkańcy miasta Włocławek, ale także mieszkańcy powiatu włocławskiego, których serdecznie zachęcamy do tego, żeby właśnie składać te wnioski, no bo jeżeli tutaj mają swoje centrum życiowe, czyli tutaj pracują bądź się uczą, no to żeby mieli bliżej na przykład do pracy, do szkoły, na studia, warto, żeby właśnie złożyli ten wniosek na ulicę Celulozową.
2: Powiedzmy jeszcze, co będzie dalej? Wnioski można składać do piątku. Co się później będzie działo? Rozumiem, że wnioski będą weryfikowane, będzie jakaś wstępna lista, potem odwołania i lista ostateczna.
1: Tak, oczywiście do piątku są przyjmowane wnioski. Później rozpocznie się etap sprawdzania wniosków przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, która do połowy sierpnia, dokładnie do 17 sierpnia, powinna opublikować wstępną listę

0: właśnie wnioskodawców, którzy zakwalifikowali się do wynajęcia mieszkania. Następnie będzie okres składania odwołań od tej listy, a później do 15 września pojawi się już lista ostateczna osób, które zamieszkają w bloku przy ulicy Celulozowej.
1: To nie koniec miejskich inwestycji mieszkaniowych. Na wrocławskim Śródmieściu powstają już kolejne budynki z mieszkaniami na wynajem, a w planach jest również zagospodarowanie terenów pod nową zabudowę na osiedlu Michelin.
0: Do końca tej kadencji powstanie ponad 500 mieszkań. Obecnie budowy trwają m.in. na rogu ulicy Tumskiej i 3 Maja, gdzie powstaje blisko 70 mieszkań, na działce przy ulicy Cyganka, gdzie powstaje ponad 80 mieszkań na tani wynajem. Dodatkowo na działce na Michelinie przy ulicy Łubinowej powstaną 4 bloki, w których będzie blisko 200 mieszkań na tani wynajem, a także przy ulicy Królewieckiej 12, gdzie jest remontowana kamienica, w której będzie około 8 mieszkań.
1: Warto dodać, że przy ulicy Lisek powstaje osiedle 19 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Inwestycję realizuje MTBS Wrocławek w formie najmu z dojściem do własności. W Lubrańcu odbył się piknik rodzinny od juniora do seniora, bezpieczni na 100%. Przy muszli nad Dunajem spotkały się całe rodziny, na które czekało mnóstwo atrakcji, koncerty oraz pokazy związane z bezpieczeństwem. Była to okazja nie tylko do wspólnej zabawy, ale również do zdobycia praktycznej wiedzy.
2: Szanowni Państwo, jesteśmy kołem, które działa 3. rok. Jest to nasz 3. piknik od juniora do seniora, 3. edycja. Co roku sprawdza nam się gdzieś środek tygodnia, frekwencja dopisuje, pogoda jest co roku, nie zapeszajmy. Także strasznie się cieszymy, że wszyscy są tu dziś z nami. Atrakcji jest moc, gdzie pewnie tutaj panowie wszystko pokażą. Korzystamy z przeróżnych programów pomocy, wsparcia różnych osób, instytucji, które nam dobrze życzą i się udaje.
3: Myślę, że frekwencja też bardzo cieszy, bo mimo że środek tygodnia, no to osób tutaj jest naprawdę wiele.
2: Tak, zgadza się, także dziękujemy za obecność. Mamy bardzo mnóstwo atrakcji, musieliśmy w tym roku nawet zablokować ulicę, żebyśmy się po prostu zmieściły z atrakcjami. Korzystamy dziś z programu Aktywna Wieś, jest to program Ministerstwa Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Także no naprawdę zapraszamy, jeśli komuś się w tym roku nie udało, to za rok.
3: A skąd właśnie pomysł na takie pikniki, bo mówi Pani, że to już jest 3. Wasz taki piknik.
2: Tak, Szanowni Państwo, narodziła się idea 3 lata temu, jak zbieraliśmy podpisy na budżet obywatelski, gdzie miała to być zjeżdżalnia na placu zabaw zachęcająca do głosowania. Przyszliśmy wtedy na ten teren, było bardzo dużo mniej atrakcji. Z roku na rok robi się coraz więcej. Rośniemy w siłę. Jest nas prawie 30 kobiet, które są bardzo chętne do pracy, mają moc pomysłów, działają, także no ja jestem im ogromnie wdzięczna, że mnie wspierają, popierają i są tu dziś z nami.
3: 3. rok z rzędu działa też wasze koło. Właśnie skąd narodziła się ta inicjatywa, żeby założyć takie koło?
2: Tak, w ogóle to rzadkość jest kół gospodyń wiejskich w małych miasteczkach. Jesteśmy miasteczkiem, które ma do 3000 mieszkańców i mamy taki przywilej, że możemy takie koło założyć. Po prostu jest bardzo dużo takich kobiet, które no, ma mnóstwo pomysłów i gromadzą się w naszym kole także.
1: W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele samorządu. Burmistrz Lubrańca podkreślał, że takie inicjatywy integrują mieszkańców i pokazują, że wspólne spędzanie czasu może łączyć się z edukacją.
4: Ja bardzo się cieszę jako burmistrz. Tych imprez mamy bardzo dużo. Trochę mniej się cieszę, jak trzeba je dofinansowywać. Tym bardziej dzisiejsza impreza, czyli tu dostałem podziękowanie od Koła Kobiet Gospodarne i Wyjątkowe Glamour. I właśnie tym paniom zaproponowałem na piątek, w związku z tym, że wziąłem sobie urlop, natomiast ta pogoda zapowiada coś wspaniałego, a mianowicie, że będziemy mogli zebrać plony z tej rolniczej ziemi, czyli z gminy Lubraniec i te panie będą pomagać mi, jeśli są gospodarne, to wiązać snopki i zebrać te plony. Cieszę się, że ta impreza właśnie taką pogodę przyniosła, czyli prawdopodobnie przez tydzień plony zostaną zebrane. Niestety te plony nie będą duże i ze smutkiem przypuszczam, że na drugi rok tyle imprez właśnie nie będzie, bo na przykład, drodzy telewidzowie, rzepak klonuje.

0: z hektara 800 kg. Tonę. To jest bardzo mało, no więc ja już na wszelki wypadek kupiłem sobie olej rzepakowy i Państwu to radzę. A z imprezy się cieszę.
1: Na pikniku pojawili się także przedstawiciele powiatu wocławskiego oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Starosta wocławski oraz wicemarszałek województwa Aneta Jędrzejewska zwracali uwagę, że tego typu wydarzenia są ważne, bo budują więzi między mieszkańcami i promują bezpieczne zachowania.
2: Ja bardzo doceniam tą pracę koła gospodyń Glamury tutaj w Lubrańcu. Panie potrafią znaleźć to, co najważniejsze, bo dzisiaj bycie ze sobą, bycie razem, łączenie pokoleń, tych starszych z młodszymi jest niezwykle ważne. Na to, żeby być razem, na to, żeby się uśmiechnąć, na to, żeby razem zaśpiewać, żeby zatańczyć, żeby poznać swojego sąsiada bądź sąsiadkę, bo niestety doczekaliśmy takich czasów, że często nawet tak się nie znamy. Także ja bardzo kibicuję dziewczynom z Glamour. Robią niesamowite rzeczy. Ten piknik jest jedną z takich rzeczy, ale przecież mnóstwo warsztatów właśnie seniorzy z młodzieżą, różnego rodzaju wyjazdy, różnego rodzaju takie spotkania też sportowe one organizują, także ja trzymam za nich kciuki, bardzo się cieszę, że są tacy liderzy, takich nam właśnie potrzeba.
3: Woda sprzyja dobrym ludziom, zaangażowanym ludziom, takie właśnie jest koło kobiet wyjątkowych Glamour z Lubrańca, już któryś rok z rzędu organizujące to wspaniałe wydarzenie dla mieszkańców okolicy Lubrańca, ale także samego miasta. Podkreślam, że organizacje społeczne na naszym terenie są centrum integracji, centrum wydarzeń kulturalno-społecznych i dzisiejszy dzień jest tego najlepszym przykładem. Wiele atrakcji od najmłodszych do najstarszych przygotowanych i na pewno wszyscy miło spędzimy to popołudnie.
1: Piknik przyciągnął mieszkańców Lubrańca i okolic, którzy mogli nie tylko dobrze się bawić, ale również przekonać się, jak ważne w codziennym życiu są zasady bezpieczeństwa.

0: Przystań przy ulicy Płockiej to nie tylko miejsce, w którym można cumować łodzie i jachty, ale także nowoczesny kompleks rekreacyjno-turystyczny. Na terenie obiektu znajdują się odkryte baseny, siłownia plenerowa, strefy do opalania oraz domki letniskowe dostępne do wynajęcia.
1: Domków jest łącznie 8, są 4 domki 4-osobowe i 4 domki 6-osobowe. Wyposażenie, no to myślę takie standardowe jak w domkach kempingowych, czyli jest zaplecze kuchenne, jest wiadomo, są sanitariaty, prysznice, no i sypialnie.
2: Jaki jest koszt wynajęcia takich domków i czy należy to zrobić z jakimś wyprzedzeniem? Jak to wygląda?
1: Zależy oczywiście od tego, no, jaka jest pogoda, bo jeżeli tak jak teraz zrobiło nam się znowu prawdziwe lato, wiadomo, że zainteresowanie jest większe, więc no, trzeba domki rezerwować z wyprzedzeniem. Inaczej wygląda sytuacja na kamperowisku, ponieważ tutaj tych miejsc jest więcej, więc tutaj można przyjechać praktycznie tak z ulicy. Natomiast jeżeli chodzi o domki, no rezerwacji należy dokonywać wcześniej w Bosmanacie, ale myślę, że no, jest taka możliwość, że z parodniowym wyprzedzeniem da się taki domek tutaj zabukować. Domek czteroosobowy kosztuje w tej chwili 350 zł, domek sześcioosobowy 400 zł. Od tego roku jesteśmy też na platformie Booking, więc rezerwacji można dokonywać bezpośrednio przez booking.com i widzimy, że już dało to efekty. Zresztą tak naprawdę wiele opinii rozchodzi się tak zwaną pocztą pantoflową. Ludzie tu przyjeżdżają, widzą jakie są warunki, jak utrzymana jest czystość na obiekcie, mówią to innym znajomym i coraz więcej ludzi dociera do nas z tak zwanego polecenia.
0: Zainteresowanie wynajmem domków jest większe niż w ubiegłym roku.
1: Jest w sumie dużo lepiej, bo w domkach mieliśmy już około 500 osób, które skorzystały od początku sezonu. Jeżeli chodzi o kampery, to

0: Było to 1300 osób prawie, i jeżeli chodzi o pole namiotowe, to 350 osób. Także te statystyki możemy zobaczyć, co oczywiście cieszy, z roku na rok rosną, więc mamy nadzieję, że ta tendencja się utrzyma.
1: Zapytam jeszcze, bo wiele osób o to pyta. Kuchnia. Czy jest możliwość zrobienia sobie tutaj własnego posiłku?
0: Tak, oczywiście dla osób tutaj przyjeżdżających jest dostępna kuchnia i jadalnia. Kuchnia z pełnym zapleczem, wyposażeniem, nie trzeba przywozić własnych naczyń, wszystko jest tutaj dostępne na miejscu. Także ci, którzy przyjeżdżają, czy też do domków, chociaż mówię, no w domkach są kuchnie, natomiast ci, którzy przyjeżdżają kamperami, czy ci, którzy przyjeżdżają pod namiot, mogą skorzystać bez ograniczeń z jadalni i kuchni.
1: Osoby, które przyjdą na basen, również, jak się domyślam.
0: Znaczy osoby akurat, które przychodzą na basen, bardziej korzystają w tej chwili tutaj z małego bistro, które działa na przystani. Natomiast jeżeli ktoś chciałby dojść do kuchni czy jadalni, oczywiście nikt nie robiłby z tym problemu, żeby przygotować na przykład dziecku kanapkę, więc to też jest możliwe.
2: Słoneczna pogoda sprzyja wypoczynkowi nad wodą. Przystań przy ulicy Płockiej, położona nad Zalewem Włocławskim, w sezonie letnim przyciąga wielu mieszkańców i turystów. Osoby planujące wynajem domku letniskowego powinny wcześniej skontaktować się z ośrodkiem sportu i rekreacji, aby sprawdzić dostępność i zarezerwować dogodny termin. Na czas wakacji miejskie instytucje kultury i placówki oświatowe przygotowały wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży. We Włocławku szczególnie aktywna jest miejska biblioteka publiczna. Przez cały lipiec, zarówno w gmachu głównym, jak i w filiach, odbywały się warsztaty, spotkania z ciekawymi gośćmi oraz turnieje e-sportowe. Biblioteka zapowiada, że w sierpniu również nie zabraknie interesujących wydarzeń.
3: I już właśnie 1 sierpnia w sobotę zapraszamy na seans niespodziankę dla dzieci. Tym razem będzie to takie właśnie kino familijne, walka dobra ze złem, na podstawie jednego z komiksów Marvela, także fanów Marvela też chętnie zapraszamy. No i później też mamy w ofercie i warsztaty, i takie warsztaty troszkę literacko-animacyjne. A oprócz tego jeszcze właśnie takie zajęcia tutaj w strefie dziecka, w mediatece, właśnie gamingowe zajęcia, także każdy znajdzie coś dla siebie. No i oczywiście nasza oferta nie jest tylko ograniczona do biblioteki głównej, właśnie do mediateki, strefy dziecka. Nasze filie także mają bogatą ofertę, także i warsztaty czekoladowe czekają na dzieci, i warsztaty tajemniczy ogród, właśnie stworzenia takich małych ekosystemów w słoiczkach. I nawet planujemy zakopanie kapsuły czasu, także mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie i będzie zadowolony. Zajęcia są i dla dzieci, i dla młodzieży, będą dostosowane trudnościom też i dla młodszych, i dla starszych.
2: Szczegółowy harmonogram wydarzeń i warsztatów dostępny jest na profilu Miejskiej Biblioteki Publicznej na Facebooku. Na część zajęć obowiązują wcześniejsze zapisy, dlatego warto śledzić publikowane na bieżąco informacje. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przyjaciela. To dobra okazja, aby przypomnieć sobie, jak ważne są relacje z ludźmi, na których możemy liczyć każdego dnia. Choć żyjemy w czasach nieograniczonego kontaktu przez internet, wielu ekspertów zwraca uwagę, że prawdziwych przyjaźni jest coraz mniej. Socjologowie mówią nawet o zjawisku nazywanym recesją przyjaźni. Coraz więcej osób przyznaje, że nie ma bliskiego przyjaciela, a codzienne spotkania coraz częściej zastępują rozmowy przez komunikatory i media społecznościowe. Z okazji Międzynarodowego Dnia Przyjaciela zapytaliśmy mieszkańców Włocławka, czy ich zdaniem dziś nadal łatwo jest nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie, oraz czy mają osoby, na które zawsze mogą liczyć.
4: Relacje. Oj, bardzo źle, bardzo źle.
5: A co się dzieje nie tak?
4: Ludzie są źli, bardzo ludzie się zmienili, w ogóle i świat, i ludzie już jest coraz gorzej. Nie można z nikim kontaktu nawiązać, bo jakby człowiek był taki, no po prostu, jak to się mówi, dobry, to zaraz ludzie wykorzystują nas jakieś złe sposoby, dla nich dobrze, a dla tego człowieka jest źle.
5: Nawiązujemy w dzisiejszych czasach relacje tak samo jak w przeszłości?
6: Nie, zdecydowanie nie.
5: A co się zmieniło?
6: Przede wszystkim forma komunikacji.
5: Czy internet na to wpływa?
6: Oczywiście, telefon, internet. A poza tym jesteśmy bardziej, ja wiem, wymagający stosunku do siebie. Nie jesteśmy tak otwarci, nie jesteśmy tak spontaniczni. Ja pamiętam, że kiedyś, jak przyjeżdżała moja ciocia, to nie musiała się zapowiadać, nie musiała się anonsować, że przybędzie, po prostu wpadała. Dzisiaj to jest raczej chyba niemożliwe.
5: Czy pani sądzi, że za dużo osób spędza czas na internecie i przez to ciężko jest

0: tworzyć nowe przyjaźnie?
1: Czy ja wiem, to też, chociaż uważam, że też internet jest swego rodzaju formą nawiązywania znajomości. Natomiast zmieniła się jakby forma takiego spotykania się. Nie ma takiego właśnie, wszystko jest jakieś takie napompowane, nie ma takiego luzu.
0: A czy są jakieś miejsca we Włosławku, gdzie pani się spotyka z przyjaciółkami, czy z przyjaciółmi?
1: Panie, tak, na przykład Przystań jest bardzo fajnym miejscem. Lubię tam chodzić.
0: Jak chętnie tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
2: O, ja uważam, że jest bardzo trudno.
0: A co się zmieniło?
2: Ludzie są po prostu inni. Każdy żyje dla siebie, każdy się zajmuje tylko sobą. Może trudne życie jest, nie wiem, ale to nie to, co było kiedyś.
0: Czy może internet coś zmienił? Wie pani coś o tym?
2: No co mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, jeszcze ze starszymi, to jeszcze się jakoś człowiek przyjaźni, a reszta no to z tymi młodszymi, każdy ma swoje inne życie, może praca, bo bardzo duże wymagania, nie tak jak było kiedyś w PRL-u, troszkę na luzie.
0: Jak często tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
3: Myślę, że bardzo rzadko, bo teraz mniej jest kontaktów międzyludzkich.
0: A co się dokładnie zmieniło?
3: Telefony. Telefony. Ludzie siedzą w komputerach, w swoich ekranikach i nic więcej nie widzą świata poza tym wirtualnym.
0: Znaczy tutaj we Włosławku pani ma jakieś przyjaciółki czy przyjaciele?
3: Tylko siostry, nikogo więcej nie mam.
4: Ja mam swoje stałe przyjaciółki od lat tak naprawdę, więc chyba nie szukam na siłę, ale generalnie zawsze jestem otwarta na nowych znajomych i nowe przyjaźnie.
0: A jak tam na internecie? Czy tam też są jacyś przyjaciele?
4: No na pewno można nawiązać jakieś przyjaźnie, ale chyba w zasadzie to chyba przyjaźń to jest tak duże słowo, że raczej bym to nazwała relacjami koleżeńskimi internetowymi. Ja przyjaźnie tworzę w prawdziwym życiu.
0: A czy we Włosławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić wolny czas z przyjaciółmi?
4: Spędziłam większość czasu na pewno we Włocławku, aktualnie mieszkam poza Włocławkiem, ale raczej przyjaźnie najczęściej w moim przypadku tworzyły się w szkole. No chyba tyle ode mnie.
0: Chciałem się zapytać, jak chętnie tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
5: Najlepiej wychodząc i po prostu spotykając się z tymi ludźmi, tak szczerze mówiąc, ponieważ no nie ukrywajmy, że wiadomości nie zastąpią tego, co tak naprawdę jest ze spotkaniem na żywo.
0: Czy internet zmienił tą samą sytuację?
5: Zdecydowanie tak. Ja uważam, że relacje międzyludzkie przez to się o wiele bardziej pogorszyły. I szczerze mówiąc, ja żałuję, że jest internet.
0: A co jest nie tak z internetem?
5: Ludzie po prostu zamknęli się w domach i nie mają w ogóle ochoty wychodzić. Zdecydowanie. I nie zaprzyjaźniają się z lokalną społecznością.
6: Jak chętnie tworzymy przyjaźnie? Myślę, że mniej niż wcześniej, ale nadal jakby ludzie chcą tworzyć te przyjaźnie. I myślę, że ludzie ogólnie się poznają, tylko teraz mają troszeczkę trudniej, ale nadal te przyjaźnie są, bo widać, że ludzie nie są, nie chodzą jakby sami, ale często są te pary, nie? Więc nadal to jest spotykane.
0: Czy internet i social media coś zmieniło w tym aspekcie?
6: Myślę, że zmieniło pod tym względem, że mogą ludzie się poznawać jakby na większą odległość, ale nie poznajemy ludzi, którzy są bliżej nas i do których moglibyśmy mieć większy dostęp też, na przykład w jakichś miejscach, gdzie na przykład realizujemy swoje pasje, czyli na jakiejś siłowni, na basenie, na jakichś zajęciach fitness, to ludzie się właśnie tam nie poznają, nie chcą się poznawać jakby face to face, ale poznają się na internecie i często znajdują osoby z dużo dalszych może miejscowości.
0: Czym według ciebie jest prawdziwa przyjaźń i czy przyjaźń online to prawdziwa przyjaźń?
6: Może tak, czy przyjaźń online, jeżeli tej osoby nigdy nie widzieliśmy, nieważne czy to jest nasz chłopak przez internet, czy dziewczyna, czy kolega, koleżanka, to myślę, że nie da się jakby sobie zaufać na 100%, więc nie ma tej prawdziwej przyjaźni online. Mimo to są jakieś znajomości, na pewno można się zakolegować. A drugie pytanie jakie było?
0: Czym jest prawdziwa przyjaźń według ciebie?
6: Czym jest prawdziwa przyjaźń według mnie? Myślę, że prawdziwa przyjaźń najczęściej teraz jest w rodzinie po prostu, że w rodzinie jak się szanuje brat z siostrą czy rodzice ze swoimi dziećmi, to myślę, że tutaj można szukać jakby tej największej przyjaźni, największego zaufania i też troski. A żeby polegać na innych ludziach, teraz, myślę, jest to dużo, dużo cięższe, ale nadal pewnie możliwe, bo jednak

0: Tak, te przyjaźnie i te pary nadal są.
1: Czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić wolny czas z przyjaciółmi?
0: Tak, jak najbardziej. W Włocławku jest bardzo dużych miejsc, przede wszystkim wszystkie siłownie i zachęcam wszystkich do treningu. Tam naprawdę można spędzić godzinkę, dwie godzinki w ciągu dnia, przy okazji poznać bardzo dużo ludzi. No, to jest jedyne miejsce, które tak naprawdę odwiedzam bardzo często, wręcz codziennie, i wszystkich znajomych, wszystkich, nie wiem, czy można powiedzieć przyjaciół, ale na pewno wszystkich kolegów, koleżanki, znajomych, jakieś przeszłe tam partnerki poznałem w siłowni. Uważam, że lepszego miejsca po prostu nie ma na świecie, żeby poznawać ludzi. Tam każdy przychodzi i pogadać, i zrobić trening.
2: Choć media społecznościowe ułatwiają utrzymywanie kontaktu, nic nie zastąpi rozmowy twarzą w twarz. Wspólna kawa, spacer czy spotkanie z przyjaciółmi to wciąż najlepszy sposób na pielęgnowanie relacji, o których warto pamiętać. Nie tylko od święta. Zespół szkół nr 3 we Włocławku otrzymał dofinansowanie na kontynuację programu Rehabilitacja 25+. Jego celem jest zapewnienie dorosłym osobom z niepełnosprawnościami wsparcia po zakończeniu edukacji oraz stworzenie im możliwości dalszego rozwoju, rehabilitacji i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
3: Rozpoczynamy 8. edycję Rehabilitacji 25+. My jesteśmy, czyli zespół szkół nr 3 we Włocławku jest realizatorem, a właściwie ośrodek wsparcia, który powstał przy zespole szkół. Jesteśmy realizatorem tegoż programu, natomiast adresatem jest miasto Włocławek. Tak jak już wcześniej wspomniałam, jest to 8. edycja. Jest to program skierowany do osób dorosłych z niepełnosprawnościami, a szczególnie do naszych absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy. Bo tak naprawdę uczeń w wieku 24 lub 25 lat, bo tutaj akurat w tym przypadku w wieku 25 lat to są zespoły rewalidacyjno-wychowawcze i też takich beneficjentów mamy, no kończą tak naprawdę naszą placówkę i nie mają gdzie konkretnie się podziać. Dlatego też 8 lat temu powstała taka inicjatywa, żeby przy pomocy oczywiście środków PFRON-owskich taki ośrodek wsparcia utworzyć przy naszej placówce. I w tym roku już po raz 8 prawdopodobnie od września startujemy, ponieważ teraz kompletujemy dokumenty dotyczące podpisania umowy, aczkolwiek wniosek został pozytywnie rozpatrzony, jak i również już otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu środków w wysokości około 960 tysięcy. Także jest to kwota dosyć znacząca.
2: Dzięki przyznanemu dofinansowaniu programem zostanie objętych 21 uczestników, absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy oraz zespołów rewalidacyjno-wychowawczych, którzy nie korzystają ze wsparcia w innych placówkach.
3: Będą podzieleni oni na 3 grupy. Każda grupa codziennie od poniedziałku do piątku będzie otrzymywała wsparcie i terapeutyczne, i opiekuńcze. Między innymi będą to zajęcia rewalidacyjne, ale również i takie specjalistyczne, jak dogoterapia, jak felinoterapia, jak zajęcia logopedyczne, rehabilitacja ruchowa, trening umiejętności społecznych, aktywizacja zawodowa, więc to też będzie się działo jak gdyby na terenie naszej placówki, ale również i tych naszych absolwentów, bo to też jest ich placówka i dlatego właśnie nam bardzo zależało na tym, aby kontynuować te zajęcia na terenie naszej placówki, gdzie oni po prostu czują się najlepiej, gdzie znają swoje panie, bo głównie pracownikami w rehabilitacji 25+, są nauczyciele, są terapeuci, którzy na co dzień pracują właśnie w zespole szkół nr 3.
2: Zespół szkół nr 3 we Włocławku to placówka o charakterze specjalnym i integracyjnym, zapewniająca kompleksowe wsparcie oraz edukację na wszystkich etapach rozwoju dzieci i młodzieży. Wielu uczniów to osoby ze specjalnymi potrzebami, wymagające indywidualnego podejścia i specjalistycznego wsparcia. Pozyskane dofinansowanie pozwoli kontynuować działania na rzecz absolwentów, pomagając im rozwijać zdobyte umiejętności.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne.

0: Informacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

I startujemy podróże po mapie, moi drodzy Państwo. W dzisiejszej relacji telewizyjnej zaprezentujemy Wam moc ciekawych atrakcji i miejsc, które obowiązkowo musicie zwiedzić. Mianowicie będzie trochę aktywności sportowej, będzie też spokój, będzie rekreacja, ale co najważniejsze, będą też, tak jak za moimi plecami widzicie, cudowne stawy, czyli oaza spokoju. Na program Podróże po mapie zapraszam serdecznie, Arek Witek.

0: No i jesteśmy, moi drodzy Państwo, wspominaliśmy o tej lokalizacji już wcześniej. TV Regio również to miejsce poleca, a mianowicie gospodarstwo rybackie Stawę. Jeśli chodzi o to miejsce, to koniecznie, moi drodzy Państwo, jak będziecie spędzać swój wolny czas tutaj na Ponidziu, musicie zajrzeć do właściciela Piotra Suchonia.
1: Historia Stawów no jest naprawdę bardzo długa. Gminie Imielną mamy oczywiście różne miejscowości, ale Stawy

0: są, można powiedzieć, taką kluczową sprawą. Nazwa pochodzi od XV wieku, już Jan Długosz pisał o niej w swoich rozprawach, więc to jest fajna sprawa, nie ma się takich miejsc, bo jeżeli są, to są wykopane, załóżmy, stawy w przeciągu 50 lat, a to miejsce ma no 600 lat, można powiedzieć, nie? Jestem właścicielem tego obiektu nie od XVI wieku, ale od 26 lat kupiłem to gospodarstwo i zaczęliśmy remont. Bardzo długi, można powiedzieć niekończący się, bo cały czas go ulepszamy i staramy się, aby było to piękne miejsce. Jak Państwo będziecie widzieli, zobaczycie na filmie nasze dzieło, można powiedzieć. Ale tak jak powiedziałem, no wszystko sprowadza się do hodowli ryb, dlatego też to...
1: Jeśli chodzi o hodowlę ryb, moi drodzy Państwo, nie, to nie są jakieś małe skrawki ziemi, tylko tu mówimy o hektarach i o kilkunastu, bo po ponad, chyba Panie Piotrze, 20 stawach.
0: Tak, posiadamy 22 stawy, cały obiekt obejmuje 27 hektarów lustra wody. Cały, jakby to powiedzieć, obszar z lasem ma 40, więc jest gdzie spacerować. Każdy, kto tu do nas przyjedzie, ma różne możliwości, więc dlatego zapraszamy do nas, bo mamy bardzo wiele atrakcji.
1: Właśnie, jeśli chodzi o te, Panie Piotrze, możliwości, bo tak Pan wcześniej wspomniał, a mamy ich, drodzy Państwo, tutaj wiele, o których zaraz nam właściciel opowie.
0: Może zacznijmy od tego, że posiadamy w swoich stawach także łowisko wędkarskie, gdzie tutaj można złowić naprawdę niezłe okazy. Ryby mają około 25 kilo, więc to są potężne ryby, to nie są ryby do konsumpcji, ale do złowienia i wypuszczenia, bo mamy łowisko złap i wpuść. No kill, więc naprawdę duże atrakcje. Jeśli chodzi o wędkarzy, mamy kilkanaście stanowisk wędkarskich, wszystko profesjonalnie przygotowane. Oczywiście też możemy wypożyczyć różnego typu podbieraki, maty, czy tam zakup paszy, zanęt. Więc jesteśmy przygotowani na Państwa wizytę.
1: No super, Piotrze, ale pewnie ludzi też będzie Was interesowało, moi drodzy Państwo, jakie na przykład gatunki rybek można u Ciebie złowić?
0: Generalnie stawy są typowo karpiowe, ale to nie jest tak, że do stawu tylko wpuszczamy same karpie. Oczywiście nie żyją w monokulturze, żyją, wpuszczamy także ryby drapieżne, jak i inne ryby, które żywią się pokarmem zbożem czy różnymi takimi paszami. Sandacze, szczupaki, sumy, więc wydaje mi się, że atrakcji jest wiele, jeśli chodzi o wędkarzy też oczywiście mówię, jest naprawdę super.
1: A jeśli chodzi o wędkarzy, to możemy chyba się, Panie Piotrze, trochę zagłębić jeszcze z pytaniem, bo to jest taka fanaberia, złowić, wypuścić. A czy można u Ciebie nabyć danego karpia?
0: Oczywiście, że tak. Oprócz tego, że mamy łowisko, to mamy też możliwość sprzedaży. Mamy w specjalnych, wyznaczonych takich magazynach rybnych, gdzie przepływa woda źródlana. Mamy rybki do sprzedania, jak karp, pstrąg, jesiot, więc... coś świeżego, bo to generalnie trzeba powiedzieć sobie, że ryba musi być świeżutka, taka od razu na patelnię i dziękuję. To jest smak.
1: To jest smak, moi drodzy Państwo, a jeśli chcielibyście na przykład więcej poczytać adnotacje odnośnie tego łowiska, tych rybek, to wiem, że Piotrze, dysponujesz też ciekawym biuletynem na miejscu i online.
0: No oczywiście, więc mamy tutaj, jak Państwo widzicie, biuletynki. Do tego wchodzimy na stronę www.stawyrybne.com.pl i tam będziecie mogli dowiedzieć się wszystkiego, jak i o turystyce, mówimy o pokojach, jak i o restauracji, jak o wędkarstwie, o jakich atrakcjach też tutaj, proszę Państwa, bo akurat na stawach nie ma możliwości kąpieliska, nie mamy kąpieliska, ale 2 kilometry dalej w meandrach

Ponidzia płynie rzeka Nida i tutaj mamy możliwość, bo nasz wójt, którym Państwo na pewno już poznali, współpracujemy tutaj z gminą i wybudowali drogę nad Nidę. I tam jest wspaniała plaża, tam można sobie się wykąpać, dzieci, woda nie jest głęboka.

0: Z dodatkowych takich atrakcji, Piotrze, jeszcze możemy dodać dla tych, którzy kochają adrenalinę. Wiem, że też współpracujecie z zaprzyjaźnioną firmą, która organizuje przejazdy motocyklami, ale takimi adventure.
1: Dokładnie tak. Mamy tutaj grupę, przygotowuje to mój brat notabene, motocyklem LED, więc powiem Państwu, przygotowuje różnego typu kursy, szkolenia, ale także i wycieczki offroadowe po Poniedziu, ale i nie tylko. Generalnie tutaj po tych właśnie wszystkich legalnych drogach, gdzie można sobie pojeździć, no i w takiej przyrodzie, w takim otoczeniu, takich rzeczy się szuka. No.
0: A jeśli, panie Piotrze, na przykład są dane firmy, nawet w takie obrane w kilkanaście grup i chcieliby na przykład wynająć sobie jakiś domek i spędzić miło tutaj czas, czy dysponujemy takim obiektem?
1: Znaczy mamy obiekt oczywiście, mamy stodołę, gdzie mamy możliwość przyjęcia nawet i 100 osób. Przygotowujemy różnego typu przyjęcia, grille, ogniska, więc to jest super atrakcja. Nie zawsze się je kiełbasy z ogniska, a w takich warunkach no to jest naprawdę super.
0: No dobra, to jeszcze zanim przejdziemy finalnie do posiłku, czyli do restauracji, chciałbym jeszcze dowiedzieć się i przekażemy to naszym widzom, jak prosperuje na co dzień, od poniedziałku do niedzieli, czy tylko dni pracujące? To całe gospodarstwo.
1: Cały tydzień, panie Arku, cały tydzień. Poniedziałek, niedziela od godziny 12 do godziny 20 mamy otwarte. Generalnie muszę powiedzieć tak, że posiadamy restaurację i w tej restauracji no, jedzenie jest wyśmienite. Muszę to zareklamować, bo jest naprawdę super smaczne, co można stwierdzić po różnego typu opiniach w Google'ach czy na Facebooku, na naszej stronie, więc to też jest odzwierciedlenie tego.
0: No właśnie, Piotrze, bo tutaj dużo rozmawiamy też o restauracji, ale jak zauważyłeś, rozpoczyna się sezon letni, a nasi widzowie chcieliby się dowiedzieć, czy mamy jakieś specjalnie przygotowane właśnie na ten sezon posiłki.
1: Oczywiście, że tak. Mamy posiłki letnie tak zwane, bo mamy menu zimowe i letnie. W menu letnim jest więcej warzyw. Na przykład teraz sezonowo mamy ryby ze szparagami, więc szparagi no to jest dobry i zdrowy temat. Oczywiście pomidory wchodzą też w grę. Mamy też takie dania. Proponuję różnego typu zestawy, gdzie mamy ryby pieczone, nie tylko smażone, dietetycznie bardziej. Oczywiście mamy też zakąski, różnego typu przystawki, gdzie naprawdę można powiedzieć, że to robi robotę. Na przykład jest to żółtko Royal, gdzie jest to żółtko smażone, rozpływające się, ze śmietaną na wierzchu i kawiorem z pstrąga, proszę Państwa. To jest coś, co robi furorę.
0: A jeśli chodzi, moi drodzy Państwo, na przykład o wyprawy tutaj całą rodziną z dziećmi, to słyszałem, że też, Piotrze, masz ciekawej rzeczy dla zaoferowania dla danych rodzin.
1: Oprócz tych kąpieli, tego kąpieliska nad rzeką, tak jak już wspominałem, mamy także możliwość wypożyczenia rowerów. Oczywiście każdy może przyjechać z własnym rowerem. Mamy trasę do Jędrzejowa rowerową. W niedługim czasie będzie trasa do Pińczowa. Oczywiście jeszcze wspomnę o kolejce, która jeździ. Zatrzymuje się u nas w Stawach. Można wysiąść, podejść do nas, zjeść, wsiąść z powrotem i dojechać tam. Więc oczywiście w koło tego wszystkiego jest także wiele innych atrakcji, jak Chęciny, czy Sopków, Zamek i tak dalej, i tak dalej. Tak jak mówię, no trzeba do nas przyjechać.
0: Ziemia Poniedzia, moi drodzy Państwo, jest bardzo piękna, jeśli chodzi o województwo świętokrzyskie, powiat jędrzejowski, dlatego dzisiaj rejestrujemy też specjalnie dla Was takie ujęcia. Ale, moi kochani, można połowić rybki, można zjeść, można pozwiedzać, można uprawić walking, bo mamy tutaj piękne alejki. Ale Piotrze, można nawet tutaj przyjechać, jeśli ktoś para się fotografiami, wykonywać piękne ujęcia nie tylko tych stawów, ale też zwierzątek zamieszkujących wkoło lasy.
1: To prawda. Przyjmujemy grupy także fotografów. Różnego typu szkolenia robią. Najczęściej są to grupy przyjeżdżające na wiosnę. Wtedy jest ta bujna zieleń, kolory. No oczywiście w lecie także, ale tak jak mówię, no wszystko to jest możliwość. Mamy wieżę widokową, tam obserwujemy ptaki. Wszystko, proszę Państwa, orły przylatują do nas, więc to też jest niezłe zjawisko. Ptaków jest masa. Cała akwakultura, którą ja się zajmuję, właśnie

0: właśnie polega też na tym, że przy retencji wody, czyli budowaniu stawów i zatrzymywaniu tej wody, powstaje życie, jaką są właśnie kaczuszki, łabędzie, jak Państwo zobaczycie, młode, wykluły się niedawno. Więc zapraszamy do nas, do zwiedzenia i zobaczenia natury od środka. A oprócz tego posiadamy także pokoje do wynajmu, pokoje z łazienkami. Dysponujemy 5, ale tak jak mówię, że w przyszłym roku już będziemy mieli powiększoną tą bazę noclegową i będziemy mogli po prostu być przygotowani na przyjazd Państwa.
1: Warto, moi drodzy Państwo, Was tylko tutaj teraz poinstruować, że gospodarstwo Rybackie Stawy znajduje się w samym sercu miejscowości Stawy i gminie Imielno, więc mam nadzieję, że każdy z Was tutaj bez udziału mapy online, czy nawet tej papierowej, będzie mógł trafić.
0: Oczywiście.
1: Dziękujemy ślicznie, zapraszamy Was bardzo serdecznie, Piotr Suchoń, i startujemy dalej z kolejnymi ciekawymi lokalizacjami.

0: Moi drodzy Państwo, jeśli chodzi o aktywność sportową, to tutaj w gminie Mielno mamy naprawdę prawdziwą perełkę. Wiecie prywatnie, że jestem fanem piłki nożnej, a jeśli chodzi o lokalne kluby piłkarskie, to dzisiaj zaprezentujemy Wam Gminny Klub Sportowy im Mielno. Wraz ze mną Dominik Błaszkiewicz, prezes tego klubu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie Arku, witam serdecznie wszystkich. I witam serdecznie na arenie Stawy, w siedzibie naszego klubu, gminnego klubu sportowego, tak jak już Arek wspominał. Jest mi niezmiernie miło Was wszystkich tutaj gościć. Opowiem o historii naszego klubu, o aktualnych celach, marzeniach, o pasjonatach, którzy tworzyli ten klub, o lokalnej akademii, o tym, jak się rozwijamy, jakie mamy plany, cele na przyszłość. Także zapraszam.
0: Może zaczniemy, panie prezesie, od pierwszego pytania o barwy klubowe.
1: A więc barwy klubowe, jak dobrze tutaj widzimy, zarówno na naszym herbie, jak i również szaliku, który posiadam, biało-niebieskie barwy. W naszym herbie również mieści się logo gminy, która jest tak naprawdę głównym sponsorem naszego klubu i wspiera nas, za co serdecznie dziękujemy.
0: Wiem, że na ten rok przypada Wam też okrągła data, bo to dekada, dziesięciolecie.
1: Tak, wszystko się zgadza. 10 lat, 10 lat pasji, charakteru, wojskowych emocji, przyjaźni, bo tak naprawdę nasz klub opiera się na relacjach rodzinnych. Tu każdy każdego szanuje, każdy każdego wspiera. Tak budujemy właśnie tą naszą historię. Może krótką, dziesięcioletnią, ale wszystko do przodu.
0: Jakie aspiracje ma gminny klub sportowy im Mielno?
1: Znaczy, aspiracje są różne, prawda? W zależności pod jakim kątem tutaj patrzymy. Jeżeli patrzymy na młodzież, to przede wszystkim rozwój młodzieży, rozwój tych jednostek, aby trafiły jak najwyżej w piłce nożnej, ale niekoniecznie też w piłce nożnej, ponieważ skupiamy się na nich, żeby tak naprawdę oni stali się dobrymi ludźmi poprzez pracę z naszymi trenerami, żeby po prostu stali się lepszymi ludźmi, żeby w życiu mieli łatwiej.
0: Wiem, że panie prezesie dysponujecie drużyną seniorską, ale nie tylko, bo przede wszystkim nakładacie chyba największy wkład i rozwój młodzieży.
1: Tak, wszystko się zgadza. Naszym głównym celem to rozwój naszej młodzieży. Mamy tak naprawdę w chwili obecnej 4 drużyny zgłoszone do Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej. Drużynę seniorską, która liczy 27 zawodników i 3 drużyny młodzieżowe, które liczą około 80 aktywnie trenujących chłopców i dziewczynek.
0: No dobrze, panie Dominiku, to może teraz o samym obiekcie. Czym bogata jest drużyna GKS-u im Mielno?
1: A więc tak, znajdujemy się, tak jak już wspomniałem, na arenie Stawy. Jest to nasza siedziba. Za mną jest nasz budynek klubowy, który został w zeszłym roku oddany i tutaj ukłony w stronę naszych włodarzy, ponieważ to wszystko dzięki gminie im Mielno zostało zrealizowane. Nasza arena Stawy, tak jak możemy się przejść po niej, świeci przykładem dla lokalnych drużyn, dla naszych przeciwników. Przyjeżdżają tu sędziowie z czwartej ligi, z trzeciej ligi i mówią, że naprawdę czasami brakuje na czwartoligowych boiskach takiej płyty. Także możemy się tym pochwalić.
0: Jak ważne ogniwo odgrywa w ogóle piłka nożna w gminie im Mielno?
1: Myślę, że bardzo ważne i myślę, że to pan wójt również to podkreśli, ponieważ

0: sama liczba 80 aktywnie trenujących chłopców i dziewczynek mówi sama za siebie. Jest ogromne zainteresowanie na nasze mecze drużyny seniorskiej, przychodzi 200-300 kibiców, także jest to są to niespotykane liczby, jeżeli chodzi o naszą małą, rodzinną gminę. Arku, jeszcze najważniejsza ciekawostka, o której Ci nie powiedziałem. Od 2025 roku jesteśmy klubem partnerskim ekstraklasowej Korony Kielce. Dzięki tej współpracy nasza młodzież może jeździć na turnieje do naszego partnera. Nasi trenerzy mogą się rozwijać, uczestnicząc w konferencjach trenerskich, jak również mogą się wymieniać doświadczeniami z trenerami naszego partnera. Dodatkowo od 2021 roku jesteśmy takim niepisanym klubem partnerskim Sanremese Calcio, występującym w Serie D we Włoszech. Taka ciekawostka, grał tam syn mistrza świata i wicemistrza Europy Alessandro Del Piero, a aktualnymi prezesem i wiceprezesem klubu są byli zawodnicy Realu Madryt.
1: No to drodzy Państwo, wiemy już naprawdę sporo, ale nie wiemy tego najważniejszego. Jak narodził się w ogóle pomysł, aby założyć i aby powstał klub gminny Imielno?
0: A więc tak, był to rok 2016, początek samego roku. Tak naprawdę zebrało się dwóch pasjonatów piłkarskich z naszej gminy, o których muszę powiedzieć, był to Artur Karasek i nadal jest, i przewodniczący Rady Gminy w Imielnie Michał Misztal. To dzięki ich zapałowi to wszystko powstało, ponieważ na początku nie mieliśmy nic. Sami budowaliśmy naszą arenę stawę, zbieraliśmy kamienie z pomocą rolników, wyrównaliśmy całą płytę, oczywiście z pomocą gminy to wyrównaliśmy, sialiśmy trawę, dbaliśmy o to wszystko, także wszystko było zbudowane tymi rękami. I ja również w tym uczestniczyłem.
1: Panie prezesie, proszę teraz zważać na słowa, bo to idzie w obieg. Plany na najbliższe kolejne 10 lat, czyli dekadę. Jakie ma GKS Imielno?
0: Tak, przygotowując się, rozpisałem sobie plany na 5 lat i może od tego zaczniemy. A więc plany na najbliższe 5 lat. W przyszłym roku planujemy oświetlić arenę stawy i tutaj kolejny ogromny ukłon w stronę naszej gminy Imielno, ponieważ dzięki nim będziemy mieć naszą płytę oświetloną. Bardzo ułatwi nam to działanie, treningi z młodzieżą wieczorem przy sztucznym świetle, także naprawdę szacunek wielki. Kolejna rzecz, otwarcie kolejnej grupy dziecięcej, czyli już czwartej, zatrudnienie kolejnego trenera do tej grupy dziecięcej. Natomiast jeżeli chodzi o seniorów, to tak naprawdę na przestrzeni 5 lat chcemy stać się stabilną drużyną klasy okręgowej, czyli dwa poziomy wyżej niż w chwili obecnej się znajdujemy.
1: No moi drodzy Państwo, jak sami słyszeliście prezesa Dominika Błaszkiewicza, warto zwiedzić też lokalny, gminny klub Imielno. Ja sam jestem fanem piłki nożnej. Co ciekawe, panie prezesie, posiadacie barwy, no barwy moje.
0: Tak, zgadza się wszystko, Arku. Mam tutaj nawet skromny prezent dla Ciebie, także w barwach klubowych koszulka meczowa GKS Imielno z logiem naszego sponsora, z logiem naszego klubu, także kibicuj, przyjeżdżaj do nas jak najczęściej i również zachęcam Cię do promowania na warszawskich ulicach naszego klubu i naszych barw.
1: Dziękuję ślicznie, panie prezesie, ja może ją zaprezentuję. No cudowna koszulka, przede wszystkim panie prezesie, wpada w moje barwy. Zatem jak najbardziej dumnie będę prezentował też nasz lokalny powiatu jędrzejowskiego klub i promował go w województwie mazowieckim, ale także ogólnopolskim. Dziękuję pięknie, moim rozmówcą był prezes Dominik Błaszkiewicz.

0: Podróżując, moi drodzy państwo, po gminie Mielno oraz ciekawych lokalizacjach w tej okolicy, wylądujemy na Wygodzie. Dosłownie Wygodzie, bo sielski dom seniora na Wygodzie. Wraz ze mną właściciel tego miejsca, pan Marcin Gałka. Bardzo mi miło ponownie widzieć pana w ogólnopolskiej telewizji TV Regio.
1: Mi również bardzo miło.

0: gościć przede wszystkim Państwa na Wygodzie, gdzie przede wszystkim wygodnie ma być naszym kochanym seniorom. Myślę, że im się to należy przez trud pracy. Staramy się zrobić tak, żeby tu się czuli dobrze. Stawiamy przede wszystkim na rehabilitację, ale też na rodzinną atmosferę. Dzisiaj nasi seniorzy, część z nich jest właśnie tutaj na tarasie, gdzie korzystają z kąpieli słonecznych, bo wiadomo, że jest to witamina D3, tak, która wszystkim nam jest potrzebna. Staramy się tutaj zapewnić seniorom, tak jak powiedziałem, przede wszystkim profesjonalną rehabilitację, ale także zapewnić im ciepły rodzinny dom, który tutaj mają od nich.
1: Jeśli chodzi, panie Marcinie, o seniorów, to tylko stricte i wyłącznie ten ośrodek, ta agroturystyka, ten obiekt skupia się na osobach starszych, czy również rodzina, młodzi ludzie mogą też zwiedzać tutaj i spędzać miło czas?
0: Przede wszystkim postawiliśmy na seniorów. Chcemy spełniać ich marzenia, czy też urozmaicać ich tutaj czas. Jednakże mile nam będzie i jest nam mile, jeżeli przyjeżdżają do nich rodziny, jeżeli ich tutaj rodziny odwiedzają. Mamy tu bardzo dużo atrakcji. Jesteśmy w pięknym, malowniczym, ponadnidziańskim terenie, czyli gmina Imielno. Mamy tutaj i park rozrywki, którym jest i mini zoo, i park dinozaurów, i wesołe miasteczko, i stad na koni. Przyjeżdża Świętokrzyska Kolej Dojazdowa, czyli cała atrakcja województwa świętokrzyskiego, ale tutaj u siebie w obiekcie dla seniorów i mamy tężnię, mamy jaskinię solną, saunę, no i dużą rehabilitację.
1: I to, co najważniejsze, moi drodzy Państwo, również odbywają się tutaj ciekawe, cykliczne wydarzenia dla seniorów. A jakie to są?
0: Tak, wydarzenia dla seniorów, tak, oczywiście seniorzy też się lubią bawić i to jest tak, że seniorzy czekają na te wydarzenia, na te imprezy, uczestniczą w nim, wręcz powiedziałbym więcej, bawią się czasami tak, że muzyka przestaje grać, a seniorzy jeszcze śpiewają, więc mi się wydaje, że się dobrze na tym czuje.
1: Mamy, panie Marcinie, teraz sezon letni, już za niedługo się rozpocznie. Chyba możemy zdradzić, jak mniej więcej wygląda taki grafik właśnie dla tego pokolenia starszego.
0: W sezonie letnim korzystamy, tak jak powiedziałem, przede wszystkim ze słońca. Dużo słońca. Seniorzy po rehabilitacji, po terapii zajęciowej dużo spacerujemy tu w koło stawów, chodzimy tam na park, karmimy zwierzęta, chodzimy do stajni, mamy konie rasy huculskiej, są konie przyjazne, konie, które oddają ciepło, konie, które odbierają złe fluidy, chociaż to jest tylko moja filozofia, nie wiem, czy to tak jest, ale według mnie to one, te złe fluidy odbierają od nas. Także dużo seniorzy są na dworze, dużo są na naturze.
1: W czasie wolnym, drodzy Państwo, zachęcamy Was, abyście na przykład usiedli pod tą altaną, jak ja teraz z właścicielem Marcinem Kałką rozmawiam, i rozkoszowali się, pijąc na przykład kawkę przy tych pięknych tutaj stawach.
0: Tak, oczywiście, nam będzie bardzo miło. Akurat tak się udało, że jesteśmy w bardzo pięknej lokalizacji. Bardzo piękna tak zwana Toskania Polski, czyli tutaj ten, gdzie Nida wije się i każdy zakręt wydaje nam się, jakby to był nigdy nieodkryty. I piękne tereny, małe pagórki, ale przede wszystkim dużo lasów, dużo.
1: I jeszcze jako ciekawostka, moi drodzy Państwo, właściciel Marcin Kałka zaraz powie, że tu nie tylko jest Nida, ale również tu u boku, niedaleko tego obiektu, bije źródełko. Jakiej rzeczki?
0: Tak, są tutaj trzy źródła, które biją, a które akurat przepływają przez naszą lokalizację. Ale oprócz tego ja wiem o tym, że są też źródła tutaj z wodą siarkową, które, ponieważ tu jest taki teren i największe złoża tej wody są w Kazimierzy i tutaj w Solcu, chociaż i w Busku też. Więc tutaj u nas też są za zawałem LHS-owskim są też takie źródła.
1: Mamy coś, moi drodzy Państwo, dla młodszych, mamy też coś dla milenialsów, ale także dla seniorów. Sielski Dom Seniora, punkt obowiązkowy, jeśli chodzi o gminę Imielno.

0: Moi drodzy Państwo, a my podróżujemy sobie dalej po pięknej krainie Poniedziałek. Tak naprawdę przywędrowaliśmy do perełki, jeśli chodzi o te regiony, o te ziemie. Ziemię powiatu jędrzejowskiego i ziemię powiatu pińczowskiego. A tak naprawdę znajdujemy się w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach. A obok mnie nie kto inny jak Wojciech, który sołtysiak, który opowie nam właśnie o tym pięknym, atrakcyjnym miejscu, które znajduje się tutaj i za naszymi plecami ośrodku w Umianowicach. Myślę, że możemy zacząć od tego budynku, który przeszedł rewitalizację, bo ja go pamiętam, panie Wojtku, jeszcze w stanie opłakanym. Teraz mamy naprawdę cudowną perłę.
1: Ach, to tylko jeden z niewielu elementów, które zostały zrewitalizowane w okolicy, a właściwie cały kompleks Ośrodka Edukacji Przyrodniczej jest kompleksem nowym, powstałym w 2022 roku. Natomiast stacyjka, którą mamy za plecami, to rzeczywiście stacyjka kolejki wąskotorowej, która jeszcze do niedawna w takim opłakanym stanie była. Natomiast przy okazji budowy ośrodka również i sama stacyjka została wyremontowana i oddana ponownie do użytku, ponieważ przez wiele, wiele lat niestety stała nieużywana.
0: Z tego co wiem, Wojtku, prywatnie mi zdradziłeś, że Arku, tu są ambitne plany, jeśli chodzi o tę stację tutaj zabytkową w Umianowicach.
1: Tak, oczywiście, że są ambitne plany, bo ambitne plany dotyczą przede wszystkim uruchomienia kolei wąskotorowej na całej długości obecnego funkcjonowania, a mianowicie połączenie Jędrzejowa tak naprawdę z Pińczowem jako cały ciąg kolejowy z Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczym w środku.
0: To, drodzy Państwo, to na razie żadna przeszkoda, ponieważ jeśli kolejka wąskotorowa będzie uruchomiona, to wtedy będziecie mogli w pełni z niej korzystać. A póki co, Wojtku, to czym mogą tutaj wycieczki szkolne oraz turyści podróżować?
1: Podróżować można wieloma środkami, bo od roweru począwszy, a skończywszy na elementach kolejkowych. W obecnej sytuacji kolejka wąskotorowa dojeżdża wyłącznie z Jędrzejowa do mostu w Motkowicach. Zostanie przywrócony ciąg kolejowy w niedalekiej przyszłości, jednak na razie ta kolejka tam się zatrzymuje. W Umianowicach rzeczywiście można skorzystać, poznać odrobinę smaku jazdy koleją wąskotorową poprzez użytkowanie drezyn. Tak, mamy w posiadaniu 10 drezyn, którymi na razie niewielki, ale naprawdę fajny, przyrodniczy, miły sposób można spędzić czas. To jest 3-kilometrowy odcinek, który został udostępniony wyłącznie dla drezyn i takim odcinkiem można się przejechać. On prowadzi do Hajdaszka, który znajduje się właśnie te 3 km od nas w stronę zachodnią. Zakończony jest bardzo fajną stacyjką zabytkową, która też mam nadzieję, że niebawem doczeka się rewitalizacji.
0: Jeśli chodzi o smaczki, o których pan Wojtek wspominał nam, moi drodzy Państwo, przed chwilą, to tak, Wojtku, zaglądam tutaj na lewo i prawo, obiekt jest dość obszerny.
1: Tak, zgadzam się. Sam kompleks to nie tylko kolejka wąskotorowa, choć ona też stanowi to główne clue właśnie. Chociaż niekoniecznie nawet to główne clue, ale dodatek do wszystkiego. Zresztą bardzo fajny smaczek. Sam Ośrodek Edukacji Przyrodniczej, jak wspomniałem wcześniej, powstał w 2022 roku i w pewnym sensie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie, jakie zauważyliśmy już. Zresztą to było zauważane od wielu, wielu lat. Niedobór kontaktu dzieci z przyrodą. Prowadzenie lekcji biologii w szkołach, a nie w terenie. Właśnie po to powstał ten ośrodek, abyśmy taką edukację mogli prowadzić w terenie. Mogli tutaj zaprosić szkoły zielone, dzieci na szkoły zielone, na wakacje, wykorzystywać przylegające tereny do ośrodka, między innymi zrenaturyzowaną ostatnio śródlądową deltę rzeki Nidy i właśnie na tej bazie pokazywać wszystkie ciekawostki przyrodnicze.
0: Chyba możesz się zgodzić z moim zdaniem, że każdy tutaj odwiedzający to miejsce coś dla siebie znajdzie, bo tam zauważyłem, że za obiektem nawet znajdują się koniki na wypasie.
1: Tak, bo tak jak wspomniałem, bo ośrodek to jest tylko część całego wielkiego kompleksu. Oczywiście prowadzimy działalność edukacyjną, taką stricte nakierowaną na szkoły, natomiast ona bazuje właśnie na wspomnianej przeze mnie zrewitalizowanej delcie rzeki Nidy, śródlądowej delcie rzeki Nidy. Bazuje na gospodarstwie, które tutaj posiadamy, a w skład którego wchodzą zarówno

0: rasy, wielu owce, wielu ras, bydło, Czerwona Polska, mamy koniki polskie, stado ponad 20 sztuk. To wszystko, mamy żółwia błotnego, mamy, prowadzimy reintrodukcję traszek grzebieniastych, prowadzimy reintrodukcję kumaków nizinnych. To wszystko składa się na całość, na ten kompletny właściwie taki no, produkt turystyczny lub bardziej produkt edukacyjny.
1: Jeśli chodzi, moi drodzy Państwo, o kompletny produkt edukacyjny nie tylko, to także mamy produkt taki, który na przykład miłośnicy kolei mogą zwiedzać. Za moimi plecami znajduje się właśnie taki, no co to jest, zabytkowa kolej, zabytkowy parowóz. Jak to możemy nazwać?
0: Znaczy, jak najbardziej to jest zabytkowa kolejka, zabytkowy parów, lokomotywka, tak to się ładnie zwykło nazywa, to jest lokomotywka, niewielka, produkowana przez Polskę, wyprodukowano ich niewiele sztuk, bodaj 500 tylko w skali całego kraju, to jest jedna z nich, to jest lokomotywka, która miała za zadanie pracować na bocznicach, ona nie miała za zadanie ciągnąć całego ciągu wagonów, ona miała za zadanie pracować wyłącznie na bocznicach, powolna, silna, właśnie do tego stworzona. Natomiast tutaj stanowi jedynie taki no, element
1: atrakcji, wypełnienia, ale też tak, ale elementem atrakcji, wypełnienia, dodatku, jeśli chodzi, to możemy też przywiązać i dalej zapuścić się jeszcze wzrokiem. Za lokomotywą, moi drodzy Państwo, możecie zauważyć też tabory zabytkowe.
0: Tak, też mamy częściowo zabytkowe. Właśnie większość zabytkowych, odnowionych wagonów różnej klasy, bo mamy zarówno i widoczną tutaj cysternę, zabrakło mi tego słowa, mamy odremontowaną cysternę, mamy jako ciekawostkę dodam odremontowaną lokomotywę, która pełni również funkcję noclegową, z pełnym wyposażeniem noclegowym, także ona jest możliwa do wynajmu dla turysty, który jest zainteresowany noclegiem właśnie w takim urządzeniu. Część z wagonów jest przystosowana pod znów zajęcia edukacyjne, ponieważ jeden z wagonów, które posiadamy, został przerobiony, zrewitalizowany i przerobiony na miejsce, w którym prowadzimy warsztaty zielarskie. I zresztą jest to mój ulubiony wagon, ponieważ on strasznie przypomina taką fajną aptekę z lat dosłownie 20., 30., jeszcze przedwojenną. Na pewno dzieci również mają podobne odczucia, że jest to coś innego, coś fajnego i w czym chcieliby uczestniczyć.
1: To co, Wojtku, z ziemi może wystartujemy teraz ku niebiosom, bo no, wiesz, do czego nawiązuje. Mamy piękne, cudowne dwie wieże widokowe.
0: Tak, mamy dwie wieże widokowe. Jedna z wież widokowych to jest stara wieża Ciśnień, związana z całym kompleksem tutaj ośrodka edukacji przyrodniczej. Sama wieża z lat 70., więc to taki, można powiedzieć, względnie nowy zabytek techniki, który był w stanie dość słabym przed rozpoczęciem prac, które tutaj wykonaliśmy. Natomiast ideą było właśnie przygotowanie tego obiektu jako wieżę widokową, skąd można sobie obserwować obszar wokół ośrodka. Natomiast oprócz tego przygotowaliśmy dla turystów trzy ścieżki przyrodnicze. Każda prowadzi w zupełnie inne miejsce. Jedna z nich kończy się czatownią do obserwacji ptaków przy pierzowisku. Druga znów ciągnie wśród starorzeczy, skąd można obserwować zmiany, jakie zaszły. A trzecia kończy się wieżą widokową, z której no, mamy bardzo fajny widok na rozlewiska, starorzeczanidy, pełne ptactwa, z przepięknym widokiem na Garb Pińczowski. Także serdecznie zachęcam do skorzystania.
1: Drodzy Państwo, jak słyszycie, same cukierki od pana Wojciecha Sołtysika, więc no tylko zachęcamy Was, abyście musicie obowiązkowo zajrzeć w to miejsce. A myślę, że też swoją pomocą i oprowadzaniem służy Wojtek Sołtysiak danym osobom, które będą zaglądać tutaj.
0: Po to tu jesteśmy.
1: Ale jest jeszcze ciekawy smaczek. Jesteśmy na zewnątrz, a wewnątrz będziemy rozmawiali z panem Darkiem Wiechem, a tam też podobno, Wojtku, ciekawe atrakcje turystyczne dla was, moi widzowie, są ukryte.
0: Nie będę opowiadał, nie będę zdradzał, o wszystkim opowie państwu Darek.
1: Zapraszamy do środka.

0: Znajdujemy się w Nidarium, czyli w takim pomieszczeniu, które ma odzwierciedlić to, co dzieje się w rzece Nidzie. Tak naprawdę chodzi tu o to, by pokazać osobom, szczególnie osobom, które nie mają możliwości zobaczenia, czyli gdzieś tam z końca świata, albo ewentualnie dzieciom, osobom starszym. Tutaj cała masa przychodzi, całe grupy dzień po dniu. Trudno się wręcz dostać, ale zachęcamy każdego, żeby próbować, bo warto. I możemy zobaczyć między innymi właśnie to Nidarium. Jest to akwarium biotopowe. Ma ono pokazywać to, co dzieje się w rzece Nidzie. Oczywiście ryby są najważniejsze. Musimy stworzyć takie środowisko, żeby one czuły się jak u siebie w domu. Jeżeli one będą czuły się jak u siebie w domu, będą się tak zachowywać. A jak będą się tak zachowywać, to my nawet siadając sobie w ramach 15-minutowej przerwy, obserwując je, jesteśmy w stanie stwierdzić, jak one się zachowują i możemy im później, ich rodzinie, pomóc gdzieś w terenie, bo będziemy wiedzieć, co im tak naprawdę jest do życia potrzeba.
1: Cieszę się bardzo, że przenieśliśmy się w to miejsce, Darku. Jesteśmy tutaj z tobą. Jak to nazwałeś, jesteśmy w Nidarium, ale wiem, że to są okazy, które na co dzień turyści, mieszkańcy ziemi Ponidzia mogą napotkać w rzece Nidzie.
0: To są wszystko gatunki, które tu u nas żyją. Już lata temu pracownicy UJ-u w Krakowie stwierdzili, ile tych ryb u nas w rzece występuje, więc podzielono rzekę na 23 fragmenty, mierzono, ważono i stwierdzono tam blisko 40 gatunków, przy czym największym jest oczywiście sum europejski. No, 2 metry ponad, 2,60, czyli mówiąc tak krócej, mieszkanie w bloku 2,45 i jeszcze ten, że tak powiem, podłoga sąsiada. Proszę sobie wyobrazić taką rybę i można ją tutaj u nas w rzece zobaczyć, szczególnie w miejscu, gdzie rzeka Nida wpada do rzeki Wisły. Tam bardzo często, jeżeli mamy troszkę więcej wody w Wiśle jak w Nidzie, to dzieje się wręcz odwrotnie, rzeka Wisła wpada do Nidy i wtedy takie ryby są bardzo zakręcone i można je łatwo złowić. No ja tutaj, moich rybniełowie to praktycznie są, że tak powiem, są pod moją opieką i mam nadzieję, że będą miały wszystkie dożywotkę, chociaż trudno, bo ponoć taki sum dobrze ponad 40 lat żyje, więc no chciałbym móc zapewnić mu dożywocie.
1: Darku, pociągnę jeszcze temat, a jakich obecnie gabarytów sumy możemy napotkać no tutaj u nas na ziemi Ponidzia?
0: Takie dwumetrowe właśnie tam przy ujściu rzeki Nidy do Wisły, ale także w trakcie tutaj właśnie na meandrach, bo rzeka Nida jest typową rzeką nizinną. Każdy hydraulik powie, że centymetr różnicy wystarczy, żeby ta woda popłynęła. Ale ona nie ma wtedy tej mocy, czyli rzeka Nida omija wszystkie przeszkody, a jak je omija, to wtedy tworzy się naprawdę przepiękny widok. Można to zobaczyć, jeżeli by ktoś chciał pofruwać sobie na paralotni, motolotni, szybowcu, bo tu u nas to na Ponidziu jest bardzo, że tak powiem, powszechne, dostępne. Nie są to jakieś wielkie koszta. Niesamowite wrażenia, kiedy odrywamy się od ziemi, od problemów i nagle okazuje się, że wiatr zawiał i poczujemy się jak taki, no taki pyłek, który gdzieś tam kosmicznie jest przenoszony i widzimy na dole, tam akurat ludzie sobie przejeżdżają i tak myślimy, a jakby tak w tym momencie spadł, tak?
1: Darku, powiedzmy, bo tak, tutaj ciągle mamy rybki, ale wiemy, że też nad Nidą i naszej pięknej ziemi Ponidzia występuje ptactwo.
0: No, jeśli chodzi o deltę Nidy, w ogóle pojęcia delta, każdy deltę kojarzy z deltą Nilu, deltą Amazonki, deltą Wisły, a tu mamy deltę, mimo że morza nie mamy. Było morze, ale to było 150 milionów lat temu, z niego zostały nam tylko i wyłącznie jakieś tam skamieniałości, no choćby wieloryba, ale dzisiaj morza nie ma, no szkoda. Ale mamy deltę śródlądową. Jest to unikatowa w skali kraju struktura geomorfologiczna. Mamy coś takiego, że rzeka wpada do zagubienia terenu. Ta rzeka rozchodzi się na trzy ramiona. Co 100 lat te ramiona jak gdyby się zamieniały. Główny ciek płynął innym ramieniem. No i ponieważ ten teren był lekko zabagniony, podmokły, rolnikom nie udało się tego w żaden sposób uprawić. No niestety, ale ponieważ przyroda nie lubi, że tak powiem, pustostanów, w to miejsce wprowadziły się właśnie przede wszystkim ptaki. Jest to takie miejsce, w którym taki przystanek dla gatunków, które podróżują z północy na południe i odwrotnie, tak? No, bocian może pofrunąć 200-300 kilometrów, ale w końcu musi

0: zrobić sobie przerwę. No dzieciom to tłumaczę, nie ma, ponieważ nie ma jakichś knajp dla bocianów, no to on musi przerwać, odpocząć tu, no i przy okazji właśnie tutaj u nas sobie nabrać siły, żeby pofrunąć sobie dalej.
1: Ta cała merytoryka, te całe informacje tutaj, moi drodzy Państwo, to my Wam teraz łącznie z Dariuszem Wiechem przekazujemy, ale to nie tylko. Wiem, że organizujecie tutaj też grupy turystyczne, grupy dziecięce i wiem, że prowadzicie też konferencje. Co dane wycieczki szkolne, dzieci mogą tutaj u Was przyswoić, jeśli chodzi o wiedzę?
0: Przede wszystkim kontakt z przyrodą. No i to różnie, bo na przykład, nie wiem, dziewczynki wolą gdzieś tam zioła, kwiatki zbierać, a chłopaki by chcieli, że tak powiem, konia za ucho wytargać, tak? Oczywiście my na to nie pozwalamy, oczywiście te wszystkie zajęcia są pod opieką naszych prowadzących, no ale wiadomo, że dzieciaki troszeczkę inaczej. Co możemy pokazać? No tą przyrodę regionu, czyli konik polski. To, co tutaj na tym terenie można zobaczyć. Możemy zobaczyć właśnie choćby tego żółwia. Proszę sobie wyobrazić żółwi, który do 38 roku był, od 38 roku był pod ochroną. No niestety, no, była wojna, nie udało się go tutaj jakoś specjalnie mu pomóc. No i w tym momencie udało nam się pozyskać 150 osobników. Piękna sprawa, bo to jest jak sadzenie lasu. Proszę sobie wyobrazić, taki żółw ponad 100 lat może żyć. Czyli to, że udało nam się takich 150 pozyskać z polskiego parku, to, że one u nas bardzo ładnie rosły, to, że rekordzistka po 2,5 roku u mnie waży 400 gram, a ważyła jakieś 17, jak przyjechała, czyli, że tak powiem, lepiej jadła jak ja. Ona w tym momencie, mam nadzieję, że będzie częścią takiego stada zachowawczego. No i może się okazać, że ktoś, kto przyjedzie tutaj w niedzielę, pobiegnie sobie przez to nasze ścieżki wyznaczone. Cały czas tworzymy nowe, także to nie jest, nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. W trakcie tych ścieżek można zobaczyć coś ciekawego. To, co właśnie mówiłem wcześniej, przyjechała dwa dni temu grupa z Krakowa, odeszli kawałek, nagle przyfrunęły sobie cztery żurawie, no i zaczęły sobie tam dyskotekę, one codziennie, przeważnie rano lubią sobie potańczyć, wtedy śpiewają, fajnie tak ustawiają się w pary, no ale akurat przyfrunęły sobie wtedy i tutaj dziewczyny się śmiały, że zrobiły cały album zdjęć żurawi, tak?
1: Darku, wróćmy jeszcze do naszej pięknej poniedziańskiej rzeki Nida. Bo, moi drodzy Państwo, jak się wchodzi tutaj do środka tego budynku edukacji przyrodniczej w Łumianowicach, to na recepcji możemy napotkać piękną fototapetę, która ukazuje cudowne meandry. Czy takie meandry nigdy tutaj możemy
0: praktycznie
1: napotkać?
0: No, większa część koryta jest w ten sposób zbudowana. A gdzie można zobaczyć? Wystarczy wejść tam do góry, bo tworząc to akwarium opieraliśmy się tylko i wyłącznie na rzece Nidzie, czyli zdjęcia brzegu przy obniżonym poziomie wody i stworzyliśmy tył akwarium. A u góry mamy meander. Meander to jest właśnie taka ciekawostka, to jest zakole. Tutaj właśnie mamy praktykanta z Włoch i on mówił, że tak pięknie się tylko może zakręcać rzeka albo spaghetti. Więc meander przy podniesionym poziomie wody tworzy się starorzecze, zupełnie inne gatunki roślin, zwierząt. Także tutaj mamy aż 17 różnych typów siedlisk. Ponidzie ma to do siebie, że jest małe, by się wydawało, czyli przyjeżdża ktoś na 3 dni i w tym momencie może zobaczyć garb pinczowski 100 metrów nad taflę rzeki Nidy, gdzie są rośliny kserotermiczne, suche, a obok, no rzut beretem praktycznie kilometr, widzimy rzekę. I w tej rzece oczywiście to, co tutaj w niej możemy zobaczyć, te tam kilkadziesiąt gatunków zwierząt, ryb i różnych tam innych. Oczywiście współpracujemy tutaj też z uczelniami, przede wszystkim właśnie Kraków, ale także Warszawa, ze Śląska, właśnie z Uniwersytetu Śląskiego też przyjeżdżają do nas. No i każdy w zależności od tego, że tak powiem, co lubi, to tutaj u nas bada, tak?
1: Kończąc, Darku, naszą rozmowę, chyba możemy troszkę, drodzy Państwo, wyróżnić, jeśli chodzi o tło całej Polski. Dlaczego ziemia poniedziańska jest najlepszą, no albo jedną z lepszych, jeśli chodzi o Polskę?
0: To jest właśnie, co ją wyróżnia. Właśnie to, że ona jest blisko, ponieważ do Krakowa mamy 100 km, do Kielc mamy 40, do Warszawy też tam nie jest tak daleko, a jeśli będzie potrzeba, to i płynąc z Gdańska też można sobie jakoś tam dać radę, płynąc rzeką Wisłą, że tak powiem, na wstecznym i rzeką Nidą można sobie tutaj do nas przyjechać. A mówiąc już tak poważnie, po Nidzie to, co powiedziałem wcześniej, ma to do siebie, że jest małe, czyli przyjeżdża

0: mamy, niewiele nas kosztuje i możemy zobaczyć wielką różnorodność, bo obok stadniny koni arabskich, gdzie biega sobie 300 klaczy, po sąsiedzku możemy przejechać, zobaczyć właśnie a i rzekę, popłynąć kajakiem, możemy popłynąć paralotnią, motolotnią, możemy zobaczyć Muzeum Zegarów. No naprawdę dla każdego coś miłego.
1: Nic, tylko mi, drodzy Państwo, zaglądać, ale również pamiętajcie o tym punkcie, czyli o Centrum Edukacji i Przyrody w Łumianowicach. Służy Wam pomocą Pan Wojtek, służy Wam pomocą Pan Darek. Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Od 21 lipca można składać wnioski o wynajem mieszkań w 7 bloku przy ulicy Celulozowej. Do dyspozycji przyszłych najemców przygotowano 42 lokale o zróżnicowanym metrażu. Zainteresowanie jest bardzo duże.
1: Do 29 lipca, czyli do wczoraj, złożono 377 wniosków, co stanowi

0: Mówi bardzo dużą liczbę wniosków, jeśli chodzi o te 42 mieszkania. Składać wnioski można jeszcze przez 2 dni, do piątku 31 lipca. Bardzo dużo osób przychodzi do urzędu, składa te wnioski, gdzie serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wynajęciem mieszkania przy ulicy Celulozowej.
1: 2 mieszkania zostały przeznaczone dla seniorów, czyli osób, które ukończyły 60. rok życia. Kolejnych 20 lokali zarezerwowano dla rodzin z dziećmi.
0: Pozostałe 20 mieszkań jest rozdysponowane dla wszystkich mieszkańców, którzy będą zainteresowani. Dużą zmianą w tym roku jest to, że przy tym etapie, przy tych wnioskach, w porównaniu z ulicą Brzeską czy z ulicą Maślaną, jest to, że wnioski mogą składać również mieszkańcy miejskiego obszaru funkcjonalnego, czyli nie tylko mieszkańcy miasta Włocławek, ale także mieszkańcy powiatu włocławskiego, których serdecznie zachęcamy do tego, żeby właśnie składać te wnioski, no bo jeżeli tutaj mają swoje centrum życiowe, czyli tutaj pracują bądź się uczą, no to żeby mieli bliżej na przykład do pracy, do szkoły, na studia, warto, żeby właśnie złożyli ten wniosek na ulicę Celulozową.
2: Powiedzmy jeszcze, co będzie dalej? Wnioski można składać do piątku. Co się później będzie działo? Rozumiem, że wnioski będą weryfikowane, będzie jakaś wstępna lista, potem odwołania i lista ostateczna.
0: Tak, oczywiście do piątku są przyjmowane wnioski, później rozpocznie się etap sprawdzania wniosków przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, która do połowy sierpnia, dokładnie do 17 sierpnia, powinna opublikować wstępną listę właśnie wnioskodawców, którzy zakwalifikowali się do wynajęcia mieszkania. Następnie będzie okres składania odwołań od tej listy, a później do 15 września pojawi się już lista ostateczna osób, które zamieszkają w bloku przy ulicy Celulozowej.
1: To nie koniec miejskich inwestycji mieszkaniowych. Na włocławskim Śródmieściu powstają już kolejne budynki z mieszkaniami na wynajem, a w planach jest również zagospodarowanie terenów pod nową zabudowę na osiedlu Michelin.
0: Do końca tej kadencji powstanie ponad 500 mieszkań. Obecnie budowy trwają m.in. na rogu ulicy Tumskiej i 3 maja, gdzie powstaje blisko 70 mieszkań, na działce przy ulicy Cyganka, gdzie powstaje ponad 80 mieszkań na tani wynajem. Dodatkowo na działce na Michelinie przy ulicy Łubinowej powstaną 4 bloki, w których będzie blisko 200 mieszkań na tani wynajem, a także przy ulicy Królewieckiej 12, gdzie jest remontowana kamienica, w której będzie około 8 mieszkań.
1: Warto dodać, że przy ulicy Lisek powstaje osiedle 19 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Inwestycję realizuje MTBS Włocławek w formie najmu z dojściem do własności. W Lubrańcu odbył się piknik rodzinny od juniora do seniora, bezpieczni na 100%. Przy muszli nad Dunajem spotkały się całe rodziny, na które czekało mnóstwo atrakcji, koncerty oraz pokazy związane z bezpieczeństwem. Była to okazja nie tylko do wspólnej zabawy, ale również do zdobycia praktycznej wiedzy.
3: Szanowni Państwo, jesteśmy kołem, które działa 3 rok. Jest to nasz 3. piknik od juniora do seniora, 3. edycja. Co roku sprawdza nam się gdzieś środek tygodnia, frekwencja dopisuje, pogoda jest co roku, nie zapeszajmy. Także strasznie się cieszymy, że wszyscy są tu dziś z nami. Atrakcji jest moc, gdzie pewnie tutaj panowie wszystko pokażą. Korzystamy z przeróżnych programów pomocy, wsparcia różnych osób, instytucji, które nam dobrze życzą i się udaje.
4: Myślę, że frekwencja też bardzo cieszy, bo mimo że środek tygodnia, no to osób tutaj jest naprawdę wiele.
3: Tak, zgadza się, także dziękujemy za obecność. Mamy bardzo mnóstwo atrakcji, musieliśmy w tym roku nawet zablokować ulicę, żebyśmy się po prostu zmieściły z atrakcjami. Korzystamy dziś z programu Aktywna Wieś, jest to program Ministerstwa Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Także no naprawdę zapraszamy, jeśli komuś się w tym roku nie udało, to za rok.
4: A skąd właśnie pomysł na takie pikniki, bo mówi Pani, że to już jest 3. Wasz taki piknik.
3: Tak, Szanowni Państwo, narodziła się idea 3 lata temu, jak zbieraliśmy podpisy na budżet obywatelski, gdzie miała to być zjeżdżalnia na placu zabaw zachęcająca do głosowania. Przyszliśmy wtedy na ten teren, było bardzo dużo mniej atrakcji. Z roku na rok robi się coraz więcej, rośniemy w siłę. Jest nas prawie 30 kobiet, które są bardzo chętne do pracy, mają moc pomysłów, działają, także no ja jestem im ogromnie wdzięczna, że mnie wspierają, popierają i są tu dziś z nami.
4: 3. rok z rzędu działa też wasze koło. Właśnie skąd narodziła się ta inicjatywa, żeby założyć takie koło?
3: Tak, w ogóle to rzadkość jest kół gospodyń wiejskich w małych miasteczkach. Jesteśmy miasteczkiem, które ma do 3000 mieszkańców i mamy taki przywilej, że możemy takie koło założyć. po prostu jest bardzo dużo takich kobiet,

0: które no, ma mnóstwo pomysłów i gromadzą się w naszym kole także.
1: W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele samorządu. Burmistrz Lubrańca podkreślał, że takie inicjatywy integrują mieszkańców i pokazują, że wspólne spędzanie czasu może łączyć się z edukacją.
2: Ja bardzo się cieszę jako burmistrz. Tych imprez mamy bardzo dużo. Trochę mniej się cieszę, jak trzeba je dofinansowywać. Tym bardziej dzisiejsza impreza, czyli tu dostałem podziękowanie od Koła Kobiet Gospodarne i Wyjątkowe Glamour. I właśnie tym paniom zaproponowałem na piątek, w związku z tym, że wziąłem sobie urlop. Natomiast ta pogoda zapowiada coś wspaniałego, a mianowicie, że będziemy mogli zebrać plony z tej rolniczej ziemi, czyli z gminy Lubraniec, i te panie będą pomagać mi, jeśli są gospodarne, to wiązać snopki i zebrać te plony. Cieszę się, że ta impreza właśnie taką pogodę przyniosła, czyli prawdopodobnie przez tydzień plony zostaną zebrane. Niestety te plony nie będą duże i ze smutkiem przypuszczam, że na drugi rok tyle imprez właśnie nie będzie, bo na przykład, drodzy telewidzowie, rzepak plonuje z hektara 800 kg tonę. To jest bardzo mało, no więc ja już na wszelki wypadek kupiłem sobie olej rzepakowy i państwu to radzę. A z imprezy się cieszę.
1: Na pikniku pojawili się także przedstawiciele powiatu wocławskiego oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Starosta wocławski oraz wicemarszałek województwa Aneta Jędrzejewska zwracali uwagę, że tego typu wydarzenia są ważne, bo budują więzi między mieszkańcami i promują bezpieczne zachowania.
0: Ja bardzo doceniam tą pracę Koła Gospodyń Glamour tutaj w Lubrańcu. Panie potrafią znaleźć to, co najważniejsze, bo dzisiaj bycie ze sobą, bycie razem, łączenie pokoleń, tych starszych z młodszymi, jest niezwykle ważne. Na to, żeby być razem, na to, żeby się uśmiechnąć, na to, żeby razem zaśpiewać, żeby zatańczyć, żeby poznać swojego sąsiada bądź sąsiadkę, bo niestety doczekaliśmy takich czasów, że często nawet tak się nie znamy. Także ja bardzo kibicuję dziewczynom z Glamour. Robią niesamowite rzeczy. Ten piknik jest jedną z takich rzeczy, ale przecież mnóstwo warsztatów właśnie seniorzy z młodzieżą, różnego rodzaju wyjazdy, różnego rodzaju takie spotkania też sportowe one organizują. Także ja trzymam za nich kciuki. Bardzo się cieszę, że są tacy liderzy. Takich nam właśnie potrzeba.
3: Woda sprzyja dobrym ludziom, zaangażowanym ludziom. Takie właśnie jest koło kobiet wyjątkowych Glamour z Lubrańca. Już któryś rok z rzędu organizujące to wspaniałe wydarzenie dla mieszkańców okolicy Lubrańca, ale także samego miasta. Podkreślam, że organizacje społeczne na naszym terenie są centrum integracji, centrum wydarzeń kulturalno-społecznych i dzisiejszy dzień jest tego najlepszym przykładem. Wiele atrakcji od najmłodszych do najstarszych przygotowanych i na pewno wszyscy miło spędzimy to popołudnie.
1: Piknik przyciągnął mieszkańców Lubrańca i okolic, którzy mogli nie tylko dobrze się bawić, ale również przekonać się, jak ważne w codziennym życiu są zasady bezpieczeństwa.

0: Przystań przy ulicy Płockiej to nie tylko miejsce, w którym można cumować łodzie i jachty, ale także nowoczesny kompleks rekreacyjno-turystyczny. Na terenie obiektu znajdują się odkryte baseny, siłownia plenerowa, strefy do opalania oraz domki letniskowe dostępne do wynajęcia.
1: Domków jest łącznie 8, są 4 domki 4-osobowe i 4 domki 6-osobowe.

0: Korzeni, no to myślę takie standardowe jak w domkach kempingowych, czyli jest zaplecze kuchenne, jest wiadomo, są sanitariaty, prysznice, no i sypialnie.
1: Jaki jest koszt wynajęcia takich domków i czy należy to zrobić z jakimś wyprzedzeniem? Jak to wygląda?
0: Zależy oczywiście od tego, no, jaka jest pogoda, bo jeżeli tak jak teraz zrobiło nam się znowu prawdziwe lato, wiadomo, że zainteresowanie jest większe, więc no, trzeba domki rezerwować z wyprzedzeniem. Inaczej wygląda sytuacja na kamperowisku, ponieważ tutaj tych miejsc jest więcej, więc tutaj można przyjechać praktycznie tak z ulicy. Natomiast jeżeli chodzi o domki, no rezerwacji należy dokonywać wcześniej w Bosmanacie, ale myślę, że no, jest taka możliwość, że z parodniowym wyprzedzeniem da się taki domek tutaj zabukować. Domek czteroosobowy kosztuje w tej chwili 350 zł, domek sześcioosobowy 400 zł. Od tego roku jesteśmy też na platformie Booking, więc rezerwacji można dokonywać bezpośrednio przez booking.com i widzimy, że już dało to efekty. Zresztą tak naprawdę wiele opinii rozchodzi się tak zwaną pocztą pantoflową. Ludzie tu przyjeżdżają, widzą, jakie są warunki, jak utrzymana jest czystość na obiekcie, mówią to innym znajomym i coraz więcej ludzi dociera do nas z tak zwanego polecenia.
1: Zainteresowanie wynajmem domków jest większe niż w ubiegłym roku.
0: Jest w sumie dużo lepiej, bo w domkach mieliśmy już około 500 osób, które skorzystały od początku sezonu. Jeżeli chodzi o kampery, to było to 1300 osób prawie. I jeżeli chodzi o pole namiotowe, to 350 osób. Także te statystyki możemy zobaczyć, co oczywiście cieszy, z roku na rok rosną, więc mamy nadzieję, że ta tendencja się utrzyma.
1: Zapytam jeszcze, bo wiele osób o to pyta. Kuchnia. Czy jest możliwość zrobienia sobie tutaj własnego posiłku?
0: Tak, oczywiście dla osób tutaj przyjeżdżających jest dostępna kuchnia i jadalnia. Kuchnia z pełnym zapleczem, wyposażeniem, nie trzeba przywozić własnych naczyń, wszystko jest tutaj dostępne na miejscu. Także ci, którzy przyjeżdżają, czy też do domków, chociaż mówię, no w domkach są kuchnie, natomiast ci, którzy przyjeżdżają kamperami, czy ci, którzy przyjeżdżają pod namiot, mogą skorzystać bez ograniczeń z jadalni i kuchni.
1: Osoby, które przyjdą na basen, również, jak się domyślam.
0: Znaczy osoby akurat, które przychodzą na basen, bardziej korzystają w tej chwili tutaj z małego bistro, które działa na przystani. Natomiast jeżeli ktoś chciałby dojść do kuchni czy jadalni, oczywiście nikt nie robiłby z tym problemu, żeby przygotować na przykład dziecku kanapkę, więc to też jest możliwe.
1: Słoneczna pogoda sprzyja wypoczynkowi nad wodą. Przystań przy ulicy Płockiej, położona nad Zalewem Włocławskim, w sezonie letnim przyciąga wielu mieszkańców i turystów. Osoby planujące wynajem domku letniskowego powinny wcześniej skontaktować się z ośrodkiem sportu i rekreacji, aby sprawdzić dostępność i zarezerwować dogodny termin. Na czas wakacji miejskie instytucje kultury i placówki oświatowe przygotowały wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży. We Włocławku szczególnie aktywna jest Miejska Biblioteka Publiczna. Przez cały lipiec, zarówno w gmachu głównym, jak i w filiach, odbywały się warsztaty, spotkania z ciekawymi gośćmi oraz turnieje e-sportowe. Biblioteka zapowiada, że w sierpniu również nie zabraknie interesujących wydarzeń.
2: I już właśnie 1 sierpnia w sobotę zapraszamy na seans niespodziankę dla dzieci. Tym razem będzie to takie właśnie kino familijne, walka dobra ze złem, na podstawie jednego z komiksów Marvela, także fanów Marvela też chętnie zapraszamy. No i później też mamy w ofercie i warsztaty, i takie warsztaty troszkę literacko-animacyjne. A oprócz tego jeszcze właśnie takie zajęcia tutaj w strefie dziecka, w mediatece, właśnie gamingowe zajęcia, także każdy znajdzie coś dla siebie. No i oczywiście nasza oferta nie jest tylko ograniczona do biblioteki głównej, właśnie do mediateki i strefy dziecka. Nasze filie także mają bogatą ofertę, także i warsztaty czekoladowe czekają na dzieci, i warsztaty tajemniczy ogród, właśnie stworzenia takich małych ekosystemów w słoiczkach. I nawet planujemy zakopanie kapsuły czasu, także mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie i będzie zadowolony. Zajęcia są i dla dzieci, i dla młodzieży. Będą dostosowane trudnościom też i dla młodszych, i dla starszych.
1: Szczegółowy harmonogram wydarzeń i warsztatów dostępny jest na profilu Miejskiej Biblioteki Publicznej na Facebooku. Na część zajęć obowiązują wcześniejsze zapisy, dlatego warto śledzić publikowane na bieżąco informacje. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przyjaciela. To dobra okazja, aby przypomnieć sobie, jak ważne są relacje z ludźmi, na których możemy liczyć każdego dnia. Choć żyjemy w czasach nieograniczonego kontaktu przez internet, wielu ekspertów zwraca uwagę, że prawdziwych przyjaźni jest coraz mniej.

Psychologowie mówią nawet o zjawisku nazywanym recesją przyjaźni. Coraz więcej osób przyznaje, że nie ma bliskiego przyjaciela, a codzienne spotkania coraz częściej zastępują rozmowy przez komunikatory i media społecznościowe. Z okazji Międzynarodowego Dnia Przyjaciela zapytaliśmy mieszkańców Wrocławka, czy ich zdaniem dziś nadal łatwo jest nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie oraz czy mają osoby, na które zawsze mogą liczyć.

0: no po prostu, jak to się mówi, dobry, to zaraz ludzie wykorzystują nas, jakieś złe sposoby, dla nich dobrze, a dla tego człowieka jest źle.
1: Nawiązujemy w dzisiejszych czasach relacje tak samo jak w przeszłości?
2: Nie, zdecydowanie nie.
1: A co się zmieniło?
2: Przede wszystkim forma komunikacji.
1: Czy internet na to wpływa?
2: Oczywiście, telefon, internet. A poza tym jesteśmy bardziej, ja wiem, wymagający w stosunku do siebie. Nie jesteśmy tak otwarci, nie jesteśmy tak spontaniczni. Ja pamiętam, że kiedyś jak przyjeżdżała moja ciocia, to nie musiała się zapowiadać, nie musiała się anonsować, że przybędzie, po prostu wpadała. Dzisiaj to jest raczej chyba niemożliwe.
1: Czy pani sądzi, że za dużo osób spędza czas na internecie i przez to ciężko jest stworzyć nowe przyjaźnie?
2: Czy ja wiem, to też, chociaż uważam, że też internet jest swego rodzaju formą nawiązywania znajomości. Natomiast zmieniła się jakby forma takiego spotykania się. Nie ma takiego właśnie, wszystko jest jakieś takie napompowane, nie ma takiego luzu.
1: A czy są jakieś miejsca we Włosławku, gdzie pani się spotyka z przyjaciółkami, czy z przyjaciółmi?
2: Panie, tak, na przykład Przystań jest bardzo fajnym miejscem. Lubię tam chodzić.
1: Jak chętnie tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
3: Ja uważam, że jest bardzo trudno.
1: A co się zmieniło?
3: Ludzie są po prostu inni. Każdy żyje dla siebie, każdy się zajmuje tylko sobą. Może trudne życie jest, nie wiem, ale to nie to, co było kiedyś.
1: Czy może internet coś zmienił? Wie pani coś o tym?
3: No co mogę powiedzieć z własnego doświadczenia. Jeszcze ze starszymi to jeszcze się jakoś człowiek przyjaźni, a reszta no to z tymi młodszymi każdy ma swoje inne życie, może praca, bo bardzo duże wymagania, nie tak jak było kiedyś w PRL-u, troszkę na luzie.
1: Jak często tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
4: Myślę, że bardzo rzadko, bo teraz mniej jest kontaktów międzyludzkich.
1: A co się dokładnie zmieniło?
4: Telefony. Telefony. Ludzie siedzą w komputerach, w swoich ekranikach i nic więcej nie widzą świata poza tym wirtualnym.
1: Znaczy tutaj we Włosławku pani ma jakieś przyjaciółki czy przyjaciele?
4: Tylko siostry, nikogo więcej nie mam.
5: Ja mam swoje stałe przyjaciółki od lat tak naprawdę, więc chyba nie szukam na siłę, ale generalnie zawsze jestem otwarta na nowych znajomych i nowe przyjaźnie.
1: A jak tam na internecie? Czy tam też są jacyś przyjaciele?
5: No na pewno można nawiązać jakieś przyjaźnie, ale chyba w zasadzie to chyba przyjaźń to jest tak duże słowo, że raczej bym to nazwała relacjami koleżeńskimi internetowymi. Ja przyjaźnie tworzę w prawdziwym życiu.
1: A czy we Włosławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić wolny czas z przyjaciółmi?
5: Spędziłam większość czasu na pewno we Włocławku, aktualnie mieszkam poza Włocławkiem, ale raczej przyjaźnie najczęściej w moim przypadku tworzyły się w szkole. No chyba tyle ode mnie.
1: Chciałem się zapytać, jak chętnie tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
6: Najlepiej wychodząc i po prostu spotykając się z tymi ludźmi, tak szczerze mówiąc, ponieważ no nie ukrywajmy, że wiadomości nie zastąpią tego, co tak naprawdę jest ze spotkaniem na żywo.
1: Czy internet zmienił tą samą sytuację?
6: Zdecydowanie tak. Ja uważam, że relacje międzyludzkie przez to się o wiele bardziej pogorszyły. I szczerze mówiąc, ja żałuję, że jest internet.
1: A co jest nie tak z internetem?
6: Ludzie po prostu zamknęli się w domach i nie mają w ogóle ochoty wychodzić. Zdecydowanie. I nie zaprzyjaźniają się z lokalną społecznością.
7: Jak chętnie tworzymy przyjaźnie? Myślę, że mniej niż wcześniej, ale nadal jakby ludzie chcą tworzyć te przyjaźnie. I myślę, że ludzie ogólnie się poznają, tylko teraz mają troszeczkę trudniej, ale nadal te przyjaźnie są, bo widać, że ludzie nie są, nie chodzą jakby sami, ale często są te pary, nie? Więc nadal to jest spotykane.
1: Czy internet i social media coś zmieniło w tym aspekcie?
7: Myślę, że zmieniło pod tym względem, że mogą ludzie się poznawać jakby na większą odległość, ale nie poznajemy ludzi, którzy są bliżej nas i do których moglibyśmy mieć większy dostęp też, na przykład w jakichś miejscach, gdzie na przykład realizujemy swoje pasje, czyli na jakiejś siłowni, na basenie, na jakichś zajęciach fitness, to ludzie się właśnie tam nie poznają, nie chcą się poznawać jakby face to face, ale poznają się na internecie i często znajdują osoby z dużo dalszych może miejscowości.
1: Czym według ciebie jest prawdziwa przyjaźń i czy przyjaźń online to prawdziwa przyjaźń?
7: może tak, czy przyjaźń online. Myślę, że jeżeli tej osoby nigdy nie widzieliśmy, nieważne czy to jest nasz chłopak przez internet, czy dziewczyna, czy kolega, koleżanka, to myślę, że nie da się jak

0: by sobie zaufać na 100%, więc nie ma tej prawdziwej przyjaźni online. Mimo to są jakieś znajomości, na pewno można się zakolegować. A drugie pytanie, jakie było?
1: Czym jest prawdziwa przyjaźń według Ciebie?
0: Czym jest prawdziwa przyjaźń według mnie? Myślę, że prawdziwa przyjaźń najczęściej teraz jest w rodzinie po prostu, że w rodzinie jak się szanuje brat z siostrą, czy rodzice ze swoimi dziećmi, to myślę, że tutaj można szukać jakby tej największej przyjaźni, największego zaufania i też troski. A żeby polegać na innych ludziach teraz, myślę, jest to dużo, dużo cięższe, ale nadal pewnie możliwe, bo jednak te przyjaźnie i te pary nadal są.
1: Czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić wolny czas z przyjaciółmi?
0: Tak, jak najbardziej. W Włocławku jest bardzo dużych miejsc, przede wszystkim wszystkie siłownie i zachęcam wszystkich do treningu. Tam naprawdę można spędzić godzinkę, dwie godzinki w ciągu dnia, przy okazji poznać bardzo dużo ludzi. No, to jest jedyne miejsce, które tak naprawdę odwiedzam bardzo często, wręcz codziennie, i wszystkich znajomych, wszystkich, nie wiem, czy można powiedzieć przyjaciół, ale na pewno wszystkich kolegów, koleżanki, znajomych, jakieś przeszłe tam partnerki poznałem w siłowni. Uważam, że lepszego miejsca po prostu nie ma na świecie, żeby poznawać ludzi. Tam każdy przychodzi i pogadać, i zrobić trening.
2: Choć media społecznościowe ułatwiają utrzymywanie kontaktu, nic nie zastąpi rozmowy twarzą w twarz. Wspólna kawa, spacer czy spotkanie z przyjaciółmi to wciąż najlepszy sposób na pielęgnowanie relacji, o których warto pamiętać. Nie tylko od święta. Zespół szkół nr 3 we Włocławku otrzymał dofinansowanie na kontynuację programu Rehabilitacja 25+. Jego celem jest zapewnienie dorosłym osobom z niepełnosprawnościami wsparcia po zakończeniu edukacji oraz stworzenie im możliwości dalszego rozwoju, rehabilitacji i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
3: Rozpoczynamy 8. edycję Rehabilitacji 25+. My jesteśmy, czyli zespół szkół nr 3 we Włocławku jest realizatorem, a właściwie ośrodek wsparcia, który powstał przy zespole szkół. Jesteśmy realizatorem tegoż programu, natomiast adresatem jest miasto Włocławek. Tak jak już wcześniej wspomniałam, jest to 8. edycja. Jest to program skierowany do osób dorosłych z niepełnosprawnościami, a szczególnie do naszych absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy. Bo tak naprawdę uczeń w wieku 24 lub 25 lat, bo tutaj akurat w tym przypadku w wieku 25 lat to są zespoły rewalidacyjno-wychowawcze i też takich beneficjentów mamy, no kończą tak naprawdę naszą placówkę i nie mają gdzie konkretnie się podziać. Dlatego też 8 lat temu powstała taka inicjatywa, żeby przy pomocy oczywiście środków PFRON-owskich taki ośrodek wsparcia utworzyć przy naszej placówce. I w tym roku już po raz 8 prawdopodobnie od września startujemy, ponieważ teraz kompletujemy dokumenty dotyczące podpisania umowy, aczkolwiek wniosek został pozytywnie rozpatrzony, jak i również już otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu środków w wysokości około 960 tysięcy. Także jest to kwota dosyć znacząca.
2: Dzięki przyznanemu dofinansowaniu programem zostanie objętych 21 uczestników, absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy oraz zespołów rewalidacyjno-wychowawczych, którzy nie korzystają ze wsparcia w innych placówkach.
3: Będą podzieleni oni na 3 grupy. Każda grupa codziennie od poniedziałku do piątku będzie otrzymywała wsparcie i terapeutyczne, i opiekuńcze. Między innymi będą to zajęcia rewalidacyjne, ale również i takie specjalistyczne, jak dogoterapia, jak felinoterapia, jak zajęcia logopedyczne, rehabilitacja ruchowa, trening umiejętności społecznych, aktywizacja zawodowa. Więc to też będzie się działo jak gdyby na terenie naszej placówki, ale również i tych naszych absolwentów, bo to też jest ich placówka i dlatego właśnie nam bardzo zależało na tym, aby kontynuować te zajęcia na terenie naszej placówki, gdzie oni po prostu czują się najlepiej, gdzie znają swoje panie, bo głównie pracownikami w rehabilitacji 25+, są nauczyciele, są terapeuci, którzy na co dzień pracują właśnie w zespole szkół nr 3.
2: Zespół Szkół nr 3 we Włocławku to placówka o charakterze specjalnym i integracyjnym.

edukacyjnym, zapewniająca kompleksowe wsparcie oraz edukację na wszystkich etapach rozwoju dzieci i młodzieży. Wielu uczniów to osoby ze specjalnymi potrzebami, wymagające indywidualnego podejścia i specjalistycznego wsparcia. Pozyskane dofinansowanie pozwoli kontynuować działania na rzecz absolwentów, pomagając im rozwijać zdobyte umiejętności.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Wrocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną i z Państwem w studio Ina Griszczuk, prezes Fundacji Włocławianki i uwaga, wiceprezes Włocławskich Amazonek i Małgorzata Stróżewska, wiceprezes Fundacji Włocławianki i prezes Amazonek we Włocławku. W podwójnej roli dzisiaj Panie, ale skupmy się najpierw na Włocławiankach, na Fundacji Włocławianki. Troszeczkę już, Małgosiu, zdążyłaś powiedzieć, czym się zajmujecie i jak to wygląda. Chęci jest dużo, coraz więcej osób skupia się i to nie tylko kobiet, które chcą Wam pomagać. Niemniej jednak nie brakuje też drobnych problemów, bo Ina, która prowadzi zajęcia z kobietami, począwszy od małych dziewczynek, bo Fundacja Włocławianki nie jest tylko dla dorosłych kobiet, prawda? Tam mogą przyjść również młode dziewczyny, jeśli się okaże, że z czymś sobie nie radzą albo mają jakieś wątpliwości. Prowadzisz zajęcia taneczne i nie tylko, i może o tym opowiedz. No i nie ma takiej.

0: jakiejś sali we Włocławku, która by pomieściła tę ilość chętnych. Ale od początku, na czym polegają te zajęcia taneczne?
1: To znaczy zajęcia we Włocławie, w Fundacji Włocławianki prowadzę zajęcia z kolanetiku. O, to nie zupełnie taneczne zajęcia kolanetik, to ćwiczenie polegające, to jest połączenie pilatesu, baletu i jogi. To takie dziwne połączenie. Balet nam się kojarzy z prostej postawy, prawda?
0: Sylwetką, tak.
1: Pilates za wzmocnienie mięśni, a yoga z rozciąganiem. Właśnie to jest połączenie tego wszystkiego w jednej formie. Kalanetik to jest zajęcie spokojne, przy pełnym świetle, nie ma żadnej muzyki, ewentualnie gdzieś tam w tle lekka muzyka. Skupiamy się na swoim ciele, skupiamy się na tym, co robimy. I kalanetyk to zajęcie, które rzeźbi mięśni, rzeźbi, tonuje ich, nie wzmacnia, jak w przypadku pilatesu, a rzeźbi i tonuje. Zwracam szczególną uwagę na prostą postawę, bo kolanetyk się ćwiczy się przy prostej postawie.
0: Jak
1: to
0: jak
1: też,
0: balet.
1: Tak, właśnie to jak w balecie. Taka prosta postawa i to jest taki centrum, wokół którego kręcą się te wszystkie nasze ćwiczenia. Ale najważniejsze prosta postawa i wzmocnienie mięśni. Także ciało się rzeźbi, my mamy jego wyczuć, my mamy poczuć własne ciało i polubić go. Właśnie na tym to polegają te zajęcia.
0: Powiedz, czy jest jakaś granica wiekowa albo ograniczenie, które nie pozwala uczestniczyć w tego typu zajęciach?
1: Nie ma. Nie ma. To zajęcia, to ćwiczenia, które mogą wykonywać wszystkie, które przede wszystkim nie obciążają stawy. I wybrać sobie dowolną, powiedzmy, dawkowanie tych ćwiczeń, które się wykonuje tak mniej więcej przez minutę, takie drobne, pulsacyjne ruchy, to można w trybie indywidualnym. Ktoś robi to więcej, kto już nie wytrzymuje, to spokojnie odpocząć, zrobić mniej i stopniowo zwiększać to, ten zakres ćwiczeń.
0: Czyli wiek nie ma znaczenia.
1: Nie ma znaczenia. Nie ma
0: jakieś
1: znaczenia.
0: Drobna niedyspozycja, niepełnosprawność ruchowa poprawia też mobilność, takie ćwiczenie.
1: Poprawia i mówię, przede wszystkim to wzmacnia mięśni, wzmacnia rzeźbi i poprawia, daje możliwość bardzo szerokiego wykorzystania spektrum naszego ciała, naszych mięśni.
0: I na czym kobiety mają największy problem, jeśli chodzi o swoje ciało?
1: To znaczy, tak jak
0: to wychodzi podczas takich
1: tak
0: zajęć.
1: Jak tak, ja rozmawiam, bo ja prowadzę zajęcia i taneczne z kobietami z instytutów tego trzeciego wieku i z kalanetiku, to tak przeważnie każde chce być wyprostowany. Wyprostowany. Mhm. To jest takie pierwsze, no tak fajnie, kiedy wyprostuję się, właśnie na to zwracam szczególną uwagę i dopasuję ćwiczenie tak, żeby po prostu jeszcze więcej na tą postawę, na to wyprostowanie figury
0: zwrócić
1: uwagę.
0: Z którymi mięśniami my, kobiety, mamy największy problem? Mięśnie, które u nas są najsłabsze, które należy wzmacniać.
1: Tak. No to znaczy każde, wiadomo, że
0: indywidualnie,
1: tak
0: patrzy, ja wiem,
1: indywidualnie.
0: Ale też na takich zajęciach widzisz, że na przykład właśnie, nie wiem, gdzieś te barki pospinane, bo więcej pracy siedzą.
1: Właśnie zwracam uwagę na to, żeby pracować nad tymi mięśniami, no, i prostować figurę. Tak, żeby kobietki chodzili wyprostowane, ładne, z podniesioną główką.
0: Dziewczyny, gdzie odbywają się te zajęcia? I od razu powiedzmy o tym problemie, z którym się zetknęłyście już po pierwszych kilku zajęciach.
2: Generalnie prowadzimy wszystkie zajęcia w kawiarence obywatelskiej i z tym można identyfikować Włocławianki, ale inne zajęcia przerosły nasze oczekiwania. W kawiarence po prostu panie się nie zmieściły. Przeniosłyśmy nasze zajęcia w ubiegłym tygodniu, w piątek, na Żabią do COP-u, Centrum Organizacji Pozarządowych. Nadal ta sama sytuacja.
1: My się obawiamy, że jednak nie.
2: Wczoraj byłyśmy jeszcze W jednym miejscu oglądałyśmy, na Osirze. I na, na

0: na
1: sumie
0: tej
1: stary.
0: starej, w tym starym budynku i nadal jest to pomieszczenie za małe i na. Mamy okazję
1: Nie wiem.
0: poprosić do kogoś, może
1: Potrzebna
0: ktoś.
1: Wam jest parkiet
0: Potrzebna
1: Hali
0: nam trochę
1: Mistrzów, tak?
0: większe
1: Aż tak
0: pomieszczenie.
1: duże zainteresowanie?
0: No duże zainteresowanie i bardzo
1: Ogromne.
0: się cieszę, że kobiety bardzo, bardzo lubią o siebie dbać, dbają o siebie i to jest, bardzo mnie cieszy.
2: I kobiety w przeróżnym wieku.
0: W przeróżnym wieku, tak.
2: Jakby
0: właśnie.
2: Ktoś miał do zaproponowania nam wynajem jakiejś sali, prosimy o nie, bardzo byśmy poprosiły, ale o nieduże pieniądze, bo jesteśmy fundacją, my wszystko robimy
0: tak,
2: za darmo i na tańczy za darmo,
0: się
2: wszystko za darmo.
0: Zajęcie.
2: Więc jakby to była jakaś taka niezbyt duża kwota, byśmy bardzo chętnie skorzystały z jakiejś sali dla Inny na zajęcia.
1: Super. A jakie macie wymagania? Jakiej wielkości musi być to sala? Określmy to tak wprost.
0: To tak może na razie 100
1: tak
0: metrów.
1: Mniej...
0: No tak koło, no,
1: koło
0: pewnie.
1: 100,
0: koło
1: 100 metrów.
0: To, bo, to naprawdę nie jest takie proste. Chodzimy, szukamy, pukamy do różnych drzwi, no bo
1: no,
0: to naprawdę
1: jeszcze
0: jest przykro. Jutro jeszcze idziemy w kolejne miejsce. Naprawdę jest przykro, jak przychodzą te panie i stoją na korytarzu z tymi matami.
1: My się nie zmieścili.
0: W przeróżnym
1: tak,
0: wieku.
1: Tak,
0: w zeszłym tygodniu były zmoknięte. Przyjechały z różnych stron Włocławka, w różnym, no jeszcze raz powtarzam, w różnym wieku i no i tak przykro, co by tutaj można było zrobić. No, no nie wiemy, no po prostu nie wiemy.
1: Mhm, myślały, one się odbywają raz w tygodniu te zajęcia.
0: Raz w tygodniu. Ale myślimy o... Pewnie jako jeszcze
1: będziemy,
0: drugą grupę
1: będziemy myśleć, tak, będziemy myśleć.
0: Moi również mężczyźni.
1: No to wszystko na razie w trakcie rozwoju, to zobaczymy, no i wtedy będziemy myśleć. Ale wiecie co, to pokazuje, że taka inicjatywa, ona oprócz tego, że jest bezpłatna, no więc to też jest jakby furtka dla niektórych pań, których pewnie nie byłoby stać na zapłacenie
0: oczywiście
1: w jakimś klubie fitness, o tym, że jeżeli coś takiego się pojawia, to nie jest tak, że te kobiety siedzą w domu i one nie potrzebują. One potrzebują, one chętnie wychodzą i odpowiadają na tego typu propozycje.
0: Ale bardzo dobrze, no to właśnie dlatego jesteśmy, żeby te kobiety, które nie mogą pójść na takie płatne...
1: Czy wy sobie myślałyście o tym, jak w waszych głowach na spotkaniu na basenie, o czym mówiła Małgosia wcześniej w programie, urodził się pomysł powołania takiej fundacji, żeby robić coś dla kobiet, bo już możecie, macie trochę czasu i chciałybyście się tym czasem i swoim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami podzielić, że będzie aż taki odzew, że będzie aż takie zapotrzebowanie?
0: W życiu. No to chyba przerosło nasze oczekiwanie.
2: Praktycznie pod każdym względem jesteśmy zaskoczone, bardzo pozytywnie jesteśmy zaskoczone, miło, no spotykają nas codziennie jakieś nowe informacje. Wczoraj no też możemy powiedzieć, gdzie byłaś i o szkole.
0: Tak, no właśnie o młodzieży, że no też te pomysły powstają tak nagle w trakcie. No, i chcemy swoją działalność rozszerzyć, chcemy działać z młodymi ludźmi. Mamy w zespole młodych ludzi, a wiemy to o tym, że młode osoby w wieku szkolnym chcą, może nie tak, bardziej ufają młodzieży.
2: Młodszym.
0: Młodszym. Mhm. I mamy w zespole taką bardzo, bardzo fajną młodzież, która
2: świetny
0: potrafi
2: ludzi
0: dotrzeć do młodego pokolenia i potrafi z nimi rozmawiać. To właśnie takie zajęcia w ramach kontaktów, w ramach zajęcia...
1: W ramach budowania relacji.
0: Właśnie budowania relacji.
1: Odciągania od wirtualnego świata.
0: Tak. Właśnie budowania relacji między młodzieżą a starszymi osobami, między młodzieżą a rodzicami. I to jest te nasze młode,
2: wspaniałe młode
0: osoby, które potrafią to robić po prostu doskonale.
2: Perfekcyjnie.
0: Doskonale.
2: I chcą,
0: przede wszystkim chcą. Także idziemy do szkół właśnie tak, że przychodzimy i pierwsze zajęcie odbywają się w szkole. Tak, żeby to dać możliwość zobaczyć, jak to jest. Żeby później, jak to się spodoba, oni przychodzili do nas, prawda? Ale to pierwsze zajęcie ludziom się wydaje, że budowanie relacji, no co tam, no co, no nie ma żadnych problemów, no gadamy wręcz między sobą, rozmawiamy, no przecież zawsze rozmawiamy między sobą w domu.
1: Ale nie słuchamy się.
0: Właśnie. Ale nie słuchamy się. I właśnie o to chodzi. Także chcemy pokazać, że trzeba oprócz tego słuchać,

0: wsłuchiwać się w to, co robi, w to, co mówią młodzież, bo często tego no, nie słyszymy dokładnie, albo słyszymy, ale my tam, no może, no młodzież to zawsze tam ma swoje i nie za bardzo do nas dociera to. Także budowanie tych relacji uważam, że jest bardzo, bardzo ważną sprawą i właśnie w takim innym, czy idziemy do szkół, żeby to spróbować tam zrobić reklamy, żeby zaczepić, tak, i pokazać,
1: żeby później
0: jak
1: do
0: to
1: nas
0: jest,
1: przyszli do kawiarni.
0: Później do nas przyszli.
2: Mhm. No i to jest to, co powiedziałam na początku, że tutaj wiek nie gra roli. To może być bardzo młoda kobieta i nie tylko kobieta.
1: Oczywiście.
2: Bo no właśnie, wy założyłyście fundację z myślą o tym, żeby pomagać kobietom, bo kobiecie jest zwykle trudniej ze wszystkim.
0: Tak, jasne.
2: Ale się okazuje, że i panowie pukają do drzwi fundacji.
1: To tak.
2: Czego szukają? Czego szukają panowie u was?
1: No na Kalenetiksie przyszedł chłopak, powiedzmy, koło 30, tak, gdzieś. Koło 30.
0: Koło 30.
1: Najpierw przyszedł zobaczyć, trochę się krępował, wstydził, przystojny zresztą chłopak. Trochę się śmiałyśmy z tego, że panie będą patrzeć teraz na tego pana, ale nie. Chciał zobaczyć, czy też będzie mógł ćwiczyć. Ćwiczy.
0: Ale to nie są zajęcia wyłącznie dla kobiet. Nie, nie, nie. To zajęcia ogólne, dostępne dla wszystkich. Także.
2: Czyli także rozumiem, zapraszamy. Że Fundacja Włocławianki, jak zapuka do was pan, który nie tylko będzie chciał poćwiczyć, ale
0: oczywiście.
2: Będzie miał
0: nie,
2: inny
0: jak
2: jakiś problem, będzie potrzebował kontaktu z psychologiem, którego
0: ależ
2: już macie.
1: Przychodzą już, przychodzą już panowie, na tak, no przepraszam, że wyszłam słowo. Mhm. Przychodzą już panowie na tego typu właśnie spotkania. Mhm. Na budżecie, tak jak opowiadałam, na budżecie domowym do naszej Włocławianki, jednego z naszych panów, który jest naszym wsparciem, działa świetny, zresztą fantastyczny facet i on teraz będzie prowadził, zachęcimy może w sobotę, taką grę. Sam stworzył tą grę, jest autorem takiej gry. Zarządzanie swoimi pieniędzmi i to będzie gra zespołowa. Młodzi i ludzie starsi. Mhm. I ta gra jest po prostu fantastyczna, na zasadzie komiksu. To będzie organizowane teraz w kawiarence od 11 do 13.
2: Czy
1: w
2: będzie
1: sobotę.
2: Powtórka takich spotkań? Budżetu?
1: Tak, cały czas działamy cyklicznie. Myślimy, no my nie bardzo, ale właśnie dzisiaj rozmawiałyśmy o tym, co nam tutaj panowie też podpowiedzieli. Jest jakaś taka modna gra Gwint, bodajże to jest Wiedźmina. Mhm. I myślimy o organizacji właśnie takich rozgrywek zespołowych właśnie z tych gier. To są również gry planszowe. No.
2: Słucham was tak i myślę sobie o jednej rzeczy, bo zwykle jak powstają jakieś fundacje, stowarzyszenia, to one są nakierowane głównie na pomoc, czyli jakby z założenia przyjmuje się, że będą się zgłaszały osoby, które tylko takiej pomocy potrzebują. Nie wiem, przemoc gdzieś w rodzinie, nauk w rodzinie, no i żeby anonimowo się wypowiedzieć. Wy tymczasem oprócz takiego podstawowego założenia, że służycie pomocą w wielu dziedzinach, postawiłyście sobie na cel również rozerwać Włocławianki, tak w cudzysłowie, te, które tej pomocy potrzebują, więc im to takie wyjście i zabawienie się, pogranie w gry jest świetną alternatywą, ale również te, które problemów nie mają, a właśnie nie wiedzą, co zrobić z wolnym czasem. Tak fajnie, że taka fundacja powstała, do której nie tylko się popłakuje, prawda, no nie, ale można się świetnie bawić.
0: I jeszcze można dzieci przeprowadzić, bo mamy świetną osobę dla dzieci, prawda?
1: Tak, też także będzie jej prelekcja, Ina będzie za tydzień, 30.
0: Tak, 30. Zapraszamy dzieci w wieku 8-10 lat, chłopaki, dziewczynki, wszystkich zapraszamy. O, także rodzice mogą przeprowadzić, wypić kawusie sobie na dole, a dzieci będą
1: zabawione.
0: Naprawdę zabawiane i to tak.
1: Bardzo fajne, naprawdę życzę. Fajne inicjatywy. Ludzie sami przygotowują, właśnie tak jak Ina powiedziała, o tych młodych naszych włocławiankach.
0: Tak.
1: Sami przygotowują, kupują sobie stroje, robią różnego rodzaju balony, sami z własnych pieniędzy. Oprócz tego, że dają swój czas, no umówmy się, czas dzisiaj jest chyba najbardziej cenny.

0: prawda?
1: Czas, pieniądze, informacja.
0: Właśnie, tak. Więc i przygotowują się, wydają na to jeszcze i swoje środki, których tak naprawdę no, też nie mają zbyt wielu, bo przecież to są młodzi ludzie, tak jak powiedzieliśmy, tak naprawdę na starcie i cieszymy się. Tak jak powiedziałaś, wychodzimy do tego, żeby ludzie we Włocławku również się bawili, nie tylko przychodzili. Słuchaj, obie kochamy Włocławek bardzo. No i jest tu najlepszym przykładem. Przyjechała lat temu.
2: 35? Nie.
0: No, tak,
2: 35, tak. Dokładnie 35.
0: Tak, i zostali we Włocławku, kochani.
1: Nigdy nie myślałaś o tym, żeby wyjechać do innego, większego miasta, większe możliwości wykorzystywania zawodowo twojego talentu i wykształcenia, no tylko tak. Ten Włocławek.
2: Ja tam trochę była zdana na rodzinę, prawda, na męża, który był związany z Włocławskiem przez tyle lat. Także ja już też tu jakoś się związała, powstał mój zespół, który też tu już 30-lecie zespołu będzie, także ja już 30 lat tu działam, pracuję, kocham to miasto, staram się to wszystko zrobić jak najlejepiej, żeby...
0: I byśmy chciały, żeby ten Włocławek troszeczkę się ruszył, żeby było, ja wróciłam też po latach i tak właśnie z Iną marzymy o tym, żeby ten Włocławek no nie był takim smutnym Włocławkiem, takim no troszeczkę odizolowanym od, nazwijmy, reszty.
2: No oczywiście, że nie jest, tak trochę rozwija się, ale
1: to w sensie się będzie cię pobudzić, pokazać,
0: tak,
1: że można.
0: Tak, jakby ludzi, żeby coś
1: tych,
0: się działo.
1: Którzy trochę się wstydzą uśmiechać, bo jak wszyscy chodzą i narzekają, to no, lepiej być
0: właśnie
1: w tej grupie narzekających.
0: Po co się wychylać, prawda?
1: Mimo każda swoich jakby problemów, umówmy się, niczyje życie problemów pozbawione nie jest, pokazujecie, że można się uśmiechać, dobrze bawić i jeszcze pomagać innym.
0: Właśnie.
2: Takich ludzi staramy się to robić.
1: Rozumiem, że takich ludzi potrzebujecie jak najwięcej.
0: Tak.
1: Ja chciałabym zapytać o taki profil fundacji sprecyzowany, ale nawet nie będę się śliła na zadawanie tego pytania, bo rozmawiając tutaj z Wami już słyszę o tym, że te pomysły rodzą się w zasadzie z dnia na dzień.
0: Tak.
1: W zależności od okoliczności, miejsca i napotkanego człowieka.
0: Właśnie. Od spotkanych ludzi, od potrzeb.
2: Właśnie, tak jest. Bardzo często to ktoś coś powie, tu nagle coś się urodziło. O,
0: trzeba
2: można to, a trzeba to. Także tak to działa.
1: Nie musicie przekonywać, że warto z Wami pójść i rozchmurzyć to miasto.
0: Mamy nadzieję, że nie musimy przekonywać.
1: Jak do tej pory, gdziekolwiek nie zapukałyście, to drzwi się szeroko otwierały.
0: Z uśmiechem. Mm-hmm. Z uśmiechem naprawdę
2: jest
0: ludzie
2: piękna
0: nas
2: współpraca, tak. I bardzo, bardzo pozytywne odbierają nas wszystkie osoby, z którymi spotykamy naprawdę. To
1: no
2: takie...
1: Zadajecie też kłam tej powszechnej opinii, że młodym ludziom nic się nie chce i że młodzież jest beznadziejna, bo
0: nie.
1: Się okazuje, że młodzież włącza się w inicjatywę, no, która nie liczy się na świadectwie, nie dodaje punktów na żadnym egzaminie, po prostu oni chcą.
0: Chcą, bo też kochają Włocławek i też by chcieli, żeby ludzie byli bardziej weseli. Stąd my właśnie z Iną tak stawiamy na Śródmieście, bo byśmy chciały, ja pamiętam w dawnych czasach Włocławek jeszcze, no to tak naprawdę 3 maja i całe Śródmieście to kwitło. Więc chciałybyśmy, żeby było fajnie, wesoło, taniecznie, zabawnie, żeby ludzie się uśmiechali do siebie, żeby przychodzili właśnie do kawiarenki pograć, wypić sobie kawkę. Przecież często nawet ludzie nie wiedzą
2: spotkać,
0: o tym,
2: tak?
0: Że tam jest za darmo kawka, herbatka, tam ciasteczko można zjeść, tam nie trzeba płacić.
2: Że mamy mogą przyjść, pójść na zakupy i zostawić dzieci na zajęcia.
0: Na przykład, tak.
1: Myślicie, że ta bariera finansowa to jest taka największa bariera, która nie pozwala ludziom wyjść, poszukać miejsca, gdzie mogą inaczej spędzić czas i uśmiechnąć się, bo chyba niekoniecznie.
0: Znaczy nie wiem, właśnie tak myślę, że nie wiem, czy największą. Myślę, że może chyba nie o to chodzi.
1: Ten sposób myślenia chyba, który
0: właśnie,
1: próbujecie.
0: Jak jesteśmy, a lepiej posiedzieć w domu, może jakiś serial obejrzeć, a może wygodnie, a może mi się już nie chce. No chce nam się.
2: No przecież przez cały czas coś robimy.
0: Jak nam
2: i
0: się chce,
2: nam się,
0: to
2: tak.
0: Myślę,
2: ale
0: że
2: naprawdę
0: też się chce.
2: To niesamowicie napędza. No ja
0: właśnie.
2: Już mówię, pomaganie napędza.
0: Tak.
2: Także to po prostu takie, no tak to działa.
0: Coraz więcej.
2: Trzeba spróbować i tak to działa.
1: Będziecie działać w wakacje?
0: Tak.
2: Tak.

0: będziemy działać. Te wszystkie zajęcia takie odbywają się w czerwcu też, a lipiec, sierpień to już w
1: będzie
0: mniejszym
1: nowy kalendarz.
0: Stopniu.
2: Tak.
0: Tak, a od września nowy kalendarz. Tak, tak. I to wszystko z powrotem tam.
2: Z powrotem i więcej.
0: Z powrotem i więcej. Jasne, jasne. Jeszcze nas pomysły jakieś będą.
1: I ja jestem pewna, że pomysłów wam nie zabraknie, tylko wiecie co, czegoś bardzo, znaczy nie boję, ale trochę obawiam, czasu wam po prostu zabraknie.
2: Nie zabraknie. Są przy nas ludzie i na
0: tak, to wspierają, pomagają, bo to tylko nie leży wszystko chyba na naszych plecach.
2: Absolutnie.
0: Także
2: mamy wspaniały zespół. I zachęcamy jeszcze może przy tej okazji, no może ktoś by się do nas przyłączył z fajnymi pomysłami. Jesteśmy otwarte. Może
0: tak, otwarte jesteśmy, bardzo, bardzo zachęcamy. I
2: no nasi faceci też pomagają bardzo.
1: No właśnie, te włocławianki, ta nazwa może być mylna, proszę Państwa, bo to nie tylko włocławianki, ale i włocławianie, w związku z czym Fundacja Włocławek, można by było śmiało powiedzieć, dodając jeszcze taką uśmiechniętą buźkę.
2: No właśnie.
1: Dziękuję wam bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Trochę zabrakło nam czasu, żeby porozmawiać o tej drugiej działalności, którą obie jakby wymiennie, tu prezes, tu wiceprezes prowadzicie, ale myślę, że przy następnym spotkaniu będziemy mogły powiedzieć o Stowarzyszeniu Amazonki, bo tam też się sporo zmienia i ta twarz Amazonki, kobiety po 50, 60 roku życia, to już nie jest twarz Amazonki we Włocławku. Obiecujemy, że to kolejne nasze spotkanie poświęcimy właśnie temu jakże ważnemu, bardzo trudnemu tematowi. Za dziś bardzo wam dziękuję, dziewczyny.
2: Dziękuję,
1: Ina
2: Gbiszczuk
1: i Małgorzata Stróżewska, Fundacja Włocławianki. Włocławianie uśmiechnięci na
2: debatę. Tak. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy bardzo za uwagę.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica

Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.